0: I myślę, że fajnie by było, żeby rzeczywiście ktoś z przedstawicielstwa administracji czy zarządu, generalnie działu zbiorów dla niewidomych, się w tej kwestii wypowiedział. No czy rzeczywiście, czy to jest rzeczywiście taka działalność biblioteczna ich zdaniem? Czy jakie w ogóle mają wobec tego stanowisko? Ale z drugiej strony, no kiedyś to forum powstało. Pytanie, czy utrzymanie takiego forum jest naprawdę tak bardzo technologicznym wyzwaniem? Czy tu po prostu, czy jakie powody stoją za tym, żeby to forum zamknąć? No bo samo utrzymanie takie technologiczne, takiego forum, no raczej nie jest wielkim problemem. Bardziej jakaś ewentualna moderacja, jeżeli tam jakieś rzeczy się dzieją.
1: Tak, mi się wydaje, że dużo... Miałby tutaj do powiedzenia Grzegorz Złotowicz, który był administratorem tego forum, który tak naprawdę stworzył od podstaw ten cały serwis DZDN-u. I to jest człowiek, który tak naprawdę ma z technologicznego punktu widzenia, powiedziałby ci, najwięcej. No bo ja muszę powiedzieć, że na to forum weszłam stosunkowo późno, bo dopiero w 2019 roku tak naprawdę. Ale co mi się podobało jako zwykłej użytkowniczce, powiem ci, kultura dyskusji. Różnie bywa na różnych forach, szczególnie internetowych, różnie bywa na różnych listach, na różnych platformach, a tutaj... Kultura dyskusji naprawdę stała i dalej stoi na naprawdę wysokim poziomie. I ludzie, jeżeli wypowiadali się, jeżeli pisali jakieś komentarze, no to pisali zazwyczaj pisali z sensem, pisali o czymś. Po prostu generalnie może dlatego, że to jest też specyficzna grupa odbiorców.
0: Całkiem być może.
1: Tak, są to czytelnicy, więc na pewno kultura słowa była nieco wyższa niż przeciętne, powiedzmy, emotki czy jakieś takie inne, bardziej, nie wiem, proste wypowiedzi, prawda, na innych forach, które można niejednokrotnie zobaczyć.
0: Ty jeszcze, Piotrze, chciałeś coś dodać do tego?
2: Ja się tego zastanawiam właśnie, czy tutaj nie są jakieś kwestie, patrząc na to, co się na przykład działo z adminem forum Audio Games, gdzie czasami serwery były obciążone przez boty AI, a w ogóle nie tylko fora takie mają problemy, że ale te tak zwane scrapery, czyli jakieś wyszukiwarki internetowe, które dziś te dane zbierają, zwłaszcza te od firm, które zajmują się sztuczną inteligencją, obciążają serwery. Zastanawiam się, czy tutaj nie są kwestie kosztów. Czy tutaj może być kwestia spamu, ale też nie jestem ani członkiem DZN-u w tym momencie, ani użytkownikiem tego forum, i zastanawiam się, czy tam... Rozumiem, że tam rejestracje nie były otwarte, tam tylko miał dostęp ktoś, kto już ma konto w DZN-ie założone, tak?
1: Tak, tak.
0: Więc to też raczej taka zamknięta grupa. No, no.
1: Więc tutaj raczej, znaczy wiadomo, jak ktoś jest dobrym informatykiem, to jest w stanie na pewno system złamać, powiedzmy, ale wydaje mi się, że tutaj chyba ten argument z botami bym chyba jednak obaliła, dlatego że mówię, tam się trudno dostać, tam trzeba być zarejestrowanym, tam trzeba
2: znaleźć. To nie jest publiczne forum, okej, okay, no to nie, to raczej
0: to
2: nie.
0: To znaczy, wydaje mi się, że po prostu jakby powodem zamknięcia tego forum jest to, że ono się jakby nie wprost jednak wpisuje w działania biblioteki, a być może rzeczywiście, no ja nie mam dostępu do statystyk, nie wiem, jaki tam był ruch i jaki był oczekiwany, że będzie ten ruch, ile będzie tych postów, ilu będzie użytkowników aktywnie brało udział w dyskusji, bo mogło okazać się także na przykład na, nie wiem, tysiące zarejestrowanych użytkowników, nie wiem, jak duża jest baza DZDN-owska, to na przykład aktywnych użytkowników było tam zaledwie kilkanaście albo kilkadziesiąt, i tylko te osoby pisały. Z drugiej strony, no, tak jak tu mówimy, prawdopodobnie to utrzymanie takiego narzędzia, jeżeli nie chcemy inwestować w jego rozwój, nie byłoby jakoś bardzo kosztowne, ale być może też mają miejsce mieć że tak powiem, nowe jakieś, ma miejsce mieć rozbudowa serwisu DZDN, o której nie wiemy. Może być na przykład w przyszłości planowana jakaś zmiana silnika i dobudowanie czegoś w postaci forum, z którego korzysta garstka osób, najzwyczajniej w świecie jest zbędnym kosztem.
1: No. Ale tak naprawdę ten argument nie padł.
0: No właśnie, jest tylko, jest bardzo krótka, tak, jest bardzo krótka informacja, która tak naprawdę no, mówi tylko o znikomym zainteresowaniu. I tyle.
1: Tak, i tak naprawdę mówi, że admin, ale nie podał żadnych statystyk, nie powiedział, nie ma forum, nie ma zainteresowania, zamykam, koniec, dziękuję, do widzenia. Nieważne, że ktoś, że to forum właściwie żyło, to już właściwie była społeczność, która się w jakiś sposób ze sobą zintegrowała i nie wiem, czy rzeczywiście utrzymanie takiego forum generuje jakieś duże koszty. No i właśnie naprawdę nie wiem, co stoi na przeszkodzie, żeby to forum zamknąć. Jaka jest podstawa i prawna, i statutowa.
0: To znaczy prawna akurat wydaje mi się, że jest bardzo prosta, no bo jakby nie ma obowiązku utrzymywania czegoś takiego, prawda? Zwłaszcza jeżeli no jesteś, powiedzmy, zajmujesz się wypożyczaniem książek, no to nie masz obowiązku utrzymywania forum. Tu mam wrażenie, że tu w ogóle nie można mówić o jakiejkolwiek podstawie prawnej.
1: No wiesz, no nie wiem, ja powiem...
0: Halo? No nie, tak, jesteśmy cały czas.
1: Ja powiem, nie wiem, nie do końca rozumiem motywacji admina, administratora, dlatego, że po prostu jego informacja była dość krótka. Przede wszystkim tak, też można przeczytać, że niesłusznie zbanował i że kontrowersyjnie po prostu też banował użytkowników, a konkretnie jednego, ponieważ złamał regulamin, który jeszcze nie został wprowadzony w życie, więc po prostu admin stosował praktyki, które są takie, powiedziałabym, no, budzące pewną kontrowersję.
0: Czyli to też nie było tak, że tam było, jak rozumiem, na tym forum wszystko idealnie, że zaczynały się pojawiać jakieś problemy.
1: I jak przyszedł nowy admin, za czasów Grzegorza Złotowicza było idealnie. A jak przyszedł nowy admin, zaczęły się, jakby przyszła tak zwana nowa miotła, jak mówią, zaczęła po swojemu zamiatać i wprowadziła regulamin, który nie zawsze wszystkim się podoba. Troszeczkę odnosiłam takie wrażenie, chociaż mówiąc kolokwialnie, że tak trochę zaczął rózgą, żelazną rózgą paść tą całą trzodę, że tak powiem. Więc przepraszam za ten kolokwializm, ale po prostu no, można to naprawdę wywnioskować z wpisów pewnych. Po prostu jego działanie budzi pewne kontrowersje.
0: To wydaje mi się, że jakby zapadła decyzja, żeby rozwiązać problem RASA dobrze i skutecznie.
1: Tak, i właśnie, a jednak naprawdę są osoby, które chcą, żeby to forum żyło.
0: I teraz proponuję, Magdo, żebyśmy do tego przeszli, bo dyskutować o tym możemy jeszcze długo, ale my tu nic nie uradzimy. A co można w tym momencie zrobić? Czy jest jakaś petycja? Czy można gdzieś na przykład się odezwać w tej sprawie?
1: To znaczy jednej konkretnej petycji nie ma.
0: A myślę, że warto by było stworzyć.
1: Ale wielu użytkowników pisze osobne maile.
0: To czy możesz podać adres, gdzie można te maile wysyłać?
1: Oczywiście, tylko tak się zastanawiam, czy nie łatwiej byłoby podać to w komentarzu, czy mam to podać tutaj?
0: Podaj proszę tutaj i ewentualnie potem jeszcze w komentarzu.
1: Dobrze,
0: gdzieś...
1: zaraz sobie, tak, więc ja to podam tutaj, a potem podam to w komentarzu.
0: Jasne.
1: Sekretariat sekretariat@gbpizs.gov.pl, jeszcze raz, bo ten mail jest troszeczkę dziwny. sekretariat@gbpizs.gov.pl. Więc ja go tutaj dodam w komentarzu.
0: Tak, bo to Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, czyli to jest ta jednostka, pod którą teraz
1: jest jeszcze
0: podlega.
1: S, tak, tak, tak. Jeszcze z Zabezpieczenia Społecznego. Aha, PIS, tak, i zabezpieczenia społecznego.gov.pl i numer telefonu 509-787-563. I to jest wiadomość, którą dostaliśmy. To są informacje właściwie, do kogo można byłoby się, do kogo można byłoby uderzyć. Dostaliśmy to właściwie od pana Grzegorza Złotowicza. Więc najlepiej będzie, jak to podam po prostu w komentarzu. Będzie,
0: jasne,
1: będzie prościej, łatwiej będzie wyłuskać te informacje.
0: Oczywiście.
1: Tak. I jakbyś, może ty byś zasugerował jakąś petycję, bo ja nigdy takiej petycji nie tworzyłam, mówiąc szczerze.
0: Jeśli mam być szczery, to ja też nie. Wiem, że są jakieś serwisy do tworzenia takich petycji, ale żadnego konkretnego pod względem dostępności no w tym momencie nie jestem w stanie polecić.
1: Tak, i napisaliśmy wczoraj, nie wiem ile można, ile jest czasu na rozpatrzenie danego pisma, czy to jest 30 dni, czy to jest 30 dni roboczych, czy zwykłych, kalendarzowych, jak to wygląda prawnie? Ktoś może wie?
0: No, chyba nikt z nas.
1: Chyba no, nikt. Tak, no bo to też właściwie to pismo musi swoje, że tak powiem, w urzędzie.
0: No tak, jest jakiś tam czas na odpowiedź.
1: I tak, tak właściwie nikt nie dostał odpowiedzi, bo wczoraj parę osób pisało i odnosiło się w wątku, że dane pismo, że dana wiadomość została napisana.
0: Myślę, że też zawsze jakąś alternatywą trzeba by zobaczyć, czy na przykład jeżeli to pismo ma rzeczywiście mieć taki wymiar w 100% urzędowy, pytanie, czy Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ma jakąś na przykład swoją skrzynkę w systemie ePUAP. Jeżeli ma, to może warto też tam wysłać tak zwane pismo ogólne.
1: Tego nie wiem i szczerze mówiąc, będę chciała się dowiedzieć. I jak nie dostanę żadnej odpowiedzi, powiedzmy do piątku, no to postaram się poszukać jakiegoś adresu korespondencyjnego, żeby móc to pismo wysłać metodą papierową, no bo na to już będą musieli odpowiedzieć, bo to już będzie... Bo można powiedzieć, że mail gdzieś tam zawieruszył się w skrzynce i tak dalej, a jednak pismo drogą papierową napisane, no to tak trochę...
0: Tak, ale właśnie takim też no, systemem, który gwarantuje to, że te pisma docierają, które wysyłamy, jest właśnie ePUAP. Ja bym też tą drogą spróbował czegoś poszukać.
1: Wiesz co, chyba nie. Nie wiem, nie sądzę, ale...
0: Tak, bo mamy coś takiego jak elektroniczne potwierdzenie odbioru w ePUAP-ie. I to jest gwarancja i to jest potwierdzenie, że dane pismo zostało dostarczone.
1: A jak to wygląda? To znaczy, czy każdy urząd ma to, czy ktoś...
0: Powinna być taka... No trzeba by było tego poszukać. Też, Magdo, no, nie podam ci tutaj nie, no, rozwiązania od początku tak do końca, ale jakby rzucam temat.
1: Ja wiem, kogo można o to zapytać, no bo mówię, Grzegorz Złotowicz, jako osoba, która jest informatykiem, on taką wiedzę ma praktycznie od podstaw. Bo on tak naprawdę ten serwer i serwis stworzył, znaczy serwer nie, ale serwis stworzył od podstaw, więc wydaje mi się, że to będzie chyba kompetentna osoba i ja zamierzam zaraz po audycji napisać do niego i napisać w odnośnym wątku.
0: Znaczy fajnie byłoby w ogóle wiedzieć, wydaje mi się, kto podjął decyzję o zamknięciu forum i do tej osoby konkretnie wysyłać te informacje, no bo tu mamy... Z tego, co mi wkleiłaś, to jest taka bardziej informacja, że użytkownik, który się podpisuje jako admin. No ale okej, fajnie by było wiedzieć, kto to jest. W biuletynie informacji publicznej widzę, że Emil Skarżyński odpowiada za dział zbiorów dla niewidomych, natomiast też tam nie ma żadnego kontaktu mailowego do pana Emila, więc no, pytanie... Jak się skontaktować w jakiś taki sposób oficjalny, o tak bym to powiedział.
1: No tak, więc trzeba będzie to jeszcze bardziej, bo trzeba będzie się nad tym tematem jeszcze bardziej pochylić, ponieważ ponieważ mówię, no do końca kwietnia nie jest dużo czasu. Znaczy z jednej strony nie jest dużo czasu, ale z drugiej strony jest na tyle dużo czasu, żeby właśnie takie sprawy rozwiązać. Właśnie dziękuję ci, że mi podałaś pomysł dotyczący właśnie platformy ePUAP, jako że no nie wpadłabym na to, mówiąc szczerze, ale jest to na pewno dobry trop, którym na pewno pójdę, jeżeli nie, to jesteś, to na pewno inni użytkownicy, więc właśnie, ale dobrze było, dobrze, że to jakby ten problem zgłosiłam tutaj, bo muszę powiedzieć, że Tyflo Przegląd cieszy się ogromną słuchalnością wśród osób niewidomych i może wtedy ktoś, może po prostu ten problem będzie bardziej zauważony, przynajmniej taką mam nadzieję. No nic, bardzo ci dziękuję, bardzo wam dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki,
1: a jak
0: Magdo.
1: Dalej się temat będzie rozwijał, to na pewno będę jakoś informować.
0: Jasne, jasne. Dzięki za telefon, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Widzę, że tu telefony do nas dzwonią. Pytanie, czy w tej samej sprawie, czy w jakiejś innej, to się dowiemy, jak odbierzemy kolejny telefon, ale na razie nikt do nas nie dzwoni, ale za to mamy komentarze. Na przykład mamy komentarz od Krystiana. Witajcie, właśnie wyszedł model Gemini 2.5 Pro. Ponoć potrafi pracować z oknem kontekstowym do 1 000 000 tokenów. Z innych ciekawostek warto potestować notebook LM od Google'a. Kilka milionów słów potrafi w jednym pliku przetwarzać, jak się nie mylę. I tu jest jeszcze dalsza wypowiedź. Dodatkowo potrafi odpowiadać na pytania nie tylko bazując na tekstach, którymi go nakarmiliśmy. I na koniec, jak ktoś chce darmowy klucz API, to Studio AI Google pozwala na wygenerowanie klucza i między innymi testowanie Gemini 2.5 Pro. Teraz jest tyle darmowych AI, że nie ma sensu płacić, tak napisał Krystian. No rzeczywiście sporo tego ostatnio, tylko tak z drugiej strony, co chwilę jest coś nowego, co chwilę jest coś, co wychodzi. I jak dla mnie to jest aż trochę przesyt tego. Ja się trzymam tego czata GPT, mam tam swoje projekty, wszystko poustawiane już od pewnego czasu i jakoś przynajmniej na razie dobrze mi z tym, natomiast pytanie, czy będzie warto w przyszłości przesiąść się na coś innego. Zalew waszych komentarzy, ale też i telefonów, bo mamy kolejny telefon. Dobry wieczór, kogo witamy?
3: Dobry wieczór, Złotowicz Grzegorz z tej strony.
0: Dobry wieczór, Grzegorz.
3: Mnie Magda mnie skutecznie wywołała wilka z lasu, więc żeby uporządkować trochę
0: Jasne.
3: Ten przydługi temat, to tak pomyślałem, zadzwonię. No i cóż, tak żeby w skrócie, bo w zasadzie pewnie no tutaj wielu z nas słuchających to z biblioteką ma obecnie pewnie jakiś tam kontakt znikomy albo no korzysta to jakoś tam sporadycznie albo wcale. Natomiast rzecz polega, jakby sedno sprawy polega trochę na tym, że na jakimś tam etapie rozwoju, na przykład osoby nowo ociemniałe, jak trafiają jakoś tam wcześniej czy później trafiają do biblioteki, no i wtedy już to forum mają tak jakby na tacy podane, ono sobie po prostu tam jest, jakaś w miarę przyjazna atmosfera, jakieś tematy technologiczne, jak mają jakieś pytania i tak dalej, to sobie mogą rozwiązać. Oczywiście wiadomo, że jak później ktoś się tam rozwija już technologicznie, no to gdzieś... No to gdzieś wypływa na szerokie wody, ale to jest taka w sumie no, fajna o tyle sprawa to była, że no, dla takich właśnie początkujących, mało zorientowanych technologicznie albo no, dla osób, które nawet może by ogarniały tam jakieś scrollowania po tych fejsach i tych dużych społecznościówkach, to po prostu nawet im się tego na przykład nie chce robić z różnych powodów. No a tutaj jest to tam no, taki właśnie był to zresztą pomysł ludzi, którzy też do niego podchodziłem sceptycznie jako w sumie twórca i później moderator przez długie lata tego całego forum, no to tam ze średnim entuzjazmem no to zawsze jakaś tam dodatkowa robota, więc ja nowego mojego następcę to nawet rozumiem, żeby się chętnie tego pozbył. Natomiast no jednak ten wymiar społeczny, że dla tych osób początkujących albo jakoś słabo zintegrowanych społecznie, no też wiemy jak, w jakich warunkach życiowych no nasi bracia, że tak powiem, w dysfunkcji wzroku i siostry żyją, czyli no, gdzieś na jakichś małych wioskach, w atmosferach różnych, gdzieś tam no, z otoczeniem kontakt jest na ogół taki sobie, albo często jest taki sobie, bo po prostu nawet jeżeli no, ma tam się jakichś bliskich, dalszych bliższą i dalszą rodzinę, no to też mentalnie to są jakby trochę czasami inne planety, inne orbity. No a takie forum no, załatwiało pewien taki właśnie to, co żeście wspomnieli, że trochę integracyjnie, trochę tak samopomocowo. No i to miało jakiś tam i nadal dla sporej części osób zakładam, że ma ten wymiar takiego właśnie no, wygodnego, bezpiecznego miejsca, niewymagającego technologicznie, w którym
0: jest pod się ręką, mogli jakoś
3: tak? odnaleźć. Tak, no i jest pod ręką, natomiast też w tym takim aspekcie właśnie tych osób nowoociemniałych, że tam gdzieś on, no nie wiem, trochę tam obsłuży tą przeglądarkę, pierwsze kroki gdzieś tam to, no ale jest w stanie sobie kliknąć, wejść na to forum bez jakichś tam, no i też w sumie bez jakichś takich stresów, no bo wiadomo, że to jest tylko dla zalogowanych, czyli tylko dla osób, które takie czy inne problemy z dysfunkcją wzroku też mają, więc tak jakby w swojsko, można powiedzieć, w swoim gronie. I rzeczywiście były też w tym wątku taki, tam, żeśmy wyprodukowali pod tym wpisem nowego admina sto parę wiadomości i też pojawiały się takie właśnie głosy osób, które rzeczywiście kiedyś po utracie wzroku zaczynały na tym forum, teraz się gdzieś tam potem no jakoś tam z biblioteką no nie korzystają, bo już mają ciekawsze rzeczy, powiedzmy, natomiast gdzieś to zawsze jest ten taki wymiar trochę sentymentalny i też tych początków, także to kiedyś dla kogoś też może to być w przyszłości jakoś tam przydatne. I zresztą też jak ja sobie wspominam swoje młode lata jako nastolatek, no to też, no wtedy jeszcze nie było internetu, ale te wory kaset, które mi przysyłali z Konwiktorski, no to tam w tych moich no, warunkach w integracyjnej szkole średniej z rówieśnikami kontakty były jakie były, no nawet jeżeli nie także żadne, no to niezbyt jakoś głębokie i nie na jakimś specjalnym poziomie intelektualnym. No a jednak te książeczki, no to robiły robotę i tam no, wnosiły sporo w tamten mój rozwój na tamtym etapie, więc no jakoś jest do tego, mam do tego jakiś tam trochę sentymentalny stosunek, można powiedzieć. No i też zakładam, że no, sporo osób z nas, czy tam słuchających, to tak, gdzieś tam jakiś epizod z biblioteką na jakimś etapie swojego rozwoju no pewnie miało, więc to bardziej na takiej zasadzie jest to istotne, może już nie teraz dla mnie, czy tam do kogoś, dla sporej części tutaj słuchających, ale może dla kogoś w przyszłości też to by mogło coś tam wnieść.
0: Też pamiętam te wory kaset.
3: No właśnie, i to jest taki ten, i teraz to, no, w sumie ja rozumiem, tak jak mówię, tego mojego następcy, że mu się robić przy tym nie chcę, bo to rzeczywiście przeczytać 10 wiadomości tam na tydzień to może być trudne, bo tam trafik to jest, no, ten ruch to tam jest niewielki, no ale okej, zawsze jak można coś się pozbyć, to tam wiadomo, że trzeba próbować. Natomiast tak mówię, no, szkodliwość społeczna tego jest taka, że dla niewielkiej może, nie wiem, czy dla kilkuset, czy dla kilkudziesięciu nawet osób, no to po prostu zlikwidowanie tego będzie oznaczało, że się jakby no nie przerzucą się na inne platformy społecznościowe, tylko po prostu gdzieś tam wrócą do takiego stanu, powiedzmy, wykluczenia społecznego czy cyfrowego. No i to jest taki słabe w tym.
0: Szkoda też, że tak naprawdę nie bardzo wiadomo, do kogo można jakby imiennie adresować jakieś skargi, uwagi, zażalenia, bo de facto nikt się pod taką decyzją nie podpisał.
3: Oczywiście i dlatego ja też zaproponowałem na tamtym wątku forumowym, żeby w ogóle się nie bawić w to, czy tam, czy to ten mój następca, czy to kierownik TZN, czyli właśnie wspomniany Emil, bo po prostu zakładam, że panowie się już jakby tak czy inaczej między sobą dogadali, że są zgodni w tej sprawie, że to trzeba zlikwidować. To nie było tak, że ten admin nowy sobie po prostu podjął taką decyzję, tylko tam jakoś działając w porozumieniu uznali, że to tak będzie lepiej dla wszystkich, a na pewno dla nich. No więc zaproponowałem, żeby w ogóle się nie bawić z Konwiktorską, tylko uderzyć poziom wyżej do sekretariatu dyrektora Głównej Biblioteki Pracy, którego DZDN jest no, jakby jednym z działów tych dwóch, tak, bo są te zbiory, znaczy Główna Biblioteka, czyli ten organ ministerstwa, który w 2013 roku przejął pod swoje skrzydła, przyjął dawny BCPZN, no to ta dawna biblioteka po restrukturyzacji, oczywiście po przebudowie, ale te zbiory, no to jako dział zbiorów dla niewidomych zostały włączone do tej Głównej Biblioteki Pracy. No więc zaproponowałem tam ludziom, żeby po prostu pisali bezpośrednio do biblioteki na sekretariat tej Głównej Biblioteki Pracy i to wtedy jakby wiadomo, że już pójdzie szczebelek wyżej, no i jest to tak czy inaczej w gestii dyrekcji samej biblioteki, a nie zastępcy dyrektora, czyli Emila Skarżyńskiego, zastępcy dyrektora do spraw DZDN-u. No, sprawa jest w sumie mało jakby istotna, no tam z powiek to mi na przykład nie spędza, bardziej kwestia jest to, trochę raz, że sentymentalnie, dwa, że rzeczywiście te treści miały tam to, co Magda mówiła, one rzeczywiście były na poziomie. Niektóre komentarze tam, które ludzie pisali, to kurczę, dałbym głowę, że nawet lepsze komentarze niż te dzieła, które były komentowane. Także fajnie było czasami sobie poczytać, no i tam czasami też wracam. No i zawsze jest to jakaś tam rzecz, która dla części niewidomych, może niekoniecznie dla nas jest, może być przydatna i to się tak ucina się, wywala się w kosz po prostu bez sensu. Znaczy, bo to nie ma racjonalnych powodów, to nie ma zatem żadnych, no ale spoko, no tak to po prostu jest. Więc tak czy inaczej warto to jakoś trochę, jak ktoś ma chwilę czasu, to tam oprotestować mailowo, bo napisanie maila nie wymaga wielkiego wysiłku, no wiadomo, że jakiś ruch się wtedy wygeneruje statystyczny.
0: Tak, no i przynajmniej będzie widać, że rzeczywiście jest dla kogo to forum utrzymywać.
3: To prawda, no a też przy okazji fajnie, że się ten temat przewinął w Tyfloprzeglądzie, no bo na zasadzie historycznego śladu gdzieś tam w archiwach też to
0: zostanie.
3: Pozostanie, tak, tak, dokładnie.
0: Jasne.
3: No to nie wiem, czy to, no to tak, także tam jakieś boty czy coś, to w ogóle to nie jest ta liga, bo to tam no nie ma, znaczy nie było nigdy dotychczas przez te 12 lat, jak to od 2010 ja to tam uruchamiałem w listopadzie i to dziś dnia, no to już będzie z 15 lat prawie, czy 14,5, to jakieś tam, to tam jakieś automatyczne dostępy, nie, to w ogóle to nie było takiej opcji, żeby ktoś tam się w takie rzeczy bawił.
0: No tak, bo tam, skoro to jest powiązane z kątem,
3: ludzie,
0: z kątem,
3: jakby,
0: to tak, musi być zawsze ręczna aktywacja.
3: Imiennym, no można by sobie jakieś pisać pewnie w PHP-ie tam naklepać, albo w Pythonie jakiegoś bota, który coś by miał tam spamować na tym forumie, no ale to w sumie nie spotkałem się z przejawem takiej aktywności. Może bym kogoś takiego spotkał tam wśród użytkowników, to bym pogratulował inwencji, też nie bardzo wiem, co by tam było do osiągnięcia w ten sposób. Także to takie są sprawy.
0: Okej, Grzegorzu, no to dzięki w takim razie za podsumowanie dzięki. Tego tematu. Ta, dzięki.
3: Spoko. No to też dzięki za rozmowę, no i do usłyszonka. Trzymajcie się, hej.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiamy cię serdecznie również. No dobrze, to zajrzyjmy teraz do Tyfloświata, bo ukazał się kolejny numer czasopisma Tyfloświat i cóż my tu mamy? A między innymi o robotach przewodnikach będzie można poczytać, to Rafał Harłampowicz, będzie można poczytać rozmowę Damiana Przybyły z Rafałem właśnie, też o 10-leciu asystentki Amazon, czyli o Aleksie, będzie o streamerach firmy WIM, to są streamery audio, będzie o klawiaturach mechanicznych, o konfiguracji komputera dla osób słabowidzących i też o zastosowaniu tabletów dla słabowidzących. Będzie też można poczytać na przykład o aplikacjach do podwójnego uwierzytelniania. I teraz zobaczmy sobie, jakie tu mamy w ogóle artykuły. W spisie treści mamy artykuł Porozmawiaj ze mną, proszę, czyli właśnie rzecz o Aleksie. Czekając na robota, to jest artykuł Rafała Harłampowicza. Streamer WIM, czy to urządzenia warte uwagi? To Radosław Morawski napisał ten artykuł. Kolejny tekst to Komputer słabym okiem, czyli co zrobić, by lepiej korzystać. Michał Dębiec, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, recenzja z perspektywy osoby słabowidzącej, to jest tekst Kariny Machały. Zresztą to takie też nawiązanie do audycji, którą mamy w archiwach Tyflo Podcastu, która jakiś czas temu się pojawiła. Karina też o klawiaturach mechanicznych napisała artykuł, więc możecie sobie go poczytać, możecie też posłuchać Tyflo Podcastu na temat klawiatur mechanicznych, na temat przystosowywania tych klawiatur do swoich potrzeb. No i co mamy jeszcze? Microsoft Authenticator i Google Authenticator, zastosowanie i możliwości. O tym z kolei Kamil Żak napisał. A rzeczywiście Authenticatora, czy to od Microsoftu, czy to od Google'a, naprawdę warto używać, bo to są narzędzia do tego tak zwanego dwuskładnikowego uwierzytelnienia, więc wszędzie, gdzie się tylko da, włączajcie to sobie. Naprawdę. Jeżeli nie chcecie mieć problemów, bo coraz częściej jednak pojawiają się wycieki haseł, a takie dwuskładnikowe uwierzytelnienie jest dodatkowym zabezpieczeniem, które naprawdę może okazać się nieocenione w sytuacji, jeżeli wasze hasło gdzieś wycieknie. No i jeszcze mamy artykuł Tomasza Matczaka na temat generatora muzyki Suno AI, więc coś dla fanów sztucznej inteligencji, jak to się sprawdza w praktyce, o tym też sobie poczytacie w najnowszym Tyfloświecie. tyfloswiat.pl, zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzania tej strony i zasubskrybujcie sobie zresztą tak w ogóle w waszych czytnikach RSS kanał z aktualnościami, bo tam pojawiają się nie tylko te rzeczy, o których mówiłem teraz, ale co jakiś czas pojawiają się artykuły na ciekawe tematy, więc jeżeli na przykład już wszystkie audycje z Tyflo Podcastu wysłuchane, albo na przykład wolicie sobie poczytać, a nie posłuchać, no to Tyfloświat poleca się waszej uwadze. No dobrze, a teraz przechodzimy dalej. To może byśmy coś, Piotrze, w coś zagrali?
2: A jak najbardziej, bo kilka nowości się
0: jest, co?
2: Pojawiło. Tak. Co ciekawe, to chyba taki pierwszy raz, że mamy trochę treści dla dorosłych tym razem. Ale nie tylko, bo zaczniemy sobie, myślę, od czegoś bardziej uniwersalnego, mianowicie zaczniemy sobie, myślę, od nowej gry wyścigowej, która się nam pojawiła na platformie Steam. Gra, która do 28 marca, a więc do piątku jeszcze, jest obniżona o 15%. Mianowicie gra się po prostu nazywa Audio Race. Będzie link do tej gry na Steamie. Gra jest dostępna zarówno na system Windows, jak i macOS. I czytając opis tej gry, no to możemy się dowiedzieć, że ta gra wyścigowa spowoduje, że wam nam zacznie bić serce szybko, stworzona pod kątem dostępności, dostosowana dla osób z niewidomych, słabowidzących. Nawigujmy po trasach, używając dźwięków i komunikatów. Te komunikaty zaprowadzą nas po każdym zakręcie aż do mety, miejmy nadzieję, na pierwszym miejscu. Mamy kilka samochodów i tras do odblokowania i ścigamy się, żeby osiągnąć jak najlepszy czas. To jest gra generalnie od ludzi, którzy chyba teraz po prostu podpisują się jako Audio Game Association, czyli to są ci ludzie, których gry, mogę spokojnie powiedzieć, są bardzo nierówne. To znaczy, mamy tam naprawdę dobre gry, tak jak serię Hellhunter, gdzie deweloper nawet aktywnie z ludźmi na forum dyskutuje i wprowadza różne sugestie. Po grach pokroju Blind Questa, Audio Gladiatorów i innych produkcji, które budzą mieszane uczucia. Co ja mogę o tej grze powiedzieć? No ona nie jest jakoś bardzo, na szczęście, droga jak na grę audio. Normalnie kosztuje 30 zł, w tym momencie 27 na tej obniżce, która obowiązuje. Ale wiadomo, Forza to nie jest. Jak ktoś grał w Forza i oczekuje tutaj czegoś na podobnym poziomie, za co mogę tą grę pochwalić? Za dźwięki. Na pewno oprawa dźwiękowa jest fajna. Te trasy, po których jedziemy, mają dużo otoczenia. Wszystkie samochody, które odblokowujemy, mają różne dźwięki silników. Te silniki są nawet dobrze zrobione, aczkolwiek trochę ciche. Samo sterowaniem autem też nie jest, też wymaga trochę nauki. Faktycznie te parametry samochodów, które zresztą też możemy sobie w bardzo ograniczonym stopniu ulepszać, bo możemy ulepszać silniki, hamulce i opony wraz. Nie ma tutaj w Forzie, gdzie mamy na przykład 3-4 poziomy danej części, którą możemy sobie ulepszyć. To ma faktycznie wpływ. Tych tras trochę jest, jest ich przynajmniej 10, jak nie więcej. Samochody są 3, więc samochodów jest trochę mniej. Natomiast no, niestety w tej grze też dużo zawartości nie ma. Ja myślę, że jak ktoś spokojnie usiądzie, tak jak ja to zrobiłem ze znajomymi kilka, tam chyba wczoraj, jak tą grę testowaliśmy, no w pół godziny można wszystko odblokować. Także no, niestety szkoda, że ta gra jest tak krótka. Też ścigamy się generalnie na czas. Zajmujemy miejsca różne i gra nam o tym powie, które miejsce zajęliśmy i ile nam brakowało do pierwszego miejsca, gdyby nam poszło źle. Natomiast niestety nie jest to tak, że słyszymy inne samochody na tym torze. A szkoda. Ja mam wrażenie, że najlepsza gra wyścigowa od tych osób to był Audio Speed to akurat była gra, w której ścigaliśmy się statkami, statkami kosmicznymi. To sterowało się dosyć trudne, ale dzięki temu ta gra, wydaje mi się, była bardzo ciekawa. Niemniej jednak, jeśli za kogoś Forza była za trudna, ale szukacie czegoś trochę prostszego, to myślę, że warto sobie tą grę mimo wszystko ściągnąć, ale też jeśli jesteście takimi zajadaczami już trochę za bardziej zaawansowanymi, szukacie czegoś więcej w grach, no to też tutaj myślę, że warto

A teraz przechodzimy do tych gier, w których znajdziemy treści do dorosłych, czyli to są gry 18+. I jak to często bywa w przypadku takich gier, są to tak zwane visual novel, czyli to są takie gry, w których no, generalnie więcej czytamy niż gramy. Generalnie w tych grach chodzi o to, żeby podejmować dużo decyzji, no ale przez to, że te gry w dużej mierze bazują na tekście, są one dla nas bardzo dostępne. I nie inaczej jest w przypadku tych dwóch gier, które znaleźli dla nas użytkownicy forum Audio Games. Pierwsza gra nazywa się Between Two Worlds i jest dostępna zarówno ze Steama, jak i z Itcha, jeśli ktoś Steama nie lubi. I tutaj znów opis mamy taki. Co zrobisz, kiedy bariera pomiędzy fantazją a rzeczywistością zniknie? Ty i twoi znajomi gracie sobie w proste takie stołowe RPG, takie Dungeons and Dragons, takie gry, które gra się razem generalnie. Gramy w tą grę, jesteśmy w takim świecie fantasy, w świecie, który nazywa się Elhora. Ale podczas gry zaczynają się dziać jakieś dziwne rzeczy tobie, tylko tobie. Każdej nocy zaczyna cię odwiedzać jakaś nieznajoma kobieta. Twoi znajomi zaczęli się dziwnie zachowywać. Co się dzieje? Ta gra jest właśnie bardzo bazuje na fabule, w której wcielamy się w bohatera, a może antybohatera. No, wybór należy do nas, zależnie od tego, jak podejmiemy decyzję. Albo uratujemy świat i zostaniemy z tymi, których kochamy, albo będziemy razem z nimi rządzić ciemnością. A i może w międzyczasie będziemy mieli też trochę zabawy. Co też jest ciekawego w tej grze, tutaj autor chwali się tym, że gra jest, ma pełną ścieżkę dźwiękową, tutaj zarówno muzykę i dużo efektów dźwiękowych. Chwali się tym, że ta gra ma no, dużo więcej muzyki niż to często spotykane w różnych nowelach tego typu i to generalnie na forum ludzie potwierdzają. I co jest też fajnego, co myślę, że też można pochwalić, w ogóle gra, jak i następna gra, o której zresztą powiem, jest napisana w silniku Ren, więc po prostu po starcie naciskamy V, aby włączyć sobie udźwiękowienie przez SAPI lub Shift C, żeby nam gra wysyłała tekst do schowka i wtedy będziemy mogli w tą grę sobie bez problemu grać. Zobaczę tylko, czy ta gra jest dostępna tylko na Windowsie, czy też jest dostępna na Macu. Generalnie widzę, że kosztuje 50 zł i czy mamy tutaj oczywiście mi tutaj wszystko uciekło. Tak, mamy tą grę dostępną na wszystkie systemy tak naprawdę, czyli Windows, Mac i Linux, także jeśli szukacie gry na swojego Maca, no to można. I co chciałem jeszcze powiedzieć, że autor właśnie dołączył do forum Audio Games i co ciekawe dla nas opisał, jak wszystkie postacie w tej grze wyglądają, więc zarówno nasza postać, jak i wszystkie pozostałe osoby, które w naszej podróży napotkamy, też obiecał, że w kolejnych aktualizacjach, tam ma być jeszcze jeden rozdział do tej gry dodany, też będzie dbał o to, żeby jeśli jakieś zdjęcia gdzieś się pojawią, no to one też już będą dla nas opisane. Także to też można pochwalić, że tutaj autor postanowił po prostu nam też dodatkowe jakieś informacje podać i tą dostępność jeszcze bardziej dla nas poprawić. I następna gra, też napisana w silniku Renpy, nazywa się 12 Goddesses. I tutaj też mamy właśnie informację, że tutaj mamy trochę treści dla dorosłych, chyba nawet więcej niż w tamtej grze. Jeśli chodzi o tą poprzednią grę, tam autor napisał, że 95% to jest fabuła, natomiast możemy też napotkać jakieś sceny związane z seksem. To jakby ktoś się zastanowił, jakie tam dokładnie treści są. A tutaj opis mamy taki, że wcielamy się w starszego mężczyznę, 69-letniego, który pewnego dnia po prostu zakłada sobie słuchawki, żeby posłuchać muzyki w swoim domu, chciał sobie trochę jazzu puścić, ale nagle w jego dom uderza samolot, ten mężczyzna ginie i nagle budzi się w jakimś zupełnie innym świecie jako nastolatek. I to jest początek opisu.

0: I tutaj mam informację, że to nie jest isekai. Isekai to jest taki typ, czy to anime, czy to jakieś książki, w której ktoś jest właśnie reinkarnowany do jakiegoś świata, z reguły świata takiego fantastycznego, ale generalnie w isekai takie osoby zostają bohaterem tego świata. Tutaj mamy podkreślone, że właśnie my bohaterem nie zostaniemy. Nie dostaniemy jakichś nadludzkich mocy. Nie staniemy się jakimś właśnie bohaterem. Natomiast mam informację, że to jest historia przyjaźni, miłości, łez, krwi i pasji na bazie książki o tym samym tytule. Tutaj książka jest po wietnamsku, bo grę też stworzyła właśnie osoba z tego kraju. Tutaj osoby, które są z Wietnamu na forum Mariusz zresztą piszą, że to jest ponoć bardzo lubiana książka tam i ta gra bardzo fajnie ją przekłada. Oczywiście gra jest dostępna po angielsku, jakby ktoś się zastanawiał. No i tutaj mamy też dużo scen bitew, informacje i takich scen właśnie bardziej 18+. Tak jak w poprzedniej grze, tutaj literką V sobie włączamy udźwiękowienie. Gra też jest opatrzona fajną muzyką. Tutaj mamy dużo muzyki takiego popu wietnamskiego ponoć, trochę piosenek skoverowanych. Dużo osób pytało o ten soundtrack, także też on musi być dosyć dobry. I ta gra akurat chyba jest tylko na Steamie. I co ciekawe, ona jest zupełnie darmowa. Możemy wesprzeć autora dotacją, natomiast jeśli chcemy sobie tą grę ściągnąć, no to możemy po prostu ją sobie tym razem z Itcha ściągnąć zupełnie za darmo. No i to wszystko.
1: Ale coś czuję, że to nie wszystko, jeżeli chodzi o tematykę gier, bo Patryk się do nas dodzwonił, a jak Patryk do nas dzwoni, to zwykle jeszcze ma coś do dodania właśnie na te tematy, chociaż nie zawsze. A jak tym razem będzie, Patryku? Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jak to powiedziałeś, Michale, będzie ją gra, ale nie tylko, bo ja nie samymi grami żyję, a tematem DZDNA.
1: No to słuchamy.
2: Którego również jestem użytkownikiem. Powiem szczerze, że jest to sprawa dość dziwna, bo ja nie dostałem maila w ogóle od nich, że taka informacja w ogóle jest.
1: Bo ta informacja jest, podejrzewam, że tylko opublikowana na forum.
2: A być może, bo...
1: Bo tego forum, tak. No bo wiesz, zresztą tego forum dotyczy.
2: Okej, bo ja po prostu myślałem, że to gdzieś na mailu jest i po prostu tak sprawdzałem skrzynkę.
1: Nie. To dotyczy forum i to jest opublikowane na forum.
2: Natomiast ja chciałem powiedzieć, że jestem użytkownikiem DZN-a od 2012 roku na chwilę obecną. Tak, 2012 rok. No i ja używałem tego forum. Nie wypowiadałem się na nim, natomiast ja bardzo często sobie tego forum właśnie używałem jako takiej, powiedzmy, platformy, w której szukałem czegoś ciekawego do przeczytania, czegoś ciekawego do obejrzenia. No to powiem szczerze, że to forum było bardzo pomocne i no właśnie tutaj Magda wspomniała o kulturze wypowiedzi. No naprawdę tam wpisy już wtedy też były na poziomie takim, dość dobrym i przede wszystkim bardzo fajnie to forum było dostępne, no bardzo wygodnie się tam je przeglądało i ja już co prawda nie korzystam z tego forum, nie wchodzę tam, natomiast kiedyś jak właśnie poszukiwałem właśnie czy to właśnie co by tu przeczytać, co by tu sobie obejrzeć, albo co ktoś inny myśli na temat jakiegoś filmu czy jakiejś książki, no to forum akurat bardzo mi pomagało w tym. Dlatego trochę by było żal, gdyby to zostało zamknięte, ale nawet jeżeli zostanie to forum zamknięte, to już byłoby fajnie, gdyby chociaż powstał jakiś archiwum tego forum, żeby...
1: No wygląda na to, że tak się nie stanie, że jeżeli forum rzeczywiście będzie miało zostać zamknięte, no to nie zostanie przełączone w tryb tylko do odczytu, ale że po prostu wszystkie treści zostaną usunięte.
2: No i to będzie słabizna po prostu wielka.
1: No na pewno niestety. Szkoda, na pewno szkoda, że rzeczywiście takie kolejne miejsce dla osób niewidomych znika z sieci, więc pozostaje po prostu rzeczywiście, tak jak Magda wspominała, pisać jakieś petycje.
2: Ja bym na change.org próbował pisać, aczkolwiek nie, to właśnie tam change.org czy change.org, już teraz dokładnie nie pamiętam witryny tej strony. Natomiast ja bym spróbował tam napisać tam petycję, no i tam jeszcze ewentualnie uderzyć właśnie tam na te maile, co tam Magda napisała. No i moim zdaniem tak się sprawnie załatwia, bo zdecydowanie, jeżeli taka decyzja powinna była zapaść, a jest to jednak biblioteka, no to myślę, biblioteka robi różne ankiety, przecież na przykład robili ankiety na temat tego, w jaki sposób, z jakich, co myślimy na temat, na przykład tam kiedyś było coś takiego, co myślimy na temat tego, żeby książki audio były w wyższych jakościach, no bo kiedyś te książki w bibliotece DZD, no jednak miały tą jakość niższą i teraz jest lepiej z tą jakością, ale za to jest znak wodny, ale były takie ankiety, więc ja uważam, że tutaj administracja też powinna z taką ankietą dla wszystkich użytkowników po prostu napisać maila.
1: Wiesz, Patryku, tylko tak z drugiej strony, to akurat tego typu kwestie, jak zainteresowanie danym forum, czy danym w ogóle miejscem w internecie, to jest dość łatwo sprawdzić, no bo wystarczy zajrzeć w ilości opublikowanych treści. Jeżeli nawet założymy, że ktoś czyta tylko, a nie publikuje niczego, no to też są na pewno jakieś mechanizmy statystyk, które można sobie sprawdzić i po prostu dzięki temu wiadomo, jak dużym zainteresowaniem się to cieszy, bo tu argument jest taki, że po prostu zainteresowanie jest niewielkie. Mi ciężko się z tym jakkolwiek w ogóle dyskutować, bo nie wiem, nie korzystałem, nie mam pojęcia, czy tam ruch był duży, czy nie. Grzegorz mówił, który do nas zadzwonił, że był niewielki.
2: W 2012 roku to był taki
1: No to widzisz, no teraz Grzegorz do nas dzwonił, powiedział, że ten ruch był niewielki, więc no on myślę, że zna temat. Natomiast to
2: ale
1: był.
2: Nie, ale ja zaraz powiem jeszcze, dlaczego taka ankieta była potrzebna, bo na przykład są osoby, które korzystają z tej biblioteki, a na przykład co powiedzą, ale na przykład może nawet nie wiedzą, że takie forum istnieje, no bo patrz, Michale, bo na przykład może być coś takiego, że ktoś korzysta z tej biblioteki i ma tylko podpiętego EasyReadera, czyli na przykład korzysta tylko i wyłącznie, żeby sobie tam wynajdować książki w formacie.
1: No tak.
2: Generalnie nawet na stronę nie wchodzi. I na przykład taka osoba może nie wiedzieć, że takie forum istnieje, a taka ankieta, jeśli by dostał maila, że coś takiego jest, to mógłby wejść i o kurde, tu jest forum, a może ja się zainteresuję, a może wejdę i sprawdzę, co tam jest. A kurczę, forum. Nie wiedziałem nawet, że tam jest forum. Także ja naprawdę uważam, że tutaj powinni coś takiego zrobić dla takich osób, którzy korzystają z tej biblioteki. Tak ja teraz korzystam, że po prostu odpalam sobie EasyReadera, wiem czego chcę poszukać, wyszukuję i
1: wiesz, Patryku, tylko pytanie, jaka była intencja? Czy po prostu, czy to nie było intencją po prostu to, żeby się pozbyć jakiegoś kolejnego obowiązku, no bo jednak moderacja, utrzymywanie jakiegoś porządku to jest jakiś kolejny obowiązek, a tak jak mówiłem, no biblioteka zajmuje się wypożyczaniem, dystrybucją książek, a nie utrzymywaniem forów dyskusyjnych. To było jakby taki dodatek i dobra wola, że w ogóle coś takiego powstało.
2: No, tym bardziej powinna taka ankieta być. No i ja tak uważam.
1: No wiesz, zobaczymy, jaki będzie dalszy los tego. Ja się z jednej strony nie dziwię, z drugiej strony jest mi rzeczywiście no szkoda kolejnego miejsca, które na pewno miało swoich wiernych użytkowników, no bo to zawsze szkoda, jak coś się kończy, tak? To jest oczywiste. Natomiast też no próbuję gdzieś tam jakoś zrozumieć tę drugą stronę, która no miała przez jakby to forum kolejny obowiązek gdzieś tam do jednak pewnej administracji, tak? I trzeba było tego pilnować. Więc tak to wygląda. Ale czas pokaże, jaki będzie rozwój sytuacji.
2: Natomiast jeszcze chciałem się tutaj odnieść do rzeczy, do której narzekałem w poprzedniej audycji, czyli do krótkiego trzymania baterii. Najnowsza beta iOS-a poprawia ten problem i bateria trzyma już nieco dłużej, zdecydowanie dłużej. Pojawiła się dzisiaj iOS 18.4 wersja Candidate. Także niedługo pojawi się beta iOS, znaczy oficjalna wersja iOS 18.4. Natomiast dla osób, które... Ja o tym nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Dowiedziałem się o tym wczoraj przez przypadek. A o co chodzi? Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, jakie to rzeczy pojawiają się w betach, bardziej szczegółowo, jakie błędy zostały poprawione, niekoniecznie związane z voiceoverem, ale ogólnie w betach, gdzie to należy sprawdzić, a należy sobie otworzyć centrum opinii. I w centrum opinii są szczegółowo wypisane informacje, co w danej becie się zmieniło, co zostało poprawione, co zostało dodane, oczywiście po angielsku, ale można sobie sprawdzić.
1: O, no to fajnie o tym wiedzieć.
0: To ja jeszcze dorzucę kilka źródeł, bo faktycznie tam jest dużo takich informacji, natomiast niestety tam nie ma wszystkich informacji, więc jakie źródła jeszcze warto sobie sprawdzić. Jeśli ktoś lubi Reddita, no to bardzo gorąco polecam zaobserwować sobie, czy zasubskrybować właściwie społeczność iOS Beta, bo tam ludzie wypisują wszystkie jakieś detale, które znajdą nawet od takich dużych do takich drobnych. Analogicznie mamy też subreddit macOS Beta, mamy jeszcze subreddit watchOS Beta, pewnie dla tvOS-a też coś jest, ale no, przez to, że nie mam Apple TV, to wiem o tych trzech i one generalnie działają w bardzo podobny sposób i tam ludzie różnymi informacjami się dzielą. Jest takie bardziej pod osoby niewidome, no to jest AppleViz, który od jakiegoś czasu ma forum dla beta testerów. Tam nie zawsze dyskusje się pojawiają, ale czasami zdarzy się, że ktoś coś napisze bardziej pod voiceovera. No i my też tutaj staramy się, czasami jeśli coś istotnego się w tych betach zmieniło, no to też o tym staramy się powiedzieć. Akurat jeśli chodzi o voiceovera, no to w pierwszej becie faktycznie trochę zmian się pojawiło, tak jak wspominałem. Teraz się to ustabilizowało generalnie. No, na szczęście nic się takiego nie popsuło też, to też myślę, warto zwrócić uwagę.
2: A skoro o Reddicie mowa, bo także się powiedział, jak to teraz jest status tych wszystkich klientów do Reddita, bo ja nie bardzo lubię stronę Reddita i no tam...
1: Luna for Reddit działa na przykład.
0: Luna for Reddit działa na iOS-ie, Dystopia działa, ale zresztą na iOS-ie, no trzeba sobie powiedzieć,
2: że ta aplikacja... Ja zapomniałem już, że ta aplikacja w ogóle istnieje, ona nawet u mnie w test flighta wyleciała jakoś.
0: Teraz już jest w App Store oficjalnie. Także możesz sobie po prostu ją w App Store wyszukać, ściągnąć, zalogować się, ja tak z Reddita korzystam.
2: A kiedyś było Apollo bardzo fajne.
1: Ale Apollo to jest przeszłość.
0: Apollo to jest przeszłość.
1: Apollo miało chyba za wiele różnych funkcji, do których jednak potem nie chciano.
0: To znaczy, tam po prostu mu Reddit zaproponował, z tego co pamiętam, zaporowe koszty
2: A ja powiem, że autor Apollo był bardzo otwartym człowiekiem, jeżeli chodzi o dostępność, bo ja kilka razy mu zgłaszałem jakieś rzeczy z voiceoverem i nie odpisywał, co prawda, ale poprawiał.
0: Tak, ta aplikacja faktycznie się poprawiała, natomiast niestety po prostu ona zniknęła. Aczkolwiek, skoro już o takich poprawkach mówimy, no warto powiedzieć, że też ta aplikacja Reddita oficjalna też teraz nie jest tragiczna. Tam są czynności, na pewno jest lepsza od strony, natomiast wiadomo, oficjalna aplikacja to też znaczy reklamy, tak? Więc no, tam tych reklam trochę znajdziemy. Ale Dystopia też jest, też działa, nie tylko na iOS-ie. Zresztą jak ktoś ma nowego Maca, to tam też można Dystopię zainstalować i bardzo fajnie się z tego korzysta. Na pewno lepiej niż...
2: Zapomnienie, bo zapomniałem o Dystopii, tak jeszcze.
1: A ja kompletnie, brzecha, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że Dystopia w ogóle już weszła oficjalnie do App Store'a.
0: Ja to znaczy, to chyba się stało jakoś zaraz po tym jak były te perypetie z API Reddita. Developer przez to, że nie chciał za bardzo już tej aplikacji rozwijać, ale też, no, jeśli ktoś wrzuca aplikację do Test Flighta, no to one wygasają po 90 dniach.
1: To prawda.
0: No to po prostu ją w końcu do App Store'a puścił, żeby ona sobie tam była.
2: Na propos Grześka Złotowicza, to mi się przypomniała aplikacja GR Mapa i aż muszę sprawdzić, czy jeszcze działa.
1: Powinna.
2: Bardzo, to była bardzo dobra aplikacja, która mi się w Łodzi studiowałem bardzo się przydawała, naprawdę. Dobrze, ale teraz już wrócę do tematu, o którym miałem powiedzieć, czyli do tematu gier. Coś się kończy, coś się zaczyna. Teraz już na dobre pan od dodatku do World of Warcraft Classic, czyli długu ogłosił koniec tego dodatku, ponieważ powiedział, że Blizzard utrudnia mu to, zmieniając różne rzeczy w samym WoWie i on nie ma czasu i polecał, żeby przenosić się na forum Blind Slash, które jest rozwijane, które jest do WoWa Retail, a ma nadzieję, że i WoW Classic również będzie rozwijany. I tutaj linki podał na Discordzie, gdzie można pobrać to, co zostało zrobione, czyli dla WoWa Vanilla i do WoWa R, dla WoWa Cataclysm, co jest nieskończone oczywiście. Natomiast, jak przypominam, WoW Classic Era, czyli ten Vanilla, jest jak najbardziej kompatybilny na razie z tymi dodatkami, póki Blizzard nam czegoś tutaj nie pozmienia. Także to jedno tutaj się zakończyło, jeżeli chodzi o World of Warcraft. Jeżeli chodzi o platformę Marvel Realm, czyli tą taką z platformę, gdzie można znaleźć różne mini gry audio o bardzo wysokiej jakości dźwiękowej. Generalnie teraz ma nowe sposoby kupowania kredytów, znaczy są dodatkowe cenniki tychże kredytów. Mało tego, gra Endless Defense jest grą darmową. Była wcześniej płatna, jest darmowa gra, a na horyzoncie twórcy szykują nową grę, której zwiastun możemy sobie odsłuchać na YouTubie. Na stronie marvelrealm.com jest również news, gdzie można sobie tego trailera posłuchać. Także to jest Marvel Realm. Kolejna gra Assassin's Creed od Ubisoftu, o której głośno się również zrobiło, dostępna nie jest. To znaczy tak, czytnik ekranu jak najbardziej działa. Działa tylko na konsoli PlayStation 5. Na PC-cie zarówno mnie, jak i Tomkowi, Tworkowi, czy to wersja polska, czy to wersja angielska, czytnik ekranu działać nie chciał.
0: Ale niektórym działa na forum, także to też jest ciekawe, dlaczego wam akurat nie działa. I tam jest jakiś grubszy problem.
2: Natomiast jak wygląda samo granie? Generalnie na PlayStation 5 działa to w taki sposób, że mamy coś takiego, że jeżeli obracamy kamerą, słyszymy co jakiś czas informacje o tym, ile nam zostało do celu metrów do przejścia. Ta informacja nie jest odświeżana automatycznie, więc niestety po przejściu paru kroków musimy obracać tą gałką, żeby sprawdzać, obrócić się do celu i żeby usłyszeć, ile mamy do przejścia. Niestety nie zawsze to chce działać. To już jest zaobserwowane, że to lubi się bardzo często bugować. Niestety. Wiem, że później dalej w las też są problemy z jakimiś zagadkami, które są niedostępne w żaden sposób. Problem jest z przedmiotami interakcyjnymi. Jacyś ludzie, nie wiem, czy tam gdzieś dalej doszli poza prologiem, ciężko mi jest to powiedzieć, natomiast ja osobiście nie polecam tej gry absolutnie nikomu, bo uważam, że nie jest to dostępne. Spider-Man 2 na komputery na przykład nadal mierzy się z problemami, o których mówiłem, kiedy ta gra wyszła, czyli w lutym. W dalszym ciągu czytnik ekranu wiele rzeczy nie czyta w wersji na komputer. W dalszym ciągu źle przyciski są oznajmiane i w dalszym ciągu gra jest bardzo źle zoptymalizowana. Nic się kompletnie nie ruszyło w tej kwestii. I cóż, no tak wygląda sytuacja na ten moment, jeżeli chodzi o gry, z mojej perspektywy.
1: Okej, Patryku, to czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
2: Przypomniałem sobie, no że mod do Lethal Company się ma dobrze. Jak ktoś jest na Discordzie, teraz nie pamiętam dokładnie, FA11YVault, no to tam jest, pojawia się beta, która nam pozwoli ręcznie nawigować po tych różnych fabrykach. Jest po prostu pathfinding ręczny, który odtwarza takie pikanie, jeżeli mamy na przykład wdrany punkt, gdzie chcemy dojść. Natomiast to się jeszcze niestety lubi bugować i to jeszcze nie działa tak, jak działać powinno. A jeżeli ktoś z was zna język angielski, a chciałby sobie na przykład pograć z innymi graczami w gry multiplayer typu Mortal Kombat, Forza Motorsport, a nawet Minecraft, co dla mnie jest po prostu fenomenem, jak osoba niewidoma może grać w Minecraft, ale chyba może, bo no jest mod do Minecrafta, aczkolwiek nie wyobrażam sobie tego. Jest taki człowiek, który się nazywa Rauderberg, jest w ogóle Austriakiem i człowiek ten stworzył Blind Gaming Club. To jest taki Discord, taka społeczność na Discordzie, która właśnie ma stronę internetową blindgamingclub.com. Tam na stronie bez problemu znajdziemy link do Discorda, więc jeżeli ktoś zna angielski, a czuje się na siłach, tam na przykład oni bardzo często organizują turnieje w Forcy Motorsport, jakieś turnieje w Mortal Kombat sobie organizują. Zachęcam. Pan Rauderberg zresztą ma też swój kanał na YouTubie. I Blind Gaming Club w ogóle też chyba ma swój kanał na YouTubie, aczkolwiek nie jestem pewien. Głównie jest tam austriacka społeczność, ale już teraz też inni. Także jak najbardziej polecam, jeżeli ktoś czuje się na siłach i chciałby dołączyć do zacnej społeczności graczy.
1: To polecamy i zapraszamy. Okej, Patryku, to dzięki w takim razie za wypowiedź.
2: Dziękuję również.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy cię serdecznie, ale to nie koniec waszych wypowiedzi. Sylwester się naczekał i doczekał się, że posłuchamy teraz, co ma nam do powiedzenia.
3: Słuchajcie, tych ankieterów, ankiety to kto to miał opublikować, kto miał poinformować? Mało kto wiedział o tych ankieterach. Trzeba o tym albo na Tyflo Świecie, albo gdzieś tam, albo u was w audycji poinformować, kiedy będzie jaka ankieta.
1: Wyślij przycisk. Dobrze mówisz, Sylwestrze, i jak dobrze pamiętam, to nawet informowaliśmy o tej ankiecie, kiedy ona się pojawiła, więc na pewno będziemy mówić też o kolejnych ankietach, jeżeli tylko będą. I jeżeli będą dotyczyć jakichś ważnych tematów. A teraz ja tu sobie patrzę do notatek i widzę na przykład, że mam jeszcze ja taką informację na temat słuchawek AirPods Max, które to będą miały jeszcze mniejsze opóźnienie. Słuchawki AirPods Max. Natomiast czy jest się z czego cieszyć? Otóż nie bardzo. Czytam sobie informacje na portalu Spidersweb, zresztą nie tylko u nich, bo to się w kilku miejscach w internecie pojawiło. Apple generalnie chwali się, że w AirPodsach Max to teraz to już będzie opóźnienie praktycznie zerowe, coś dla graczy i że będzie super. No i ktoś mógłby pomyśleć, no to pewnie mowa o opóźnieniu bezprzewodowym. Otóż nie, to będzie opóźnienie dzięki temu, że będziemy mogli sobie takie słuchawki połączyć kabelkiem. Apple wprowadziło nowy przewód USB-C do audio, czyli takiego jacka 3,5 mm, przeznaczony jest ten przewód dla słuchawek AirPods Max w wersji USB-C oraz Beats Studio Pro, ale będzie też użyteczny z innymi urządzeniami. Przewód ten wyceniony na $39, czyli 179 zł w Polsce, umożliwia przewodowe podłączenie słuchawek do źródeł dźwięku z gniazdem 3,5 mm, czyli mały jack, czyli takie jak systemy rozrywki w samolotach, komputery czy starsze urządzenia audio. Jest to odpowiedź na wcześniejszy brak takiej możliwości w modelu AirPods Max z USB-C, bo wersja z Lightningiem miała taką opcję. Kabel jest dwukierunkowy, co oznacza, że może przesyłać dźwięk w obie strony. Pozwala to nie tylko na słuchanie muzyki z urządzeń z wyjściem 3,5 mm, ale także na podłączenie iPhone'a czy iPada do głośników z wejściem 3,5 mm. Apple podkreśla, że w połączeniu z AirPods Max kabel ten oferuje minimalne opóźnienia porównywalne z wbudowanymi głośnikami, co jest istotne dla graczy i twórców treści. I jest to kluczowe w kontekście nadchodzącej aktualizacji firmware'a AirPods Max, która ma wprowadzić obsługę bezstratnego dźwięku przez USB-C. Więc jeżeli korzystacie z AirPods Max, no to być może to jakoś was ucieszy, chociaż no, ja tych słuchawek nie mam, ale jakoś nie pałam radością dlatego, no bo to przewodowe połączenie i uzyskanie dźwięku bez opóźnień, no to jest tak jakby trochę odkrywanie koła na nowo, bo tu nie ma w tym żadnej innowacji. Apple reklamuje to tak, jakby to było nie wiedzieć co. No ale jeżeli ktoś już ma takie słuchawki i będzie chciał wydać 179 zł na odpowiedni przewód, to być może znajdzie do tego jakieś zastosowanie. Może na przykład, jeżeli ten dźwięk może być rzeczywiście przesyłany w dwóch kierunkach, to mikrofony w tych słuchawkach uda się w końcu wykorzystać w jakiś sensowny sposób i będzie można ocenić ich taką faktyczną jakość. No, tego jestem ciekaw, szczerze mówiąc. I to jest chyba jedyna rzecz, jakiej jestem ciekaw w kontekście tego nowego rozwiązania od Apple. A teraz przechodzimy do kolejnego cyklu w naszej audycji, czyli do drobnych newsów.
0: Tak, i tutaj moje drobne newsy zaczynają się od nawiązania do tematu, o którym kilka audycji temu mówiłem. Mianowicie wspominałem wtedy, że czy to właściwie Orca, czy biblioteki od Waylanda doczekały się istotnych popraw, które pomogą w tym, żeby ta Orca w Waylandzie działała lepiej. Wayland to biblioteka odpowiedzialna za wyświetlanie graficznych interfejsów na współczesnych dystrybucjach Linuxowych, tak w dużym uproszczeniu. I z takiej biblioteki na przykład korzysta GNOME, czyli takie najbardziej popularne środowisko graficzne na Linuxie. To jest zrekomendowana biblioteka do tego. I w wersji 48 GNOME'a, która przynosi dużo innych też nowości, między innymi grupowanie powiadomień w centrum powiadomień, no bo takie centrum jak najbardziej tam też jest, poprawki wydajności, mamy nową aplikację do przeglądania zdjęć, mamy nową aplikację do odtwarzania plików audio i to się nam może też w sumie przydać. Tutaj deweloperzy chwalą się tym, że ta aplikacja jest bardziej do odtwarzania pojedynczych plików, a nie na przykład muzyki w albumach, czyli na przykład podcastów. I nawet tutaj mamy informację, że jest wspierana zmiana prędkości odtwarzania, więc może ktoś nas tak w przyszłości będzie słuchał w tej aplikacji, która się nazywa chyba Decibel, więc też taka w sumie wdzięczna nazwa jak na odtwarzacz multimedialny, no to to takie rzeczy też w GNOME 48 są. Wsparcie dla różnych stref czasowych w kalendarzu, zaktualizowany edytor tekstów, no i w sekcji, ale to nie wszystko, dosłownie, mamy informację, że usługi dostępności, czy właściwie tutaj konkretnie Orca, jest teraz w stanie, w momencie kiedy pracuje z Waylandem, przechwytywać wszystkie potrzebne dla siebie skróty klawiszowe. Najważniejszym takim skrótem jest Caps Lock. Więc w końcu, kiedy mamy Orca zainstalowaną, uruchomioną takim na jakiejś współczesnej dystrybucji Linuxa, która z Gnome 48 korzysta, na przykład to są nowe wersje Fedory, Fedory na przykład 42, która też niedawno się pojawiła w wersji beta, no to po prostu nam wszystkie skróty orgi będą działać tak jak powinny, kontrolę będziemy w stanie mowę zatrzymać, bo wiem, że z tym też były problemy, to wszystko już powinno działać, to jest taki jeden z ważniejszych kamieni milowych, w których orga odstawała podczas działania na Waylandzie, a Wayland generalnie jest przyszłością, także jeśli zainstalujecie sobie jakąś nową dystrybucję Linuxową, no to prawdopodobnie ta orga po prostu powinna w nim działać lepiej. Mamy też informację, że przeglądarka Gnome Web i chyba też inne zawartości, które się wyświetlają w takim widoku webowym, powinny być teraz dostępne dla usług dostępności, kiedy są uruchamiane w aplikacjach Flatpak. Flatpak to jest taki sposób pakowania aplikacji na Linuxa z wszystkimi jakimiś zależnościami, tak żeby po prostu deweloperom było łatwo, sobie mogą tak aplikacje spakować, nie patrząc na to, jakie ktoś może mieć wersje innych bibliotek zainstalowanych w systemie. Taki bardzo linuxowy problem, ale przy okazji też takie aplikacje mogą być lepiej zabezpieczone, działają w piaskownicy tak zwanej, która ogranicza im dostęp tylko do rzeczy, na które pozwoli użytkownik, no i między innymi to może powodować problemy z dostępem. No ale tutaj w tej najnowszej wersji, jeśli w takiej aplikacji wyświetlają się jakieś zawartości internetowe, no to Orca czy jakieś inne usługi dostępnościowe powinny mieć do nich dostęp, co myślę jak najbardziej jest dla nas kwestią bardzo istotną. Tutaj też mamy potwierdzenie, że Fundacja Gnome jak najbardziej dba o dostępność, zależy im na tym, żeby ta dostępność była cały czas rozwijana. Więc możemy mieć nadzieję, że kolejne wersje Gnome'a, Orki, Waylanda i innych zależnych bibliotek po prostu będą nam tą dostępność cały czas jeszcze bardziej ulepszać. Następnie nawiązanie do czegoś, z czego będą korzystali użytkownicy Windowsa, mianowicie do aplikacji Ditto, do menedżera schowka Ditto, o którym swojego czasu zresztą był podcast. Okazuje się, że Ditto ma całkiem rozbudowany system pisania skryptów, które pozwalają nam na zawartości naszego schowka działać. Do czego nam się to może przydać? No, taki przykład podsuwa nam James Tay na swoim blogu, w którym podaje taki przykład, który myślę każdy z nas też chociaż raz w życiu się spotkał z takim przykładem. Może wykonujemy jakieś płatności, musimy generalnie wkleić jakieś dane numeryczne, które często gdzieś, nie wiem, w jakimś potwierdzeniu są podane nie w takim formacie, w jakim chciałby formularz. Może jakieś są myślniki, jakieś spacje, może zaznaczyliśmy sobie całą linijkę Shift-End, szczęśliwi, wklejamy to do formularza, wyskakuje błąd, nagle okazuje się, że na końcu była jakaś kropka i spacja, bo to było ładnie całym zdaniem napisane i my tego nie zauważyliśmy. Sytuacji może być dużo. Okazuje się, że Ditto może nam pomóc takie skopiowane ciągi wyczyścić, tak żeby zostały same cyfry, które później możemy w odpowiednie miejsce wkleić. Nie musimy ręcznie szukać, co tam jest nie tak, co trzeba usunąć, tylko wystarczy właśnie uruchomić sobie ten skrypt, który jest podany. Ja nie będę podawał tego całego skryptu. Znaczy są dwie linijki, które można sobie ze strony, która jest w komentarzu podana. Natomiast my sobie to kopiujemy i żeby to ten skrypt sobie dodać do Ditto, wchodzimy do opcji Ditto, później ogólne, później zaawansowane i mamy skrypty na wklejenie i tam ten skrypt sobie dodajemy. Tam możemy wpisać nazwę, ta nazwa nam się wyświetli w menu specjalnego wklejania. Do tego menu też możemy sobie przypisać własny skrót, więc możemy sobie nawet taki skrót przepisać, żeby wkleić cyfry w ten sposób tak wyczyszczone i wtedy będziemy w stanie jednym skrótem sobie taki ciąg wyczyścić. Także mała mała zmiana, ale wydaje mi się, może być całkiem przydatna. Pewnie podobny skrypt by się dało stworzyć na przykład do wyczyszczenia adresów URL, bo to mi się też często zdarza skopiować i czasami fajnie byłoby sobie takie coś stworzyć.
1: Z tymi jakimiś, żeby wyczyścić te różne identyfikatory śledzące,
0: to też.
1: Tak?
0: Tak, ale nawet no właśnie jakby gdzieś jakiś na przykład adres był częścią jakiegoś zdania na przykład, albo tam gdzieś właśnie jakaś kropka albo spacja się wkradła, żeby się tego pozbyć. Także no, ciekawe, co jeszcze by się dało tymi skryptami zrobić, ale ciekawe zastosowanie. Będzie link w komentarzu, który możecie sobie przeczytać i ten skrypt wykorzystać. Następnie mamy narzędzie dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, jak wam mija czas przed komputerem, może z daleka od komputera. Jakbyście chcieli mieć na swoim komputerze taki stary, bijący zegar, i to nawet taki, który nam w tle będzie cykał. No, powstała aplikacja, która nam coś takiego może dać, nazywa się Janas Uhr, aplikacja... No, teoretycznie w języku niemieckim, natomiast tam nie dzieje się za dużo, więc akurat w jakim języku jest sama aplikacja, to nie jest problemem. Aplikacja swoją drogą też napisana w całości przez GPT w ogóle, więc no, GPT może w różnych sytuacjach nam pomóc. Tutaj sytuacja była taka, że Jana, która jest autorką tej aplikacji, chciała mieć na komputerze taki stary bijący zegar swoich dziadków, więc po prostu go nagrała i poprosiła czata GPT, żeby jej taką aplikację stworzył. I to się nawet udało. Aplikacja jest napisana w języku Python i tego Pythona musimy mieć na komputerze zainstalowanego. Dodatkowo na ten moment musimy też sobie ręcznie ściągnąć taką bibliotekę jak Pygame. Najłatwiej to sobie zrobić, wchodząc do wiersza poleceń, jak już sobie tego Pythona ściągniemy. Pythona można sobie po prostu zainstalować zwykłym instalatorem, ewentualnie jak ktoś lubi Chocolaty albo Wingeta, no to z tych narzędzi też sobie to można ściągnąć. Wtedy Python ma swojego menadżera pakietów, który nazywa się pip, więc z wiersza poleceń po prostu wpisujemy pip, spacja, install, spacja, pygame i to nam się wszystko powinno ściągnąć. No i wtedy jesteśmy w stanie ten zbijący zegarek sobie uruchomić. Po rozpakowaniu archiwum tam jest plik cmd, po kliknięciu którego aplikacja po prostu nam się uruchomi, no i wtedy po prostu zegar nam od razu zacznie cykać, wybijać kwadransy pół godziny oraz pełne godziny. Oczywiście zależnie od tego, którą godzinę mamy, to tyle razy nam ten zegar zabije. Plan jest taki, żeby w przyszłości tej konieczności instalowania tego Pygame'a nie było. Już tam parę sugestii było podsuniętych, jak to rozwiązać. Natomiast przynajmniej w momencie nagrywania tej audycji jeszcze te zmiany nie zostały wcielone, ale kto wie, czy w kolejnych aktualizacjach już tego nie będzie trzeba robić, po prostu będzie plik exe, który sobie będziemy po prostu musieli uruchomić i to będzie wszystko. I na koniec taka smutniejsza informacja. Może nie wiem, ile osób w Polsce to miało. Chyba nie wiem, czy w ogóle ktoś to kupił. Okazuje się, że w Europie jak najbardziej ktoś, przynajmniej w Niemczech, się na to urządzenie zdecydował. Mianowicie okulary Celest, o których mówiliśmy kilka razy. To okulary, które pozwalają nam na pewno rozmawiać z GPT i na pewno prosić o jakieś opisy. I chyba mogliśmy przez te okulary rozmawiać, przynajmniej przez inne osoby, które dziś mieliśmy w aplikacji chyba dodane. Takie tam funkcje były. Okulary te były o tyle ciekawe, że one nie były bardzo drogie, przynajmniej o tyle, że były dostępne w abonamencie, który mogliśmy sobie płacić miesięcznie. To też nie była jakaś mała kwota, bo to było $90. No ale porównując na przykład koszt z okularów Envision, które są dużo droższe, no to może szybciej ktoś by się na coś takiego zdecydował. No i przez to, że taki abonament był i w każdej chwili można było te okulary zresztą zwrócić i nie płacąc wtedy tej reszty tej kwoty, no to trochę osób się na te okulary zdecydowało. No okazywało się, że one niestety miały też swoje wady, generalnie działały wolno, wielu funkcji brakowało, co ponoć trochę dziwiło autorów. Niektóre sugestie, które padały, byli zdziwieni, że to tyle wam nie wystarczy po prostu taki GPT w okularach. No okazywało się, że nie. Więc plan był taki, żeby znaleźć jakiś mocniejszy sprzęt, na który dałoby się oprogramowanie tych okularów uruchomić. No niestety ta sztuka się nie udała. I co ciekawe też... to zostało i skutkiem tego było to, że po prostu te okulary w tym momencie w sprzedaży dostępne już nie są. Co ciekawe, też nikt o tym tak naprawdę nie został poinformowany. Jeśli wejdziemy na stronę producenta, to tam po prostu mamy informację, okulary Celestia już nie są dostępne w sprzedaży. Dziękujemy wszystkim użytkownikom za ich wsparcie. Mamy buźkę uśmiechniętą, czy tam serduszko, teraz nie pamiętam. I to wszystko. Kiedy informację ktoś podał na Mastodona, no to zaczęto doszukiwać się kolejnych informacji. No i właśnie po prostu dowiedzieliśmy się tego, że no nie udało się znaleźć nowego sprzętu na te okulary. Pewnie nie było na tyle zainteresowania. Natomiast na ten moment, jeśli ktoś te okulary ma nawet wykupiony ten abonament, to może cały czas z nich korzystać, może cały czas ten abonament opłacać. Inni użytkownicy mogą je też zwrócić, chociaż co ciekawe, tutaj autorzy piszą, że gdyby ktoś chciał je zwrócić, no to też, zwłaszcza dla tych osób, które wcześniej te okulary kupiły, tych tak zwanych early adopter, czyli wczesnych adoptujących, jak pierwszych użytkowników, te osoby będą mogły te okulary zatrzymać. No pytanie, ile z tych usług działa w chmurze, przypuszczam, że z jakimś czasem po prostu ten sprzęt niestety może przestać działać. Na razie producent obiecuje, że sprzęt po prostu będzie działał, jeszcze te funkcje, które tam już są, będą cały czas dostępne. No pytanie, na ile, a jeśli chodzi o nowych użytkowników, no to niestety po prostu akurat ten projekt niestety został już zarzucony. No i z tego co wiem, to też nie jest jedyna rzecz, która znika, tak? Bo tutaj widzę, że pierwsza informacja Pawła też mówi o czymś podobnym.
4: Tak, zgadza się. 30 kwietnia to taka feralna data, bo wtedy znika Skype, to o tym już wiemy, ale znika też inna aplikacja służąca do komunikacji i to jak najbardziej głosem. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie. Heytel?
1: A to jeszcze działało?
4: To jeszcze działało.
1: O, proszę.
4: No to wygląda. No, mało kto już z tego korzystał, ale miało to swój moment chwały. Ja myślę, że to jest jedna z takich aplikacji, które mogły przekonać w tych wczesnych latach, jeszcze kiedy iPhone to był taki trochę dziki zachód i tam parę osób odważnych się zapuściło w telefon dotykowy, no to wtedy istotnie taki Heytel mógł być tą aplikacją, która w jakimś stopniu by ludzi przekonała do tego, żeby o takim smartfonie pomyśleć, no bo aplikacja, która trochę działa jak walkie-talkie, wysyłanie wiadomości głosowych, no w czasach głębokiego Symbiana, co prawda jakieś takie aplikacje próbowały istnieć, ale były to bardziej jakieś przymiarki, eksperymenty, a tutaj rzeczywiście to działało.
1: Taki największy sukces to był chyba Zello, prawda?
4: Tak, to prawda, aczkolwiek Heytel miał swoją chwilę, gdzie my nawet chyba w Polsce próbowaliśmy jakieś grupy na tym stawiać. Potem
1: tak,
4: bardzo szybko
1: tak.
4: Pojawił się Voxer. Natomiast ja pamiętam właśnie Heytela, kiedy on po pierwsze to jeszcze jak, że tak powiem, gdzieś wchodziły iPhony pierwsze z voiceoverem, jakieś tam czy 3GS-y, czy 4-ki, to właśnie się słyszało o tym Heytelu, że to jest taka aplikacja, którą się ma na iPhone'ie, że to jest jedna z takich pierwszych aplikacji, które warto zainstalować. I to było też tak, że na początku ten Heytel był tylko w amerykańskim App Store, chyba w brytyjskim, a dopiero z czasem on się gdzieś otwarł na cały świat. I też to najpierw było właśnie tam, a potem dopiero gdzieś tam się pojawiło to też na Androida. No i w Stanach to jakąś popularność miało, ale to była taka popularność na zasadzie ludzie, którzy dostali dopiero co iPhone'a i zaczynali odkrywać aplikacje, że są różne aplikacje, to sobie też to instalowali. Natomiast my próbowaliśmy z tego robić, potem weszły grupy, więc było też robienie wielkich grup, tam też dodawanie tych osób na tego Heytela. To działało dość dziwnie, bo to trzeba było dodać się do kontaktów nawzajem i to, żeby był odpowiedni e-mail wpis. Aha, trzeba było załadować własną wizytówkę, czyli jakby dodać się samego do kontaktów, załadować tą wizytówkę, czyli ten kontakt do Heytela i on z tego kontaktu brał nasze dane kontaktowe, więc to można było wpisać cokolwiek tak naprawdę. No i można było wysyłać wiadomości do chyba 30 sekund. Więc po tym, jak taka była rzeczywiście grupa, ale grupa, no to te wiadomości bardzo często gdzieś tam blokowały tą kolejkę, czyli no ktoś coś nagrał, potem znowu ktoś coś nagrał, a potem coś drugiego, a potem ktoś inny, a potem znowu ta osoba. No i się nagle okazywało, że ta kolejka nie wyrabia, że po takim dłuższym czasie nieobecności na danej grupie to nagle wskakiwaliśmy w środek jakiegoś tematu, który nie wiadomo skąd się wziął i dokąd zmierzał. Także no, Nie było to rozwiązanie idealne, ale wiele osób, no w tym ja, byliśmy tym mega podekscytowani i trochę naprawdę różnych rozmów już na tym Hejtelu się udało przeprowadzić. Natomiast ja jeszcze z Hejtelem mam takie osobiste wspomnienie, którym bym się chciał podzielić, bo to była jedna z wielu aplikacji, które ja w tamtym okresie postanowiłem przetłumaczyć na język polski, bo oni akceptowali właśnie tłumaczenia społeczności. I to była pierwsza aplikacja, gdzie ktoś postanowił mnie jakoś za to tłumaczenie wynagrodzić. I rzeczywiście ja to opublikowałem, to tłumaczenie gdzieś tam przeszło, ja byłem wymieniony w changelogu, natomiast nagle przyszła do mnie DM-ka, bo to wszystko przez Twittera się wtedy jeszcze rozgrywało, że oni są mi wdzięczni za to, że to tłumaczenie wniosłem i oni by chcieli mi jakoś za to się odwdzięczyć i czy ja mógłbym podać swój adres. To było wszystko, co ja wiedziałem, więc ja oczywiście mając tych lat, no nie wiem, 16, 17, nie, no może już miałem po 18, bardzo się tym podekscytowałem i mówię, dobrze, no to super, daję adres. No firma zlokalizowana w Stanach wysyła do mnie paczkę do Polski i relacja mojej mamy była taka, że przyszedł kurier i powiedział, że przyszła paczka, natomiast jest do opłacenia cło. No i ta kwota była dość wysoka, więc tutaj się mama zastanawiała, co to musi być i co to może być, że oni aż takich pieniędzy gdzieś tam żądają. No ale żeby mi nie było przykro, że gdzieś ta paczka została odrzucona, odesłana, no to, że tak powiem, koszt został poniesiony, po czym okazało się, że zawartością paczki była szklanka, czapeczka z daszkiem, mały plecaczek i jakiś jeszcze jeden gadżecik. Także mam te rzeczy do dziś. Chyba nawet są gdzieś tam w domu używane, czy ta szklanka, czy czapeczka z daszkiem. My się już śmialiśmy w domu, że to jest czapeczka Hejtelówka, bo to logo aplikacji na wszystkich tych, na całym tym merchu było. Natomiast no takie śmieszne wspomnienie, ale mimo wszystko polecam tłumaczyć i bawić się w lokalizację oprogramowania, a nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Mamy też informacje o zmianach dostępności w trzech aplikacjach. Po pierwsze Fantastical parę poprawek dla VoiceOvera na iOSie wprowadził. Między innymi aktualizuje się teraz etykieta, czyli jakby opis, podpis tego pola, w którym wpisujemy wszystkie dane, jak chcemy dodać tam jakieś wydarzenie do kalendarza. Nieważne jak bardzo się tam zmieniają elementy, no to jakoś tam ten opis tego pola edycji ma jakoś to odzwierciedlać. Usprawniono także dostępność komplikacji najbliższych wydarzeń na Apple Watchu. No i poprawiono błąd, który polegał na tym, że kiedy w danym dniu kliknęliśmy sobie na wydarzenie, które się pokrywało z innym wydarzeniem czasowo, no to zdarzało się, że się kliknęło to wydarzenie obok i tam jakieś były potem problemy. Też Castro wyszedł z aktualizacją, która między innymi dodaje to z VoiceOverem, że teraz na liście odcinków powinna być odczytywana również data publikacji. No i zmiana, z której się chyba, Michale, cieszymy, prawda? Fubar nareszcie po latach udostępnił odtwarzacz, znaczy ten ekran teraz odtwarzany.
1: Bez kombinowania, bo oczywiście w odtwarzaniu takich tradycyjnych mediów to tam wystarczyło przełączyć jedną opcję i to było dla nas dostępne, ale w odtwarzaniu radia internetowego, a ostatnio Fubar się zintegrował z Radio Browserem, no to niestety, jak chcieliśmy sobie posłuchać radia, to musieliśmy włączyć już to konkretne radio, z którym chcieliśmy zostać na dłużej, bo jedynym wyjściem z ekranu odtwarzania takiego radia internetowego było wyjście z całego Fubara, zamknięcie go i odpalenie na nowo. Teraz już nie trzeba.
4: To się zgadza. No, zdaje się, chyba że czegoś nie dopatrzyliśmy, że na takim ekranie odtwarzania znajdują się same przyciski do kontroli, czyli nie ma na przykład jakiejś okładki, a przynajmniej VoiceOver jej nie czyta, nie ma też jakiegoś tytułu czy metadanych, no chyba że nasze radia, które wybraliśmy, tego nie podawały. Natomiast to, co jest fajne w ramach tego odtwarzacza, mi się bardzo podoba ten koncept, to jest to, że on jest jedną ze stron, czy jakby zakładek aplikacji, czyli w tym momencie my możemy gestem trzech palców w lewo lub w prawo przełączać się między odtwarzaczem a resztą aplikacji. To jest chyba związane.
1: To jest bardzo fajne.
4: Tak, którego nigdy wcześniej nie widziałem w odtwarzaczu multimediów, a myślę, że jest to no dość ciekawe i unikalne jak na tego typu aplikacje, a nie trzeba szukać już przycisku rozwijającego pełny odtwarzacz gdzieś tam po ekranie, tylko rzeczywiście można tymi gestami się przesunąć, także no fajny design, mi się też podoba.
0: No teraz tylko można mieć nadzieję, żeby jeszcze na Macu skróty klawiszowe doszły. Wiem, że parę osób na forum zaczęło pisać, bo WBAR na Macu też jest fajny, wygląda praktycznie tak jak wersja na Windowsa, ma wtyczki, tylko nie da się skrótów klawiszowych dostosować, a więc na przykład jakby ktoś chciał sobie głośność zmienić, chciał, no to zostaje tylko interakcja z suwakiem na pasku narzędzi, który też trzeba znaleźć, więc no do wygodnych to niestety nie należy. Dużo osób o to prosi na forum, więc może coś będzie.
4: No i dobrze, że mówisz o Macu, bo a propos Maca poniekąd jeszcze ostatni drobny news na ten tydzień. W ramach podcastu Double Tap Canada przeprowadzono tydzień temu, to jeszcze chyba są echa Sisana, wywiad z przedstawicielem Be My Eyes. No i tam pytano go o różne rzeczy, jakieś tam plany i tak dalej. No i padło pytanie, a kiedy będzie wersja na Maca? No i tu dostaliśmy już mniej więcej konkretną datę, bo mają oni nadzieję wypuścić wersję na Maca do 2 miesięcy. Ponoć jest już nowa programistka, która kieruje zespołem w Kopenhadze, który się tym zajmuje, bardzo się oddała temu projektowi. Baby My Eyes był dostępny na Maca i oni są gdzieś tam pewni, że do 2 miesięcy powinno to wyjść. Jeszcze przedtem czeka nas większy update Baby My Eyes'a na Windowsa. No i tu jestem ciekaw, co w takim update'cie będzie. Czy może wreszcie będziemy mogli dzwonić do wolontariuszy z komputera? No, zobaczymy. Padło też inne pytanie, mianowicie pytanie o ten tryb na żywo, no bo już były filmiki, widzieliśmy filmik, jak tam niewidomy pan woła taksówkę i Be My Eyes za pomocą tam GPT z tą opcją 3D, znaczy no, wideo na żywo. Do tej taksówki stara się kierować. Też pytania o jakieś kaczki, a co tam porabiają kaczki. No i a kiedy ta funkcja? No i tutaj smutna historia trochę, bo okazało się, że swoją drogą też podziwiam przedstawicieli tu firmy za szczerość. Okazuje się, że firma OpenAI troszeczkę sobie zagrała w kulki z Be My Eyes'em i z jednej strony poprosili ich o nakręcenie tego filmiku, czy z tym, z tą taksówką, czy z tymi kaczkami, jako pewnego rodzaju przysługi, żeby wypromować ten nowy, tą nową funkcję. No i Be My Eyes zgodnie z tym zrobiło i okazało się, że do dziś OpenAI nie udzieliło Be My Eyes'owi dostępu do API z tym nadawaniem na żywo.
1: No to smutne.
4: To smutne, zwłaszcza, że tu właśnie Mike Buckley, czyli przedstawiciel, stwierdził, że gdybym miał zrobić drugi raz, to no, nie nakręciłby tego filmu, więc nie wiem, czy w tym momencie cała jakby współpraca, która była dość szumna i medialna, Be My Eyes z OpenAI w jakiś sposób stoi pod znakiem zapytania, ale na pewno pod kątem rozpoznawania wideo na żywo, no tutaj twórcy aplikacji testują alternatywne, już patrzą sobie na jakieś alternatywne modele, gdzie można no mniej więcej od ręki do takiej funkcjonalności się wpiąć. Ponoć istnieje jakiś wewnętrzny test flight, gdzie oni różne rzeczy na razie testują, ale mówią, że to jeszcze trzeba potestować i zoptymalizować, zanim się pojawi to oficjalnie w aplikacji.
1: Wiecie, no to jest smutne też przede wszystkim dlatego, że dzięki niewidomym w ogóle na samym początku to ChatGPT w jakiejś części na pewno, nie wiem w jakiej, ale na pewno w jakiejś, uczył się rozpoznawać w ogóle obrazy.
4: No tak.
1: Bo gdyby nie Be My Eyes, gdyby nie to, że niewidomi dostali dostęp do tej funkcji jako pierwsi i to właśnie ta grupa była najbardziej zainteresowana, no to podejrzewam, że tak różnorodnych zdjęć, na których można by trenować to rozpoznawanie i je udoskonalać, to w życiu by nie otrzymali.
0: Tak, na pewno z informacjami zwrotnymi, czy to było pomocne, czy nie. Tak,
1: dokładnie.
0: Można było zostawiać ocenę.
1: Dokładnie.
4: Okej, no to z mojej strony to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy.
1: To zaglądamy teraz do waszych wypowiedzi na WhatsAppie. Tu od Stanisława mam wiadomości tekstowe dwie. I to tak odnośnie statystyk forum DZD nowego. Jeżeli chodzi o temat dotyczący zamknięcia forum, to 44 użytkowników przeczytało ten wątek. Wszystkich wiadomości w tym wątku 122. I jeśli chodzi o takie całościowe ujęcie forum DZDN, to statystyka jest następująca. Też Stanisław o tym nam napisał. Zaakceptowany regulamin 1954 użytkowników. Czytało coś

0: bardzo wielu, no ale też nie można powiedzieć, że się absolutnie na tym forum nic nie działo. No to teraz przechodzimy do kolejnych informacji i to już będą informacje z gatunku technikaliów, a na dobry początek, Pawle, do Irlandii się przeniesiemy za twoją tak. sprawą.
1: Zgadza się, bo dużo ostatnio mówimy o skamach, spamach i różnego rodzaju niechcianych SMS-ach czy połączeniach. No ja też dostaję dużo takich połączeń, typowa fotowoltaika. Zdarza mi się też od czasu do czasu jakiś SMS-ik od DHL-a, który nie jest DHL-em, od Netflixa, który nie jest Netflixem i tak dalej. No i Irlandia zdaje się brać za problem jakoś i wprowadza od marca rejestr znanych firm. Chodzi tu o firmy, które masowo wysyłają SMS-y swoim klientom i używają do tego różnego rodzaju ID, czyli kiedy do nas piszą, to nie wyświetla się nam numer telefonu, tylko się wyświetla
0: tylko na przykład Netflix.
1: Netflix albo jakiś tam bank czy inna firma. No i jeżeli taka firma jest w rejestrze Comregu, czyli komisji zajmującej się regulacją komunikacji w Irlandii, no to może jak najbardziej takie SMS-y wysyłać, one normalnie przejdą, do klienta dotrą. Jeżeli taka firma nie jest na liście, to póki co będą wyświetlane etykietki, czy SMS będzie opatrzony taką adnotacją, że prawdopodobnie jest to spam. Natomiast od października ma już to być blokowane. Także wiadomości od tych nadawców, którzy nie są na liście firm, no nie przejdą. Czyli tutaj myślę, różnego rodzaju bramki SMS, które się podpisują jako info SMS, też mogą mieć problem. Tak mi się wydaje. Nie wiem też, na ile to pomoże na tego typu spamy, które ja dostaję, bo ja czasami dostaję na przykład właśnie jakiegoś Netflixa, ale to nie jest podpisane jako Netflix, tylko to jest jakiś losowy numer gdzieś we Francji, albo jakiś niemiecki, albo jakiś inny.
0: No to na takie niestety nie, ale wiesz, myślę, że najbardziej takie niepokojące te wiadomości i o największym wskaźniku sukcesu wkliknięcia się w taki link, to właśnie pochodzą od tych, którzy się podszywają właśnie jako te imienne, ci imienni nadawcy, czyli właśnie jakiś bank, jakiś Netflix, no bo jak dostajesz wiadomość z jakiegoś totalnie dziwnego, losowego numeru, to jest to coś, co budzi jakąś twoją obawę, szczególnie, że taki numer, nie wiem jak ty, ale ja na przykład w ogóle nie kasuję u siebie historii takich połączeń. I jeżeli dostaję takiego SMS-a z jakiegoś numeru i on mi się podaje jako na przykład Netflix, to ja widzę wyżej, że halo, halo, ale przecież to co, Netflix z tego numeru kontaktuje się ze mną po raz pierwszy, więc coś tu jest nie tak. A jeżeli podpisuje mi się nadawca jako na przykład właśnie Netflix i widzę to w historii, to na przykład powyżej mam korespondencję z tym użytkownikiem, że na przykład kiedyś tam chciałem zatwierdzić jakiś tam swój dom, swoją lokalizację jako tymczasowy pobyt, albo jakieś inne rzeczy dotyczące na przykład płatności, więc ta historia się zgadza i wzbudza to większą wiarygodność, że zaraz, no okej, to znowu Netflix coś ode mnie chce.
1: To prawda. No także zobaczymy, jak to Irlandczykom wyjdzie, czy na zdrowie, czy inaczej. No i no taki mają pomysł na to. No, na razie SMS-y, ciekawe, czy coś na telefony poradzą. Natomiast no, miejmy nadzieję, że wszystkie firmy, które SMS-y chcą wysyłać do rejestru, wpisać się będą mogły.
0: To jeszcze tak a propos aplikacji Orange Telefon, o której wspominałem. I a propos tej porady Maćka dotyczącej automatycznej aktualizacji, polegającej na stworzeniu automatyzacji, to zrobiłem sobie taką automatyzację i muszę powiedzieć, że ona zazwyczaj działa, chociaż ta aplikacja chyba ma jakieś problemy z swoimi serwerami, bo co jakiś czas co kilka dni niestety dostaję powiadomienie od automatyzacji, że no niestety tym razem się nie udało i aplikacja po prostu

0: i baza nie została zaktualizowana. Natomiast to nie jest zawsze, co któryś tam raz, co któreś podejście, ta aktualizacja się udaje, także tu rzeczywiście mogę polecić to rozwiązanie, które w poprzednim Tyflo przeglądzie rekomendował też Maciek, żeby sobie taką automatyzację stworzyć. Działa i bardzo fajnie, że można sobie z automatu aktualizować tę bazę spamerskich telefonów. Mamy wiadomość głosową na WhatsAppie. To jest wiadomość od Rafała, więc posłuchajmy.
1: Jak chodzi o aplikację GR Mapa, to działa. Używam ją do dziś. Mapy, te serwery, które mapy były aktualizowane, też działają do dziś. No. Tylko tyle, co aplikacja nie jest aktualizowana, ale wszystko tak jak działało, działać działa.
0: Najważniejsze,
1: pozdrawiam.
0: Najważniejsze, że mapy są aktualizowane. Dzięki, Rafale, za te informacje i za potwierdzenie. Także jeżeli nie korzystaliście jeszcze z gier mapy, to może warto sobie o niej przypomnieć. Zlotowicz.pl, tam znajdziecie instalkę. No, a teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do nowego telefonu, który zaprezentowało Google. Mamy nowego Pixela.
2: Tak, i to jest Pixel, którego mogliśmy się spodziewać, no bo od jakiegoś czasu generalnie Google wypuszcza trzy telefony z serii Pixela. Mamy taki model pośredni, czyli tutaj był to Pixel 9. Mamy model Pro, no był to Pixel 9 Pro. Mamy też tym razem model składany, Pixel 9, czy tam 9, jak to woli, Fold. I zawsze mamy też modele serii A, czyli takie modele ze średniej półki. Ale są często modele, które mimo wszystko są opatrzone na przykład tym samym procesorem, więc jakoś bardzo od tych topowych telefonów nie wypadają tak gorzej. No i właśnie mieliśmy Pixela 9, mieliśmy Pixela 9 Pro, no i w końcu Google zaprezentowało również Pixela 9a. Dlaczego warto się Pixelem zainteresować? No to wspominałem przy okazji omawiania Pixeli 9. No jeśli ktoś nie chce iPhone'a, szuka telefonu z Androidem i chciałby, żeby ten Android był jak najczystszy i jeszcze przy okazji, żeby był najnowszy TalkBack, żeby to dostawało aktualizacje dużo, a żeby jeszcze przy okazji miało jakieś unikalne funkcje dostępności, a Pixele jak najbardziej takie funkcje mają, na przykład w aparacie funkcje, które bardzo fajnie nam pomagają zrobić sobie czy innym zdjęcie, czy nawet naszym zwierzakom, czy opisywanie zdjęć lokalnie używając AI, które na Pixelu pojawiło się jako pierwsze. Pewnie takich smaczków jeszcze w przyszłości będzie więcej, no bo Google bardzo teraz na AI stawia. No to warto, myślę, się Pixelem zainteresować, zwłaszcza, że one w końcu są dostępne oficjalnie w polskiej dystrybucji. I nie inaczej będzie z Pixelem 9a, który w Polsce pojawi się w kwietniu. Generalnie ta sprzedaż miała w Stanach ruszyć już teraz, natomiast to się troszkę opóźniło, bo okazało się, że ten Pixel był naprawdę gorącym produktem. I to dosłownie, bo się przegrzewał i po prostu produkcja została opóźniona. Ale ten problem już został rozwiązany i te Pixele pomału zaczną do ludzi trafiać. Dostaniecie w komentarzu dwa artykuły. Pierwszy to artykuł z portalu Telepolis, gdzie mamy też takie ogólne informacje o tym telefonie, ale też dostępność w Polsce. Tutaj od razu myślę, mogę powiedzieć, że to urządzenie będzie dostępne oficjalnie ze sklepu Google Store, czyli oficjalnie od producenta, u operatora Play, który jest oficjalnym partnerem Google'a i w sklepie Media Expert, to jest oficjalny partner sprzedażowy, ale pewnie też w innych sklepach z czasem te Pixele też się pojawią. A drugi link będzie do portalu Phone Arena, gdzie mamy bardzo fajne porównanie z Pixelem 9, tym zwykłym, powiedzmy. Ja teraz odwołam się właśnie do tego porównania, które no zarówno jest szczegółowe, mamy tutaj kilka sekcji o wyświetlaczu, o aparacie, o ogólnej konstrukcji telefonu, ale mamy też taką bardzo prostą tabelkę, która nam takie najbardziej podstawowe cechy obu tych telefonów porówna. No ja teraz myślę, że wam przeczytam te parametry. Pixel 9, jak i Pixel 9a mają ten sam ekran. Jest to ekran 6,3 cala, który jest bardzo jasny, no to jest najjaśniejszy Pixel serii A, no to tutaj będzie dużo takich rzeczy, jak to często bywa w notkach prasowych. Jest to ekran OLED, co pewnie będzie miało bardzo dobry wpływ na naszą baterię. Ma on dosyć dużą rozdzielczość, 2700, a nie, to jest jasność. Tutaj mamy... A co ciekawe, to nie mamy nigdzie rozdzielczości podanej, ale generalnie ta rozdzielczość jest na pewno duża dosyć. No i te wyświetlacze są jasne. Co ciekawe, w porównaniu do Pixela 8a ten telefon jest troszeczkę większy i szerszy, tak? No bo Pixel 8a miał ekran 6,1 cala, tutaj mamy 6,3 cala, więc ten ekran jest troszeczkę szerszy. Natomiast... Jeśli chodzi o to, jak mamy ten ekran zabezpieczony, to mamy tutaj Gorilla Glass 3, Pixel 9 ma troszkę mocniejszy Gorilla Glass 2 z tam jakimiś dodatkami, ale generalnie to szkło powinno być wytrzymałe. Pixel 9a w porównaniu do Pixela 9 jest trochę większy i szerszy, ale lżejszy, natomiast Pixel 9 jest troszkę mniejszy, ale cięższy. Jest to pewnie spowodowane po części tym, że Pixel 9 jest ma taki wygląd dosyć typowy, mamy aluminiową ramkę, natomiast i z przodu i z tyłu mamy szkło, a Pixel 9a, no to też tutaj mamy aluminiowe ramki, wiadomo, mamy szklany ekran z przodu, ale z tyłu plecki już mamy plastikowe. Tutaj jest jedno z miejsc, gdzie troszkę zaszczędzono, natomiast cały czas ten telefon jest wodoodporny. Ale co ciekawe, Pixel 9a też nie ma wyspy aparatu. Nie ma takiego nawet zniesienia, gdzie ten aparat byśmy znaleźli. Kto pamięta, kiedy jeszcze tak telefony tak wyglądały, że nie mieliśmy takiego bardzo widocznego miejsca, gdzie te aparaty były? No to było fajne, ten telefon nam na stole się jakoś nie ruszał. No Pixel 9a właśnie tak wygląda, mimo to, że cały czas ma aparaty naprawdę dobre. Pixel 9 oczywiście przez to, że ma tych aparatów więcej, no to taką typową wysepkę na te aparaty cały czas ma. Podzespoły. Mamy tutaj w obu przypadkach procesor Tensor G4, mamy różnicę w dostępnej pamięci RAM, Pixel 9a ma gigabajtów 8, Pixel 9 ma gigabajtów 12, natomiast Google mimo wszystko obiecuje, wszystkie funkcje AI będą dostępne na obu tych urządzeniach, zarówno te, wiadomo, te, które działają w chmurze, no to będą dostępne, ale też te lokalne. Jeśli chodzi o różnicę w aparatach, no to Pixel 9a ma główny aparat 48 megapikseli, Pixel 9 ma 50, tutaj mamy informację, że Pixel 9 wypada lepiej w testach, natomiast na pewno myślę, że dla osób niewidomych ten aparat, który jest w 9, a też w zupełności powinien wystarczyć, bo tutaj też mamy dodatkowo drugi aparat z szerokokątny, 13 megapikselowy w Pixelu 9a, a w 9 jest to 50 megapikseli, więc tutaj też mamy różnicę, ten szerokokątny aparat po prostu jest troszkę słabszy. Ale co ciekawe, Pixel 9a ma lepszą baterię od 9, bo ma baterię 5100 nawet mAh, w porównaniu Pixel 9 ma 4700. I to się przekłada na 30 godzin stanu w spoczynku, na przykład, jeśli chodzi o żywotność baterii Pixela 9a. Mamy tutaj szybkie ładowanie 23 W w 9a, natomiast w 9 jest to 27, więc minimalnie wolniej, ale generalnie... tragedii nie ma. I na końcu mamy informacje o cenach. W Polsce Pixel 9a będzie zaczynał się od 2400 zł za model 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci. Taką najważniejszą różnicą właśnie jest ta konstrukcja. No mamy 4 GB RAM-u mniej. Ten wygląd nie jest już taki opływowy, jest taki bardziej zaokrąglony, to bardziej pasuje do tych nowych pikseli. Generalnie ten design został taki wyrównany między tymi modelami, no poza tym, że tutaj mamy plecki plastikowe, a nie szklane, co w sumie pewnie dla niektórych może być plusem, no bo generalnie trudniej będzie takie plecki uszkodzić, no wiadomo, będzie to trochę może wyglądało mniej premium. Niemniej jednak myślę, że jeśli ktoś szuka dobrego telefonu z Androidem, to jak najbardziej może być to telefon warty polecenia, no bo tak jak wspominałem na początku, o, mamy tutaj ten sam procesor, co w tym zwykłym Pixelu 9, no mamy trochę mniej RAMu, ale generalnie myślę, że te telefony zarówno jeden, drugi powinny być naprawdę szybkie i dobrze działające. No z tym, że ten Pixel 9 no jest jednak droższy, bo zaczyna się od 2800, co w cenę, pewnie ta cena rynkowa pewnie jest jeszcze większa. Tutaj w dolarach to w ogóle ta różnica jest dosyć duża, bo to jest $800 za Pixela 9, a 500 za Pixela 9a. Także jeśli szukacie takiego telefonu z Androidem właśnie ze średniej półki, który miałby czysty system, który będzie długo aktualizowany, to też myślę, warto powiedzieć, Google obiecuje 7 lat aktualizacji i generalnie na Pixelach nawet bety Androida pojawiają się jako pierwsze i jakieś nowe funkcje talkbacka, no to z reguły właśnie trafiają najpierw tutaj. No to myślę, że warto jakimkolwiek tak naprawdę urządzeniem z serii Pixel się zainteresować, no ale zwłaszcza jeśli szukacie sprzętu najnowszego, no to ten model 9a myślę jak najbardziej jest warty zainteresowania.
0: Mamy pytanie od naszego słuchacza Karola. Czy można znaleźć laptopa z klawiaturą z roku 2024 lub 2025 z klawiszami Home and Page Up, Page Down i klawiszem kontekstowym, czyli menu? Chciałbym taki kupić laptop, żeby miał klawisz kontekstowy. Ciężko taki laptop znaleźć. Z góry dzięki. Karolu, wydaje mi się, że im większy laptop, tym większa szansa, że znajdziesz taką konfigurację, jaka będzie spełniać twoje oczekiwanie. Ja bym na przykład rozejrzał się w poszukiwaniu takich laptopów, nawet i tych 17-calowych. To nie są małe komputery, ale może właśnie takie komputery będą miały taką pełną klawiaturę. Ja też nie podam żadnego modelu, chyba że na przykład wy coś konkretnego byście chcieli wskazać.
2: Nie, natomiast mnie zastanawia jedna rzecz, jeśli zwłaszcza chodzi konkretnie o ten klawisz kontekstowy.
0: No.
2: Ja nie wiem, czy nie jest tak, ktoś coś nie może poprawić, ale ja to tak rozumiem, że teraz Microsoft generalnie wymaga, żeby w jego miejscu był klawisz Copilot.
0: Też tak może
2: i może
0: być
2: tak, że nawet jeśli znajdziemy laptopa, który ma klawiaturę numeryczną i tak dalej, no to może być tak, że z tym menu kontekstowym może być problem. Z drugiej strony nie rozglądałem się ostatnio nad komputerami z systemem Windows, więc też tutaj na to muszę zwrócić uwagę. Zawsze zostaje Shift F10 w razie czego, ale...
0: Albo sobie no przemapować nawet ten klawisz Copilot za pomocą jakiegoś narzędzia, jeżeli nie będziemy chcieli go używać tak, bo z tym menu kontekstowym, generalnie z menu kontekstowym jest problem, bo nawet nie wszystkie klawiatury takie zewnętrzne mają ten klawisz, na przykład no, ta moja klawiatura nie ma menu kontekstowego, musiałem wykorzystać inny klawisz, żeby go mieć. Ewentualnie no, mógłbym korzystać z tego skrótu, tak jak mówiłeś, Shift F10, natomiast no, tutaj jeszcze jeżeli chodzi o tę pełnowymiarową klawiaturę całej reszty, co do całej reszty, czyli te klawisze Home End, Page Up, Page Down, to no, im większa przekątna, tym większa szansa, że po prostu tych klawiszy będzie więcej i że ten układ będzie pełniejszy. To nawet nie musi być 17, to pewnie jakieś 15 też mogłyby spełniać oczekiwania. No, kwestia też jest taka, jak te klawisze będą ułożone, bo też to dla niektórych ma znaczenie. Co z tego, że na przykład mamy w danym laptopie wszystkie klawisze, jak ich ułożenie jest jakieś takie nietypowe, a to niestety w różnych konstrukcjach się zdarza. Teraz kolejny temat, jeżeli chodzi o technikalia. Ja ostatnio miałem potrzebę, żeby przywrócić sobie iPhone'a z kopii zapasowej. Wybrałem przywracanie poprzez iCloud i w tym miejscu muszę zwrócić uwagę na pewną rzecz, która może się wydarzyć, jeżeli korzystamy z aplikacji, które używają profili VPN. I ktoś by się mógł zastanawiać i tak sobie pomyśleć, no ale ja na przykład nie pracuję w korporacji, która wymaga ode mnie łączenia się z siecią firmową poprzez VPN, więc pewnie tego nie mam. Warto się zastanowić, czy nie używamy jakichś aplikacji, które jednak mimo wszystko ten mechanizm wykorzystują. Są to oczywiście różnego rodzaju VPN-y, takie nazwałbym je konsumenckimi, chociażby NordVPN i inne tego typu, jeżeli ktoś na przykład z takich korzysta. Są to VPN-y w rodzaju Tailscale'a, o którym już mówiłem i który serdecznie polecam, ale są to też aplikacje, które lokalnie przepuszczają cały ruch przez swój wewnętrzny serwer, chociażby po to, żeby blokować reklamy. Jest to na przykład aplikacja AdGuard. I co może się zdarzyć? I co mi się zdarzyło? Otóż wyobraźcie sobie, przywracam iPhone'a z kopii zapasowej. On się tam zaczyna odtwarzać, ale w momencie aktywacji dostaje komunikat, czy tam chwilę po aktywacji, jak on już zaczął sobie to wszystko odtwarzać, jakieś tam pierwsze rzeczy zdążył sobie zaciągnąć, zdążyłem się zalogować, że nie może połączyć się z siecią bezprzewodową. Mówię, o co chodzi? Przecież sieć jest, on te sieci widzi i no wszystko powinno grać. Zrestartowałem go kilkukrotnie, no i widzę, że przez pierwszych kilka sekund jest sieć bezprzewodowa, ale potem po starcie telefonu po prostu ta sieć znika. I co się okazało? Otóż jak przywracamy sobie iPhone'a z kopii zapasowej właśnie z iClouda, to on sobie pewne rzeczy zaciąga najpierw, a potem no, dociąga sobie całą resztę. I jeżeli używamy aplikacji, która wykorzystuje VPN, to on sobie te profile VPN zainstaluje w pierwszej kolejności. Problem będzie tylko w tym, że nie będzie miał do czego tych VPN-ów użyć. I z jakiegoś powodu czasem może być po prostu tak, że on będzie próbował łączyć się w próżnię. I będzie to robił w bardzo dziwny sposób, bo na przykład u mnie wyglądało to tak, że łączył się teoretycznie z siecią bezprzewodową. Ja nie widziałem w ogóle stanu połączenia z tą siecią. Nie widziałem też stanu połączenia z VPN-em w żaden sposób. Po wejściu na stronę, która pokazywała mój adres IP, pokazywany był ten adres IP prawidłowy, ale już na przykład w momencie uruchomienia speed testa pokazywał się błąd. No i co w takiej sytuacji? Rozwiązanie najprostsze z możliwych. Jeżeli coś takiego nam się dzieje, to po prostu usuwamy te profile VPN, a potem sobie po prostu je dodajemy od nowa. Aplikacja, jeżeli nam się pobierze, to i tak nas o to poprosi, i tak nie przejdziemy dalej bez założenia tych profili VPN. Więc jeżeli coś wam dziwnego dzieje się z siecią podczas odtwarzania iPhone'a z kopii zapasowej, jeżeli nagle okazuje się, że tracicie łączność, to spokojnie, nic wam się nie psuje. Prawdopodobnie po prostu jakiś VPN już się pobrał, już się uruchomił, ale on jeszcze nie ma do czego się odwołać i najzwyczajniej w świecie system po prostu głupieje, bo nie wie, co ma zrobić. Także to taka historia. Natomiast jeszcze po co ja właściwie to robiłem? No dlatego, że z jakiegoś powodu strasznie, i to ja nie używam wersji testowych, ale miałem podobną sytuację, o której tu Patryk zdaje się wspominał jakiś czas temu, że bateria dość szybko zaczynała mi spadać, że ten telefon zaczął się dość mocno nagrzewać, ogólnie zaczął działać coraz to wolniej i no okazało się, że odtworzenie go z kopii zapasowej z iClouda rozwiązało ten problem. Wyczyszczenie telefonu, wgranie wszystkiego spowodowało, że to wszystko działa i że telefon działa znacznie, znacznie szybciej. I to moja ostatnia informacja. Pytanie, czy wy macie jeszcze jakieś może wieści, które gdzieś tam po drodze się pojawiły, czy jeszcze o czymś chcielibyście opowiedzieć? Chyba nie. Okej, to w takim razie tyle, jeżeli chodzi o 275. Tyflo Przegląd. Dziś, no, wydawałoby się, że tych informacji nie mamy aż tak bardzo wiele, ale jednak było o czym opowiadać. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję mikser marki Behringer z serii Xenix o modelu 302. Seria Xenix już jest oczywiście od dłuższego czasu na rynku, a ten model to jest dokładnie Xenix 302 USB. Mikser jest przenośny i kompaktowy. I dlatego ja bym chciał tutaj przedstawić, powiedziałbym, że wszechstronne zastosowanie tego miksera. Gdyż, no, mikser, oczywiście, do czego służy mikser? No, mikser to jest coś, że wpinamy sobie jakieś klawisze, jakieś mikrofony, jakieś syntezatory, jakieś coś jeszcze i nakładamy to na siebie, możemy manewrować, manipulować poszczególnymi parametrami danych urządzeń, głośnością, wysokimi tonami, niskimi, średnimi, balansem i ustawiać je względem siebie odpowiednio, tak jak na przykład mamy jakieś miksery sceniczne, koncertowe, gdzie po prostu wyprowadzone są wszelkie instrumenty, tudzież jakieś gitary jeszcze mogą być, czy jakiś zespół gra. No, mikser też może być stosowany w studio nagrań, oczywiście w radiu. Wiadomo, że miksery takie, czy tudzież radiowe, czy DJ-skie, czy jakieś takie podstawowe, no, każde jedne w zależności od zastosowania będą pełniły określoną funkcję i dzięki temu będzie oczywiście położony większy nacisk na takie tudzież inne opcje. No, niemniej jednak każdy jeden mikser służy do tego, żeby podłączyć kilka rzeczy i je zmiksować ze sobą, czyli nałożyć w jakiś sposób, żeby to jakoś brzmiało. Tutaj ten początek mógł się wydać trochę trywialny, ale może będzie słuchał tego ktoś, kto w ogóle nie miał do czynienia z mikserami. W końcu Tyflo Podcast jest dla wszystkich. A jeszcze tak, ten mikser jest bardzo mały i dlatego będziemy mogli go wszechstronnie wykorzystać. Jeszcze tak na początek organizacyjnie bardzo przepraszam za gorszą jakość nagrania niniejszej audycji, ale ze względu na koronawirusa aktualnie przebywam poza domem, a audycję rejestruję na rejestratorze marki Olympus o modelu LS14. Tutaj włączyłem sobie tryb smart, żeby jakkolwiek dostosować głośność nagrywania do warunków, ale też ponadto informuję, że będę chciał pokazać wiele rzeczy w praktyce podczas prezentacji tego miksera, tak więc jakość nagrania i tak nie będzie jednolita. Urządzenie z uwagi na swoje bardzo małe wymiary możemy wszędzie ze sobą zabrać. Nawet można zabrać go gdzieś z laptopem i używać jako karty dźwiękowej, poprawiając zresztą w bardzo łatwy sposób komfort odsłuchu, nawet na słuchawkach. Ponadto mikser ten może mieć wiele, wiele różnych zastosowań, jakich wprawdzie oferuje każdy mikser, ale jakich nie moglibyśmy tak wszechstronnie używać, z większymi mikserami z uwagi na zazwyczaj większe gabaryty różnych innych klasycznych mikserów oraz ich ceny. No, przecież nikt nie będzie kupował scenicznego miksera tylko po to, żeby sobie na przykład komfort odsłuchu na słuchawkach poprawić. Ale o tym wszystkim jeszcze za chwilę. No do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że będę po prostu pokazywał ten mikser we współpracy z najprzeróżniejszymi urządzeniami i no, mam je w różnych miejscach. Dlatego i jakość nagrania będzie się różniła, więc nie będzie jednolita. Tak jeszcze o tej mobilności, która w tym modelu odgrywa naprawdę ważną rolę. Miksery, nawet te sześciokanałowe, mają przeważnie osobny zasilacz, który już swoje waży, a przede wszystkim pokrętła, które zwłaszcza przy mikserach tych takich podstawowych są, bo w bardziej zaawansowanych są suwaki, przy transporcie potrafią się łatwo złamać i uszkodzić. Tutaj pokrętło trochę jest, ale też mamy suwaki, co w mikserach tej klasy rzadko się zdarza. Tak więc oprócz oczywistej funkcji, jaką spełnia każdy mikser, omawiany model z uwagi na bardzo małe gabaryty, tudzież zasilanie przez USB, które może być zarówno z zasilacza dołączonego w komplecie, jak i z laptopa, a może nawet i powerbanka, może również bardzo fajnie służyć dla amatorów. Dlatego przedstawię koncepcję jego użycia w wielu sytuacjach, które zdaję sobie sprawę, że dla osób zajmujących się zawodowo dźwiękiem lub nawet takich, które ogólnie mają tudzież mieli jakiekolwiek doświadczenie z mikserami, będą oczywiste, ale jak wiadomo, Tyflo Podcastu słuchają no, osoby bardziej techniczne i mniej techniczne. Osoby bardziej zainteresowane sprzętem i mniej zainteresowane sprzętem. Tak więc myślę, że warto to omówić. Tak więc małe gabaryty, atrakcyjna cena jak na taki sprzęt, szeroka dostępność oraz pozytywne recenzje wśród internautów być może przykują uwagę także osób, które nie zajmują się wcale dźwiękiem, ale zechcą wykorzystać ten mikser do jakichś celów, do takich, jakich nie pozwoliłyby większe miksery ze względu na swoje gabaryty i swoją cenę. Dlatego właśnie ten model trafił do naszej redakcji, abyśmy mogli go dla Państwa zaprezentować. Firma, jak na początku audycji powiedziałem, nazywa się Behringer, tak więc zdaję sobie sprawę, że jedni tę firmę lubią, a inni nie. Faktem jednak jest, że produkowane przez Behringera urządzenia oferują dobrą jakość brzmienia w stosunku do ceny. Cena miksera na Ceneo waha się od 200 do 250 zł. Przy odrobinie szczęścia można znaleźć poniżej 200 zł. Ja na przykład znalazłem, mnie się udało w jednym ze stacjonarnych sklepów muzycznych w swojej okolicy kupić w cenie około 180 zł. Nie za bardzo bym chciał jednak podawać tutaj nazwy sklepu, bo nie wiem dokładnie, kiedy się ta audycja ukaże i nie chcę słuchaczy wprowadzać w błąd, gdyby się ta cena w jakiś sposób zmieniła, ale myślę, że ta cena powinna się w najbliższym czasie utrzymać, tak około 200 zł. Może więc na początek spróbuję, podobnie jak w Tyflo-przeglądzie, przedstawiany jest na początku audycji skrót informacji, przedstawić dodatkowe zalety miksera. Mikser, jak powiedziałem, można wszechstronnie wykorzystać z tym, co mamy w domowym zaciszu. Tak więc komputerem, laptopem, cyfrowym rejestratorem, analogowym jakimś sprzętem, mikrofonem, głośnikami komputerowymi, telewizorem, radioodbiornikiem z gniazdem liniowym, kinem domowym, wieżą, mini wieżą, multimedialnymi wszelkimi urządzeniami dla niewidomych, smartfonami, telefonami, właściwie ze wszystkim, co posiada wejście liniowe lub wyjście słuchawkowe, a pewnie jakąś tam część z tych urządzeń każdy, kto słucha tego podcastu, chyba raczej posiada, więc no, będzie mógł sobie jakby dostosować to urządzenie i przypasować do tego, co posiada i odpowiednio wykorzystać. W dalszej części zaprezentuję to wszechstronne wykorzystanie niniejszego miksera w różnych warunkach, na różne sposoby, z najróżniejszymi urządzeniami.
3: To jest Tyflo Podcast.
4: Oczywiście mikser poza głównym wykorzystaniem umożliwia podłączenie mikrofonu do każdego urządzenia wyposażonego w wejście liniowe. Urządzenie poprawia komfort odsłuchu na słuchawkach. Mikser może być pomocny osobom niedosłyszącym. Mikser umożliwia łatwe poprawienie jakości nagrywania podczas nagrywania ze źródeł zewnętrznych. Ważne szczególnie dla osób słabo znających obsługę komputera i bazujących tylko na przykład na wyposażonych wejście liniowe urządzeniach dla niewidomych. Mikser może urozmaicić domową prywatkę lub wieczorek na jakimś wyjeździe, na przykład o karaoke lub dyskotekę. Mikser umożliwi z kilku posiadanych przez nas przenośnych urządzeń skonstruować mobilny zestaw nagłośnieniowy. Mikser można wykorzystać jako prosty korektor podczas słuchania muzyki. Mikser umożliwia podłączenie słuchawek do urządzeń nieposiadających wyjścia słuchawkowego, ale wykorzystując ich wyjście liniowe. Możliwość łatwego przegrywania ze źródeł monofonicznych na urządzenia stereofoniczne. Poprawienie komfortu odsłuchu na słuchawkach urządzeń z wyjściem słuchawkowym mono. W zależności od posiadanych kabli możliwość używania jacków lub złącz RCA. Możliwość użycia miksera jako zewnętrznej karty dźwiękowej na USB. Możliwość, dlaczego nie, łatwiejszego zrobienia dobrego podcastu, wpinając mikrofon, do którego będziemy mówić, oraz urządzenie, które prezentujemy. Mikser pomoże również tym, którzy stawiają pierwsze kroki w tworzeniu internetowego radia.
3: Tyflo. To jest Tyflo Podcast.
4: Te i inne aspekty omówię w niniejszej audycji. Z góry przepraszam, gdybym przypadkiem zamienił kolejność informacji, ale jak sami Państwo słyszą, wykorzystanie tego miksera może być naprawdę bardzo wszechstronne i nie wiem, czy mi się wszystko da w takiej kolejności zaprezentować, ale postaram się jakoś tak, żeby Państwo jak najwięcej z tej audycji wynieśli. Teraz może jeszcze, zanim będzie unboxing, podam wymiary tego miksera. Tutaj akurat znalazłem, że na stronie sklepu muzycznego Music Center, sklep muzyczny Music Center podaje na swojej stronie wymiary miksera 117 mm na 135 mm. To myślę, że to jest szerokość i długość. Wysokości nie znalazłem, ale nie licząc rozmieszczonych na płycie czołowej potencjometrów, to grubość samej obudowy wynosi, myślę, że około 2 cm. Jak wynika ze specyfikacji, gniazdo XLR posiada zasilanie 15 V dla niektórych mikrofonów pojemnościowych. Więc teraz już myślę, że możemy ten mikser rozpakować. To jest pudełko. Jak się tak po nim rusza, to taki dźwięk wydaje. Jak się wstuka, to taki dźwięk. Jest takie ładne, śliskie. tak jak na przykład pakowane są różne urządzenia, kiedyś na przykład telefony marki Nokia były tak pakowane w takich śliskich pudełkach, jak kupujemy jakieś akcesoria do komputera, jakąś, nie wiem, klawiaturę czy coś w tym rodzaju, to też często mamy właśnie w takich pudełkach zapakowane produkty. Żeby otworzyć to pudełko, musimy znaleźć jego przód, tak jak leży przed nami, i na przykład wziąć dolną krawędź, która jest na takich skrzydełkach, które się chowają. Jak ją pociągniemy do siebie, to krawędź odskoczy. Uwaga! Pudełko mamy otwarte i ukazuje się nam mikser w takich dwóch. To jest jakby takie tworzywo jak opakowanie po jajkach. I jest tak, że składa się z takich dwóch części. Po jednej stronie jest włożony mikser, a po drugiej jest włożone tekturowe opakowanie z zasilaczem do niego i z kablem USB. Wyjmuję, proszę Państwa, mikser z tego opakowania i teraz z tyłu i z przodu zdejmuję obydwie części tego opakowania. Opakowanie wkładam do pudełka. W środku jest taki worek, gdzie jest dokumentacja. Dokumentacja jest skromna, gdyż urządzenie też jest małych wymiarów i ma niewiele funkcji, znaczy jakby nie patrzeć niewiele. I tu pewnie jest coś, tu jest, widzę, jakaś naklejka i tu pewnie jest coś do rejestracji karty gwarancyjnej. Teraz nie wiem, nie będę się tym zajmował. Zrobię to przy najbliższej okazji. Tutaj taką taśmą jest jeszcze zaklejone, tą zaklejoną taśmą jest ta folia, więc ja może to z powrotem skleję tak, jak to sklejone już wcześniej było. Wyjmuję drugą część tego zabezpieczenia z takiego tworzywa jak opakowanie po jajkach. Kładę z przodu do pudełka i może jeszcze zobaczę. Teraz wyjąłem mikser i wyjąłem kartonik z zasilaczem. Mikser jest zapakowany, proszę Państwa, też w takim jeszcze worku. Worek jest zaklejony taśmą, który zaraz będę mógł Państwu odkleić. O, już. Jest jeszcze taka ochrona od wilgoci w środku. To ja tę ochronę kładę, proszę Państwa, razem tutaj z tym do pudełka. Jeszcze otworzę kartonik z zasilaczem. Co w tym kartoniku dokładnie będziemy mieli? A w tym kartoniku, z tego co widzę, są końcówki do różnych krajów. Jest końcówka, jest oczywiście zasilacz USB, już właśnie go wyjąłem. I tutaj widzę, akurat mi się wzięła do ręki końcówka polska. To będę mógł tę końcówkę Państwu od razu przypiąć. To się wsuwa i jest blokada. Trzeba ją tutaj zaczepić, tak żeby ona zaczepiła się o stosowne prowadnice, przesunąć i nacisnąć. I teraz powinna zaraz zaskoczyć. Uwaga! Nie, coś nie tak. Chwilę. A! Trzeba było ją głębiej wsunąć, przepraszam. Czyli tutaj jest taka prowadnica i jeszcze są takie blaszki. I trzeba zrobić tak, żeby ta przy tej końcówce jest, można wyczuć takie dwie warstwy jakby przy tej części, którą się wsuwa przy tej końcówce do podłączenia, i tu musi się znaleźć obudowa zasilacza, musi się między jedną a drugą warstwą znaleźć. Musi być opór, jak to zaczniemy wsuwać. I teraz jak zaczęliśmy wsuwać, to trzeba to wsunąć, myślę, do końca i jak już będzie opór, to wtedy mocniej popchnąć i zaskoczy. Uwaga! Jest. No i oczywiście przy ładowarce USB jest przycisk. Trzeba nacisnąć i i przesunąć, i wtedy można, jak się to naciśnie, to można wysunąć tę końcówkę, ale wysuwać nie będziemy, zasilacz już jest złożony. Jeszcze zobaczę, co w pudełku jest jeszcze. W kolejnym woreczku, tym razem woreczku takim zamykanym, fajnym, zaraz to otworzę, który można zamknąć na taką strunę jakby. Kabel USB. I tutaj mamy, proszę Państwa, USB normalne. To nie jest ani mini USB, ani mikro USB. Ja sobie może od razu ten kabel rozwinę. Tu jest oczywiście do wiązania tego kabla, do ściskania tego kabla, tak jak w każdym urządzeniu kupionym, w każdym kablu nowym kupionym. To już sobie to otworzyłem i włożę do zasilacza. I można tą wtyczkę podłączyć albo bezpośrednio do komputera, albo właśnie do tego zasilacza USB, bo w zasilaczu jest gniazdo USB. Ja teraz wkładam do zasilacza USB. Już włożyłem. No, ja się tak zasugerowałem i cieszyłem się, że niby są te różne wejścia, ale w takim razie na Polskę sprzedaje się tylko polskie wejście, bo ja tutaj nic więcej już w tym pudełku nie znalazłem, ale możliwe, że jak Państwo kupią to w jakimś, nie wiem, innym sklepie, to być może jest możliwość, że Państwo otrzymają wejście również angielskie, tudzież amerykańskie. No i teraz już tak, pudełko z tego zasilacza mi jest niepotrzebne, ale ja nie chcę tego zniszczyć, bo no nie wiadomo, jak będzie w razie gwarancji czy czegoś, to warto sobie pudełko, warto tego pudełka nie niszczyć i warto go sobie schować, tak żeby się z tym nic nie stało. Więc tak zrobiłem. Schowałem tą część, która unieruchomiała mikser, która wyglądała jak opakowanie po jajkach. I karton. A, jeszcze został worek po mikserze. Przepraszam, to ja jeszcze raz może otworzę i włożę to z powrotem. Karton, proszę Państwa, zamykam. I mam przed sobą mikser, który właśnie biorę do ręki. Co mogę powiedzieć o tym mikserze? Mikser wygląda bardzo poręcznie. Jest taki lekko trochę ciężki, ale wydaje mi się, że to dobrze, dlatego że czuję się, że trzyma się go w ręku, a to, że jest trochę ciężki, to jest też dobrze, bo wtedy nie ma takiego ryzyka, że nam łatwo zbiórka spadnie, czyli możemy go gdzieś postawić, bo ma oczywiście pod spodem cztery, to nie jest guma, jakie jest tworzywa sztuczne, bo plastikowe nóżki. Ja nie wiem, właściwie to lepiej moim zdaniem byłoby, gdyby one były antypoślizgowe, ale jeszcze zobaczę. Nie, one antypoślizgowe niestety, nie są.
5: Nastąpiła zmiana miejsca. Teraz przemawiam do Państwa z innego pokoju, ale tutaj też będę Państwu przynajmniej na początku pokazywał pierwsze zagadnienia, które wcześniej omówiłem. A teraz skupmy się, co ten mikser posiada, gdzie są poszczególne pokrętła i tak dalej. No niestety jeszcze nawiążę do tych podstawek. Tam jeszcze, gdzie położyłem go na drewnianym stole, to jakkolwiek mikser się trzymał. Natomiast teraz kładę na szklanym stole i niestety, ale on dosyć się ślizga, jeszcze w ogóle trochę się rusza. I to niestety to też jest źle. No i się ślizga, czyli po prostu najlepiej to położyć na jakiejś serwetce chyba też. No i jednak uważać, żeby to nie spadło. Ok. Więc tak. Zacznijmy od samego dołu. W lewym dolnym rogu, w ogóle może nie tyle w lewym dolnym rogu, jak na dolnej ściance, z przodu, jakby najbliżej nas, mamy trzy pokrętła. Te trzy pokrętła chodzą bardzo stabilnie, ale one, no, na razie chodzą stabilnie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że mikser jest niedawno wyjęty z pudełka. One mniej więcej tak, chociaż już, znaczy no, z pudełka mam go od jakichś 2 miesięcy, bardzo sporadycznie używałem i już jedno pokrętło chodzi lżej. I ja nie pamiętam, czy ono chodziło tak od nowości, czy już mi się wyrobiło, ale miejmy nadzieję, że od nowości. I tak, pierwsze pokrętło od lewej strony to jest głośność toru monofonicznego, czyli mikrofonowego, tudzież monofonicznego liniowego. Obok mamy potencjometr do drugiego toru, czyli do toru stereofonicznego. Mikser, nie wiem, czy powiedziałem w końcu, czy nie, ma jeden tor monofoniczny, jeden tor stereofoniczny konfigurowalny, a drugi tor stereofoniczny niekonfigurowalny, ale to za chwilę. Trzecie pokrętło to jest main mix, czyli głośność całego miksu można ustawić. Nad tymi pokrętłami bezpośrednio mamy 6 suwaków, 3 obok siebie, przerwa i następne 3. One przypominają taki equalizer w dotyku w budżetowym sprzęcie audio. I tutaj to się rzadko zdarza w mikserach, bo najczęściej w mikserach tanich to jest zorganizowane na pokrętłach. Tutaj mamy suwaki. I ja się doczytałem gdzieś, że to jest tak zwana korekcja brytyjska. W przypadku akurat tego miksera tak się doczytałem. Mamy 3 suwaki, wyraźnie wyczuwalna pozycja środkowa. Ja może przybliżę rejestrator i tak pokażę zarówno suwaki, jak i pokrętła. Pokrętła, jak się kręcą, wydały taki dźwięk. No, mikser niestety się ruszy. A suwaki taki. Suwaki zatrzymują się w pozycji środkowej, pokrętła mają pozycję środkową zaznaczoną. Do czego te suwaki? Pierwsza grupa suwaków to są suwaki sterujące torem monofonicznym, liniowym bądź mikrofonowym. Pierwszy suwak to jest regulacja niskich częstotliwości, druga wysokich, a trzeci balans. Obok jest to samo. Też wysokie tony, znaczy przepraszam, niskie tony, wysokie i balans. I to się tyczy drugiego toru, czyli toru stereofonicznego. Po lewej i prawej stronie miksera, jak się troszeczkę wyżej przesuniemy, czyli kolejny rząd, mamy znowu 2 pokrętła, ale pomiędzy tymi pokrętłami są jeszcze 3 wciskane przyciski. Może najpierw powiem o pokrętłach. Pierwsze pokrętło to jest gain, czyli głośność mikrofonu, a ostatnie, czyli to po prawej, to jest głośność odsłuchu w słuchawkach. Następnie mamy 3 przyciski wciskane w ten sposób. Tu już nie chcę brać rejestratora do ręki, trzymam ten mikser, żeby się nie ruszał. Nacisnę przyciski, mam nadzieję, że Państwo usłyszą. Wciskają się pewnie. Ale tak jak mówię, mikser jest nowy. Pierwszy przycisk, tylko ja teraz nie pamiętam, w jakiej one chodzą pozycji, ale to sobie dojdziemy podczas prezentacji. Pierwszy przycisk przełącza pomiędzy torem liniowym, konfigurowalnym, a USB. Bo jeszcze nie powiedziałem, że mikser, przez to, że może działać jako interfejs audio, jeżeli go podłączymy jako kartę dźwiękową do komputera, to wtedy tor liniowy przejmuje USB. Można jednak korzystać zarówno z tego, jak i z tego, nie odłączając, tylko po prostu trzeba się tym przyciskiem pomiędzy tymi funkcjami przełączać. I teraz kolejne przyciski, drugi i trzeci, one są do wyciszania lub aktywacji toru liniowego konfigurowalnego i toru liniowego niekonfigurowalnego. Jest generalnie tak, że jak jest przycisk wyciśnięty, to kanał jest aktywowany, jak jest wciśnięty, jest wyciszony. Na samej górze miksera mamy od lewej strony gniazdo XLR z gniazdem dużego jacka w środku, czyli XLR typu combo. Co możemy podłączyć? Do XLR-u oczywiście mikrofon, a do dużego jacka jakieś urządzenie monofoniczne, liniowe. Wtedy po prostu trzeba wyciszyć gain, żeby ten tor przyjmował sygnał liniowy. No można też mikrofon z dużym jackiem, jeżeli się ma. Obok mamy 6 cinczy. I generalnie tak, mamy tak parami po dwa. I pierwsza para to jest do konfigurowalnego toru stereofonicznego. Druga para do niekonfigurowalnego toru stereofonicznego. A trzecia para to jest wyjście liniowe, czyli do wzmacniacza, nagłośnienia, do czegokolwiek, do czego chcemy sygnał z miksera wypuścić. Obok mamy jeszcze dwa gniazda małych jacków. Bliżej nas jest gniazdo słuchawek. Dalej od nas jest gniazdo mikrofonu. I tutaj też ten tor do mikrofonu. Można tutaj również podłączyć urządzenie za pośrednictwem małego jacka monofoniczne jako liniowe. I co ciekawe, sprawdziłem ten mikser z mikrofonem elektretowym, on również działa. Ja nie siedzę jakoś nie wiadomo jak w mikserach, szczerze mówiąc, ale nie spotkałem się z mikserem, który miałby gniazdo małego jacka wraz z możliwością napięcia plug-in power, tak jak tutaj. Generalnie miksery mają napięcie fantomowe. Tutaj doczytałem się, że jest 15 V i niektóre mikrofony pojemnościowe można zasilać. Ja nawet mam mikrofon pojemnościowy. Mam dwa mikrofony pojemnościowe. Jeden mam taki gorszy, drugi lepszy. Ten gorszy, tego lepszego nie mam tutaj. Ten gorszy podłączałem. Zresztą właściwie się trochę tego lepszego bałem tutaj podłączać. Ale ten gorszy podłączałem i działa. Z tego co się doczytałem, to tutaj to napięcie jest na 15 V, więc wystarczy dla niektórych mikrofonów pojemnościowych. Także ten mikrofon pojemnościowy, co posiadam, działa. Natomiast bardzo szumi, więc przedwzmacniacz do mikrofonu pojemnościowego nie jest tutaj zbyt dobry, bo wiadomo, że to nie jest sprzęt do tego. Ale mikrofon dynamiczny po podłączeniu sprawdza się bardzo fajnie i naprawdę można z niego skorzystać. I został nam jeszcze tył. Na tylnej krawędzi w prawym górnym rogu mamy wejście USB i to jest zarówno zasilanie, jak i interfejs audio. I tak, proszę Państwa, myślę, że powoli możemy rozpocząć prezentację. Ja tutaj dla Państwa przygotowałem różne mikrofony, kilka urządzeń audio, które nam posłużą za wzmacniacze, tak żeby naprawdę ukazać wszechstronność tego miksera i w miarę możliwości opowiedzieć o tym, zaprezentować w praktyce to wszystko, albo może nie wszystko, ale większość z tego, o czym opowiadałem na początku audycji, co przedstawiłem Państwu, bo wiadomo, że imprezy karaoke tutaj Państwu nie urządzę i na przykład nie pokażę, jak to wygląda gdzieś na powietrzu czy gdzieś, bo tutaj nie mam technicznie takiej możliwości. Zresztą sam nie śpiewam, więc też nie kompromitowałbym się nawet puszczając jakiś podkład muzyczny i śpiewając do tego. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że nie zaprezentuję Państwu mikrofonu pojemnościowego, dlatego że tak jak mówiłem, przedwzmacniacze, jeśli chodzi o mikrofon pojemnościowy, to są kwoty rzędu kilkuset złotych w górę, więc na pewno nie widzę zastosowania tego miksera w przypadku mikrofonów pojemnościowych. Myślę, że raczej tutaj będzie to sprzęt skierowany dla osób posiadających budżetowy sprzęt. No dlaczego tak dużo zaprezentuję tych wszystkich rzeczy? Będę miał mikrofon elektretowy, będę miał mikrofon dynamiczny, będę miał taki mikrofon też przypinany elektretowy, będę miał również głośnik Bluetooth, będę miał odbiornik radiowy, który nam posłuży za wzmacniacz z kolumnami, gdyż no, wydaje mi się, że jakąś tam część z tych urządzeń

wtedy naprawdę w bardzo łatwy sposób można na jakimś wyjeździe, na jakiejś imprezie, czy tam na jakiejś uroczystości dogadać się organizacyjnie z uczestnikami i w bardzo łatwy sposób się tym posłużyć. Teraz już mogę, proszę Państwa, przystąpić do prezentacji. Jednak może jeszcze zanim zacznę omawiać zagadnienia, które wcześniej wymieniłem, podłączę ten mikser do rejestratora, na którym nagrywam, a nagrywam na Olympusie LS14. Olympusa ustawię w trybie manualnym, tak żeby nie było w miarę możliwości przekłamań w związku z głośnością, bo chcę po prostu podłączyć mikrofon dynamiczny na trzy sposoby, bo tutaj możemy podłączyć zarówno przez XLR oczywiście, przez duży jack oraz przez mały jack, bo przypominam, że gniazdo XLR jest typu combo, więc można podłączyć tam wtyczkę dużego jacka i również do tego samego toru jest przyporządkowane gniazdo małego jacka. I uwaga, co ciekawe, w przypadku urządzeń zewnętrznych, tak jak zaobserwowałem, o czym jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, więc powiem to teraz, jeżeli chcielibyśmy wykorzystywać ten tor monofoniczny do urządzeń zewnętrznych, to tak, jeżeli podłączymy małym jackiem, to musimy liczyć się z tym, że będzie zbierany tylko lewy kanał. Tak więc urządzenie albo musi być mono, samo w sobie, albo musimy mieć przejściówkę, w której z jednej strony będzie gniazdo małego jacka stereo, a z drugiej wtyczka małego jacka mono. Natomiast jeżeli podłączymy do gniazda dużego jacka stereofoniczny kabel z dużym jackiem, czyli żeby po jednej stronie był duży jack, ale na stereo, a po drugiej, no już to, z czego będziemy wychodzić, to już taka wtyczka, na jaką jest urządzenie, to mamy wówczas kanały połączone ze sobą i oczywiście zmonofonizowane w torze. Do miksera podłączę, proszę Państwa, trzy mikrofony. Pierwszym mikrofonem to będzie mikrofon dynamiczny marki Shure o modelu C608, ale tutaj to, co prezentuję, to taki podstawowy, nawet nam wystarczy. Później będą dwa mikrofony, których nie znam modeli, takie elektretowe, jeden taki patykowy, a drugi taki przypinany generalnie. Po prostu chcę pokazać, jak z takimi mikrofonami ten mikser działa. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o mikrofon dynamiczny, podłączę na trzy sposoby. Najpierw podłączę przez XLR, później z dużym jackiem, a na końcu z małym jackiem. W Olympusie ustawiona jest głośność nagrywania manualnie, żeby rejestrator nic nie zmienił. Teraz, tak jak już Państwu mówiłem, podłączyłem do miksera mikrofon Shure i wyszedłem wyjściem z cinchami do Olympusa. Mikrofon podłączyłem przez XLR, bo moim zdaniem tak jest najlepiej w tym przypadku. I teraz powiem, jak jest co ustawione. A więc tak, Olympus jest, tak jak mówiłem, tryb manualny. A jeśli chodzi o mikser, to gain mikrofonu jest na środku, suma jest też na środku oraz tor mikrofonu też jest na środku. Może, żeby trochę było głośniej, to zgłośnię teraz sumę. Teraz jest suma na maksa i właściwie też się nawet, już się przesterowało. Teraz się trochę oddaliłem od mikrofonu. Mikrofon trzymam na wysokości klatki piersiowej, ale się myślę, że nie przesterowuje, także jest w porządku. No najważniejsze generalnie, żeby gain był na środku i tor mikrofonu na środku. A można na przykład zmniejszyć czułość mikrofonu i wtedy gain wyciszę. Może tak trochę. A zgłośnie z kolei tor mikrofonu. I wygląda to tak. To teraz może tor mikrofonu z powrotem jest na zero. Nie na zero, tylko na środek. A zgłośnie maksymalnie gain. Uwaga, raz. No. Tło zaczyna zbierać.

0: to już jest przesterowane, to tak nie, czyli ja może wrócę dla bezpieczeństwa na środek wszystkiego, a mikrofon przybliżę wtedy. Dobrze, proszę Państwa, tak może zostawmy, teraz mikrofon bliżej, przybliżyłem twarzy. I teraz co możemy zrobić? Więc może teraz pokażę, jeśli chodzi o regulację tonów. Podbijam niskie tony, podbijam, proszę Państwa. Teraz zdejmuję tony niskie. Znaczy one były wyśrodkowane, teraz całkiem zdjąłem. Teraz wracam na środek. Teraz podbijam tony wysokie. Teraz środkuję. I teraz tony wysokie powinny zaniknąć całkiem. Znowu środkuję. Lewy kanał, prawy kanał, środek. Ja teraz, proszę Państwa, jeszcze zrobię inaczej, mianowicie zgłośniłem na maksa main mix i jest na środku zarówno tor mikrofonowy, jak i gain. I może jeszcze pokażę Państwu coś takiego. Teraz są na środku i tony niskie i wysokie, a ja zrobię w ten sposób, że będę stopniowo podbijał tony niskie i będę stopniowo zdejmował wysokie. I efekt, proszę Państwa, będzie o taki. No, stopniowo to nie było, ale... I teraz... No to może dobrze. To teraz jest tak, więc teraz przesuwam jeden i drugi. I mamy, proszę Państwa, odwrotną sytuację. Tony niskie są na zerze, tony wysokie są na maksa. A może jeszcze ja będę lepiej to... Może jakoś umieszczę ten mikrofon, potrzebuję, ok. I ja będę teraz Państwu mówił i jednocześnie to zmieniał. Więc teraz, proszę Państwa, z powrotem jest tak, że tony wysokie wędrują na dół, na górę, a to na dół, a tony niskie na górę. I wygląda to w ten sposób. A teraz, proszę Państwa, odwrotnie. I wygląda to w ten sposób. Jeszcze coś ciekawego tak zrobiłem, że tylko teraz, żeby się nie przesterowało, trochę dalej mikrofon od siebie oddaliłem i podbiłem zarówno wysokie tony, jak i tony niskie. I efekt jest, proszę Państwa, taki. Ja sobie tak, proszę Państwa, pozwoliłem na taką dygresję z tego względu, że nawet, no okej, Olympus LS14 ma możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego, ale na przykład dzięki temu, że podłączyłem ten mikser, mam szersze pole manewru. Mogę sobie ustawić czułość mikrofonu, mogę sobie skorygować tony wysokie, niskie, w zależności od tego, gdzie bym to nagrywał, gdzieś, gdzie na przykład byłaby taka czy inna akustyka, tudzież atmosfera, co by trzeba lepiej nagrać. Więc ja teraz może wrócę ze wszystkim do pozycji środkowej, albo może main mix zostawię na maksa, a wyśrodkowałem czułość mikrofonu i tor mikrofonu. I tu jest, proszę Państwa, podłączone XLR-em. I ja teraz dla porównania podłączę ten sam mikrofon przez dużego jacka. Teraz nic nie zmieniałem ani w mikserze, ani w Olympusie. I z dużym jackiem wygląda to tak. Ja mam właściwie przygotowane dla Państwa dwa kable z XLR-em i z jackiem, zarówno na mono, jak i na stereo. Tutaj można stosować takie i takie. Zaraz podłączę z dużym jackiem i z XLR-em i ten duży jack będzie na stereo. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że generalnie w sprzedaży, w sklepach muzycznych, przeważnie są kable, jeśli chodzi o jacki i XLR-y, że z jednej strony jest gniazdo XLR żeński, a z drugiej wtyczka dużego jacka, najczęściej dużego, i ona jest na mono. Rzadziej się zdarzają na stereo. Natomiast tutaj chcę pokazać, że ten mikser obsługuje zarówno takie i takie. Dlaczego to jest ważne? Jeśli chcemy podłączyć mikrofon dynamiczny do jakiegoś rejestratora dźwięku, którym mamy gniazdo na mikrofon zewnętrzny i to gniazdo jest na stereo. I jest zrealizowane w takich konsumenckich rejestratorach, najczęściej na małym jacku. I teraz tak, jeżeli podłączymy kablem monofonicznym z wtyczką, bo nawet jeżeli mamy duży jack, to możemy sobie założyć przelotkę i wtedy mamy mały i jest na mono, wtedy nagrywać się będzie nam tylko na jednym kanale. Jeżeli jest na stereo, będzie się nagrywać na dwóch. No tutaj tor jest monofoniczny, siłą rzeczy nagrywa się mono, ale żeby pokazać, że również to gniazdo jest kompatybilne z wtyczką jacka dużego stereo, to zaraz to Państwu zademonstruję. Nie zawsze tak jest, nie w każdym sprzęcie, dlatego tutaj pokazuję, że tak można. No i teraz jestem, proszę Państwa, z powrotem, ale mam podłączony XLR z kablem z dużym jackiem na stereo. Teraz wróciłem już z powrotem do monofonicznego, a teraz na ten kabel, na tego dużego jacka założę przelotkę na małego jacka i podłączę do tego drugiego gniazda, które jest po drugiej stronie miksera, na mały jack, który też się do tego toru odnosi i zobaczymy, jak będzie odbierało z małym jackiem. Ustawienia oczywiście będą te same. I teraz już jest z małym jackiem. Jak Państwo słyszą, z jackami jest o wiele ciszej niż z XLR-em. No, nie trzeba się tym jakoś tam bardzo zrażać, jeżeli bazujemy na czymś takim, no to na przykład no możemy wtedy zgłośnić i okej, jest głośniej. Wróciłem, proszę Państwa, z powrotem do połączenia przez XLR, bo tak jest najlepiej. I teraz dla porównania podłączę Państwu mikrofon elektretowy, taki najzwyklejszy, do gniazda małego jacka. Ponieważ to jest ten sam tor, najbezpieczniej ten mikrofon, do którego teraz mówię, wyłączyć. W sensie, no ja nie próbowałem, tak? Najprawdopodobniej wtedy, jak jeden się podłączy, to poprzedni się wyłączy jakby automatycznie, ale ja nie chcę eksperymentować, żeby sobie czegoś nie zepsuć, więc po prostu dla bezpieczeństwa lepiej wyjąć ten XLR, jeśli chce się podłączyć jacka do tego drugiego wejścia. Teraz, proszę Państwa, podłączyłem taki zwykły mikrofon komputerowy. Niestety coś mi tutaj buczy, ale myślę, że to jest spowodowane tym, że w pokoju jest bardzo dużo elektroniki i gdzieś tutaj mam problem. No niestety nie mogę tego, proszę Państwa, teraz wyeliminować, mimo iż próbowałem odłączyć laptopa z prądu. Też się nie dało, ale ja może zmniejszę gain. Teraz, proszę Państwa, gain jest na zerze, a na środku jest zarówno tor mikrofonowy, jak i main mix. No i teraz, jakby to było podłączone do jakiegoś nagłośnienia, no to no, do śpiewania karaoke to się, proszę Państwa, nie nadaje, ale gdzieś na jakiejś dyskotece do nadania jakiejś dedykacji od biedy. Teraz dla porównania podłączę jeszcze taki przypinany mikrofon, też elektretowy. I na razie, jak go podłączę, zostawię ustawienia takie, jakie są w mikserze w tej chwili, a przypominam, że tor mikrofonu jest na środku, main mix jest na środku, a gain jest zdjęty całkiem. No i zmieniłem mikrofon, no już tutaj trzeba będzie zwiększyć gain, co właśnie teraz zrobię. Ja, proszę Państwa, tak jeśli chodzi o te mikrofony elektretowe, to tak ogólnikowo Państwu pokazuję, z tego względu, że nie podaję marek tych mikrofonów, bo po pierwsze sam ich nie znam, a po drugie tego jest na rynku bardzo, bardzo dużo, ale zmierzam do tego, że nawet taki najzwyklejszy mikrofon można podłączyć i on tam jakąś funkcjonalność będzie spełniał, jeśli na przykład już nie mamy czegoś lepszego. Powracam do nagrywania na Olympusie. Tutaj te mikrofony brzmiały kiepsko, a jeśli chodzi o mikrofony elektretowe, to jest ich na rynku naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ja na przykład miałem okazję podłączyć też mikrofon WM61 Panasonica, ale z przyczyn organizacyjnych no nie mogę Państwu zaprezentować teraz, bo tutaj nie mam. Efekt był lepszy, no niemniej jednak ja nie widzę zastosowania takich mikrofonów do jakichś przemów czy czegoś takiego, dlatego że mikrofon taki komputerowy jest dookólny.
1: Tak więc tutaj można sobie poeksperymentować z głośnością i jakoś tam względem podkładu muzycznego i też mając na uwadze akustykę w sali, jakoś ustawić, jak coś gdzieś trzeba coś nagłośnić, to można gdzieś tam coś powiedzieć, jak jest jakieś podręczne nagłośnienie. Ja to Państwu jeszcze zademonstruję. Teraz przejdźmy już do omawianych zagadnień. Niektóre z tych zagadnień to ja Państwu dokładnie przedstawię i zademonstruję, o niektórych tylko opowiem. Pierwsze zagadnienie, o którym mówiłem, to jest wejście liniowe w roli mikrofonowego. Czyli tak, załóżmy, dajmy na to, że mamy jakieś urządzenie, w którym nie ma wejścia mikrofonowego, ale my byśmy chcieli z tego wejścia skorzystać. Niech to będzie magnetofon nawet. Tutaj akurat wprawdzie ta audycja nie jest o sprzęcie retro i tutaj o magnetofonach za bardzo mówić nie będę, ale chcę tylko powiedzieć, że wziąłem magnetofon z Technicsa RSTR 474. Kiedyś opowiadałem o tych magnetofonach z Technicsa 373, 474, 575 i one, jak wiadomo, nie miały gniazda mikrofonowego. Więc miały wejście liniowe. I teraz tak, chcielibyśmy coś nagrać i w zależności od tego, czy chcemy nagrać suchy wokal, tu nie mówię nawet o śpiewaniu, ale na przykład o jakimś przemówieniu, suchy wokal, żeby było jakoś ładnie, żeby nie było słychać tła i w ogóle, żeby nie było żadnych zakłóceń, to możemy podłączyć mikrofon dynamiczny. Jeżeli chcemy nagrać coś z otoczenia, załóżmy, no wszystko, co się dzieje w pokoju, to użyjemy mikrofonu elektretowego. Ja tutaj teraz opiszę Państwu, co zrobiłem. Podłączyłem wyjściem na cincze z miksera do wejścia liniowego magnetofonu i do miksera podłączyłem XLR-em mikrofon Shure C608. Ja tutaj teraz Państwu nagram kawałek i później tego odsłuchamy. Nie będę tego zgrywał z kasety, bo to generalnie nie jest ważne w kwestii tej audycji. Posłuchamy tylko bezpośrednio. A jako wzmacniacza użyłem Radmora z podłączonymi polskimi kolumnami. Ja tutaj nie mam za bardzo dostępu do tych kolumn. Kolumny są tutaj pod stołem po nagraniu, jak sobie tego odsłuchamy. Ja tylko jeszcze może nacisnę nagrywanie tak, żeby było w trybie standby, magnetofonie, tak żeby nam się monitoring włączył. Szum jest bardzo, no słyszeli Państwo szum, ale Radmor był zgłośniony na full, także też tylko dlatego, więc szum jest naprawdę mały, a jeśli chodzi o nagranie na kasecie, to no, to z takim czymś to wyjdzie bardzo ładnie. Jeszcze właściwie to możemy sobie nawet Dolby włączyć, nawet Dolby C niech będzie i w Dolby C się to odtworzy. Kaseta jest chromowa, więc nie powinno być z tym większych problemów. I tak jak mówię, magnetofon jest podłączony do Radmora są podłączone też kolumny, więc jak teraz włączę mikrofon i będę mówił, to będzie mnie słychać przez kolumny. Mało tego, można zrobić prościej, bo można równie dobrze podłączyć mikser bezpośrednio do Radmora, bo w Radmorze też nie ma gniazda mikrofonowego, a efekt nagłośnieniowy będzie bardzo fajny. Teraz trochę zgłośniłem Radmora, włączam mikrofon i teraz proszę Państwa, mówię już do mikrofonu i słychać w ten sposób. No to teraz rejestrator stoi na stole, ale ja może zrobię tak, że trochę, o tak może, i teraz trochę zgłośnie, nie bardzo. Może jakby trochę zmniejszyć gain przy mikserze. Zmniejszę w mikserze gain. Wezmę tak, żeby po lewej stronie było to oznaczenie pokrętła. Nie na środku, nie na samej górze. I teraz głośnie. No, tak. No i teraz można zrobić głośniej. No i w ten sposób słychać, że mówię do mikrofonu. Mikser jest podłączony. Znaczy podłączony jest do magnetofonu, ale właściwie to mogę jedno i drugie teraz pokazać. Teraz mogę podbić wysokie tony, no nie, to źle. Lepiej na środek, a niskie nie, bo będzie z kolei piszczało. To lepiej. Mikser generalnie, jak jest ustawiony, no w tym momencie przynajmniej, bo Radmor i tak dużo sopranów przenosi, więc jest ustawiony na, w mikserze jest ustawione wszystko na środku.
0: Ściszę teraz Radmora i jednak ustawię sobie, a ja właściwie, proszę Państwa, nie zmieniłem gainu, tylko zmieniłem niechcąco, zmniejszyłem tor mikrofonu i to był błąd. Teraz zmniejszę gain i teraz zobaczymy.
1: Raz, raz, raz, raz, dwa, raz, dwa, trzy, no. Tak, no teraz jest lepiej. Jest trochę zmniejszony gain, ale no nic, no ale spróbujmy teraz coś nagrać.
0: Gain powróci na środek, żeby było dobrze. Ja tutaj też do magnetofonu też swoją drogą słuchawki podłączyłem, tak więc mogłem sobie to sprawdzić, że przez steru nie było i tak nie będzie. Ok, teraz nagrywam. No i co? No i teraz wygląda to tak, że mówię bezpośrednio, tło nie bardzo słychać, bardziej zbiera bezpośrednio z ust i teraz można tego odsłuchać.
1: Ok, teraz nagrywam. No i co? No i teraz wygląda to tak, że mówię bezpośrednio, tło nie bardzo słychać, bardziej zbiera bezpośrednio z ust.
0: Może jeszcze spróbujemy z mikrofonem elektretowym. Poustawiam i wrócę do Państwa. Ok, proszę Państwa, to teraz podłączyłem mikrofon elektretowy, włączam nagrywanie. No i teraz ja siedzę przed mikrofonem. Może trochę sobie głośność nagrywania zmniejszę. Albo właściwie nie muszę głośności nagrywania, bo tutaj nie powiedziałem, głośność nagrywania magnetofonu jest na maksa, wtedy też była. Ale można sobie przy mikserze trochę zmniejszyć. I teraz ten mikrofon się ruszył, oczywiście wszystko zbiera. Tutaj sobie stoi. Więc ja zmniejszam gain. I teraz jestem, no nie. O tak może, o teraz może będzie w miarę ok. No i oczywiście też mogę sobie na przykład podbić wysokie tony, zdjąć wysokie tony, wyśrodkować, znaczy niskie, przepraszam, podbić niskie tony, wyśrodkować niskie tony, zdjąć niskie tony, podbić wysokie, zdjąć wysokie, wyśrodkować, przesunąć kanał na prawy, przesunąć kanał na lewy. No mikser jest odwrotnie podłączony, dlatego mi tutaj pokazuje lewy jako prawy, a prawy jako lewy. No, wtedy mikrofon trzymałem w ręku. Tak, siedzę przy tym mikrofonie. Teraz może wyjmę słuchawki z głośni Radmora. To zobaczą Państwo, jak to będzie mniej więcej wyglądało w przypadku nagłośnienia. No, tak jak mówię, mikrofon nie jest taki super, ale tym bardziej, że Radmor zbiera bardzo dużo wysokich częstotliwości. Ale zobaczymy. No nie. Tak nie bardzo. To może całkiem niskie tony, całkiem wysokie tony zlikwidować. Jeszcze, no może całkiem jednak gain też wyciszyć i trochę Radmora zgłośnić. No teraz proszę Państwa, jakoś to jest, ale to, no tak jak mówię, no ten mikrofon się do niczego takiego by nie nadawał, ale no ale może Państwo znajdą coś lepszego sobie, czy jakąś owiewkę założą. No, bardziej bym preferował, jeśli chodzi już o jakieś dyskoteki czy karaoke, o czym powiem później, żeby to jednak był mikrofon dynamiczny z XLR-em, bo wtedy jest jednak lepiej i wygląda to pewniej. Dobrze, to teraz ja jeszcze wyłączę Radmora i zgłośnię, tylko ja może założę sobie znowu słuchawki,
1: i podłączę do magnetofonu, żeby sprawdzić, czy w ogóle to będzie miało jakikolwiek sens, że może nie będę ruszał toru mikrofonowego ani całego miksu, tylko zgłośnię sam gain i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz gain jest na maksa. Mogę jeszcze trochę. No i skończyła się kaseta, ale generalnie to i tak nie jest nagranie ważne, ani nic takiego z tą kasetą, to jest tylko przy okazji, więc teraz możemy to cofnąć i odsłuchać. No i teraz ja siedzę przed mikrofonem, może trochę sobie głośność nagrywania zmniejszę, albo właściwie nie muszę głośności nagrywania, bo tutaj nie powiedziałem, głośność nagrywania w magnetofonie jest na maksa, wtedy też była. Ale można sobie przy mikserze trochę zmniejszyć. I teraz ten mikrofon się ruszył, oczywiście wszystko zbiera. Tutaj sobie stoi. Więc ja zmniejszam gain. I teraz jestem. No nie. O tak może. O teraz może będzie w miarę ok. No i oczywiście też mogę sobie na przykład podbić wysokie tony, zdjąć wysokie tony, wyśrodkować, znaczy niskie, przepraszam, podbić niskie tony, wyśrodkować niskie tony, zdjąć niskie tony, podbić wysokie, zdjąć wysokie, wyśrodkować, przesunąć kanał na prawy, przesunąć kanał na lewy, no mikser jest odwrotnie podłączony, dlatego mi tutaj pokazuje lewy jako prawy, a prawy jako lewy. No, wtedy mikrofon trzymałem w ręku, tak siedzę przy tym mikrofonie. Teraz może wyjmę słuchawki z głośni Radmora, to zobaczą Państwo, jak to będzie mniej więcej wyglądało w przypadku nagłośnienia. Tak jak mówię, mikrofon nie jest jakiś super, ale tym bardziej, że Radmor zbiera bardzo dużo wysokiej częstotliwości, ale zobaczymy. No nie, tak nie bardzo. To może całkiem niskie tony, całkiem wysokie tony zlikwidować. Jeszcze, no może całkiem jednak gain też wyciszyć i trochę Radmora rozgłośnić. No teraz proszę Państwa, jakoś jest, ale to, no tak jak mówię, no ten mikrofon się do niczego takiego by nie nadawał, ale. No ale może Państwo znajdą coś lepszego sobie, czy jakąś owiewkę założą. No, bardziej bym preferował, jeśli chodzi już o jakieś dyskoteki, czy karaoke, o czym powiem później, żeby to jednak był mikrofon dynamiczny z XLR-em, bo wtedy jest jednak lepiej i wygląda to pewniej. Dobrze, to teraz ja jeszcze wyłączę Radmora i zgłośnię, tylko ja może założę sobie znowu słuchawki i podłączę do magnetofonu, żeby sprawdzić, czy w ogóle to będzie miało jakikolwiek sens, że może nie będę ruszał toru mikrofonowego ani całego miksu, tylko zgłośnię sam gain i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie zmieściło się więcej, ale i tak Państwo generalnie wiedzą, o co chodzi. Już nie będę tego zgrywał. Generalnie chodziło mi o to, żeby pokazać, w jakich sytuacjach może nam się przydać podłączenie wejściem liniowym mikrofonu. Czyli jak tutaj mamy na przykład właśnie magnetofon, który nie miał możliwości podłączenia mikrofonu, a trzeba było coś nagrać. Tylko no tak jak mówię, no wszystko zależy od warunków, wszystko zależy od mikrofonu. No niemniej jednak mikser daje nam jednak pewne pole manewru. Możemy zrobić w drugą stronę, to znaczy możemy podłączyć słuchawki do urządzenia nie mającego wyjścia słuchawkowego. Tutaj mam drugi magnetofon. Może Państwo pamiętają, może Państwo nie pamiętają. I też pokrewna wersja tego magnetofonu RSTR373, który z kolei gniazda słuchawkowego nie posiada. To jest jedna z różnic tych dwóch magnetofonów. Ja nie będę, proszę Państwa, podłączał tych słuchawek i jakoś, no nie wiem, przykładał słuchawek do rejestratora, bo to i tak mijałoby się z celem, ale wytłumaczę Państwu, co należy zrobić. Trzeba po prostu podłączyć ten mikser też cinchami, jako tak jak tutaj było podłączone do wejścia, to trzeba w magnetofonie wtedy w tym 474 teraz użyłem wejścia liniowego, a w mikserze wyjścia. A tutaj należy podłączyć albo do pierwszej pary cinchy, albo do drugiej pary. Czym to się różni? Jeżeli podłączymy do pary pierwszej, będziemy mieli dodatkowo możliwość w pewien sposób zmodyfikowania tego dźwięku, bo będzie można zmienić wysokie tony, niskie tony i balans. Jeżeli podłączymy do drugiej, będziemy mogli zmienić tylko głos. A do miksera oczywiście małym jackiem, czyli tym, co jest pod gniazdem mikrofonowym, wyjście słuchawkowe, podłączamy słuchawki i już mamy bardzo łatwo rozwiązane podłączenie słuchawek do urządzenia, które samo w sobie wyjścia słuchawkowego nie posiada. A też mikser jest mały, tak jak mówiłem, więc wszędzie można go zabrać, można tego w każdej chwili w ten sposób użyć. I tutaj wychodzi kolejna rzecz, jaką jest poprawianie komfortu odsłuchu na słuchawkach. No ja to tak określiłem, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy, i to już nie chodzi o jakiś stary magnetofon, ale załóżmy nawet urządzenie, które jest wyposażone w gniazdo słuchawkowego, zdajmy na to laptopa, Milestone'a, BrailleSense'a, no cokolwiek, mamy gdzieś nagrane coś źle, nie chce nam się tego konwertować, nie chcemy nic z tym plikiem robić, chcemy go zachować tak jak mamy, ale chcemy go dobrze odsłuchać. No to możemy wpiąć mikser, wychodząc z wyjścia słuchawkowego danego urządzenia do toru konfigurowalnego stereofonicznego w naszym mikserze. Jeżeli urządzenie jest monofoniczne, można też wykorzystać tor mono, podłączając małego jacka lub dużego jacka, ale przeważająca większość jest stereo, więc myślę, że po prostu co by trzeba? Trzeba by mieć tak, jak mieliśmy wtedy do magnetofonów kable, że z jednej strony były dwa cinche i z drugiej dwa. To tutaj bierzemy tak, żeby z jednej strony były dwa cinche do miksera, a z drugiej wyjście słuchawkowe. I co mamy dodatkowo? Jeżeli nagranie jest nierówno, możemy skorygować balans kanałów. Jeżeli brakuje nam wysokich tonów lub niskich, możemy je dodać. Jeżeli jest za cicho, możemy je podczas odsłuchu przygłośnić. I to jest tym samym pomoc dla osób niedosłyszących. Bo po prostu, no jeżeli ktoś nie dosłyszy, to też może sobie to zgłośnić albo zmienić poszczególne tony. No tutaj nie mamy zbyt szerokiego pola manewru, no ale zawsze trochę więcej basów bądź więcej sopranów będzie, jeśli nam trzeba. Można zrobić jeszcze inaczej, bo można podłączyć przez USB. O podłączeniu przez USB jeszcze będę mówił, ale to zaraz. No ale można zrobić prościej. Na przykład mamy, dajmy na to laptopa i słuchamy czegoś, co jest źle nagrane i nie musimy nawet łączyć w ten sposób, w sensie bawić się w kable połączeniowe, że łączyć mikser wyjściem słuchawkowym i tak dalej. Ale do komputera można też podłączyć przez USB i wtedy mamy to jako kartę dźwiękową. Ale to o tym jeszcze później. Tak jeszcze do tego poprawiania komfortu odsłuchu na słuchawkach, to warto wspomnieć o dwóch kwestiach. Z jednej strony czasami jest tak, że nagranie, jakiego słuchamy, tudzież urządzenie, z jakiego słuchamy, odbiera na słuchawkach za cicho. No więc możemy, tak jak już wspomniałem, pomiędzy wyjście słuchawkowe urządzenia słuchawki wpiąć ten mikser i wtedy sobie odpowiednio wzmocnić. Ale chodzi mi jeszcze o taką rzecz, że jeżeli mamy to, co wspominałem odnośnie źródeł monofonicznych i stereofonicznych, jeżeli mamy na przykład urządzenie z wyjściem na słuchawki, które to wyjście jest monofoniczne, jak podłączymy, będzie grała jedna słuchawka. I co możemy teraz zrobić? Od tego się odchodzi generalnie, bo już teraz przeważnie we wszystkich urządzeniach, nawet monofonicznych, to wyjścia słuchawkowe są stereo, właśnie po to, żeby słuchawki grały dwie. Ale załóżmy, jeżeli mamy coś takiego, mamy taką sytuację, to co możemy zrobić? Możemy wtedy podpiąć wyjściem słuchawkowym do toru monofonicznego w mikserze, czyli albo do dużego jacka, tego co jest w XLR-ze, albo do małego jacka. I wtedy sygnał idzie na monofoniczny tor. Słuchawki oczywiście wpinamy do miksera i wtedy używamy tej korekcji, którą używałem do mikrofonu, tych suwaków, czyli tych pierwszych od lewej, do korekcji tego toru. To się tyczy też przegrywania, o którym wspominałem, przegrywania ze źródeł monofonicznych, tak żeby nagranie było w obu kanałach. Czyli też wychodzimy urządzeniem monofonicznym do miksera przez ten tor i wychodzimy albo gniazdem słuchawkowym, albo gniazdem liniowym do urządzenia, na które nagrywamy, a wyjścia w mikserze obydwa są na stereo. Kolejną rzeczą jest poprawa jakości nagrania ze źródeł zewnętrznych bez użycia komputera. Nie wiadomo czego nie zrobimy, ale możemy zwiększyć głośność, skorygować balans, wzmocnić lub zdjąć wysokie tony, wzmocnić lub zdjąć niskie tony. I to najlepiej zrobić, jeżeli na przykład, załóżmy, nie znamy się na komputerze, mamy jakieś urządzenie dla niewidomych mające wejście liniowe. Często jest też tak, że mikrofonowe pełni funkcję liniowego. Załóżmy, mamy takiego Milestone'a na przykład, czy Bryansensa i jest coś z telewizji, chcemy to nagrać. W telewizorze jest wyjście słuchawkowe. Wpinamy wyjście słuchawkowe z telewizora do miksera, czyli do toru stereofonicznego, cinchami. Musimy jednak pamiętać, żeby to wpiąć do toru konfigurowalnego. W ogóle zawsze to, o czym tutaj mówię, o jakichkolwiek poprawach, czegokolwiek, to jest tylko ten pierwszy tor, który jest konfigurowalny, czyli wpinamy, wychodząc z gniazda słuchawkowego, urządzenie źródłowe, a obok do cinchy ostatnich lub do wyjścia słuchawkowego podłączamy urządzenie docelowe, ustawiając powyższe parametry na słuch. Wcześniej powiedziałem, że mikser może służyć jako prosty korektor podczas słuchania muzyki. I tutaj o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że można też sobie skorygować brzmienie w kwestii wysokich i niskich tonów. Ja tutaj na przykład podłączyłem w tej chwili głośnik stereofoniczny na Bluetootha S-Boom 500. Taki przenośny głośnik komputerowy, podłączyłem go do magnetofonu. Długo nie posłuchamy, bo ja się boję, żeby się ZX tutaj nie wtrącił. Włączę kawałek lambady tylko po to, żeby Państwu pokazać. I co? I zrobiłem to w ten sposób, że do miksera podłączyłem cinchami do toru konfigurowalnego wyjście z magnetofonu, a do wyjścia słuchawkowego miksera wpiąłem głośnik S-Boom 500. To jest w jednej obudowie taki prostokąt długości gdzieś, nie wiem, 10 cm na długość, na szerokość 3 cm, na wysokość jakieś 5. No teraz posłuchamy chwilę i włączę kawałek lambady, przestawię balans i zmienię tony wysokie i niskie.

0: No, wystarczy.
1: Ja o tym wcześniej Państwu zapomniałem powiedzieć, ale dzięki temu, że mamy dwa wyjścia, czyli słuchawkowe i liniowe, mamy możliwość wyprowadzenia z miksera sygnału audio na dwa nagłośnienia. Ja to w tym momencie postaram się zademonstrować. Wprawdzie, znaczy dlaczego to może być przydatne? Jeżeli na przykład mamy dwa wzmacniacze, które mają dwa głośniki, to możemy sobie zrobić takie pseudo, tudzież quasi quadro. To nie będzie quadro takie dokładne, ale będzie podwójne stereo i możemy na przykład ustawić w każdym rogu pomieszczenia po jednym głośniku. Ja tutaj tego Państwu nie zademonstruję, bo po pierwsze nie mam takich warunków, a po drugie nie mam jak tego zarejestrować, ale pokażę, że zrobić tak można i można również pary głośników, że się tak wyrażę, w sensie jeden wzmacniacz, regulować głośność jednego wzmacniacza względem drugiego. Posłużymy się znowu tym boomem i radmorem. Już boom jest podłączony do miksera do wyjścia słuchawkowego, a teraz jeszcze do wyjścia liniowego dołączę radmora. Teraz proszę Państwa, tak, udało mi się to popodłączać tak jak mówiłem i teraz przypominam co mamy jak. Odtwarzaczem jest magnetofon i w nim jest kaseta z lambadą. Sygnał wychodzi z niego do miksera i jest podłączony cinchami przy tym mikserze do toru konfigurowalnego. I teraz dalej jest do wyjścia słuchawkowego bez zmian dołączony głośnik S-Boom 500 do wyjścia słuchawkowego na jacka oczywiście, a obok do wyjścia liniowego jest podłączony radmor. I teraz możemy wyprowadzić, tak jak mówiłem, dźwięk z magnetofonu, czyli w tym przypadku będzie, w naszym przypadku to będzie lambada, wyprowadzić jednocześnie zarówno na stereo boom, jak i na radmora. Możemy również regulować głośność tych nagłośni względem siebie z poziomu miksera. Przy czym głośność odtwarzania wyjścia słuchawkowego, czyli booma, będziemy w tej sytuacji ustawiać głośnością potencjometrem do słuchawek. Natomiast głośność wyjścia liniowego na cinchach, czyli radmora, będziemy ustawiać potencjometrem głośności main mix, czyli głównego miksu, gdyż głośność głównego miksu nie ma wpływu na głośność słuchawek i głośność słuchawek nie ma wpływu na głośność głównego miksu. A dokładniej mówiąc, głośność głównego miksu ma wpływ na wyjście liniowe, a głośność słuchawek ma wpływ na wyjście słuchawkowe. Ja teraz włączam magnetofon. Na środku jest głośność głównego miksu i na środku jest głośność słuchawek. Oczywiście zaraz będę musiał to ściszyć, bo wiadomo, że za X. I później Państwu pokażę. Dla ułatwienia to są dwa ostatnie pokrętła po prawej stronie w ostatnim rzędzie. Czyli dolne to jest głośność głównego miksu, czyli w tym przypadku głośność radmora, a górne to jest głośność słuchawek, czyli głośność booma. Start. Teraz ściszyłem booma, jest sam radmor. Ściszyłem radmora, nie ma nic. Nic nie ma. Teraz już sprawdzę. Można zrobić głośniej, ale głośniej nie potrzeba robić. Tak jeszcze wspominałem, że są te przyciski kwadratowe do aktywacji i wyciszania kanałów. To teraz ten środkowy, przypominam, że jest do aktywacji i wyciszenia toru konfigurowalnego, a ten ostatni, czyli ten trzeci, bo to był ten drugi środkowy, a ten ostatni jest do toru niekonfigurowalnego i one działają na wyjście liniowe. Ja teraz mogę na przykład zgłośnić main mixem lambadę w radmorze. I teraz mogę wyciszyć naciskając. Okej, no więcej nie będę, bo No nie chcę tutaj kusić losu, bo wiadomo, że utwór nie jest na licencji Creative Commons, ale generalnie pokazałem Państwu, jak mniej więcej wygląda działanie tego wszystkiego. Tak wspomniałem teraz o tym podwójnym wyprowadzeniu, to znaczy na dwa wzmacniacze, na dwa nagłośnienia sygnału, z tego względu, że chciałbym teraz powiedzieć o karaoke, o którym wspominałem. Mianowicie wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś na jakiejś imprezie, mamy taki mikser, bo zabraliśmy go na wyjazd, bo nie jechaliśmy tam pierwszy raz i wiedzieliśmy, że możliwe, że będziemy poproszeni o poprowadzenie dyskoteki. No to co? No to mając samego laptopa, jakieś głośniki komputerowe, czy jeżeli jest w sali jakiś sprzęt, no tak jest, to jeszcze lepiej, jeśli nie, no to nawet jakieś głośniki komputerowe, jak sala jest mała, bo i z taką dyskoteką się kiedyś na jednym obozie spotkałem. To mamy do dyspozycji YouTube'a, chyba że ktoś ma jakąś kolekcję muzyczną. No i właściwie tyle. Prowadzić to po niewidomemu, bez żadnego sprzętu komputerowego, byłoby trochę problematyczne, chyba że jeszcze na Braille Sensie, bo ja na przykład kiedyś na Braille Sensie prowadziłem, to wtedy mogłem sobie czytać utwory, albo po prostu trzeba by nagrać jakąś listę, uprzednio zrobić i po prostu to włączyć i tyle. Dlaczego? No dlatego, że w przeciwnym razie tańczący na parkiecie mieliby w głośnikach również syntezę, co byłoby dosyć dużym dyskomfortem. Co możemy zrobić mając mikser? Mając mikser nie tylko możemy go użyć jako karty dźwiękowej i wtedy podłączyć słuchawki do karty dźwiękowej zintegrowanej z laptopem i na nią przekierować syntezę, a muzykę na kartę dźwiękową, czyli na mikser. Dodatkowo dołączyć możemy mikrofon i na przykład przyjmować dedykację lub komentować prezentowany na parkiecie repertuar. Możemy nawet zrobić coś takiego, że możemy wykorzystać dodatkowe wejście niekonfigurowalne miksera, bo jeśli podłączymy do USB, o czym jeszcze powiem, to wejście konfigurowalne przejmuje jakby rolę przyjętego sygnału z USB. Tylko wtedy też można się oczywiście między nimi łatwo przełączyć, ale załóżmy, można też przyjąć to wejście niekonfigurowalne i na przykład my coś prezentujemy, a ktoś ma coś na telefonie. No to możemy wyjściem słuchawkowym podłączyć taki telefon do tego miksera i też możemy to po którymś tam utworze zapowiedzieć i zaprezentować. W ogóle możemy sobie na przykład na jakimś obozie z tego, co mamy my albo jacyś nasi znajomi, zrobić przenośne nagłośnienie na taką zabawę. W dzisiejszych czasach coraz częściej ludzie mają głośniki na Bluetootha, bo słuchają z nich muzyki na przykład przez komórkę i zabierają takie głośniki na wszelkiego rodzaju wyjazdy. Warunek jest tylko taki, żeby takowy głośnik posiadał wejście AUX. Gdziekolwiek jesteśmy, wpinamy sobie do takiego miksera takie dwa głośniki stereofoniczne, chyba że gdzieś ktoś by miał do czynienia z głośnikami komputerowymi, takimi starymi. To kiedyś były takie, że był mały jack i od niego odchodziły dwa głośniki. To wtedy możemy sobie na przykład, możemy je poustawiać równo w czterech rogach stołu. I niekoniecznie od razu komputer, ale na przykład podłączyć chociażby odtwarzacz MP3 czy telefon, na którym by coś było. Bo na przykład też dzisiaj, tak jeszcze mówiąc o tej imprezie karaoke na przykład, to już na telefonie można w jakiś tam lepszy, tudzież gorszy sposób odtworzyć plik MIDI i wyświetlić tekst. No i można dołączyć mikrofon, lepiej podłączyć zdecydowanie dynamiczny, ale jak się nie ma dynamicznego, to można próbować z takim. I jakoś takie no, jednorazowe nagłośnienie na taką imprezę zbudować. Ja nawet znam osobę, która ma taki sam mikser i gra na ślubach. Ma właśnie podłączone dwa głośniki. Do XLR-u ma podłączony mikrofon, który ma ustawiony na statywie gra na skrzypcach i śpiewa, i mikrofon jest tak ustawiony, że łapie zarówno jej głos, jak i dźwięk skrzypiec. Ja teraz nie zaprezentuję tego Państwu na żadnym parkiecie, bo nie mam takiej możliwości, ale wyobraźmy sobie, że ten boom i ten Radmor to są głośniki jakieś, które gdzieś skądś mamy. I do tego mogę jeszcze dołączyć mikrofon do gniazda XLR i efekt będzie taki. Teraz podłączyłem mikrofon i mówię do booma, a teraz mogę włączyć muzykę. Okej, proszę Państwa, no tylko, że muzyka jest teraz za głośno. A co można zrobić? A trzeba po prostu ściszyć tor konfigurowalny, który jest odpowiedzialny za muzykę. I teraz mnie będzie, proszę Państwa, słychać tak. No, i teraz już dobrze. Tak. I teraz OK. A teraz mogę booma wyciszyć i zgłośnić Radmora. I tak? I teraz, proszę Państwa, mówię do Radmora. Tak. OK. Może muzykę wyciszymy całkiem, żeby się za X nie wtrącał. I dobrze. No i teraz już można zrobić stop. Można zrobić jeszcze ciekawiej. Można zrobić nawet gdzieś w terenie przenośny megafon z tego miksera, gdyż mikser może być zasilany z powerbanka. Ja już nie będę Państwu tego pokazywał, ale sprawdzałem na swoim powerbanku i to działa, ale nie wiem jak długo u mnie podziała, dlatego że mój powerbank jest dosyć stary i to jest jeszcze taki podstawowy. Tutaj myślę, że jak ktoś by chciał dłużej pracować, to potrzebowałby powerbanka mocniejszego, ale informuję, że taka możliwość jest. No i wtedy co by nam tak naprawdę wystarczyło? Wystarczyłby nam tak naprawdę boom, mikrofon, mikser i powerbank. No i teraz, proszę Państwa, podłączyłem w ten sposób, podłączyłem mikrofon elektretowy. No myślę, że wygodniejszy w tej sytuacji będzie mikrofon elektretowy. No ale tutaj no jakiś lepszy, wygodniejszy będzie mikrofon elektretowy. Do czego to można wykorzystać? To możemy wykorzystać do tego, że na przykład jak jest jakaś sala, gdzie jest jakieś 10-15 osób i na przykład chcemy coś mówić tak, żeby było to jakoś głośniej słyszalne. No w niektórych sytuacjach, jak są jakieś zajęcia, też na przykład widzę to rozwiązanie na jakichś wieczorkach integracyjnych na obozach, bo tam czasami jest tak, że generalnie jest bardzo, jest sporo osób. Te osoby są, załóżmy, nowe i siedzą w różnej odległości od siebie. No i na przykład nie wszystko słychać, a my mamy jakieś bardzo ważne informacje do przekazania, no to możemy sobie takie przenośne, prowizoryczne nagłośnienie właśnie w ten sposób spreparować. Teraz podłączyłem mikser w trybie karty dźwiękowej przez wspomniane USB. I tutaj pokażę Państwu kilka rzeczy, które mogą się przydać w wielu sytuacjach. I w tym momencie mam ustawiony również tor mikrofonowy, gain, main mix na środek. Jeśli chodzi o ustawienia w systemie, jakie były, to tutaj nic nie ruszałem. Tak jak się tutaj ustawiło, tak zrobiłem. Niestety tutaj Państwa zawiodę. Mianowicie ja liczę na to, że to jest tylko u mnie w komputerze, tak? Tym bardziej, że miałem okazję sprawdzić to z innym komputerem i było dobrze, więc mikser jest sprawny. Teraz Państwo tego nie słyszą, dlatego że mój mikrofon i tak jest na mono, ale sygnał wysyłany przez USB jest wysyłany tylko z jednego kanału i ten kanał jest monofonizowany. Nie wiem, z czego to wynika, ja mam nadzieję, że chodzi o sterowniki, że u mnie jest coś źle, dlatego że podłączyłem do innego komputera, wprawdzie do systemu XP i tam w Windowsie XP było dobrze. No ale miejmy nadzieję, że to nie jest kwestia systemu, tylko u mnie coś jest ze sterownikami. Ja może w ogóle opiszę, co mam jak podłączone i dlaczego tak mam. Więc tak, od lewej strony do toru mikrofonowego oczywiście jest wpięty mikrofon przez XLR. Dalej do toru liniowego zostawiłem wpięty magnetofon póki co, ale należy pamiętać, że tor liniowy, ten konfigurowalny, jest również torem USB. Więc to, co będzie słyszalne w komputerze, będzie również konfigurowalne przez tamte parametry. Ja może włączę jakiś plik MP3. No dobra, żeby się za X nie wtrącał. Ale jeżeli chcę skorzystać na przykład z magnetofonu, to wystarczy, że wycisnę pierwszy z tych kwadratowych przycisków, który przełącza pomiędzy USB a linią. Jeżeli jest wyciśnięty, to wtedy jest wejście liniowe. Jeżeli jest wciśnięty, to wtedy jest USB. I tak, ja może jeszcze raz na chwilę włączę ten utwór. Może tak zostawimy. I włączę magnetofon. I mogę się przełączać tym pierwszym kwadratowym. Okej, nie będziemy kusić losu, bo to nie są utwory na licencji Creative Commons. W każdym razie wiedzą Państwo, o co chodzi. Dalej jeszcze. Jest jedna bardzo ciekawa rzecz, mianowicie ja sobie teraz przekierowałem syntezę na kartę wewnętrzną laptopa. Jeżeli ja coś bym prowadził online na żywo w związku z tym, czy to podcast, czy audycja radiową, czy jakieś zajęcia, bo udzielam korepetycji języka niemieckiego, to teraz Państwo syntezy nie słyszeli podczas nagrywania. Co zrobiłem? Wpiąłem w tor niekonfigurowalny wewnętrzną kartę dźwiękową. I teraz z pomocą przychodzą nam przyciski, te, które są właśnie, bo tak, ten drugi kwadratowy wycisza tor liniowy. Jeżeli ja teraz go nacisnę i na przykład włączę magnetofon albo komputer, to Państwo nie będą tego słyszeć. To jeszcze może na chwilę. Jeżeli słyszą Państwo syntezator jakkolwiek, to jest spowodowane to tym, że ja mam otwarte słuchawki. Dlatego polecam pracę na słuchawkach zamkniętych. Jeżeli ktoś by chciał w ten sposób wykorzystywać i na przykład prowadzić jakieś audycje internetowe, dlatego powiedziałem, że mikser ten może pomóc osobom, które dopiero zaczynają przygodę z radiem internetowym. No bo wiadomo, że pewnymi wirtualnymi rozwiązaniami można pewne rzeczy obejść, no ale tak jest łatwiej. Więc tutaj trzeba sobie to tak podłączyć, żeby do toru niekonfigurowalnego najlepiej podłączyć kartę wewnętrzną i wtedy przekierować syntezator. Dlaczego? Dlatego, że my w słuchawkach ten syntezator będziemy słyszeć, a na main mixie nie będzie go słychać, dlatego że te przyciski, te trzy, pierwszy, jeszcze raz przypominam, przełącza pomiędzy wejściem liniowym konfigurowalnym a kartą dźwiękową, drugi po wciśnięciu wycisza dźwięk z wejścia liniowego, tego konfigurowalnego, a trzeci wycisza z wejścia liniowego niekonfigurowalnego, przy czym one są tylko aktywne przy głównym wyjściu i przy USB. Przy słuchawkach aktywne nie są. Od mikrofonu są zupełnie niezależne. Ja mogę na przykład wcisnąć nawet ten drugi, który wyciszy linię i dalej Państwo będą mnie słyszeć, ale jak na przykład włączę już coś w komputerze, to już Państwo nie będą słyszeć po wciśnięciu. Zaraz coś włączę. No już niech będzie to. Teraz wcisnąłem i teraz Państwo już nie słyszą muzyki. Teraz wyłączyłem, słyszą Państwo. Teraz wcisnąłem, nie słyszą Państwo. Teraz przełączyłem na magnetofon. Jeżeli włączę magnetofon, to też nic nie będzie grało, bo jest wyciszone, ok. Włączam. Ja to w słuchawkach słyszałem, bo w słuchawkach mam odsłuch, ale żeby Państwo słyszeli, to musiałbym... Teraz ściszyłem na chwilę tor. To musiałbym przycisk wycisnąć. Ok. Dobrze. I co dalej wykorzystałem? I dalej jeszcze podłączony jest cinchami tym wyjściem do Radmora jako wzmacniacz, czyli mogę mieć monitor odsłuchowy. I teraz ja włączę na chwilę jeszcze Radmora. No i tak samo, jeżeli włączę teraz magnetofon, przycisk jest wyciśnięty, to przez radio będzie grało. I tak samo, jeśli chodzi o komputer, znowu włączę ten utwór. Już może, żeby za X się nie wtrącał, to ja może sobie ustawię tak, żebym ja go tylko słyszał. I teraz mam, proszę Państwa, wyciszone. Ja tylko słyszę w słuchawkach. ani nie słychać przez monitoring odsłuchowy, ani Państwo teoretycznie nie słyszą. Jeśli słyszą, to tylko dlatego, że mam słuchawki otwarte. Ja do Państwa mówię, słyszę muzykę w słuchawkach, ale muzyka nie jest wysyłana ani przez USB, ani nie jest słyszalna przez monitoring odsłuchowy. Więc teraz, jeżeli ja bym chciał, żeby było ją słychać przez monitoring odsłuchowy, to muszę wycisnąć przycisk, który wycisza tor konfigurowalny. I teraz jest jeszcze kolejna rzecz.

No właśnie. Także tak to wygląda. Do czego nam się mogą, proszę Państwa, przydać takie rozwiązania? Ano, mogą się przydać bardzo osobom, które na przykład prowadzą zajęcia z języka obcego. Łatwo zorganizować stanowisko pracy. Co mam do dyspozycji? Mogę w bardzo łatwy sposób podczas rozmowy z kursantem prezentować nagrania na rozumienie ze słuchu. Dzięki temu robić ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Więc tak, podłączam sobie jakieś źródło dźwięku do liniowego, konfigurowalnego na przykład, ale niekoniecznie, bo mogę mieć również na dysku oczywiście coś już wcześniej przygotowane. I tak, pracuję z kursantem, ja syntezator słyszę w słuchawkach, kursant syntezy nie słyszy, więc ja sobie mogę wszystko skonfigurować i ustawić, co chcę, i w momencie, kiedy będzie trzeba, w każdej chwili dać kursantowi odsłuch. Mogę też zrobić w ten sposób, żeby kursant nie słyszał tego, jak ja sobie wszystko ustawiam. Wyciszam wtedy i syntezę trzecim przyciskiem, drugim przyciskiem wyciszam to, co jest transmitowane przez komputer, i wtedy, jak już mam wszystko gotowe, wyciskam środkowy przycisk, włączam nagranie, którego mamy słuchać. W związku z czym kursant nie słyszy ani syntezatora, ani tego, jak ja coś przygotowuję. Jeżeli kursant jest niewidomy i na przykład zna syntezatory mowy i na przykład potrzebuje coś odczytać syntezą, też mogę to bardzo szybko zrobić, bo mogę wtedy wycisnąć trzeci przycisk, który służy do syntezy. Ponadto mogę podłączyć dodatkowo inne źródło dźwięku, na którym mam jakieś nagrania, i też wtedy wyciskam pierwszy przycisk, żeby kursant słyszał słuchowisko. Tak więc tutaj zastosowanie tego jest bardzo fajne. Ja myślę, że też taki mikser może być pomocny osobom, które stawiają pierwsze kroki w tworzeniu radia internetowego. Ja nie prowadziłem nigdy radia internetowego i znam tylko z teorii działanie pewnych aplikacji, więc wiem, że aplikacje wirtualne dużo umożliwiają, ale wiadomo, że z takim mikserem będzie łatwiej i no, pewne rzeczy po niewidomemu sobie dzięki temu skonfigurujemy i ułatwimy. Dla kogo mógłbym taki mikser polecić? Na pewno mogę go polecić osobom, które nie zajmują się jakoś dźwiękiem na co dzień, nie zajmują się tym zawodowo, nie chcą wydawać dużej ilości pieniędzy, nie mają też dużo miejsca, żeby trzymać jakieś większe urządzenia. Wykorzystują taki mikser sporadycznie do takich rzeczy, o jakich tam wcześniej powiedziałem. Mogę go polecić dla osób, które nagrywają jakieś podcasty, prowadzą jakieś kursy językowe, czy w ogóle zajęcia jakieś prowadzą online, bo urządzenie jest tanie, nie jest duże, może pomóc w wielu sytuacjach, jak się to odpowiednio pokonfiguruje. Tak więc urządzenie jest ciekawe. Mogę też polecić osobom, które nagrywają ważne dla siebie informacje w jakichś ekstremalnych warunkach, chociaż wprawdzie no wiadomo, że dyktafony w dzisiejszych czasach są nawet i w smartfonach całkiem przyzwoite potrafią być, ale czasami się zdarza, że na przykład nagrywamy gdzieś coś i nie mamy dobrych warunków, żeby to nagrać, i chcemy sobie to jakoś, nie wiem, głośniej odtworzyć czy trochę skorygować brzmienie, tak tylko po to, żeby to zrozumieć, bo mamy jakieś na przykład nagranie z jakiejś konferencji, ze spotkania czy z wykładu czy z czegoś i musimy to generalnie przepisać i nagranie idzie do zniszczenia, gdzie i tak czasu na pewno byśmy też nie mieli na żadne poprawianie jeszcze tego czy coś, żeby w czasie rzeczywistym tego odsłuchać i poprawić. Nie musimy się bardzo w nic bawić, bo mikser posiada gniazdo USB, więc wystarczy, że podłączymy sobie do swojego komputera i już ten odsłuch możemy sobie skorygować. Też mogę polecić osobom, które dużo pracują w terenie i na przykład potrzebowaliby czegoś mobilnego, ale nie potrzebują wszystkich.

0: takich funkcji, jakich na przykład na co dzień używają i mają w profesjonalnych mikserach, bo na przykład trzeba zrealizować jakieś spotkanie, jakieś przenoszenie nagłośnienie zrobić, czy chociażby nawet mieć szersze pole manewru, bo na przykład wygodniej nam się nagrywa mikrofonem dynamicznym i możemy wziąć na przykład rejestrator jakiś, który nie ma możliwości podłączenia mikrofonu na XLR albo ma słaby przewzmacniacz mikrofonowy, bo tutaj różnie to wygląda. A tutaj chcemy sobie na przykład coś skorygować od razu w czasie rzeczywistym, więc tutaj myślę, że też taki mikser mógłby znaleźć zastosowanie. Myślę, że jak na taką funkcjonalność, to cena tego miksera jest całkiem przyzwoita. Tam, gdzie go kupiłem, dostałem 2 lata gwarancji, ale czytałem też w internecie, w innych sklepach, że też można było mieć 2 lata gwarancji, więc myślę, że to producent daje. Ile mi to pochodzi, jak mi to pochodzi, to no nie wiem, bo mam ten mikser od niedawna. Zapowiada się całkiem nieźle. Czy warto kupować, czy nie warto kupować, zdecydują już Państwo sami, dlatego że dla innych to może być dobre, dla innych może być za słabe. Natomiast, co jeszcze ciekawe, mikser na pewno się sprawdzi wśród laików, wśród amatorów, dlatego że przeważnie miksery są większe, przeważnie wymagają specjalistycznego okablowania w postaci dużych jacków. Tutaj mamy tradycyjne małe jacki oraz cieńsze, czyli typowe konsumenckie, budżetowe kable, wszędzie dostępne, w bardzo przystępnych cenach. To jedynie może być ten XLR trochę droższy. Chociaż wiadomo, że im lepsze kable, tym lepiej, ale no ale to tutaj już tak naprawdę pozostawiam Państwu. Jeszcze gdzieś się doczytałem, że ponoć jest jakieś dodatkowe oprogramowanie do tego miksera. Można pobrać ze strony Behringera, ale nie wiem jeszcze, jak to działa i czy to jest dla nas dostępne. Na ten moment tego nie instalowałem jeszcze i nie testowałem, ale być może, jeśli się okaże, że oprogramowanie jest dostępne i warte prezentacji, to Państwu przy innej okazji kiedyś może zaprezentuję. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. Po serii naszych audycji o urządzeniach Apple zaczęło do nas docierać wiele Waszych pytań, czy dane urządzenie z systemem iOS potrafi zrobić to czy tamto. Jedną z najczęściej poruszanych przez Was kwestii było pytanie, czy na urządzeniach Apple można czytać książki elektroniczne, tak zwane e-booki. Ponieważ ten temat budzi tak duże zainteresowanie, postanowiliśmy nagrać kolejną audycję z cyklu Co potrafią urządzenia Apple. Jeśli chodzi o proste odczytanie pliku, to urządzenia z systemem iOS nie mają z tym żadnego problemu. Otworzę plik. Tutaj mam przygotowane 3 pliczki w Dropboxie, z którego notabene namiętnie korzystam. Próbki. No i może
4: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, TXT, 242 KB.
3: Cierpienia młodego Wertera, mamy tu plik TXT, otwieramy go.
4: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, TXT, próbki, przycisk,
3: I
4: jeśli ci tak bardzo o to chodzi, bym nie zaniedbywał rysunku, to wolałbym pominąć tę całą sprawę, niż ci rzec, że dotąd mało się robi. Jeszcze nigdy nie byłam szczęśliwszy. Jeszcze nigdy.
3: Jak słyszymy, nie ma problemów z odczytywaniem plików tekstowych.
4: Jednak nie wiem, jak się mam wyrazić. Moja wyobraźnia.
3: Są one ładnie
4: jest tak
3: czytane. Słyszymy polskie literki. A niestety, jeśli chcemy słyszeć polskie literki w pliku tekstowym, to musimy sobie taki plik konwertować do formatu UTF-8. Oczywiście nie ma problemu, żeby sam system otworzył nam inny plik. Może plik wordowski.
4: Ojciec Goriot, doc, próbki, przycisk wróć. Ojciec Goriot, doc, nagłówek, honore Balzac.
3: A może kawałek dalej.
4: Pensjonat wdowy Vaucouver przy mało znanej paryskiej ulicy staje się Ver 1819 scenerią jakże charakterystycznych dla tej metropolii światowej wydarzeń. To z niego skromny przybyły z prowincji student. Eugeniusz Raspignac, dzięki możnej protektorce, wyrusza
3: i tak dalej. Możemy sobie w ten sposób odczytywać dokumenty, czy to wordowskie, czy to pliki tekstowe, czy pliki RTF. Tutaj już nie będę dalej pokazywał, chociaż też przygotowałem plik RTF, ale odczytywany on jest dokładnie tak samo jak wszystkie pliki wordowskie. Sprawa zaczyna się jednak nieco komplikować w momencie, gdy będziemy chcieli wrócić do miejsca, w którym poprzednim razem skończyliśmy lekturę. Domyślny edytor w urządzeniach iOS niestety nie zapamięta nam naszej ostatniej lokalizacji. I w tym miejscu słowa klucz stanowią domyślny edytor. Skoro domyślny edytor nie daje rady, należy sobie ze sklepu App Store pobrać taką aplikację, która spełni nasze oczekiwania, która nie tylko będzie pamiętać, gdzie skończyliśmy naszą lekturę, ale także umożliwi nam wstawianie zakładek. Takim programem jest darmowy iBooks. Dzisiaj właśnie o tym programie będziemy sobie rozmawiać. Jeśli chcielibyście poszukać go sobie w sklepie App Store, w okienko wyszukiwania proszę wpisać iBooks, iBooks przez 2 o. Na samym wstępie, zanim przejdę do szczegółowego omawiania aplikacji, muszę wspomnieć o jej największej wadzie. Niestety program iBooks obecnie obsługuje tylko 2 formaty książek elektronicznych. Są to dokumenty PDF oraz dokumenty EPUB. Tych pierwszych na pewno nikomu nie trzeba przybliżać, za to o drugich słów kilka. EPUB, czyli po prostu EPUB, przez B na końcu. Jego nazwa pochodzi od Electronic Publication. Jest to otwarty standard zapisu książek elektronicznych oparty na języku XML, ale nie wchodząc w szczegóły, standard ten wykorzystywany jest z powodzeniem od 2007 roku w coraz bardziej popularnych czytnikach e-książek, takich jak Kindle czy Calypso polskie na przykład. Jeśli posiadamy jakieś książki w innych formatach, a chcielibyśmy je czytać w aplikacji iBooks, niestety musimy je sobie przekonwertować albo do formatu PDF, albo do formatu EPUB. Jest na szczęście bardzo wiele takich konwerterów. Niestety często te konwertery, mówię w tym momencie o konwerterach na format EPUB, źle oznaczają rodzaj języka tekstu. Efektem tego w naszym przypadku jest błędny dobór syntezy mowy przez iOS, przez system, na którym pracują urządzenia Apple. W efekcie polska książka z polskimi diakrytykami może być czytana przez angielską syntezę. Oczywiście osoby widzące, tudzież słabo widzące, korzystające z powiększenia, będą miały literki wyświetlane poprawnie, to tylko voice-over będzie błędnie interpretował język tego dokumentu. Z tego też powodu wygodniejsza dla nas może być konwersja posiadanych już przez nas plików z jakimiś książkami na komputerze do formatu PDF. Tu na przykład mogę polecić darmowy program PDF Converter. Wystarczy na pliku, który chcemy konwertować, nacisnąć menu kontekstowe i wybrać z niego pozycję Twórz PDF. Program jest szybki, prosty. Oczywiście, jeśli ktoś sam skanuje książki, to podczas zapisywania wyników skanowania, wyników rozpoznania do pliku, wystarczy jak wybierze sobie jako format docelowy format PDF. Otwieramy sobie aplikację iBooks. Aplikacja jest miejscami spolszczona, miejscami nie, ale są to na tyle nieistotne braki, że nawet nie powinienem o tym wspominać. Zacznijmy może od dolnej belki ekranu po włączeniu programu, co mamy na dole.
4: Zaznaczone. Półka 1 z 4.
3: Mamy tutaj półkę.
4: Tytuły 2 z 4.
3: Tytuły.
4: Autorzy 3 z 4.
3: Autorzy.
4: Kategorie 4 z 4.
3: Kategorie. To są po prostu sposoby wyświetlania, jak nasze książki na liście, którą mamy powyżej, mają się wyświetlać. Czy mają być podzielone według kategorii, autora, tytułu, czy po prostu półka, czyli wszystkie te książki, które zgromadziliśmy w urządzeniu. Zanim więcej o samym programie, jeszcze tylko dwa słowa, jak wrzucamy książki. Sposobów jest kilka, ale ten najprostszy to po prostu z wykorzystaniem programu iTunes. Dokładnie tak samo jak wrzucamy muzykę, możemy dodawać sobie zarówno pliki EPUB albo pliki PDF i w momencie synchronizacji iPoda z komputerem czy innego oczywiście urządzenia iOS, te książki, te publikacje zostaną przeniesione na nasze urządzenie. Dobrze, mamy już informację, co mamy na dolnej belce. Teraz patrzymy od góry. Na górze mamy przycisk edycji. Po jego uaktywnieniu możemy na przykład kasować sobie pozycje, które mamy tutaj zgromadzone. Wtedy poszczególne pozycje trzeba zaznaczyć i wtedy możemy ją usunąć. Zresztą pewnie zaraz to zademonstruję. Później mamy przycisk książki i jest to przycisk, który zmienia swoją nazwę. Zmienia ją w zależności od tego, jaką stronę iBooksa mamy otwartą. W tym momencie mamy otwarte książki, więc przycisk się nazywa książki, ale gdybyśmy mieli otwarte okno z plikami PDF, to mielibyśmy tutaj napisane pliki PDF, co zresztą sami zauważycie. Później mamy sklep, nie jest to App Store, jest to sklep, gdzie możemy sobie w programie iBooks kupować różne książki. Oczywiście możemy też stamtąd pobierać książki, tak jak z App Store, dokładnie na tej samej zasadzie, także za darmo. Jest tutaj bardzo dużo książek z projektu Gutenberg, które są książkami także polskimi i będziemy sobie mogli wyszukać i taką książkę pobrać na nasze urządzenie. O tym też za chwilkę.
4: Szukaj. Pole tekstowe.
3: Szukaj. Tu mamy po prostu pozycję, która umożliwia nam wyszukanie konkretnej pozycji, jeśli już ich tyle będziemy mieli, że będziemy tracili rachubę, co znajduje się w naszej biblioteczce, możemy sobie wtedy skorzystać z tej opcji wyszukiwania. Zatem patrzymy dalej.
4: Widok siatki.
3: Tu możemy sobie wybrać, jak ma nam się wyświetlać zawartość naszej biblioteczki, czy to ma być siatka, czyli tytuły, pozycje mielibyśmy wyświetlane na zasadzie szachownicy, czy idąc dalej,
4: zaznaczone, widok listy.
3: Widok listy. Ja mam wybraną listę, bo do listy jestem przyzwyczajony, tak więc korzystamy z listy. W momencie, gdy idziemy dalej, to wchodzimy już na nasze książki.
4: Jack Graher 09,Hitler.
3: Otrzymujemy informację, tytuł książki, autora. W tym momencie mówiłem o przycisku książki. Co to oznacza? Oznacza to, że właśnie w jak gdyby zakładce książki znajdują się tylko i wyłącznie pliki EPUB. Tak więc te tytuły, które teraz słyszycie, to są właśnie książki EPUB. Tu słyszymy książkę Aleksandra Dumas. The Man in the Iron Mask. To jest książka pobrana właśnie z projektu Gutenberg. I tutaj mamy książkę Nancy Collins. Ta akurat wybrana zupełnie przypadkowo do potrzeb podcastu. Otwieramy sobie jakąś książkę. Powiedzmy, że właśnie tą książkę Nancy Collins. Dwukrotnie tapię sobie w ekran.
4: Biblioteka. Przycisk.
3: I w tym momencie otwiera nam się okno z książką. W lewym górnym rogu, jak usłyszeliśmy, znajduje się przycisk Biblioteka i jest to przycisk, który umożliwia nam powrót do wcześniejszego ekranu. Gest pocierania dwoma palcami tutaj nie działa, I to jest, trzeba powiedzieć, dobre, żeby przez przypadek właśnie sobie książki nie zamknąć. Idziemy dalej po górnym pasku ekranu.
4: Spis treści. Przycisk.
3: Tu mamy pozycję spis treści, o której zaraz szerzej. O tym za chwilę może.
4: Czcionki.
3: Przycisk. Szukaj.
4: Dodaj zakładkę.
3: Przycisk. Dodaj zakładkę.
4: Którego ogarniało.
3: Tu mamy treść książki.
4: Wybór strony. Strona 145.
3: Dalej mamy już na dolnym ekranie. Mamy wybór strony. Możemy sobie stronę wybrać. Ok, ale ponieważ wcześniej mogłem uciec od odpowiedzi, to teraz z powrotem. Przycisk biblioteka, już wiemy do czego służy. Spis treści. Spis treści otwieramy. Spis treści daje nam kilka możliwości. Przede wszystkim w momencie, gdy korzystamy z książki EPUB, na tym między innymi polega wygoda korzystania z tego formatu, że jeśli posiadamy książkę przygotowaną w formacie EPUB, książka ta najprawdopodobniej będzie posiadała podział na rozdziały, podrozdziały, będzie posiadała grafikę, oczywiście VoiceOver nam ją ominie i nie będziemy mogli z niej skorzystać, ale osoby na przykład słabowidzące, które chciałyby sobie obejrzeć, korzystając tylko i wyłącznie z powiększenia, nie ma najmniejszego problemu. I jak to wygląda? Mamy tutaj najpierw tytuł książki.
4: Działanie. Przycisk.
3: Działanie. To jest pozycja, która pojawia się właśnie w spisie treści, w tym jak gdyby podmenu. Tutaj możemy sobie wysłać wiadomość e-mail konkretną, na przykład dotyczącą fragmentu danego dokumentu. Możemy sobie skopiować fragment dokumentu i tak dalej, i tak dalej. To zachęcam do testów. Nie będziemy się nad tym rozwodzić w tym momencie.
4: Zaznaczone. Spis treści.
3: I mamy jak gdyby dwie główne pozycje. Spis treści
4: zakładki, dwa z dwa,
3: i przycisk. Zakładki. Jak słyszymy, spis treści mamy zaznaczony.
4: Zaznaczone. Spis treści 1 z 2.
3: Więc przycisk. Przechodzimy sobie dalej.
4: Rozdział 1, strona 3.
3: I słyszymy, że mamy po prostu podane rozdziały.
4: Rozdział 2, strona 30. Rozdział 3, strona 53.
3: Dodatkowo otrzymujemy informacje na temat strony.
4: Rozdział 4, strona 80. Rozdział 5, strona 96.
3: Ponieważ język XML wykorzystywany jest tak samo w systemie DAISY, także tutaj możliwości są niektóre zbliżone w formacie EPUB i warto z nich korzystać. Coraz więcej księgarni sprzedających właśnie pliki w formacie EPUB już przygotowuje nam właśnie książki w ten sposób.
4: Rozdział 6, strona 121. Rozdział 7, strona 129.
3: Ta demonstrowana. No powiedzmy, że ten rozdział sobie otworzymy, bo powiedzmy doszliśmy w naszej lekturze do tego rozdziału, więc tapię sobie tylko dwukrotnie w ekran.
4: Celny, proszę, mówiła drżącym głosem Sheila.
3: I w tym momencie mamy czytany rozdział. Zatrzymujemy sobie dwoma palcami, raz dotykam ekranu. Jeśli byśmy chcieli rozpocząć czytanie, wystarczy dwoma palcami przeciągnąć w górę i co ciekawe, VoiceOver rozpoczyna nam czytanie od początku strony, a nie od całego, samego początku okna. Czyli nie czyta tam przycisków biblioteka i tak dalej, tylko samą treść strony.
4: Celny, proszę. Mówiła drżącym głosem Sheila, łzy zbierające się w kącikach oczu już rozpuszczały tuż do rzęs. Po prostu zgódź się i zrób dla swojej mamy ten jeden.
3: Zwróćcie uwagę, zaraz będzie taki charakterystyczny odgłos. Normalnie iBooks ma tutaj taką animację przewracania stron w momencie, gdy dochodzi do końca strony.
4: Jej matka i tak już wiele przeszła w życiu. Wzięła głęboki oddech i wypuściła go z długim westchnieniem.
3: Przerzuca się kartka.
4: Wygrałaś, pójdę tam. Rozdział 7.
3: O.
4: Biblioteka.
3: Usłyszeliśmy. Przerzuciła nam się po prostu strona na kolejną. Nam animacje nic nie dają, ale jest ten odgłos właśnie sygnalizujący nam przejście na kolejną stronę. Jeśli byśmy chcieli w ogóle wybierać sobie stronę, to u dołu ekranu mamy taki sprytny
4: wybór strony. Strona 130.
3: Przycisk.
4: Regulacja. Wybór strony. Strona 130. Regulacja. Aby zmienić stronę, stuknij dwukrotnie, przytrzymaj i przeciągnij w lewo lub w prawo. Aby zmienić wartość, przeciągnij w górę lub w dół.
3: Tak więc, jeśli chcemy tylko po jednej stronie zmieniać, wystarczy, że potrzemy palcem w górę lub w dół.
4: Strona 131. Strona 132. Strona 133.
3: Albo cofamy się.
4: Strona 132. Strona 131. Strona 130.
3: A jeśli chcemy przewinąć sobie książkę o duży fragment tekstu, to tak jak nam sugerował VoiceOver, tapiemy dwukrotnie i przesuwamy sobie w bok. I zamiast 100 ileś mamy w tym momencie stronę 28.
4: Biblioteka. Przycisk. Spytały ofiary, jak się nazywa.
3: I teraz moglibyśmy sobie już
4: spytały ofiary, jak się
3: potrzeć dwoma palcami i czytać książeczkę. Ale dlaczego ten iBooks jest taki fajny? Dlaczego ja go wam dzisiaj pokazuję? Powiecie, że tutaj tyle zagłobacji, że trzeba konwertować i tak dalej, i tak dalej. To jest to, o czym wspomniałem na samym początku. To znaczy możliwość wstawiania zakładek. Jeśli ja sobie pojadę palcem do prawego górnego rogu, mam tutaj przycisk dodaj zakładkę. Ja sobie go klikam, dwukrotnie tapiąc. W tym momencie przycisk zmienia się jak gdyby w pozycję usuń zakładkę. Te zakładki możemy sobie potem odszukać w pozycji spis treści. Zamiast zaznaczony tutaj spis treści, o którym wspominałem wcześniej, zaznaczymy sobie zakładki. Zakładki zaznaczone i teraz jak pójdziemy dalej w dół, to będziemy mieli listę utworzonych przez nas zakładek.
4: Zakładki. Rozdział 1, piątek, 1 lipca 2011, strona 6.
3: Tu mamy pierwszą zakładkę, mamy podaną datę utworzenia i która to była strona.
4: Rozdział 1, dzisiaj, 3 lipca 2011, strona 28.
3: To jest to, co wstawiliśmy przed chwilką.
4: Wyróżnienia i notatki.
3: Wyróżnienia i notatki.
4: Rozdział 1, dzisiaj, 3 lipca 2011, strona 6, kiedy stanęła przed wejściem do klubu, jakiś nowy ochroniarz zablokował
3: notatki.
4: Jej drogę
3: o notatkach.
4: Notatka.
3: Także odbieram za chwilę.
4: Dodaną do zaznaczonego tekstu.
3: Dobra. Powiedzmy, że interesuje nas zakładka pierwsza, więc sobie klikamy w tą zakładkę postawioną 1 lipca. I w tym momencie mamy już odczytywany dokument. Oczywiście on jest odczytywana będzie tylko ta pierwsza strona, więc jeśli chcemy czytać od tego miejsca, musimy sobie jak gdyby wstrzymać czytanie i dopiero potrzeć dwoma palcami w dół. I w tym momencie już książka będzie czytana. Oczywiście pamiętamy, jak łatwo zmienić sobie VoiceOver tempo czytania.
4: Szybkość mowy.
3: Korzystamy sobie z pokrętła.
4: 40, 30%, 25%.
3: Ustalam sobie taką prędkość i teraz wystarczy, że znowu potrę dwoma palcami.
4: Klejnot od tombaku, za młoda, ale jestem pewna, że jest znana.
3: I voice over czyta.
4: Jedno i drugie, Lilith zakryła usta dłonią, żeby nikt wolniej nie widział jej uśmiechu.
3: Czyli każdy może sobie dobrać, dopasować prędkość 30, taką, która 30, będzie mu
4: 40,
3: odpowiadała. Ok, sprawdźmy, czy trafimy z powrotem do tego samego miejsca, które zaznaczyliśmy w trakcie nagrywania podcastu.
4: Rozdział 1, rozdział 1, dzisiaj, 3 lipca 2011, strona 28.
3: Strona 28. Tapię dwukrotnie.
4: Z pozostałymi. Nie, mam się wyluzować, warknął Sebastian i pokazał kłyznię.
3: No i już jest książka odtwarzana. Dobra, zatrzymujemy. Czym są te notatki, które tutaj przed chwilą usłyszeliście? One się wyświetlają także w pozycji zakładki w spisie treści. Są to notatki, które możemy sobie wstawić do konkretnego fragmentu. Czyli jeśli na przykład czytamy jakąś książkę i dany fragment książki zwrócił naszą uwagę i tak dalej, to teraz zamiast szukać później gdzieś tego fragmentu, na przykład jakiś cytat nam się spodobał albo coś takiego, wystarczy, że na tekście, co postaram się wam zaraz zademonstrować. Powiedzmy, wrócimy sobie do tego pierwszego fragmentu. Mamy tutaj jakąś linijkę. Ustawimy się na jakimś miejscu. Dwukrotnie tapię sobie palcem w to miejsce. i otwiera nam się dodatkowe opcje.
4: Notatka.
3: Notatka.
4: Dodaną do zaznaczonego tekstu.
3: I tak jak mówiłem, tu mamy teraz możliwość dodania notatki do zaznaczonego tekstu, która wyświetli nam się później w spisie treści, czyli możemy sobie jakoś opisać to, co zwróciło naszą uwagę. W ten sposób, zamiast pisać po marginesach książek, tak jak to robią osoby widzące, my możemy sobie w iBooks stworzyć takie różne zapiski na marginesie, właśnie korzystając z tej opcji notatek. Otwórzmy sobie może inną książkę.
4: Edycja. Jack Krahel 09, Hitler.
3: Powiedzmy tutaj sobie, otwórzmy tą książkę.
4: Przycisk.
3: Te książki, co jeszcze warto jest zwrócić na to uwagę, otwierają się bardzo, bardzo szybko. Wszystkie inne pliki, czy to na przykład wordowskie, czy jakiekolwiek inne, otwierają się bardzo wolno. Jeśli książka jest długa, no to niestety ona się długo otwiera. Tutaj na szczęście te EPUB-y otwierają się bardzo szybko. Wybierzmy sobie może też jakąś zakładkę wstawioną do książki.
4: Zakładki. 1, piątek, 1 lipca, 8, piątek, 1 lipca.
3: Tu mamy jakąś zakładkę.
4: 8, piątek, 1 lipca 2011, strona 421.
3: Strona 421.
4: Dokładnie naprzeciwko wyjścia awaryjnego. Dość prawdopodobny scenariusz wydarzeń.
3: Zatrzymujemy.
4: Północny zachód, z powrotem do domu.
3: Może
4: wybór strony. Strona
3: wybierzmy sobie może jakiś...
4: Pod murem, dokładnie naprzeciwko wyjścia. Henko odwrócił się twarzą. Północny
3: fragment.
4: Zachód. Jazdy i pojechał nie za szybko, nie za wolno. Jazdy.
3: Okay.
4: Szukaj. Pozycja menu.
3: I teraz dwukrotnie tapnąłem w dany fragment.
4: Notatka.
3: Tam oczywiście możemy sobie skorzystać z opcji chodzenia po wyrazach, znakach i tak dalej, żeby zaznaczyć konkretny fragment.
4: Wyróżnienie. Pozycja
3: menu. I później możemy sobie go tutaj wyróżnić, na przykład właśnie stworzyć notatkę albo skorzystać ze słownika. I teraz, niestety nie we wszystkich plikach EPUB to działa, przynajmniej w języku polskim, ale jeśli ktoś korzysta z literatury jakiejś obcojęzycznej, na przykład z angielskiej, to skorzystanie z tego słownika, ja teraz zademonstruję, bo pewnie i tak on nie zadziała w języku polskim. W języku angielskim on pozwala na tłumaczenie z angielskiego na angielski. Czyli jeśli mam jakieś wątpliwości, to dostaniemy definicję danego słowa, a nawet kilka takich definicji. A tu słyszymy brak definicji dla języka polskiego. Miejmy nadzieję, że program będzie się rozwijał i skorzystanie z tego słownika będzie kiedyś możliwe. iBooks ma bardzo wiele funkcji, o których nawet nie wspominam dzisiaj, po prostu jest tego za dużo, podcast byłby za długi. To jest najważniejsza informacja, że w tym programie możemy sobie wstawiać zakładki i bez problemu powracać do miejsca, do naszej lektury, w którym naszą lekturę przerwaliśmy. Ciekawa opcja. Kolejna. Wiemy już, że tutaj usłyszeliśmy, że voice over czytał tytuł po angielsku. The Man in the Iron Mask. My sobie taką książkę możemy otworzyć i voice over przeczyta nam ją w danym języku, w jakim ta książka została napisana. Czyli jeśli uczymy się jakichś innych języków, typu francuski, niemiecki i tak dalej, po pobraniu sobie książki w danym języku, na przykład z projektu Gutenberg, voice over odczyta nam ją w danym języku. I na tej zasadzie może nam czytać książkę. Otworzymy sobie może słownik, żeby pokazać wam to, co wcześniej miałem na myśli.
4: Gotowe. Przycisk.
3: I sprawdźmy.
4: Gotowe. Przycisk. Da. Znak kotoku di. Di znak kotoku. Call da. Definite article. Prawy nawias kwadratowy. Adjective. One. Denoting one or more people or things already mentioned or assumed to be common knowledge. Dwukropek. What's the matter? Znak potoku. Call the doctor. Znak potoku. The phone rang.
3: I tak dalej.
4: A. Kropka.
3: Oczywiście to jest rzecz, która...
4: Słownik.
3: Komuś się może przydać, a większości ludzi pewnie nie będzie do niczego potrzebna, no ale jest, więc jest dość ciekawa, więc dlatego Wam ją pokazuję. Dobrze, wracamy się do głównego ekranu, tego, gdzie nam się wyświetlają książki. I teraz zamiast książek w formacie IPA wybierzemy sobie pliki PDF. W tym celu naciskam drugi przycisk po edycji. W tym momencie on się nazywa książki. I w tym momencie otwiera nam się okno pod tytułem zbiory i możemy sobie wybrać, co nas interesuje. Książki mieliśmy zaznaczone, bo IPA przeglądaliśmy. I teraz mamy tutaj do wyboru na przykład pliki PDF. To może być jeszcze nowa pozycja. I w momencie, gdybyśmy tutaj sobie utworzyli nową pozycję, to będzie jak gdyby tak, jak gdybyśmy stworzyli sobie dodatkowy folder, dodatkowy katalog, w którym moglibyśmy trzymać inne pozycje lub pozycje przenoszone albo z katalogu książki, albo z katalogu pliki PDF. My sobie wybieramy pliki PDF.
4: Edycja, przycisk.
3: I w tym momencie tutaj, gdzie mieliśmy wyświetlone wcześniej jedne książki, teraz mamy inne w plikach PDF.
4: Swanson Margaret, Bicie serca 01, Rudyard Kipling, Księga dżungli, PDF z dokument, Ojciec Goliot, PDF z dokument.
3: I tutaj przygotowałem przy pomocy konwertera, PDF konwerter, kilka plików.
4: Zaznaczone. Widok listy.
3: Także te, które wam wcześniej demonstrowałem.
4: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia Młodego Wertera.
3: Na przykład przerobione z dokumentu TXT bez zmiany wcześniejszej czcionki, czyli zostawiłem Windows.pl, nie zmieniałem na UTF i przekonwertowałem go do formatu PDF.
4: Biblioteka. Przycisk.
3: I dodałem do programu iBooks.
4: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia Młodego Wertera, TXT, tytuł Cierpienia Młodego Wertera, autor Johann Wolfgang Goethe, przełożył Leopold Staff, Warszawa 1993, czego tylko dowiedzieć się mogłem o dziejach biednego Wertera, zebrałem pilnie i podaję wam tutaj i wiem,
3: no i
4: że
3: będziecie na tej zasadzie możemy sobie czytać pliki, które wcześniej przerobiliśmy właśnie z tych najpopularniejszych formatów. Tutaj z dokumentu Wordowskiego zrobiony PDF.
4: Oto mama Bałkwerle, piękna. Oto mama Bałkwerle, piękna jak gwiazda na firmamencie, wyszmurowana jak melon w proszki. Czy nie dławi ociupineczkę? Rzekł, kładąc jej rękę na przedniej brykli 120 przedsięwzięcie jest cokolwiek skończone.
3: Ok, zatrzymujemy. I teraz tak, mamy dokument PDF i zrobić z nim możemy dokładnie to samo, co z dokumentem EPUB. Oczywiście dokładnie to samo, w sensie wstawiania zakładek, bo części rzeczy niestety nie zrobimy, ale o tym za chwilkę. Samo wstawianie zakładek bez problemu możemy po prostu bez problemu najpierw przejrzeć sobie. Możemy sobie przejrzeć spis treści. Oczywiście on tu pewnie nie będzie w ogóle uwzględniony.
4: Zaznaczone. Widok siatki. 1. Widok zakładek. 2/2. Strona 79. Strona 80.
3: Mamy
4: strona
3: po prostu 81. Ponumerowane strona strony. Zamiast strona rozdziałów strona możemy poruszać się
4: strona 78.
3: Po
4: strona 70. Strona 70.
3: Stronach.
4: Strona 70.
3: Ok, a nie strona będziemy 73. Po każdej stronie chodzić.
4: Strona 70. Strona si-
3: więc się jeszcze upewniamy.
4: Widok siatki. 1/2. Zaznaczone. Widok zakładek 2/2.
3: Widok przycisk. Zakładek i cóż my tu mamy za zakładki?
4: Strona 86 ma zakładkę.
3: Strona 86 ma zakładkę.
4: Strona 88 ma zakładkę.
3: I tak dalej. Strona tylko 8. Dwie w tym zaznaczone. Dokumencie. Więc powiedzmy
4: strona 88 ma zakładkę.
3: Klikamy 88. Przeskakujemy do strony 88 automatycznie.
4: Stało. Niepokój mnie ogarnął, gdybym się nie obawiała zdrać. Wybór strony. Strona 88.
3: Więc
4: relacja.
3: Przełączamy sobie jeszcze, żeby razem to zademonstrować.
4: Strona 102.
3: Strona 102.
4: Zakładki. Przycisk.
3: Klikamy sobie prawy górny róg. Zakładki.
4: Zaznaczone. Zakładki.
3: I teraz jak sprawdzimy sobie w spisie treści.
4: Spis treści. Przycisk. Widok zakładek 2 z 2.
3: Widok zakładek.
4: Strona 86 ma strona 88 ma strona 102 ma zakładkę.
3: I strona 102 ma zakładkę. To jest niezwykle funkcjonalna sprawa, niezwykle ważna funkcja i praktycznie bez tej funkcji dodawania zakładek program iBooks nie byłby dla nas wcale takim rewelacyjnym programem, ale to oczywiście jest nie wszystko. Wspomniałem o tym, że iBooks ma parę funkcji. Wspomniałem o tym, że części PDF nie jest w stanie zrealizować w odróżnieniu od plików EPUB. I to są funkcje ukryte tutaj pod dwoma przyciskami.
4: Acjon na wpływ PDF. Przycisk. Jasność. Przycisk. Szukaj. Przycisk. Jasność.
3: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Teraz VoiceOver odczytuje mi jasność i action coś tam PDF nie odczytuje mi pozycji czcionki. W przypadku EPUB formatu możemy sobie zmieniać wielkość czcionek. To jest bardzo przydatne dla każdej widzącej osoby, czy to dobrze, czy to słabo widzącej. Na urządzeniach Apple możemy sobie zwiększać czcionki. Dokładnie tak samo, jak możemy sobie zwiększać jasność. W tym momencie kliknąłem jasność i będziemy mieli suwaczek do dyspozycji. Chyba, że właśnie... O, mamy.
4: 30%, 40%, 50%, 60%.
3: Już się martwiłem, że PDF-y też nie dają nam możliwości zmiany jasności, ale mamy, owszem. I w tym momencie obraz jest o wiele jaśniejszy. Dobrze, zatrzymujemy. Ok, tutaj jak klikniemy sobie w ten przycisk, pojawia nam się ta sama opcja, która wcześniej w formacie EPUB pojawiała się w chwili, gdy wchodziliśmy do spisu treści. Czyli też możemy drukować PDF. Możemy wysłać e-mailem zaznaczony wcześniej fragment lub całość i tyle. Oczywiście drukować możemy tylko wtedy, kiedy mamy taką opcję, kiedy nasze urządzenie sprzężone jest albo bezpośrednio z drukarką, albo za pośrednictwem jakiejś lokalnej sieci, tudzież naszego komputera. Może pokażemy parę jeszcze innych plików, chociaż myślę, że nie ma takiej potrzeby, skoro wcześniej widzieliśmy. Tu mamy, jeszcze raz pokazuję, plik przerobiony na PDF z formatu TXT przy pomocy PDF konwertera. Tutaj mamy z dokumentu Wordowskiego doc. Tutaj jeszcze mamy z RTF-u. I te pliki działają bez najmniejszego problemu. Jeszcze Wam z tymi czcionkami raz pokażę. Wybierzemy sobie, zmienimy znowu kategorię z plików PDF na książki. Wybierzemy sobie, powiedzmy jeszcze raz, te wampy. I teraz na górnym pasku mamy czcionki. I jak słyszymy, możemy zwiększyć, zmniejszyć wygląd.
4: Zwiększ wielkość czcionki. Przycisk.
3: Zwiększyć.
4: Zmniejsz wielkość
3: czcionki. Zmniejszyć.
4: Czcionki. Przycisk.
3: Możemy wybrać sobie rodzaj czcionki.
4: Sepia. Przełącznik. Wyłączone. Sepia.
3: Słyszymy. W sepi możemy sobie ustawić. I to tyle opcji dostępnych akurat w tym pliku.
4: Zmniejsz wielkość czcionki.
3: EPUB. Nawigację po plikach mamy opanowaną, więc pozostaje nam sprawdzić jeszcze jedną pozycję, czyli sklep. Tutaj niestety sklep, to jest to, o czym wspominałem na początku, jest po angielsku. To jest książka, którą ściągałem wcześniej.
4: Hard, browser, przycisk, hard, przycisk.
3: No, zobaczymy tutaj książeczki, jakie nam się wyświetlą. Także tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo każdy, kto będzie chciał się pobawić, to sobie poszuka, ale tutaj w tym momencie mamy taką listę, podobną jak w App Store top tam ileś, 20 czy 25. W tym momencie top free, czyli darmowe książki, publikacje.
4: Pierwszy iPhone, podręcznik użytkownika, Apple Link.
3: No i słyszymy, no, mamy tutaj na przykład 47 podręcznik użytkownika.
4: Drugi, bajki, Adam Mickiewicz, gwiazdek, 4,26 ratings,
3: Bajki, Adam Mickiewicz, no to powiedzmy, zajrzyjmy, żeby też za daleko nie szukać. I tak jak w App Store, otwiera nam się okno najpierw z informacjami na temat danej pozycji.
4: Bajki, nagłówek, biblioteka, przycisk. Bajki, obrazek, Adam Mickiewicz, bajki, Publisher, 03 april 2010.
3: Mamy informację, kiedy było publikowane.
4: Publisher, projekt Gutenberg.
3: Informacja, że w projekcie Gutenberg.
4: Kategory, fikcja i literatura.
3: Bajki i literatura, kategoria.
4: Language, Polish, koniec listy.
3: Czy tam fantasy.
4: Language, Polish,
3: język polski.
4: Przycisk.
3: No i mamy przycisk free, który możemy sobie kliknąć, dokładnie tak samo jak w App Store.
4: Getbook, przycisk.
3: I teraz getbook, czyli weź książkę. Więc klikamy i w tym momencie pewnie wyskoczy mi hasło do wpisania.
4: Getbook. Uwaga.
3: Dokładnie.
4: Hasło Apple ID.
3: Czyli teraz muszę wpisać moje hasło.
4: Anuluj, przycisk.
3: Więc może już sobie to darujemy.
4: Przycisk.
3: Bo po prostu to da nam dokładnie tyle samo, ile dałoby nam zajrzenie po prostu do tej książki, którą pobrałem wcześniej do mojego katalogu. Już na sam koniec, skoro pokazujemy niemal wszystkie opcje tego programu, niestety po łebkach, no ale czas nas ogranicza. Pokażę jeszcze, jak zarządzać samymi plikami. Mamy tutaj, tak jak wspominałem, pierwszy przycisk edycja, więc my go sobie uaktywniamy w tym momencie. Zmienia on nam się na przycisk gotowe i pojawiają się nam tutaj pozycje. Przenieś i usuń. My teraz możemy sobie wybrać poszczególne pozycje. Na przykład właśnie te cierpienia młodego Wertera. Tapię na nich dwukrotnie palcem.
4: Zaznaczone. Johan, przestaw Johan Wolfgang Goethe, ojciec Goriot, PDF.
3: I teraz na tym ojcu Goriocie także zaznaczone. Sobie tapię. Wracam do tych dwóch pozycji. One teraz są już aktywne. Przed chwilą były jeszcze nieaktywne. I mogę je na przykład przenieść sobie do katalogu książki, albo do jakiegoś katalogu tematycznego, który sobie utworzyłem wcześniej na zasadzie fantastyka, czy klasyka i tak dalej, i tak dalej. No a my powiedzmy chcemy usunąć, więc klikam usuń. I jeszcze pytanie, czy na pewno chcę usunąć. Tak, jestem pewny, klikam usuń. I teraz, gdy przeglądam sobie pozycje, które mi zostały, to mam tylko trzy pozycje.
4: Zaznaczone. Widok siatki. Przycisk. Zaznaczone.
3: Dwóch wcześniejszych cierpień i ojca Goriota nie ma.
4: Pole tekstowe. Stuknij dwukrotnie, aby edytować.
3: Wydaje mi się, że tyle informacji na temat aplikacji iBooks wystarczy. Program jest darmowy, więc każdy chcący go sobie przetestować może to zrobić zupełnie za darmo. Mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj zademonstrować Wam, iż urządzenia z systemem iOS mogą być doskonałym czytnikiem książek elektronicznych. Dzisiaj oczywiście prezentowałem tylko program iBooks, ale jestem pewien, że w App Store są jeszcze inne programy, które posiadają bardzo podobne, a może nawet i większe możliwości niż te, które oferuje nam iBooks. Teraz, gdy będziecie się zastanawiać, jaki czytnik książek elektronicznych sobie kupić, zastanówcie się także nad możliwościami urządzeń iOS, a potem porównajcie ich możliwości i ich ceny do tradycyjnych czytników książek elektronicznych. Myślę, że tyle na dzisiaj wystarczy. Wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Kontynuujemy spotkania nasze z systemem Android. Dziś może o samym Androidzie nieco mniej. Niemniej jednak chciałem opowiedzieć Państwu o telefonie, który jeśli chodzi o system Android jest dość nietypowy. Bo jest to telefon po pierwsze jednobryłowy, a po drugie z pełną klawiaturą QWERTY, słuchawkami, włącznikiem, oczywiście regulacją głośności i tak dalej. Jeszcze, żeby tego było mało, ów telefon ma dedykowany klawisz do dostępu do Facebooka. Telefon, o którym mówię, nazywa się HTC Chacha. Pojawił on się już dość dawno i no nie wiem, czy w zasadzie powinienem zaczynać od wad, no ale skoro już mówię o tym, to powiem, że wadą tego telefonu jest to, że jest on już dość stary, czyli co za tym idzie, nie dostanie już on aktualizacji do nowszego Androida, czyli jeśli zakupimy takowy telefon, musimy zadowolić się tym, iż ma on zainstalowanego Androida w wersji 2.3.4. Oraz jego wadą jest to, że posiada on nakładkę HTC Sense, która nieco, nie całkowicie jednak, nieco blokuje mechanizmy dostępności i czasami są one nieprzewidywalne, jeśli chodzi o HTC. Trzecia jego wada to dla osób słabowidzących, myślę, mały wyświetlacz. Telefon, przejdę od razu do jego wyglądu, bo muszę jakoś opisać ten mały wyświetlacz. Telefon przypomina Nokia z serii E, czyli E71, E72, E5, E6, czyli telefony z klawiaturą QWERTY. No i tak jak już mówiłem, to jest telefon jednobryłowy, czyli to nie jest żaden slider, nie rozkładamy go, nie składamy, jest on w postaci jednego kawałka metalu plastiku. Telefon ten jest nieco szerszy od telefonów Nokii z serii E. Tak się troszeczkę czepiłem tych telefonów Nokii, ale chyba w ten sposób najprościej będzie uzmysłowić, jak ten telefon wygląda, bo on jest nieco dziwny, jeśli chodzi o telefony z systemem Android. To jest pierwszy taki telefon, który widziałem i chyba wydaje mi się, że ostatni, bo niestety HTC ostatnio ogłosiło, że już nie będzie robiło telefonu z klawiaturą QWERTY. Tak więc telefon jest szerszy od telefonów z serii E. Niemniej jednak, jeśli chodzi o kwestię wizualną, podobno jest on tak nieco wygięty, jakby go z góry i z dołu złapał i go troszeczkę zgiął tak do przodu. Wyświetlacz z klawiszami, także taki ma taki kształt lekko wygięty i patrząc od góry mamy po lewej stronie wejście 3.5M jack. Po prawej stronie mamy włącznik. Na lewej ściance mamy regulację głośności. Poniżej mamy wejście na micro USB. Oczywiście tutaj ładujemy telefon. A także łączymy go z komputerem. Ścianka prawa jest pusta. Tył w zasadzie też jest pusty. Z tym, że u góry mamy takie wypukłe oczko aparatu. Telefon ma mały wyświetlacz, gdyż tak obrazując go, 2/3 telefonu zajmuje klawiatura, włącznie z klawiszem dedykowanym Facebookowi oraz słuchawkami, natomiast 1/3 tegoż telefonu to jest właśnie wyświetlacz. Telefon ten ma procesor 800MHz, ma mało pamięci wbudowanej i niestety myślałem, że to nie jest problem, tak mi się wydawało, kiedy zacząłem ten telefon testować. Okazało się, że jednak kiedy poinstalowałem sobie te aplikacje, które wydawało mi się, że są mi niezbędne, okazało się, że telefon powiedział mi, że już muszę tutaj zrobić jakiś porządek, wyczyścić pamięć i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest możliwość przeniesienia w systemie Android zainstalowanych aplikacji na kartę SD, niemniej jednak coś w tej pamięci telefonu zostaje. W związku z powyższym naprawdę trzeba uważać, co się instaluje i jak się instaluje, jeżeli tylko się da, trzeba wszystko instalować na kartę pamięci. Teraz o samej karcie pamięci trochę. Żeby do telefonu się dostać, trzeba użyć nieco siły. Telefon dedykowany jest kobietom podobno, gdyż jest on utrzymany w tonacji srebrno-białej, czyli jest taki jasny, tył ma plastikowy, przód ma aluminiowy i wzmocniony ma wyświetlacz. Teraz obracamy telefon i naprawdę musimy użyć sporo siły, żeby zdjąć klapkę. Pod klapką mamy baterię i niestety musimy zdjąć baterię, żeby dostać się do karty pamięci. Karta pamięci i karta SIM mają bardzo podobne sloty, z tym, że oczywiście slot na kartę SIM jest nieco większy. Jest taki wciskowy, jak ma to miejsce w wielu przypadkach, jeśli chodzi właśnie o karty pamięci. Natomiast kartę pamięci się wsuwa. Nie ma ona takiego odskoku sprężynującego. Zamykamy naszą klapeczkę, co też nie jest proste. Też musimy użyć do tego sporo siły. I przechodzimy do klawiaturki. Jako jedyny telefon z Androidem ma on słuchawki, ma on pełną klawiaturę QWERTY, ma strzałki i ma klawisz dedykowany do Facebooka. Gdyż jest to telefon społecznościowy, można wszystko od razu w locie, że tak powiem, umieścić na Facebooku, jeśli się tylko chce. Ale do rzeczy. Od góry mamy lewą i prawą słuchawkę. One są w kształcie takich długich klawiszków po lewej i po prawej stronie. Słuchawka lewa jest bardziej wypukła, słuchawka prawa jest mniej wypukła, czyli tą bardziej wypukłą rozpoczynamy połączenie, tą mniej wypukłą kończymy to połączenie. I pod tymi słuchawkami mamy rząd klawiszy. Teraz ja telefon odblokuję. W przypadku tego telefonu, żeby go odblokować, musimy... Ja go jeszcze raz zablokuję. Musimy tak... Nacisnąć klawisz włącznika. Naciskam. Zaświecił nam się wyświetlacz i musimy zrobić gest przesunięcia palca od dołu do góry na wyświetlaczu. Czyli taki slajd z dołu do góry. O, właśnie interfejs dla niewidomych nas przywitał. My znajdziemy sobie program Keyboard Tutor, żeby mniej więcej opisać Państwu, jak wygląda klawiatura. Klawisze P, U, które nie zawsze chcę wskoczyć, czyli QWERTY mamy tak samo, pod spodem mamy przycisk Delete, LK mamy również tak samo. I tutaj mamy zmianę, gdyż Z zostało nieco przesunięte w prawo. Pierwszy jest Shift. Dalej idąc w prawo jest Z, X, C. Tutaj w zasadzie się nic nie zmienia. Mamy znak zapytania oraz przy znaku zapytania mamy Enter. I klawisze na samym dole mamy Alt, czyli taki odpowiednik Windowsowego kontrola w systemie Android. Mamy Tab. Mamy małpkę, nie, mamy klawisz symbol, tutaj małpkę się, już mylą mi się te telefony, tutaj małpkę się wykonuje nieco inaczej. Mamy klawisz symbol, mamy przecinek, spację, kropkę i zaczynają się strzałki. Strzałki są w formie takiej gwiazdki, czyli środek mamy pusty, mamy klawiszek w prawo, w lewo, w dół i w górę, z tym, że one są nie ułożone w formie tego, tak jak mamy to w komputerach, że mamy trzy klawisze na dole i jeden u góry, tylko środek mamy pusty i strzałka na dole jest na dole, strzałka u góry jest u góry, strzałka w lewo jest w lewo, strzałka w prawo jest w prawo, czyli taki krzyżyk, on się od razu rzuca w palca, w opuszkę, że właśnie to są strzałki i że one służą do tego, do czego właśnie służą. Mamy strzałki. I pod strzałkami mamy takie kółeczko, to możemy spotkać się z określeniem niebieskiego F, czyli klawisz Facebook. Jeśli ten klawisz ciśniemy, możemy umieścić posta na tablicy, możemy podzielić się aktualnie słuchanym przez nas utworem, możemy wysłać zdjęcie do albumu znajdującego się na Facebooku itd., itd. Nawet stosunkowo jest to dostępne, ale... Teraz, żeby wyjść z programu Keyboard Tutor, musimy nacisnąć klawisz wstecz. A troszeczkę się pośpieszyłem, ale mamy klawisze Home, który nas

0: jeśli chodzi o ustawienia, na przykład nie dowiemy się. Nie dowiemy się o. Właśnie, informacje o telefonie.
1: Informacje o telefonie, aktualizacje oprogramowania. Poinformuj firmy ATC, sieć, siła sygnału i tak dalej.
0: O, tutaj w przypadku innych Androidów jesteśmy w stanie sobie te informacje przeczytać. W przypadku HTC słyszymy tylko i wyłącznie, że przemieszcza się kursor, niemniej jednak co się pod tym kursorem znajduje, nie wiadomo. Także jeśli nie posiadamy Ice Free Shell, nie dowiemy się na temat stanu baterii na przykład, gdyż klawisz, skrót klawiaturowy menu plus B jest w tym przypadku nie do wykonania. Tak to niestety wygląda, reszta ustawień się generalnie nie różni. Tu się ustawienia generalnie nie różnią. Co się różni, i tutaj trzeba szukać niestety zamienników, jak to ma w przypadku HTC Sense, często się to zdarza, mianowicie telefon. Oczywiście dzwonić się da, jakże, a i owszem, tyle, że mamy tutaj problem taki, że... O, ja nie wiem, dlaczego się tak stało, po prostu sam... Dobrze, sam tutaj nam się... Sam nam się fokus przesunął, nie bardzo wiem gdzie, no oczywiście domyślam się, że na rejestr, ale ja tego nie chciałem. To się często dzieje w przypadku HTC Sense i to się często dzieje w przypadku, kiedy przejdziemy do kontaktów. Wówczas on skacze po tych kontaktach, jak sam sobie chce. No i oczywiście sprawę załatwiają zamienniki, czyli geokontakt bądź geodialer. Z telefonem jest jeszcze jedna taka kwestia, że tak jak mówiłem o układzie klawiatury, nie uświadczymy na klawiszu G żadnej kropki, bo jej tam po prostu nie ma. Natomiast kropka jest na klawiszu D. I klawisz D w tym przypadku robi nam za piątkę, natomiast klawisz W robi za jedynkę, E robi za dwójkę, R robi za trójkę i tak dalej.
1: 1, 8, 8, 6, 3, 1, 6, 7.
0: I wybrałem teraz numer jednego z moich telefonów i jeśli chcemy zadzwonić, naciskam sobie Enter. Słyszymy, że Android coś do nas mówi, telefon drugi dzwoni, dobrze. Ja naciskam sobie, tak wiem, naciskam sobie czerwoną słuchawkę, czyli to połączenie kończę, tak jak tutaj w przypadku HTC. Nie musimy się męczyć z ekranami służącymi do rozłączania połączenia. Tutaj mamy od tego klawisze, co jest no niewątpliwie zaletą tego telefonu jednak, gdyż można ten telefon spokojnie obsłużyć jedną ręką. Czego niestety nie można powiedzieć o innych telefonach androidowych, zwłaszcza tych z ekranem dotykowym. Tak to wygląda w przypadku HTC. Wróćmy sobie do... Do telefonu. Samo odbieranie również odbywa się w prosty sposób. No wiadomo, jeśli mamy dedykowany ku temu klawisz, no to nie ma problemu. Też jeśli chodzi o HTC Sense, mamy problem w przypadku SMS-ów, w których to fokus skacze sobie jak sam chce. No i generalnie więcej problemów nie zauważyłem. Kończąc ten krótki podcast na temat tego telefonu, gdyż nie ma sensu się tutaj rozwijać na temat oprogramowania, o którym było już mówione dość sporo. Czy polecamy ten telefon? Polecamy jak najbardziej, zwłaszcza, że to jest jedyny telefon, który ma klawiaturę QWERTY, ma pełną klawiaturę QWERTY i jest telefonem jednobryłowym. Przestrzegamy przed tym, że jest to telefon już nieaktualizowany, czyli więcej niż Androida 2 czy 4 na nim nie zainstalujemy. Myślę, że Android 4.0 miałby tu spore problemy, bo jednak to, że jest to procesor 800MHz, niestety słychać. I akurat tutaj, w tym momencie, ten telefon zachowuje się dość zupełnie prawidłowo, niemniej jednak, jeśli obciążymy go większą ilością zadań, no potrafi się zakrztusić, że tak powiem. I to słychać częściej niż miało to miejsce w przypadku innych testowanych przeze mnie telefonów. Także tyle o firmie HTC. To jest jedyny telefon,

0: klawiaturą QWERTY i ze słuchawkami. Także telefony te są dostępne oczywiście w sieci Play. Tam w sieci Play jest dostępne wszystko. Są dostępne również w Orange za nieduże pieniądze. No i sam telefon na wolnym rynku kosztuje niewiele, ponad 700 zł. Także nie jest to jakaś też zaporowa cena. Także jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił z Androidem, niemniej jednak boi się wyświetlacza dotykowego, ten telefon jest jak najbardziej dla niego. A jeśli już ktoś jest bardziej zaawansowany i chciałby no coś więcej z tym telefonem porobić, pokombinować, poaktualizować i tak dalej, no to niestety już za wiele się na tym telefonie zrobić nie da. I to tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Zapraszamy do kontaktu z nami, ze mną, rawkif@gmail.com, to jest mój adres e-mail, a także prosimy o umieszczenie komentarzy na stronie, na której pojawiają się nasze podcasty pod odcinkiem. Jest taka możliwość, można powiedzieć, co się o nas myśli, bądź zapytać nas o coś, a na pewno odpowiemy. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Loading the blind swordsman. Press enter to skip.
4: The road has been long and dark. Roaming the land looking for the magic to get my sight back. My life hanging by a thread in every battle. And every battle, a black void. A whirlwind of sound and danger. Ahead of me, at the end of the serpentine road, lied the Kaijin Tower, home of a powerful warlock, rumored to have the powers to cure my plight.
3: Main menu. In all the menus, use the up and down arrows to navigate. Enter to accept your selection and backspace to go back.
5: Witam wszystkich. Tomasz Tworek z tej strony. Albo Lirin, jak kto woli. Dzisiaj prezentuję kolejną grę audio i kolejny raz będziemy zajmować się tym, czym zwykle. Chociaż ostatnio, jak już chyba wiecie, troszkę inne rzeczy również należą do moich, powiedzmy sobie to szczerze, prac codziennych, które tutaj prezentuję, ale o tym inne podcasty. Teraz może coś więcej o dzisiejszej grze, o której będziemy rozmawiać, czyli o The Blind Swordsman. To będzie krótszy podcast, sądzę, w którym tak naprawdę przedstawię tę, można powiedzieć, mini grę, która została wydana za Frico przez niezależnego dewelopera Evil Dog. No, muszę powiedzieć szczerze, że ja nie spodziewałem się, że będzie to tak dostępne, jak jest, i tak grywalne, jak jest, mimo że od samego początku było to bardzo dostępne, bo od samego początku, kiedy powstawała cała gra, była to tylko gra audio, tak jak jest zresztą do teraz, aczkolwiek nie było aż tak dostępna. Całe menu i interfejs tej gry był poniekąd zrobiony dla osób widomych, aczkolwiek cała rozgrywka opierała się tylko na audio. I dla ciekawostki mogę powiedzieć, że projekt tak naprawdę rozpoczął się jako żart Prima Aprilis, a stworzyła się z tego cała gra, w której jest tryb opowieści, może niedługi, ale jest, survival, czyli przetrwanie, no i osiągnięcia do odblokowania, czyli całkiem nieźle jak na grę audio od niezależnego dewelopera, który w ogóle z grami audio do tej pory nie miał nic wspólnego. Jest to deweloper, który robi gry dla widomych i robi typowe gry graficzne. Mogę powiedzieć jeszcze, że deweloper bardzo miło przyjął reakcję osób niewidomych i dlatego powstała wersja dla nas kompletnie dostępna. I da się w to grać, warto w to pograć, zwłaszcza że jest przede wszystkim za darmo, więc dlaczego by nie? Od razu może powiem na wstępie, że ci, którzy chcą w to pograć, link do gry można znaleźć na audiogames.net. Audiogames.net jest największą bazą, jeśli chodzi o wszelkie gry audio, i tam się pojawiają wszelkie newsy. Żeby grę tą ściągnąć, należy z głównej strony audiogames.net, .net, wybrać jak kto woli .net, .net, jako że to angielska strona, to czasami już się przyzwyczajam i mówię .net. A tak to jest, jak się na co dzień mówi po angielsku i po polsku, niemal na zmianę. Na głównej stronie znajduje się lista gier, na której trzeba wybrać The Blind Swordsman i kliknąć Go. I na kolejnej podstronie, która się otworzy, kliknąć link Download. Tam będzie Download link i tam trzeba będzie kliknąć na Łącze. I wtedy rozpocznie się pobieranie pliku. Jeśli ktoś chce odwiedzić stronę twórcy, to może zajrzeć na www.evildog.com, czyli evildog.com, a jeśli na stronę The Blind Swordsman, to wystarczy dopisać po com/theblindswordsman.html, o ile mnie pamięć nie myli, to chyba właśnie tak jest. Ale ze strony głównej pewnie też się można dostać. Co do samej rozgrywki. Tak naprawdę jest to gra... waleczna, mogę powiedzieć. Jesteśmy wojownikiem, który został zaklęty i stracił wzrok. No i teraz próbuję odnaleźć lorda takiego, który jest bardzo silny i ma bardzo silną moc, która jest w stanie odczarować. Prawdopodobnie jest w stanie odczarować jego wzrok, znaczy brak wzroku. No ale jak wiadomo, do tego warlocka w wieży na końcu czeka nas droga usłana przeciwnikami, nie różami, więc będzie kolorowo albo i wręcz czerwono, bo jest to typowa gra na miecze i tymże orężem się posługujemy w samej rozgrywce. Gra jest mało skomplikowana, aczkolwiek nie jest najłatwiejsza. Bardzo fajnie został wykorzystany potencjał, jeśli chodzi o samą walkę i o sam interfejs, czyli jak to wszystko wygląda, bo naprawdę samo sterowanie grą jest bardzo łatwe, ale nie zawsze gra jest łatwa. Czyli ja lubię takie gry bardzo, plus jest to trochę nowe podejście do starego trybu rozgrywki, czyli w lewo, w prawo obracamy się w stronę przeciwników, w dół się osłaniamy, to znaczy dokładniej to nawet nie osłaniamy, a jest coś takiego jak parry, czyli parujemy ataki przeciwnika, jeśli wciśniemy w odpowiednim momencie, a w górę atakujemy. I trzeba wiedzieć, że jeden ruch miecza może zmienić wszystko. Albo umrzemy, albo umrze przeciwnik. Jednym pociągnięciem miecza. Czasami albo zazwyczaj, więc trzeba się z tym liczyć. Cała rozgrywka, jak mówiłem, jest w audio, więc nie ma się co obawiać jakąkolwiek dostępność. Story mode, czyli tryb opowieści, dzielimy na dwa tryby. Jest 180 stopni i tryb 360 stopni. Różni się to tak naprawdę chyba tylko rozlokowaniem przeciwników i trudnością ich lokalizacji. Nie grałem jeszcze w 360, ale może uda mi się go tu pokazać. Spróbuję przejść 180, ale nie daję sobie uciąć głowy, bo jak sama tematyka gry wskazuje, jeden zły ruch miecza i głowy mogę nie mieć, więc wolę tego nie robić. Natomiast spróbuję tutaj przejść jeden chociaż tryb, albo przynajmniej spróbować go przejść. Ostatni boss jest naprawdę trudny, jeszcze go nie przeszedłem, powiem wam szczerze, ale też nie próbowałem bardzo dużo przechodzić, więc nie wiem, gra automatycznie się zapisuje z tego, co mi wiadomo, po każdej wygranej. Więc nie ma się o co martwić. I myślę, że powinniśmy teraz troszkę zwiedzić samą grę i, że tak powiem, o właśnie, tutaj mi troszkę Syntok mówi, bo używam screen readera. On mi powiedział Adobe Flash Player, tak, żeby grać w tą grę musicie zainstalować, ale to chyba każdy ma Adobe Flash Playera, dlatego że sama gra w wersji nie dla nas korzysta właśnie z tego. Na stronie internetowej, bo to jest gra flashowa, co jest lepsze, a teraz została nam udostępniona dla ułatwienia tak naprawdę i dlatego, żebyśmy nie mieli z tym problemu, bo z flashem, jak wiemy, nie jest za łatwo, została nam udostępniona w formie zwykłego pliku uruchamialnego, czyli exe, który odpalamy i gra się uruchamia, ale prawdopodobnie trzeba mieć w systemie zainstalowany Adobe, nie wiem, czy jest wbudowany w samą grę, natomiast dla bezpieczeństwa można zainstalować. Natomiast chyba każdy ma. Okej, okay, czyli co mamy w main menu? Czyli poruszamy się góra-dół, enterem akceptujemy, backspace'em powrót do poprzedniego menu.
6: Story mode,
5: czyli tryb opowieści tej historii.
6: Survival mode,
5: czyli tryb przetrwania. Ile nam się uda przetrwać, tym lepiej. Im więcej, tym lepiej.
6: High score,
5: wyniki nasze, czyli ile potrafiliśmy przeżyć i wytrzymać.
6: Achievements,
5: Achievements. Tu są osiągnięcia. Możemy sprawdzać, jakie osiągnięcia odblokowaliśmy, jakie nie. Credits, czyli twórcy gry. Controls. I controls, czyli sterowanie. Jak klikniemy controls. Use the left and right arrows to turn to face the enemies. The down arrow to do a timed parry. The up arrow to attack. The backspace key to abort the battle. And enter to skip the enemy's intro. In all the menus, use the up and down arrows to navigate. Enter to accept your selection and backspace to go back. Czyli nam powiedziała to, co ja wam już mówiłem. Poza tym, że podczas gry backspace'em można przerwać walkę i pewnie wrócić do menu. Albo, no pewnie tak, a enterem można omijać wszelkie intro do walki, tudzież jakieś tam cutscenki, czyli filmiki i tak dalej. Okej, czyli co? Czyli spróbujmy story mode. Myślę, że można. Story mode. Okej. Degrees mode menu. Degrees mode, czyli wybieramy właśnie te dwa tryby. 180 degrees mode. 180 stopni. 360 degrees mode. 360 stopni. I wróć do głównego menu. To wezmę 180 w takim razie i zaczniemy. Faceless enemies awaited me on the road. Level selection. Wybór plansz. Level back to main menu. Final level. Level 9. O, jest 10 leveli, jak widzicie. Level 1. I felt his presence before he opened his foul mouth. Sword wielding, predictable and slow. I would not die by his blade. Use the left and right arrows to turn to face the enemies. The down arrow to do a timed parry. Na każdego, tutaj już mówiła wcześniej, na każdego tutaj trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby go pokonać. I każdy wymaga troszkę czego innego. O, widzicie? Lewo-prawo się poruszam. W dół to jest właśnie parowanie. A w górę jest atak. I jak tego nie zdążę zrobić, to wam pokażę, co się stanie. On na razie próbuje do mnie i w końcu biegnie na mnie i zabił mnie jednym ruchem, jak widzicie. Czyli trzeba. No, souls were lost, but mine remains on this earth. Retry. You back to main select level. Retry. You can also press space to retry as soon as you die. O, czyli mogę wcisnąć backspace. Od razu jak umrę, żeby spróbować jeszcze raz, zaznaczyć inną planszę i wrócić do menu. No to co, spróbujemy jeszcze raz. Mogę przerwać to intro. I teraz spróbuję go zabić. Spróbuję jeszcze wam pokazać, że mogę parować jego ataki. O, właśnie go zablokowałem, ale nic mu nie zrobiłem. Na niego jest sposób inny. Uderzę go wcześniej niż on mnie. Właśnie tak zrobiłem. I po nim. Level selection. New level unlocked. Odblokowałem planszę nową. Czyli pierwszy. Pierwszą planszę, ale chyba odblokowałem achievements. Sprawdźmy. Tak, tego achievementa zrobiłem. Zaliczyłem pierwszą potyczkę. Druga plansza. When I heard the chain rattle, I knew death hung at the end of it. A flail. O, łańcuchy jakieś takie, czy coś tego typu. A nie, flail, to teraz będzie bardzo wesoło. Oj tak. Jaki był na niego sposób? O, nie, zablokowałem się. O, backspace wcisnąłem i nie umarłem. Znaczy i nie. I od nowa nie było, więc. You can't see my flail, but you can hear it. The sound of death. This part of the land was not for you. You shouldn't have come. Here comes the pain! Well done blocking my. Muszę go chyba zablokować. dwa razy i potem go uderzyć. Tak, muszę go ochronić dwa razy, jego cięcia i wtedy sparować atakiem. I trzeci level. In front of me was a woman, evil and deranged, but also swift, nimble, and by the sound of it, skilled with the dagger. Somewhere in her motions lied an opening for me to find. Kobieta z sztyletem. Blind swordsman. Oh my, my sisters and I have dreamt about you. Też chcą zabić go jakieś kobiety? O, za wcześnie. Oj, nie działa jednak. Może ona miała na myśli Enter, nie Backspace. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Oj, one się szybko przy... A tak, one są dość szybkie. A, spacja! Ja się pomyliłem, spację. Dobra, czyli już wiem, czyli to nie będzie takie łatwe, bo muszę się szybko obkręcić. I'm here! Why? Why are you keeping your distance? Don't you like me? Here I come! Yeah! No! Bad man! You're bad! I think we belong together. Jak się ją zabijało? I really don't think so. Jak ją mam zabić? Jak się je zabijało? A tak! Okej, okay, czyli muszę wymierzyć ten atak. Tu wszystko trzeba w czasie zrobić, odpowiednio. But I live to take another step. Level selection. New level unlocked. Level 4. Czyli czwarta plansza, proszę państwa. I could sense a pack of wolves circling me. Their hair dressed on their backs. O, pieski. Deep in the ground where they prowled. In return, they sensed a weakness in me. My blindness had lured to hunt me down. O, ich jest kilka. Umarł jeden. The frenzy calmed, the dust settled and the blood dried. Only silence remained in pitch black darkness. W momencie, kiedy warczały, to wtedy już szarżowały na mnie, musiałem ciąć. Level selection. New level unlocked. Level 5. Through the sound of wood cracking under the strain of the wind came something else. O, teraz nas czekają piękne rzeczy. Then three others. Cowards. My only chance was to survive their arrows long enough for them to get close for a kill. Czyli muszę parować ich strzały. Łucznicy!

0: Podejdźcie bliżej, tak? No podejdźcie właśnie. Muszę się ustawić. O, sztylety. No i właśnie to był mój błąd. Move in and get ready. Shoot!
1: How with your weapons? Attack! Take your last breath.
0: No przecież osłoniłem się, ale za późno. Widzicie? Wcale to nie jest takie łatwe. Uff, to był fuks. Teraz muszę jakoś ich... Właśnie tak. Najpierw blok, a potem osłona. Ten był szybszy. No to pięknie, od nowa. Widzicie? Strzały. No, tyle? No. Udało mi się. Instead, the corpse is now laid at my feet. I moved on with a growing feeling that all these encounters were not mere misfortunes. Level selection. New level level 5. Level 6. My feeling was confirmed when I heard a dozen swordsmen coming at me. Without stealth, without strategy, just a brazen charge toward me. I readied myself and focused on the sounds, traveling in darkness, guiding my movements. Come on,
2: he's blind! Będę musiał zabijać wszystkich.
0: To był mój błąd. I'll get him, he's mine! Here I come, blind swordsman!
3: Die by my sword! You're not leaving here alive! Taste your own blood! Die, blind swordsman!
4: Once more, I stood while countless enemies remained motionless around me, betrayed by the silence they willingly interrupted with their cries of war. I now knew that forces were against me on this forsaken road, but I had to keep walking.
5: Level selection. New level unlocked. Level 6. Level...
4: I dreaded the moment when one dead dagger-wielding sister would bring out the...
0: O, siostrzyczki!
4: That moment had come. Standing before me with three crazed women...
0: Pamiętacie siostrzyczki z... jedną. Mixed with some kind of perverse pleasure. Teraz będą trzy chyba. To będzie problem. You can dance with us. Którą teraz? Nie wiem, która na mnie poleci. To znaczy, w sensie, pobiegnie. Ta, ale już umarła. Why are you alone, swordsman? Don't you want us? We need you.
4: Yeah! I had survived this demented torrent of attacks, left wondering what drove this band of sisters down the road of insanity. I left their mangled bodies behind, their savage beauty, all repulsiveness, never to be revealed to me. Level selection.
2: New level unlocked. Jak widzicie, gra jest dość brutalna i krwawa. Natomiast jest bardzo fajnie zrobiona. Ale mi jakoś łatwo idzie. Za łatwo. When I heard a small army marching toward me, the ground tremoring increasingly under their approaching footsteps, the ominous feeling that this would be my last battle sinked my heart and clogged my throat. I raised my shield and sword with shaky arms and awaited the onslaught while they surrounded me. To będzie ciężka walka, coś czuję. The man standing before you is the blind swordsman. You've heard of him. He has slain countless enemies. Do not underestimate him. But this is his final battle, and here he will take his final breath. Today, the blind swordsman dies, and he's yours to kill! Charge! Aha, i teraz będą chyba różni. I'll get him, he's mine! Nie zadziałała mi strzałka do góry. Nie wiem czemu, ale nie zaatakowałem. Here I come, blind swordsman. Die now. Take that. Take your last breath. Here comes the pain.
6: Die by my sword. Prepare to die. You're a dead man. I'll crush you! Take that! You're not leaving here alive! Taste your own blood! Die, blind swordsman!
2: Ale ich tu jest.
4: My whole body was burning, every muscle screaming for me to kneel over and die, for my soul to give up. But I kept standing, I kept breathing, and I kept walking. Level selection. New level.
2: Level 9. Level 8. No, proszę państwa, przedostatni level. I was now standing in front of the Kajian Tower. Przed wieżą stoimy już. Stark energy pulsing through me, sending a cold shiver down my spine. In front of me, I felt the presence of a silent enemy, and its cold, yet unthreatening stare. I waited.
7: The blind swordsman, a legendary man on a fool's quest. What you seek will not be granted. My master has no interest in your desires. Your exploits will bear no weight on his conscience. All you wager to accomplish is your own demise. Turn back. Go back whence you came. Wash the blood off your hands and live. That would be my advice to you if I didn't sense an unrelenting fire burning within you. So, prepare yourself, swordsman. Do what you must.
2: On jest na koniu. No to było akurat dość trudne. Jest bardzo szybki. A ja się osłoniłem, tylko mi nie wyszło. Ach, uciekł. No i co? No to ładnie. Niełatwo go zabić. Oj. Tu się trzeba ciągle przesuwać. I to jest problem. Trzeba być bardzo szybkim. Oj, taka była walka. Ja jednak przegrałem. Ojeju. No to akurat przegrałem i to bardzo prosto. W złą stronę się obróciłem i... Tu pewnie trzeba na niego znaleźć jakiś sposób, żeby go zabić. Tak, i to jest problem. A spróbujmy 360, czy jest odblokowany? Właśnie, czyli muszę odblokować Story Mode, tamten, żeby odblokować następny tryb. I Survival Mode. Achievementy mam odblokowane chyba prawie wszystkie. Tu jest credit, czyli lista osób. Evil Dog, Artist, Sick Death Fiend, Voice Actors, General Ivan, Apotheria, Seymour, Sapphire and Antfish. Dokładnie, czyli grupka ludzi, którzy się spotkali i zaprogramowali, to małe cudo. To jest The Blind Swordsman, a ja okazałem się słaby, jeśli chodzi o tę grę, bo doszedłem do przedostatniej planszy i tam już jest ciężko. Aczkolwiek pewnie dasz to przejść, tylko trzeba trochę poćwiczyć. Kiedyś jeszcze, jak była wersja Flash, udało mi się dojść do ostatniej, tam jest w ogóle jeszcze ciężej, tyle wam powiem. Ale gra jest świetna i warto w nią zagrać, to znaczy mam nadzieję, że wam się również podoba. Mi bardzo i fajnie, że takie małe gierki nawet powstają, fajnie, że są deweloperzy, którzy zajmują się jednak czymś takim i mam nadzieję, że będzie tego więcej. Także to jest coś, co warto mieć, w co warto czasem pograć, zwłaszcza, że jak mówiłem, jest za darmo, więc dlaczego nie? Także myślę, że jeśli chodzi o audio gry, to wszystko na dzisiaj. I mam nadzieję, że do niedługo w czymś ciekawym następnym razem. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
10: Piotrze, co oprócz skanerów Cię zainteresowało?
11: Zostajemy nieco przy programowych jakichś rozwiązaniach. Rzeczą, która zwróciła moją szczególną uwagę, myślę, że ze względu na toczącą się w Polsce na listach dyskusyjnych dyskusją, był program Voice Pro, który pozwalał osobom niepełnosprawnym obsługiwać komputer tylko i wyłącznie przy pomocy głosu. Brzmi to trochę oczywiście jak science fiction i gdybym nie był świadkiem tego, jak to działa, to nie bardzo bym wierzył w to, że można obsługiwać komputer tylko i wyłącznie za pomocą głosu, ale mieliśmy okazję się przekonać, że to działa, że spokojnie można tekst dyktować komputerowi, komputer zapisuje go w edytorze, spokojnie można przeglądać strony internetowe, można zarządzać komputerem z poziomu pulpitu tylko i wyłącznie za pomocą głosu. Niestety rozwiązanie, które oglądaliśmy, było tylko i wyłącznie w języku niemieckim. Należy trzymać zatem kciuki, że także konkretne kolejne języki będą do niego dorabiane.
10: My oglądaliśmy, a nasi słuchacze będą mieli za moment okazję przekonać się, jak to oprogramowanie działało w praktyce, bo tu także mam małą dźwiękową niespodziankę.
12: In the beginning you have to do a training. The training is with reading, you know, so there's a text and you have to read the text so that the computer will recognize how you pronounce some words.
13: Word się tam otworzy na głos.
14: I teraz automatycznie tekst jest wpisywany.
15: Ich freue mich sehr, dass Sie sich für die Spracherkennung der Firma LinguaTech interessieren. Punkt.
12: I can see the computer is writing what I'm saying. Wherever I want to go, like if I want to see the picture or want to hear something else, I just can say, what can I say, or show me the number. Numan anzeigen, 43, computer, but I can search for music as well, maybe this is option 2. In Musik nach Toten Hosen suchen. And now I can like my music. Now if I want to hear a song, I can go by my voice and say, please play the song Weltmeister Doppelklicken. And now I can hear. Musik leiser. Musik leiser. Musik viel lauter.
15: Wo noch immer so viele Stimmen.
10: Przy okazji tej prezentacji myślę, że jeszcze pewnego wyjaśnienia wymaga sposób, w jaki pan, który pokazywał nam to oprogramowanie, wskazywał różnego rodzaju elementy pulpitu. Czy na przykład linki na stronie internetowej. Ci, którzy dosyć dobrze posługują się językiem angielskim, zapewne zwrócili uwagę, kiedy mówił o różnych numerkach. No i rzeczywiście, oprogramowaniu Voice Pro można było wydać komendę, aby każdemu elementowi, czy to na stronie internetowej, czy na przykład ikonom na pulpicie, przyporządkował konkretny numer. I wtedy wystarczyło tylko powiedzieć ten numer, a element został uaktywniony. Dodajmy jeszcze, że oprócz Voice Pro funkcjonowała na tym samym stoisku także synteza mowy, o której nie wiedzieliśmy, a była tam także synteza polska.
11: Ku naszemu zdumieniu okazało się, że ta sama firma, właściwie to było laboratorium uniwersytetu, stworzyło cały pakiet różnych syntezatorów. Zdaje się, że tam ich było 14 języków. I między innymi także język polski, cały pakiet tych języków nosi oczywiście nazwę VoiceReader i mieliśmy okazję posłuchać, jak ten głos czyta, jak działa i jakość samego głosu zdumiała nas, szczególnie o tyle, jak zauważył Michał, że nigdy wcześniej nie słyszeliśmy o tym głosie i nawet przeglądając zapowiedzi wystawiennicze, nikt z nas nie natknął się na taki rodzynek, także zupełnie przez przypadek odkryliśmy nowy polski głos.
10: Na początek były małe problemy z polskimi literami, co za moment będzie słychać w zaprezentowanym materiale, natomiast no już później udało się okiełznać maszynerię i pani, nie wiadomo jak pani syntezator miała na imię, bo się nie przedstawiła, ani żadna Iwona, ani Ania, ani Agata, ani jeszcze jakoś inaczej, skoro to Niemcy, to może Helga. Też tak właśnie myślę, więc przyjmijmy, że to była pani Helga, natomiast już później udało się pani Heldze nawet i polskie litery wypowiadać, natomiast nie udało nam się już ze względu na hałas tego materiału z polskimi znaczkami zaprezentować.
16: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do korzystania z bezpłatnych porad z zakresu prawa związanego z niepełnosprawnością. Przysługujących uprawnień, dostępnych usług i sprzętu rehabilitacyjnego, jak również kwestii związanych z podejmowaniem pracy. Pracodawca chciałby cię zatrudnić, ale nie wie jak się za to zabrać.
10: Jeszcze tak a propos rzeczy, które mówią, to w kolejnym dniu naszej eskapady na Cebicie mieliśmy okazję spotkać się z Klausem Knoperem i z jego żoną Adrian, która okazała się, że bardzo dobrze mówi po polsku.
11: Oczywiście Adriana była, czy właściwie jest z pochodzenia Polką. W latach 80. wyjechała do Niemiec, gdzie, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, czy ona już wtedy straciła wzrok, tak? Jako niewidoma dziewczyna wyjechała do Niemiec, bo z tego co wiem, z tego co mówiła, naukę podjęła w Marburgu w szkole dla osób niewidomych i później poznała właśnie swojego męża Klausa Knopera, który, nie wchodząc w szczegóły i w ich perypetie, po pewnym czasie specjalnie dla swojej żony przystosował odmianę Linuxa, wersję Knopix, nazwał ją Adrianę i wyposażył ją w odpowiedni, bardzo prosty, wygodny, intuicyjny interfejs, który udźwiękawiany jest mową eSpeak.
10: Właśnie, ale jest to interfejs, dodajmy, tekstowy. To nie jest środowisko graficzne, mimo tego, że graficzne środowisko GNOME przy współudziale screenreadera Orca również można uruchomić. Natomiast aplikacje, które pojawiają się w środowisku Adrienne, są to aplikacje, które tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, do codziennych prac na komputerze w zupełności wystarczają, bo jest to klient poczty elektronicznej, jest to przeglądarka internetowa, tekstowa links z obsługą JavaScriptu, mamy tam jeszcze odtwarzacz multimediów, mamy wiersz poleceń, czyli popularny shell, powłokę, to dla bardziej zaawansowanych użytkowników, mamy jeszcze jakiś tekstowy menedżer plików i kilka jeszcze innych aplikacji, które na co dzień mogą być wykorzystywane.
11: No, rzeczą jeszcze charakterystyczną dla tego interfejsu jest możliwość obsługi telefonów komórkowych, nieudźwiękowionych, przy pomocy samego systemu operacyjnego. Nie potrzeba tutaj żadnych dodatkowych aplikacji producenckich telefonów komórkowych w rodzaju PC Suite, na przykład w przypadku Nokii. Z poziomu Adrienne można bardzo wygodnie zarządzać naszym telefonem, czytając SMS-y, wysyłając SMS-y. Może tak, ograniczmy się do tego, bo to, że zarządzać telefonem, to za grube słowo. Możemy tylko wysyłać i odczytywać SMS-y, ale w przypadku telefonu, który udźwiękowiony nie jest, wydaje mi się, że to i tak jest bardzo przydatna i wygodna funkcja. Przede wszystkim jeszcze Adrienne zasługuje na uwagę z jednego względu. Adrienne można używać w wersji bootowalnej, można jej używać z płyty, można jej używać z pendrive'a, ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że do pełnego wykorzystania możliwości i właściwości systemu trzeba ten system zainstalować, ale każdy, kto by chciał zobaczyć, jak Adrienne działa, jak Adrienne funkcjonuje, może to sobie zrobić, pobierając Adrienne ze strony producenta. Tam jest bardzo wiele źródeł do pobrania. Niestety interfejs Adrienne jest tylko i wyłącznie, przynajmniej w wersji bootowalnej, tylko w języku niemieckim i w języku angielskim. Oczywiście eSpeaka można sobie ustawić, aby odczytywał nawet interfejsy w danym języku po polsku. Oczywiście ich nie będzie czytał po polsku, ale będzie angielskie czy niemieckie napisy odczytywał w polskiej składni, ale po zainstalowaniu, myślę, i po paru minutach zabawy, ponieważ jest to bardzo prosty i intuicyjny interfejs, myślę, że bez problemu każdy da sobie z nim radę. Zachęcamy do testów, bo to, co i Adrienne, i jej mąż Klaus nam zademonstrowali, to naprawdę wygląda bardzo zachęcająco. Szczególnie, jak zauważyłeś, też na Cebicie zjawił się jeden z niemieckich użytkowników, prawda? Niewidomy pan, który przyszedł zapytać o parę rzeczy związanych właśnie z tą odmianą Knopixa.
10: No właśnie, zresztą w ogóle ruch open source'owy na Cebicie dosyć prężnie funkcjonował i to taki ruch, który ma za zadanie udostępniać informacje, bo mnie osobiście bardzo zaciekawił i zainteresował produkt, który wystawiali Włosi. To firma Zente, taka włoska firma, pojawiła się także na Cebicie. Przedstawiali swój produkt, który nazywa się Jabs. Jest to portal, bo tak myślę, że można to określić. Nie jest to tylko i wyłącznie system CMS, czyli system do zarządzania treścią, ale jest to portal, czyli coś szerszego, coś, co można dowolnie rozszerzać o funkcjonalność za pomocą różnego rodzaju wtyczek. Natomiast nie wiem, czy Piotrze zwróciłeś uwagę, ale bardzo podoba mi się podejście rządu włoskiego do kwestii dostępności, bo tam mają taki przepis, który mówi ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że każda strona instytucji rządowej powinna być dostępna, czyli powinna spełniać wszelkie wytyczne, które opracowuje konsorcjum W3C względem odpowiedniej formuły tej strony, odpowiedniej składni kodu HTML, tak żeby wszystkie elementy tej strony były dostępne, co nie oznacza tylko i wyłącznie dostępności dla osób niewidomych, ale także i dostępności na przykład z dowolnej przeglądarki, czy to przeglądarki graficznej, czy przeglądarki tekstowej, czy na przykład przeglądarek, jakie coraz częściej spotyka się w urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe.
11: No ja oczywiście się z tobą zgodzę, że idea jest szczytna i trzeba ją chwalić, aczkolwiek nie możemy zapominać, że Unia Europejska pomyślała o tym samym i wszystkie wytyczne W3C nakazała wprowadzić we wszystkich krajach członkowskich do końca 2010 roku. No ale niestety to są, prawda, przepisy, a rzeczywistość jest swoją drogą. Bardzo dobrze, że rząd włoski stara się tego pilnować i no cóż, możemy tylko Włochom pozazdrościć, że ktoś pilnuje ich interesów. Jak słusznie zauważyłeś, to nie jest tylko kwestia ludzi niewidomych, ale właśnie różnych rozwiązań mobilnych czy tekstowych, ale także osób na przykład biednych, które dysponują wolnymi łączami, osób, które nie mogą ściągać tam całych megabajtów stron startowych napisanych we Flashu i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia dotycząca całego społeczeństwa i wykluczenia społecznego, którego części dotyka cała to nietrzymanie się norm W3C. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i że nasz rząd też do tego przyłoży rękę, chociaż szczerze w to wątpię.
10: No, za jakiś czas z pewnością będą musieli. No, ale wracając jeszcze do tematu JAPS-a, to właśnie na tym polega całe założenie biznesowe, jakie opracowało sobie Zente. Chodzi mianowicie o to, żeby dać wszystkim użytkownikom, którzy chcą, zupełnie za darmo kod źródłowy tego portalu. To jest wszystko napisane w Javie, czyli w takim języku, no, popularnym, ale z drugiej strony raczej niezbyt często używanym na co dzień, bo zwykle różnego rodzaju portale internetowe pisze się chociażby w języku skryptowym PHP. No ale to już tak abstrahując od całego tematu. Portal udostępniany jest za darmo. Nawet dziś dostałem maila, że wyszła nowa jego wersja, ale jeżeli jakaś organizacja rządowa, czy po prostu użytkownik, który chce mieć dostępną stronę internetową, bo jest mu to z jakichś takich, a nie innych powodów potrzebne i nie chce się bawić w konfigurowanie tego wszystkiego, może zlecić to im, oni przystosują ten cały portal do jego indywidualnych preferencji, przeszkolą i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedna ważna kwestia dotycząca JAPS-a, ja będę to testował dosyć mocno, kiedy tylko znajdę nieco więcej wolnego czasu, ale z tego, co opowiadali twórcy, kiedy z nimi się spotkaliśmy, to nie tylko ta strona widoczna dla każdego użytkownika danej witryny jest dostępna, ale także i dostępny jest bezproblemowo panel administracyjny, nazwany tam back office. Czyli jeżeli jakaś osoba, dajmy na to, niewidoma, no bo mówmy o tym, bo dotyczy jakby nas temat najbardziej, i osoba niewidoma zatrudniona zostanie w firmie, która korzysta z JAPS-a jako systemu zasilającego ich portal, to w założeniu taka osoba będzie w stanie zrobić dokładnie wszystko na tej stronie, do wszystkiego będzie mieć dostęp, będzie mogła publikować teksty i dokonywać różnego rodzaju czynności administracyjnych. Jeszcze z takich rzeczy dosyć interesujących trafiliśmy na stanowisko Instytutu Fraunhofera. Cały czas tworzą różne ciekawe rzeczy, nie zatrzymali się na formacie MP3 bynajmniej. Nie wiem, czy zwróciłeś, Piotrze, uwagę na ten programik, który za pomocą telefonu komórkowego miał przekazywać różnego rodzaju emocje posiadacza tego telefonu.
11: Oczywiście zwróciłem uwagę, bo oni mieli cały taki zestaw, jak gdyby pakiet najróżniejszych usług związanych z takim zdalnym kontrolowaniem już nawet nie tylko emocji, ale samego stanu zdrowia. Mieliśmy przecież dość zabawną sytuację, przynajmniej zabawna musiała ona wyglądać z boku, gdzie pan demonstrował nam najpierw biegając w kółeczko, potem podskakując, ruchy pewnej postaci, to znaczy postać na ekranie monitora naśladowała wszystkie jego ruchy. W momencie, gdy pan demonstrujący nam całą tą prezentację znieruchomiał, postać na ekranie monitora także znieruchomiała. Dzięki zastosowaniu właśnie najnowocześniejszej techniki, która odczytując różnego rodzaju informacje, na przykład z rękawiczki, nie wiem, czy widziałeś tą rękawiczkę, pacjent sobie, czy podopieczny zakłada sobie taką rękawiczkę na dłoń i całe zestawy sensorów są w stanie odczytać nie tylko jego tętno, jego ciśnienie, temperaturę ciała, to także potrafią zanalizować znajdujące się na skórze, w pocie, całą gospodarkę kwasowo-zasadową i są w stanie na tej podstawie określić właśnie samopoczucie chorego i na przykład zaalarmować jego lekarza, czy wezwać pogotowie, czy poinformować rodzinę. Cała ta prezentacja polegająca właśnie na bieganiu, skakaniu i na koniec jakiejś tam znieruchomieniu polegała też na tym, że w takie systemy można wyposażyć osoby, powiedzmy starsze, które w momencie, gdy całe urządzenie stwierdzi, że dana osoba na przykład nie zachowuje się w charakterystyczny dla siebie sposób, w tym momencie podnosi alarm i na przykład informuje właśnie czy to rodzinę, czy lekarza, czy tam osoby opiekujące się taką osobą. Niezwykle rozbudowane systemy komunikacyjne i kontrolujące, monitorujące nasze samopoczucie. One oczywiście mogą być jeszcze gdzieś tam połączone z jakimiś systemami kamer, na przykład jeśli chcemy sprawdzić na przykład, czy tam komuś coś się nie stało, możemy zdalnie połączyć się z kamerami, które znajdują się w mieszkaniu takiej osoby, która jest pod opieką tego systemu i tak dalej, po prostu możliwości technicznych jest tak wiele, że po prostu nawet trudno jest ogarnąć rozumem to, czego dzisiaj technika może dokonać i jak potrafi nas objąć opieką. Z każdej strony możemy liczyć po prostu na pomoc elektroniki, no byle ktoś wiedział, jak tego dokonać, jak tego zastosować. No w Polsce tylko do tej pory czytamy o tego typu rozwiązaniach, które są wprowadzane gdzieś w Skandynawii czy w Niemczech. Miejmy nadzieję, że do nas też to dotrze, że gdy, mam nadzieję, ja doczekam takich lat, gdzie będę potrzebował takiej opieki, to że już będę mógł liczyć na taki system, który gdzieś tam będzie miał mnie na oku i będę mógł liczyć na pomoc w każdej sytuacji.
10: Z drugiej strony trzeba pamiętać, że różnym rzeczom mogą służyć takie systemy, jak to kiedyś pan Sztur powiedział w seksmisji, permanentna inwigilacja. Jeżeli w słusznej sprawie, to jak najbardziej tak, ale o nadużycia różnego rodzaju także przy okazji tak rozbudowanej techniki nie trudno. To tyle, jeżeli chodzi o interesujące oprogramowanie, jakie zdarzyło nam się obejrzeć na tegorocznych targach CeBIT 2010. To jednak nie koniec materiałów z tej imprezy. Zapraszamy już wkrótce do Tyflo Podcastu.
9: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Najnowsza produkcja zespołu Roxette już za nami. Zbliża się godzina 18, przepraszam, godzina 19. Jeszcze według jakiegoś naprawdę dziwnego innego czasu funkcjonuje chyba, ale wiosna się zbliża i to dlatego, proszę mi wybaczyć. W każdym razie, do rzeczy, zbliża się godzina 19. Już za kilka minut w Radiu N rozpocznie się nowa audycja na naszej antenie i teraz o niej słów kilka opowiemy. Witam Piotra Witka, z którym dziś wspólnie będę prowadził ten program. Dzień dobry, Piotrze.
11: Dzień dobry, witam was serdecznie. Miło mi się z wami spotkać dzisiejszego wieczoru.
10: Jak tam pierwszy dzień wiosny, tak zapytam jeszcze poza konkursem. Marzannę jakąś topiłeś może?
11: Nie, żadnej marzanny, żadnej marzeny. Nikogo się dzisiaj nie udało utopić, ale to może i dobrze. W każdym razie czuć, że wiosna przyszła, koty marcują, więc temperatura za oknem też odpowiednio wysoka. Miejmy nadzieję, że się utrzyma dalej na tym samym poziomie.
10: Ale jeżeli ktoś myślał, że my będziemy coś zalewać albo lać wodę przez najbliższą godzinę, to się pomyli, bo będziemy mówić o rzeczach istotnych, przede wszystkim o rzeczach istotnych dla osób, które są niewidome lub też słabowidzące. Audycja, która rozpocznie się za moment, nosi nazwę Tyflo Podcast. Tyflo Podcast to jest także strona internetowa i tu będzie taka mała reklama do odwiedzenia, której zresztą namawiamy Was bardzo. Może Piotrze, podaj adres tej strony internetowej.
11: Zapraszamy Was na www.tyflopodcast.net. Mamy nadzieję, że podzielicie się z nami Waszymi uwagami odnośnie treści, komentujcie, słuchajcie i informujcie nas, na czym najbardziej Wam zależy, a my postaramy się spełnić Wasze oczekiwania.
10: To tak, gdyby ktoś nie wiedział jeszcze z grupy szczególnie zainteresowanej tą audycją, o co w niej chodzi, bo my tym wszystkim, którzy na co dzień słuchają Radia N i no... Powiedzmy krótko i treściwie, po prostu widzą. Będziemy starali się przynajmniej w kilku pierwszych minutach przybliżyć, jak to w ogóle jest możliwe, że osoby niewidome korzystają z komputerów, a później to już zajmiemy się tematem wiodącym tej premierowej audycji, czyli...
11: urządzeniami z ekranami dotykowymi i mamy nadzieję, że tutaj też wykażecie się aktywnością, interaktywnością, bo taka w założeniu ma być nasza audycja, więc będziemy czekać na telefony od Was, Wasze opinie, uwagi, jakie macie doświadczenia z tego typu urządzeniami, czego się spodziewacie. Jesteśmy sami bardzo ciekawi, jak ta audycja, a co za tym idzie, każda następna będzie wyglądała. Pomóżcie nam stworzyć naprawdę coś, co przyda się nam wszystkim.
10: Będzie można do nas dzwonić za pomocą tradycyjnego telefonu. Będziemy także na Skype'ie. To już za kilka minut, zatem zostańcie z nami.
9: Radio N. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
10: I że tak powiem, ruszyła maszyna. Rozpoczynamy audycję Tyflo Podcast na

0: A, to chwilę potrwa. Już za momencik będzie można do nas dzwonić. Przypominam, a właściwie informuję dopiero, że nasz login na Skype'ie to jest tyflopodcast.net. Dla tych, którzy by nie wiedzieli, jak to się pisze, to jest tyflopodcast.net. tyflopodcast.net. Taki jest login. Oprócz tego można do nas zadzwonić za pomocą najzwyklejszego aparatu telefonicznego, czy to stacjonarny, czy to komórkowy. Nie ma w tym momencie najmniejszego znaczenia, a numer jego jest następujący. 22 398 80 27. Później trzeba będzie jeszcze wykręcić numer wewnętrzny, a ten numer wewnętrzny to 938. 22 398 80 27 wewnętrzny 938. To są metody kontaktów z nami, a teraz dla słuchaczy, którzy nie są w ogóle zaznajomieni z tematem, jak osoby niewidome mogą korzystać z komputerów. No więc proszę bardzo, Piotrze, teraz pole do popisu dla ciebie. Opowiadaj, jak ty, no i zresztą ja również, bo ja również jestem osobą niewidomą, jak my w swojej codziennej pracy czy zabawie z tych komputerów korzystamy?
1: No myślę, że na początek trzeba zacząć od tego, że komputery obcują z nami, czy właściwie my z tymi komputerami obcujemy już od co najmniej kilkudziesięciu lat. Wydaje mi się, że w Polsce do użytku domowego komputery dla osób niewidomych weszły mniej więcej w połowie lat 90. Mówimy oczywiście o takim powszechnym użytku i tutaj, prawda, ogromne zasługi pana Marka Kalbarczyka, który stworzył pierwszy polski syntezator mowy. Od tego czasu osoby niewidome mogą korzystać z tak zwanych programów odczytu ekranu, czyli programów, które po prostu mową syntetyczną przekazują nam zawartość ekranu komputera. To jest oczywiście bardzo duże uproszczenie. Przez lata te programy ewoluowały aż do w sumie dzisiaj dwóch najpopularniejszych stosowanych przez osoby niewidome aplikacji, czyli programów JAWS i Window Eyes.
0: Jak to tak na dobrą sprawę wygląda? Może jeszcze przybliżmy naszym słuchaczom, którzy nie są zaznajomieni z tą kwestią. Po prostu, kiedy my naciskamy jakiś klawisz na klawiaturze, to syntezator, czyli albo program dodatkowy, albo odpowiednie urządzenie, mówi nam, jaki to klawisz. Oprócz tego czyta to, co w danym momencie zmienia się na ekranie. A jak jest z myszką?
1: No, z myszką tutaj właściwie jest w tym momencie, no, nie można powiedzieć, że jest całkiem źle, bo programy emulują wirtualną myszkę, czyli przy pomocy klawiatury możemy symulować ruch myszki po ekranie, poruszać się po całym ekranie, aczkolwiek te programy są, no, niedoskonałe, to jednak nie jest kursor myszy, którym można się zakraść w każdą myszą dziurę na ekranie. Po prostu jesteśmy ograniczeni bardzo często do okienek, z jakich stworzona jest dana aplikacja. Pewne przyciski są tam nieuwzględnione, pewne funkcje są tak umiejscowione, że niestety nie można przy pomocy programów odczytu ekranu do nich dotrzeć w żaden sposób. No i niestety tutaj wtedy już zaczyna się kombinowanie, jak to zrobić, jak tego dokonać. No i niestety na tej zasadzie też dzień w dzień walczymy o dostępność najróżniejszych aplikacji czy też stron internetowych, gdzie część rzeczy, część funkcji jest dostępna tylko i wyłącznie z poziomu myszki.
0: Bo powiedzmy, że nie działa to w ten sposób, że osoba niewidoma bierze taką myszkę do ręki, taką zwykłą, czy optyczną, czy kulkową, i poruszając nią po podkładce lata sobie tą strzałką w górę, w dół, w lewo, prawo po ekranie i klika. Nie, to tak nie działa. Musimy korzystać z emulacji skrótów klawiszowych. Były pewne próby przybliżenia osobom niewidomym możliwości manipulacji zwykłą myszką, ale jak na razie, no, jest to mało efektywne. Chyba się ze mną zgodzisz.
1: Zgodzę się, aczkolwiek to, o czym będzie dzisiejsza audycja, poniekąd przełomem dla nas staje się pomalutku technologia ekranów dotykowych i wydaje mi się, że to poniekąd wyeliminuje problem myszki, ponieważ dokładnie tak samo jak osoby widzące, palcem trafimy na ekranie w to samo miejsce bez potrzeby użycia myszki.
0: No właśnie, ekrany dotykowe, bowiem dziś będziemy właśnie o tym

0: mówić, to dla niektórych niewidomych, mimo że są z nas znajomieni z technologią, jest nadal nowość i nawet jeszcze niektórzy sami zainteresowani nie bardzo są w stanie uwierzyć, że osoba niewidoma może korzystać z ekranów dotykowych. Są osoby do tego nastawione bardzo sceptycznie. Ja pamiętam tak trochę analogicznie do tego idąc, jak wkraczały Windowsy, spotykałem się z bardzo wieloma opiniami, że w zasadzie osoby niewidome nie będą mogły korzystać z Windowsów, że środowisko znakowe, czyli system DOS w dalszym ciągu będzie królował wśród tej grupy odbiorców i użytkowników komputerów. To okazało się nieprawdą. Zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia z ekranami dotykowymi. My bardzo serdecznie namawiamy Was do dzielenia się swoimi uwagami, pytaniami, refleksjami. Może Wy macie jakieś pytania albo chcecie nam coś powiedzieć o tych ekranach dotykowych, zapraszamy, dzwońcie śmiało, tyflopodcast.net lub też numer telefonu 22 398 80 27 22 398 80 27 wewnętrzny to 938. Ekrany dotykowe spotykane najczęściej w telefonach komórkowych, ale i nie tylko. Może przybliżmy naszym słuchaczom, zarówno tym niewidomym, jak i tym, którzy no, na co dzień korzystają z takich wynalazków, używając oczu do tego, w pewnym sensie jednak, jak właściwie osoba niewidoma może korzystać z tego typu urządzeń, bo tu już nie jest tak jednoznacznie, nie jest tak prosto. Każdy system wyposażony w ekran dotykowy ma jednak tą filozofię troszeczkę inną.
1: Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim należy rozgraniczyć te ekrany dotykowe, urządzenia z tymi ekranami, na dwie grupy, czyli takie, gdzie system operacyjny i aplikacja, program odczytu ekranu, które się instaluje w tych urządzeniach, to są jak gdyby dwa odrębne twory. I drugą grupę stanowią urządzenia, gdzie ta synteza mowy jest już skompilowana z całym systemem. Stanowi generalnie część jądra systemu i dzięki temu te systemy są dostępne. I tutaj oczywiście nie ma za bardzo możliwości kombinowania z różnymi przykładami, ponieważ jest tylko jeden typ takich urządzeń i tutaj mamy do czynienia z produktami firmy Apple. Oczywiście system Android podejmował tutaj pewne próby udźwiękowienia swojego systemu, aczkolwiek to jak na razie się nie sprawdza. To jeśli chodzi o tą pierwszą część, a drugą część stanowią właśnie systemy Windows Mobile czy Windows Phone, najnowszy system operacyjny Microsoftu na telefony komórkowe, no i oczywiście system Symbian, najczęściej znany w naszym kraju z telefonu fińskiego producenta, czyli z Nokii.
0: I tam możemy zainstalować sobie jakieś oprogramowanie, które nam będzie czytało to, co się dzieje. I to są zresztą, dodajmy, programy, za pomocą których korzystamy normalnie na naszych... udźwiękawiamy standardowo nasze telefony komórkowe, bo wiemy, to jest na przykład program Tox, o ile dobrze pamiętam. Zgadza się?
1: To jest zarówno program Tox, jak i program Mobile Speak. Oczywiście tymi programami udźwiękawiamy nasze telefony, zarówno te telefony klasyczne, posiadające klawiatury, zwykłe, alfanumeryczne, czy też klawiatury kuwerty, ale także telefony z ekranami dotykowymi. I tutaj niestety, albo stety może, bo różni się trzeba pięknie, jak mawiał pewien klasyk, systemy te, dwa te programy różnią się filozofią działania, dzięki czemu mamy wybór, czy spodoba nam się jedno rozwiązanie, czy może drugie rozwiązanie. W każdym razie idea jest poniekąd ta sama, czyli używamy palca, tudzież no w naszym przypadku osób niewidomych najwygodniej jest używać palca do posługiwania się, do korzystania z ekranu dotykowego w telefonie. Ale już sama filozofia działania programu odczytu ekranu jest różna. Czy to w programie Tox, czy w programie Mobile Speak. Może ktoś z Was ma doświadczenia czy to z jednym, czy to z drugim programem i telefonem z ekranem dotykowym, zapraszamy do kontaktu.
0: Oczywiście, oczywiście. My cały czas jesteśmy otwarci na wasze sugestie, także jeżeli ktoś chciałby w ogóle nam powiedzieć, o czym na przykład chciałby posłuchać za jakiś czas w tej audycji, to także może do nas zadzwonić w tej sprawie. Przypominam o naszych namiarach kontaktowych. Jeżeli chodzi o Skype'a, to jest login tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, a numer telefonu 22 398 80 27, 22 398 80 27. Już nawet nie muszę zerkać praktycznie do notatek. Tak, ten numer zapamiętam niedługo, wewnętrzny 938. Zachęcamy do telefonowania, zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami, a może także obawami, bo może ktoś z was nie jest do końca przekonany, jak też te urządzenia dotykowe będą funkcjonowały. Jeżeli tak, to również chcielibyśmy o tym usłyszeć. A my do was wracamy po muzycznej przerwie.

0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu w Radiu N, www.radio.nfm, www.radio.npl. Tam nas znajdziecie. Telefony nam się zaczynają rozdzwaniać, telefony i Skype. Ale witamy tym razem, witaj.
1: Dobry wieczór.
0: I cóż tam powiesz a propos urządzeń dotykowych? Jakie są twoje wrażenia?
1: No właśnie, ja od niedawna zaczęłam posługiwać się komórką N8. Miałam problem właśnie, czy kupić, czy nie kupić, czy dam rady, czy nie dam rady, bo to komórkę C6 i tak nie bardzo się tam umiałam posługiwać, bo jak dotknęłam, to często wpisywała się sama literka, ale w końcu stwierdziłam, że kupię tą N8, miałam dobre warunki i nic nie jest źle. Mogę się posługiwać. Największy problem mam z pisaniem SMS-ów.
0: A ile czasu trwało oswojenie się twoje z tym urządzeniem? Długo, czy raczej tak dzień, dwa i gotowe?
1: Nie, ja to jestem taka, że tak, na początku to szybko pojęłam, wiem o co chodzi i poruszać się mogłam. No bo nie zarzuciłam, a w tej chwili muszę się nauczyć, no właśnie, nie mam cierpliwości. Jak usiądę i będę pisała SMS-y na przykład w ciągu jednego dnia, dwóch, to raczej powinnam to opanować. Wiem o co chodzi.
2: Ja mam inne pytanie, na które nie odpowiedział Grzegorz, ponieważ Grzegorz mówił tylko o wadach, jakie mu przeszkadzają w telefonie. Powiedz mi, co ci się bardziej podoba w ekranie dotykowym niż w telefonie z klawiaturą klasyczną?
1: Nie, to ja bym wolała klasyczną klawiaturę, tak mówiąc szczerze. A co mi się podoba? Że jest zgrabna, ładna, taka przyjemna w dotyku, ale wolałabym jednak...
2: Czyli sama estetyka, a mimo estetyka, wszystko tak, jednak wolałabyś klawiaturę zwykłą, z klawiszami.
1: Zwykłą oczywiście, nie będę ukrywała.
0: Czyli jeszcze nie jesteś tak do końca przekonana, że te telefony dotykowe to jest naprawdę takie dobrodziejstwo i no, w zasadzie to przyciski są nam zbędne, uda się korzystać bezproblemowo z takiej komórki. To jednak jeszcze nie to.
1: Jak muszę, to będę korzystała. Jakbym nie musiała, to bym jednak kupiła komórkę z klawiaturką dotykową.
0: Z klawiaturą zwykłą?
1: Zwykłą, tak.
0: Okej, okay, no czyli tutaj taki remis mamy bardziej w tej dyskusji.
1: Ale takiej możliwości już nie będzie i wiem, że muszę się przyzwyczaić.
0: Wiesz, jeszcze zawsze będzie można kupić kiedyś jakąś inną komórkę, ale podejrzewam, że jak się tak oswoisz bardzo z klawiaturą, nie z klawiaturą, z telefonem dotykowym, to już nie będziesz chciała wracać. No chyba, że rzeczywiście jednak to przywiązanie nie będzie
2: ale
0: takie.
2: Ale z tego też, co mówi Ala, już dłuższy czas bawi się tym telefonem i jednak nie przekonał jej ekran dotykowy. Tak więc myślę, że rzeczywiście może przy następnej okazji wróci sobie do zwykłej klawiatury, ale to, na co Ala zwróciła uwagę, tak dość pesymistycznie stwierdziła, że już nie będzie takich klasycznych klawiatur. Na razie obserwujemy, że mniej więcej na 10 telefonów 8 pojawia się z ekranami dotykowymi, a tutaj jednak opinie są nie tylko wśród osób niewidomych czy słabowidzących, ale także wśród osób zdrowych, nie mających problemów ze wzrokiem, są też dość mocno podzielone i wydaje mi się, przynajmniej z moimi znajomymi, z większością ludzi, właściwie ze wszystkimi osobami, z którymi rozmawiałem, które posiadają telefon z ekranem dotykowym, to wszyscy na te telefony narzekają już. Prawie nikt nie pisze SMS-ów z ludzi, którzy posiadają ekrany dotykowe, więc może słucha nas ktoś, kto po prostu da sobie rękę obciąć za taki telefon. Może ktoś przekona nas, że to jest po prostu coś takiego, co będzie naszą przyszłością i że tylko i wyłącznie w tą stronę musimy iść. Jak na razie usłyszeliśmy, że Grzegorz był zachwycony, Ala ma pewne wątpliwości, ale decyduje się na kompromisy. Czy jest ktoś, komu może się zupełnie to nie podoba, albo ktoś, kto po prostu bezkrytycznie podchodzi do sprawy.
0: Dobrze, Alu, dziękujemy ci bardzo w takim razie za głos w dyskusji. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Czekamy na kolejne telefony. tyflopodcast.net. Można także do nas dzwonić za pomocą zwykłego telefonu 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Czekamy na kolejne telefony. A teraz, Piotrze, no cóż, mówiliśmy już nieco więcej o urządzeniach z nadgryzionym jabłuszkiem. To może teraz porozmawiajmy sobie o tych standardowych telefonach, które gdzieś tam korzystamy i o których, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale osoby, które do nas dzwonią, to wspominają właśnie póki co tylko i wyłącznie o Nokiach. Ty też miałeś okazję się Nokią bawić, taką dotykową, prawda?
2: Tak, bawiłem się dotykową Nokią i w sumie ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę mnie najbardziej ujmuje to, co, o czym wspomniała Ala, czyli po prostu swego rodzaju elegancja tych telefonów, tak? Tam nie ma za dużo klawiszy, te telefony są ładne, jak wyciągam z kieszeni taki telefon, nic mi się nie zaczepia, nic mi nie przeszkadza. Wyglądają naprawdę elegancko i wydaje mi się, że swoją popularność zyskały głównie właśnie dzięki designowi i swego rodzaju takim futurystycznym nowinkom, tak, jakimi są ekrany dotykowe.
0: Piotrze, ja przerwę ci na momencik, bo mamy kolejny telefon na linii. Witamy Michała tym razem. Cześć, Michale.
3: Cześć, Michał Kasperczak. Dzień dobry wszystkim.
0: Cóż nam powiesz w tej dyskusji, którą dziś toczymy na temat urządzeń dotykowych? Jesteś za, czy jesteś przeciw? Czy może neutralny jesteś, tak jak Ala?
3: To znaczy tak. Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na to, że tak, no chwała firmie Apple, że udźwiękowiła tego iPhone'a i wszystkie inne produkty dotykowe, bo zrobiła to jako pierwsza na świecie. Właściwie telefony oparte na Symbianie, na Windowsie czy na Androidzie na razie ciągle gonią firmę Apple i jeszcze jej daleko, co zresztą było słychać z tej wymiany doświadczeń, z tego co Piotrze mówiłeś na temat komfortu obsługi z iPhone'a i tego, co mówiła Ala i Grzegorz odnośnie Nokii, które jakoś tam nie najgorzej są obsługiwalne, ale nie jest to tak, nie wydaje się to tak do końca proste jak z iPhone'em, w którym mamy, jak powiedzieliśmy, program darmowy Screen Reader VoiceOver, znaczy nie darmowy, ale stanowiący integralną część systemu operacyjnego.
0: A Michale, czy ty korzystałeś z urządzeń dotykowych jakichkolwiek?
3: Tak, ja nawet powiem szczerze, mam w domu iPhone'a, to znaczy to nie jest mój iPhone, tylko iPhone mojej mamy, z którego zupełnie nie mam potrzeby korzystać, zupełnie mnie to nie ciągnie. Natomiast wcześniej jeszcze jakieś pół roku temu testowałem iPhone'a, miałem w domu kilka dni i się tym iPhone'em bawiłem i powiem szczerze, zupełnie nie mam do tego cierpliwości, mnie to nie przekonuje, to znaczy może tak. Przekonuje mnie sam interfejs, sama obsługa jako filozofia, jako technologia, potencjał tkwiący w wszechstronności tego urządzenia. Natomiast ja sobie technicznie z tym nie umiem poradzić. I myślę, że tak, no jeżeli ktoś jest...
2: A z czym, Michale, masz największy problem, powiedz?
3: Z koordynacją, z orientacją, ze swobodnym dotykaniem, ze swobodną nawigacją palcami. Czyli z taką percepcją złożonych obiektów na płaszczyźnie, niedużej jednak.
2: To powiedz nam jeszcze i przy okazji słuchaczom, jak korzystasz z tego urządzenia? Czy korzystasz palcem wskazującym, kciukiem?
3: Tak, no ja jestem tak przyzwyczajony, co nie jest pewnie wskazane, czy nie jest do końca dobre, ale ja mi się najlepiej obsługuje, znaczy dotyka coś jednym albo kilkoma palcami. I to może być powód, na przykład jak czytam Braille'em, to używam wskazującego palca lewej ręki, a nie prawej, mimo że nie jestem osobą leworęczną tak generalnie. No i iPhone'a też tak próbowałem obsługiwać wskazującym palcem, no co kończyło się tak naprawdę wynikami i bardzo, bardzo kiepskimi. Prawie nic tam nie udało mi się zrobić. Co nie zmienia faktu, że pewnie wrócę.
2: Dlaczego pytam? Pytam, przepraszam, ci przerywam, ponieważ już został nawet ukuty termin generacja kciuka, tak? Że jesteśmy pokoleniem, które nadmiernie wykorzystuje swój kciuk i ja obsługując urządzenia firmy Apple dochodzę do wniosku, podobnie zresztą urządzenia Nokii, że one były jak gdyby przygotowywane do obsługi pod kątem kciuka. Ja przynajmniej osobiście mam takie wrażenie. Jeśli ktoś z Was, słuchaczy, używa urządzeń Apple lub urządzeń Nokia, prosimy o informację, w jaki sposób tego dokonuje. Już Ci, Michale, nie przerywam.
3: Tak, no i to jest ta obiekcja. No druga rzecz to jest taka, że nawet osoby, które nie będą mieć problemu z interfejsem dotykowym, czy to osoby niewidome, czy osoby słabowidzące, mogą nie chcieć iPhone'a używać na przykład na ulicy jako GPS-a. No pomijam to, że nie ma na przykład słynnego Lodestona na iPhone'a. To jest nie lada problem, myślę, dla takich osób, które chciałyby w pełni zastąpić Nokia iPhone'em, dla osób, które korzystają w orientacji przestrzennej z mobilnych rozwiązań GPS-owych.
0: Mimo tego, że jak dobrze kojarzę, są jakieś aplikacje GPS-owe na iPhone'a, natomiast pytanie, co z ich przydatnością w warunkach polskich?
3: W warunkach polskich, no i jednak na ulicy, no co, będziemy tego iPhone'a jakoś dotykać zimną ręką albo w rękawiczkach, no to może być jakiś problem.
0: No Grzegorz mówił, że na przykład na swojej Nokii w autobusie pisze SMS-y, więc może jakoś się da.
3: No ale klawisze...
2: Ale zwróć uwagę, że czymś... To, na co Michał zwraca uwagę, to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ telefony z klasyczną klawiaturą możemy obsługiwać bardzo często nawet przez grubą kurtkę, trzymając je w kieszeni, a niestety telefon z ekranem dotykowym musimy wziąć do ręki, bo przecież jakiekolwiek dotknięcie mimowolne jest niemożliwe. Często w ogóle przez materiał w ogóle nie można spowodować jakiekolwiek
3: reakcji. Jeszcze słyszeć mniej więcej, co piszemy, bo na klawiaturze jakoś
2: Dokładnie.
3: Tam możemy na pamięć zaryzykować. Tutaj to jest trudniejsze.
0: Bo rzeczywiście w urządzeniach typu iPhone, czy w ogóle we wszystkich tych mobilnych urządzeniach wyposażonych w system iOS, no jest kwestia taka, że tam są ikonki. Tam nie ma prezentacji klawiatury w postaci cyferek 1, 2, 3, 4 i tak dalej, tylko są konkretne ikonki, one są gdzieś tam umiejscowione i trzeba odpowiednio w nie wcelować. Mimo że jest to ułatwione, i to bardzo, dzięki tym specjalnie przygotowanym z myślą o niewidomych gestom, no to jednak może to być jakiś problem w jakimś większym ruchu, ale może komuś się udaje. Jeżeli tak, to ja bardzo proszę o telefon, chętnie posłuchamy. Michale, to co jeszcze byś nam dodał? Tak sceptyczny głos.
3: Jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, bo to, co Piotrze mówiłeś, że można będzie sobie wziąć inny telefon niedotykowy. No, niby tak, ja mam nadzieję, bo tak jak mówiliśmy, czy to jak właściwie mówiliście, wśród osób widzących też sporo osób lubi te dotykowe urządzenia, sporo osób jednak chce mieć prostego, stabilnego telefonu z klawiaturą, właściwie głównie do dzwonienia. Natomiast no, na chwilę obecną, jeżeli osoba niewidoma, przynajmniej w Polsce, przedłuża umowę u jakiegoś operatora, no to ma trochę, bym powiedział, problem. No bo tak, mamy mnóstwo telefonów dotykowych albo dotykowych z klawiaturą QWERTY androidowych typu Samsung, HTC, Sony Ericsson, Xperia, jakieś tam, no głównie te firmy, czy Samsung, jeszcze jakaś czasem Motorola się trafi. Mamy oczywiście te Nokie, o których mówiliśmy, dotykowe albo dotykowe z klawiaturą QWERTY, takie jak C6, C7, Mamy oczywiście te Nokie, o których mówiliśmy, dotykowe albo dotykowe z klawiaturą QWERTY, takie jak C6, C7. Mamy oczywiście te Nokie, o których mówiliśmy, dotykowe albo dotykowe z klawiaturą QWERTY, takie jak C6, C7, nie wiem, odpowiednika N82 albo starego 6110. Nawigator 6120 Classic, no to może mieć problem.
0: No rzeczywiście, a za kilka lat to już w ogóle może nie być telefonów ze zwykłą klawiaturą, jeżeli tak bardzo pójdziemy z postępem. Dziękuję Ci bardzo, Michale.
3: Ja myślę, że będą, jednak to może mogą dominować dotykowe, natomiast nie chcę mi się wierzyć, żeby zupełnie one wyparły.
0: Ewentualnie jakieś rozwiązania na przykład dla osób starszych, bo też takie telefony się pojawiają, jednak to społeczeństwo, które zaznajomione jest z nowoczesnymi technologiami, będzie się starzeć i ta sprawność manualna spadnie, więc być może tu osoby niewidome one także znajdą jakiś telefon dla siebie. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za głos w dyskusji. Okazuje się,
3: dziękuję,
0: że
3: kolejny
0: głos niezbyt entuzjastyczny. Czekamy na kolejne. tyflopodcast.net to jest login na Skype'ie do nas. Możecie dzwonić, jeszcze możecie dzwonić. 22 398 8027 wewnętrzny 938. To jest numer stacjonarny, za pomocą którego możecie się z nami połączyć. Czasu coraz mniej, ale mam nadzieję, że jeszcze kilka telefonów uda nam się odebrać. Dziś słuchacze dopisują, dzwonią, dzielą się swoimi uwagami i bardzo dobrze, to dobrze wróży na start tej audycji, więc może, Piotrze, kontynuujmy ten twój wątek. O, nie, jednak nie będziemy kontynuować wątku, bo mamy kolejny telefon. Adam się do nas dodzwonił tym razem. Witaj, Adamie.
4: Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Witaj, Adamie.
4: Troszeczkę małe zakłócenia na linii, ale mam nadzieję, że mnie słychać. Witam panów, witam wszystkich słuchaczy. Również jestem użytkownikiem od jakiegoś czasu telefonu dotykowego. Czy entuzjastą? Chyba jednak tak troszeczkę po środku. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze o kilku rzeczach, o których tutaj nie wspominacie, bo póki co cały czas rozmowa toczyła się o interfejsach w telefonach komórkowych i w produktach firmy Apple. Natomiast dotykowość wkracza właściwie do wszystkich urządzeń. Dzisiaj coraz więcej drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, telewizorów, ciśnieniomierzy. Cała masa urządzeń posiada taki interfejs i tutaj niestety takich urządzeń najczęściej nie da się udźwiękowić i z takimi urządzeniami, z tą technologią osoby niewidome mogą mieć niestety już duży problem.
0: Wiesz, Adamie, pytanie, nie da się, czy po prostu producent nie pomyślał o takiej możliwości, bo to jest zasadnicza różnica.
4: Nikt tego nie przewiduje. Nikt to nie ma.
2: Ja myślę, że to jest analogiczna sytuacja jak była z sensorami dotykowymi, we wszelkiego rodzaju urządzeniach AGD.
4: Brakuje mi takiej standaryzacji urządzeń. Coś, za co naprawdę trzeba chwalić firmę Apple, że tutaj urządzenia są przygotowane, są przystosowane od A do Z i niemalże każda aplikacja, z tego co wiem, która wychodzi na rynek, która się pojawia, może być obsługiwana przy pomocy VoiceOvera. Technologia Apple jeszcze póki co chyba nie została dościgniona przez żadną inną firmę, chociaż no, świat idzie mocno w tym kierunku, ale jeszcze na tyle, na ile wiem, łatwość korzystania z interfejsu dotykowego w produktach Apple jest mimo wszystko największa. Ja wczoraj próbowałem, jadąc samochodem, napisać coś na klawiaturze dotykowej, ponieważ jakby zmuszam się do tego, staram się jak najwięcej korzystać z tego interfejsu dotykowego. Zauważam jego wady i zalety, ale w samochodzie, na naszych serowo-szwajcarskich drogach, niestety nie udało mi się to. W końcu zrezygnowałem, napisałem na klawiaturze kuwerty, ponieważ mam Nokia C6, która posiada oba interfejsy i to w dużej mierze jakby ratuje ją przed nie wiem, wyrzuceniem przez okno w momencie, kiedy po raz 15 parę palec gdzieś mija, tak?
0: Ale powiedz mi, w takich spokojnych warunkach, kiedy siedzimy sobie gdzieś tam na fotelu, na kanapie, czy w jakimś innym miejscu, gdzie żadnych dziur pod sobą nie mamy co chwilę, możliwe jest napisanie bezproblemowe danej wiadomości. I teraz jeszcze mam do ciebie pytanie. Czy ty może próbujesz, tak jak Grzegorz, który do nas dzwonił i mówił, że się da, pisać coś na tej dotykowej klawiaturze QWERTY, która się pojawia w momencie odwrócenia telefonu?
4: Nie, tego jeszcze nie próbowałem i przyznaję się bez bicia, że dla mnie największym problemem na ten moment w Nokii C6 jest to, że ona nie do końca interpretuje prawidłowo tak, jak z założenia powinno to być. Czyli jeżeli jadę sobie palcem po ekranie, czuję wibrację, czyli wejście w kolejny obszar, w kolejne pole, zanim TOX poinformuje mnie, gdzie jestem, następuje wywołanie danej funkcji. Czyli nie ma tutaj tej...
2: A czy to nie jest, Adamie, to, na co Grzegorz zwracał uwagę, czyli ta odmienna czułość ekranów pojemnościowych?
4: Prawdopodobnie to jest właśnie związane z tym jakby niedociągnięciami, niedogodnościami wynikającymi z ekranu oporowego. Tutaj no, nie mam doświadczenia jeszcze z ekranem pojemnościowym Nokii. Na pewno jest to dużo bardziej zaawansowana i lepsza technologia, natomiast ten ekran oporowy tutaj tuż szwankuje, bo to mnie też tak troszeczkę denerwuje, że na przykład fajne jest to, że biorę telefon do ręki, nie muszę wciskać żadnych kombinacji toksa, żeby sprawdzić, która jest godzina, tylko dotknę ekran w odpowiednim miejscu i słyszę godzinę. Dotknę w innym miejscu, słyszę datę. Dotknę w innym miejscu, słyszę, ile mam nowych maili w skrzynce, bo mam zrobiony podgląd cały czas na bieżąco, podgląd skrzynki mailowej.
0: A właśnie, jak wygląda kwestia korzystania z internetu, z takich rzeczy jak poczta elektroniczna? No już powiedzieliśmy, że pisanie to nie jest najmocniejsza strona, przynajmniej na chwilę obecną duetu ciebie i klawiatury dotykowej, ale jak wygląda na przykład przeglądanie internetu, jeżeli chodzi o taki ekran dotykowy?
4: Z przeglądarki internetowej za dużo jeszcze nie korzystałem. Przeglądanie poczty niestety zawiodłem się okrutnie, ponieważ, ale tutaj jakby niedociągnięcie podejrzewam po stronie oprogramowania czytającego. Cały interfejs poczty, który w nowych telefonach Nokia już nie jest związany z tym modułem wiadomości, ale jest oddzielny interfejs e-mail. Cała konfiguracja, cały tutaj ten proces przygotowania sobie tych skrzynek jest bajecznie prosty, wszystko jest ładnie czytane. Wyświetla nam się piękna lista wiadomości z nagłówkami, godziną i tak dalej, czyli wiemy od kogo, do kogo, dlaczego, po co i na co. Otwieramy sobie wiadomość, jest cisza. Tox nie widzi w ogóle tekstu w wiadomościach. To jest dość poważnie irytujący problem. Da się to obejść w ten sposób, że klikamy sobie przycisk odpowiedź. Wiadomość jest przerzucana jakby do modułu edycji wiadomości i wtedy możemy już sobie ją swobodnie przeczytać. No ale jest to już dodatkowa czynność, po czym zamykając taką wiadomość, nie odpisując rzeczywiście na tego maila, musimy znowu odpowiedzieć, czy chcemy ją zapisać, czy chcemy jednak ją skasować.
0: Czyli tak znowu dalej. Trzeba się naklikać.
4: Tak, trzeba się naklikać. Jest jeszcze jedna rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić. Ponieważ po obróceniu telefonu w niektórych aplikacjach klawisze F1, F2, F3, F4, F5 zostają na swoich standardowych miejscach, czyli jakby mamy w dolnej części F1, potem w górnej części F2, a pomiędzy nimi jest jeszcze klawisz F3, F4 i F5. Natomiast w niektórych aplikacjach te klawisze również obracają się zgodnie z obrotem ekranu i wtedy F1 mamy po lewej stronie dłuższego boku ekranu, F2 po prawej stronie. Plus do tego dochodzi jeszcze to, że niektóre aplikacje przy wciśnięciu F2 wywołują, zapisują jakby zmiany albo wysyłają na przykład. Tu trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić i to zapamiętać. Osoba, która widzi, jest w stanie od razu zauważyć to, że ten klawisz się przeniósł z jednego rogu w drugi.
2: A powiedz nam, Adamie, ten brak standaryzacji dotyka wszystkich aplikacji, inaczej, w sensie aplikacji systemowych, te, o których mówisz, to są aplikacje systemowe, czy to są jakieś aplikacje, które były doinstalowywane do telefonu i one po prostu nie są zestandaryzowane?
4: Powiem tak, na tyle, na ile zdążyłem pobawić się różnymi aplikacjami, które już były fabrycznie w telefonie. Jest tam aplikacja Facebook, która umożliwia szybki podgląd tego, co dzieje się na naszym koncie facebookowym. Podejrzewam, że nie da się tego okiełznać z Toksem. Właściwie nie ma tam nic. Po otwarciu tej aplikacji raz mi się udało, że coś tam Tox powiedział, że pole edycji, ale wpisanie niczego nie zmieniło. Natomiast żadnych innych klawiszy, żadnych innych miejsc, jest kompletna cisza. Poza tym jest tam dostęp też do Twittera, jest dostęp do High Five, kilku jeszcze innych rzeczy i te interfejsy nie są, albo nie są w ogóle odczytywane, albo ich odczyt jest częściowy.
0: Ale czy masz może porównanie, czy w zwykłych telefonach, w telefonach ze zwykłą klawiaturą...
4: Nie, to też, to nie ma nic, kompletnie nie ma związku z ich dotykowością, bądź nie.
0: Po prostu programy są nieczytane. I dokładnie. Tyle. Być może w następnej wersji się coś zmieni,
4: Nie ma standardu, nie ma w Apple, w produktach Apple'a jest o tyle właśnie dobrze, że wszystkie aplikacje i wszystkie nowe wersje systemu operacyjnego są jakby z automatu przygotowane pod kątem VoiceOvera i zawierają tagi, z których on jest w stanie korzystać. W przypadku aplikacji czy na Windows, czy na Symbiana nie ma takich standardów. Mało kto o to do końca dba i to powoduje niestety ciągłą taką przepychankę, ciągłą walkę, że powiedzmy mamy wersję oprogramowania czytającego, która czyta nam pięknie w telefonie wszystko, aktualizuje się firmware telefonu i nagle okazuje się, że część z tych aplikacji zmieniła swój wygląd i już w tym momencie nie są czytane. Za jakiś czas, ale tu mija kolejnych kilka tygodni, miesięcy, pojawia się nowsza wersja oprogramowania czytającego, coś tam się w tej kwestii poprawia, coś więcej jest czytane, za moment znowu przestaje. I to jest taka ciągła walka, raz w lewo, raz w prawo, raz lepiej, raz gorzej. Tu jest problem. Mam problem z rzeczą, która w sumie najbardziej mnie irytuje, że nie mogę tego opanować. Dość dużo korzystam z kalkulatora w telefonie. W poprzednim telefonie było to bardzo wygodne i bardzo szybkie. Niestety w Nokii C6 z kalkulatora nie potrafię jeszcze skorzystać, z tego względu, że tu pojawia się jeszcze kolejna trudność. Oprócz tego, że Tox niespecjalnie sobie radzi z odczytem pewnych rzeczy, to jeszcze w kalkulatorze w zależności od tego, co wstukamy na początku, jaki ciąg znaków, pojawiają nam się dopiero kolejne pola, czy z procentem, czy z ułamkiem jakimś, czy z inną funkcją matematyczną, które powiedzmy po otwarciu kalkulatora ich nie ma, po wstukaniu jakiegoś ciągu cyfr pojawiają nam się do dyspozycji. Nie jestem w stanie w nie jakoś precyzyjnie trafiać. Natomiast przypominam sobie, że Piotr tutaj prosił o informacje, jak korzysta się z ekranu, czy palcem wskazującym, czy kciukiem. Moim zdaniem wyłącznie kciukiem. Ja nie jestem w stanie obsługiwać... Znaczy oczywiście mogę, ale kciuk...
2: Ale jakie masz wrażenia? Czym to jest spowodowane? Że co? Że trudniej cię trafić? Czy mniej precyzyjnie? Czy o co chodzi?
4: To jest... nie widząc ekranu, trafiamy... może wypowiadam się za siebie, tak? Więc ja trafiam jakby wyczuwając odległość. Pamiętając... jak wygląda rozkład klawiszy, zresztą dość podobnie na standardowej klawiaturze telefonicznej wstukuję numery. Chwytam telefon w odpowiedni sposób, ręka, jakby kłąb kciuka i palce dłoni stabilizują uchwyt, a kciuk trafia tam, gdzie chce i wyczuwając...
2: Reasumując, trzymając telefon w dłoni, po prostu stabilizując go kłębem kciuka, doskonale zawsze wiesz, gdzie nad jakim miejscem ekranu znajduje się kciuk.
0: I ty tak samo jak Piotr zresztą korzystasz właśnie z użyciem kciuka z telefonu, to jeszcze zauważmy, bo dziś o tym rozmawialiśmy.
2: Zwróć mi uwagę, że jak trzymasz całą rękę w górze...
0: No czekaj, ja sobie aż wezmę telefon teraz, okej, mam telefon w ręku. Wprawdzie niedotykowy, ale jakiś tu jest. No i teraz okej, trzymam go.
2: O wiele trudniej, trzymając telefon przykładowo w lewej ręce, sterując drugą ręką, jednym palcem, trafić dwa razy dokładnie w to samo miejsce. Zupełnie
4: oczywiście,
2: inna jest sytuacja,
4: tak.
2: W momencie,
4: gdy jest to niemożliwe moim zdaniem. Natomiast wiem, że osoby, które widzą, korzystają właśnie w ten sposób. Trzymając telefon powiedzmy w lewej ręce, stukują palcem wskazującym w odpowiednie miejsca, które widzą, tak? Osoby widzące również korzystają z rysików, ponieważ niektóre z tych pól są tak maleńkie, że palec dorosłego człowieka jest w stanie chwycić od razu kilka obszarów dotykowych.
2: To jest jedna rzecz. Druga
0: szkoda,
2: rzecz,
0: że tego nie widzicie. Teraz ja właśnie próbowałem to zrobić i okazuje się, że rzeczywiście macie rację. Mogę to potwierdzić. Ja zresztą namawiam tych wszystkich, którzy nas w tym momencie słuchają, żeby także poeksperymentowali. Rzeczywiście, kciukiem... Dla mnie również to jest średnio wygodne, ale rzeczywiście jest to bardziej precyzyjne.
2: Chciałbym właśnie zwrócić jeszcze waszą uwagę.
4: Za kilka pokoleń kciuk będzie wyglądał zupełnie inaczej, będzie bardziej przystosowany
2: dokładnie
4: do obsługi telefonu.
2: Chciałbym zwrócić waszą uwagę, że właśnie na przykład skróty w aplikacji, w systemie Apple są też tak opracowane, żeby właśnie gesty wykonywać kciukiem. Ruch w lewo, w prawo jest o wiele wygodniejszy w poprzek ekranu, żeby wykonać go kciukiem. Jest to szybki, krótki ruch niż całym praktycznie przed ramieniem, no bo jeśli chcielibyśmy tego gestu dokonać palcem wskazującym, byłoby to bardzo trudne. Ja tak właśnie pytałem specjalnie Michała, naszego wcześniejszego rozmówcę, jak obsługuje telefon. Pytałem też słuchaczy, Adam nam opowiedział, ponieważ sam znam jeszcze co najmniej jedną osobę niewidomą, która próbowała obsługiwać urządzenie iTouch i palcem wskazującym po prostu poległa, nie była w stanie tego dokonać. Także myślę, że tutaj kciuk to jest, że tak powiem, klucz do sukcesu urządzeń dotykowych.
0: Trzeba się po prostu przestawić, tak. Jeżeli nikt w ten sposób nie próbował korzystać z tych urządzeń, jeżeli nikt kciuka nie używał. No ja będę musiał także się kiedyś zmierzyć z urządzeniem dotykowym, bo ja jeszcze swojego głosu w dyskusji nie wyraziłem. On będzie bardzo krótki, ten głos w dyskusji. Jeszcze nie mam, ale nie jestem nastawiony negatywnie, bardzo chętnie spróbuję. Czy wy, panowie, tak na zegarek zerkacie czasem? Bo ja zerkam. I o czym nie wierzę. Mamy już 11 minut po godzinie 20. Adamie, bardzo ci serdecznie dziękuję za udział w dyskusji.
4: Wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
4: Jeszcze nieraz się będziemy mogli
0: Oczywiście. W końcu to jest...
4: Gratuluję pomysłu i oby tak dalej.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. No to w końcu nie jest ostatnia nasza audycja. To jest pierwsza audycja. Teraz ja myślę tak. Ostatnia chwila, skoro i tak już przekroczyliśmy ten czas, to czy ty, Piotrze, się gdzieś bardzo spieszysz? Czy może jeszcze poczekamy na jakiś telefon od kogoś?
2: Nie,
0: może jeszcze.
2: Wybieram,
0: no, skoro się nie spieszysz, to jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, bo
2: zdecyduję.
0: W ramówce widzę, że nie ma żadnej audycji po nas, więc możemy tego czasu antenowego troszkę uszczknąć. Jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Jesteśmy na Skype'ie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net 22 398 80 27 wewnętrzny 938. To jest numer telefonu stacjonarnego, z jakiego możecie skorzystać dzwoniąc do nas. Rozmawiamy cały czas, przypomnę, o urządzeniach dotykowych. Adam wspomniał o bardzo istotnej kwestii, czyli o tych wszystkich urządzeniach sensorycznie sterowanych, na przykład innych dotykowych, no które niestety nie mają udźwiękowienia, albo dlatego, że się nie da, gdzie tam wszystko się da, tylko zazwyczaj po prostu producent, twórca czy projektant nie pomyślał o tym, że można by coś takiego wdrożyć, a wtedy to się chyba ze mną, Piotrze, zgodzi, że jest niestety problem.
2: Problem jest ogromny. Ja pamiętam swego czasu, szukałem dla siebie ekspresu ciśnieniowego do kawy i albo miałem do wyboru takie super toporne urządzenia, wielkie kombajny, gdzie mogłem sobie wszystko poustawiać na zasadzie, powiedzmy, gałek, a i tak na koniec musiałem pilnować, żeby mi kawa nie przelała się przez filiżankę, bo nie było żadnego elektronicznego zabezpieczenia, albo właśnie zupełnie gładkie szyby, gdzie po prostu tylko narysowane były krawędzie sensorów, gdzie mogłem wybierać pewne opcje, które regulowało się poprzez ustawienia wyświetlania widziane na ekranie. Dopiero po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć takie urządzenie, gdzie sensory, pomimo tego, że były sensorami, miały jeszcze wyczuwalny, delikatny skok. Była to swego rodzaju taka, nie wiem, trudno to nawet określić, swego rodzaju taka wypukłość na panelu, który mimo to był gładki, ale wyczuwalne są miejsca, gdzie znajdują się owe sensory i dzięki temu można ekspres w pełni elektroniczny obsłużyć. No ale niestety, to na co zwrócił właśnie uwagę Adam, coraz więcej już nawet nie to, że urządzeń, które posiadają sensory, ale właśnie zupełnie pozbawione jakichkolwiek sensorów, a tylko wyposażone w ekrany dotykowe, gdzie jeszcze nie możemy nauczyć się na pamięć, że na przykład w lewym górnym rogu znajduje się taka funkcja, w prawym górnym rogu taka, bo najczęściej po wybraniu jakiejś funkcji wchodzimy w jakieś podmenu, gdzie zupełnie funkcje zaczynają nam się przesuwać, czy w zupełnie przypadkowy sposób wyświetlać się na ekranie, i tego typu urządzenia pozostają dla nas zupełnie niedostępne i trzeba w tym momencie szukać już urządzeń takich, gdzie mamy gałkę skokową, którą precyzyjnie możemy sobie wybrać poszczególne urządzenia, czy to na przykład na kuchence mikrofalowej, czy na automacie do prania.
0: Jeżeli chodzi o takie różne obawy, jakie niewidomi mają przed nowym sprzętem, to teraz mi się przypomniało, skoro mówisz o tym właśnie, o urządzeniach sensorycznych, to przypomniał mi się taki artykuł z biuletynu informacyjnego sprzed kilkunastu lat, w którym to autor wspominał o tym, że telewizory nie są dostępne dla osób niewidomych. Telewizory sterowane pilotem. Wtedy budziło to taką obawę, no bo w końcu te 20 lat temu, czy 20 kilka, to u każdego w domu stała radziecka myśl techniczna o nazwie Rubin i tam było wszystko dostępne bez problemu. Wtedy, kiedy wkroczył pilot, no, był już większy problem. Chociaż tak naprawdę, jeżeli posiedzi się z osobą widzącą, to te komendy z tego pilota jesteśmy jakoś tam w stanie zapamiętać, że naciskamy tyle razy dany przycisk i dochodzimy do takiego menu, wciskamy trzy razy na przykład, nie wiem, strzałkę w dół i uaktywniamy taką pozycję. Ale co w momencie, kiedy urządzenie ma panel dotykowy? Czy może kiedyś próbowałeś takich eksperymentów, albo słyszałeś o kimś, kto próbował takich eksperymentów z oznaczaniem sobie różnego rodzaju rzeczy, na przykład jakąś folią, podpisywanie brailem, tych przycisków niewidocznych, coś takiego, czy to w ogóle zdaje egzamin?
2: No, oczywiście, że egzaminu nie zdaje, bo jeśli to są ekrany, na przykład tak jak tutaj Grzegorz mówił, uciekła mi nazwa, niepojemnościowe, tylko no te drugie, to po prostu oporowe. Jeśli my nakleimy na taki ekran kawałek tworzywa sztucznego, to on po prostu nie będzie przewodził i my w tym momencie nie uaktywnimy żadnej funkcji, żadnej opcji, więc to nie dość, że my nie moglibyśmy z tego korzystać, to tak samo, nie wiem, nasi współdomownicy byliby pozbawieni możliwości korzystania z tego typu urządzeń. Także to się nie sprawdza.
0: I tu jest jeszcze jedna kwestia. Przepraszam, że ci przerwę, ale jeszcze mi się coś przypomniało. Urządzenia dotykowe, które są zmorą także niektórych mieszkańców bloków, czyli domofony. Ostatnimi czasy także się korzysta z tego typu rozwiązań. Całe szczęście u mnie jeszcze zastosowano domofon starego typu z przyciskami oraz z klawiaturą numeryczną, więc nie ma problemu. I no, są różnego rodzaju nakładki na te domofony, ale już czytałem o takich przypadkach, gdzie po prostu ktoś za własne pieniądze kupił taką nakładkę. No i po jakimś czasie ta nakładka zniknęła, bo na przykład reszcie domowników się nie podobało to, że jest taka nakładka. Były te przyciski teoretycznie trudniej dostępne, no i ktoś z administracji taką nakładkę zdjął.
2: No tak, o takich przypadkach słyszałem, aczkolwiek tutaj trudno jest polemizować w tej kwestii, ponieważ rozumiem stanowisko osoby niepełnosprawnej, ale też staram się rozumieć stanowisko pozostałych lokatorów, jeśli zakładam, że partycypowali w kosztach tego domofonu i mogło im się też nie uśmiechać, że tutaj nagle na domofon, który miał być elegancki, dotykowy, super płaski, ktoś montuje jakąś nasadkę, która jest powycinana w jakieś fantazyjne dziurki, bo rozumiem, że im się to mogło nie podobać, aczkolwiek tego typu rzeczy tendencja jest oczywiście niekorzystna dla nas, aczkolwiek trzeba tego typu rzeczy negocjować zanim, że tak powiem, będzie musztarda po obiedzie. Ja też niedawno byłem w sytuacji takiej, gdzie wymieniany był u mnie w bloku domofon i wręcz zażądałem konfrontacji przed założeniem domofonu, że ja chcę obejrzeć dane urządzenie, ponieważ domofony też nie należą do tanich albo inaczej może, bo nie są szczególnie drogie, ale firmy je instalujące chcą zarobić, więc ja stwierdziłem, że nie zapłacę, dopóki nie zobaczę tego domofonu. Dopiero jak przekonałem się, że będę w stanie korzystać z domofonu, bo posiada wypukłe klawisze, wtedy się na niego zdecydowałem. Więc myślę, że to należy rozwiązywać, że tak powiem, wcześniej, a dopiero gdy już jest za późno, szukać jakichś innych rozwiązań, bo niekoniecznie to, co nam się wydaje, że będzie najlepsze dla nas, no będzie dobre też dla ogółu i nie wszyscy muszą być wyrozumiali i tak dalej. Może przemawia przeze mnie zbyt wielki liberalizm, aczkolwiek podkreślam tylko, że trzeba brać pod uwagę stanowisko zarówno jednej, jak i drugiej strony i mówmy o samej tendencji. Tendencja montowania tego typu rozwiązań dotykowych jest naprawdę niepokojąca, bo nawet jeśli u mnie w bloku nie zainstaluje ktoś takiego domofonu, to w momencie, gdy ja się wybieram do znajomych, jestem bezradny, tak? Bo staję przed płaską szybką i za bardzo nie wiem, czy mam w nią postukać, czy co mam z nią zrobić, bo nigdzie na pewno do znajomych nie zadzwonię.
0: A nie ma jakiegoś konkretnego standardu projektowania takich domofonów? Nie jest gdzieś w internecie, nie można dotrzeć do jakiejś specyfikacji, że wszyscy w danym miejscu mają na tej szybce taki, a nie inny przycisk. Nie jest to ustandaryzowane i tu niestety jest problem. My czekamy jeszcze przez chwilkę na wasze głosy w dyskusji. Dziś rozmawiamy o urządzeniach dotykowych. Jak się okazuje, zaczęliśmy od telefonów komórkowych i urządzeń na przykład takich jak odtwarzacze, ale okazuje się, że ta dotykowość niejedno ma imię i sami widzicie, teraz przechodzimy na urządzenia nieco trudniej dostępne, takie jak chociażby domofony. tyflopodcast.net, tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. 22 398 80 27. O tak dokładnie, 938 to jest numer wewnętrzny, który należy wykręcić, żeby się z nami połączyć. I teraz już tak powolutku kończąc tą naszą dyskusję, chciałbym, żebyśmy się, Piotrze, wspólnie zastanowili w zasadzie, skąd ta tendencja. Było dobrze, były gałki, było dobrze, były przyciski. A skąd tym projektantom, twoim zdaniem, teraz się nagle wzięło na tworzenie interfejsów dotykowych? Czy to naprawdę, gdzieś może zetknąłeś się z jakimiś takimi opiniami, czy to jest naprawdę tak wygodne, czy coś innego nimi kieruje?
2: Ja myślę, że to są po prostu klasyczne tendencje, które jak gdyby wynikają z pewnych zaszłości. Mieliśmy pewne wyobrażenia o nie wiem, super fantastyce w momencie, gdzie oglądaliśmy Star Treka i mieliśmy do czynienia z ekranami dotykowymi, to nam się to bardzo podoba. I teraz oczywiście mówię o tym trochę z przymrużeniem oka, ale wydają nam się ekrany dotykowe super nowoczesnym, praktycznym rozwiązaniem. Poniekąd jest to prawda, ponieważ na przykład taki telefon dotykowy czy tablet na przykład, wyobraźmy sobie, jak ktoś, kto używa przez cały dzień komputera, jak trudno jest utrzymać komputer w czystości, klawiaturę, a jak łatwo jest wyczyścić taki tablet, prawda? Spryskasz go tylko jakimś specjalnym preparatem do czyszczenia ekranu, przetrzesz szmateczką i gotowo. A z takiej klawiatury, prawda, już nieraz widziałem, jak ktoś potrafił tam wysypywać jakieś okruchy i chipsy sprzed miesiąca.
0: Kanapkę tak, prawie tutaj, sobie można by było zrobić z tego niekiedy, jak ktoś jeszcze lubi spożywać.
2: Więc Tak samo jest z różnego rodzaju urządzeniami, popatrz na przykład kuchenki, tak? Mamy sprzęt AGD, coś nam wykipiało na kuchenkę i tak dalej. Zupełnie inaczej czyści się kuchenkę, która ma jest jakąś kuchenką z płaską płytą indukcyjną, która nie ma gałeczek. Bierzemy mokrą szmatkę, ciach, ciach, kuchenka jest idealnie czysta, a nie ma problemu, że tu gdzieś mi się coś pod palnik wlało, tu mi się tam gałki przysmażyły, albo zostały tam, nie wiem, objęła je jajecznica w posiadanie. To już po prostu jest wygodne, to jest praktyczne, wydaje się to bardziej estetyczne, wygodniejsze, łatwiejsze w utrzymaniu. Wydaje mi się, że to są te tendencje.
0: Zgadza się, bo na pewno tendencją nie jest to, co być może niektórzy no, chcieliby przedstawiać, że urządzenia dotykowe to są urządzenia trwalsze. To znaczy, może być może tak jest, trzeba by to jakimś testom poddać, ale chciałbym zauważyć jedną rzecz. W tym momencie nie produkuje się tak naprawdę urządzeń, które mają być urządzeniami na lata. I tu myślę, że się ze mną zgodzisz. Teraz urządzenie jest sprawne i w zasadzie musi być sprawne przez kilka lat. To już nie jest tak, że dajmy na to jakieś urządzenie 20-letnie gdzieś tam wyciągniemy i będziemy chcieli z niego jeszcze korzystać, albo że z tego urządzenia naprawdę przez te 20 lat będziemy korzystali, bo czeka nas tak olbrzymi postęp, zostaniemy zalani tak dużą ilością reklam, że i tak się w końcu przemożemy i zakupimy jakąś nową wersję takiego czy innego sprzętu.
2: No mi się wydaje, że to jest raczej kwestia trwałości podzespołów, bo to, czy my będziemy używać, nas po prostu zje technologia. Ty pewnie też jeszcze pamiętasz używane nawet naście lat temu skanery na jakichś sterownikach SCSI i tak dalej.
0: Tak, mój pierwszy skaner właśnie taki był.
2: No, mój także Hewlett Packard, więc po prostu w tym momencie, jakbyśmy kupili sobie komputer, to tak naprawdę no, najwyżej moglibyśmy go sobie postawić na skanerze, bo nic więcej nie zrobimy, nie podłączymy go w żaden sposób. Zmieniła się technologia, zmieniły się sposoby łączenia urządzeń peryferyjnych z komputerami. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest właśnie ta trwałość samych podzespołów. Dzisiaj różnie z tym bywa. Ja tu jeszcze chciałbym się odnieść właśnie a propos tej trwałości do urządzeń Apple i klasycznych rozwiązań. Bardzo często spotykam negatywne komentarze dotyczące tego, iż w urządzeniach Apple nie można wyjmować baterii. Ludzie narzekają, co to będzie, jak się bateria zepsuje i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mam dwie takie luźne myśli i wrażenia. Przede wszystkim mam takie wrażenie, pierwsze, że im mniej ktoś grzebie w tego typu elektronice, tym takie urządzenie dłużej popracuje. To, że mamy te wszystkie urządzenia, Apple, mamy iPody czwartej generacji, niektóre mamy piątej już generacji iPody. W przypadku iPoda drugiej i trzeciej generacji to naprawdę była generacja, to była cała epoka, przeskok technologiczny między jednym a drugim urządzeniem generalnie tego samego producenta i tego samego typu.
0: Wszystko się zgadza, taka jest prawda. Zresztą ja się tak zastanawiam, jak to będzie wyglądało za te kilka lat. Czy to rzeczywiście będziemy chcieli w ogóle skorzystać z takiego urządzenia? Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że takie urządzenie w ogóle będzie nam zbędne. Ale tak trochę z drugiej strony to szkoda, że nie będzie można na przykład za 20 lat sprawdzić sobie, jaki to ten na przykład iPod był, bo już go po prostu nie uruchomimy.
2: Nie, ja myślę, że mimo wszystko, no samo uruchomienie to jednak jakoś to tam, myślę, działać będzie, ponieważ myślę, że technologia akurat w rodzaju portów USB, która po prostu, co najmniej ja mam z nią do czynienia od 13 lat, działa doskonale i ma się świetnie. Trochę teraz producenci próbują minimalizować to, wymyślać jakieś mniejsze odmiany, ale myślę, że jeszcze przez sporo lat będziemy mieli z tym do czynienia. Wszelkiego rodzaju urządzenia typu iPod ładowane są właśnie z tego portu, myślę więc, że nie będzie z tym jeszcze przez ładnych parę lat większego problemu. Na koniec myślę, chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę, ponieważ to, co mówił Michał, zabrzmiało trochę tak defetystycznie, to o czym mówił, że coraz mniej będzie telefonów z klawiaturami klasycznymi. Myślę, że nie. Myślę, że powinniśmy tutaj rozgraniczyć jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że przewaga ekranów dotykowych dotyczy tylko i wyłącznie

0: No tylko, że niestety może być problem z używaniem tam programów odczytu ekranu, bo tego typu programy dostępne są raczej tylko i wyłącznie pod smartfony.
1: No tak, ale w tym momencie też jest na rynku parę naprawdę prostych modeli, na przykład wspomniana przez Michała też Nokia 6700, która jest chyba jednym z najmniejszych telefonów opartych na platformie Symbian, a która na przykład no, jest właśnie przez to, że jest liderem, jest taka malutka, nie ma żadnych bajerów, żadnych wodotrysków, jest bardzo przyjemnym, malutkim telefonikiem, który na przykład myślę może spodobać się kobietom, kobiety niekoniecznie muszą chcieć nosić wielkie telefony z ekranami dotykowymi, które po prostu nie zmieszczą się do torebki, tak? Bo to jest, myślę, też istotna kwestia, żebyśmy jako osoby niewidome miały możliwość wyboru. Żebyśmy nie byli zmuszeni ciągle gnać za postępem technologicznym, żeby być w stanie korzystać z tych samych usług, technologii, co osoby w pełni widzące, żebyśmy też mieli możliwość wybrania sobie właśnie nie tylko takiego telefonu, który gada, ale żeby wśród tych telefonów, które mogą gadać, mogliśmy sobie wybrać, czy to telefon o odpowiednim kształcie, w wielkości czy kolorze.
0: Wszystko się zgadza. Telefonów nie ma. Chyba wyczerpaliśmy już limit wypowiedzi słuchaczy na dzisiejszy program, bo nikt do nas już więcej nie dzwoni. A szkoda, bo jeszcze liczyliśmy, że porozmawiamy sobie z wami. No, ale w każdym razie i tak dziękuję tym wszystkim, którzy do nas dziś dzwonili, dzielili się z nami swoimi uwagami. Kolejne wydanie Tyflo Podcastu w Radiu N pojawi się za tydzień na naszej antenie, zatem bardzo serdecznie zapraszam do słuchania. O czym będziemy mówić, jeszcze do końca nie wiem, ale na pewno jakiś ciekawy temat przez ten tydzień uda się wymyślić. Tobie, Piotrze, dziękuję już bardzo serdecznie za wspólne poprowadzenie tego programu. Jeszcze na pewno niejednokrotnie się spotkamy, więc do usłyszenia po prostu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Do usłyszenia i miłego wieczoru wam życzę.
0: A przypomnę, że mówili do was i rozmawiali z, co po niektórymi z was, przez ostatnie no, praktycznie ponad półtorej godziny. Michał Dziwisz
1: i Piotr Witek.
0: A kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej, która, przypomnę, znajduje się pod adresem www.tyflopodcast.net. Tam można znaleźć dużo różnego rodzaju interesujących, miejmy nadzieję, materiałów. Ta audycja, nie wiem czy w całości, pewnie nie w całości, bo jakieś problemy techniczne wynikły po drodze, ale się pojawi na pewno w jakiejś tam części również do odsłuchania dla tych, którzy nie mieli możliwości posłuchać jej na żywo. Zatem dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Radio N.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Minęła godzina 19, rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Witamy bardzo serdecznie. Tym razem w poniedziałek 29 czerwca 2015 roku rozpoczynamy kolejne spotkanie z naszą audycją, tak jak wspomniałem, a przypomnę, że Tyflo Podcast to pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących, w którym to zajmujemy się kwestiami różnymi. Przede wszystkim kładziemy nacisk na technologię, ale i nie tylko, ale dziś będzie bardzo technologicznie i to rzeczywiście będzie o technologiach, bo dziś mówić będziemy o programie, który nazywa się MiniTube. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, czyli Tomka Kowalika. Witaj, Tomku.
4: Witaj.
0: Na dobry początek, zanim przejdziemy do szczegółów i do konkretów, to może powiedzmy właśnie i odpowiedzmy na to pierwsze podstawowe pytanie. Czym jest program MiniTube? Komu może się przydać i dla kogo jest przeznaczona ta aplikacja?
4: Czym jest program MiniTube? Jak autor sam pisze na jego stronie, tak dosyć pokrętnie, no ale w sumie wyjaśnia, dlatego że mówi, że

0: to nie jest emulacja strony YouTube'a, bo właśnie o YouTube'ie będziemy dzisiaj mówić, tylko program ten służy do odtwarzania filmów z YouTube'a. No, odtwarzania, czyli widzący mogą zobaczyć wideo, nam będzie chodziło o dźwięk. Jest to program, którym po prostu możemy przeszukiwać YouTube'a i przeglądać filmy, czyli w zasadzie ta podstawowa taka funkcja w tym programie jest.
1: Czyli to nie jest tak, że dostajemy aplikację, która jest kompletnym narzędziem do zarządzania YouTube'em. Możemy tu tak naprawdę tylko sobie poszukać filmu jakiegoś, włączyć go, no i jeszcze wykonać kilka podstawowych rzeczy, tak?
0: Dokładnie, tak. Jest nawet, no bo jeszcze ogranicza nas w tym programie akurat, co pewnie powiemy potem, dostępność, bo program umożliwia nawet robienie tych rzeczy takich trochę już poza, takich trochę coś więcej niż przeglądanie filmów, bo można subskrybować autorów i tak dalej, ale to no z tego, co mi się udało jakoś wyeksperymentować, eksperymentami sprawdzić, jest średnio dla nas dostępne, ale też się da i może kiedyś po jakimś czasie autor coś zrobi z tym, żeby było dostępne. Ale generalnie nie, program na przykład nie umożliwia logowania się na konto YouTube'a, dawania jakichś tam komentarzy czy czegoś takiego. Nie, to nie jest do tego. To jest w zasadzie odtwarzanie filmów, no i może jakieś tam kiedyś w przyszłości dla nas subskrybowanie czy czegoś takiego. I to on to tam powinien pokazywać w głównym oknie, co jest nowego, jakie nowe filmy powstały. No i tyle.
1: Zważywszy na to, że jest to aplikacja płatna, to ktoś mógłby zapytać, to właściwie po co mi to? Jakie ja będę mieć korzyści z używania aplikacji Minitube w porównaniu do strony internetowej? Czy są jakieś plusy właśnie takiego korzystania z YouTube'a?
0: No, dla mnie na przykład takie, że program faktycznie lepiej działa na komputerach słabszych niż sama strona YouTube. Ja osobiście doświadczyłem tego, że na netbooku moim z Atomem strona YouTube'a no troszeczkę się ładowała, a jak jeszcze się chciało przeglądać filmy, nie jeden, tylko potem jakieś jeszcze inne, czegoś poszukać, no to się przemieniało w koszmar, ponieważ trzeba było no po prostu długo czekać. A Minitube faktycznie działa szybciej. To jest moim zdaniem pierwsza taka zaleta tego programu.
1: A są jeszcze jakieś?
0: No nie wiem, jakieś ułatwione pobieranie tych filmów, bo tak to się trzeba tam troszeczkę namęczyć, a z tym programem to wystarczy jedna opcja, potem można wkleić link do przeglądarki, albo przeglądarka sama się otworzy i możemy sobie film pobrać na dysk w formacie MP4.
1: Rozumiem. Ja jeszcze znalazłbym taką jedną istotną rzecz, przynajmniej jak dla mnie, że YouTube no jest sporą kopalnią materiałów multimedialnych, natomiast obsługa przez przeglądarkę, przynajmniej dla mnie, nie wiem, być może dlatego, że ja jestem użytkownikiem już no, z dość długim stażem, jeżeli chodzi o korzystanie z komputerów i można by tak powiedzieć, że za moich czasów, tak, kiedy ja zaczynałem...
0: YouTube'a konsolą obsługiwałem.
1: No nie, no, to YouTube'a nie było. Ale właśnie był, w ogóle się nikomu za bardzo nie śniło o jakichś tam właśnie takich stronach, z których można było odtwarzać materiały multimedialne, bo po prostu jeszcze łącza, przynajmniej w Polsce, na to nie za bardzo pozwalały. Natomiast do czego zmierzam? No ja jestem przyzwyczajony do jakby nie takiego przeglądarkocentryzmu, czyli do tego, że wszystko, co tylko się da, to robimy w przeglądarce, do czego nas teraz coraz usilniej skłaniają różnorakie aplikacje, bo już teraz się mówi o aplikacjach webowych tak zwanych. Natomiast jak dla mnie to osobne okienko, osobny program, osobny proces do jakiejś jednej konkretnej czynności, czyli osobne narzędzie do poczty, osobne narzędzie do odtwarzania muzyki, osobne narzędzie do komunikacji, a nie osobna karta do muzyki, że w jednej karcie odtwarza nam się jakaś muzyka, w innej karcie prowadzimy sobie rozmowę na Facebooku, a w trzeciej redagujemy maila. Nie. Jakoś nie mogę się do tego przekonać. Raz, że dostępność takich rozwiązań jest no niekiedy sporo gorsza od aplikacji standardowych, aplikacji opartych o kontrolki, różnego rodzaju takie systemowe, no to po prostu ja nie odczuwam jakiejś takiej zbyt dużej wygody przy korzystaniu z tego. Ale być może to jest wszystko kwestia czasu, niemniej jednak, no, jak dla mnie MiniTube to jest narzędzie, które... No, jest bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem. Tak, bo pozwala mi...
0: No to na pewno, to nawet nie...
1: Tak, bo pozwala mi niekorzystanie z tej... niekorzystanie z przeglądarki do przeglądania YouTube'a.
0: Co niestety też ma swoje minusy, jak się okaże za jakiś czas, jak będziemy demonstrować. Bo po prostu trzeba wspomnieć może nawet teraz o tym, że to jest jednak no, aplikacja taka zewnętrzna i... No, jak kupujemy, to dostajemy oczywiście aktualizację, ale no, zdarza się też tak, że no, są momenty, w których ona nie działa prawidłowo.
1: Albo w ogóle tego typu zachowanie jest nieodłączną cechą wszystkich
0: dodatków programów zewnętrznych.
1: Tak, w jakie obrósł YouTube, a jest tego naprawdę całkiem sporo. Tak. Jak chociażby opisywany swego czasu również w Tyflo Podcaście przeze mnie program Uplayer na iOS-a jako alternatywny odtwarzacz YouTube'a, który ja bardzo lubię, bardzo cenię i gorąco polecam. Natomiast no, był już taki moment, że musiałem się przeprosić z natywną aplikacją do YouTube'a na iOS-a, bo po prostu ten Uplayer nie działał. Wpisywałem jakieś zapytanie w wyszukiwarkę i nie wyrzucał mi żadnych wyników, albo chciałem obejrzeć najświeższe materiały z moich zasubskrybowanych kanałów i również bez efektu, bo po prostu API YouTube'a się zmieniło, no i po kilka prostu, dni byłem pozbawiony tego możliwości korzystania z tej aplikacji, aż twórcy nie wrzucili do sklepu Apple'a najświeższej wersji, która była już zgodna z najnowszymi wytycznymi, jeżeli chodzi o YouTube'a, tak, względem swojego.
0: To jest po prostu aplikacja niezrobiona przez YouTube'a i z tym się trzeba liczyć.
1: Dokładnie. Aplikacja, jak powiedzieliśmy, jest programem płatnym, no to ile trzeba będzie wysupłać z portfela?
0: 8 euro, 8,99 dokładnie.
1: No, tak, czyli prawie 9, czyli około 9 razy 3, to co, ze 20, no 4 nawet powiedzmy. No około tam 30 paru złotych, no powiedzmy,
0: no, 30 parę złotych.
1: 30 parę złotych.
0: Teraz dokładnie kurs, ale no coś takiego.
1: Tyle nas będzie kosztowała ta aplikacja, natomiast pocieszające jest to, że tam nie ma żadnej, nie wiem, autoryzacji, liczby urządzeń, pod jakie byśmy tam chcieli to podpiąć. Jest to zwykły klucz licencyjny, który wklejamy w odpowiednie pola, tam jest adres mailowy, jest klucz. No i po prostu, jeżeli mamy ileś tam komputerów, to możemy sobie spokojnie tego MiniTube'a uruchamiać na...
0: Demo można sobie przetestować też.
1: Tak. A pamiętasz, to na czym polega demo? O co tam chodzi?
0: Demo polega na tym, że podczas oglądania filmu pojawi nam się okienko takie, że to jest demo i jednak dobrze by było, gdybyś to użytkowniku kupił. Mniej więcej taką treść. Teraz ją sparafrazowałem, nie pamiętam dokładnie, jak to tam brzmi. No i może trzeba zamknąć. Escape'em się chyba nie dało, albo się dało? Nie pamiętam. Ale trzeba okienko zamknąć.
1: Swoją drogą tłumaczenie polskie jest świetne.
0: Bardzo ciekawe, zademonstrujemy.
1: Zademonstrujemy i pokażemy wszystko. Jeżeli chodzi o to polskie tłumaczenie również. Ale nie powiedzieliśmy jeszcze o dość istotnej kwestii. Skąd w ogóle te aplikacje pobrać?
0: A tu mnie zagiąłeś.
1: Wiem, że z internetu, ale...
0: Tu mnie zagiąłeś.
1: Może jakąś stronę.
0: Ja myślę, że jakaś strona się na pewno znajdzie. Strona ta, już ci nawet powiem jaka. Aha, taka dosyć trudna. Flavio przez V. Tordini.org.
1: Flavio.tordini.org. Takie jakieś włoskie chyba nazwisko.
0: Tak, jakieś takie.
1: Pan ze słonecznej Italii nam stworzył taką aplikację i na tej właśnie stronie, na flavio.tordini.org, można ją pobrać, przetestować, kupić też można, przez PayPala na przykład.
0: Przez PayPala, kupić. Tak, da się przez
1: nie PayPala. Ma problemów, a PayPal to jest, myślę, zaufany procesor płatności, więc nie ma się co obawiać o jakieś tam przekręty. Także spokojnie można za pomocą właśnie PayPala dokonać zakupu. No więc, Tomku, przejdźmy do prezentacji.
0: Przejdźmy. Tak więc... Mam nadzieję, że wszystko jest OK.
1: Tak, wszystko jest
0: program,
1: OK.
0: Program MiniTube.
2: Pusta wszystkie Microsoft. MiniTube zwinięte się rozpoznał na MiniTube 1 z 2.
0: Odpala się normalnie. Tu jest jeszcze ikonka.
2: Install MiniTube 2 z 2.
0: Gdybyśmy się chcieli programu pozbyć, no to wiadomo.
2: MiniTube 1.
0: Masz taką możliwość.
2: Pasem MiniTube C. Zeszucer zesz tomto zesz data zesz lopsa zesz MiniTube zesz MiniTube kropka exe MiniTube okno.
0: Pierwsze... znajdujemy się teraz w ogóle w polu edycji, z tym, że... No program jednak, jak mówiłem tak na początku, nie jest może stuprocentowo dostępny i pole edycji nazywa się tutaj po prostu
2: pusta, pusta, pusta.
0: Pusta, pusta, pusta, tak. Co więcej, jak będziemy coś w tym polu edycji pisali, średnio będziemy mogli strzałkami na przykład zobaczyć, co jest napisane. Będziemy mogli zobaczyć myszką NVDA na przykład obiektową. Myślę, że w innych screenerach powinno być podobnie. No i to tyle, co do pola edycji. No nie jest ono stuprocentowo dostępne, no ale pisać się da. Co jest jeszcze w tym oknie? To zależy, bo my jesteśmy tak, to pole edycji jest tak mniej więcej no, na środku, w sensie to nie jest jakby pierwsza kontrolka. Shift-Tab nas przeniesie na pole...
2: Lista rozwijana, słowo kluczowe.
0: Na listę rozwijaną. W której będziemy mogli tak naprawdę wybrać, czego chcemy szukać. Bo słowo kluczowe to jest raz, czyli po prostu, no tak jakbyśmy wpisywali, mniej więcej tak jakbyśmy wpisywali w okno wyszukiwania na stronie YouTube.
1: Wpisujemy coś, na przykład tak. Jakiegoś artystę, tytuł jakiejś piosenki albo tytuł jakiegoś filmu i nam to po prostu znajduje.
0: Jest jeszcze druga opcja, tu są z tego co, tak, dwie opcje. Jak strzałką w dół naciśniemy, to znowu nas przeniesie na
2: pusta.
0: Pole edycji. Musimy się z shiftałem cofnąć, żeby zobaczyć, na co przełączyliśmy.
2: Lista rozwijana, kanał.
0: Kanał. To jest akurat opcja, która aktualnie nie działa. To się może na przykład już zmienić i jeśli ktoś słucha tej edycji już później no to,
1: tak. To może się okazać, że działa, na razie nie działa.
0: Tak, tak. Także na razie przełączę się w
2: pusta.
0: Znowu strzałką
2: w dół na słowo kluczowe. Pusta.
0: I co jeszcze w tym oknie?
2: Pasek narzędzi, wolumen 62%, suwak 62%.
0: I historia wyszukiwania, z tym, że historię wyszukiwania może, nie wiem, może pokażę później, dlatego, że ją najlepiej obsługiwać myszką. Pod tabem średnio się da cokolwiek z nią zrobić, można ją tylko przeczytać mniej więcej, przeczytać hasła, które wpisywaliśmy w to pole wyszukaj, w to...
2: O. Pusta, pusta, pusta.
0: Tak więc... Myślę, że możemy coś wyszukać i pokazać jakiś film.
1: Jak to działa, dokładnie.
0: Tak, co proponujesz?
1: Nie wiem co, jakiś powiedzmy, może wpiszmy taki, jak kiedyś pokazywałem przy okazji Uplayera, to też szukałem tego materiału, wpiszmy może Sonda, taki Sonda. Kiedyś był program.
2: Polski, Polska, Polska.
1: Tylko może po polsku, Tomku, nie po
0: rosyjsku. Tak, tak, ja się chciałem tylko upewnić, bo nie okay. Chciałem, żeby nam tutaj jakieś takie dziwne te. Piszemy sonda.
2: Czytaj pisane znaki, tak. S, O, N, P, A.
1: I enter.
0: No i enter.
2: Pusta, przycisk podziału, pusta, pusta, pusta. Zrobione, przycisk enter.
1: I co teraz?
0: Ja już nacisnąłem przez pomyłkę strzałkę w dół. Generalnie jak... Będziemy mieli coś takiego jak zrobione przyciska, może trzeba było Enter nacisnąć, nigdy na tym Enter nie naciskałem, zawsze tabem i Shift tabem, bo teraz to okno się trochę zmieniło, tabem i Shift tabem trzeba się dostać o właśnie na taką listę. Jeszcze raz powiem, żeby mnie zagłuszał. Tak, i to jest lista filmów. Ta lista na szczęście jest dostępna, możemy normalnie strzałkami po niej
2: wchodzić,
0: tylko akurat okazaliśmy się na jej końcu, nie wiem z jakiej przyczyny. Po prostu,
1: wiesz co, ja tak, zauważyłem, że to tak jest. Home. Też mi to bardzo często.
2: Sonda informacji, sonda promienie informacji nienaznaczone.
1: Sonda
2: nowe paliwa, sonda nowe paliwa nienaznaczone. Sonda opt, mierz 99001, plaster rzeczywistości, płyta, laser, list, haku 4, sonda dobra, zama, klocki, lewo, sonda dobra, zama, 59, kropka.
0: I tak dalej. Tu tam jest ileś filmów.
1: Ileś tych filmów.
0: Pokaż więcej, co umożliwia nam dalsze przeglądanie listy.
1: Tak, bo tych wyników może być naprawdę dużo, dużo, dużo.
0: Tak. Teraz w oknie mamy tylko suwak do głośności, pole edycji do pisania i znowu
2: pusta. Przycisk modalu, pusta, lista, sonda promienia informacji,
0: Że możemy coś puścić.
1: Myślę? Jeżeli chcemy rozpocząć odtwarzanie, to co my musimy zrobić?
0: Jeżeli chcemy rozpocząć odtwarzanie, enter najlepiej, myślę.
1: No to enter. O, zaczęło grać.
0: Ja może...
2: Suwak się dziecko ma.
0: Właśnie.
1: Tak. Starsi nasi słuchacze zapewne pamiętają ten sygnał.
2: 75.
0: Ups. Tak. No i teraz pojawił nam się, ja tego nie wspomniałem, ale jak byłem na tym polu, pojawił nam się oprócz suwaka głośności, który tu był zawsze, pojawił nam się jeszcze jeden suwak.
1: O dziwnych wartościach.
0: O bardzo dziwnych wartościach. On się chyba kończy na 100 tysięcy albo na milion.
1: Nieźle. I co ten suwak robi?
0: Ten suwak pozwala nam przewijać zawartość filmu. Do przodu, do tyłu.
1: No to spróbujmy.
0: Przewijmy do tyłu.
1: Do tyłu przewijasz za pomocą strzałki w dół. A page up, page down o jakieś większe wartości przenosi?
0: Tak, ja mogę potem pokazać. Tak, dobrze. Przenosi o większe, o stałe nawet.
2: Tak,
0: page down, tak samo jak strzałka w dół przewija
1: cofa.
0: Do tyłu. A page up przewija do przodu.
2: Suwak 48 280.
0: Nie orientujesz się, jaka to jest długość mniej więcej?
1: Podejrzewam, że to jest koło 20 paru minut ten materiał.
0: To widocznie to chyba milion jest maksymalna wartość tego suwaka. Potem się można zorientować mniej więcej, jaki film jest długi. No to przewijanie mamy opanowane.
1: Tak.
0: Pauza, wiadomo.
1: Pauza? No nie wiadomo, pauza, bo nie powiedzieliśmy.
2: Spacja.
1: A zatrzymać, jeżeli już uznajemy, że nie chcemy tego oglądać?
0: A zatrzymać? Zatrzymać nie wiem jak, ale to
1: escape.
0: Jest akurat nie problem.
1: Zdaje się.
0: Dlatego, że można wejść w menu i sobie zobaczyć. Escape? Zobaczymy.
2: Pusta.
0: A jednak.
1: Tak.
0: Jednak escape.
2: Pusta.
0: Nie. To nie wiem, czy
2: lista
0: to
2: jest na słowo kluczowe. Pusta.
0: Ponieważ escape.
2: Oglądaj przyciskę.
0: Nas chyba wyrzucił do...
2: Pusta.
0: Jakby wyszliśmy z tej listy wyszukiwania. Jesteśmy znowu na początku, tam gdzie jest słowo kluczowe i tak dalej. Wyszliśmy z tej listy.
1: Tak, bo generalnie ten cały Minitube, jego filozofią, którą autor założył, jest coś takiego, że materiały wideo oglądamy jakby w jakimś tam większym zestawie. Tylko, że to raz działa i raz nie działa. Ja się tym bawiłem ze skutkiem różnym, bo generalnie tu chodzi o to, że jak na przykład wpiszemy sobie sonda, to autor zakłada, że my będziemy chcieli obejrzeć wszystkie odcinki sondy. No,
0: tak.
1: Polecamy, chwalebne jak najbardziej, ale nie wiem, czy akurat wszyscy tak oglądają konkretny tytuł przez cały czas. W każdym razie teoretycznie powinny być odtwarzane materiały kolejno, jakie nam się tam pojawiły na tej playliście. A w praktyce wygląda to tak, że od czasu do czasu może się zdarzyć, że nam się zapętli na jakimś materiale i będzie go powtarzał.
0: Tak, albo przeskoczy, przeskakiwać, tak. Przeskakiwać też lubi. No to jest niestety, tak się czasami zdarza.
1: No to może, Tomku, wpiszmy jeszcze raz w wyszukiwarkę tę sondę.
0: I zobaczymy jeszcze.
1: I będzie można pokazać pozostałe rzeczy.
0: W ogóle zdaje się, że ja tutaj zapomniałem o jednej rzeczy. Domyślnie po naciśnięciu Enter, po wpisaniu tekstu w tę wyszukiwarkę, zacznie nam grać pierwszy film
1: tak,
0: na tej liście.
1: Tak.
0: Ja to wyłączyłem.
1: Ja też, to pierwsza rzecz, jaką wyłączam.
0: A to zaraz
1: pokażemy co i jak.
0: To co, idziemy
1: myślę,
0: po menu?
1: Myślę, że właśnie pokażemy, menu.
0: Może, bo wszystkie akcje w tym menu, które będą, generalnie odnoszą się do tego filmu na playliście, na którym jesteśmy strzałkami, tylko do tego, który się aktualnie odtwarza.
1: Więc zobaczmy, co mamy w menu.
0: Także ja zapauzowałem teraz i zobaczmy, co
2: aplikacja
0: mamy. Aplikacja.
2: Wyczyść ostatnie wyszukiwania, Ctrl plus Shift plus Del.
0: No myślę, że nie trzeba tłumaczyć.
1: Czyści historię.
0: I opcja bardzo taka ciekawa,
2: Myśl o wyłączać plus by.
1: Tak, po prostu ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, kto robił to tłumaczenie, bo przetłumaczył to bardzo ciekawie.
0: Co weź prawda nie wiemy, jak było w oryginalnym, tak. Jak było w oryginalnym tłumaczeniu. Może też było
1: może też jakoś humorystycznie, zgadza się. I to jest wszystko w tym menu.
0: Wszystko.
1: Tak.
0: Tak, z żadnych opcji języka, coś, ja myślę, że to będzie.
1: Nie,
0: to nic.
1: Nie, nic.
0: Następne menu to jest
2: aplikacje odtwarzania.
1: Odtwarzanie.
2: Graj spacją.
0: Graj no, spacją też można. Aha, bo to chyba działa tak,
2: przycisk podziału, aplikator, pauza, spacja.
0: Tak, to tak. Jest takie przełączające.
2: Przycisk podziału, aplikator, graj spacją, zatrzymaj S.
0: Zatrzymaj, jednak
1: escape.
2: Zatrzymaj potem filmia shift plus S.
0: No czyli po, jak się film skończy, to żeby nie właśnie program nie odtwarzał następnego filmu na playliście, tego żebyś zatrzymał.
1: Tak.
0: Też się może przydać.
2: Przeskocz dalej, control plus right.
0: Następny film na playliście. Zaraz może pokażemy, jak
1: no
0: to
1: właśnie.
0: Działa za chwilę.
2: Poprzedni,
0: poprzedni film na playliście.
2: Ręczne rozpoczynanie odtwarzania oznaczone control
0: plus. I to jest właśnie
1: tak, to domyślnie jest nieoznaczone i powoduje to, co dla osób niewidomych nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem, że zaczyna nam to grać od razu. A jeżeli film jest dosyć głośno i nie ściszymy sobie suwakiem w oknie głośności do odpowiedniego poziomu, no to zaczyna to być no, kłócące się z naszą syntezą mowy. A jeżeli korzystamy jeszcze z jakiejś syntezy, która nie jest zbyt głośna, zaczyna się problem.
0: Niestety tak. Ale na szczęście to się da wyłączyć i da się żyć z tym
1: tak.
0: I tyle.
2: Tyle
0: jeśli chodzi o menu. Pokażemy to przeskakiwanie
1: tak.
0: Teraz, czy
1: potem? Pokaż.
2: Przycisk podział spacja.
0: Tak więc leci sobie pierwszy film na playliście.
2: Sonda promienia inform.
0: Teraz naciskam Ctrl strzałka w prawo. Następny. Jeszcze raz. Następny, jeszcze raz.
1: Czołówka się zaczyna... O?
0: O, nie no,
1: jak inne słychać, są jest głośny, inne, tak.
0: Tak, inne są poprzedni. I działa to.
1: Działa.
2: Spacja.
0: Działa. Pauza.
2: Aplikacja Alt Plusa.
0: No i co, następne menu.
2: Odtwarzanie odtwarzania Alt Plus L. Usuń L.
0: Tu możemy usuwać sobie te filmy, nie z YouTube'a, z listy odtwarzania, jak wskazuje, jak mówi nam menu.
2: Przesuń górę Ctrl Plus.
0: Nigdy jakoś się tym nie przydawało, nie wiem.
1: To jest, to ja już mówię, o co chodzi. Chodzi o to, zgodnie z założeniami autora, jak będziemy wykorzystywać aplikację MiniTube, że tworzymy sobie tu playlistę.
0: Tak, możemy przesuwać te kawałki.
1: Tak, i możemy w playliście programu MiniTube przesuwać te nagrania, że na przykład jeżeli wpiszemy sobie jakieś tam, nie wiem, nazwę serialu naszego ulubionego,
0: tak, to, będzie...
1: to i wyskoczy nam na przykład, nie wiem, powiedzmy przykładowo Alf odcinek 10, a zaraz później Alf odcinek 11, a za chwileczkę Alf odcinek 1, no to chcielibyśmy najpierw odcinek 1 obejrzeć, tak więc ustawiamy się na Alf odcinek 1, dwa razy strzałka w dół, no i Alf odcinek 1 jest na szczycie tej playlisty.
0: No takie, tak, no taka sobie opcja ciekawa.
1: Tak.
2: Zamiast wyszukiwania, control plus.
1: O co tu chodzi?
0: To, jak się to wyszukiwanie. Wszystko w tej liście, w tym?
2: Przycisk podziału, zrobione przycisk enter.
0: I tyle.
2: Menu
0: teraz jest tylko zrobiony przycisk enter. I pod myszką obiektową, teraz się przesuwam po obiektach do przodu. Mamy sortowanie, z tym, że ono nie za bardzo też działa. Mnie się nie udało, nie wiem jak tobie.
1: Jeszcze, że mówiąc, nawet do tego nie doszedłem w ogóle.
0: Sprawić, żeby on posortował według na przykład czasu trwania albo...
1: A może trzeba w te grafiki?
2: Początek, czas.
0: Ja kliknąłem i w jedno i w,
1: aha,
0: tak, w grafiki
1: nie działa.
0: Kliknąłem i to jakby nic. Nawet jak się zrobi zrobione przycisk.
2: Zrobione przycisk. Lista sonda promienia informacji sonda promienia.
0: To
2: sonda
0: jest...
2: nowe paliwa, sonda nowe paliwa, nie ma sonda opt. Nie, klaster rzeczy.
0: Można popróbować.
1: No niestety, to jak się okazuje, że to chyba dla nas jest po prostu no, niedostępne. Być może autor za jakiś czas, najzwyczajniej w świecie, tak. No,
0: myślę,
1: coś z tym zrobi.
0: Zgłosić sugestie. Ja jeszcze nie próbowałem, a może warto.
1: Dokładnie.
2: Aplikacja.
0: Następne menu, bo to już
2: przeszliśmy
0: całe. Wideo. Tu myślę, że będą...
2: Powiązane filmy control plus.
0: Powiązane filmy. Nie wiem, jakiego dokładnie algorytmu używa ten program na te powiązane filmy, ale na YouTubie jest chyba po prostu takie tak? I te filmy, które się zawsze wyświetlają, jakby jak się odtwarza
1: obok,
0: film.
1: Tak, tak. Obok. Tak zwany, te, na przykład w Uplayerze w iOSie jest coś takiego Related Videos, no i tam, i tam się pojawia, to są albo filmy z tego samego kanału, które...
0: Chociaż nie zawsze,
1: tak, bo właśnie o tym miałem powiedzieć, bo to są filmy albo z tego samego kanału, albo to są filmy, które mają podobne słowa kluczowe. Nie wiem, jakie tam są dokładnie wagi w tym algorytmie, na podstawie których YouTube wybiera, co będzie nam zasugerowane, ale fakt faktem nieraz pokazuje fajne rzeczy i nieraz rzeczywiście pokazuje takie filmy, które mogą nas zainteresować, a nieraz pokazuje kompletne bzdury.
0: Tak, także to warto po prostu eksperymentować z tą opcją.
1: A to działa w ogóle? Może spróbuj działa. Wcisnąć.
0: Proszę bardzo.
2: Zapowiązane filmy kontro. Przycisk podziału, lista. Sonda nowe paliwa.
0: Jest inne.
1: Tak.
0: Często jest tak właśnie, że jak się ogląda jakiś ten, to obok się pokazują inne odcinki. No to działa.
1: Fajna rzecz. Fajna rzecz może się przydać.
0: Tak.
2: Aplikacja Alt-Post List Video Alt-Luzby.
0: Alt-Luzby.
2: Powiązane filmy niedostępne, kontrol plus.
1: Tak, i teraz jest niedostępne, bo nie zacząłeś odtwarzać żadnego materiału,
0: tak,
1: więc...
0: Tak. Właśnie tak. Może jakieś zacznę, porobiły dostępne.
2: Spacja. Video Alt-Luzby. Znajdź części film, powiązane filmy niedostępne, kontrol plus.
1: To chyba z najczęściej filmu na przykład będzie...
2: Z najczęściej filmu Control Plus.
0: Tak, widocznie może ten sam
1: być
0: film...
1: Może te być może powiązane części filmu można jakby do jednego raza w głąb.
0: Tak, nie można
1: powiązane, powiązanych. A szkoda, tak. Bo to fajne by było tak sobie wędrować.
0: Tym bardziej, że one się tam pokazują, te filmy.
1: Dokładnie,
2: Z
0: najczęściej filmów to jest kolejny dowód na to właśnie, co mówiłeś, że autor to tak traktuje jako właśnie taki program właśnie do oglądania w seriali. Po prostu wpisujemy.
1: Wiesz co, i do tego, i jeszcze do jednej rzeczy. To jest jeszcze takie... taki uśmiech i ukłon w stronę osób, które kiedyś wrzucały bardzo wcześnie materiały na YouTube'a. Bo pamiętaj, że kiedyś można było wrzucić film do długości bodajże tam 10 czy 15 minut tylko. No a jeżeli ktoś wrzucał jakiś dłuższy film, no to zaczynał się pojawiać problem, bo trzeba było go dzielić. I nieraz jak czegoś szukamy na YouTubie, no to się pojawia jakiś tam powiedzmy komunikat, nazwa danego wideoklipu jest 1:2. 2:2, albo na przykład, nie wiem, 1:5.
0: Z tym, że właśnie ja zawsze jak takie filmy spotykałem, to albo właśnie one już były w tej
1: obok
0: samej
1: siebie,
0: tej liście, obok siebie, albo wystarczyło wpisać po prostu dokładny tytuł tego filmu w wyszukiwarkę i się znajdowało.
1: Raz.
0: Pewnie ta opcja jakoś podobnie działa, myślę. A to
1: być może być może to jest tak, bo zauważyłem coś takiego, że na przykład w powiązanych czasem potrafi nam się wyświetlić tylko pierwsza część filmu.
0: Aha, a to możliwe.
1: Może się to przydawać w takich nietypowych sytuacjach.
0: Dalej jest opcja ciekawa. Tak, możemy subskrybować ten kanał. Nauka nie dla opornych.
1: Tylko co nam to daje?
0: Na pewno ta opcja działa, no bo program to zapamiętuje, że mamy zasubskrybowane, ale gdzie się pojawiają te filmy nowe, które tam są? Pewnie w tym głównym oknie, dlatego że tam dosyć dużo możemy nie widzieć.
1: Zgadza się, zresztą aplikacja, zgodnie z tym, co twierdzi autor, powiadomi nas sama o tym, że są jakieś nowe odcinki i tak dalej z zasubskrybowanych kanałów. Niestety to chyba się nie jest powiązane w żaden sposób z naszym kontem YouTube,
0: na
1: YouTubie, tylko to jest powiązane wewnątrz tej aplikacji. Tak, a szkoda, bo fajnie by było na przykład móc się tu zalogować naszym kontem i... Jeżeli mamy posubskrybowanych ileś tam kanałów, to też sobie obserwować, że
0: mieć w ogóle osobną jakąś zakładkę, subskrypcję i takie tam...
1: Tak, to by było akurat fajne. Być może autor kiedyś również teraz, i to wprowadzi.
0: Teraz to wygląda tak.
2: Take snapshot, wiem.
0: Take snapshot.
1: Nie dla nas.
0: Myślę, że nie da się tutaj nic ciekawego dla nas zrobić.
1: Powiedzmy tylko, o co chodzi. No po prostu screena, zdjęcia, klatki z danego filmu. I będziemy mogli sobie to wkleić do jakiegoś programu graficznego.
0: Tak, dać sobie na tapet.
2: Otwórz stronę YouTube, Control plus Y.
0: Otwórz stronę YouTube. Ta opcja robi to, że po prostu no, otwiera nam ten film w YouTubie. Ten film. Możemy wtedy zobaczyć jego opis, czego na przykład w YouTubie nie możemy.
1: Komentarze.
0: Możemy zobaczyć komentarze i tak dalej. To jest po prostu strona filmu. To nie jest link do filmu, to jest link do strumienia.
1: O co tu chodzi?
0: O co tu chodzi? Myślę, że to warto pokazać. Nie wiem, ta opcja... mogę też pokazać, ale to jest ciekawsze,
1: tak. I działa różnie na różnych komputerach.
0: Proponuję sprawdzić, można mieć różne wrażenia.
1: O czym mieliśmy okazję się przekonać. To może Tomku opowiedz, jak to działa, co powinniśmy móc zrobić, a co czasem i jak to czasem wychodzi.
0: Ta opcja kopiuje nam do schowka URL bezpośrednio do wideo, do pliku MP4 i o ile wszystko działa prawidłowo, mamy przeglądarkę internetową, Mozilla, Internet Explorer, czasami w którejś może nie działać, po wklejeniu tego linka będziemy mogli pobrać po prostu te wideo na dysk.
1: Zgadza się. Przy czym jest to wideo, nie jest to ścieżka audio. Trzeba sobie będzie przekonwertować ewentualnie jakoś tam audio, jeżeli zależy nam tylko na dźwięku. I teraz jeszcze jedna istotna rzecz. Jeżeli, drodzy słuchacze, myślicie, że no fajnie, będzie można sobie na przykład skopiować taki adres i dać komuś, żeby sobie pobrał na przykład jakiś film, to nic z tego. Ten adres działa nam tylko raz. W aplikacji musimy ten adres wygenerować, wkleić go do przeglądarki i użyć. Jeżeli byśmy na przykład chcieli go podrzucić komuś innemu, to po prostu to nie zadziała. To są tak zwane te linki sesyjne, które nam wygasają i to są takie jakieś
0: znaczy,
1: po prostu zabezpieczenia.
0: Możemy chyba z tego
1: sobie
0: wygenerować i podrzucić innemu, tylko nie korzystać samemu.
1: No właśnie nie wiem jak to zadziała dokładnie, ale wiem, że dwa razy tego odnośnika nie da się użyć.
0: Dwa razy nie, no ale myślę, że no raz można komuś wygenerować.
1: Tak, chyba że to jest jakoś, wiesz,
0: chyba, że on...
1: powiązany z identyfikatorem jakiegoś naszego komputera.
0: Możliwe.
1: Nie wiadomo do końca, jak Google sobie to...
0: Możliwe, można sprawdzić.
1: Tak.
0: No tego akurat.
2: Następna...
0: To jest, jak nam się nie chce kopiować, to właśnie to działa czasami inaczej, dlatego że ja jak próbowałem skopiować link do Firefoxa, nie działało mi to. W Internet Explorerze działało, bez problemu, w Firefoxie nie. Ja mam Firefox jako domyślną przeglądarkę i ta opcja robi dokładnie to samo, co... no niby dokładnie to samo, co wklejenie linka w przeglądarkę, ale na przykład mi to wtedy z Firefoxem działało. To tak samo otwiera nam bezpośrednio ten film w przeglądarce. I na przykład jak komuś nie działa wklejenie linka, tak jak mnie, może spróbować z tą opcją.
1: I wtedy też odtwarza nam się ten materiał nie przez odtwarzacz YouTube'a, tylko przez domyślne rzeczy, które mamy w przeglądarce, o ile nasza przeglądarka to wspiera, ale zawsze będziemy mogli nacisnąć Ctrl+S i to po prostu zapisać na dysku jako plik MP4.
0: Tak. Czyli to jest taka bez wklejania, bez takiej roboty.
2: Powiązane filmy niedostępne Ctrl+S.
1: No i tu już mamy powiązane.
0: Aplikacja of list plus. W widoku myślę, że dużo nie będzie akurat dla nas.
1: Zobaczmy, co tam jest.
2: Pełny
1: ekran.
2: Tryb kompaktowy, Ctrl plus Shift plus C.
0: Myślę, że jest teraz kompaktowy. Dziwne, no ale...
2: Ustaw na wierzchu Alt plus U.
1: Tak, zawsze na wierzchu. Tylko tyle.
0: Żadnych rozbudowanych tutaj opcji nie ma. Skórek czy czegoś tam. Nie. Następne menu
2: aplikacja
0: jest...
2: Aplikacja list, widok Alt plus, podziel się Alt plus, widok Alt plus, podziel się Alt
1: plus. Podziel się, tak.
0: I to jest faktycznie, dlatego że to jest Ctrl+L właśnie kopiuje na link do no do strony, do YouTube'a, żeby ktoś sobie mógł otworzyć. To nie jest sesyjny link.
1: Można się podzielić na przykład z kimś, wkleić na Facebooka, na gadu komuś.
0: Tak.
1: Zobacz jaki fajny film i tu wklejamy odnośnik do tego, co aktualnie oglądamy.
0: Dokładnie tak. I dalej są opcje, których przyznam się szczerze, nie testowałem, bo nie posiadam tych klientów, ale mogę teraz zobaczyć co.
1: Ja testowałem na Facebooku do udostępniania i działa. Jeszcze, bo sam się zastanawiałem, co to jest ten serwis Buffer, to od razu powiem, gdyby ktoś też się zastanawiał. To jest taki, słuchajcie, serwis, dzięki któremu możemy sobie podpiąć ileś kont w mediach społecznościowych i jednocześnie udostępniać tam różne rzeczy. Dajmy na to, możemy sobie do tego buffera podpiąć naszego Facebooka, naszego Twittera, nasze konto w serwisie LinkedIn i jeszcze tam kilka innych rzeczy, bo ileś tam tych różnych kont to obsługuje. Możemy sobie podpiąć na przykład, nie wiem, nasze prywatne konto, nasze jakieś tam służbowe konto, naszego fanpage'a możemy sobie tam podpiąć i po prostu jednym kliknięciem, wysyłając do buffera dany odnośnik, chociażby właśnie tu z Minityuba, udostępniać w wszystkich tych serwisach, we wszystkich tych kontach, na wszystkich fanpage'ach ten jeden odnośnik. Po prostu skraca nam to czas na wykonanie tej czynności. Taka przyjemna automatyzacja, aczkolwiek w jakiejś tam rozszerzonej wersji płatna.
0: Tak, no a to się akurat może przydać. To ciekawe jest. To jest serwis.
1: Możemy wysłać mailem.
2: Link do strony YouTube, control,
1: no i wracamy.
0: To jest ta opcja, w której byliśmy.
1: Każde uaktywnienie tej opcji, którą tu Tomku pokazałeś, tam po prostu...
0: Stronę?
1: Tak, otworzy stronę, ewentualnie e-mail, no to otworzy nam klienta poczty elektronicznej. Tak.
0: Mhm. I
1: co mamy jeszcze?
2: Help
1: znaczy pomoc. Tak.
0: Ciekawe.
1: I co my tu mamy?
0: Wyświetl stronę, możemy na stronę wejść.
2: Zgłoś problem.
1: No.
2: O programie Antlusa.
1: I o programie.
0: Myślę, że o programie warto pokazać, dlatego że też jest część humorystyczna.
2: Zamknij przycisk Enter. Pasek narzędzi, sumak 3008, sumak 70, zamknij przycisk Enter.
0: Chyba, że niedostępny.
2: Pasek narzędzi, sumak 75.
0: Nie ma.
2: Sumak 3,
0: nie
2: ma. Zamknij przycisk Enter. Pasek
0: kiedyś
2: narzędzi,
0: było.
2: Sumak 3,
1: sumak 7, część humorystyczna, a co było tak z ciekawości?
0: Co było? Coś typu...
2: Spacja.
0: Sorry. Wszystko, coś tam, to tutaj znajdziesz wszystko o programie Minityube, o co bałeś się kiedykolwiek zapytać, czy coś takiego. Taki wstęp. I tam dalej nie patrzyłem, co dokładnie autor miał na myśli, pisząc coś takiego, ale nie wiem, może zwykłe jakieś informacje o autorze, o programie.
1: Zgadza się. I tak naprawdę przeszliśmy przez całe menu programu Minityube. Zapytam jeszcze, a pod kontekstowym coś mamy?
0: Czy nie mamy nic.
1: Nie mamy nic. Czyli tak naprawdę albo nauczymy się skrótów, albo po prostu będziemy korzystać z menu.
0: Tak. Dokładnie. Dokładnie tak.
1: Tu już w zasadzie żadnych opcji nie ma.
0: Nie ma nic,
1: to jest tyle.
0: To jest wszystko. Można pokazać, jak działa pobieranie wideo właśnie.
1: No to właśnie, to pokaż.
2: Spacja.
0: Dobra, mamy sobie filmik.
2: Pasek narzędzi, sumak 0, sumak 70.
0: A no,
2: sumak 2500,
0: właśnie to jest
2: 74.
0: To, on teraz przeskoczył na jakiś inny widocznie.
2: Spacja.
0: On może się, może to przy, jak wybieraliśmy te opcje powiązane filmy, to on jakoś nie zareagował. No tak czasami jest.
2: Aplikacja Alt, odlista wideo Alt plus, powiązane open intro.
0: Jesteśmy już na filmie.
2: Stop level strumienia video control plusu.
0: I nie wiem, która opcja. No mi akurat ta nie działa o tyle, że po prostu będziemy musieli korzystać z przeglądarki Internet Explorer.
1: To może pokażmy właśnie te opcje, bo Internet Explorera każdy ma.
2: Pasek narzędzi, sumak 7000. Menu start, polewy, szukim wszystkie programy, rowce, ustawi Internet Explorer 8, stop, pasek, http, slash.
0: Tutaj moment.
2: Adres i wyszukiwania na pusta.
0: Jestem w tym momencie w pasku adresów, klejam link. On jest wklejony.
2: Naznaczania 780 mazach. Obznaczania 700 https://2.com/video.com/video.climax.
0: No i tak wygląda link.
2: Ostrzeżenia, tekst paska powiadomienie. Chcesz otworzyć lub napisać plik video.climax.mp456.8mb/3d/8.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. plus dyspacja, wciśnięty.
1: I tu jeszcze jedna uwaga. Te filmy nazywają się zawsze video playback.
0: Video, tak.
1: Tak, ewentualnie raczej... jeżeli mamy ileś tam już zapisanych takich filmów, no to jest to Internet Explorer nam sam potrafi tam dodać jakiś numerek do nazwy pliku.
0: Ale generalnie radziłbym zmieniać nazwy, tak, żeby sobie mimo wszystko przypadkowo nie skasować.
1: Dokładnie, nie, bo nie będzie to... Nie, program nie potrafi wyłuskiwać w żaden sposób tytułów, że na przykład, nie wiem, tam sonda, odcinek taki, nazwa, tak jak widzimy to na playliście Minitube'a, tu po prostu mamy jeden statyczny plik, jedną statyczną nazwę pliku.
0: Dokładnie tak. I ja myślę, że więcej akurat w tym programie, no na razie przynajmniej, pokazać się, no już nie za bardzo da.
1: Dokładnie, bo nie mamy tu już nic więcej, co można by było zaprezentować. Co najwyżej możemy jeszcze tylko na koniec naszej dzisiejszej audycji przypomnieć adres strony internetowej, z której można Minitube'a pobrać i na której można go zakupić.
0: Przypomnijmy, ale ja go znowu zapomniałem, także...
1: To ja może przypomnę.
0: To może przypomnę.
1: flavio.tordini.org. Tam program jest do pobrania. Co ciekawe, ja przynajmniej tak zrozumiałem, program ma otwarty kod źródłowy.
0: Jest, tak, można sobie go skompilować.
1: Tak, jest dostępny na GitHubie, zdaje się, czy w podobnym miejscu. Można sobie ten,
0: akurat, ale
1: można tak sobie ten program skompilować, a ta licencja, te powiedzmy tam 8,99 euro, płacimy za to, że mamy gotową binarną wersję, z którą nie musimy nic robić, po prostu uruchamiamy, tak, i nam działa.
0: Tak, także jak ktoś się chce pobawić...
1: Ale jakby komuś było szkoda tych niecałych 9 euro, no to może się pokusić o skompilowanie programu samodzielnie. Tomku, to jako człowieka, któremu ja programowanie nie jest obce, to zapytam, to trudne będzie, łatwe?
0: Czy to będzie trudne? Myślę, że dosyć uciążliwe może być, dlatego że... No możemy zostać zmuszeni do instalacji na przykład Visual Studio i czegoś takiego. No i no może to się faktycznie okazać uciążliwe dla kogoś, kto nie pracował z tym wszystkim, nie kompilował nigdy nic pod Windowsa takiego z okienkami i w ogóle ze wszystkim. To wtedy może być takie, no trochę
1: ciężkie.
0: Trochę się trzeba będzie napracować, ale jak ktoś pracuje z tym na co dzień, kompiluje swoje programy czy coś, no to wie. To już nie trzeba chyba tłumaczyć. Myślę, że tam...
1: A jeżeli ktoś nie wie, jeżeli ktoś nie próbował, no to może niech lepiej zapłaci te 9 euro.
0: Albo spróbuje.
1: Oczywiście, no w końcu do odważnych świat należy. Dobrze, Tomku, to bardzo ci serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dzięki też.
1: Przypomnę, że dziś wspólnie z Tomkiem Kowalikiem przedstawialiśmy program, który nazywa się Minitube i program ten służy do odtwarzania, a jak się okazuje również i do zapisywania na dysku twardym naszego komputera materiałów wideo z serwisu YouTube. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry. To już, która to? 226 audycja. Tak, audycja Tyflo Przeglądu. A dzisiaj w studiu mamy Paulinę Gajoch, mamy Pawła Masarczyka, jest jeszcze Michał Dziwisz.
5: Witajcie.
4: I ja, czyli Tomek Bilecki. No i co, żeby nie przedłużać, to może zacznijmy od tego, jak zwykle, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Troszeczkę tego jest i jak zwykle opowie o tym Michał Dziwisz.
6: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. PikiBot. Opisywanie obrazów różnymi modelami językowymi. Blind People Helper. GPTs dla niewidomych. Za Voice Dream Readera zapłacą wszyscy. Ci, którzy go już kupili, również. Nowa wersja Audio Managera dla NVDA. Nowe dodatki dla NVDA. Saver Vision szykuje się polski odpowiednik Envision Glasses. WhatsApp z nagłówkami dla dat wiadomości. Usprawnienia syntezy mowy w Blind Shell Classic. Trados stanie się bardziej dostępny. Konferencja Apple WWDC 10 czerwca. Od czerwca prawdopodobnie mniejsza dostępność kierowców w Uberze i Bolcie. Trzecia wersja Chirpa dostępna dla wszystkich. Dodatkowa weryfikacja w płatnościach portfelem Google. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Tyfloprzegląd jest audycją na żywo, dlatego zapraszamy Państwa do kontaktu z nami na różne sposoby. Można zadzwonić pod numer 663-883-600, powtarzam 663-883-600, lub wysłać pod ten numer wiadomość głosową na WhatsAppie. Można również napisać do nas wiadomość tekstową, używając formularza na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub aplikacji na system Windows od Dawida Piepera. Czekamy również na kontakt pod transmisjami na Facebooku oraz YouTubie. Staramy się także zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda. Zachęcamy więc Państwa do dzielenia się z nami newsami, pytaniami czy komentarzami.
4: I zaczynamy już od razu od nowości na ten tydzień. Nie ma dzisiaj nic z poprzedniej audycji. Natomiast jakby ktoś, komuś było mało w ostatnich audycjach sztucznej inteligencji, no to dzisiaj troszkę tego będzie. No i zaczynamy już od razu.
5: Zawsze się staram dbać o to.
4: Tak, ale dzisiaj no, kilka osób coś przygotowało, także jakoś tak się dzisiaj poskładało dość mocno sztuczno inteligentnie. No i zaczynamy od newsa od Pawła, który to przygotował informację o tym, że powstał bot, który ma opisywać obrazki, w tym nie byłoby nic dziwnego, ale robi to przy pomocy różnych modeli językowych.
7: Tak, ja może jeszcze wrócę na chwileczkę mimo wszystko do sekcji komentarzy, bo Mateusz, nasz słuchacz Mateusz, zostawił bardzo ciekawy link pod ostatnią audycją, link do tunerów radiowych, którymi można sterować no, za pomocą komputera i słuchać też, co tam wysterowaliśmy. Ja może ten komentarz przeczytam, i bo mi się to skojarzyło z czymś, o czym my już kiedyś w tym podcaście mówiliśmy i o czym audycja też już była. Natomiast Mateusz pisze tak. Tak, przy informacji o streamach Polskiego Radia podzielę się ciekawym znaleziskiem. Jest strona w sieci, gdzie możemy wybrać udostępniony przez kogoś odbiornik radiowy, a potem zdalnie zmieniać częstotliwości i w ten sposób podsłuchiwać eter z dowolnego zakątka świata. Oczywiście odbiorniki wybiera się na niedostępnej dla nas mapie, ale wystarczy kliknąć Receivers na dole strony i wyskakuje testowa lista z linkami. Tylko jedna uwaga. Do konkretnego odbiornika może być podłączona tylko jedna osoba w tym samym momencie, więc nie używajmy tego jako streama 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, żeby inni też mieli szansę skorzystać. A tutaj link i link jest list.fmdx.pl. Tej strony nie znałem, szczerze mówiąc, ale my już kiedyś chyba w tym podcaście mówiliśmy o innej tego typu inicjatywie i to chyba nawet takiej, gdzie kilka osób śmiało może jednocześnie korzystać, jeżeli się nie mylę, czyli Global Tuners. I tam rzeczywiście są odbiorniki z całego świata i można nimi rzeczywiście sterować, jeżeli dobrze pamiętam.
6: Ale jak dobrze pamiętam, to niestety też to działa tak, że oczywiście słuchać może kilka osób, ale jak będziemy zmieniać te częstotliwości, no to wszystkie osoby podłączone do tego odbiornika będą słyszały to samo. Więc nie da się tak jakby rozmnożyć tego jednego sygnału.
7: To mi się pomyliło z SDR-ami, z web SDR-ami, gdzie chyba jest tam dużo większa dowolność.
6: No właśnie, tam chyba też, chyba generalnie działa to wszystko na tej samej zasadzie, że zawsze, kiedy podłączamy się do tego odbiornika, no to możemy sterować, kilka osób może oczywiście słuchać, ale jak będziemy zmieniać częstotliwości, to to ma wpływ na wszystkich. Jeżeli się mylę, to jeżeli ktoś coś więcej wie na ten temat, to może mnie poprawić, bo aż tak bardzo nie śledzę tego tematu, trochę się kiedyś tym bawiłem, no i tak mi wyszło z obserwacji po prostu.
7: Rozumiem, no to prawdopodobnie masz rację, ja już też dawno z tej technologii nie korzystałem, ale są to ciekawe zjawiska, bo rzeczywiście można sobie podzielić z kimś eter. No a teraz już do aplikacji. Bot jest zasadniczo tylko w nazwie, PickyBot, Piccy, P-I-C-C-Y, Bot. No to jest aplikacja na iPhone'a, która opisuje zdjęcia, w tym nie byłoby nic dziwnego, ale opisuje je nam głosem, też wygenerowanym przez AI i nawet głosem w języku polskim, który jakieś tam emocje próbuje naśladować. No jakby zwrot akcji polega tutaj na tym, że tym razem po pierwsze możemy w wersji, jest w ogóle wersja darmowa, która nam daje takie jakieś podstawowe opisy i jest wersja płatna, gdzie mamy do dyspozycji w ogóle jakąś konfigurację tych głosów, długości tych opisów, czy chcemy korzystać z silnika GPT-4, czy Gemini, czy Claude, czyli ten taki trzeci AI, czy z czego jeszcze chcemy korzystać. Możemy się tym troszkę pobawić. No i jeszcze jeden zwrot akcji polega na tym, że te opisy są wzbogacane o jakieś takie konwersacyjne szczególiki, że on próbuje zrobić z tego taką jakby, może nie historię, ale próbuje z nami jakoś nawiązać kontakt i jakoś nas zmusić do jakiejś refleksji, takie to uzupełnia takimi swoimi bardzo osobistymi, mam wrażenie, przemyśleniami. Ale no właśnie, żeby nie być gołosłownym, może ja zademonstruję po prostu. To jest PickyBot. Ja może przełączę na jakiś na wolniejszą syntezę. Mamy ustawienia. Tu możemy wpisać prompt. On jest na razie po angielsku. Ja go przepiszę może na polski. Ja może napiszę tak konkretnie, że opisz, co jest na zdjęciu w języku polskim. No inaczej, nie po polsku. Opisz w języku polskim.
8: I to tak zawsze trzeba?
7: Tak, ten prompt się niestety resetuje. No aplikacja jest domyślnie po angielsku. Co jest?
9: No to jest dość jakby logiczne, no, tylko rzeczywiście fajnie by było, gdyby można było sobie zapamiętać ten prompt, bo to rzeczywiście mogłoby pomóc.
7: No i mogę zrobić zdjęcie aparatem, więc mogę albo zrobić zdjęcie tak ad hoc, albo wybrać z galerii, no to zrobię.
9: Ale wydaje mi się, że to jest chyba jedyny taki pomysł, jeżeli mu już to Claude'em się da, to jest chyba jedyny, czy jeden z nielicznych sposobów na to, żeby ten Claude był dostępny u nas, bo on chyba w ogóle nie jest dostępny tak prosto.
7: No właśnie, a u mnie jakoś, w tej aplikacji jakoś działa.
8: Tylko ciekawe, która to jest wersja, czy dwójka, czy trójka?
7: Nie wiem, niestety. No ale zobaczmy zaraz. Zróbmy na razie zdjęcie. I tu mogę jeszcze je dopieścić. No ale ja nie bardzo umiem, więc gotowe. I teraz ja wyłączę już mowę i niech on przejmie stery. Pytanie, czy posłucha mnie i czy rzeczywiście opiszę po polsku. Bo może być różnie, niestety.
9: A co by znaczyło, że on prawdopodobnie coś...
10: w cieniu czerni. Wyjątkowo modny. Bardzo treściwy, prawda?
9: Aha, czyli światło potrzebne.
7: Chyba tak. No więc ale zobaczmy, jak to wygląda na ekranie, bo ten opis, który pani nam tu przeczytała, nie jest zgodny z tym, co jest napisane na ekranie. Aha, no i mamy dokładnie tak napisane, ale gdybyśmy weszli w ustawienia, mogę też mogę udostępnić wraz z tym audio wypowiedzianym w ogóle, żeby było ciekawiej przez tę apkę. Tu w ogóle jest więcej głosów, możemy sobie też przez to przejść za chwilę.
9: Ciekawe, to są te głosy z GP, z tego, z OpenAI, czy jakieś inne?
8: Nie, to nie są te. Bo te z OpenAI są takie bardzo zangielszczone.
7: On tu też potrafi sobie tak zangielszczyć czasem jakieś, no w ogóle anglicyzmy wstawia, czasami tyle wrzuca, że nawet ja tyloma nie operuję w mowie potocznej w języku polskim. Jest to ciekawe zjawisko.
8: To na pewno nie są te głosy, które są dostępne w ustawieniach czata GPT na...
7: Tak. Okej. Okay. Tu jest długość tych opisów. To było Google Gemini. A teraz przestawię na przykład na GPT. Kod 3.
4: A jest 3, dobrze.
7: No to dalej, dodajmy koda 3. I teraz zamkniemy. I on go przetworzy raz jeszcze.

0: Szkoda, że nie mam iPhone'a, bo lubię takie zabawy.
1: O, chyba nie dostarczył.
2: Czyli co, cloud tu istnieje tylko teoretycznie?
1: On mi rano w nocy jeszcze działał, żeby było śmieszniej. No ale dobrze, spróbujmy GPT. Tu już powinno pójść trochę gładko, znaczy dużo bardziej gładko, bo no, jest to GPT-4, wiemy, że działa. Przynajmniej takie mamy podejrzenia. Mam nadzieję, że to nie jest mój internet tym razem w telefonie. Tylko, że rzeczywiście coś usłyszymy. Natomiast aplikacja jest darmowa, ale nie ma tych wszystkich opcji. Opcje się uaktywniają w wersji...
3: Na przedstawionym zdjęciu patrzymy wprost na powierzchnię, która jest kompletnie czarna, absolutnie bez wyraźnych szczegółów. Można pomyśleć, że jest to obraz całkowicie czarny, co może być spowodowane jakimś błędem podczas robienia zdjęcia albo intencjonalnie tak zostało zaprojektowane.
2: Wow!
1: No coś takiego. I teraz opis tekstowy, który się pojawił tutaj.
4: Przesłanym obrazie widać jednolitą czarną powierzchnię bez rozpoznawalnych elementów. Wygląda to na całkowicie czarny obraz, co może wynikać z błędów w procesie tworzenia zdjęcia lub celowego utworzenia takiej grafiki.
1: Czyli tu jest bardziej taki fachowy, treściwy
2: opis.
1: Tak,
2: a tam tak bardziej potocznie.
1: Potocznie, opisowo, konwersacyjnie. Ja może inaczej, zróbmy jeszcze jeden test. Przepraszam, mam nadzieję, że macie na niecierpliwość, ale otworzę komputer i zrobię po prostu zrzut ekranu. Bo tu już powinno być coś widać i teraz...
0: Ale co zapal może światło?
1: Już co, musiałbym podejść
0: do... Przecież latarkę włączę w telefonie.
1: Tu nie ma właśnie tej opcji, niestety. Aha, no ale dobra. Okay. Dobra.
2: I teraz, jak rozumiem, GPT będzie.
1: Tak, teraz GPT
2: analizował.
1: Będzie rozpoznawał ekran mojego komputera. Może kawałek ręki albo mikrofonu, jak ujął w tle. Zobaczymy. Tutaj też przełączenie kamery jest, ale niestety nie. Nie wiadomo, która jest aktualnie ustawiona.
3: Na tym ujęciu mamy do czynienia, prawda? Z ekranem kompa czy notebooka, który jest odwrócony i tak jakby trochę niewyraźny, co sprawia, że ciężko na 100% stwierdzić, co tam jest wyświetlane. Wiecie, co mam na myśli?
1: No, bo chyba wiemy. No i tu jeszcze raz opis.
4: Na zdjęciu widzimy ekran komputera lub laptopa, który jest odwrócony i nieco rozmyty, co utrudnia dokładne zidentyfikowanie wyświetlanych treści.
1: No, czyli on przetwarza na taką mowę potoczną kompa, tak, jakieś takie młodzieżowe, potoczne, bardzo skrótowe zwroty i no, opowiada w taki sposób. Natomiast no, ja spróbuję teraz z nim pogadać. Czy widać, co jest napisane na ekranie lub jakieś zarysy ikon? No i on teraz będzie myślał.
2: Schodzi to.
1: No trochę to trwa, to prawda.
3: Z całym szacunkiem, ta fotografia jest nieostra i odwrócona, co czyni odcyfrowanie zawartego na niej tekstu mocno skomplikowanym zadaniem. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że to interfejs strony internetowej, takie różne ikonki, detale, które znamy z aplikacji internetowych. Wszystko wygląda jak zmodny, nowoczesny design na fali, prawda?
0: Śmieszne
2: są te opisy.
1: Tak, no więc tak to mniej więcej wygląda.
0: A pokaż się jakiś głos.
1: No głosy, dobrze. No to settings.
2: Ale ciekawe jest w ogóle to, że ja nie zmieniałem w ogóle teraz prompta.
1: No.
2: I powiedział mi po polsku.
1: A bo też masz tą aplikację już?
2: No właśnie zainstalowałem sobie.
1: Okej, okay, no dobra, to uwaga głosy.
2: Także...
1: Tylko nie

0: niestety demka będą po angielsku. Mm-hmm. Ale barwa głosu będzie podobna.
1: Hello, this is Echo. Thanks for using PickyBot. Hello, this is Fable. Thanks for using PickyBot.
2: Hello, this is Onyx. Thanks for using PickyBot.
0: Tu jest ta pani, którą miałem teraz. I tu jest pani Shimmer.
1: Hello, this is Shimmer. Thanks for using PickyBot.
3: Czy w zależności od głosu te prompty się w jakiś sposób różnią?
0: Bardzo możliwe, bo tu pani była, moja pani była fashionable i bardzo podkreślała coś, że coś jest modne. Mm-hmm.
3: Tak, czerni, tak, tak, tak.
0: Modne.
4: Pokaż
0: ikonki.
4: Ten entuzjastik. Zobaczymy.
0: No to dobra. Happy, czy który to był Happy?
4: A to nie wiem.
0: A
3: ten.
0: Właśnie.
3: Ten.
0: Mhm. Okej. No to raz jeszcze. Czy możesz opisać, co jest na zdjęciu? No i teraz on będzie myślał i za chwilę się pewnie przekonamy.
4: To czemu nie daje tego dźwięczku teraz?
0: Bo zadałem mu pytanie i ma... On przełączał mikrofon na słuchawkę telefonu i chyba się ten dźwięk niestety zaczął odtwarzać tam, potem wybiło go znowu na głośnik i to się tam urwało czy coś. Taki jakiś bug w aplikacji.
1: Podesłałeś. Uchu. Ciężko mi dokładnie określić, o co chodzi, bo jest jakoś tak obrócone i nieostrzyści, co powoduje, że trudno rozpoznać detale. Ale tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to jest ekran komputera lub laptopa z otwartą jakąś stroną internetową albo dokumentem.
5: Aha. No i tu już z angielska nieźle.
3: Tak,
5: w sensie,
3: tu z angielska nieźle, ale też no, trochę inny jest sposób mówienia.
4: Tak, odrobinkę tak. Inaczej. Tak. Ale to jest fajne, kurczę.
0: Aplikacja ma dwa modele. Jest wersja subskrypcyjna, która kosztuje chyba 14 zł na miesiąc. Ale też można kupić za złotych 70, zdaje się, dwa, tą wersję, tą aplikację w wersji pełnej, na jakby lifetime. Oczywiście, co taki lifetime
3: jak
0: jest wart,
3: się dziś dowiemy, to...
0: Dowiemy, różnie bywa, no ale przynajmniej na razie nie trzeba będzie płacić za, nie wiem, miesiąc, rok i tak dalej. No więc jeżeli was zainspirowała do czegokolwiek ta aplikacja, no to Pizzybot w App Store jest dostępny. Możecie się tym pobawić, jak chcecie.
5: No dobrze, to przechodzimy
3: do
5: dalej.
3: Telefonu. Do telefonu.
5: Do telefonu,
3: bo
5: okay.
3: Mamy Patryka po drugiej stronie. Patryk się naczekał już chwilę, ale już, Patryku, twoja kolej. Dobry wieczór.
6: No dzień dobry, no naczekałem się i po prostu bawiłem się po prostu wyśmienicie, słuchając tych pięknych opisów, które tutaj, tych zdjęć. Ja bym jeszcze chciał poprosić o nazwę tej aplikacji, bo po prostu bawiłem się super i chcę się jeszcze tak dobrze pobawić dzisiaj wieczorem.
0: PickyBot. Pizzy, PiccyBot. Jedno słowo.
6: A, pizzy, tak jak pizza, nie? Tak.
0: No pizza to raczej przez Z, ale, no. Ale tutaj od picture. No,
6: a
0: coś
6: jaka jest, powiedzcie mi, różnica między wersją darmową a subskrypcyjną?
0: W wersji subskrypcyjnej są w ogóle dostępne ustawienia, czyli możesz sobie skonfigurować głos, możesz wybrać, którym silnikiem ma być rozpoznawane i możesz dostosować tę długość opisów.
6: O Jezus, to wersja darmowa to co? To wersja darmowa mi nie będzie po polsku rozpoznawać ani z tych rzeczy?
0: Nie, no przecież głosy były tylko, to było brzmienie głosu. Jeżeli zadasz prompt po polsku, to wyjdzie wynik po polsku.
5: Nawet
6: a,
5: nie.
6: Po prostu nie będę miał dostępu do ustawień.
4: W jakimś
6: tak?
5: Nawet nie, dlatego że ja właśnie nie ruszałem w ogóle prompta i dostałem po polsku.
0: A ja dzisiaj ruszyłem prompt na polski i dostałem po angielsku, więc to naprawdę różnie działa.
5: Okej.
0: Okay. Czyli... No to jest kwestia silnika, więc trzeba poeksperymentować.
6: Czyli nie,
5: znaczy ja zrobiłem w ogóle zupełnie domyślnie. Na zupełnie domyślnych ustawieniach po prostu zrobiłem zdjęcie i tyle.
6: Czyli nie wejdę w ustawienia, tak?
0: Dokładnie. Po prostu... Dokładnie. Zaraz w przycisku settings będzie przycisk subscription.
6: A powiedzcie mi, czy aplikacja potrafi też, tak jak Be My Eye, obsługiwać bibliotekę naszych zdjęć, że można po prostu jej udostępnić.
0: Tak. Z tego co wiem, to tak. Był przycisk Choose from Gallery, czy tam Choose File, ale też zdaje się, że udostępnianie jest do tej aplikacji.
6: A ta pani, która mówiła, to co to jest za neuron? To jest jakiś...
0: No właśnie nie wiemy. Czy to jest Eleven Labs jakiś, czy to jest GPT?
6: Bo to tak ładnie mówi, to tak książki by można było fajnie tym czytać.
5: Wiecie, tak naprawdę teraz jest sporo tych technologii od syntezy mowy, które obsługują Polski, tylko to są często takie technologie, które albo trzeba jakoś mimo wszystko przygotować.
4: Może to jest ten bark jakiś? Może jakiś coś?
5: Bark jest chyba w 16 kHz, teraz jest jakiś XTTS, coś tam jeszcze. Nawet podobno ktoś Whispera udało mu się jakoś odwrócić, żeby on nie rozpoznawał mowy, tylko generował mowę. I też jest coś takiego. Także teraz robi się różne dziwne rzeczy, tylko to są oczywiście z reguły jakieś biblioteki do Pythona.
4: Ale powstają to jakieś kokwi, to jakieś wchajdżenie też można, bo tam od Mety jest jeszcze jakaś taka, co tam ma sto ileś języków.
0: Na pewno jest to jak Piper TTS.
4: Właśnie, może to też
6: skoro...
4: Skoro
6: już mówimy o SI, o sztucznej inteligencji, no to chciałem powiedzieć tutaj o tym, że Microsoft w Windowsie bardzo chce, żebyśmy korzystali ze sztucznej inteligencji i tutaj ostatnio z jakąś aktualizacją pojawiła mi się bardzo uciążliwa ikonka na pulpicie, której kompletnie nie wiem, jak się pozbyć. Nazywa się Dowiedz się więcej o tym zdjęciu. Jako tooltip jest czytane jakieś po prostu zdjęcie. Dzisiaj miałem jakieś Santa Maria, coś tamtego, że kliknij prawym przyciskiem myszki, żeby coś tam. No to klikam
4: kiedyś to miałem prawym. W Insiderze. I jakoś centrum, się tego pozbyłam, ale nie pamiętam jak.
6: Centrum uwagi. Zobacz zdjęcia w centrum uwagi.
4: Ale to w zasadzie tam. Ale to jest inteligencji.
6: No to co to jest? No ja na komputerze żadnych zdjęć nie mam.
4: To jest jakieś tam z ekranu blokady jakieś zdjęcia, czy tam z jakieś tapety, czy jakieś inne. Nie wiem, ja to miałam dobre półtora roku temu na Insiderze.
6: No ja chętnie bym się pozbył tego, bo nie umiem tego się pozbyć, a ta ikonka... Powiem szczerze, ja korzystam z pulpitu dość często i dlatego ta ikonka mnie irytuje. Nie da się ani usunąć, ani się nie da po prostu deletem, no nic. Ani się nie da tego centrum uwagi usunąć.
4: Z tego personalizacji może coś jest. Nie pamiętam, wiem, że ja się jakoś tak tego pozbywałam, ale już zupełnie nie pamiętam.
6: Ale co sobie to w takim razie sprawdzę? A jak w ogóle to jest z tym Copilotem? Bo u mnie się ostatnio pokazało, gdzieś widziałem taką opcję, włącz Copilot i to w ogóle w polskiej wersji Windowsa, co ciekawe. Jak to teraz z tym Copilotem jest w ogóle? On po polsku działa, czy on nie działa, czy on działa połowicznie, czy jak to teraz jest? Bo u mnie się to pojawiło, ja w to kliknąłem i skończyło się na tym, że się coś pokazało i system się zresetował. Już się...
4: No i działa ci ten skrót Windows C?
6: No właśnie nie. Pytanie, czy jest jakaś przymiarka do języka, bo ty testujesz Insidery, więc pytanie, czy coś może nie pojawia się po cichu gdzieś.
4: Szczerze mówiąc, to ja obecnie mam taki problem, że ja w ogóle nie mogę przeprowadzić aktualizacji i muszę ten system przeinstalować, ale nie widziałem żadnych zmian.
6: Pętli ci się? Pętla ci się taka robi?
4: Znaczy nawet nie, że pętla, tylko po prostu mi się... Ja daję uruchom ponownie teraz, a potem jest błąd i ponów próbę i... Tak sobie mogę.
6: Spróbuj wejść, ja wiem, co trzeba zrobić.
4: Muszę usunąć tam z tego distribution.
6: Nawet nie. Wejdź sobie, jak masz tam w menu start narzędzia systemowe, to tam będziesz miała w tych narzędziach systemowych oczyszczanie dysku i tam daj, żeby pliki systemowe ci przeskanował i po prostu daj oczyść wszystko to, co ci tam pokaże i zrezetuj komputer. Mi pomogło.
4: Okej. Nie, no ja tak muszę przynieść.
6: Albo Cleaner też może usunąć te takie.
4: Ale wracając do głównego wątku, z tego co pamiętam, to dalej to jest niedostępne, aczkolwiek ja do Copilota mam takie trochę sceptyczne podejście, bo pamiętam jak się pół świata sztucznej inteligencji zachwycało, że Copilot na Androida już jest dostępny, tylko szkoda, że to nic nie umie więcej niż zwykły chat GPT, więc tak naprawdę...
6: Może to będzie po prostu Cortana 2.0, czyli pani, która nic nie umie.
4: Nie no, niby tam to niby coś potrafi tam jakieś...
3: Nie no, wiecie, ja myślę, że będzie, że on będzie potrafił tyle, na ile tego czata GPT, bo to jest de facto przecież czat GPT, GPT-4, która może być karmiona bezpośrednio z naszego systemu różnymi danymi. Więc to jest po prostu tylko kwestia taka, jakimi danymi, w jakim stopniu będziemy go karmić, a na pewno podejrzewam, że bardzo Microsoft będzie chciał, żebyśmy go karmili naszą pocztą. To już na pewno. Mhm. Być może
6: no już w Outlooku się to dzieje.
3: No właśnie, więc...
6: Bo to działa tak, że jak mamy teraz na przykład pocztę na Gmail, to swoją drogą bardzo się zasmuciłem a propos Outlooka, że niestety ten Outlook na Windowsa i Outlook na iOS-a, niestety te skrzynki priorytetowe i inne się niestety nie synchronizują, co bardzo mnie zmartwiło, bo liczyłem na to, że się to będzie synchronizować. A niestety na telemobilnym Outlooku zupełnie inne maile mi przychodzą do skrzynki priorytetowej, a na komputerze też zupełnie inne, mimo że też mam włączoną tą priorytetową. Natomiast ja słyszałem, że to działa tak, że w przypadku Gmaila, to zanim ta poczta przejdzie przez Outlooka, to ona być musi przejść przez konto Microsoft gdzieś tam, a i dopiero potem do Outlooka. Tak gdzieś coś czytałem. Że to tak od razu nie jest fajnie.
3: Tak, bo tak Microsoft robi. Mi to nawet kiedyś wyszło z testów, oglądając nagłówki wysyłanych wiadomości.
6: Aha, to ja się tak nie oglądałem, aż nie przyglądałem temu. A jak u ciebie jest, ty masz w ogóle tego Outlooka, Michale, na Windowsie?
3: Nie, to znaczy jak go dostałem, chociaż wcale o niego nie prosiłem, ale już mi się pojawił jakiś czas temu, ale ja go odpaliłem i no, ja nie jestem w stanie z tego programu korzystać.
6: Ja nadal
3: używam Beki i jakoś ja go przy niej zostanę.
4: Ja też.
6: Natomiast nie macie gier dzisiaj przewidzianych, bo zastanawiam się, czy dzisiaj są jakieś gry, bo trochę jedna rzecz się pojawiła, znaczy jest kilka nowości, które bym chciał poruszyć, bo Piotra nie ma dzisiaj.
3: Piotra dziś nie ma, więc gier jako takich nie będzie, ale jeżeli
6: no to ja go,
3: o czymś chciałbyś opowiedzieć, no to słuchamy.
6: No to chciałem opowiedzieć pierwsze o nowościach związanych z naszym ostatnio omawianym symulatorem na lotu, czyli Euroflight 3. Pierwsza nowość to jest taka, że pojawiła się grupa nasza polska Discordowa, która się nazywa EF3. Jest link na LTN-ie gdzieś w wątku Euroflight. Nie wiem, czy Kamil Midzio gdzieś podsyłał link do Discorda na jakichś tam listach, tych tyflosach i innych rzeczach. Natomiast jest na pewno na LTN-ie grupa Discordowa. Na razie nas jest mało, ale na tyle, żeby już tam testować i w ogóle...
3: Patryku, mam w takim razie prośbę. Gdybyś mógł mi to wysłać na nasz tyflopodcastowy WhatsApp, ja bym sobie to dorzucił do notatek.
6: Jasne, no zrobię to za chwilę.
3: Super, może będzie więcej wtedy ludzi na tym serwerze.
6: Jasne, że tak, nie ma sprawy. To także jest grupa Discordowa. I druga rzecz, dzisiaj pojawiła się nowa wersja Eurofly'a, w której oprócz poprawek, których nie wymienię, bo ja zawsze mam problem z wymienianiem, jakie bugfixy są, zapamiętywaniem, ja zawsze pamiętam tylko, co jest dodawane, a nie co jest poprawiane. Cóż, tak mam. No to oprócz poprawek z taką zmianą jest to, że teraz możemy sprawdzić sobie stan techniczny samolotu. Pojawiła się nowa rubryka pod Ctrl-Enterem. Mamy stan techniczny samolotu, gdzie między innymi mamy bardzo szybki dostęp do chociażby prędkości przeciągnięcia, która no, jest ważna przy lądowaniu. Bo procedury lądowania, jak wiemy, się ostatnio zmieniły od kilku wersji, że teraz prędkość lądowania no to jest tak naprawdę prędkość przeciągnięcia plus 10. To tak, chociaż teraz to tam, no nie będę mówić o tym, bo sam mam problem z lądowaniem, ale w każdym razie jest update.
3: My też mieliśmy, co było widać w audycji, która podejrzewam, że dziś się ukaże na stronie, trochę obcięta z tych różnych naszych pomyłek, ale no, to, co najważniejsze, udało nam się z niej wykroić, zachować i podejrzewam, że jeszcze do tego tematu wrócimy kiedyś, bo raz, że no, Eurofly musi z tej bety, z tej fazy beta wyjść, tam jeszcze jest trochę rzeczy, nad którymi Stefan musi popracować, no i wtedy podejrzewam, że jeszcze spotkamy się na lotnisku i polatamy.
6: Okej, okay. No to teraz przejdę sobie do nowości. Znaczy nie, jeszcze pozostanę w aktualizacjach, ponieważ gra Advanced Ruins, czyli ta taka strategia zrobiona przez Francuza, gdzie sterujemy różnymi jednostkami, również doczekała się aktualizacji, która to zawiera głównie poprawki. Advanced World Days of Ruins. To się w zasadzie tak nazywa. I ta aktualizacja się pojawiła niedawno i dostała poprawki błędów, aczkolwiek autor powiedział, że będzie tą grę kończył i rozwój będzie dalej trwał, gdyż on zajmuje się jakimiś innymi projektami i chce skończyć story mode, wątek fabularny i w zasadzie większość map już chce pododawać, także taka informacja jest, że jest aktualizacja, ktoś jest zainteresowany, to żeby pobierać. I to tyle, jeżeli chodzi o aktualizację, natomiast zacznę od jednej nowości, która przyszła do nas z Chin. W zasadzie ona przyszła do nas dzisiaj z aktualizacją z językiem angielskim. Ja oczywiście nie wiem, jak to się wymawia, więc powiem, jak to się na to mówi. Na to się mówi Xiangxian Simulator. Jest to gra wideo. Jest to w ogóle gra, która symulujemy komedię chińską, znaczy w zasadzie przedstawienie chińskie. Rozumiejąc opisu, czyli my sobie jesteśmy tam jakąś postacią, jednym z aktorów innym na przykład ustalamy, co ci aktorzy mają, na przykład co my musimy, jak sterujemy tym, jak aktorzy mają odpowiadać. I żeby na przykład publiczność dobrze reagowała na to, jak my sterujemy tym przedstawieniem, no i potem w zależności od tego musimy tak tą reakcjami tak dbać o to, żeby ta publiczność była z nas zadowolona, żeby się im podobało, no i żeby bilety potem się sprzedawały, no i my też tam możemy jakoś zarabiać na tym kasę. I to jest coś takiego, taka symulacja, powiedzmy takiego, nie wiem, to jest coś w formie stand-upu, mniej więcej, ja w to jeszcze nie grałem, bo jakiegoś powodu nie udało mi się tej gry uruchomić.
3: To jest w ogóle, Patryku, bardzo ciekawe, że dla niewidomych takie gry mniej typowe też zaczynają się pojawiać i zaczynają być dostępne, bo na YouTubie ja już widziałem kilka różnych ciekawych symulatorów. Nam się symulacja kojarzy bardzo często z jakimś pociągiem, samolotem, z tego typu rzeczami, ale tak naprawdę to symulatorów jest mnóstwo, od symulatora więzienia przez symulator YouTubera. Tak naprawdę to... Ja szukałem symulatora radia jakiegoś, radia, radiowca.
6: To tu mamy symulator stand-upera.
3: No widzisz, ale jeszcze symulatora radia nie znalazłem, jakiejś rozgłośni radiowej. Tego akurat nie znalazłem, takiego bezpośrednio, ale pewnie albo ktoś już tworzy, albo już gdzieś jest, ale po prostu o tym nie wiem. Ale ta działka tych symulatorów to naprawdę jest całkiem spora.
6: Natomiast mówię o tej grze, dlatego że ona teraz jest bardzo, do 1 kwietnia ma obniżkę i kosztuje 8 zł. Także no myślę, że warto kupić. Podobno używa to SAPI, natomiast żeby dostępność w ogóle jakkolwiek była włączona, musi być włączona NVDA. Żeby po prostu on tą dostępność sobie włączył. mówię, ja w to nie grałem, bo nie chciało mi się coś pobrać to ze Steama. W ogóle jest problem jakiś, jest, ostatnio mam z pobieraniem ze Steama, ale to jest, myślę, przejściowe. Także no, bardzo, bardzo fajnie.
4: Powiedz jeszcze raz, jak to się nazywa?
6: Jeszcze raz, jak to się nazywa? No bardzo dobrze, że tu mam otwarte forum. Ksenkin. Może, dobra, spróbuję przeliterować. X-I-A-N-G-S-H-H-E-N-G. No.
3: I potem Sim.
4: Okej.
6: Tak, no, dobra. Może Arek zadzwoni i powie coś na ten temat więcej, natomiast to jest jakaś tam znana, jak my mamy, jakaś tam znana chińska drama, czy tam jakaś taka, znaczy komedia, czy coś. Nie wiem, no ja nie znam się na chińskiej kulturze, natomiast no, jest coś takiego. Tam jest dubbing jakiś angielski, także no, zobaczymy. Okej. Myślę, czy coś... O, właśnie. Mobilna gra, Asmar Quest, która to RPG fabularne z elementami MMO, o którym była tutaj mowa, które jest na systemie Android. Już od dawna, w zasadzie od początku. Wcześniej ta gra była w becie na test flight'cie, a teraz już jest jest ta beta, znaczy już nie jest to beta, tylko jest oficjalna wersja w sklepie App Store i można sobie ją, tą grę za darmo pobrać. VoiceOver w zasadzie czyta większość rzeczy jest już dostępna. Są jeszcze jakieś tam pomniejsze błędy, które poprawione będą. Natomiast ja polecam tą grę, bo jest to bardzo, bardzo ciekawe. Jest to gra nastawiona na fabułę. Mamy elementy RPG, tak jak powiedziałem. Możemy sobie z innymi graczami też robić losowe walki, PvP tak zwane. Możemy sobie tutaj zrobić jakieś rzeczy typu dungeony dla kilku osób. Mamy 30 poziom w zasadzie maksymalny, natomiast ja już mam 15 poziom i fabuła jest bardzo fajna. Sama fabuła zresztą zawiera jakieś, tu musimy jakieś zagadki logiczne rozwiązywać czasami, tu musimy gdzieś na przykład blackjacka z kimś zagrać na statku, żeby wygrać, żeby w ogóle nam gdzieś przepuścił. Jest to taka tekstówka całkiem fajna, całkiem ciekawa. Dostępna. Także polecam. World of Warcraft też ostatnio się aktualizuje do klasika. Ja nie wiem dokładnie kiedy. Ma się pojawić dodatek Kataklizm. Jest Season of Discovery dla klasika New Era, czyli tego takiego klasika bez dodatków. I taka jeszcze informacja dla WoWa właśnie. W WoWie za nowo retailu, jak i klasiku, jest zmiana, ponieważ pojawił się narzędzie, które się nazywa... Czekaj, Paulino, przypomnij mi, jak nazywało się to stare narzędzie do WoWa, co tą myszkę, ekran logowania się tym obsługiwało. To się chyba jakoś...
4: WoW menu.
6: Właśnie, no to już teraz WoW menu nie ma. Jest narzędzie, które się nazywa Login Tool. I to narzędzie Login Tool działa zarówno w WoWie klasiku, jak i w retailu. Tym, że przypominam, że WoW Retail obsługuje dodatek Blind Slash, a do klasika jest SQ. No i ten dodatek konfigurujemy sobie na początku i wybieramy, z jakiego WoWa chcemy korzystać, czy klasika, czy retaila. No i on działa zupełnie tak samo, jak co mieliśmy do tej pory. Z tym, że tutaj uwaga, jest błąd w retailu. Jeżeli sobie chcemy na przykład stworzyć jakąś postać typu na przykład ork, wybrać sobie orka, to on w tym momencie nam będzie wybierał zupełnie, znaczy orka nam wybierze, natomiast profesję będzie nam zupełnie, my wybierzemy warriora, on nam wybierze huntera. Więc tutaj warto używać tego starego narzędzia, które jest do Blind Slasha dostępne. Natomiast ten login tool, warto wiedzieć, że on robi jeszcze jedną rzecz, której wcześniej nie robił, czyli akceptuje nam World of Warcraft umowę licencyjną, bo niestety umowa licencyjna jest ciężka po niewidomemu do zaakceptowania, bo trzeba scrollować ekran i za pomocą ocenera było. No to już teraz tego bólu nie będziesz znała, bo ten login tool zrobi to za ciebie.
4: A z ciekawości powiedz, czy w login toolu, w sensie, czy ty to testowałeś w ogóle?
6: No, co?
4: Czy, no ten login tool.
6: Oczywiście, testowałem go.
4: Czy w ramach tworzenia
6: dlatego
4: postaci...
6: Dlatego mówię o tych błędach z tym hunterem.
4: Czy w ramach tworzenia postaci jest opcja spersonalizowania wyglądu? Czyli jest tak jak w momencie, że wybierasz tylko klasę...
6: Nie, z tego co wiem, tego się nawet zrobić nie da. Po prostu na razie nie jest to możliwe do zrobienia. No i w przypadku, jak już stworzymy sobie postać i zalogujemy się, warto szybko ten skrypt wyłączać, ponieważ no, Blizzard w przypadku retaila bardzo tego nie lubi.
4: No a retail jest grywalny systemem Blind Slashem dla nas?
6: Jest. Jest. Jak najbardziej jest. Co prawda trochę inaczej się go obsługuje niż school na znane, bo tam też inaczej questy się zaznacza, bo tam zaznaczanie questów trochę działa jak Diablo, że po prostu se śledzisz konkretnego questa i tam cię te waypointy po prostu prowadzą. Możesz nawet kilka questów śledzić i po prostu tam... No nie będę tego teraz wyjaśniał, bo to... Nie na tą audycję, ale można o retailu audycję zrobić. Tym bardziej, że retail jest, przypomnijmy, darmowy do 20 levela.
4: Mhm. Muszę sobie potestować.
6: No, oczywiście, jak coś, to ja służę pomocą, bo znam ten dodatek, wiem jak się tam to obsługiwać.
4: No,
6: sama konfiguracja jest bardzo klarowna, także...
3: Okej, Patryku, czy coś dla nas jeszcze masz?
6: Czy coś jeszcze dla was mam? No czekamy 2 kwietnia po Prima Aprilis, bo kolejny sezon z Diablo 4 się szykuje. Miejmy nadzieję, że jakieś poprawki, jakaś dostępność się też pojawi.
3: Oby.
6: Bo tak co sezon, to oni coś tam dodają. Także zobaczymy.
3: Zobaczymy. No dobrze.
6: Także to tyle.
3: Jak to tyle, skoro to tyle, to dziękujemy ci bardzo za telefon.
6: Jeszcze raz poproszę o nazwę. Pizzy, bot.
3: Tak.
6: Bot pisany razem.
0: Tak. To udało mi się Kloda zmusić do współpracy. I taki opis mojego zdjęcia komputera został popełniony przez Kloda.
7: Pizzy bot, na dół, szarek, czy na zdjęciu widać fragment dokumentu. Prawdopodobnie jarmowy lub faktury. Dokument jest napisany w języku angielskim. W lewym górnym rogu znajdują się kolorowe ikonki lub znaczniki, które mogą oznaczać różne sekcje lub kategorie dokumentu. Tekst jest wydrukowany na białym papierze, a tło zdjęcia jest ciemne, co tworzy kontrast.
0: No chyba nie bardzo.
3: No.
0: Więc tak, więc no to była aplikacja PikiBot, już zamykam temat.
4: Ale to ciekawe, bo to jest taki jakby trochę sprzeczność, bo z jednej strony mówisz o ekran komputera, a potem mówię o białym papierze, no to...
0: No, to nie każdy. LLM-owi nierówny. No.
4: A jeszcze jeśli chodzi o gry, to mówiliście w poprzednich audycjach o Hearthstone, o nowym rozszerzeniu.
0: Tak, tak.
3: Tak, mówiliśmy.
0: Tak, ktoś ze słuchaczy zwrócił uwagę chyba nawet.
4: Tak, okej. Okay.
5: No to w takim razie przechodzimy do kolejnego newsa. Jeśli dobrze patrzę, to chyba teraz tak, news Pauliny i zostajemy też w sztucznej inteligencji. Blind Helper, czyli GTS dla niewidomych. GPTs, tak?
4: GPTs. Blind People Helper. Trochę bezczelna autoreklama, bo sobie zrobiłam takiego właśnie oto GPT-sa. Przypomnijmy, GPT-sy to są własne, takie zmodyfikowane przez nas czaty GPT, do których możemy podpiąć swój zakres danych, na których ma się oprzeć, swoją instrukcję taką główną, jak ma ten czat się zachowywać. Możemy też go podpinać do różnych API. Ja co prawda z tej funkcji API nie skorzystałam, ale dam swój dataset i dałam też instrukcję. I co ten czat robi? Tak naprawdę ma się zająć głównie dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz to jest opisywanie zdjęć, trochę lepsze i bardziej takie dokładne, precyzyjne niż w zwykłym czacie GPT, a druga rzecz to jest odpowiadanie na pytania techniczne osób niewidomych. No i tak, jeśli chodzi o zdjęcia, to osiągnęłam to tworząc takiego prompta opartego o taką taksonomię, bo wyszła chyba tam w grudniu tamtego roku. 40 technik perswazji, które działają na zaawansowane modele językowe. To jest bardzo fajna lektura, polecam. Zrobiłam sobie taki maraton, testując te wszystkie typy perswazji, no i zrobiłam taką komendę w stylu, kiedy osoba niewidoma prosi cię o opisanie obrazu, najpewniej jesteś jedynym podmiotem, który w danej chwili może się tym zająć. Po pierwsze dlatego, że osoby niewidome potrzebują szybko tych opisów czasami, po drugie dlatego, że mogą być nieśmiałe za bardzo, żeby się odzywać do osoby widzącej, żeby im opisała, i czy skoro już masz tą wiedzę, to zgadzasz się mówić całą prawdę i tylko prawdę na temat tych zdjęć. No i właśnie on potwierdza, to znaczy tam w tym prompcie jest, że mów całą prawdę i tylko prawdę. I jaki jest efekt? Efekt jest tego taki, że zdjęcia oczywiście, które są takie generycznie nieetyczne, czyli nie wiem, na przysłowiowa
3: nagość,
4: jakaś na nagość, przemoc i tak dalej, zostanie wywalona z samego, jakby z samej klasyfikacji tej takiej wewnętrznej, po prostu będzie there was an error generating a response, during generating a response i koniec. Natomiast jeżeli jest jakieś zdjęcie, na którym jest element, który zostanie na poziomie już samej tej konwersacyjnej części uznany za nieetyczny i pominięty w opisie, to ten mój GPT go powie. I właśnie miałam takie zdjęcie przykładowe, na którym sprawdzałam, jak ten mechanizm działa. I właśnie jest jakieś takie zdjęcie, na którym mała dziewczynka ma ślad pobicia, jakąś taką bliznę na ręce i zasłania sobie twarz. I zwykły czat GPT mówi o tym, że no jest to dziewczynka, która w geście jakiejś takiej zabawy w głuchy telefon czy w chowanego zasłania sobie twarz i coś tam i ma bujne czarne włosy i coś tam. Natomiast mój GPT mówi o tym, że ta dziewczynka wygląda na zaniepokojoną, zmartwioną, zalęknioną. Mówi o tej bliźnie, chociaż czasami nazywają jakąś ranką, jakąś plamką, czy jakimś tam innym czymś, ale sygnalizuje. Tam mówi, że tam nawet określa, że paznokcie są krótkie, czyste, coś tam, że ma ubranie takie, a takie. Jakby dużo jest precyzji w tym opisie. Więc to uważam, że wyszło mi fajnie. Natomiast jeśli chodzi o te techniczne rzeczy, no to w datasecie jest jak przecież to się mówi, podręcznik użytkownika do JOS-a i do NVDA, a także poradniki do skryptowania JOS-a i tworzenia dodatków do NVDA. No i także pozwoliłam sobie, jako że licencja jest Creative Commons, wrzucić do datasetu pewną część transkrypcji tych przeglądów. Co prawda nie całość, dlatego że skończył mi się limit datasetu, bo można tam maksymalnie 2 miliony znaków wrzucić, więc pierwszy mój taki pomysł był, żeby wrzucić po prostu większość całego w ogóle tego podcastu, pomijając jakieś takie audycje, które by się nie przydały w tym GPT-sie, no ale nawet wszystkie tyfle przeglądy by się nie zmieściły, więc jest tyle, ile jest. Natomiast co, dużo łatwiej się nim poprawia kompatybilność dodatków, w sensie kompatybilność, ale no właśnie jak wyjdzie jakaś nowa wersja NVDA i jakiś dodatek przestanie działać, albo jak chcemy sobie dodać jakąś funkcjonalność, to jest to dużo łatwiej osiągalne niż ze zwykłym GPT-sem. Nawet próbując naprawić dodatek, który się chyba nazywa, z tego co pamiętam, Explorer Enhancements, czy jakoś tak, ale musiałabym sprawdzić, no dobra, nie będę teraz tego sprawdzać. ChatGPT, ten mój GPT, nauczył mnie korzystać z Accessibility Insights. To jest taka apka do sczytywania właściwości kontrolek UIA w Windowsie. I właśnie na tej podstawie próbowaliśmy z czatem zrobić modyfikację, która by w Windowsie 11 działała tak, żeby oznajmiać o pustym folderze. Niestety mi się to nie udało, ale myślę, że to, co jakby to, co mnie ten czat nauczył przy okazji robienia tego, próbowania tego zrobić, mogłoby mi się przydać, gdybym jakoś tak pilnie potrzebowała zrobić dostępność do jakiejś wstępnie, ale nie do końca dostępnej apki, załóżmy, której bardzo często używam. Więc no, ja sobie chwalę, ja tego używam bardzo często, ale wiem, że będę musiała zrobić re-upload. Po pierwsze dlatego, że jest taki request, żebym popracowała nad tym, żeby dobrze rozpoznawał CAPTCHA, ten GPT-s. Aczkolwiek nie jest to proste, bo no zarówno ten mój, jak i zwykły GPT-s, jak i zwykły GPT się myli w tych CAPTCHAch. No a drugie, że często jak już te strony mają nie googlową i nie CAPTCHową i nie Microsoftową CAPTCHę, to jest taka przeczasowa, więc jak już wrzucimy ten obrazek do tego czata i zanim on się tam przetworzy, zanim wygeneruje odpowiedź, to czasami potrafi się zdarzyć tak, że już ta CAPTCHA się zmieni, więc no będę nad tym próbować pracować, aczkolwiek nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No i może też w ramach tego re-uploadu będę dopychać dataset do pełna, bo tam też zostało mi jeszcze trochę miejsca. No ale to też może po prostu poczekam na to, aż więcej rzeczy się zgromadzi do zmiany, żeby móc no, zrobić wszystko za jednym zamachem, bo niestety nie da się edytować GPT-sa, który już się wyśle na serwer. Jak już się wyśle, to już jest klapa, to już trzeba robić od nowa, żeby cokolwiek tam zmienić. Więc no jak będzie re-upload, to oczywiście ogłoszę.
3: Swoją drogą, a propos CAPTCH i różnych alternatyw dla tego zabezpieczenia, to ostatnio właśnie w OpenAI generowałem sobie klucz API i doładowywałem tam sobie konto jakąś kwotą. Tam musiałem sobie jeszcze zweryfikować numer telefonu i ciekawe zabezpieczenie, to też jest jedno z tych większych zabezpieczeń jakiejś zewnętrznej firmy, nie pamiętam teraz której, ale z jednej strony ciekawe, bardzo ciekawa alternatywa dla tej CAPTCHy, ale z drugiej strony bardzo irytująca. Ostatnimi czasy to jest taka moda, mam wrażenie, na testowanie naszej cierpliwości przez te CAPTCHy, bo słuchajcie, tam zabezpieczenie jest w postaci takiej, ono jest dosyć proste, ale spędzimy nad tym trochę czasu. Bo ja dostałem na przykład takie zadanie, że odtwarzają ci się trzy, to było nazwane piosenki. No, to bardzo na wyrost powiedziane, ale w tych piosenkach, ja akurat musiałem dwukrotnie taką CAPTCHę rozwiązać, w jednej CAPTCHy miałem wymienić i właściwie wskazać ten utwór, ten fragment, w którym instrument zmienia się w połowie. W innym zadaniu było wskazanie utworu, w którym znajdowałby się śpiew ptaków. No i wszystko fajnie, bo było to zadanie proste. Natomiast problem z tym zadaniem jest taki, że ich trzeba rozwiązać 6, żeby przejść dalej. Więc spędziłem na rozwiązywaniu takiej jednej CAPTCHy, no, kilka minut.
4: Ale czekaj, 6 w ramach jednej CAPTCHy, tak. Czyli 12 łącznie?
3: Tak. Dokładnie. 12 musiałem rozwiązać już po prostu no gdyby mi nie zależało na tym, to nacisnąłbym Ctrl-W i zamknął tę stronę. Bo o ile ja rozumiem, że dobra, no sprawdźmy, czy ten niewidomy to faktycznie jest niewidomy, czy jest robotem, czy nie jest robotem i dajmy mu jakieś jedno, dwa zadania, ale sześć na jedno podejście... I wszystkie dobrze. Ja nawet wolę się nie zastanawiać, co by się stało, gdybym jakieś rozwiązał źle. Czy by mi kazał następne sześć rozwiązywać, czy co on by zrobił?
5: No nieźle. Ale rzeczywiście to są, no, ja w ogóle jestem ciekaw, co się będzie z kapczami właśnie działo w momencie, gdy no rzeczywiście te sztuczne inteligencje zaczną je rozpoznawać podobnie jak ludzie. Bo to już zaczyna się dziać. No i co teraz? Pytanie. Także, no takie ciekawostki. No nic. Przechodzimy do kolejnego tematu. Troszkę może sobie odpoczniemy od sztucznej inteligencji, ale będziemy mówić o tym, że zapłacimy. Okej, nie wszyscy, ale wszyscy, którzy mają Voice Dream Reader.
3: Dokładnie. Wszyscy zapłacimy. Słuchajcie, Voice Dream Reader jakiś czas temu przeszedł na model subskrypcyjny i o tym już dobrze wiecie, jeżeli korzystacie albo jeżeli po prostu słuchacie Tyflo Przeglądu. Mówię tu o wersji na iOS-a, na Maca. No cóż, a teraz na stronach tej aplikacji ukazała się informacja, która mówi o tym, że no niestety, ale od maja to Voice Dream Reader przechodzi na model subskrypcyjny w całości. Bez wyjątków. Ci, którzy korzystają obecnie z Voice Dreama, którego kupili kiedyś tam, mają możliwość skorzystania z 20% czy 25% zniżki. I zapłacą rocznie, to jest uwaga, kwota roczna, $59.99. Natomiast ci wszyscy, którzy chcieliby po 1 maja skorzystać z tego Voice Dreama, no to zapłacą prawie $80, tam 79, zdaje się 99. Więc jest to kwota dosyć wysoka, zwłaszcza dla nas w polskich realiach, no bo nawet uwzględniając tę zniżkę, to jest ponad 200 zł rocznie. To dla części osób na pewno będzie cena wysoka. I teraz dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że jak Voice Dream, a właściwie jak jego twórcy deklarują ostatnio, to oni bardzo poprawili te aplikacje. Naprawiali błędy, rozwiązywali różne problemy, z którymi ta aplikacja się borykała. No i okej, takie jest ich zdanie. Ja szczerze mówiąc nie zauważyłem, żeby poszło to w którąś stronę, albo jedną, albo drugą, żeby było lepiej, żeby było gorzej. Aplikacja po prostu działała, ale i działała też wcześniej, więc jakoś specjalnie nie zauważyłem tego. Mają w planie, czy oni to już zrobili, jeżeli chodzi o na przykład integrację z OneDrive'em. Ma być też jakaś integracja z Kindlem planowana, więc no i oczywiście głosy. Głosy też, jeżeli chodzi o Voice Dreama, one mają być dostępne już w ramach tej płatnej subskrypcji. No i aplikacja na Maca, na iOS-a, na Apple Watcha też. Więc dla tych, którzy korzystają z całego ekosystemu Apple, to może jeszcze być jakoś tam opłacalne. I co się stanie 1 maja? Jeżeli ktoś nie zdecyduje się na zakup Voice Dreama, no to będzie mógł korzystać z tych książek, które obecnie ma w bibliotece. Po prostu nowych książek nie wrzuci do swojej biblioteki Voice Dreama od 1 maja. Jest link, dzięki któremu można dokonać zakupu Voice Dreama po tej obniżonej cenie. Też ma być możliwość jego zakupu poprzez aplikację, więc jeżeli ktoś wolałby w ten sposób, to również będzie taka możliwość, czy nawet twórcy deklarują, że już ona powinna się pojawić, więc są różne opcje do tego. Natomiast tak czy inaczej, no dla nas podstawowa kwestia jest taka, że trzeba będzie za to zapłacić. Tak więc ja szczerze powiem, gdzieś tam odwlekałem zapoznanie się z tymi różnymi aplikacjami, bo tak najzwyczajniej w świecie mi się nie chciało. Byłem przyzwyczajony do tego Voice Dreama, z którego korzystam już od lat i myślę, że wielu z naszych słuchaczy używa Voice Dreama regularnie, ja też. I no, najzwyczajniej w świecie nie chciało mi się zmieniać swoich przyzwyczajeń, ale ja podejrzewam, że ja w tym momencie naprawdę spróbuję zaprzyjaźnić się czy z tą aplikacją Easy Reader od Dolphina, czy ze Speech Central, bo po prostu wydaje mi się ta cena jednak no troszkę za wysoka. To jest jednak dość dużo.
0: Ja myślę, że też marketingowo troszeczkę firma strzeliła sobie w stopę, bo próbowała osiągnąć kilka rzeczy naraz i nie osiągnęła żadnej, czyli siadła efektywna komunikacja, przede wszystkim jakieś wskazówki w mailu i to też już ktoś podkreślił, że kliknij w niebieski baner w ustawieniach, tak jakby w ogóle zapomnieli, kto jest też odbiorcami ich
3: ostatnio w poprawkach...
5: Chyba przede wszystkim.
0: Bo dyslektycy, tak, bo sektor dokładnie. Edukacyjny...
5: Tylko ciekawe jest, na ile to działa, to znaczy, bo wiecie, no ciągle będę wracał do tych aplikacji androidowych, Voice House Reader i Smart House Book Player, to są z tego sobie aplikacje, które owszem, jest tam wspomniane, że to jest również dla niewidomych, ale tak jakby ci niewidomi, no my jesteśmy tam jakby jaką grupą, no że dla nas też. A Voice Dream jest, tego co wiem, to ci dyslektycy i tak dalej też. Ja nie wiem, czy, ale nie wiem, to poprawcie mnie, czy to nie jest, bo oni swego czasu mówili, że trochę mało osób te aplikacje pobrało. I ja nie wiem, czy to nie jest troszeczkę tak, że jednak ten Smart Audio Player, tudzież Voice Out Reader, to jest aplikacja, która jest zrobiona w taki sposób, ale nie wiem, że ona jakoś wygląda w miarę i osoby widzące no nie mają żadnego problemu z tym, że ta aplikacja jakoś dziwnie wygląda. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku Voice Out Readera. Znaczy Voice Dream Readera. Nie wiem.
0: Na pewno jest dużo inwestycji ostatnio w jakieś graficzne kwestie typu marginesy PDF-u.
3: Tak, poprawa jakoś... tego, nie wiem, jak no, to na ostatnio. Polski przetłumaczyć, Canva, płótno w sumie, ale...
0: Płótno, tak, ale...
3: Co to jest?
0: Tak jakieś no, czytelne czcionki.
5: Właśnie ostatnio, bo wiecie, bo właśnie Voice Out Reader to już ma od lat wielu. I oczywiście tam jest jakby dostosowanie, że no też dla niewidomych, ale to trochę widać, że to ma być rzeczywiście głównie dla ludzi, którzy po prostu chcieliby czytać książki takie zwykłe, no nie tekstowo, bo tak, a przy okazji dla niewidomych. A tu mam wrażenie, że ta narracja jest trochę odwrotna. Że dla niewidomych, a przy okazji też dla dyslektyków i tam dla kogoś i tam coś. I efekt jest taki, no zobaczymy, czy to się też nie zmieni, ale że na razie aplikacja na Androida, z tego co wiem, no nadal jest, tam nawet nie ma chyba subskrypcji, to jest jednorazowa płatność, owszem, to jest chyba, płaci się 70, ale złotych, a nie dolarów za tę aplikację. No, ale to jest nadal jednorazowa płatność i w złotówkach, a nie w dolarach, więc w dolarach jest jakby jeszcze taniej. Ja się trochę zastanawiam, czy niestety trochę to nie jest tak z aplikacjami dla niewidomych, że albo one dostaną niestety jakieś dofinansowanie skądś, albo będzie to robił ktoś, kto to robi również dla siebie, no i przy okazji jakby wypuści to dla innych, ale nie będzie na tym zarabiał. No albo te aplikacje będą kończyły właśnie tak jak Voice Reminder, prędzej czy później.
3: Jeżeli tak, to no jest to niepokojące, tak powiem szczerze, bo oczywiście fajnie, że twórcy tych różnych głównych narzędzi zaczynają coraz bardziej dostrzegać to, że także i dla użytkowników z różnymi niepełnosprawnościami, tym niepełnosprawnością wzroku, opłaca się te aplikacje dostosować, albo ze względów, że to faktycznie czują, albo marketingowo, albo po prostu obawiają się, że ktoś ich do tego zmusi, prędzej czy później, ale no takie aplikacje nam dedykowane często też spełniają różne, mam wrażenie, unikalne funkcje, albo przynajmniej jeżeli nie funkcje, to są w jakiś sposób no dość fajnie dostosowane, żeby nam było wygodniej, a nie zawsze w takiej aplikacji ogólnego zastosowania da się to zrobić.
5: Owszem, ale no takie aplikacje właśnie do czytania książek, no to dlatego ja się bardzo, ale to bardzo cieszę, jeżeli właśnie jakaś aplikacja taka ogólna do czytania książek dostaje jakieś funkcje dostępności. W ogóle jakaś aplikacja taka ogólna dostaje funkcje dostępności, bo to projektowanie uniwersalne, no to właśnie tutaj widać, dlaczego ono jest bardzo ważne. No bo jeżeli powiedzmy dostanie to jakaś duża aplikacja, pokroju, no nie wiem, jakiegoś czytnika książek po prostu, który używają wszyscy, tak? Niech ten czytnik książek dostanie właśnie funkcję czytania na głos. W miarę jakąś łatwą do wybrania. To wystarczyłoby, żeby zrobiono to właśnie w jakiś taki w miarę przyjemny sposób i mamy aplikację, którą pobiera miliony użytkowników. Oczywiście tutaj problem polega, czy może polegać na tym, że te funkcje dostępności będą gdzieś tam na szarym końcu, ale to podejrzewam też zależy trochę od samych autorów i od ich podejścia, ale no tutaj jest stosunkowo mała szansa na to, że faktycznie taka aplikacja stwierdzi, no bo wiecie, bo w sumie to nas mało osób pobiera i w sumie to teraz płaci kilkaset złotych rocznie, bo nam się to nie spina finansowo.
3: Natomiast już tak sobie rozmawialiśmy przed wejściem na antenę a propos Voice Dreama. Pawle, ty ostatnio z Pitch Centralem zacząłeś się jakoś bardziej bawić, prawda?
0: Tak, ja szczerze mówiąc byłem zdziwiony, bo ja dzisiaj otwarłem po raz pierwszy tą nową wersję, taką już po tych rewolucjach. Ja byłem uczestnikiem testów beta tej wersji i ona wyglądała dużo gorzej. Jakoś w ogóle nie umiałem się odnaleźć w tych kontrolkach, to wszystko w ogóle inaczej wyglądało. A teraz mam wrażenie, że jak już to wersja oficjalna, to wygląda bardziej jakoś jakby po staremu. I nie jest to zła alternatywa. To znaczy tam do kilku rzeczy by trzeba się przyzwyczaić, pewnie trzeba sobie poustawiać, ale no, aplikacja jest w języku polskim. Jest suwak do przełączania rozdziałów, jest jakieś przeskakiwanie po takich podrozdziałach czy po zdaniach nawet. Jest możliwość dostosowywania prędkości odtwarzania i to tak na szybko, że są jakieś dwa presety. Można ustawiać jakieś tam języki, głosy. To jeszcze przy okazji czyta artykuły w ogóle z kanałów RSS. Więc myślę, że warto tą aplikacją się zainteresować, zwłaszcza, że tutaj autor zrobił taki ukłon w naszą stronę i dla użytkowników VoiceOvera aplikacja jest za darmo.
3: Mnie trochę boli to, że to się w żaden sposób, a przynajmniej ja nie znalazłem sposobu, bo Speech Central jest też w wersji na Windowsa. Ja sobie nawet ją jakiś czas temu zainstalowałem, ale mnie trochę boli to, że ja nie jestem w stanie tego w żaden sposób synchronizować ze sobą. To znaczy, a to by było naprawdę coś, bo tego, żeby nie było w Voice Dreamie, też tego nie mam, no bo Voice Dreama na Windowsa po prostu nie ma. Tu użytkownicy Maca są na wygranej pozycji zdecydowanie, ale Speech Central też jest na Windowsa. Tylko jakoś, no tu synchronizacja niestety nie działa. Jakoś chyba teoretycznie powinno dać się przez Pocketa, ale jak?
0: Ale to pewnie te RSS-y, pewnie
3: artykuły. Właśnie.
0: Też liczyłem na to, że ta nowa wersja, taka rewolucyjna, która miała mieć nie wiadomo ile zmian, wprowadzi tego typu synchronizację, no ale jak widać, nie bardzo. Także trzeba znowu poczekać.
5: Ano, to poczekamy. I teraz, mieliśmy, znaczy dobra, powiemy o wtyczkach do NVDA.
3: To ja jeszcze zanim, Tomku, to jeden komentarz, bo tu się pojawił nam na YouTubie. Użytkownik Świat Osób Niewidomych, tak się podpisuje. Witam, mam pytanie dotyczące tej aplikacji, czyli pewnie tego bota, o którym tu mówiłeś, Pawle.
0: Tak.
3: Czy można w darmowej wersji przejść do ustawień, bo ja zainstalowałem tę aplikację i mam darmową wersję i nie ma czegoś takiego u mnie jak ustawienia.
0: Tak, ja to tłumaczyłem Patrykowi też. Dopóki nie wykupimy subskrypcji, ustawień nie ma. Ustawienia są dopiero w wersji posubskrypcyjnej. Wtedy przycisk Subscriptions się zmienia w przycisk Settings, no i możemy zmieniać te różne parametry.
5: No to w takim razie przejdźmy do już newsów związanych z NVDA. Jest kilka aktualizacji albo kilka nowych wtyczek do NVDA. To może zacznijmy od Pawła tutaj, skoro już jesteś przy głosie. Bo kilka jest nowości, zdaje się.
0: Jest jak najbardziej. Mamy nowe wtyczki do NVDA. I na przykład takim pierwszym dodatkiem jest Internet Usage Monitor. To jest wtyczka w języku hiszpańskim, którą stworzył użytkownik Rayo Alcantar i to jest wtyczka, która pozwala nam włączyć tryb, w którym NVDA będzie nam po prostu mierzył, ile danych wysłaliśmy i odebraliśmy. To może być zwłaszcza przydatne wtedy, kiedy będziemy chcieli, no jesteśmy na jakimś limitowanym połączeniu, nie wiem, zrobiliśmy sobie hotspota z telefonu, a na karcie SIM naszego operatora mamy dość jakieś ograniczone dane. Albo po prostu jesteśmy ciekawi, ile nam danych pożera to, co aktualnie robimy, no to możemy taką wtyczkę zainstalować i wtedy używając skrótu klawiszowego

0: Proces to jest to dzieło chińskiej społeczności osób, znaczy użytkowników NVDA. I tu chodzi o to, abyśmy skrótami klawiszowymi, znowu tym razem Ctrl kropka i Ctrl Shift kropka, przełączali się odpowiednio albo między oknami danej aplikacji, a w ramach jednego procesu, czyli przykładowo mamy otwartych kilka okien Worda albo tam Reapera, Firefoxa i tak dalej, i chcemy się przełączać między tylko oknami danej jednej aplikacji, wtedy Ctrl kropka, a jeżeli chcemy po prostu tak klasycznie jak Alt Tab, to Ctrl Shift kropka. Więc tak jak najbardziej można robić. No i trzecia wtyczka to ROPS Enhancements, i to są różnego rodzaju ulepszenia. Na razie dla eksploratora Windows i dla Outlooka. W eksploratorze Windows możemy, to już Paulina mówiła o tym, że chciała to osiągnąć, tutaj autor wtyczki już to osiągnął, uzyskać informacje o pustych folderach i za pomocą skrótu klawiszowego, zdaje się, że domyślnie jest to NVDA Ctrl F4, możemy skopiować ścieżkę do danego miejsca, w którym aktualnie jesteśmy, pliku bądź folderu. No i w Outlooku, w Microsoft Outlooku również będzie informacja o pustym folderze i też dodano skrót, o ile pamiętam, NVDA Alt J, który pozwala nam przeskoczyć do najbliższego skrzynce odbiorczej folderu zawierającego nieczytane wiadomości. No i jako, że to są takie enhancements, to pewnie z czasem będzie się tego pojawiało więcej. Natomiast na razie jest tyle. No i to wszystko, jeśli chodzi o wtyczki, które znalazłem. Więc Paulino, ty chyba chciałaś opowiedzieć o audio menedżerze nowej wersji, prawda?
1: Tak. No to tak, jeśli chodzi o audio menedżera, to wyszła nowa wersja, w której tak naprawdę jedyną zmianą, przynajmniej taką ogłoszoną w część logu, jest to, że będzie komunikat dla użytkowników, którzy mają niezgodne, w sensie systemy nieobsługujące tą wtyczkę. Natomiast nie ma zgodności z nowym NVDA 2024.1, która z tego co wiem chyba jeszcze nie wyszła, aczkolwiek no, mam alfę, więc przetestowałam, że nie ma tej zgodności. Natomiast jeżeli by ona nie wyszła, to ja podałam linka do Google Drive'a, bo właśnie z tym moim GPT-sem udało mi się naprawić zgodność do tego audio menedżera, więc gdyby producent do momentu wypuszczenia nowej wersji NVDA nie poprawił tego, to właśnie ona jest, bo tak naprawdę problem był dość trywialny, mianowicie teraz trzeba podać ścieżkę bezwzględną, a nie względną do biblioteki, która umożliwia obsługę tego audio menedżera, więc no, nie ma tam nic niesamowitego, zmieniłam tylko ten sposób podawania ścieżki do biblioteki i jest na Google Drive do pobrania.
2: Zaglądamy do tego, co do nas wysyłacie, a Sylwester wysłał nam krótką wiadomość głosową na WhatsAppie.
3: Ja mam do was pytanie w sprawie programu Easy CD Audio Converter. Jak można klucz zdobyć? Bo ja nie mam konta bankowego w komputerze ani telefonie. Czy w inny sposób można zdobyć klucz licencyjny?
4: Wyślij przycisk.
2: No ja myślę, że ewentualnie, jeżeli nie konto bankowe, nie przelew bankowy, to zawsze można zapłacić tym tak zwanym przekazem pocztowym. Jeszcze może w ten sposób ja bym próbował.
5: To przechodzimy chyba do następnego newsa i tutaj chyba trzeba zaburzyć ten porządek o tyle, że no, z reguły robimy tak, żeby nie była jedna osoba, ale no chyba teraz trzeba będzie tak zrobić, bo zostały nam drobne newsy i to warto by dać na koniec, a jeszcze jest jeden test, jeszcze jest jeden news od Pauliny na temat okularów, które mają być polskim odpowiednikiem Envision Glasses.
1: To w sumie też jest trochę drobny news, bo powstaje sobie startup Safer Vision, który ma zaoferować takie okulary. Znaczy, może to jest trochę na wyrost, co napisałam o tym, że to jest odpowiednik Envision Glasses, bo nie do końca wiem, jak te okulary działają. W każdym razie te polskie mają działać tak, że tam wciskamy jakiś przycisk, mówimy, czego szukamy na danym zdjęciu. Zdjęcie jest robione.

0: robione i mamy komunikat z głośnika, który mamy gdzieś tam koło ucha, no, jeżeli te okulary są założone, gdzie to, co szukamy, jest, ale rozmawiałam z inicjatorem całego tego przedsięwzięcia i on też mówił, że chciałby, żeby był jakiś taki wykrywacz przeszkód, które są w zasięgu wzroku i jakoś też by to chciał udoskonalać. No, generalnie jest cała ta historia na początku swojego rozwoju i też mówię o tym trochę dlatego, że będę z takiego insiderskiego punktu widzenia to widzieć, bo chcą mnie tam zatrudnić, więc mam nadzieję, że pociągnę to w jak najlepszą stronę. No, pierwsze spotkanie mamy jakieś takie po świętach organizacyjne. No i będę widzieć, jak to wszystko będzie wyglądało. No, na razie jest zbieranie grantów, środków i innych tego typu rzeczy. No ale cóż, pomysł na to jest całkiem sensowny, aczkolwiek obawiam się nieco, ponieważ no, chcą stworzyć swój własny model przetwarzania zdjęć i opisywania ich, więc nie wiem, na ile ten dataset nie będzie zbyt biedny, żeby móc tego używać w takim produkcyjnym zastosowaniu, tak w życiu codziennym, no ale, ale tak sygnalizuje, że może coś takiego się za jakiś czas na rynku pojawić.
1: No to zobaczymy. Na to, no i został jeszcze jeden, jak zwykle, pakiet newsów, czyli drobne nowości. I tutaj Paweł chyba głównie przygotował tak różne rzeczy.
2: Tak, i pierwsze już zaczynam od WhatsAppa i nie wiem, czy zauważyliście, to Michał pewnie głównie by zauważył, bo ja na razie tą zmianę widzę jedynie w WhatsApp for Business i myślę, że to pewnie z czasem do zwykłego WhatsAppa też trafi. Czyli jak przeglądamy sobie jakąś rozmowę z kimś, no to wcześniej tak nie było, teraz jest, są nagłówki na konkretne dni, kiedy wiadomości otrzymaliśmy i tak na przykład jest nagłówek dzisiaj, wczoraj, konkretna data, tam 18 marca i tak dalej. No i można dzięki temu skakać po nagłówkach na wersji iOS i przeskakiwać bardzo szybko między tymi dniami i się przesuwać.
3: Ja akurat korzystam przede wszystkim z wersji webowej WhatsApp Business, a właściwie po prostu web.whatsapp.com, kiedy odtwarzam te wiadomości wysyłane przez naszych słuchaczy, bo tak jest mi zwyczajnie łatwiej. Natomiast u mnie też się tu trochę zmieniło, mianowicie zmienił się sposób wyświetlania godziny, bo zdaje się, że wcześniej był zegar 24-godzinny, a teraz jest czas 12-godzinny, więc mam 8 tam PM na przykład.
2: Ciekawe. No to też ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że jeżeli mam społeczność na liście konwersacji i tam są jakieś wiadomości, to mówi mi słowo społeczność przed nazwą tejże. Także coś takiego jeszcze udało mi się znaleźć. Natomiast tutaj od słuchacza Dawida dostaliśmy informację, że była też aktualizacja oprogramowania w telefonie Blind Shell Classic i tam poprawki syntezy mowy. Także jeżeli jakieś odnotowaliście, to dajcie znać, jak to teraz działa. No a tymczasem taka mini rewolucja dla tłumaczy, bo oto Wrota Piekieł zamarzły i staje się dostępny Trados. Trados, czyli najpopularniejsze oprogramowanie, jakie tylko jest na rynku do tłumaczeń różnego rodzaju pisemnych, więc różne agencje tłumaczeniowe, instytucje, które zatrudniają tłumaczy i tak dalej, korzystają z Trados Studio. No i po wielu, wielu przebojach teraz to oprogramowanie staje się dostępne. Tutaj patrzę na komunikat prasowy. I co my tu mamy? Empowering every translator, czyli mamy deklarację dostępności. My, firma RWS, z radością informujemy, że rozpoczynamy nową pionierską inicjatywę, która jest w zgodzie z misją założycielską RWS oraz założeniami różnorodności i włączenia społecznego. No bardzo ciekawe stwierdzenie, zważywszy na to, jak przez lata byliśmy ignorowani przez firmę, także no hej. Jesteśmy, poświęcamy się transformacji rynku czy przemysłu tłumaczowskiego, tłumaczeniowego, czyniąc nasze flagowe programowanie do tłumaczeń Trados Studio dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest tutaj cały oczywiście statementik, cała deklaracja. Informacja, że ostatnie 8 do 9 miesięcy spędzili nad przeróbką tego oprogramowania, tak by było dostępne. No i teraz będą szukali testerów. Więc można wypełnić sobie ankietę. Oni będą selekcjonować właśnie, kto się dostanie do tej puli testerów. Będą weryfikować, czy to rzeczywiście są osoby z dysfunkcją wzroku. Ciekawe, jak to będą robić na podstawie jakichś dokumentów, czy jak.
3: Gdzieś tam chyba była jakaś informacja, że trzeba będzie dostarczyć właśnie dokument potwierdzający, że
2: bardzo możliwe
3: jesteśmy niewidomi. Czyli tak. Pewnie orzeczenie w naszym przypadku.
2: Pewnie tak. No i okazuje się, że mają zatrudnioną ekspertkę od spraw właśnie dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest nią Anna Rita De Bonis. Jest to osoba z Włoch, nawet kojarzę. Tłumaczyła, zdaje się, Advanced Braille Keyboarda na włoski. Ja też ją kojarzę z pierwszego konkursu ILSC, czyli tego międzynarodowego konkursu piosenki osób z dysfunkcją wzroku. No bo ona też była jakąś ambasadorką tej inicjatywy i nawet przez jakieś tam znajomości prywatne udało jej się zorganizować to, że przesłanie jakieś swoje jakąś wiadomość dla uczestników nagrał sam Andrea Bocelli. Także no, jest to osoba, która gdzieś tam też tłumaczeniami się zajmuje. No więc mam nadzieję, że w swojej roli ma okazję się spełniać i życzę powodzenia. No i jeżeli będziecie już mieli jakieś doświadczenia z Tradosem dostępnym, to koniecznie dajcie znać, jak to wszystko wygląda, no bo jest to bardzo takie cenione narzędzie w przemyśle. No a w ten sposób otwierają się jakieś furtki i drogi do kolejnego, kto wie, może jakiegoś zatrudnienia, więc może znowu warto rozglądać się za jakimiś stażami i praktykami i różnymi zawodowymi możliwościami, żeby tłumaczyć. Także tutaj Trados się dostępny stał. No i ostatnia informacja na szybko. WWDC, konferencja Apple, rusza 10 czerwca i przez cały ten tydzień do 14 będą trwały różnego rodzaju wykłady. Ponoć nie tylko iOS 18. No, jest duża szansa, że będzie trochę o AI, bo Apple gdzieś ostatnio w to wchodzi. Jakieś tu są dyskusje z Googlem, czy by nie postawić Gemini na iPhone'ie, a może jakieś GPT, a może coś jeszcze, a tu Apple jakieś swoje wypuszcza modele. Także coś się święci i coś się gotuje. No, jeszcze z 2 miesiące ponad poczekamy i przekonamy się, cóż to takiego jest. I to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy na ten tydzień.
1: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o newsy w ogóle, bo teraz już przechodzimy do technikaliów i zaczynamy od nowego bloga o sztucznej inteligencji na Telegramie. Tu zdaje się, że też jakaś autoreklama.
0: A no tak, tak dzisiaj wyszło, że się troszkę promuje, ale Michał mi pozwolił, więc w niniejszym to czynię. Mianowicie odpaliłam jakieś kilka tygodni temu bloga o nazwie Sztucznie Inteligentna na Telegramie t.message sztucznie inteligentna razem pisane. No i staram się opowiadać o sztucznej inteligencji w taki błyskotliwie trochę humorystyczny sposób. Dla ludzi, którzy lubią mój styl pisania, no to myślę, że doceniają, aczkolwiek no też nie umie oceniać, więc zachęcam też do wpadnięcia i do pozostawienia komentarza. Bo dopiero niedawno wpadłam na to, jak zrobić tą opcję, żeby można było zostawić komentarze. No i cóż, opisuję tam jakieś moje zajawki, odkrycia związane ze sztuczną inteligencją, ale też nie takie, na które można się natknąć gdziekolwiek. Nie? W sensie to nie jest to, że wyjdzie nowy model i od razu tam pisze, że hej, wyszedł nowy model czegoś tam. Tylko na przykład właśnie jak jest taka jakaś ciekawa konsekwencja wyjścia tego nowego modelu, jak jest jakaś taka zachęcająca do refleksji kwestia. Na przykład no, dzisiaj pisałam posta, a raczej repostowałam i dodałam tam tylko swoją jakąś refleksję na ten temat, o tym jak Dawid Pieper zapytał czata o to, jak gdyby był nauczycielem chemii, jak powinien przeprowadzić na lekcji eksperyment i zachęcić uczniów do przeprowadzenia z nim tego eksperymentu na trawienie szkła przez tam fluor czegoś tam, przepraszam, już nie pamiętam czego dokładnie, ale w każdym razie czat zalecił mu, aby kawałek szkła do eksperymentu wsadził do szklanej probówki, do której wleje też ten kwas, więc miałam też tam właśnie taką
3: myślę,
0: refleksję,
3: że eksperyment byłby bardzo spektakularny.
0: Tak, wybuchowo i wystrzałowo by było.
3: Natomiast właśnie... Paulino, bardziej ciekawe, przynajmniej mnie gdzieś tam to zaciekawiło, to o czym ty pisałaś nieco wcześniej, mianowicie o testach inteligencji, które można by było dostosować dla potrzeb osób niewidomych, gdyby sobie ktoś chciał IQ zbadać. To jest w ogóle ciekawy temat.
0: Tak, to też była jakaś taka moja troszkę większa zajawka, ponieważ... jest sobie newsletter, który się nazywa Maximum Truth i tam pan napisał artykuł o tym, że kiedy testuje się IQ modeli sztucznej inteligencji, to najlepiej, jeżeli wyśle się opisy tego, jakie są zdjęcia w tych pytaniach na test IQ, dlatego że logika nie może zadziałać najlepiej, kiedy wysyłane są zdjęcia, bo ten moduł opisywania zdjęć jest nieco nieprecyzyjny. Więc jeżeli chcemy zbadać dokładnie, na co stać ten model, no to jeżeli chcemy zbadać moduł rozpoznawania zdjęć, to spoko, ale jeżeli chcemy zbadać jego logikę, to właśnie powinniśmy opisać te zdjęcia. I jak czytałam ten post, to też nawet ten pan, który pisał, porównał to do testowania osób niewidomych i podał przykłady pytań, które są tam wykorzystywane przez niego w tych testach. No i jak na sobie i na kilku innych osobach niewidomych przetestowałam, to są to pytania, które mogłyby dla nas być jak najbardziej dostępne i takie wyczerpujące pod kątem opisów tych zdjęć. Nawet wystalkowałam maila do tego pana, żeby napisać do niego i żeby dał mi cały ten test, bo całą taką norweską macierz przerobił na te opisy. Z tym, że miałam do niego napisać, ale jakoś tak do tej pory wyszło, że tego nie zrobiłam. Ale w sumie dobrze, że mi przypomniałeś, Michale, to zrobię w końcu. No i tak naprawdę on podał tego maila w komentarzu, w odpowiedzi do innej osoby, która skomentowała, że fajnie by było stworzyć aktualny test IQ w ten sposób i przerobić wszystkie macierze, bo tam jest jakby kilka pod etapów tego testu i on chyba z tego, co zrozumiałam, wziął jeden. To znaczy, ja nie wiem dokładnie, jak ten test IQ wygląda, bo no też nie udało mi się dotrzeć do żadnego dostępnego testu, który byłby miarodajny i taki, no mówiąc potocznie, legitny. Bo jedyne takie, które są dostępne w internecie, to są jakieś takie zagadki logiczne, które się zadaje małym dzieciom, a potem i tak trzeba wysyłać SMS-a, żeby się dowiedzieć, jakie się ma to IQ. Abstrahując od tego, że to jest totalnie niezgodne z rzeczywistością. Natomiast myślę, że taki test byłby jak najbardziej czymś no ciekawym i miałby jakieś tam, miałby jakąś miarodajność. No i tak naprawdę też pisałam o tym, że wyłania się z tego kilka pytań badawczych, bo można byłoby testować te modele na to, czy jeżeli zrobimy ten test nie po angielsku, ale w jakimś innym języku, to czy ta logika się zmniejsza. Moglibyśmy testować osoby widzące, jak reagują na takie opisowe testy IQ zamiast tych ze zdjęciami. Moglibyśmy testować masowe liczby osób niewidomych, żeby sprawdzić, czy IQ osób niewidomych różni się w jakimś istotnie statystycznym zakresie od średniej IQ społeczeństwa.
3: Ja mam tylko taką jedną wątpliwość i zastanawiam się bardzo nad tym, czy my tak naprawdę jesteśmy w stanie to porównać jedno z drugim. Czy jeżeli będziemy testować jakby tę naszą inteligencję poprzez opisy jakichś tam, powiedzmy, różnych rzeczy, to czy to jest aby na pewno to samo, co jakieś zdjęcia?
0: No ale tak naprawdę jakbyś sobie przeczytał, bo tam też podlinkowałam ten artykuł, żeby nie było, to te opisy no tak naprawdę są tym, co na tych zdjęciach jest. Nie wiem, masz tabelkę z, nie wiem, masz tam jakieś, nie wiem, kwadratowe obramowanie, kółko, gwiazdkę i trójkąt, a tam w drugim wierszu masz okrągłe obramowanie, trójkąt, kółko i w ostatnim masz powiedzieć, co będzie na przykład.
3: Wiesz, nie? Dlatego ja się po prostu zastanawiam, czy jest to, jakby, czy można porównać jedno z drugim. Ja nie mówię, że nie, tak? Po prostu rzucam pytanie.
0: Znaczy, no myślę, że żeby móc na nie odpowiedzieć, trzeba byłoby przeglądać cały ten test i trzeba byłoby przeglądać go z osobą widzącą, żeby zapytać ją, czy to, jak ja sobie to wyobrażam, to jest dobrze.
3: Wiesz, tylko problem jest
0: tylko,
3: też
0: że tak naprawdę
3: taki,
0: to, że ja sobie coś wyobrażam tak, to nie znaczy,
3: dokładnie,
0: że ktoś inny nie wyobraża sobie inaczej.
3: I problem, problem jest też taki, że różne osoby potrafią różnie opisywać różne rzeczy. Ja tu się trochę obawiam tego odchylenia takiego interpretacyjnego być może czasami.
0: Ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia interpretacji. To jest tak naprawdę no po prostu kwestia precyzji. Jakby nie wydaje mi się, że tego nie można porównywać, no bo jeżeli byśmy tak szli, no to nie moglibyśmy wykonać żadnych badań nigdy, bo na przykład, nie wiem, ktoś by mógł powiedzieć, że w badaniach jakościowych nie powinno się wrzucać do jednego wora jakichś tam osób, no ale jeżeli nie zrobimy grup do analizy, no to nie zrobimy żadnej analizy, więc no pewne uproszczenia zawsze trzeba przyjąć.
3: Wiesz, ja się tylko też jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą, czy nie ma innych sposobów na badanie żywej, naszej, własnej inteligencji, czy dla osób niewidomych rzeczywiście miarą na badanie tej inteligencji to powinny być jakieś opisy rysunków, czy tego w ogóle nie powinno się przeprowadzać w jakiś inny sposób?
0: Może faktycznie, z tym, że wtedy bylibyśmy z kolei w innej pułapce, mianowicie takiej, na ile dałoby się porównać łatwość
3: i wyniki przede wszystkim.
0: I wyniki. Więc no zawsze będzie jakaś niedoskonałość.
3: Dlatego właśnie to mnie bardzo zaciekawiło, bo jak ja zacząłem czytać właśnie te informacje o badaniu inteligencji, nie sztucznej, naszej własnej, i mierzenie tego w przypadku osób niewidomych, to mi się pojawiło naprawdę bardzo dużo pytań. I to nie to, że ja mam jakieś tam, powiedzmy, sceptyczne do tego podejście, co mi się pojawiło naprawdę mnóstwo pytań, na które ja osobiście nie znam odpowiedzi, ale myślę, że fajnie by było, żeby się ktoś rzeczywiście pochylił nad tematem.
0: I takie właśnie rozkminy tam wjeżdżają na ten kanał, więc wszystkich chętnych zapraszam. T.message sztucznie inteligentna.
3: No zapraszamy, a tymczasem telefon od Bartka odbieramy. Dobry wieczór, Bartku.
4: No witam was w tym tygodniu przedświątecznym. Jak co tydzień lub prawie że co tydzień dzwonię do was, tym razem z aktualizacjami z zeszłego tygodnia. Zacznę od iPlusa. Mogę powiedzieć, że ta operacja skończyła się sukcesem, bo się okazało, że jednak nie trzeba było rejestrować nowego konta, bo moja aplikacja bynajmniej załapała i logowanie starymi danymi zakończyło się powodzeniem. I ciekawostka dla tych bynajmniej, którzy mają iPhone jeszcze z Touch ID, również można tą metodą się logować. Zapewne Face ID też będzie to dopiero jak 13 dostanę z powrotem, będę mógł to ewentualnie sprawdzić, ale bynajmniej w tej kwestii wszystko udało się zakończyć się powodzeniem.
3: To znaczy tak, tu generalnie chodzi o biometrię po prostu i w zależności tak, od tego, jaki
4: tak, to akurat masz rację, Michale. Więc będzie można pewnie Face ID. Zastanawiam się, jeżeli na przykład ktoś Face ID nie ma, to wtedy chyba PIN-em, czy samym hasłem będzie logowanie, ale to, że tak powiem, sprawdzę już, kiedy sprzęt dostanę z powrotem, bo a propos tej mojej trzynastki mogę powiedzieć, że w końcu poniekąd dopiąłem swego, bo tak jak wam w zeszłym tygodniu mówiłem, ponownie tego mojego iPhone'a oddałem na tą gwarancję, co były problemy z wykonywaniem tych gestów. No i w końcu technicy z Apple'a przekonali się, że jednak tutaj nie ściemniałem i sami się zorientowali, że rzeczywiście te problemy występują. A co się okazało z tego, co dostałem informację od technika z Apple'a, że nawet te gesty i w ogóle ekran może nie łapał na wszystko, co, że tak powiem, było wykonywane i nawet bez ładowarki, co się okazało. I teraz sam się zastanawiam, co mogło być tego powodem, kiedy wykonywałem diagnostykę z technikiem, wykazało, że z ekranem wszystko jest w porządku, więc w końcu, że tak powiem, miejmy nadzieję, że sprawa zostanie doprowadzona do końca. To tak wplotłem tylko w ten temat a propos biometrii, prawda? Trzecia sprawa, z którą do was dzwonię, którą zresztą poruszałem w zeszłym tygodniu, to jest to logowanie do Messengera. Co, że tak powiem, zalecaliście mi usunąć Facebook i Messenger, bo mówiłem, że na iPhone 8 Messenger jest ze wszystkimi konwersacjami, które zostały zachowane, a na iPhone 8 Plus była pusta plansza w zakładce czaty i w zakładce osoby nie było żadnych osób, które są aktualnie, że tak powiem, aktywne. I zrobiłem tak, jak zalecaliście, czyli odinstalowałem Facebooka i Messengera, następnie pobrałem ponownie te aplikacje i w tej samej kolejności, jak zalecaliście, zalogowałem się do Facebooka, ale o dziwne, zapamiętał ostatnie logowanie.
3: No to ciekawe że bardzo.
4: Była w nagłówku podana nazwa tego użytkownika, który był zalogowany przed usunięciem aplikacji.
3: Ale usunąłeś razem z danymi?
4: Tak, nie robiłem odinstaluj aplikacji, tylko po prostu usuń aplikację. Zarówno to samo z Messenger, zresztą szczerze powiedziawszy sam nie preferuję odinstalowywania aplikacji, więc wolę je usuwać ze wszystkimi danymi.
3: Aha.
4: I szczerze powiedziawszy, już mi się tak naprawdę pomysły kończą, ale przed chwilą wpadł mi jeszcze do głowy jeden pomysł, tylko chciałbym to z wami skonsultować, czy w Facebooku, bynajmniej w aplikacji na iOS, istnieje możliwość sprawdzenia, czym się logowaliśmy? Czy to był adres e-mail, czy ewentualnie numer telefonu?
3: Oj, nie wiem, czy jest taka możliwość.
4: Bo tak naprawdę jedyne rozwiązanie, które jeszcze w tym czasie przyszło mi do głowy, to jest takie, że de facto może być to samo imię i nazwisko, ale tak naprawdę mogą być dwa różne konta i dlatego na tym iPhone 8 Plus w Messengerze po prostu nie widać żadnych czatów, ani osób tym bardziej aktywnych.
3: No chyba, że, ale to też powinno być...
4: Bo nie wiem, czy można założyć dwa konta na ten sam numer telefonu?
3: Nie. Nie. Nie da się tego nawet tak zrobić.
4: A nawet jeżeli, że tak powiem, zakładaliśmy...
3: Jeszcze jedyne co Bartku mi przychodzi do głowy, bo teraz Facebook ma coś takiego jak profile. Oni to jakoś wdrażają i pozwalają ci jakby być na Facebooku na zasadzie kilku tożsamości. W sensie ty jako tożsamość główna i pozostałe jeszcze jakieś, które sobie możesz utworzyć. Może o to tu chodzi. Może coś tu jest gdzieś zmienione. Natomiast ja się tym nigdy nie bawiłem, nie mam potrzeby tworzenia swoich alter ego, więc...
4: Ale to tak naprawdę to się sprawdza w ustawieniach, wtedy w aplikacji?
3: Ja bym tam przejrzał ustawienia profilu, jak to tam wygląda, bo może coś tam zostało zmienione. Ja to widziałem raz i jakby nie zajmowałem się tym tematem, bo najzwyczajniej w świecie nie było mi to do niczego potrzebne. Natomiast powiem jedynie tyle, że dziś aplikacja na iOS-a, właśnie Messenger, poprosiła mnie o nadanie PIN-u do
4: wiadomości. Też to właśnie zauważyłem podczas konfigurowania tej świeżej aplikacji. Tylko, że ja dzisiaj Messengera u siebie otwierałem. De facto ja mam skonfigurowanego oczywiście i u mnie nie wołał, żeby sobie PIN utworzyć.
3: Bo to wiesz co, mam wrażenie, że jest jakoś tak stopniowo wypychana ta funkcja. Bo o tym, że niektórzy ją dostali, to słyszałem już parę ładnych tygodni temu. A do mnie dopiero dziś dotarła.
4: Okej, i jeszcze takie moje pytanie a propos mObywatela, bo zauważyłem ostatnio właśnie z powodu chwilowej zmiany iPhone'a, że po przeniesieniu danych z chmury gdy próbowałem się zalogować do mObywatela hasłem i on jakby uznawał, że aplikacja posiada zarejestrowane konto, ale nie może się do niej dostać za pomocą hasła. I dopiero kiedy usunąłem i pobrałem aplikację na nowo, to dopiero udało mi się to konto zarejestrować. De facto dopiero dzisiaj się zorientowałem, że... No dzisiaj, chociaż nie, de facto ja robiłem swoją chyba... No, mniejsze z tym, na dniach. Zorientowałem się, że aplikacja mObywatel może być zarejestrowana tylko i wyłącznie na jednym urządzeniu. To prawda, tak?
3: Zdaje się, że tak.
4: No właśnie, bo pojawił mi się komunikat, że...
3: Kiedyś mówiliśmy o tym w audycji z Wojtkiem Durskim, który miał taki problem z Androidem i iOS-em. To tak. Tak właśnie było.
4: Okej, okay, bo dzisiaj właśnie konfigurując te aplikacje znajomemu, zresztą temu samemu od Messengera, to kliknąłem w aplikacji tej, gdzie jeszcze właśnie, że tak powiem, dosłownie ta aplikacja... Jakby była zarejestrowana, ale tym hasłem nie można było się zalogować, kliknąłem nie pamiętam hasła i tam na dole jest przycisk aktywuj na nowo aplikację, coś takiego. I w to próbowałem wejść, tylko że dalej mi żadnych kroków nie chciał podjąć.
3: Ja generalnie mam takie wrażenie, że te wszystkie aplikacje, które są tak jakoś mocniej zabezpieczone, jak właśnie te aplikacje bankowe, czy aplikacje pokroju mObywatela, to najbezpieczniej, jeżeli na przykład właśnie odzyskujemy naszą kopię danych z jakiejś chmury, albo coś robimy z tym telefonem, że musimy przywrócić później dane, to je chyba najbezpieczniej po prostu usunąć, zainstalować na nowo, bo to się czasem lubi nie...
4: Bo tak naprawdę jej wyrejestrować się chyba właśnie nie da, nie?
3: Oj, wiesz co, nie wiem. Ja po prostu resetowałem hasło.
4: Bo w ustawieniach mieliśmy tylko wyloguj. No wylogować, no ale wyloguj to jest tylko wyloguj
3: No w tym momencie, tak? Bo, wyloguj, a za chwilę no właśnie, i tak będziesz mógł więc, się zalogować.
4: No właśnie, bo to nie jest wyrejestrowanie aplikacji, więc jakby zasadniczo to najlepiej przed powrotem w moim przypadku do... aktualnego sprzętu, najlepiej ją usunąć.
3: Usunąć, tak.
4: I zrobić wtedy backup, jeżeli będę chciał przywrócić z backupa i wtedy już ściągnąć dane bezpośrednio z chmury.
3: I powinno
4: już
3: działać.
4: Bez tej aplikacji.
3: Tak.
4: I wtedy pobrać tę aplikację, bo tak naprawdę nie widzimy tutaj innego rozwiązania.
3: No ja nie widzę.
4: No dobrze. Dobrze, to dzisiaj wyjątkowo krótko, już nie zawracam wam głowy. I zdrowych, spokojnych świąt życzę, żeby w gronie rodzinnym i radośnie zostały spędzone.
3: Dziękujemy
4: dla
3: i wzajemnie.
4: Dla was wszystkich.
3: Wzajemnie bardzo.
4: Dziękuję bardzo. I
3: trzymaj
4: do usłyszenia
3: się.
4: Już po świętach.
3: Pa, pa.
1: No i teraz wychodzi rzecz ode mnie. Bo od czerwca tego roku zmieniają się przepisy i jest szansa, że będzie troszkę mniejsza dostępność w związku z tym kierowców Ubera, Bolta i innych tego typu przewoźników, a rzecz polega na tym, że od czerwca tego roku kierowcy pracujący w branży przewozu osób muszą posiadać polskie prawo jazdy. No i problem polega na tym, że do tej pory trzeba było mieć prawo jazdy, ale mieć prawo jazdy kraju, no zdaje się, że jakiegokolwiek. No i teraz będzie ta zmiana, że musi być to prawo jazdy polskie. No i nie wszyscy obcokrajowcy takim prawem jazdy na razie dysponują. O tym było, zdaje się, wiadomo od jakiegoś czasu, że coś takiego się pojawi. No i no nie wiem, czy oni już się do tego przygotowują, czy co jeszcze w jakiś sposób, bo u nas na przykład coraz częściej spotykam polskich kierowców, niż zagranicznych. Natomiast to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że z tego, co gdzieś tam jest napisane, to w ogóle o polskie prawo jazdy można się starać dopiero po półrocznym pobycie w Polsce. Więc no, nie bardzo jest możliwa taka sytuacja, teoretycznie przynajmniej, że ktoś przyjeżdża do nas, nie zna języka i od razu na tym Uberze czy gdziekolwiek może pracować. Bo musi być to polskie prawo jazdy. Także no, jest szansa, że troszeczkę tutaj będzie lepiej, jeżeli chodzi o znajomość języka. No, możliwe, że też będzie bezpieczniej, no bo podobno te, no, zwłaszcza w tych różnych bardziej wschodnich krajach te zasady są, no powiedzmy, dość różne, jeżeli chodzi o prawo jazdy. No i jest szansa, że będzie bezpieczny. No niemniej, z drugiej strony, no właśnie nie każdy kierowca takim prawem jazdy dysponuje. No i, no i w związku z tym jest też taka możliwość, że tych kierowców będzie zwyczajnie mniej i trudniej będzie zamówić takiego Ubera albo inną usługę tego typu. A teraz news od Pauliny, chociaż w sumie no, ja też się bawiłem tym czymś, bo weszła nowa wersja tego całego Chirp, który jest bardziej znany jako po prostu Suno. Suno to jest firma, która produkuje, znaczy która stworzyła ten model, chodzi o model tworzenia muzyki. No ale więcej o tym Paulina, ale podejrzewam, że ja też się będę wcinał, bo tak jak mówię, no, bawiliśmy się tym oboje.
0: To prawda, zabawa była przednia. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, no to cóż, mamy właśnie ten V3. Alfa tego już była wcześniej dostępna dla osób, które mają plan kupiony Premier albo Pro. I podobno ona była nieco lepsza niż ta V3, która jest teraz, dlatego jest też ankieta na Discordzie, którą wersję mają wykorzystywać. Natomiast cóż, no... przykładem tego, co Chirp może wygenerować w tej nowej wersji, zetknęliście się, jeżeli słyszeliście tą nową formatkę, którą zrobiłam odnośnie kontaktu na samym początku audycji. No i tak, no. Dużo lepiej, jeśli chodzi o wokale jest, bo V2 potrafiła jakoś tak głupio fałszować, jakoś tworzyć jakieś takie też przebiegi harmoniczne, które były nieco takie bez sensu. Natomiast tutaj wydaje mi się,
1: w ogóle potrafiła tworzyć coś, co nie jest piosenką.
0: Tak, natomiast tutaj wydaje mi się, że już te przebiegi on rozumie i że jest pewne rozumienie tekstu, bo zrobiłam taki eksperyment, że poprosiłam o kołysankę, a w tekście dałam jakiś zwyczajny uliczny rap, pierwszy z brzegu, i zrobiło mi faktycznie z taką kołysankową warstwą melodyczną po prostu beat i zaczęło mi rapować. Natomiast jak wymusiłam female singer, no to w pierwszej wersji była taka zwyczajna kołysanka faktycznie, a w drugiej jakaś taka osoba na mój gust niebinarna zaczęła rapować. No i cóż, mamy teraz, w sensie nie wiem, może też wcześniej było, bo wcześniej po prostu generowałam sobie przez Discorda i nie chciałam się przez stronę, ale jest możliwość kontynuowania od konkretnej czasówki, czyli wpisujemy sekundę, od której ma iść kontynuacja i faktycznie to działa.
1: Tak, i to jest fajne, dlatego że bywa, u mnie przynajmniej się zdarzało, że na przykład on na końcu zrobił wyciszenie. I kontynuacja to w ogóle była kontynuacja zupełnie czego innego.
0: Tak, no a teraz jak już możemy sobie... Bo ja też myślałam, że to będzie jakoś tak głupio, że będzie zaznaczanie tam jakieś takie myszką, coś tam, ale jest bardzo ładnie po prostu pole edycji z czasówką, więc sprawdzamy sobie jakimś tam innym odtwarzaczem VLC, czy Fubarem, czy innym czymś. Od której sekundy chcemy, wpisujemy sobie w pole edycji i elegancko. Trzeba chyba przepisać styl muzyki, jeżeli chcemy, żeby to było tak, jak
1: tak, bo teoretycznie można inny wpisać i on... No. Tak.
0: Jest też opcja remix, ale nie bawiłam się tym. Podejrzewam, że to jest coś w stylu takim, że ta sama piosenka i ten sam wokal i ta sama melodia, ale innym stylem zrobiona, który możemy sobie zdefiniować, no ale to jest jeszcze pole do eksploracji, bo nie testowałam. No i cóż, no i chyba tyle ode mnie, jeśli o to chodzi.
1: Ja mam kilka przykładów ewentualnie jeszcze, które gdzieś nam wygenerowałem, bo ja bardzo lubię się no, tym bawić w tworzenie instrumentalnych różnych rzeczy. Jakoś lubię. W każdym razie, no, instrumentalne, no, wiadomo, nie ma tutaj problemów z prawami autorskimi, więc no, mogę na przykład pokazać takiego. To ma myślimy polski folk. I powiedzmy, polskie to jest tak nie do końca. Ale z drugiej strony, kiedyś jak się tworzyło polski folk, to był to w ogóle jakiś folk jakikolwiek, irlandzki, coś. To już jest przynajmniej nasz region. Jakiś, nie wiem, być może trochę węgierski.
3: Jakieś Węgry,
1: trochę,
3: tak.
1: Takie. Ale no, to już jest bliżej niż to, co było tworzone w wersji V1. Próbowałem stworzyć rok progresywny lat 70., bo on jest taki dość rozbudowany. Jakkolwiek coś takiego to może nie jest lat 70.

0: No to jest takie troszeczkę bardziej, że niby ambitne, mi się wydaje. I V2 miał w ogóle problem z bardziej takimi alternatywnymi różnymi gatunkami muzycznymi, jakaś na przykład bossa nova. Kompletnie tego nie ogarniał. Teraz ogarnia. Nie mam nic takiego w bossa novie, co mógłbym zaprezentować, bo no, ze względu na prawa. Natomiast, no przynajmniej nie zawsze, ale często to brzmi jak jakaś bossa nova. Jak próbowałem tworzyć jazz na V1, no to wychodziło jakieś w ogóle nie wiadomo co. Tutaj spróbowałem chyba gypsy jazz, no to rzeczywiście...
1: O kurczę, ładnie.
0: I tych gatunków na pewno jest więcej, które on rozumie i które robi, no, może nie to, że jakoś super poprawnie, powiedzmy tutaj jest takie mimo wszystko, ale no okej, no w miarę nawet coś zrobił w temacie, że tak powiem, natomiast no na pewno jest to lepsze, natomiast czy to jest rewolucja, to jest raczej ewolucja, tak mi się mimo wszystko wydaje, no ale na pewno jest lepiej i właśnie więcej rozumie różnych rzeczy, jest w stanie bardziej troszeczkę, no lepsze wychodzą te rzeczy czasami, choć wydaje mi się, że w takich gatunkach najbardziej popularnych, no to chyba jest jak było, tak mi się przynajmniej wydaje pod względem muzycznym. Niektórzy narzekają, że wokale ma jakieś, są bardziej takie zautotunowane, że tak powiem. I rzeczywiście dość często tam też pojawia się jakiś taki autotune, jakiś niby wokoder. To jest trochę takie sztuczne momentami. V2 niby też było, ale chyba...
1: Z drugiej strony V2 potrafił fałszować.
0: Tak, potrafił fałszować, tu nie ma tego fałszu, ale to już za bardzo chyba nie ma fałszu. Mam takie wrażenie, że jakoś za bardzo się tym przejął, że tam były problemy. Także, no ale zobaczymy, co będzie dalej. No, być może kiedyś wyjdzie jakieś V4, V5, a może nie, nie wiadomo. W każdym razie, no największa różnica była chyba między V1 a V2. V2 weszło stereo, no i w ogóle te gatunki jakieś takie zrobiły się bardziej... by także jest normalne. No i zwiększała się długość, bo w V2 to była minuta 20, teraz są 2 minuty w standardzie. Także no też lepiej. Teraz znowu news ode mnie, czyli dodatkowa weryfikacja w płatnościach portfelem Google. To znaczy chodzi o to, że do tej pory jak się płaciło telefonem przez Google, na przykład w sklepie, no to jeżeli się miał odblokowany ekran, no to się przesuwało ekran do, znaczy telefon do terminala, no odbywała się płatność i już. Natomiast teraz, co mnie cieszy, będzie można zrobić, o ile już nie ma czegoś takiego, bo podobno to już powoli zaczyna wchodzić, że domyślnie przynajmniej będzie tak, że trzeba będzie jeszcze się zautoryzować, czyli przykładamy telefon do terminala, telefon prosi nas o weryfikację, no pinem albo tam odciskiem palca, twarzą, no co tam kto ma. I dopiero po tej weryfikacji będzie dokonana płatność. Podobno będzie można to wyłączyć, jeżeli ktoś tego nie będzie chciał, ale domyślnie ma to być włączone, więc no po pierwsze uwaga. Po drugie, no chciałby się powiedzieć w końcu, bo zdaje się, że iOS ma coś takiego domyślnie, znaczy nie ma takiej sytuacji w iOSie, że sobie no, przełożymy telefon do czytnika i nie wiem, i nagle nam się ściągnie płatność, a my no, w sumie nic
2: tak,
0: o nie wiemy.
2: Tak, tam nie jest możliwe zrobienie czegoś takiego.
0: W Androidzie coś takiego możliwe jest, więc no, to jest trochę mniej bezpieczne, no więc w końcu po latach Google również tutaj dołączyło i zrobiło to tak jak, no, moim zdaniem tak jak się powinno robić. No i ostatni news, który mamy wpisany w naszych notatkach, dotyczy telefonów, bo najmniejszy telefon na świecie z Androidem 13 to...
1: Unihertz Jelly Star. To jest... No, wyszło to chyba w miarę kilka dni temu. chyba przynajmniej kilka dni temu o tym słyszałam. No w każdym razie u nas na Allegro za jakieś tam 1200 da się to kupić. Tam za jakieś $209 w cenie wyprzedażowej chyba to widziałam na stronie producenta. Natomiast co, no 8 giga RAM-u, 256 giga dysku, jakiś tam Mediatek Helio, chyba nie jakiś taki najgorszy. I ekran 3 cale, więc jak ktoś lubi małe telefony, kurde, no kusi, żeby kupić. Bo jack jest, nowy Android, no właśnie 13. Nie wiem jak ze wsparciem i nie wiem jak z wykorzystaniem na rynku polskim, bo też tak sobie tylko popatrzyłam i tak to wrzuciłam jako sygnałek bardziej niż jako jakiś niesamowity news, no ale jednak jest to ciekawe, że nadal takie telefony powstają i że jest na to rynek.
2: Tymczasem mamy jeszcze wiadomość na WhatsAppie, która do nas przyszła. Rafał nagrał kilka słów.
3: Dobry wieczór. Znacie aplikację do próbki wideo? A dokładnie mnie interesuje taka funkcja w tej aplikacji, żeby można było usunąć tło z wideo, na przykład hałas ludzi czy coś, tak? No, coś w tym stylu. Do usłyszenia.
4: No, jak rozumiem, tu chodzi o audio.
2: Audio, to jest... tylko że ma zostać obrazek też pewnie.
4: No, Reaper. Znaczy, wiem... Tak, Reaper. No tylko, że Reaper sam z siebie tła nie usunie jako takiego.
2: No nie, tu trzeba byłoby użyć jakiegoś efektu VST. Zastanawiam się, wiesz co, jeszcze zanim powiesz, zastanawiam się, czy ten filtr od Adobe'ego nie dałby rady. On zdaje się, że też potrafi obrabiać pliki wideo, tylko ja tego nigdy nie próbowałem robić i nie wiem, co on wypluje jako wynik. Czy to będzie samo audio wtedy, a on tylko potrafi odczytywać materiały wideo, czy też potrafi sobie to jakoś razem zrenderować?
4: Wydaje mi się, że nadal będzie audio, ale niczego sobie nie dam uciąć.
2: No to Rafale, jak możesz to sprawdzić? Zdaje się, że to jest podcast.adobe.com. Tam jest to narzędzie i możesz sobie za darmo materiał do godziny chyba, czy 30
4: natomiast,
2: minut.
4: Tak, natomiast jeszcze...
1: Nie wiem, czy nie 30 minut, ale na dzień 3 godziny. Ale też raz, że się mogło pozmieniać, a dwa, że...
4: Chyba godzinę, a na dzień 3...
1: Nie, no, może być na dzień 3.
4: No nic, no nie to sprawdzić.
1: To jest do sprawdzenia.
4: Natomiast jest NVIDIA Broadcast, to się chyba tak nazywa, to już kilka lat ten program ma. On jest raczej dla użytkowników właśnie kart graficznych NVIDIA, nie wszystkich co prawda. Oni teoretycznie mówią, że to jest tylko do RTX-ów, aczkolwiek ja pamiętam, że uruchomiłem to na starym stacjonarnym komputerze, na którym był GTX 750 chyba, więc karta no, naprawdę dość leciwa z 2014 roku i też to pociągnęło. I był właśnie NVIDIA Broadcast, to było do samego audio, ale zdaje się, że oni też zrobili jakiś program, który pozwalał na załadowanie chyba też wideo i tam różne rzeczy zrobienie z tym wideo. Między innymi chyba wycięcie również tła z głosu. No jest kilka wtyczek oczywiście VST, natomiast nie znam takiej, która byłaby rzeczywiście darmowa. No ewentualnie co by można zrobić, i to jakoś działa, tylko że to znowu działa raczej na plikach audio, no to różne strony, typu na przykład audiostrip chyba kropka, teraz nie pamiętam, co.uk chyba, tam tak, jest ten cały Demux, czyli coś, co oddziela wokal, bas, bębny i tak dalej. No i teoretycznie można by oddzielić wokal od reszty, no i zostanie sam wokal, a tło teoretycznie powinno zostać oddzielone i to nawet czasem działa, tylko to się troszkę czeka, tam 10 minut, czy nie pamiętam ile. Natomiast no jest szansa, że rzeczywiście któraś z tego typu stron mogłaby również działać z plikami wideo, natomiast która nie wiem, ale no być może są takie rzeczy właśnie. Raczej bym szukał po stronach internetowych bardziej niż programach.
2: Ewentualnie można by było spróbować w ogóle poszukać z jednej strony właśnie tego, o czym ty, Tomku, mówisz, a jeżeli to nie zdałoby egzaminu, być może pomogłyby trzy serwisy. Przede wszystkim jakiś serwis, który usunie audio z materiału wideo, przekonwertować sobie ten plik wideo na audio, jeżeli oczywiście to narzędzie, o którym wspomniałeś, nie wspierałoby formatów wideo. I wtedy sobie, kiedy już dostaniemy taki plik bez tej ścieżki audio i kiedy ją sobie pozbędziemy się gdzieś tam online tego tła, to poszukać jeszcze narzędzia, które pozwoli na synchronizację materiału audio z materiałem wideo, co też wydaje mi się, że powinno dać się za pomocą czegoś online'owego zrobić.
4: Możliwe.
2: Więc to są tak, ale tu się w pełni zgadzam, to są ewidentnie jakieś rzeczy, które można by było zrobić online i które pewnie za pomocą czegoś się da, no tylko to jest właśnie coś gdzieś jakoś, bo takich rzeczy się po prostu szuka w razie potrzeby, taka jest no prawda niestety. Tymczasem odbieramy telefon, jest z nami Wojtek, witaj.
5: Cześć, udało się na czas odciszyć. Takich kilka spraw. Przede wszystkim gratulacje dla Pauliny za powrót w dobrym stylu do audycji.
1: Dziękuję.
5: Za bloga i za pracę. I mam nadzieję, że otrzymasz wynagrodzenie adekwatne do twoich bardzo wysokich i specjalistycznych kompetencji. Czego wszystkim oczywiście życzę, nie tylko tobie.
1: Więc no, mam też drugą robotę, więc na pewno na spokojnie się utrzymam.
5: Nie, to jest jasne, natomiast chodzi o to, żeby to wynagrodzenie w naszym przypadku, niestety często tak jest, że ono jest poniżej, albo nie wykorzystują pracodawcy naszych kompetencji, albo płacą nam poniżej. Także ważne, żeby tu jakby wynagrodzenie odpowiadało tym kompetencjom, które mamy. To nie tylko chodzi o ciebie oczywiście, ale ponieważ ty teraz dostajesz pracę, to jest dobra okazja, żeby tego życzyć wszystkim, ale tobie przede wszystkim. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, taka, już wspomnieliście o tym Trados'ie. No myślę, że Paweł tu oddał to, co myślę na ten temat i ja, czyli no, gdzie byliście przez ostatnie 10-15 no, lat.
6: Dokładnie.
5: A teraz wycieracie sobie gębę waszą misją i
6: gdzie byliście, kiedy ja szukałem pracy i moim jednym narzędziem pracy, które mogłem podjąć, był Trados i przez to, że on dostępny nie był, musiałem zmienić ścieżkę kariery poniekąd, więc ja to bardziej kontrowersyjnie ujmę.
5: No właśnie, ale to nie, chyba nie tylko oni, bo też MemoQ okazuje się, że ma jakieś tam dostępnościowe plany albo nawet realizację. W wersji webowej podobno już jest całkiem nieźle dostępny. Ja się tego dowiedziałem zresztą w ubiegłym tygodniu na takiej konferencji i to jest ciekawe, bo podobno to nie było tak i prawdopodobnie w przypadku RWS, czyli tego, co się kiedyś nazywało SDL, czyli producenta Tradosa, też tak nie było. No ale podobno właśnie przeważnie jest tak, że trafiają na jakieś biuro tłumaczeniowe albo agendę rządową gdzieś, którzy mówią, no tak, ale jak wy nie spełniacie standardów dostępności, to my was na pewno nie weźmiemy. No i to powoduje natychmiastowe zainteresowanie tematem, bo okazuje się, że już wcale nie jesteśmy taką małą, skromną grupą, którą można olać po prostu.
2: Ja tylko życzyłbym sobie, to tak jeszcze wejdę ci, Wojtku, w słowo, ja życzyłbym sobie tylko tego, żeby ta dostępność faktycznie była obecna i żeby to ktoś weryfikował, bo słuchajcie, ja pamiętam, to już kwestia iluś lat, bo teraz już się tym nie zajmuję, ale kiedyś przez krótką chwilę się zajmowałem tym tak zwanym business intelligence'em, czyli po prostu siedzeniem w takim narzędziu od Oracle'a, akurat w tym przypadku to był Oracle, i generowaniem różnych raportów na podstawie no, jakichś określonych parametrów, że na przykład sprzedaż chciała mieć to, informacje dotyczące tego, marketing potrzebował tam czegoś innego, jakieś oddziały konkretne danej firmy potrzebowały jeszcze tam czegoś, no i tak dalej, i tak dalej. To się po prostu generuje za pomocą takich specjalistycznych narzędzi na tak zwanych kostkach OLAP. To się wszystko opiera.
1: Jezu, nie przypominaj mi.
2: A, no właśnie. To bardzo ciekawe. Nie, no, generalnie business intelligence to jest bardzo fajna i bardzo ciekawa gałąź. Mnie to naprawdę zainteresowało, powiem szczerze, na tamte czasy, jak się w to gdzieś tam zagłębiłem. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Tylko... Nawet Oracle, to narzędzie, ten ich BI był dostępny, to znaczy oni zadeklarowali, że on był dostępny i oni bardzo się tym szczycili gdzieś tam w dokumentacji, tylko zapomnieli dodać, że ten BI był dostępny w taki sposób, że dało się wygenerować bardzo podstawowe raporty. Tam później te kostki... Można było obracać na przykład w różne strony i na podstawie obrotu tej kostki wokół konkretnej osi można było uzyskiwać różne dane. No i niestety po wygenerowaniu kilku takich prostych raportów, kiedy chciałem zabrać się za coś dalej, to już okazało się, że tego niestety zrobić się nie da. Po prostu te obracanie tych kostek, czy jakieś dodatkowe wyszukiwanie parametrów jest niedostępne. I to jest niedostępne właśnie w tej wersji, która była stworzona z myślą o dostępności. W jakimś takim trybie, który tam można było sobie włączyć w tym Oraclu. Więc ja życzę wszystkim, którzy będą testować Trados'a, żeby naprawdę intensywnie ten interfejs przetrzepać, bo żeby się po prostu nie okazało tak, że ktoś twierdzi, że coś jest dostępne, że jest super, a potem okazuje się, że nagle niestety albo pojawiają się problemy i to w takich jakichś kluczowych elementach.
1: Tak, jesteśmy
5: przy... ja się zapisałem do tych testów. Zobaczymy, co oni tam zrobią, ale wchodzę w słowo chyba Paulinie. Także...
1: Tak, jak już jesteśmy przy kostkach danych, to myśmy na studiach mieli też właśnie przedmiot a propos tego business intelligence i myśmy korzystali z takiego rozszerzenia do Visual Studio, które miało tam no, ułatwiać cały ten proces. Z tym, że właśnie ono było całkowicie i kompletnie niedostępne i właśnie jak żeśmy je testowali, to zaraz po zajęciach zadzwoniłam na Be My ISA, na ten specjalistyczny, jak to się, specjalistyczna pomoc i tam jest oddział Microsoftu. No więc miła pani zapytała mnie, jaką mam licencję, z czego korzystam i o co pytam i jaki jest mój problem. A jak już powiedziałam, jaki jest mój problem, to dowiedziałam się, że oddział specjalistycznej pomocy Be My Eyes nie świadczy pomocy na temat Visual Studio.
5: No, to chyba bardzo znacząca uwaga. No to jest właśnie to, co ty, Michale, opowiadałeś, to jest coś standardowy przykład, taki sztandarowy przykład tak zwanej fasadowej dostępności. I to bardzo często właśnie bywa w różnych takich programach bardziej specjalistycznych, że jest tylko ten wierzch dostępny, albo tylko jedna funkcja, albo tylko z jednej perspektywy, bo się na przykład zakłada, że taka osoba niewidoma to będzie tylko uczestnikiem, ale już gdzieś tam twórcą, żeby coś robić, to już nie potrzeba dostępności.
1: I żeby nie było, to rozszerzenie było od Microsoftu.
5: No Visual Studio jest Microsoftu.
1: To ja ale to rozszerzenie też było Microsoftu, mi o to tylko chodzi.
6: To ja słyszałem też historię osoby, która w innej jakiejś działce się wgryzła w jakieś narzędzie specjalistyczne, które zakładało tylko również właśnie, że chyba chodziło o coś radiowego, że niewidomy to on tam będzie chciał sobie pograć w jakimś radyjku internetowym, ale gdzie by przyszło do głowy, żeby jakieś parametry, no nie wiem, nadajnika czy odbiornika przy stawianiu takiej stacji FM naziemnej były potrzebne. No i gdzieś tam od słowa do słowa, gdzieś tam się ta osoba przegryzała przez linie supportu różne. No i ostatecznie twórca programu stwierdził, a to najlepiej asystę sobie skombinować do tego zadania, bo to za ciężko, żeby oni zrobili dostępność tej konkretnej jakiejś zakładki.
1: No daleko szukać, jeżeli twórca Telegrama uważa, że niewidomych nie stać na iPhone'a, więc nie ma sensu robić dostępności tam gdzie tam do specjalistycznych narzędzi.
5: Wspaniałe, wspaniałe.

0: okrojone o pewne części, ale wiem, że wynik tam jakiś został podany. Chyba było przed tym testem, egzaminem do liceum, jakoś na końcu podstawówki. Także jest, jest. Ktoś to robił kiedyś, a jak teraz to wygląda, to nie mam pojęcia.
1: Okej, ale na ile on był miarodajny?
2: No właśnie, bo mówisz, że było to w jakiś sposób okrojone i teraz pytanie, czy można to porównać z takim pełnym testem IQ, tak?
0: Nie, nie, nie, ja to rozumiem. Ja po prostu tego nie wiem, nawet przypuszczam tak naprawdę, że on był okrojony, bo no wtedy jako dzieciak to mnie to w ogóle nie interesowało, ale taki wynik też punktowy otrzymałem na koniec.
2: Jasne.
0: Na ile on był oczywiście, na ile spełniał te kryteria tam wierności, rzetelności i trafności i tak dalej, to ja nie mam pojęcia oczywiście, tylko po prostu taka historia z przeszłości. To teraz jeszcze przejdę do czegoś zabawnego, właściwie do dwóch rzeczy zabawnych. Rzecz zabawna numer jeden, to pamiętacie, że w ubiegłym tygodniu pytałem się o klawiaturę, co tu kupić i znalazłem, kupiłem i korzystam. Klawiatura na Allegro kosztowała jakieś tam 150 zł, przyszło to, no i okazało się, że tak. Ma to takiego jakby dongla na USB i jest to bezprzewodowe. No więc trochę zaniepokojony, włożyłem tego dongla do Brailianta, ale on natychmiast zaraportował radośnie, że właśnie włożyłeś klawiaturę USB i jest podłączona. Także super, bardzo się ucieszyłem. I wszystko ładnie działa, nie ma właściwie żadnego, jest jedno ale małe. On nie może pisać polskich znaków. Nie wiem, co się dzieje. Naciskam te klawisze i próbowałem też na innej klawiaturze. W ogóle nie wyskakują polfonty. Żadne. Także to jest coś, co gdzieś tam muszę jeszcze zbadać. Ale zdarzyła mi się też bardzo zabawna, chociaż jak się działa ta historia, to nie była ona dla mnie bardzo zabawna, bo to jest klawiatura USB, ale ona też jest klawiaturą Bluetooth. Ona tam ma Z2 te miejsca na dwa urządzenia. No i sobie podpiąłem tam iPhone'a, pobawiłem się trochę tym, tamtym, poszedłem spać, zupełnie o tym zapomniałem. Rano wczoraj wstałem, to bardzo wcześnie, bo tam na 8 zajęcie, jeszcze o 7 jestem już w pracy, przygotowuję, bo to trzeba postawić wszystko i och, ach. Jadę autobusem, patrzę, kurczę, ten telefon w ogóle nie działa, nie ma żadnego dźwięku, niczego, no trochę przerażony. No się dobrze, przyjdę do pracy, nie tą czy inną metodą, to zmuszę go do działania. No i tak, próbowałem tak, udostępnij ekran przez Maca. No to nic, ale patrzę tak, pinguję go z zegarka, dzwoni, wszystko jest okej. Jezu, i tyle po prostu się namęczyłem. W końcu udostępniłem kamerę z iPhone'a, no i wszystko jest okej, wszystko gra, co się dzieje? No ale to wpadłem na taki pomysł, że jest taka opcja na zegarku, że możesz to włączyć jakby kontrolę zdalną iPhone'a. No i rzeczywiście jak ja w to kliknąłem, to się włączył voiceover, hurra, po prostu wszystko, odzyskałem kontrolę. Włożyłem do plecaka posiedziałem chwilkę, porobiłem jakieś rzeczy, patrzę, znowu to samo. Jaka była odpowiedź? Otóż ja zapomniałem wyłączyć tej klawiatury, więc on mi wyciszał, ściemniał ekran i jeszcze dzwonił do jakichś ludzi, bo ta klawiatura po prostu się gdzieś tam kolebała po plecaku.
2: Oj. Także
0: ważna lekcja dla mnie. To
3: ja kiedyś sobie wcisnąłem plecakiem włącznik słuchawek Bluetooth w plecaku i też się dziwiłem, czemu nie mam dźwięku. Także takie historie też mi się już kiedyś zdarzały i się byłem naprawdę przerażony, bo byłem w podróży wtedy. I to jest ostatni moment, kiedy byście chcieli, żeby tam telefon przestał mówić współpracy, naprawdę, uwierzcie. Natomiast co do jeszcze klawiatury i monitora, czy ty, Wojtku, aktualizowałeś tego Brailianta do najnowszej wersji, bo teraz wyszła już wersja 2.2?
0: Tak.
3: Aktualizowałeś. Dla tych, którzy nie wiedzą, wyszedł tam tryb tylko od monitora brailowskiego, czyli można ukryć wszystkie te smart opcje i to jest chyba fajna opcja dla ludzi, którzy wymagają od tego monitora, żeby był tylko monitorem. I można tam w jakiś sposób poukrywać, żeby on nie pokazywał tych wszystkich notatników, terminarzy, kalkulatorów i tak dalej, tylko żeby po prostu był monitorem brailowskim do komputera.
0: Z drugiej strony może wtedy kupić coś tańszego, co jest tylko monitorem. Koniec.
3: Tylko właśnie chyba nie ma za bardzo. Teraz każdy jeden monitor na rynku właśnie taki jest. Czy to jest Focus, czy to jest Brailliant, czy to jest Braille nawet Edge starszy, chociaż teraz ten Braille Emotion wychodzi. To wszystko

0: to już nie ma. Skończyły się czasy chyba klasycznych monitorów, które są tylko monitorami. Teraz jest całe menu i cały garnitur różnych funkcji.
1: Znaczy, mnie to się bardzo podoba, ta opcja z podłączoną klawiaturą, bo to bardzo szybko się wpisuje. No i ja ostatnio miałem coś takiego, że właśnie mamy oczywiście idiotyczny panel, oczywiście dotykowy w sali i wyłączyłem owszem monitor, który jest w sali, ale zapomniałem o wyłączeniu monitorów w kabinach. W związku z tym piszę radośnie jakieś notatki, kto tam co robi źle, dobrze, nagle przełączam się na jedną dziewczynę, a ona mówi, no jak tak pan pisze, to mnie tak dekoncentruje, że nie ma mowy, nie będę tłumaczyła. No i dopiero wtedy się zorientowałem, co się stało. Także rzeczywiście opcja pisania na tym wariancie z klawiaturą jest po prostu dobra, no bo tam ani mi nie zajrzy, ta sama zresztą mi kurczę zagląda przez ramię, nie? I patrzy, jakie co ja tam mam za notatki. Bo siedzi koło mnie, no to zagląda, no. Trudno. A na tym brailleancie to mi może se zajrzeć, no. Także myślę, że sama idea jest fajna, no ale szkoda właśnie, że jest to jakoś tam niedopracowane albo czegoś jeszcze ja nie potrafię robić. Ale powiem wam jeszcze jedną rzecz, że właśnie na tych zajęciach też ja, ponieważ to jest 8 rano, wtorek, wszyscy wiadomo jeszcze zaspani, to im puszczam różne tam piosenki na o poranku, a teraz właśnie wpadłem na to, żeby puścić im Suno AI, żeby coś wymyślił Suno AI i wymyślił piosenkę między innymi Entre las cabinas, także bardzo, bardzo przyjemna jest. No i pomyślałem, że też stworzę jakąś piosenkę o tyfloprzeglądzie. No i jest taka piosenka, to mogę wam, nie wiem, wysłać, nie musicie tego, znaczy jak tam zdecydujecie, to puścicie, jak nie, to...
2: Bardzo chętnie.
1: To nie, ale jest bardzo zabawne i chciałem powiedzieć też, że no właśnie jest to taki element ableistyczny, ponieważ w drugiej zwrotce czytamy, dzwońcie i bierzcie udział w naszej społeczności. Wzrok nie ma granic, tylko chcecie uwierzyć. Także... Na czym trenujemy, no to mamy takie tekst. A skądże? Przecież ja tylko dałem jakiś prompt, zresztą ze mnie żaden prompt engineer, więc ten prompt był mega prymitywny, no ale coś tam wyszło. Ale tekst jest, natomiast Entre las cabinas zrobiło furorę po prostu, moja koleżanka. Wzruszyła się bardzo.
2: Za jakiś czas, mówię wam, powstanie jakaś lista przebojów sztucznej inteligencji wygenerowanej przez Suno.
3: No oni już wewnętrznie mają. Jest Explore zakładka, jest Trending tam zakładka.
0: Tak, Trending to jest naprawdę festiwal przeciekawych kreacji. Pamiętasz, tak. Tomku, my znaleźliśmy niemiecki metal, który okazał się w tekście być przepisem na ciasto.
3: Paczka cukru waniliowego!
0: I różne inne ciekawe rzeczy, więc no tam, tak, tak. Tam już można powoli się bawić w Marka Niedźwieckiego i ekipę, tak.
1: To jeszcze szybko uzyskałem zgodę od małżonki, więc opowiem jeszcze jedną zabawną anegdotkę, ponieważ jak małżonka zobaczyła, że tak ja tworzę na zajęcia piosenki, to powiedziała, jak to teraz napisz jakąś o mnie? No więc tam szybko wpisałem, że coś Kamilka, poranne wstawanie, kawa do łóżka, coś takiego, nie? No i wygenerowało tekst, a jeszcze w stylu andyjskim. To coś tam napisała, że Kamila jest piękna, coś tam w stylu andyjskim, czy coś takiego, to jest jakąś taką bzdurę, ale najfajniejsze było, jak napisało Kamilka tańczą, Kamila z poranną kawą, to jest chwila dla nich. Także może kiedyś Nobla literackiego dostanie ta sztuczna inteligencja.
2: Może.
4: Ja szczerze mówiąc, jak korzystam już z tego chirpa, to wolę sama coś napisać, bo no GPT to jest 3,5, więc no, nie jest to jakiejś najwyższej jakości. Ale no, pośmiać się można.
1: Ale ten drań rymuje nawet, to rymy częstochowskie, ale bardzo zabawne właśnie, takie tandetne totalnie.
2: No, od czegoś trzeba zacząć. Podejrzewam, że za jakiś czas będzie zdecydowanie lepiej.
1: Znaczy, mnie się bardzo podoba, a funkcję dydaktyczną spełniło doskonale, ponieważ wszyscy się rozbudzili i bardzo byli rozweseleni. Przystąpili rzeczywiście do pracy, jak to on powiedział, con entusiasmo. I tego entuzjazmu wam też życzę na dalszy przebieg audycji. Spokojnych świąt. Dużo odpoczynku przede wszystkim.
2: I wzajemnie.
1: No i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
3: I to wszystko, co przygotowaliśmy w notatkach, natomiast czy pojawiło się jeszcze w międzyczasie coś takiego, czego w notatkach nie przygotowaliśmy?
2: No na przykład pojawiły się wiadomości od Rafała na WhatsAppie, już patrzę, gdzie tu jest pierwsza ta wiadomość, której nie odsłuchaliśmy, o tutaj.
5: To dziękuję za obszerną odpowiedź. A jeszcze tu mam jedno pytanie do Tomka, bo on tu się zna na dźwięku. I jaki jest najlepszy by byłby mikrofon do wokalu, dokładnie do wokalu, do śpiewu to chodzi mi. Jaki jest najlepszy mikrofon? No. Pozdrawiam. To byłoby wszystko z mojej strony na dziś. I wesołych świąt i smacznego jajka życzą na święta. Dla was wszystkich tutaj i dla słuchaczy.
3: No to my też słuchaczom rzeczywiście wszystkim życzymy tego mile spędzonego czasu, bo rzeczywiście słyszymy się dopiero po świętach.
2: Tak jest.
3: Jak dobrze myślę.
2: Zgadza się. Natomiast Tomku, co z tym mikrofonem do wokalu?
3: Co z tym mikrofonem do wokalu?
2: Jaki moment, najlepszy? Coś...
3: Nie ma takiego. To znaczy, kwestia jest tego typu. Z mikrofonami do wokalu problem polega na tym, że w pewnym momencie zaczyna się problem pod tytułem do każdego wokalu potrzebny jest inny trochę mikrofon, dlatego że no one są trochę różne. Jedne będą miały więcej góry, inne więcej dołu i tak dalej, i tak dalej. I to czasami w ogóle robi się tak, że jeżeli ktoś ma na przykład dużo no takich wysokich w głosie, to się kupuje mikrofon trochę ciemniejszy, żeby to wszystko zrównoważyć. Ale też nie zawsze. No też zależy w jakiej cenie, no ale w każdym razie no tu chyba nie ma jakiegoś jednego dobrego rozwiązania. Więc trudno tutaj rzucić konkretną nazwą, bo tych mikrofonów naprawdę jest teraz bardzo dużo. Ja też znam tylko kilka na dobrą sprawę, nie wiem, czy to są najlepsze, nawet w tych cenach, no i właśnie zależy też trochę dla kogo. No i no nie da się tak chyba wskazać jednego słusznego. Bo nawet w studiach nagraniowych często tych mikrofonów do wokalu to nie to, że jest kilka, tylko kilkanaście na przykład. I się dobiera mikrofon do konkretnego człowieka. Także chyba nie ma jednej dobrej odpowiedzi, tak mi się wydaje przynajmniej.
2: No dobrze, mamy wiadomość od Wojtka i to jest chyba to jego dzieło, które wygenerował. Posłuchajmy w takim razie.
6: Czy ja chcę przegląd?

0: No i tak to.
1: Jak ja lubię to, że zawsze kiedy czat przynajmniej 3,5, ale 4 też bardzo często generuje coś o niewidomych. Zawsze, ale to zawsze musi paść słowo serce, empatia. Zrazem możemy...
0: Ale wiesz co, gdyby... Ale tak z drugiej strony, gdyby świat miał dla nas więcej empatii, zwłaszcza na przykład twórcy różnych aplikacji, to byłoby lepiej.
1: Wiesz bardziej co, powiedziałabym chociaż... o uważności niż o empatii.
0: No, być może, być może.
2: Bo wiesz, empatię to mogą być, oj, jak wam przykro, no sorry, nie zrobimy. No,
0: to... Też prawda. Tu jeszcze widzę, że mamy jeden telefon. Rozdzwoniliście się i bardzo dobrze zresztą. Jak taka piosenka zachęciła, no to Wojtek jeszcze też przeprosił poniżej w wiadomości, że Piotra nie uwzględnił. No spokojnie, pewnie jeszcze nie jedną piosenkę się o Tyflo Przeglądzie albo o Tyflo Podcaście uda wygenerować. To będzie okazja, żeby się zrehabilitować, a tymczasem odbieramy telefon. Kto jest z nami?
3: No witajcie, witajcie, Krzysiek z tej strony. No teraz ja... Tą formą spróbowałem się połączyć.
0: Witaj, Krzysztofie. Nie słuchamy.
3: Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie słychać.
0: Tak,
3: bo
0: słychać
3: nie...
0: cię dobrze. Jesteś, jesteś. Wszystko działa.
3: No ja się cieszę, że Paulina wróciła. Bardzo fajnie cię usłyszeć po długiej nieobecności.
1: Dziękuję.
3: Bardzo fajnie. Miałem prywatnie do ciebie się tam nagrać. Pewnie się nagram, jak trochę czasu znajdę. A myślę, że go znajdę, chociaż ostatnimi czasy od lutego to ten czas jest taki już bardziej ograniczony, ale to dobrze, bo też tak jak i ty coś zmieniłem, też dostałem pracę w końcu na stałe, co jest fajne i miejmy nadzieję, że okres próbny przejdę dobrze i że zostanę tu, gdzie jestem, praca zdalna. Także w sumie coś, co chciałem już od dawna robić i jakby doszkalam się i rozwijam, także fajna sprawa, słuchajcie. Ale
0: i bardzo dobrze, że się udało. Powodzenia i gratulacje.
3: Dzięki, Michale, dzięki, ale ja niestety dzwonię do was ze smutnymi wiadomościami. Niestety, tak na koniec audycji. Jak pamiętasz, Michale, swego czasu robiliśmy dosyć niedawno audycję o tej maszynce do golenia Brauna serii 9 z tą stacją czyszczącą, ładującą.
0: Nie mów, że się już popsuła.
3: Jakbyś przy tym był.
0: To naprawdę to jest...
3: Słuchajcie, wczoraj się goliłem i ten trymer, który tam ci opisywałem słuchaczom wszystkim z tyłu, chciałem wysunąć, żeby dogolić te wąsy i w ogóle i tak dalej, nie? W pewnym momencie ten trymer, on się wysunął wprawdzie, ale zaczął opadać. Jakby ta taśma, która go, nie wiem, tam reguluje jakoś, czy trzyma, żeby on nie opadał, on tak sobie luźno, wiecie, chodził. W pewnym momencie go jakoś tak podważałem, żeby jednak nie spadał, tylko był na tej samej wysokości, na której ja chcę, żeby był, tak? I niestety ten trymer ciągle się zsuwał w dół, po czym jak się zaczął trymer zsuwać w dół, przycisk power tak ładnie sobie się ruszać zaczął, a potem w rzeczywistości odpadł od maszynki, od obudowy i jako osobny element się znalazł poza nią i została jedna wielka dziura po przycisku power.
0: Jakby to powiedzieć, więc... Krzysztofie, możesz robić jako tester, to naprawdę...
3: Ja mówię, ja to się gdzieś muszę zatrudnić, naprawdę, bo to już jest 7 maszynka czy 6. No ja napiszę książkę Wademeką dla niewidomych odnośnie maszynek do golenia. Bo po prostu, no to jest jakieś, wiecie, no to jest jakiś szok, no. Poszliśmy wczoraj do komputronika, poszedłem do reklamować. Na szczęście się okazało, że gwarancja jest do grudnia tego roku, więc dobrze, że się zepsuło w trakcie gwarancji. Zobaczymy, co oni z tym zrobią.
0: A propos maszynek, to mamy też na stronach Tyflo Podcastu jeszcze jedną audycję, która niedawno się ukazała na temat innej maszynki, Philipsa, jak dobrze pamiętam. Tak, to Paweł Pluszczyk demonstrował, więc jeżeli sytuacja Krzysztofa was zniechęciła, to jest alternatywa, która też u nas...
3: Znaczy ja dam oczywiście znać słuchaczom, jak się sytuacja rozwiązała, no ale do tego czasu... coś trzeba było pomyśleć, no bo przecież będzie człowiek zarośnięty, no chyba, że pójdę w ślady redaktora naczelnego i zacznę korzystać z usług Barbera. No ale jednak chyba to nie w moim stylu i ktoś mi polecił tą maszynkę właśnie, Gillette, taka jak zwykła, najzwyklejsza maszynka do golenia z tym, że na baterię, nie ta Gillette Clock Life. I zobaczymy, co to będzie, czy będą w piątek ofiary w ludziach, czy nie, bo taką zwykłą, elektryczną, zwykłą taką, wiecie, na mokro, bez żadnego takich tych udziwnień się jeszcze nie goliłem, taką jak najzwyczajniej zwykłą, tylko że ona jest wspomagana tą elektryką. Zobaczymy, co to z tego będzie w piątek. Do środy, jak przeżyję, to zadzwonię, czy były ofiary w ludziach, czy nie.
0: No to daj znać.
3: Oby coś... No bo to nie, no słuchajcie, to jest jakaś porażka, bo tak nie może być. No.
0: Dobrze, Krzysztofie, czy jeszcze w jakiejś sprawie do nas dzwonisz?
3: No mam tutaj takiego newsa, nie wiem, czy się uda mi to odpalić z drugiego telefonu, muszę coś się skonsultować, ale mam ciekawostkę taką a propos sztucznej inteligencji. Dzisiaj było dużo na ten temat. Swego czasu u nas właśnie po Carrefourze jeździł robot, się nazywał Carrefour i on bardzo mnie zaciekawił. Ten robot jest w formie takiej jeżdżącej kolumny. Ta kolumna ma na sobie półki, na tych półkach są produkty i ten robot, ten cały robot, który jeździ, ma głowę kota. To dla tutaj, Michale, dla ciebie gratka ciekawa. No
0: bardzo ciekawe.
3: I ten kot, słuchajcie, jak się go dotknie, pogłaszczę po uszach, to on miauczy i może mi się uda zaraz gdzieś jakieś nagranie tutaj odtworzyć. Zaraz zobaczymy. Będziemy szykować do odtworzenia. Momencik, chwilka cierpliwości. No i ten robot, słuchajcie, jeździ, on ma na półkach produkty i można sobie coś tam wziąć od niego, nie? On zachęca do kupowania w Carrefourze, nie? I generalnie to on działał, dopóki ja się przy nim nie pojawiłem.
0: Nie mógł, że też popsułeś.
3: Coś mu nacisłem i go na chwilę zastopowałem.
0: Krzysztofie, elektronika to ewidentnie cię nie lubi. Ja mam takie wrażenie.
3: Chyba nie. Teraz puszczę nagranie.
0: Oj, ale obawiam się, że my z tego to wiele nie usłyszymy. Wiesz co, tak, Krzysztofie?
3: Podeślemy to na...
0: No, chyba lepiej będzie podesłać to na WhatsAppa. Nie wiem, czy jeszcze dziś to wyemitujemy, bo wprawdzie zaraz będziemy kończyć, ale nawet jeżeli nie uda nam się tego zmieścić dziś, no to zagramy sobie to, odtworzymy sobie za tydzień.
3: Jasne, to podeślę na
0: i taka w ogóle audycję, taka prośba, jeżeli macie to generalnie do naszych słuchaczy, jeżeli macie jakieś dźwięki, wysyłajcie nam to proszę na WhatsAppa, bo wtedy możemy to bardzo łatwo wyemitować. Jeżeli nam coś tu wrzucicie, to po prostu no to jest dla mnie bardzo prosta sprawa, żeby to na antenie się pojawiło. Dobrze, Krzysztofie, to jak rozumiem, jasne, wszystko.
3: To wszystko ode mnie, no to powodzenia i tam do następnej audycji. Hej.
0: Do następnej, trzymaj się, do usłyszenia.
2: No to ktoś coś jeszcze znalazł na przykład, albo jakieś wiadomości pojawiły od słuchaczy.
0: Telefon dzwoni do nas.
2: Telefon.
1: Znowu? Kolejny?
0: Tak.
2: Na to wychodzi.
1: Wow.
0: No to dobrze, to odbieramy w takim razie telefon. Dziś rozdzwoniliście się bardzo, na koniec. Kto jest z nami tym razem?
4: Witam serdecznie, dobry wieczór, Małgorzata z tej strony.
0: Dobry wieczór.
5: Witamy.
4: Ja chciałabym wypowiedzieć się na temat telefonu Smart Vision 2, którego byłam użytkowniczką przez jakieś 2 latka dosłownie. I chciałam powiedzieć właśnie, że ten telefon no nie spełnił moich oczekiwań, ponieważ no niestety jakoś tak nie był za bardzo responsywny, to raz, dwa, że często się wieszał, trzeba było wyjmować baterie. A mówię o tym, ponieważ było już mnóstwo audycji, no co najmniej kilka na temat telefonu firmy Capsys i chciałabym przestrzec osoby, które zamierzają kupić ten telefon, ponieważ naprawdę trzeba się bardzo zastanowić nad wyborem. A chciałabym powiedzieć też, chciałabym podziękować, jeśli jestem już na antenie, panu Darkowi Marciniszynowi właśnie za mnóstwo artykułów, mnóstwo audycji dotyczących Blind Shell Classic 2. No właśnie przymierzam się do kupna tego telefonu, ponieważ bardzo mnie zaciekawił. No technicznie jestem słaba, więc tutaj myślę, że Blind Shell będzie takim dobrym, stosownym rozwiązaniem dla mnie.
0: Ja bym tylko zwrócił uwagę na jedną rzecz, o tym, o czym wspominasz w kontekście Smart Vision 2, że już w tym momencie w sprzedaży mamy i zresztą generalnie o tym telefonie mówiliśmy, nie było u nas żadnej audycji na temat Smart Vision 2 i audycje, które się pojawiały, były na temat Smart Vision 3, to jest kolejna,
4: to jest kolejna wersja
0: tego telefonu. Tam przynajmniej z tych testów, które się pojawiały i które zarówno Darek, jak i też Michał Kasperczak przeprowadzali, nie było, nie słyszałem takiej uwagi od żadnego z nich, żeby ten telefon w trzeciej wersji się wieszał, więc prawdopodobnie to zostało gdzieś tam jakoś naprawione. Natomiast
4: no tu,
0: natomiast tutaj no w kwestii tego, o czym mówił na przykład ostatnio Darek, no to pojawiła się chociażby sprawa tej baterii, tak, która tam działała dość króciutko.
4: Ona króciutko działa, to fakt. Tak samo działała w jedynce, tak samo działała w dwójce i podejrzewam, że w trójce może być tak samo dokładnie.
0: Być może jeszcze kiedyś zresztą do tego tematu wrócimy. Myślę, że tematy telefonów w ogóle klawiszowych jako takich, ja przyznam szczerze, że nie spodziewałem się takiej ich popularności. Wydawało mi się, że to już jest jednak pieśń przeszłości, a okazuje się, że niewidomi tęsknią i szukają jeszcze takich rozwiązań.
4: Nie, bardzo dużo osób mam w swoim gronie takich, które mają telefony klawiszowe i rzeczywiście za nimi tęsknią i bardzo chcą tych telefonów. Oczywiście będę szukać dalszych rozwiązań, ale Blind Shell Classic 2 musi być, ponieważ na dzień dzisiejszy jestem w takiej sytuacji, że korzystam z Nokii E66 z 2008 roku, także muszę niestety już kupić, bo miałam kiedyś LG Winesmart. Fakt, że to był dziwny telefon, też półdotykowy i też z klawiaturą, ale on jak dla mnie naprawdę był fantastyczny i on działał 10 lat bez żadnej naprawy. Proszę mi wierzyć, ani razu się nie zaciął, ani razu się nie zawiesił, nie miałam z nim żadnych problemów i baterię też można było dokupić.
0: Zapytam z ciekawości, czy próbowałaś w ogóle jakichś telefonów dotykowych?
4: Oczywiście, że próbowałam jakoś tak, no nie mam cierpliwości do klikania, do gdzieś tam szukania palcami czegoś. Dla mnie telefon to musi być taki, że ja bym chciała zadzwonić, wysłać wiadomość, odebrać, coś porobić na YouTubie, na WhatsAppie i to mi wystarczy zdecydowanie.
0: Jasne. A jakie to były telefony z tych, jeżeli chodzi o ekran dotykowy? Co to było? Na czym próbowałaś podziałać sobie?
4: To był Redmi, a jeszcze wcześniej Samsung.
0: Czyli na przykład z iPhone'a nie próbowałaś korzystać?
4: Miałam dosłownie przez 10 minut.
0: No to nie, no wydaje mi się, że tu warto by było się trochę dłużej nim pobawić, ale może kiedyś jeszcze będziesz miał okazję, to ja szczerze mówiąc polecam.
4: Tak, no nie mówię nie.
0: Okej, to w takim razie czy jeszcze jakieś tutaj masz do nas pytania?
4: Nie, to wszystko. Dziękuję serdecznie za fajne audycje. Życzę wszystkim prowadzącym i słuchaczom wesołych świąt i wszystkiego dobrego i żeby te tyfloprzeglądy jednak się pojawiały, bo bardzo ciekawe audycje. I
0: robimy, co możemy. Robimy, co możemy. Dzięki serdeczne za życzenia. Pozdrawiamy cię również i również wszystkiego dobrego.
4: Dzięki, dobranoc.
0: Dobrej nocy. No i mamy wiadomość od Krzysztofa. Mamy wiadomość od Krzysztofa, tu chyba ten Kerfuś przemówi. Zobaczmy.
5: Słyszę w radiu znajomy głos. Pozdrowienia dla Małgosi tutaj od nas. I no, fajnie, że dzwonisz do radia. Pozdrawionka.
0: A, czyli Kerfuś jednak nie przemówi. No okej, to trudno. Więcej... Nic, więcej nic nie ma.
2: Tak. To w takim
1: to
2: razie...
1: Na... Aha, koniec okay. W sumie dodam, bo nie wiem, czy było mówione o tym, w sensie wiem, że było mówione o tym, że Ableton jest dostępny, ale nie wiem, czy ktokolwiek to testował.
0: Ja się trochę tym bawiłem i powiem szczerze, ale to powiem tak z perspektywy osoby, która pracowała przez ileś tam czasu na Reaperze, ja się trochę czuję zagubiony w tym programie i mam wrażenie, że on tak nie do końca działa stabilnie, ale może to są tylko jakieś moje takie odczucia i to są bardzo wstępne odczucia, absolutnie ja się tu nie czuję osobą jakoś bardzo kompetentną do tego, żeby powiedzieć, czy to jest już na tyle dobra dostępność, że można z tego korzystać, czy jeszcze nie.
1: To z kolei mi się dość mocno podoba ten Ableton, bo jeśli chodzi o Reapera, no to ja mam tam taki problem, że w sumie to pobieram tam jakąś wtyczkę, no bo ja nie mam żadnego ani Native'a, ani Arturii, ani nic. Ja po prostu sobie tak bardzo amatorsko i tak fanowsko coś czasami poklepię w klawisza, więc no, pobieram te wtyczki i tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie trzeba przez te parametry pod P, czy przez presety, czy przez OCR, czy przez jeszcze coś tam. No tutaj na tym Abletoniku sobie latam po browserze, mam wyszukiwarkę uwzględniającą wszystkie instrumenty, słyszę sample, daję enter, mogę grać i spoko, natomiast...
0: Okej, to ja tylko, Paulino, wejdę ci w słowo. Jeżeli chodzi o te moje próby jakiekolwiek, to one dotyczyły jakiejś edycji audio, miksowania utworów jednego z drugim, aha, tego typu rzeczy. Ja okay, absolutnie nawet nie podchodziłem do jakiejkolwiek próby stworzenia czegokolwiek na Abletonie. To od razu tu takie zastrzeżenie.
1: Okej, okay, natomiast no to właśnie, czego ja nie robiłam, to nie, totalnie nie tykałam się edycji. Bardziej tak sobie eksplorowałam, na co to stać, tak pod kątem właśnie brzmień, pod kątem, nie wiem, czy jestem w stanie ustawić metronom, czy jestem w stanie sobie zacząć coś nagrywać i tak dalej. I w sumie jedyne, co mi się nie podoba, to że nie umiem do końca, w sensie, no chyba, że nie ma, ale nie sądzę, wybrać jakichś takich parametrów dotyczących konkretnego instrumentu, no bo nie sądzę, że to jest na tyle biedne, że parametry dla instrumentu to jest tylko jakiś tam reverb, delay, chorus, coś tam jeszcze i koniec. Myślę, że jest tego troszkę więcej, nie wiem, chociażby jakieś takie no typowo odnośnie instrumentu rzeczy, na przykład na ile gitara ma być taka naturalna, a na ile taka typowo klawiszowa, w sensie nie wiem, czy dobrze o tym mówię, ale właśnie na przykład jak ma wyglądać przejście pomiędzy jednym wciśnięciem a drugim wciśnięciem klawisza danego i tak dalej. Natomiast no, bardzo chętnie bym się poradziła kogoś, kto testował to bardziej, ale wydaje mi się, że ma to potencjał na pewno, a na pewno ma potencjał, jeżeli team deweloperski dalej chce się zajmować tą dostępnością. No bo tak naprawdę tabem chodzimy po kontrolkach tych od grup, alt cyfra chodzimy po grupach. Wydaje mi się to w miarę intuicyjne. To, co mnie denerwuje, to to, że za każdym razem, jak się zmienia input albo output w urządzeniach audio, to ta strona ustawień przeskakuje na jakąś inną kontrolkę. Nie można sobie po prostu zwyczajnie, jak na liście rozwijanej, wybrać tego inputu, tylko za każdym za każdym wciśnięciem strzałki lądujemy gdzieś w jakimś losowym elemencie tej strony ustawień. Ale tak z tym to mi się podoba.
2: Chyba też to w końcu muszę przetestować. Tak, że... No dobrze. To co? Bo tak głupio będzie po raz kolejny powiedzieć, że kończymy, ale w sumie to nie. Ale chyba teraz już faktycznie skończymy, tak mi się przynajmniej wydaje. To ja w takim razie tylko jeszcze przypomnę, że dzisiaj w audycji brali udział Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za miłe słowa i dobrej nocy.
0: I wesołych świąt.
6: Wesołych świąt.
2: Wesołych świąt.
1: Wesołych świąt.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Okej, dzień dobry. Z tej strony znowu Warszawa i Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Europy Showdown. Właśnie polska kadra kończy dobijać kawę. I za chwilę wychodzimy do szkoły, w której odbywają się rozgrywki. Dzisiaj dogrywamy ostatnie mecze z niższych rund. Ćwierćfinały, półfinały oraz finał. I najważniejszy dla Polski, finał drużynowy. Cały czas jest szansa na złoto. Pozostali nam tylko do pokonania, tylko może aż. Nie chcę zapeszać. Finowie, trzymajcie za nas kciuki i bądźcie z nami.
9: Nie,
6: Zapytaj na WhatsAppie jeszcze szybko, czy ludzie słuchają, bo na razie widzę tylko dwie osoby. Ja wiem, ale ja zrobiłem. Pobudziłem największych fanów, więc... Ciekawi, a kto będzie robił? Aha.
9: Dobra, powiedz mi...
6: Co? W tej chwili tak, dwie. No, jak zmobilizowałeś.
9: Wstań lubek koło Adriana, muszę tłumaczyć. A ty, Adrian, mi ten, skupiony teraz twarzy.
10: Thank you. Yes.

0: Thank you. Rasha Iren?
1: Yes.
0: Paul Iren?
1: Yes.
0: Thank you.

Yeah.

0: Yes.
1: Russia,
2: Ireland. Yeah.

Brazylii.

0: 7.
1: Russia, I read. Poland, I read.
2: Yes.
1: Okay.

0: Ela, swoje robisz minus 2, 1, 2. Adrian, spokojnie tutaj od biura. Open the windows. Adrian, jaka?
1: Marina Paul in Vladislav.

opinii.

0: 22, 30.
1: Russia and
2: Red. 5,
1: please.
2: Yes.
1: Poland and Red.
2: Yeah.

Ja. No.

Jest.

0: 29. Poland Ayrel?
1: Yes.
0: Russia Ayrel? Thank you.

0: sobie poszło.
1: Szło! Babu!
2: Słuchajcie, utrudniliśmy z każdego zawodnika. Elka kończyła na 6 punktów przy banki, a Krystian na 12 i pocisnęliśmy koniec przy 12.
3: Tak, 15,
4: 17.
3: 17.
2: Także cały czas rosło, cały czas.
4: Lubczyk, daj torbę.
5: Ja też idę po torbę.
4: Daj torbę, Lubczyk.
6: Lubczyk! Torba!
4: Torbę daj.
6: Torba!
4: Torbę!
2: 25 minut.
6: Na rurcu.
5: Mój, tak?
6: Na rurcu. Na
4: rurcu.
2: Lubczyk, po transmisji, Lubczyk, po transmisji daje się udostępnić, czy daje się zapisz?
7: Udostępnij, to już pójdzie. Zapisz to jest w telefonie.
2: A czekaj, bo może nie chcemy, żeby to było, ale to jeszcze nie poszło live?
4: Nie, znaczy, poszedł, teraz się skończyło.
7: Czekaj, dobra.
5: Jak ma zrobisz, zostać na Facebooku,
7: jak nie, ma zostać na Facebooku, czy
2: tak, tylko na telefon.
0: A nie napisze na telefon.
2: Nie, żeby nam to oglądał, nasi przeciwnicy nie oglądali. Jak zostawimy, to będą trochę widzieli. Nie,
8: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
9: Hej, hej. To znowu my, Warszawa. Jest was coraz więcej. Wskaźniki wspaniale nam cykają. Dziękujemy, że jesteście. Nie opuszczajcie nas. Wasze wsparcie jest dla nas ważne. Za chwilę kolejny mecz.

0: the first service.
1: 1-3.

0: service, timeout, timeout.
1: Przestraszysz się, słuchacze.
2: No ja wiem, za dużo teraz energii.
3: Yes.
4: Thank you. Have a good day.
3: Yes.
4: Thank you.

0: Adrian, first service.
1: Oh, sorry.

Thank you. Score is 0-0.

0: Zero one.
1: Cut it out.
0: One against one.

0: your first service. 3 against 3.
1: Adrian, second service, 4-3.

0: Her first service. 5-3.
1: 3-5.
0: Sorry, 3-5.

0: kasztor jest?
1: 7, 8.
2: Tyler, second service. 7, 9.

0: down for service. Zero three.
1: Service 1-3.

0: 7.
1: Adrian, second service.
0: 9-7. Tady second service. 9-9.

0: Yes.
1: Normal.
2: Za 5.
3: To masz jeszcze 20.
2: A kto gra o której?
4: Ja tu 10:15.
2: Dlaczego 15?
4: No tak jest.
0: Semifinal!
2: Tutaj, tak?
4: Tak.
2: No. Zapruję jeszcze.
3: Czekaj, Jury jeszcze plecaczek daje.
4: Jaka miła.
2: Co, medal?
3: Gramy, gramy!
0: Gramy o medal! Jest finał, gramy o medal!
2: Tak, bo kabel nie zabrała.
3: Sergi!
0: I czy to jest nagrywane?
2: Audio tak. Audio
0: się cały czas nagrywa.
2: 28 osób słuchało, 29 porywa.
0: Adrian jest w strefie medalowej. Pół do półfinału się dostał.
3: Aga. Już nie nagrywa.
2: Spokojnie.
0: To idziemy.
5: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
6: Czołem, czołem, z tej strony Warszawa. Zapraszamy na następną relację.
2: Monia?
7: Tak.
2: A czy zawodnicy z góry są przypisani do stron, czy sobie sami wybierają na początku?
7: Sami sobie wybierają. Każdy podchodzi, wiesz, aha, sobie wybiera po prostu i
2: już. Tak. A może być sytuacja czasami konfliktowa? Ja wiem, że tak jest zamiana stron,
7: nie,
2: ale
7: ci, nie,
2: czy
7: ma,
2: bywały
7: nie
2: czasami
7: ma
2: takie, oj kurczę, ja bym chciał z tej strony zacząć.
7: Nie, nie ma. Wiesz, kto pierwszy, ten lepszy po prostu. Nie ma, wiesz, żadnej kłótni ani niż, wiesz, ja tu chcę czy coś. Zawsze było tak, że kto pierwszy przychodzi, sobie zajmuje, no nie.
2: Słonie słuchało 28 osób.
7: Super.
2: Ale jeszcze nikt nie przebił. 34 cały czas trzyma rekord przedwczoraj. Może
7: bardzo,
2: teraz będzie.
7: Bardzo.
2: Które byku będzie miał miejsce? I ćwierć finału?
8: Thank you.
2: czerwone buciki.
7: Oczywiście, to pasowane. Czerwone. Eli nie ma, gdzieś poszła?
1: Ja jestem na fajce, to się nie
0: zdołowałem. Tak. Adrian?
7: No, fajko.
1: Bo trener prosił?
7: Trener poszedł na fajku. Ma trener prochy, Jezu, jak to zabrzmiało. Ma trener prochy. Jaki ćpony.
8: Trener ma.
1: Ja się nie dzieli.
0: Dzieli się, dzieli.
7: Mnie jeszcze trzyma. Prochu.
0: A dostałaś guarany?
7: Tak.
2: Siema, Dani. Siemanko.
7: O nie.
2: 16 osób nas słucha teraz.
9: Ja chciałem słuchać, ale w pendolino się nie dało.
1: Nawet zacząłem.
2: No bo tam przerywa.
9: Ja, tam strasznie.
1: Ale co jest?
4: Twoja mowa.
1: Mam wodę.
2: Pewnie cię Daniel, nie zdziw się, jak cię sędzia nie wyprosi.
1: Stąd?
2: Z tego miejsca, gdzie siedzisz.
7: Czyli to moja.
1: Czemu?
2: Bo jest dwóch sędziów i mnie już wyprosili przed chwileczką. To znaczy na poprzednim meczu.
0: Ty Mikołaju nagrywasz?
2: Nagrywam. 18 osób nas słucha. Tak, bo to już są ćwierćfinały, wiesz? I oni tak daleko trochę odchodzą od stołu, bo chcą mieć pełen widok, wiesz? Ja tu sobie właśnie też tak siedziałem, bo z tej pozycji najlepiej mi się nagrywa, nie? Ale, no wiesz, tu sędziowie mają priorytet, nie wiem. Jak cię wygonią, no to będziesz musiał gdzieś się cofnąć. Tak na marginesie za tobą możesz na ławce usiąść. Siedzi jedna osoba, ale jest trochę miejsca.
0: Mikołaj, przed opublikowaniem tych nagrań to, musimy je troszeczkę przejrzeć, tak?
2: To do Michała pytanie. On ci to ewentualnie da. Do przesłuchiwania. Ja tego już nie będę przesłuchiwał.
7: No, macie rację, nie słuchajcie, nie słuchajcie.
2: To się wytnie.
9: Bo się chcemy o nich wycinać.
2: Ale to jest tak, wiesz, to jest ten, ta otoczka tego oto wszystkiego. No to musi być, a nie surowe tylko mecze. Już mamy 23 osoby. Już 23 osoby.
4: Ja was Oksana jest obecna komu na wina nicht. A wie sie das passiert?
2: A jak tam wrażenia? Bo oczywiście po już uporaniu się z problemami technicznymi.
9: Ja, tak mało kilka meczów mi się udało wysłuchać. Wczoraj nie, bo ja na turnieju byłem, wiesz?
2: Też się udało?
0: Z tej twojej strony.
9: Tak.
2: Aha, gdzie? O, a co to było?
9: Takie tam Sławek robił.
2: Aha.
9: Z Mariuszem.
2: I to prosto z tego jedziesz?
9: Mhm. Ja ze Sławkiem przyjechałem.
2: A.
7: Tak?
2: Jakim Sławkiem?
9: Cywką.
2: A, z Cywką. A gdzie on jest?
9: Przedtem był w toalecie, a teraz nie wiem.
2: O, do ucha, do prawego. Może grać. Będą lepiej słyszeć.
0: Okay.
2: Pamiętaj, telefon był.
9: Wyciszyłem.
2: Tam wyciszyłem. Whatever.
10: We play best of five. First we do equipment check.
8: Ella is doing Ella, choose.
10: Thank you.

Ready?

one against two.

0: Słucham? 7-3.
1: Thank you.

0: sukienką.
1: No, to
0: jest. I

Yes.

0: jednym secie jeden. W każdym secie.
1: Na drugim, znaczy na zawodnika.
0: Tak, tak.
1: Zewsze jeden weźmie, ten drugi weźmie. No, korzysta jeden i drugi.
0: Tak. W każdym secie. Ładne
1: paczki. Dobrze, dobrze. Czy już masz dziewiąte miejsce?
0: Nie, to jest moje pierwsze.
2: Jestem
0: z siebie
2: dumna.
0: Trenerka ma być w pierwszej dziesiątce. To zrobiłem.
1: A to oczko wyżej.
0: Dokładnie.
2: Time, penalt over. So Ella has second service. And of course...
1: Ale nie może z drugiej strony już, tak?
0: Nie, znaczy nie może, bo jeżeli ma sędzia, który piszcze...
1: To musi być po drugiej stronie?
0: No wiesz, po drugiej stronie po prostu sędzia wjeżdżący, no nie? Musi widzieć. No, duży chłopaczek jest.
2: Change your side over.

0: pani mnie też. Pobytka.
1: Spadło do 20.
0: A, no!
2: No to jest to na koncentracji plus...
0: Ile jest? Ile? Co?

0: godzinę. Nie dobrze.
1: Against eight. Can you read it?
2: Yeah.
1: Ella?
2: Yes.

Bez kolejnych jest CO2, ale a ile?

to jest sport.

0: dalej ma odpowiedź.
1: Dobrze.
2: Blisko zostanę jeszcze bliżej, bo mnie porobią, bo mnie jest centrum.
3: Thank you.

Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem, że to jest. Nie wiem

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Lucas, are you ready?
1: Yes.

0: mogę.
1: Taki Lukas?
2: Taki jest ale?
3: Wygrała pierwszego seta.
4: Do ilu?
3: Do 7.
0: To Agnieszka?
5: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
6: Cześć, cześć, z tej strony Warszawa. Teraz przed nami mecz kobiet i Ela Milczarek. Zapraszamy do odsłuchiwania na żywo i bądźcie z nami.
0: Ela, uśmiechnij się do kamery, zrobię ci zdjęcie. 360. Dobra, zaraz będzie. Uwaga. Cześć. Poszło. A z kim grasz w ogóle?
7: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie
2: Bez ofać.
4: Mess of yes, I was just...
2: No.

0: święte i różnorodne. I to inne państwa, że to już nie musimy. Po tym pamięci, jakbyś tam
1: Yes.

0: się, bo jeszcze są, wiesz, jeszcze jest mecz.
1: Yes.

Right.

0: Is that right?
1: Yes, yes.

0: Mamo, jest wicemistrzostwo. Gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Zobaczymy, jak tam Adrian. Może mi się uda wybić na mecz Adrian.
2: Może mi się uda wybić na mecz Adriana, albo coś dowiedzieć, co tam się dzieje.
3: Okay. Are you ready?
4: Yes.
3: Thank you.

0: Tutaj się nie stoi. W prawo możesz iść. Jest? Z kim
1: mówię?
0: Jelena?
2: Yeah.

0: być.
1: No to się będzie głody pojedynczy. Do tego dobrze. Nie mam.
2: Again, yes, sir.

Thank you.

0: Perfect. Ollie's score is 6-2.
1: Adrian ready?
2: Yes.
1: Ollie ready?
3: Yeah.

0: Okay.
1: Adrian!
2: Oh, yeah!

Yeah.

0: Warto, weźmy się. Ja dosłownie sparowałem na czwarty, twój piąty set, nie? Bo przecież był uwagi. No. A ty wygrałeś który? Ty, który wygrałeś?
1: Pierwszy, trzeci.
0: Tak, pierwszy,
2: ktoś wie, jaka jest zakaza?
0: Wygrała
2: 3-0.
0: Wygrała? 3-0.
2: Z kim?
0: Lena, Lina, nie wiem. No właśnie, chyba Lena. No dobra było.
3: To co przecież chodziło, że w ogóle Christianową obronę ostatnio to było na tym środku, cały to był właśnie cały to było na
4: głowę.
0: Dobrze, lunchik chyba.
2: Teraz lunch?
0: No chyba nie. Ja na dwóch meczach byłem teraz.
2: Tak?
0: Trochę na, znaczy na Eli całym, teraz wszedłem na drugi, na czwarty kręgosłup właśnie tutaj.
2: Do. Super. No niestety, jak słyszeliście, się trochę nie udało.
0: Ale walczył, tanio skór nie sprzedł.
2: Nie. Poczekaj, się muszę dowiedzieć, o której mamy teraz następne mecze.
0: No właśnie, chyba o 15.
2: O 15 teraz, tak?
0: Ktoś, Krystian.
3: A jak w czwartym się układało?
2: Właśnie w czwartym zaczął robić tylko to swoje... Tylko zaczął robić tak, że...
0: A ty Adrian jeszcze masz jakieś tam w czasie miejsce, coś takiego?
2: Tak, tak.
5: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
6: Cześć, cześć. Jesteście cały czas z nami. Dziękujemy wam bardzo za to. Za chwilę kolejny mecz.
7: Yes. Good.
4: Szukasz Google Choose? Ale nie jest.
0: Yeah,
4: to
0: the right, maybe?
4: Yes, it's okay.
0: Oh, you need to record? Yeah, you need to hear left and right.
4: Okay, then somehow we try to manage.
6: Yeah. Okay. Yes, it's okay to
4: record. Okay, so warm up.
6: Yes.
4: Are you ready?
6: Yes.
3: Ready?
6: Yes.

0: for 7-0-0. Lukasz, are you ready?
1: Yes.
0: Yoni?
2: Yes.

Nie, nie, nie.

0: Epici tam trochę ci podpadało przedstawienie w pozycji, to w minucie i pan, czyli znowu to jest odpowiednie. Fajnie, musimy się wyciągnąć.
1: Fifteen seconds.

Yes.

15 seconds.

0: 5 against 9. You only ready?
1: Yes.
0: Lukasz?
2: Yes.

Yes.

start. Four steps. Thank you.

0: jest taki po prostu w tych meczach, w tych setach tutaj, więc nie jest nic straconego. Mówi się przy razu spoko, swoje. W każdym secie wychodziło.
1: Ja
0: nie
1: opowiadam,
0: bo
1: to

0: bardzo.
1: Ej, go out, go out.
2: Go out.
3: Yes.
2: One, zero, one.

Strife.

Dziękuję.

romantic uncertainty.

0: Nic się nie robi, nie jest.
1: No tak, no ale czy pan.
2: Are you ready?
3: Yes.
2: Are you ready?
3: Yes, me too.

Adrian! Adrian!

0: Amen.
1: Have I got you?
2: Yes.
3: One.

1/4.

0: Six, three.
1: Adrian!

I think I'll second, so 9, 8,

0: Nine, ten.
1: No.
2: No.
1: Ten,
0: nine. Okay, thank you. Ten, nine.

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yeah.
0: Thank you.

0: Add again, mixer.
1: Are you ready?
2: Yes.

0: are you ready?
1: Yes.
0: Kinan, are you ready?
1: Yeah.
0: Quiet, please.

0: Yes.
1: Thank you.

Second serve,

0: Yes.
1: Yep.
2: Yeah.

0: Finland, Albert?
1: Yes, thank you.

second serve, 19 against 16.

będzie 9.

Yes, thank you.

0: Yes.
1: Yeah.
2: Thank you.

7, 5, 2.

0: is 6 against 2.
1: Out. Hana. Point for Tila.
0: First serve, Ila. 3 against 6.

La second serve, four, six.

0: Hana 8, Ila 4. Ila, are you ready?
1: Yes.
0: First serve, Hana 8, 4.

7, 10.

first serve. Hana, one, two.

0: defense. Kana on Horela.
1: Second serve, Kana. One against three.

first serve. Score is 4-5.

0: second, sir?
1: Four.
0: Six.

0: first half.
1: Seven, four.

second serve, Hannah, 6-3.

Hey, now.

0: Vanilla.
1: Six.

Dealer first serve. Score is 10-8.

0: Quiet, please. Yeah, Fana ready? Ela?
1: Yes.
0: Okay. First serve, Ela 0-0.

second serve, 0-2. Kana first serve, 2-1.

Second serve, Dana. 3-1.

Five, one, five, four.

Trying not to say conservative. Try it. Ira, 7-5.

behind.

Can I have four serves? Score is 11-11.

0: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
1: Hej, hej, Warszawa cały czas jest, cały czas Mistrzostwa Europy trwają. Zapraszam na ostateczne starcie. Za kilka minut transmisja. Bądźcie z nami.
2: Aha, jest.

0: So it's 5 for all.
1: Quiet, please.

Yeah.

Service 0 1.

Three, one.

0: Five, please.
1: Better first service. Three, four.

0: The score is 3-8.
1: Oli, are you ready?
2: Yeah!

Thank you.

0: Are you ready?
1: Six zero.
0: Better, are you ready?
1: Yes.

And the score is 7-5.

0: Are you ready?
1: Yes,
0: sir, are you ready?

0: The position I sit here because I would like to sit in the middle. I would like to sit in the middle.
1: So,
0: you know, due to the audio, because you are doing the live broadcast. So, you know.
2: Так,
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: The Sun Always Shines on TV i aha, no tego chyba jeszcze na początek nie graliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje.
4: Chyba, ale wydań było już dotychczas dużo. 124, dzisiaj mamy 125, także już też nie wszystko możemy pamiętać, ale staramy się zawsze te radiowe czy też telewizyjne utwory dla Was wybierać na początek i się nie powtarzać.
3: Tak jest. A właśnie, 125 wydanie programu RTV rozpoczynamy. Jesteśmy dziś na żywo, tak gdyby kto pytał i chciał się z nami skontaktować, to można. Będziemy śledzić to, co na Facebooku i na stronie www.radiodht.com będziecie do nas pisać. Witamy Was bardzo serdecznie. Milena Wiśniewska.
4: I Michał Dziwisz. No tak. I od czego my to zaczniemy dzisiaj? No dzisiaj będzie takie wydanie też trochę tak jak w zeszłym tygodniu, czyli letnie, wakacyjne, koncertowe, muzyczne. Ja akurat przygotowałam dla Was dużo takich informacji, ale nie uciekniemy od tych tematów, no trochę bardziej uwikłanych politycznie bym powiedziała i na początek zapytam Cię, bo no też mamy tę naszą muzyczną bazę taką całkiem obszerną, nasza płytoteka radiowa jest duża i tam są różne dziwne rzeczy i chciałam Cię zapytać, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, czy u nas na co dzień na pierwszym kanale pojawiają się jakieś utwory Pawła Kukiza?
3: Pojawiają. A i owszem.
4: A chyba ta piosenka z Kasią Nosowską,
3: tak?
4: W ramach projektu Jugoton, to ja nie wiem, to my może powinniśmy rozważyć wyeliminowanie tych utworów z naszej playlisty, tak jak na przykład to zrobiło Antyradio po sejmowych głosowaniach w środę, kiedy to Paweł Kukiz no, rzekomo miał się pomylić, a później jednak zmienił swoją decyzję i już zagłosował inaczej. No na pewno o tym słyszeliście w serwisach informacyjnych, ale co ty sądzisz, powinniśmy postąpić jak Antyradio?
3: Wiesz co, ja bym nie usuwał, bo nie po to zadaliśmy sobie trud, żeby każdą piosenkę skrzętnie opisać, żeby je teraz usuwać. Szczególnie, że te piosenki nie są złe. Co najwyżej tam, wiesz, i teraz zdradzimy wam trochę z naszej radiowej kuchni, tam przy każdej piosence jest taki parametr, dzięki któremu określamy, czy piosenka ma się pojawiać często, czy na przykład rzadziej. I nasz system emisyjny czasem lubi niektóre piosenki bardziej od innych. I wtedy im się po prostu ten parametr zwiększa i on wtedy losuje je rzadziej. No to może taki zabieg ewentualnie.
4: Tak, to jest od jednego do 10. My domyślnie ustawiamy wszystkim piosenkom jeden, żeby miało równe szanse. Jak widzimy, że bardzo często utwór się pojawia, bo właśnie system sobie upodobał, to mu zmieniamy na jakieś 5, a Pawłowi Kukizowi po prostu damy 10, gdzie będzie losował raz na pół roku, ale tak całkiem go nie wyrzucimy. Jeżeli chodzi o to medialne komentowanie sprawy Pawła Kukiza i słynnej reasumpcji, to również bardzo kreatywnie podeszło do tego Radio Złote Przeboje, a właściwie podszedł prowadzący poradny program Kamil Baleja i teraz to moglibyśmy wam opisać to, co się tam wydarzyło, ale tak się składa, że mamy plik dźwiękowy, tak więc wam go teraz wyemitujemy.
5: 7:07, dzień dobry państwu, poranku, dla was teraz Kukiz, bo tutaj jest jak jest. A nie, przepraszam najmocniej, przepraszam, bo się pomyliłem, to nie ten guzik, nie. Teraz Urszula, niebo dla ciebie.
3: No właśnie, można.
4: To jest dobre, podoba tak. Mi się.
3: Nie
4: to,
3: ten guzik. Ale u nas też była taka wpadka radiowa, my wam jej niestety nie zaprezentujemy, bo nie możemy, bo tam
4: to
3: się...
4: To było słownictwo Karola Stopy trochę.
3: Tak, tam było słownictwo Karola Stopy, ale nasz redakcyjny kolega Kazimierz też no, kiedyś nacisnął zły przycisk.
4: No i tak właśnie skomentował, że tak. Zły przycisk, a potem już właśnie były takie słowa, których może niekoniecznie o tej porze, które niekoniecznie o tej porze powinny się pojawić, natomiast właśnie cookies, reasumpcja, to wy już chyba wiecie, do czego my zmierzamy, tak, zmierzamy do tematu Lex TVN, nie będziemy już analizować, tak jak wspomniałam, tych politycznych aspektów, bo to zrobili wszyscy inni.
3: Tak, od lewa do prawa.
4: I my trochę nie o tym mamy program, więc już zostawmy tego nieszczęsnego jednego Kukiza i innych posłów. Nas interesuje ten medialny aspekt, dlatego teraz Michał wam opowie, na czym stoimy, jeżeli chodzi o Lex TVN, bo przypomnijmy, że w środę mieliśmy głosowanie w Sejmie. Zresztą tak. Była to sytuacja na tyle wyjątkowa, że aż główny TVN pokazywał te najważniejsze wydarzenia. Od 11.30 obrady i później po południu chyba głosowania te pierwsze i właśnie to głosowanie nad przerwą w posiedzeniu, która miała być do września i które się też zakończyło wygraną opozycji, które zostało powtórzone po reasumpcji. Tych rzeczy, które były wieczorem, czyli powtórzenia głosowania nad przerwą i głosowania nad Lex TVN już chyba nie pokazali, no bo umówmy się, coś wszystko działało w taki niespodziewany sposób, nie wiadomo było kiedy i co, ale no to było takie wydarzenie bez precedensu, że coś w ogóle z tej anteny TVN24 w takiej, no, w formie łącznie z wywiadami politycznymi, wywiadami z publicystami się pojawiło na antenie głównego TVN-u. To też się wiązało z chyba jakimś historycznym wynikiem oglądalności TVN24 w tym właśnie dniu. No ale właśnie mieliśmy głosowania, mieliśmy też wprowadzone do ustawy różne poprawki i na czym stoimy teraz?
3: No stoimy na tym teraz, że cóż, kolejne głosowanie, no wszystko teraz w rękach Senatu. Senat to prawdopodobnie tę ustawę odrzuci, wróci do Sejmu, no a później Sejm, wiadomo, będzie potrzebował już tym razem większości bezwzględnej. Natomiast, żeby tę ustawę przyjąć albo odrzucić ewentualnie, ale no to wiadomo. No i później trafi ona do prezydenta. Prezydent będzie mógł ją podpisać, zawetować albo odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz ja mam w ogóle takie wrażenie i trochę się dziwię też stacji TVN24, bo oczywiście no wiadomo, że każdy będzie mówił o sobie. Ale czy ty nie masz takiego wrażenia, że za dużo mówi się o TVN24, a trochę za mało o TVN-ie i innych kanałach nadających naziemnie, a to tak naprawdę o to toczy się gra?
4: Tak, bo jeszcze to nam się wszystko miksuje z tą sprawą koncesji. To tak. Się zlewa ludziom jeszcze wątek tej koncesji dla TVN24, wciąż nieprzedłużonej, o czym też chyba będziesz wspominał, z tego co widziałam. A właśnie to tak naprawdę ten główny TVN jest przede wszystkim zagrożony.
3: No bo w tym momencie tu nawet mamy taką, jako pierwszą w notatkach, wypisałem sobie informację, że Marek Suski, czyli jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, który jest autorem tej ustawy Lex TVN, zapowiedział, że w Senacie zostanie zgłoszona kolejna poprawka i wynik posiadania przynajmniej 51% kapitału z Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będzie obowiązywał nadawców kanałów z koncesjami satelitarnymi. To, żebyście nie mówili, że chcemy wam likwidować TVN24, tak powiedział pan Suski. No i to jest rzeczywiście prawda, no bo tak ma rzeczywiście się stać, ale to tak w rzeczywistości nie o to toczy się gra. Gra się toczy o coś zupełnie innego. Gra toczy się o stację TVN-u, o główne anteny TVN-u, tak naprawdę o główną antenę TVN-u. No i TVN7, tam powiedzmy jeszcze TTV, to zdaje się są te...
4: No i Metro.
3: No i Metro, tak. No ale to głównie tak, no głównie chodzi o antenę TVN, bo ona ma największy zasięg. Ona ma największy zasięg i to właśnie ta stacja telewizyjna odczuje najboleśniej tę stratę, jeżeli no, grupa Discovery musiałaby zrezygnować. Tak, i cóż na to wszystko właściciele? Po pierwsze, zarząd TVN, bo tu oni się już wypowiedzieli, przede wszystkim najpierw głos po tym głosowaniu zabrał zarząd TVN, tam się od razu ukazało odpowiednie pismo, odpowiednie stanowisko. No i cóż, w tym stanowisku napisali, że decyzja Sejmu podważa prawo własności. Dodali, że będą bronić TVN24 i naszych pozostałych kanałów. No, przede wszystkim to chyba jednak TVN-u. No i naczelni się odezwali, jeszcze wyżej stojący, bo koncern Discovery też zabrał głos. I tu już nie są to przelewki, bo list został odpowiedni wystosowany. Adresatem tego listu był prezydent Andrzej Duda oraz polski rząd. I w tym liście koncern Discovery zaznaczył, że nadal chce dążyć do pozytywnego wyjścia z tej sytuacji, ale w razie niepowodzenia zamierza podjąć procedurę arbitrażową, żeby otrzymać pełną rekompensatę strat. No i z racji tego, że na początku lat 90. Polska się zgodziła na coś takiego w przypadku różnych sporów właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, no to nas to nadal obowiązuje i tu już to będzie tak naprawdę decyzja stojąca powyżej ponad polskim prawem. Tak naprawdę. Cóż dalej? Pojawia się właśnie sporo głosów, ja do tego dążę i to tak naprawdę moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście te zapisy w ustawie medialnej, w ustawie o radiofonii i telewizji miałyby przejść, to tak naprawdę chodzi tu przede wszystkim o to, chociaż ja się z drugiej strony zastanawiam, jak nasi włodarze planowaliby to zrobić, bo pojawia się sporo głosów, że chodzi o to, że po prostu chodzi o pozbawienie dostępu do nie tyle TVN-u, co do faktów. Czyli głównego wydania serwisu informacyjnego, który pojawia się na antenie TVN. A fakty tak naprawdę to są robione przy olbrzymim udziale również ludzi pracujących w TVN24. W tym momencie to wszystko to jest jedna spółka, to jest jeden właściciel, ale jeżeli TVN i TVN24, do czego może dojść, to będą osobne podmioty, to podejrzewam, że nie będzie to wszystko tak łatwo zrobić, żeby zespół faktów się utrzymał ten w obecnym składzie. Więc tak to wygląda, tak na chwilę obecną wyglądają kwestie związane z Lex TVN. Oczywiście no teraz komentarzy i różnego rodzaju głosów na ten temat jest dużo. Jedni medioznawcy, bo to oni przede wszystkim teraz się wypowiadają, chociaż mam wrażenie, że poza nimi to i tak się wypowiada też każdy, bo każdy ma coś do powiedzenia na ten temat. No jedni uspokajają, że tak naprawdę nie ma się czego obawiać, że Discovery wyjdzie z tej sytuacji obronną ręką, bo mają jeszcze kilka opcji różnych, nawet jeżeli ta ustawa by przeszła, te zapisy w ustawie. Oprócz tego, no cóż, pojawiły się nawet głosy, bo nie zapominajmy, że Discovery no, to jest koncern amerykański, że nawet Stany Zjednoczone mogą nałożyć na Polskę różnego rodzaju sankcje. Nie wiem, czy ty wczoraj widziałaś, to mnie po prostu na początku zbroziło, a potem rozbawiło. Nie wiem, czy ty zauważyłaś wczoraj w RMF-ie, jak została podana informacja dotycząca ewentualnych sankcji, jakie mogłyby nałożyć na Polskę Stany Zjednoczone. Nie wiem, czy to trafiłaś na ten nagłówek.
4: Chyba nie.
3: Jak dla mnie to jest clickbait roku. Słuchaj, bo tam było napisane, że Stany Zjednoczone rozważają również opcję atomową.
4: Aha.
3: A wiesz, o co chodzi w opcji atomowej?
4: O co?
3: Chodzi o to, że zakaz wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych mieliby prezydent, premier i Jarosław Kaczyński. Tak, i nazwano to opcją atomową.
4: O Boże.
3: Nie od dziś wiemy, że Stany Zjednoczone są w posiadaniu broni jądrowej. Prezydent ma tę walizkę ze słynnym guzikiem. No i ktoś już by, tak czytając tylko nagłówki, mógłby sobie pomyśleć, to co oni, to na nas rakiety będą za TVN chcieli wysłać. Nie. No, w tych najłagodniejszych sankcjach, no to tam ewentualnie na jakąś taką konferencję organizowaną przez Stany Zjednoczone prezydent mógłby nie zostać zaproszony. Są jeszcze jakieś sankcje pośrednie, ale na razie nic o tym nie wiadomo. No, na razie są również wypowiedzi płynące z rządu Stanów Zjednoczonych. Ludzie gdzieś tam pracujący w administracji też się wypowiadają i wypowiadają się negatywnie, jeżeli chodzi o Lex TVN. No, ale nic na razie za tym nie idzie. Trzeba będzie po prostu poczekać. tak myślę, przez najbliższy miesiąc. Ja podejrzewam, że Senat no, odrzuci i tak jak wspomniałem, wróci to do Sejmu, a potem no, w Sejmie zobaczymy, co będzie działo się dalej. Natomiast...
4: Senat odrzuci chyba, że ktoś się tam zatrzaśnie, wiecie,
3: no
4: w talecie,
3: tak, no to może
4: jednak
3: też
4: jednak ta
3: tak
4: większość
3: być
4: jest krucha, także opozycja powinna tutaj się pilnować pod jedno z takich strategicznych głosowań.
3: Dokładnie, ale żeby nie było, to w tej ustawie, w propozycjach zmiany, to nie tylko mamy informacje dotyczące tych zapisów, które mogłyby mieć wpływ na TV. Mamy też poprawkę Konfederacji,
4: która została przegłosowana.
3: Tak, która została przegłosowana. Powodu. Została przegłosowana, chociaż zdaniem części członków Rady Mediów Narodowych to ona jest napisana niechlujnie i tak naprawdę tam wymagałoby jeszcze sporego doprecyzowania. Natomiast fakt faktem, została ona przegłosowana w środę wieczorem w ramach nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w Sejmie. Przegłosowano także zgłoszoną przez Konfederację poprawkę stanowiącą, że członków zarządów mediów publicznych znów będzie powoływała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a nie działająca od 5 lat Rada Mediów Narodowych. Ponadto zmienić ma się sposób powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zaproponowane przez Konfederację przepisy zakładają powołanie 5 członków do Rady przez prezydenta za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka albo grupy 35 posłów. No i tak naprawdę to skoro tak, to co ta Rada Mediów Narodowych miałaby jeszcze robić? Bo ja
4: no
3: nie
4: dokładnie
3: wiem.
4: To by już było... nikt jej nie potrzebuje. Tak. I tak jej nikt nie potrzebuje, bo to wiemy,
3: dokładnie,
4: że ten organ jaki jest, taki jest.
3: Tak, natomiast no co oni mieliby jeszcze robić, to ja się zastanawiam. Któryś z członków Rady Mediów Narodowych, już teraz nie pamiętam, który to nawet właśnie stwierdził, że mogliby oni się już po prostu rozwiązać. Jeżeli to rzeczywiście przejdzie. No ale na razie to nie wiadomo, bo to jest pakiet, tak? Więc pytanie, czy przyjmą w całości, czy w części, bo też może tak być. I co się będzie działo? No podejrzewam, że tak jeszcze miesiąc albo ponad będziemy niejednokrotnie słyszeć o zmianach określanych krótko Lex TVN, a jak widać nie tylko TVN, bo Lex TVN i RMN.
4: Tak, no tak jak już wspomnieliśmy, sprawa koncesji TVN24 wciąż nie jest zakończona, tam w czwartek chyba było posiedzenie Krajowej Rady i znowu były 2 chyba głosowania, znowu się skończyło tak jak poprzednio, czyli żadne nie przyniosło rozstrzygnięcia, bo w żadnym nie było jakiejś większościowej decyzji, bo chyba znowu tylko pan Kołodziejski był za przedłużeniem koncesji.
3: Dokładnie.
4: A tam się jakaś osoba wstrzymała, a reszta dalej przeciw i nie chcą tego zdania zmienić.
3: Dokładnie,
4: także
3: tu nadal koncesja dla TVN24, to nie wiadomo, no ale być może za czas jakiś w ogóle nadawcy satelitarni nie będą tej koncesji potrzebować.
4: Mnie się jeszcze bardzo podobało w kontekście Lex TVN, jak do sprawy podeszły Wiadomości TVP, bo oni,
3: aha,
4: no Wiadomości my lubimy bardzo, jak wiecie, i oni zrobili taki super materiał o TVN-ie generalnie, w którym przypomnieli im różne, bardziej lub mniej wstydliwe fakty z przeszłości, a to wszystko w komentarzu do jakiegoś takiego spotu TVN-u, w którym oni no, chwalą się tym, jacy są, i tam się pojawiają jakieś hasła typu rzetelność, wolność i tak dalej, więc powiedzmy jest słowo wolność i potem się pojawia jakiś fragment, jak dajmy na to pan Morozowski krzyczy na posłankę Maciejewską, bo rzeczywiście akurat coś takiego miało miejsce i tutaj się nie do końca zachował w porządku do posłanki, której zdania nie podzielał.
3: Natomiast... Ja w ogóle mam wrażenie, że oni się teraz bardzo lubią cytować, bo przecież fakty TVN jakiś czas temu też pokazały Wiadomości.
4: Tak, tak, o tym też mówiliśmy, więc może to trochę odpłacenie pięknym, tak, za nadobne. Natomiast po słowie oryginalność czy niepowtarzalność, już nie pamiętam, przywołali 2 istotne materiały z przeszłości. Wiesz jakie?
3: Jakie?
4: Z Buczyn. Tomasza Lisa. Aha. I fragment Kamila Durczoka o ubrudzonym stole, prawda?
3: I o rurku. Ale
4: i o rurku,
3: i wszystko fajnie, tylko te ani jeden, ani drugi materiał nie był nigdy emitowany na antenie TVN.
4: No dokładnie, ani jedno, ani drugie nie pojawiło się na
3: ale
4: antenie.
3: Wiesz, być może,
4: już są poza tym.
3: Ale totalnie. Być może po prostu teraz są tam młode kadry i one sobie nawet nie zdają sprawy z tego, że te materiały nigdy nie były emitowane na antenie TVN. To nawet może być tak, ale oczywiście ktoś mógł zrobić to celowo zupełnie, bo się widzowie nie połapią. Natomiast no ja nie wykluczam takiej ewentualności, bo zaraz, kto tam w TVN-ie był? Lis. Dobra, Tomasz Lis. No, Zbuczyn. Dobra,
4: no, jest. Zbuczyn jest pierwszą rzeczą, która tak. pewnie wychodzi.
3: Kamil
4: no.
3: Durczok też był w TVN-ie. Dobra, Durczok. A, stół. Okej, okay, montujemy. No i to tak wcale nie wykluczam takiej ewentualności.
4: No i jeszcze padło zdanie, że w TVN-ie obrażają papieża i w tym kontekście przywołano fragment z reporterem faktów Pawłem Puską, który w absolutnie fantastyczny sposób udaje głos papieża i rzeczywiście aha. kiedyś coś takiego mu się udało zrobić. Później to zostało wyemitowane na chyba urodzinach szkła kontaktowego, bo później to gdzieś znalazłam, też znajdziecie chyba nie na YouTubie, gdzieś tam na stronie TVN24. Nie pokazali już także, że Paweł Puska udaje również świetnie Waldemara Pawlaka, czy tam jakiegoś aktora, bo nawet jako ten Waldemar Pawlak, będąc w Sejmie, wykonał telefon do jego sekretarki i zamówił kawę i ta sekretarka się nie zorientowała, że to nie jest prawdziwy Waldemar
3: to
4: Pawlak.
3: Ja...
4: Ale już o tym nie było, tylko o papieżu.
3: To jeżeli słuchają nas pracownicy TVP, to ja uprzejmie donoszę, że obraża papieża też RMF FM, bo tam kiedyś był taki dżingiel.
4: O tak!
3: RMF FM, muzyka, którą kochacie. I to też jeden z pracowników RMF podłożył głos, bo to absolutnie nie był Karol Wojtyła, nie nagrał im dżingla. To był po prostu jeden z pracowników, któremu też to tak dobrze wychodziło.
4: Także no, wiadomości są nie do podrobienia i oczywiście ten materiał bujał się też we wszystkich innych programach TVP Info i widziałam go tam we wtorek i w środę kilkukrotnie, więc pozwoliłam sobie podzielić się z wami tą refleksją, a teraz pozostajemy w TVN-ie, bo w TVP będziemy jeszcze dzisiaj i będą tematy takie też związane z religią, więc wszystko nam się to ładnie plecie, ale jeżeli chodzi o TVN, to teraz jesteśmy w tematach około muzycznych, festiwalowych, bo w przyszłym tygodniu mamy festiwal TVN-u, który wraca po dwuletniej przerwie, no bo po przyczyn oczywistych w zeszłym roku nie mógł się odbyć. To jest takie zawsze nietypowe, że on się nie odbywa w weekend, tylko od wtorku do czwartku. Tym razem zawsze to jest jakoś tak w środku tygodnia. Mowa o imprezie Top of the Top Sopot Festival. Tego lata właśnie do Opery Leśnej powraca ta impreza, no jak Sopot to Opera Leśna. Określana ta impreza jest jako jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń muzycznych w Polsce. No z tą rozpoznawalnością, czy aż tak bardzo tych festiwali w Sopocie mamy przecież trochę i odbywają się one pod różnymi markami organizowane przez różne stacje. A warto przypomnieć, że marka Top of the Top należała kiedyś do Polsatu. To jest taka ciekawostka. Oni robili kiedyś jednocześnie top trendy na początku wakacji i top of the top pod koniec. A kilka lat temu tę ostatnią markę przyjął właśnie TVN i pod nią organizuje sierpniową imprezę w Operze Leśnej. No i w tym roku wydarzenie, jak już dałam znać, trwa 3 dni i będzie relacjonowane oczywiście na żywo przez TVN. No i co się tutaj artystycznie wydarzy, omówimy sobie kolejne dni tej imprezy. Pierwszego dnia, czyli 17 sierpnia, odbędą się dwa koncerty.

0: odwołania do historii miasta, gospodarza festiwalu, który w tym roku celebruje 120-lecie uzyskania praw miejskich. No i tak... Trudno mi było znaleźć informacje konkretnie o tych koncertach, czym się będzie ten pierwszy różnił od tego drugiego, więc chyba trudno powiedzieć, żeby różnice były duże, ale jak zobaczycie też w kontekście drugiego dnia, chyba ten podział niekoniecznie ma jakieś duże znaczenie. Po prostu wiecie, trzeba to było jakoś nazwać i tak dalej, ale będą też charakterystyczne elementy dla poszczególnych tych muzycznych wydarzeń, także spokojnie. Przechodzimy do dnia drugiego i tego właśnie dnia, czyli 18 sierpnia zobaczymy koncert I Dance in Opera Leśna. Na deskach amfiteatru zabrzmią największe taneczne przeboje, które podczas barwnej 60-letniej historii sopockich festiwali podbijały serca kilku pokoleń słuchaczy. Wśród wykonawców zobaczymy m.in. Agnieszkę Chylińską, Ewę Farną, Kleo, Andrzeja Piasecznego, Kasię Kowalską, Małgorzatę Ostrowską oraz zespoły Blue Cafe, Kombi. Pamiętacie, to jest Kombi przez 2 i, to jest ważne, to o ile się nie mylę, to jest to Kombi ze Skawińskim, bo Kombi tak. I przez 1 i to jest ten pierwotny skład, tylko z innym wokalistą. Będzie też jeszcze Phil i będzie Pektus. No, ja mam takie skojarzenie, które już miałam przy okazji jakiegoś podobnego wydarzenia na festiwalu Polsatu w Sopocie, bo oni też się odwoływali do tej 60-letniej historii sopockich festiwali. No to okej, ale to są tacy wykonawcy, którzy byli modni w latach 90., 2000 i modni są teraz, a skoro chcemy się odnosić do tego, co było 60 lat temu, okej, no wiem, że wielu wykonawców już się nie da zaprosić, ale gdzie jest Maryla Rodowicz, jakieś inne postaci, albo czy będą wykonania utworów, które faktycznie były wykonywane w Sopocie 60-50 lat temu. No o tym nie mamy żadnych informacji. Drugiego dnia odbędzie się również konkurs Top of the Top Challenge. Obór nowego słowika, no bo sopockie festiwale słyną z tej nagrody, marki i nazwy festiwali się zmieniają, ale bursztynowy słowik zostaje. I gdzieś tak jakoś trwa zawsze pod którąś marką na którymś festiwalu.
1: No
0: i
1: to właśnie akurat dobrze, nagrodę... przynajmniej coś stałego.
0: Tak, tylko wiesz, nie zawsze wiadomo, gdzie się go można spodziewać, tak? Która stacja akurat na którym festiwalu uzyskała prawa do tej nagrody i będzie ją mogła przekazywać.
1: Tak, tak.
0: Od kilku lat, bo kiedyś to był Polsat przecież, od kilku lat to jest TVN i oni właśnie tę nagrodę przyznają, właściwie też przyznają widzowie, o czym zaraz. Natomiast zawalczą o nią polscy artyści, którzy w ciągu ostatniego roku wydali utwory emitowane na antenach największych krajowych stacji radiowych. Do rywalizacji staną Roxana Węgiel, Wiki Gabor, Grzegorz Chyży, Dawid Kwiatkowski i Arek Kłusowski. O zwycięstwie tradycyjnie zdecydują widzowie TVN za pośrednictwem SMS-ów. Zwieńczeniem imprezy będzie koncert jubileuszowy pierwszej całodobowej stacji informacyjnej w Polsce, czyli TVN24. Jubileusz mieliśmy poniedziałek, mówiliśmy, w jaki sposób on był celebrowany, no jednak w cieniu tych czarnych chmur, jakie nad stacją wiszą. No ale mimo wszystko będą próbowali robić dobrą minę do złej gry i świętować. Koncert będzie zatytułowany TVN24 Nasze 20-lecie. Tak się też przecież nazywał program, który już był od kilku miesięcy emitowany i którego celem było właśnie wspominanie tych 20 lat. To będzie ostatniego dnia festiwalu, czyli 19 sierpnia. I pojawią się na tym koncercie najważniejsze polskie utwory ostatnich 20 lat, przeplatane materiałami wideo ilustrującymi kluczowe momenty z historii TVN24. Na scenie z towarzyszeniem orkiestry pod batutą Daniela Nosewicza i Nikoli Kołodziejczyka wystąpią m.in. Kaja, Agnieszka Chylińska, Brodka, Sylwia Grzeszczak, Natalia Przybysz, Wiki Gabor, Grzegorz Turnał, Stanisław Sojka, Raz, Dwa, Trzy, Fisz Emadę Tworzywo, Cortez, Michał Szpak, Paweł Domagała i Krzysztof Iwaneczko. Więc tutaj jest troszeczkę więcej dla fanów takiej muzyki niekoniecznie komercyjnej, niekoniecznie właśnie takiej emitowanej w tych najpopularniejszych stacjach radiowych, ale i dla miłośników takich piosenek coś się oczywiście znajdzie. Ale to jest nie koniec atrakcji, bo tutaj istotni są prowadzący, ponieważ wieczór poprowadzą duety cenionych i znanych dziennikarzy newsowych od lat związanych ze stacją. Będą to Monika Olejnik i Piotr Kraśko. Ciekawe, czy Monika Olejnik przywita się swoim słynnym już cytatem: witam w wolnych

0: mediach. Diana Rudnik i Grzegorz Kajdanowicz, Marta Kuligowska i Andrzej Morozowski, Dorota Gardias i Tomasz Sianecki, Kasia Zdanowicz i Konrad Piasecki oraz Anna Jędrzejowska i Piotr Jacoń. Wszystkie te koncerty będą pokazywane o godzinie 20, więc przypomnijmy jeszcze raz, od wtorku do czwartku o 20. Sprawdziłam, w te dni nie ma uwagi. Są za to jakieś takie materiały pewnie zza kulis festiwalu, które się będą pojawiały przed nim, być może jakoś tam jeszcze w ciągu dnia możecie się czegoś takiego spodziewać. Jedyne, co może być takie rozczarowujące dla fanów imprezy, to jest to, że no generalnie z czego wyrósł festiwal w Sopocie? No interwizja, te klimaty, no to jednak zawsze słynęło z zapraszania tych gwiazd zagranicznych, w przeciwieństwie do Opola, które było festiwalem polskiej piosenki. I rzeczywiście stacja TVN również przez lata kultywowała te tradycje, zapraszając jakichś artystów zagranicznych. Niekoniecznie, wiecie, największe nazwiska, tylko powiedzmy fan factory, którzy lubią przyjeżdżać do Polski.
1: Oni lubią Polskę, tak, tak.
0: Bo gdzieś tam widocznie nie chcą zbyt wysokiego wynagrodzenia. Jak jakieś tam młodsze gwiazdy, które walczyły właśnie o tego bursztynowego słowika, ale były to też gwiazdy zagraniczne. A teraz w ogóle się nie mówi o tym, żeby tacy artyści mieli się pojawić. No chyba, że będą jeszcze jakieś niespodzianki, tak jak w przypadku festiwalu polsatowskiego zespół Maneskin ogłoszono jakoś na krótko przed samą imprezą. No ale zobaczymy. No na razie to jest jakiś taki uszczerbek względem tego, co było w poprzednich latach, no bo w zasadzie no rozumiem, że mamy pandemię i tak dalej, ale jednak już jakoś wracamy do tego życia, więc może kogoś by można było zaprosić, ale i tak dobrze, że wracamy po latach. Za chwilę zagramy sobie utwór jednej z wokalistek, która na festiwalu wystąpi, ale zanim to jeszcze, odnośnie TVN-u i kanałów tematycznych, taka informacja, na którą mogło czekać wielu fanów, pewnej dziennikarki, która pożegnała się z Telewizją Polską w lutym, jeśli dobrze pamiętam, wówczas nie zdradzając swoich planów na przyszłość. No i teraz się dopiero odnalazła. Mowa o Marzenie Rogalskiej, która powraca do grupy TVN, konkretnie do TVN Style. Mało tego, że powraca ona, to po 6 latach powraca program Miasto Kobiet, który będzie miał 3 prowadzące. Jeszcze nie zdradzono całego grona, ale wiadomo, że jedną z nich będzie właśnie Marzena Rogalska. Wiadomo też, że jakaś taka prapremierowa emisja programu będzie miała miejsce w głównym TVN-ie i to będzie chyba już we wrześniu, jakoś tam w pierwszy weekend, czy coś w tym rodzaju. Będziemy o tym oczywiście mówić. Także dla pani Marzeny to też jest, o ile się nie mylę, powrót do TVN-u po latach, więc myślę, że fani powinni być zadowoleni i chyba program Miasto Kobiet miał wielu fanów. A jeszcze co do prapremier, to jedną taką będziemy mieć już w ten weekend, dlatego warto o niej powiedzieć, a jest to prapremiera propozycji stacji TTV na jesień. Już jutro o 21:05 ta prapremiera będzie. TTV pokaże swój nowy program, on się będzie nazywał Walk the Line prosto do celu. Ja tylko powiem w dwóch zdaniach, czego mniej więcej się można spodziewać, a więcej na jego temat przypomnę za 2 chyba tygodnie, bo on wystartuje pod sam koniec sierpnia już ze startem jesiennej ramówki, jeżeli chodzi o jego regularną emisję, ale może ktoś chce sobie wyrobić zdanie teraz i zerknąć na tę prapremierę, no to jeżeli chcecie się przekonać, czy warto, no to tutaj będzie chodziło o to, że bohaterowie programów TTV, no to nie jest taka pierwsza sytuacja, bo przecież mamy już ten program Orzeł czy Reszka, gdzie też występują bohaterowie Google Box, Królowych Życia i innych, więc tutaj będzie podobnie. Także już poniekąd zdani celebryci wraz z osobami towarzyszącymi staną przed wyzwaniem przejścia w linii prostej wyznaczonej odległości. W każdym odcinku 2 drużyny stają naprzeciwko siebie na końcach wyznaczonej linii prostej. Ich zadaniem będzie pokonać trasę jak najkrótszą, najprostszą i najbardziej bezpośrednią drogą, a do tego zmieścić się w określonym czasie. Więcej szczegółów, tak jak wspomniałam, za 2 tygodnie, bo regularna emisja rozpocznie się 30 sierpnia i chyba w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory będzie to emitowane, a prapremiera, przypomnijmy jeszcze raz, jutro 15 sierpnia o 20:00. 21:05 na antenie TTV.
1: No to jeszcze a propos Sopotu, tu mamy taki komentarz od naszego słuchacza Wojciecha. W latach 80. Sopot był transmitowany w TVP2 i równocześnie w stereofonicznej radiowej dwójce. Telewizor czarno-biały ściszało się do zera, radio było jako dźwięk i było luks.
0: Tak, super.
1: Tak to kiedyś sobie radzono, żeby mieć dźwięk stereofoniczny.
0: Super, dzięki bardzo za ten komentarz, bo my nie mieliśmy okazji doświadczyć tych czasów. I widzicie, kiedyś to było, teraz to już człowiek ma tak łatwo, włącza telewizor, ma dobry obraz i dźwięk. I to właśnie będzie od wtorku do czwartku w telewizji TVN. No i właśnie trudno nam było wybrać, bo nie mamy żadnej zagranicznej gwiazdy, która wystąpi, którą można byłoby wyróżnić. A zatem taka artystka, której u nas troszeczkę mniej było dotychczas, no bo jest młoda i nie ma jeszcze tak wielu hitów na swoim koncie. Nie wiemy, czy tę konkretną piosenkę wykona w Sopocie, ale można podejrzewać, że w którymś koncercie ona się pojawi. Mowa o Vicky Gabor, nie będzie to Superhero, bo to już u nas było, ten jej eurowizyjny przebój, a będzie inna, całkiem letnia, przyjemna na piosenka Getaway.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I to jest, myślę, że twój ulubiony moment w programie RTV.
0: Drodzy Państwo, a teraz odwiedzamy Imperium Prezesa Jacka.
1: No właśnie.
0: Ponieważ tutaj dzieje się dużo. Jest też wydarzenie artystyczne. Ono zaczęło się wczoraj, ale tydzień temu o nim nie wiedzieliśmy, dlatego też nie mieliśmy wam okazji o nim powiedzieć. Jeden koncert już za nami, ale przypuszczam, chociaż nie sprawdziłam tego przed audycją, a mogłam w sumie, że będzie on możliwy do obejrzenia w serwisie TVP VOD. Tak czy inaczej, obejrzeć na żywo będzie można dzisiejszą część tego wydarzenia. Mówiłam, że będzie wątek religijny i to właśnie teraz, bowiem wydarzenie, o którym mowa, to jest Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Jasna Strona Mocy. Miejscem festiwalu jest częstochowska Jasna Góra. Jak powiedział sam prezes Jacek, impulsem do zorganizowania festiwalu był zeszłoroczny koncert Abba Ojcze, który okazał się wielkim sukcesem i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem przez naszych widzów. Czy myśmy mówili o tym koncercie? Ja tego nie pamiętam w ogóle. Ale czasem się tak zdarza, że... Czasem się tak zdarza, że jakaś informacja się pojawi zbyt późno albo właśnie w jakimś czasie, kiedy my nie robimy programu, bo na przykład nas nie ma przez 2 tygodnie, więc wiecie, nie będziemy się z wami spotykać tylko po to, żeby powiedzieć o jednym koncercie i po 5 minutach stąd wyjść. Także akurat to mogło być jakoś tak i dlatego być może tego nie pamiętamy, bo o tym nie mówiliśmy, a może mówiliśmy, tylko tego jest tak dużo, że już nam umykają te szczegóły. Cytując dalej prezesa Jacka, Abba Ojcze to także hymn 6 Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Częstochowie dokładnie 30 lat temu. Festiwal będzie zatem także upamiętnieniem tego przełomowego wydarzenia, w czasie którego po raz pierwszy wspólnie modliło się ponad 1 000 000 młodych ludzi z całego świata. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał wiele razy, że to właśnie Jasna Góra zapoczątkowała cykliczne spotkania młodych. Jestem przekonany, że festiwal Jasna Strona Mocy będzie równie wyjątkowym wydarzeniem, zrealizowanym z rozmachem i na najwyższym poziomie artystycznym. No jaki jest ten poziom artystyczny, to się można było przekonać, oglądając już koncert wczoraj. Ja oglądałam trochę, no bo wiecie, wieczorami no to są jeszcze 40 kontra 20 i mało tego, że są one, to jeszcze wczoraj mieliśmy taki trudny wybór, bo jeszcze przecież było jedno wydarzenie muzyczne, o którym akurat mówiłam wam tydzień temu. Można było wybrać albo Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej, albo Festiwal Weselnych Przebojów.
1: No to są także trudne wybory.
0: To są bardzo trudne wybory, niesamowicie po prostu. Także no, pilot się przydaje w takich momentach, dlatego mówię, że oglądałam trochę. Pozwolę więc sobie dać wam znać, co się wydarzyło wczoraj. Zainteresowani, mam nadzieję, znajdą nagrania w internecie. I właśnie wczoraj, w piątek 13 sierpnia, pierwszego dnia festiwalu, widzowie TVP1 mieli okazję zobaczyć koncert zatytułowany Abyśmy byli jedno, międzynarodowy konkurs piosenki chrześcijańskiej. Na scenie zaprezentowali się wykonawcy zagraniczni, bo byli tacy goście specjalni. Oni są tu wymienieni najpierw, chociaż oni w zasadzie wypełnili tę drugą część koncertu. W pierwszej mieliśmy konkurs, potem mieliśmy właśnie gości specjalnych, a potem wyniki. Ale już skoro przy tym jesteśmy, to zacznijmy od zagranicznych gości specjalnych. Pierwszym wymienionym był ojciec Stan Fortuna ze Stanów Zjednoczonych. To jest franciszkanin, który przed nawróceniem był profesjonalnym muzykiem jazzowym. Przepraszam, to znaczy ja rozumiem oczywiście, o co chodzi w tym zdaniu, ale jakoś tak mnie ono rozbawiło, bo trochę z niego wynika, jakby po nawróceniu już stracił ten profesjonalizm i jakieś swoje umiejętności, ale po prostu się czepiam, no rozumiem gdzieś tam, co autor chciał przekazać. Kolejną osobą była siostra Christina Scuccia, chyba tak powinnam przeczytać, ale nie umiem po włosku, to jest właśnie pochodząca z Sycylii, włoska zakonnica i piosenkarka. W 2014 roku wzbudziła sensację, zwyciężając w The Voice of Italy. No i była też gwiazda specjalna, czyli Ingrid. W zasadzie nie mam pojęcia, co Ingrid ma wspólnego z tym repertuarem. Ona w duecie zaśpiewała z Krzysztofem Iwaneczko, zwycięzcą 6. edycji The Voice of Poland. Ona z nim zaśpiewała taką piosenkę, która mi się wydawała, że ja to już gdzieś kiedyś słyszałam. Nie wiem, czy pamiętasz, ale lata temu Ingrid nagrała duet, uwaga, uwaga, ze Stachurskim.
1: Tak, pamiętam.
0: Było to. I teraz właśnie to odtworzyła z Krzysztofem Iwaneczko.
1: Aha.
0: I to chyba nie jest utwór o Bogu.
1: Nie wydaje mi się.
0: Jakoś taki po prostu miłosny duet,
1: a
0: potem zaśpiewała coś solo i już nie wiem, o czym to było, więc to być może rzeczywiście już było o Bogu, ale Ingrid nas chyba generalnie lubi, bo jakieś 2 czy 3 tygodnie temu gościła na jednym z koncertów trasy Lato Muzyka Zabawa w Koszalinie chyba, więc też lubi Polskę niczym Fun Factory, ale jakoś bardziej jej woli TVP, jeszcze TVN tego nie wyczuł. Może gdyby wyczuł, to by ją zaprosił, mielibyśmy zagraniczną gwiazdę w Sopocie. Podczas piątkowego koncertu odbył się także plebiscyt na interpretację utworu muzyki chrześcijańskiej, chociaż interpretację to sugeruje, jakby oni wykonywali już jakieś utwory obecne na tym rynku, że tak powiem, a to były, jeżeli się dobrze orientuję, ich autorskie piosenki. No i w tym plebiscycie wzięło udział 8 uczestników reprezentujących różne kraje, wykonujących wybrane utwory z gatunku muzyki chrześcijańskiej w języku angielskim lub własnym, albo wersji mieszanej. Laureat plebiscytu został wyłoniony w drodze głosowania, w którym udział wzięli wszyscy artyści, uczestnicy plebiscytu. Oni tam przyznawali sobie punkty od 1 chyba do 8. To nie było jawne, także nie wiemy, kto jak na kogo głosował, ale mało tego, widzowie mogli głosować na laureata publiczności, wysyłając SMS-y. Ja oczywiście tutaj wam nie zrobię spoilerów, kto wygrał, powiem tylko tyle, że wzięli w tym plebiscycie udział uczestnicy z Chorwacji, ze Słowacji, z Hiszpanii, ze Szwecji, z Włoch, z Kolumbii, z USA i była również reprezentantka Polski Ola Maciejewska. Tak jak wspomniałam, nie powiem wam, kto wygrał, bo może ktoś będzie chciał to sobie w internecie obejrzeć, tylko tak poddam pod rozwagę, ty nie podawaj może swojego typu, ale jeżeli chodzi o te nagrody przyznawane przez publiczność, no to jeżeli mamy 8 wykonawców, 8, z czego jedną osobę z Polski i rzecz dzieje się w Polsce i głosują polscy widzowie, to ciekawe, kto mógł dostać nagrodę publiczności, ale nic wam absolutnie więcej nie powiem.
1: Mówimy.
0: Ja nic
1: nie
0: sugeruję. No a poza tym, jeżeli chodzi o tę nagrodę przyznaną przez uczestników, to przecież sprawa jest otwarta, więc tutaj mogło być różnie, czy tak było. Musicie się przekonać oglądając. A piątkowy koncert poprowadzili Ida Nowakowska, Herndon oraz Tomasz Wolny. No i jesteśmy na bieżąco. Co się dzisiaj wydarzy? Drugiego dnia w sobotę odbędzie się koncert Abba Ojcze, pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II. Na scenie zaprezentują się polscy wykonawcy Halina Młynkowa, Pektus, Roxana Węgiel, Arka Noego, Sara Egwu James, Siewcy Lednicy, Edyta Górniak, Ryszard Rynkowski, Golec Orkiestra, Mietek Szcześniak, Halina Frąckowiak, Boski Rafał Brzozowski, Piotr Cugowski, Katarzyna Cyrekwicka i będzie też zagraniczny gość, ten, który już był wczoraj, czyli ojciec Stan Fortuna, w duecie z Krzysztofem Iwaneczko. Iwaneczko ze wszystkimi zaśpiewa, ze wszystkimi zagranicznymi, jak widać, w duecie może coś wykonać. Koncert poprowadzą wspomniany już Boski Rafał Brzozowski i nie wiem, czy Boski Piotr Rubik, a wydarzenie rozpocznie się tak samo jak to wczorajsze o godzinie 20:15. Ale mnie to też tak zastanawia, no okej, bo właśnie będzie ten Brzozowski, czyli ulubieniec TVP, niekoniecznie ulubieniec żony prezesa Jacka, jak już wiemy. Natomiast czemu oni w te koncerty nie angażują na przykład Zenka? Przecież Zenek już śpiewał te kolędy.
1: Kolędy, oczywiście.
0: To czemu nie mógłby tutaj zaśpiewać? To co? Jednak jeszcze jego pozycja nie jest tak wysoka chyba, jak tych innych wykonawców.
1: Być może
0: to jest
1: albo,
0: trochę zastanawiające.
1: Albo jest, wiesz, jest tak, że Zenek zamiast grać tam powiedzmy koncert w TVP w tym momencie, to ma tak zapełnioną trasę koncertową po różnych większych i mniejszych miejscowościach, że po prostu może to w tę stronę idzie, że tak bardzo grafik ma napięty, że czasu nie ma.
0: Być może jest to możliwe. Chciałam też zapytać, skoro jesteśmy przy tych muzycznych wydarzeniach, zaraz przejdziemy do twoich tematów, chciałam też zapytać, czy może planujesz się wybrać jutro do Ostrudy?
1: Nie.
0: Albo jutro w Ostródzie jest właśnie koncert wakacyjnej trasy dwójki, podczas którego zaprezentują się takie wybitne osobistości jak Sławomir Stachurski i Szaza, a także będzie ponownie gwiazda zagranicznej, ponownie ten wątek obiecywany przez TVP, który już się rozpoczął tydzień temu, czyli będzie gwiazda eurowizyjna.
1: Już myślałem, gwiazda że powiesz, roku, że już myślałem, że powiesz, że znowu pojawi się gwiazda zagraniczna i będzie to ojciec Stan Fortuna.
0: Ingrid. No chyba będą jeszcze jacyś tam zagraniczni artyści, bo tacy się pojawiają, natomiast myślę, że wątkiem interesującym może być gwiazda eurowizyjna z kraju, który, to chyba jeszcze nie przywoływałam tej anegdoty, moja koleżanka z gimnazjum, grając w Państwa Miasta kiedyś z nami, zapomniała jak dokładnie brzmi nazwa tego kraju, więc powiedziała, że kraj na A to Aberzejżan, a więc prosto z Aberzejżanu do Ostrudy przyjedzie Efendi, która w tym roku z utworem Matahari dotarła do finału Eurowizji, także nie wiem, jeżeli cię nie przekonałam, to już absolutnie nie mam pojęcia, co cię przekona. Jeszcze mi się wydaje, że są takie drobne wątki około muzyczne, o których powinniśmy powiedzieć, bo chyba tydzień temu zapomnieliśmy, bo tak gromadziliśmy informacje odnośnie składu jurorskiego The Voice of Poland bo były plotki, że tam będzie Rafał Brzozowski, potem, że jednak nie. No a teraz już wiemy, że w składzie trenerskim właściwie, bo tam przecież są trenerzy, a nie jurorzy, obok Justyny Styczkowskiej, o której była już mowa, obok Marka Piekarczyka i Thompsona i Barona, którzy już byli wielokrotnie w tym programie, będzie całkowicie nowa trenerka, czyli Sylwia Grzeszczak. Także tak sytuacja się ma. Oczywiście jesienią emisja, będziemy też o tym informować. I ja też powiem ci szczerze, że nas nie rozumiem, że my nie powiedzieliśmy o absolutnie najważniejszej sprawie w tym czasie związanej z mediami, że zostanie zmieniona czołówka klanu. No przecież to jest w
1: ogóle właśnie,
0: absolutnie
1: tak.
0: Najważniejsze wydarzenie, jakie ma miejsce. No klan się dotychczas opierał trochę tym zmianom.
1: No przecież tam aranżacja została zmieniona.
0: Aranżację zmienili, to tam wizualną stronę to też wiadomo, ale opierał się trochę tym zmianom, które dotknęły na przykład tym jak Miłość czy Na dobre i na złe, którym wrzucono całkiem inne piosenki. Więc jak zobaczyłam nagłówek, że nowa czołówka, to mówię: Boże, ktoś napisał jakiś nowy utwór. No nie, na szczęście aż tak źle nie będzie. Będzie dalej Życie jest nowelą, ale w nowym wykonaniu i nie będzie już śpiewał Ryszard Rynkowski. Będzie śpiewała Izabela Boni Królowo-Trojanowska, będzie śpiewała Kaja Małachinka Czikulinka Paschalska, będzie śpiewał Tomasz Stockinger zwany Koniaczkiem i chyba ktoś jeszcze, któryś z panów z obsady, ale teraz zapomniałam, który. Więc premiera chyba ma być 25 sierpnia na konferencji ramówkowej TVP, a pierwszy raz już tak w serialu to usłyszymy to 6 września, bo wtedy wystartuje nowy sezon. No i też na ten temat się wypowiedział Jacek Cygan, bo wykazał takie pewne rozżalenie, że nie dano mu znać o tych zmianach, bo gdyby wiedział, to mógłby dołożyć coś nowego do tej wersji, na przykład, wiecie, dopisać jakąś nową zwrotkę, no ale to, co się już stało, to się nie odstanie, już zostało nagrane, więc
1: ale chyba w tej piosence to w ogóle, czekaj, tam chyba tylko pierwszą zwrotkę teraz już w ogóle się wykorzystuje.
0: Tak.
1: Już nie ma o każdej rodzinie, co jest jak drzewo.
0: Jak drzewo nie ma, no bo to było w tyłówce, a teraz w tyłówce są zapowiedzi.
1: No właśnie,
0: tego,
1: zapowiedzi. Więc co tu pan Jacek by chciał dodawać? Gdzie?
0: No to może nie tyle, wiesz, dodawać, ile w ogóle napisać, powiedzmy, no, nowy tekst, a refren zostawić, prawda? No to ewentualnie jeszcze by miało sens, tak więc, no dobrze, że to nie jest nowy utwór, ale jednak troszkę chyba jesteśmy przerażeni, szczególnie szczególnie jak się posłucha na YouTubie autorskiej wersji piosenki Życie jest nowelą w wykonaniu Izabeli Trojanowskiej, to rzeczywiście jest trochę przerażające, jeżeli to by miało pójść w tym kierunku. Także na pewno będziemy śledzić ten temat i wam zagramy tę czołówkę, jak już ona będzie dostępna, ale musieliśmy tam dać wam znać, bo to są
1: żebyście się po prostu przygotowali na to.
0: Żebyście się psychicznie przygotowali i się jeszcze musicie psychicznie przygotować na jedną rzecz, bo ty czytałeś, kto dołączy do obsady klanu.
1: Czekaj, coś mi umknęło.
0: No więc do obsady klanu dołączy ten, który już wam występował w jakichś epizodycznych rolach, no ale to nie on jeden, powiedzmy, już przecież mieliśmy aktorów, którzy, na przykład ta aktorka, która gra teraz Mildę, to wcześniej grała Sławę, która była jakąś transpłciową osobą. Natomiast teraz do obsady klanu w roli Tymona, który będzie podbijał serce Agnieszki, dołączy Michał Milowicz w Szybkie 600.
1: O proszę, no to
0: naprawdę.
1: No to tu się rzeczywiście dzieje i na bece z klanu podejrzewam też się dziać będzie.
0: No oczywiście, że tak. Na pewno o tym, co w nowym sezonie, jak będziemy coś więcej wiedzieć, damy wam znać. A teraz przechodzimy do całkiem innych wydarzeń, ale też związanych z Telewizją Polską, bo tutaj odnalazł się pewien pan, o którym przez długi czas było cicho.
1: Tak, a konkretnie Sergiusz Ryczel, który to 19 lat temu związał się z TVN, gdzie prowadził serwisy sportowe na antenach TVN i TVN24, później pracował dodatkowo w kanale N-Sport i przez 7 lat był związany również z Kanal Plus. A teraz od kilku tygodni pojawia się w roli prowadzącego sportowy program Inside the Game w internetowej stacji Poland In. Z zaproszonymi gośćmi rozmawiał m.in. na temat letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. Więc jak widać nowy prowadzący, no dzieje się i to jest taki chyba początek czegoś większego, bo Poland In ma zostać przekształcony w TVP World, a jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska chce, aby w przyszłym roku stacja była dostępna z satelity Astra 19,2 stopnia wschód dla mieszkańców Europy Zachodniej i z platformy Dish Network dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Tak, Dish Network, jak słyszymy, to się uśmiechamy, bo niejednokrotnie, jak słuchamy gdzieś tam stacji polonijnych, to tam się Dish Network reklamuje bardzo, bardzo intensywnie.
0: Tak, a my mamy ciepłe uczucia wobec tych stacji.
1: Tak, tak,
0: no, ale
1: tak.
0: Właśnie tak, jak się czyta o tym Poland In, że ten dziennikarz jednak znany, bo ja nawet kojarzę to nazwisko, a o moich stosunkach ze sportem już mówiłam wiele razy, no to jak skoro on dołączył do Poland In, no to gdzieś tam się jawi jako no swego rodzaju degradacja.
1: To znaczy,
0: przecież
1: wiesz,
0: tego nikt
1: na
0: nie
1: razie,
0: ogląda. No chyba, że właśnie to traktować jako
1: degradacja.
0: Coś chwilowego.
1: Na razie degradacja, bo z tego, co czytałem na wirtualnych mediach, to oni tam się intensywnie przygotowują. To ma być w ogóle taki kanał z założenia nie tylko koncentrujący się na sprawach polskich, ale też bardziej regionu tutaj tego naszego, więc Polska i państwa ościenne zapewne. No i cóż, zobaczymy, jak w ogóle przyjmie się ten kanał. Zobaczymy, jak będą i czy widzowie będą chętnie go oglądać. Astra 19.2, no to jest rzeczywiście ta platforma satelitarna, która jest skierowana, myślę, że przede wszystkim do niemieckich użytkowników telewizji satelitarnej, bo tam jest bardzo dużo różnych niemieckich kanałów, ale nie tylko, bo też zdaje się Wielka Brytania jest w zasięgu, jeszcze pewnie kilka innych państw. No i w Stanach Zjednoczonych, no też zasięgi będą sobie mogli robić, bo pamiętajmy, że Polaków, podejrzewam, że mówiących po polsku, a mających polskie korzenie, to może być coraz mniej, nawet w tych polskich dużych aglomeracjach, bo tam się pokolenia po prostu wymieniają i nie wszyscy, podejrzewam, w domach kultywują te tradycje mówienia po polsku, bo też im często jest takie tłumaczenie, że zależy, żeby dzieci przede wszystkim po angielsku się jakoś uczyły mówić, więc ten język może być tak troszkę zapominany, a jak ktoś tam w 80-tych latach na przykład wyjechał, no to już na pewno dzieci ma jak nie wnuki, które wcale po polsku mogą się nie porozumiewać, ale być zainteresowane może tą kulturą swoich przodków.
0: Jasne, ale co do pana Ryczela, po prostu jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, że dopóki właśnie to Poland In jest jeszcze takie niszowe, bo oni to uruchomili w tym 2018, ale tak za bardzo tego nie reklamowali i tam ta liczba tych wyświetleń jest nie za duża w tym internecie. Tam Rachoń ma jeszcze jakiś program, ale to mało kogo rzeczywiście interesuje i dopóki to TVP World nie jest jakieś tam rozwinięte, to że nie skorzystali z jego potencjału jako dziennikarza sportowego.
1: Owszem.
0: Chociażby przecież mieliśmy teraz Igrzyska Olimpijskie, więc można było chyba go do tego zaangażować, a potem jeżeli rzeczywiście mówi dobrze w języku angielskim, no co, czym pewnie nie każdy się może pochwalić, no to rzeczywiście, żeby już prowadził programy również w tej odsłonie międzynarodowej. O tematach olimpijskich i o tym, co później, no bo przecież mamy kolejne igrzyska za chwilę, to o tym zaraz, ale teraz jeszcze o jednym panu, który z kolei odnalazł się w internecie.
1: Tak, o panu Janie Pospieszalskim, który uruchomił kanał w serwisie YouTube, na którym publikuje program Janek Pospieszalski Hasz. Warto. Na kanale już pojawiły się pierwsze odcinki programu i tu pan Pospieszalski relacjonował między innymi pikietę w obronie mecenas Katarzyny Tarnawy Gwóźdź. Cykl ma być utrzymany z wpłat od internautów. Trwa już zbiórka na konto bankowe, a Jan Pospieszalski zapowiedział również uruchomienie wpłat w serwisie Patronite. No i całość związana z uruchomieniem Patronite'a ma być dopięta w ciągu tygodnia. Natomiast jeżeli chodzi o Telewizję Polską, to oni nadal nie zdecydowali o tym, czy i kiedy wróci do ramówki program Warto Rozmawiać. Także z drugiej strony nie ma się co dziwić panu Pospieszalskiemu, że po prostu stwierdził, dobra, nie chcecie mnie, albo nie wiem, czy mnie chcecie, to ja ruszam w internet, bo tu przecież można też jakoś, jak będę mieć wiernych widzów, to oni mi rzucą groszem i jakoś to będzie.
0: Dokładnie. Tam już niby to było, że to miało wrócić, ale była jakaś odręczna notatka prezesa Jacka na jakimś tam piśmie w tej sprawie, więc on tutaj też miał jakiś decydujący głos, prawda? Był jakiś taki wątek
1: było,
0: odnośnie
1: natomiast
0: tego programu.
1: No, jak
0: więc
1: widać
0: to,
1: takiego...
0: Wciąż to się nie kończy ostatecznymi decyzjami.
1: Wiesz, co się mówi, a będzie, a co rzeczywiście jest i gdzie jest oficjalne klepnięcie, a przypuszczam, że TVP już musi tak zmierzać w stronę finalizacji swojej jesiennej ramówki. Jeżeli Jan Pospieszalski pracował w TVP przez lata, no to wie, kiedy może się spodziewać jakiegoś komunikatu. Panie Janku, to pan wchodzi od tam powiedzmy września i wtedy, żeby się móc przygotować i zaplanować sobie chociażby to, kogo zaprosić do programu albo jakieś inne kwestie z tym związane. No a jeżeli takiej informacji nie dostał do teraz, no to przypuszczam, że już może się liczyć z tym, że jednak najzwyczajniej w świecie nie będzie mu dane zagościć na antenie TVP, ale o tym się przekonamy pewnie w ciągu najbliższych kilku tygodni.
0: A teraz wątek, który też już sygnalizowałam. Igrzyska olimpijskie dobiegły końca w zeszłą niedzielę. No i teraz wyczekujemy igrzysk kolejnych, tym razem paraolimpijskich. No to jest już taki wątek trochę na przyszłość, ponieważ one startują, żeby wam nie skłamała, 24 sierpnia, ale no... Prawdopodobnie, jeżeli się niezbyt wiele wydarzy w przyszłym tygodniu, to za tydzień nas nie będzie, bo dzisiaj mamy taki program. Inaczej, gdybyśmy chcieli wam powiedzieć tylko o tych bieżących wydarzeniach, to już byśmy się teraz rozstali, a minęła godzina, więc bez sensu trochę, prawda? Także teraz przechodzimy do rzeczy, które zapowiadamy na kolejny tydzień, kolejny czas i wstępnie przewidujemy, że się pojawimy za dwa tygodnie dopiero. Wtedy już będziemy wam opowiadać o ramówkach jesiennych, bo wiele pozycji będzie wtedy startować. No chyba, że się coś rzeczywiście ekscytującego wydarzy, no to pojawimy się w przyszłym tygodniu, także zobaczymy, jak to będzie. Nie nastawiajcie się na obecność programu, ale śledźcie naszego Facebooka, tam będziemy dawać znać co i jak. Dlatego już teraz dajemy znać o tym, co wiemy, jeżeli chodzi o igrzyska paraolimpijskie, o transmisję z tychże, a niewykluczone, że uzupełnimy te informacje, czy to jeżeli pojawimy się za tydzień, czy to wtedy, gdy pojawimy się za dwa tygodnie, bo to będzie no, gdzieś tam dopiero początek rywalizacji, także może czegoś jeszcze odnośnie transmisji wtedy się dowiemy, ale no, jako, że tak przewidujemy, że to może być temat elektryzujący wielu naszych słuchaczy, przede wszystkim z niepełnosprawnością, no to dajemy znać już teraz, żeby w miarę możliwości nikomu nic nie umknęło. Paraolimpiada w Tokio, tak jak wspomniałam, rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa blisko 2 tygodnie. Koniec zmagań zaplanowano na 5 września. Sportowcy wystartują w 22 dyscyplinach i powalczą o 540 kompletów medali. No to się wydaje dużo względem tej ilości dyscyplin, no ale mamy przecież też kategorie z uwzględnieniem poszczególnych niepełnosprawności, tak, jak sądzę, więc stąd ta liczba się tutaj pewnie bierze. W skład polskiej reprezentacji wchodzi 89 osób, a na poprzednich igrzyskach paraolimpijskich Polacy zdobyli 39 medali, tak więc apetyty są duże, ale oczywiście spokojnie, nie ma presji, to jest sport, tu się wszystko może zdarzyć. No i mamy transmisję z igrzysk przede wszystkim w Imperium Prezesa Jacka, bo sobie w notatkach zapisałam, że w Eurosporcie, a to nieprawda, miałam na myśli TVP Sport. Eurosport się jeszcze nie chwali i oni chyba nie zamierzają tutaj transmitować, ale TVP Sport jak najbardziej pokaże ponad 100 godzin transmisji oraz podsumowanie dnia w popołudniowo-wieczornym paśmie. Natomiast TVP1 przed Ekspresem emitować będzie kronikę zawodów. A więc nie mamy tego tyle, ile w przypadku olimpiady.
1: Ale i tak jest tego sporo.
0: I tak jest dobrze. No wiecie, w idealnym świecie to byłoby tak i naprawdę chciałoby się, żeby to tak było. Żeby olimpiada, jako olimpiada może trwała dłużej, nie 2 tygodnie, tylko nie wiem, 3, i żeby te rozgrywki sportowców z niepełnosprawnościami odbywały się równolegle i tym samym może z siłą rozpędu poleciałyby gdzieś do Eurosportu, tak? Skoro on pokazywał wszystko, to by i pokazywał to, a tutaj mamy oddzielną imprezę, ale że absolutnie nie znam się na sporcie, na niczym, to, no to może jest konieczne, skoro to tak działa od lat, to widocznie to tak musi być. A czy działa tak idealnie, to też jest wątpliwe, bo nie wiem, czy widziałeś, na Facebooku jest drama, ponieważ jeden z naszych reprezentantów, niewidomych pływaków, Wojtek Makowski, napisał o tym, że polska ekipa, no podejrzewa, to za małe słowo, no bo oni są pewni tego, ale no wiecie, my nie mamy dowodów, bo tych filmików nie widzieliśmy. Oni mają jakieś filmiki, że w holenderskiej bodali reprezentacji jest również pływak startujący w kategorii pływaków niewidomych, który ponoć widzi, bo są jakieś filmiki, że porusza się z białą laską, ale tak niekoniecznie jej używa, tak jak powinni niewidomi, że obsługuje media społecznościowe w telefonie wzrokowo, że nabiera sobie jedzenie na stołówce, też korzystając ze wzroku. Oni to ponoć zgłosili gdzie trzeba, jeszcze to się nie spotkało z żadnym odzewem, także to jest też pewnie temat, który warto śledzić.
1: Mnie w ogóle zastanawia, ale czy to tam wszyscy, bo to wiadomo, jak to jest z niewidomymi, mówi się o niewidomych, też o osobach bardzo często słabowidzących i zastanawia mnie, czy na przykład tam wszyscy dla wyrównania szans mają jakoś zawiązane oczy, albo mają jakieś gogle, albo jakoś to inaczej jest rozwiązane, czy rzeczywiście jest tylu sportowców całkowicie niewidomych, żeby to mogło się wszystko odbywać na równych szansach.
0: Wydaje mi się, że zdarza się rzeczywiście jakieś zakładanie gogli, czy tam jakieś coś tam innego, żeby rzeczywiście wszyscy byli na równych prawach, jeżeli chodzi o to niewidzenie, no ale chyba właśnie w tym pływaniu tak nie do końca jest, no bo gdzieś tam ten Wojtek no wyraża te obawy, a już tam się chyba tak zdarzyło, że go kilkukrotnie tam ten Holender przegonił, że Holender był drugi, Wojtek był czwarty, więc to wyraża tutaj taki żal, że no zrobi wszystko, co będzie mógł, ale no nie wygra, jeżeli walka jest na tyle niesprawiedliwa, prawda?
1: Więc, zgadza się.
0: Więc temat możecie śledzić, to tak no zahaczamy o to, bo to może być interesujące dla naszych słuchaczy, a że wiemy, że słuchają nas osoby niewidome, to jeżeli się bardziej orientujecie, jak to jest z tymi sportami,
1: to dajcie znać.
0: Z olimpiadą, paraolimpiadą, właśnie z tymi poszczególnymi konkurencjami, to dawajcie znać, chętnie przyjmiemy ciekawostki, bo my na sporcie niepełnosprawnych znamy się tak samo jak na sporcie ogólnym. My to nie jesteśmy tymi niepełnosprawnymi, co by uprawiali sport, tylko się zajmujemy innymi rzeczami. Ja się na przykład zajmowałam w życiu trochę muzyką i teraz właśnie muzyka będzie na naszej antenie. Będzie siostra Krystyna, ta, która zaszczyciła swoją obecnością Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej w Częstochowie. Wydaje mi się, że wykonała inne piosenki niż ta, którą tutaj dla was dzisiaj wybrałam, ale ta gdzieś tam, jak przeszukiwałam internet w poszukiwaniu jej twórczości, to gdzieś tam wyskakiwała na samej górze, czyli być może jest jakimś bardziej znanym jej przebojem z jej autorskiej płyty.
2: Ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
1: Blessed Be Your Name. To gdybyście byli ciekawi, jak zatytułowana jest ta piosenka wyśpiewana przez siostrę Christine, to właśnie ona taki nosi tytuł.
0: Tak brzmi muzyka chrześcijańska. Tak, może brzmieć tak całkiem
1: jeżeli ktoś jest zainteresowany muzyką chrześcijańską w ogóle, to ja polecam serdecznie, aby sobie posłuchał stacji w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest sporo muzyki chrześcijańskiej, dobrej, chociaż ty zaraz się pewnie na ten temat wypowiesz, bo jak ja słucham tych stacji czasem sobie gdzieś tam przeglądając katalogi mediów i trafię na jakąś stację chrześcijańską, to ja po prostu mam wrażenie, że one się od country różnią tylko podmiotem lirycznym, od tego współczesnego.
0: No właśnie, dlatego czy taka dobra ta muzyka, no, to wiecie, ale sami wyróbcie sobie opinię.
1: No ale tak, ale ja zachęcam, jeżeli kogoś ten temat interesuje, to sobie może znaleźć, tam niejedna stacja w Stanach Zjednoczonych jest właśnie z muzyką chrześcijańską i można sobie tego posłuchać. A teraz nie o muzyce chrześcijańskiej, tylko o propozycjach Polsatu i tak przez te propozycje Polsatu będziemy przemykać przez najbliższe dwa wejścia, ale zanim o konkursach piękności, które to ta stacja będzie transmitować, to jeszcze o ofercie multimedialnej, która to niebawem zostanie udostępniona użytkownikom nowoczesnych urządzeń, bo od 16 sierpnia rusza platforma Polsat Go. Jak poinformował nadawca, na nowej platformie streamingowej znajdą się jedynie bezpłatne treści poprzedzone reklamami. W skład oferty mają wchodzić treści Polsatu i wybranych partnerów. Wymagana będzie rejestracja i logowanie. Serwis będzie działał w oparciu o system operacyjny Android TV, Apple TV i inne systemy Smart TV, a także za pośrednictwem telefonów komórkowych, tabletów i przeglądarek internetowych na komputerach. Do tego wszystkiego to już informacja tak na przyszłość i na pewno jeszcze co nieco o tym powiemy, jak w ręce swe dostaniemy aplikację mobilną, chociaż ja już czekam na poniedziałek, żeby przetestować ten Polsat Go, bo na razie to w App Store ja mam cyfrowy Polsat Go i ocena tam 1,2 gwiazdki chyba, czy coś koło tego.
0: No to musi być jakieś cudo, które służy do zarządzania rzeczywiście
1: tak, i 216 opinii, czy też coś koło tego.
0: To, tak, 240.
1: To raczej tak, 240. No to nie jest to, więc czekamy na poniedziałek, bo wtedy właśnie ma się objawić ta nowa aplikacja, więc na pewno jej dostępności się przyjrzymy i nie omieszkamy skomentować. Natomiast 1 września ma wystartować odpłatny serwis Polsat Box Go, który zastąpi cyfrowy Polsat Go. O właśnie.
0: A właśnie to.
1: O, tak. Oraz platformę streamingową Ipla. Także no, tu się też będzie ciekawie, podejrzewam, działo. Po rebrandingu w ofercie pojawią się nowe pakiety telewizyjne, ale obecni klienci będą mogli korzystać z wykupionych przez siebie ofert do zakończenia okresu rozliczeniowego, na który zostały wykupione. I też można by się zastanawiać, czy w tej bezpłatnej aplikacji będą oferowane streamingi na żywo kanałów, które są dostępne naziemnie w ofercie Polsatu. Na razie tego nie wiadomo, więc będzie trzeba poczekać, no ale niedługo, no bo w poniedziałek wszystko się wyjaśni.
0: A my jesteśmy dalej przy tym, co w kolejnym tygodniu, co w kolejny weekend, w który no, nas prawdopodobnie nie będzie, bo to jest właśnie tak z tym sezonem ogórkowym, że trudno przewidzieć, jak te informacje się ułożą, więc już na wszelki wypadek mówimy wam o nich teraz, bo Polsat szykuje ofertę bogatą czy interesującą, no to już kwestia gustu. Najpierwsza rzecz, no to właśnie są konkursy piękności, o których wspomniałeś, to całe wydarzenie, z tego co widziałam, to chyba się w ogóle nazywa Festiwal Piękna. I w dniach od 20 do 22 sierpnia, czyli to jest od przyszłego piątku do przyszłej niedzieli, Nowy Sącz po raz pierwszy stanie się światową stolicą piękna właśnie i poznamy za tą sprawą dwie najpiękniejsze kobiety i najprzystojniejszego mężczyznę. No Polsat już od lat pokazuje jakieś konkursy piękności, czy w TV4 coś chyba nawet było, ale jakoś tak z reguły to się właśnie układało, żeby się o tym nie dowiadywaliśmy na czas i nie mieliśmy was jak o tym poinformować. Teraz więc wam dajemy znać. No i co będzie kiedy, jak to będzie wyglądało? W piątek, czyli 20 sierpnia, o godzinie 20, po raz 32 już zostanie wybrana Miss Polski. Do rywalizacji o koronę najpiękniejszej Polski staną 24 finalistki ze wszystkich regionów naszego kraju. Będzie to zarazem pierwszy telewizyjny show ze sceny amfiteatru w Nowym Sączu. W jury Miss Polski 2021 zasiądą inspirujące kobiety, ale niestety nie wiem jeszcze, jakie to będą. No i takie pytanie tutaj jest, komu koronę przekaże Anna Maria Jaromin z Katowic? Finalistki Miss Polski 2021 powalczą również o nagrody o łącznej wartości 100 tysięcy złotych, a także możliwość reprezentowania kraju w najbardziej prestiżowych konkursach piękności na świecie. Podczas wyborów nowej Miss Polski finalistki zaprezentują się w kilku pokazach. Zobaczymy je m.in. w kolekcji casual, strojach kąpielowych oraz w sukniach ślubnych i wieczorowych. Finalistki Miss Polski mają już za sobą pierwsze zgrupowanie, uczestniczyły w sesjach zdjęciowych i realizacji wizytówek do materiałów telewizyjnych oraz zwiedzały Małopolskę. Przed nimi finałowe zgrupowanie w Nowym Sączu. Tam odbędą się próby układów choreograficznych i przymiarki kolekcji, w których zaprezentują się na scenie. Z kolei w sobotę, czyli 21 sierpnia o godzinie 20, olśniewające dziewczyny z całego świata będą rywalizować o tytuł Miss Supranational. Nie Supranational, tylko Supranational. Podczas 12 edycji jednego z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności. Polskę będzie reprezentowała Natalia Balicka, która została pierwszą wicemis Polski 2020. Skoro wicemis, to co nie było głównej mis, a była przecież ta Jaromin, ale to ona była w 2019, nie wiem, to jakieś wszystko jest
1: dziwne,
0: skomplikowane. Tak. Kto otrzyma koronę Miss Supranational z rąk Antoni Porsild, chyba, trudno mi powiedzieć, jak to czytać, bo to jest pani z Tajlandii, która właśnie miała tę nagrodę. A, i ona była Miss Supranational 2019, tak, no widać, że tutaj coś miało roczną przerwę, jeżeli chodzi o te rywalizacje. Zwyciężczyni otrzyma nagrody o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych, a więc widać, że już międzynarodowo, także pułap finansowy wyższy. Z kolei w niedzielę 22 sierpnia o godzinie 15, a więc wcześniej, bo tamte konkursy o 20, tutaj o 15, na 20 Polsat ma inne atrakcje, o których będzie w następnym wejściu. No a poza tym prawdopodobnie to, co teraz, no i gdzieś tam się może cieszyć mniejszym zainteresowaniem reklamodawców i innych, bo oto fantastyczni mężczyźni z każdego zakątka globu stoczą bój o tytuł najprzystojniejszego na ziemi, Mister Supranational 2021. No to jakoś tak chyba jest, prawda, że te konkursy Miss się cieszą większą popularnością od konkursów Mistera.
1: Mistera to tak
0: nie ja to ustalam zasady, tak po prostu jest skonstruowany patriarchalny świat. Polskę będzie reprezentował Daniel Bożewski, zdobywca tytułu Mistera Polski 2019. Tytuł Mister Supranational 2019 zdobył Amerykanin, także zobaczymy, kto wygra w tym roku. Triumfator międzynarodowego konkursu dla mężczyzn otrzyma nagrody o łącznej wartości ponad 100 tysięcy złotych. Także, no tutaj mamy kolejny przejaw tego, o czym mówiłam. Nie dość, że inna, mniej atrakcyjna godzina, to jeszcze te nagrody są o połowę mniejsze w tym międzynarodowym konkursie niż w analogicznym konkursie przeznaczonym dla pań. Wszystkie trzy gale Miss Polski 2021, Miss Supranational 2021 oraz Mister Supranational 2021 będą transmitowane na antenie Polsatu. Mnie to w ogóle zastanawia, dlaczego te konkursy jeszcze istnieją, bo jednak, to znaczy ja wiem, że już teraz no tak się trochę próbuję to unowocześniać i odchodzić od postrzegania tego tylko przez pryzmat wyglądu. No nawet widziałam reklamę już tego, to tam coś było, że szukamy najciekawszej osobowości. No i wiadomo, że zawsze się pyta o coś te dziewczyny, no i słynne żarty z tego spokoju na świecie i tak dalej, że to zawsze tam pada, ale ja na przykład nie mam tutaj pełnej wiedzy na ten temat, a nie byłam tak zdeterminowana, aż żeby robić super dokładny research przed audycją, ale albo w wielu, albo we wszystkich tego rodzaju konkursach piękności jest tak, że aby kobieta mogła w nich wystartować, nie może A. być mężatką, B. mieć dzieci. Nie wiem, czy w tym konkursie jest analogicznie, ale czy ktoś może mi wytłumaczyć, w czym to przeszkadza? I ciekawe też, czy tak samo jest z panami. Czy pan nie może mieć żony i być ojcem?
1: No właśnie, to jest w ogóle ciekawe. O tym, o czym wspomniałaś, też słyszałem. Także to rzeczywiście, no dziwne jest to
0: jest
1: trochę.
0: Jest to dziwne, naprawdę. W czym mąż przeszkadza, żeby być piękną kobietą? I no, dlaczego wciąż kultywujemy? Wiem, że podkreślamy tę osobowość, ale wciąż jednak podkreślamy ten wygląd zewnętrzny. Już moglibyśmy od tego odejść po tylu latach. No ale może ktoś lubi sobie popatrzeć, także...
1: Będzie okazja.
0: My informujemy, będzie okazja. A teraz piosenka, o Boże, co ty znalazłeś u nas w płytotece? Będzie zespół Bayerful, który nagrał piosenkę o Miss Polonia, ale właśnie nie można tego pomylić, bo to są dwa różne konkursy.
1: Tak jest.
0: Miss Polonia i Miss Polski. Ja tego wczoraj szukałam. Miss Polonia ma korzenie, chyba pierwsza edycja była tam w 30-tych latach. Nazwę w ogóle wymyślił Tadeusz Boy-Żeleński. Potem mieli różne przerwy, łącznie z taką przerwą chyba tam od 2012 roku, kiedy Paulina Krupińska nosiła koronę przez 4 lata, bo nie było komu konkursu zorganizować. I był taki moment, kiedy oni się chcieli właśnie połączyć z tym Miss Polski i stworzyć jeden konkurs, ale im się nie udało dogadać.
1: Czy ty byś chciała, żebym ja znalazł piosenkę o Miss Supra International?
0: Supranational. Nie wprowadzaj naszych słuchaczy w błąd, bo nie będą wiedzieli, co mają oglądać. No takiej piosenki jeszcze nikt nie nagrał. To jest wyzwanie dla nowych artystów disco polo.
1: Ale tak nam się to medialnie, wiesz co, spina, bo nie dość, że Bayerful o Miss Polonii zaśpiewa nam za moment, to nie wiem, czy wiesz, gdzie zespół Sławomira Świeżyńskiego wystąpi w tym roku.
0: Gdzie?
1: Wyobraź sobie, że na pikniku słuchaczy Radia Maryja.
0: Aha, no nawet nie jestem jakoś bardzo zaskoczona. I to nie jest ostatni powrót do religijnego wątku u nas w audycji, bo my też tak skończymy. To już możemy zdradzić, ale no teraz coś zupełnie innego, bo właśnie o swojej Miss Polonia zaśpiewa Sławomir Świeżyński z zespołem Bayerful.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I tak to właśnie grał i śpiewał zespół Bayerful o Miss Polonii, a teraz z festiwalu Piękna przenosimy się na festiwal muzyczny.
0: Taki to festiwal ekologiczny, muzyczny, aha, tak, bo tam nie tam będzie taki temat. To już też impreza corocznie organizowana przez Polsat, bo właśnie powiedziałam, że w niedzielę oni wieczorem mają inne plany, niż by pokazywać konkurs piękności. No i właśnie nam pokażą Air Festival. W niedzielę 22 sierpnia odbędzie się ta impreza. To jest wielki koncert Air Festival Gwiazdy dla czystej Polski. No bo czysta Polska to jest jakaś ta taka inicjatywa Solorza, taka, że tam proekologiczne, zaraz sobie to skomentujemy, bo przecież już znowu się dzieje to samo
1: tak,
0: co roku.
1: Greenwashing.
0: Już wiecie, tak. Drogie dzieci, to jest greenwashing. W tym roku już się zaczyna. Ja to powiem, ja nie mam po prostu siły tego komentować. W tym roku myślą przewodnią festiwalu Earth Festival jest hasło zaczynam od siebie. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla Ziemi. Segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii, zwracanie uwagi na skład produktów spożywczych. To tylko przykłady prostych działań, które mogą realnie, rozumiesz, przeciwdziałać postępującym zmianom klimatycznym. Celem całego wydarzenia jest inspirowanie oraz uświadamianie społeczeństwa, jak wielkie znaczenie dla środowiska mogą mieć nawet najmniejsze zmiany codziennych nawyków. Mm-hmm. Przyszłość planety jest w naszych rękach, dlatego tak ważne jest, by żyć w świadomy i odpowiedzialny sposób. W trosce o Ziemię i z myślą o przyszłych pokoleniach. Weź powiedz coś, bo ja już po prostu nie mam siły, a co roku mówię to samo.
1: A pan Zygmunt, to on jest właścicielem, czy ma jakieś duże udziały tam w elektrowniach czy w elektrowni.
0: Tak, no tak, nie pamiętam tych własnościowych sytuacji, ale generalnie, słuchajcie, chodzi o to, że to nie jest tak, że macie teraz nie segregować śmieci, że jeżeli chcecie na przykład zaoszczędzić cierpienia zwierzętom, to że ograniczanie spożycia mięsa jest bez sensu, bo jak ktoś chce, to czemu nie, żeby nie
1: było.
0: No
1: ja się na weganina nie nadaję, przykro mi bardzo.
0: Ale nikt nikogo do niczego
1: wiadomo
0: nie zmusza, no chyba, że jacyś fanatycy, którzy nie robią dobrze sprawie, ale jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej to jest spoko. Nie wiem, oszczędzanie wody też jak najbardziej jest w porządku i ma sens, ale takie gadanie, że te najmniejsze działania mają sens, no to ma niewiele wspólnego z prawdą, bo nawet logika wskazuje to, że największy wpływ na degradację środowiska mają działania tych właśnie największych koncernów, które niekoniecznie mają wiele wspólnego z ekologią, i te pomniejsze działania, że sobie jeden z drugim oszczędzi wodę albo nie kupi schabowego, no to niekoniecznie właśnie one mają ten najistotniejszy wpływ, i takie gadanie, przenoszenie odpowiedzialności na jednostkę, ono właśnie sprawia, że zapominamy o tym, kto tutaj gra największą rolę, i że jak w końcu nie zostanie wprowadzona jakaś sensowna polityka, jak się koncerny nie ogarną, to dalej tak będzie źle, chociażbyśmy ja i ty ładnie, grzecznie oszczędzali wodę i segregowali śmieci.
1: Wiesz, i stali się weganami.
0: I no też. Chociaż to też jest dyskusyjne, no bo też tam te uprawy soi też tam pochłaniają chyba dużo wody, więc to jest też taki temat do dyskusji, nie? Ale ja się nie czuję bardzo kompetentna w tych sprawach, więc nie będę dyskutowała, co jest lepsze. Sama nie jestem ani wegetarianką, ani weganką, więc w to nie wchodzę tym bardziej. Ale wiecie, o co chodzi. I jeszcze jak mówię o tym Polsat ze sprawą właśnie Solorza, który ma sporo za uszami, jeżeli chodzi o takie działanie, to jest po prostu tym bardziej słabe. No i to jest właśnie ten greenwashing, co już wam tłumaczyłam w zeszłym roku. Czyli firma kreuje się na taką bardzo ekologiczną, dużo o tym mówi, podczas gdy sama w swoich działaniach postępuje dokładnie odwrotnie, ale właśnie to, co jest na wierzchu, ten wizerunek jest taki, że są tacy eko i dzięki temu pozyskują sporo sympatyków, bo i ten temat się bardziej do świadomości społecznej przebija, więc to jest złe. Już skończę ten mój rant, bo tak jak mówię, nie jestem specjalistką w tematach ekologii, klimatu. Nie znam się na tym po prostu, ale no wiemy, że to są ważne sprawy. Mieliśmy ostatnio nawet ten raport opublikowany naukowców. Więc to są ważne tematy i to naprawdę nie jednostka ma tutaj decydujący.
1: Ale wiesz, tak w ogóle sobie myślę, to przy okazji tego koncertu nagłośnienie zużyje i cała jego obsługa zużyje jakąś tam ilość energii elektrycznej. Ta energia, no zapewne będzie wyprodukowana nie za pomocą wody czy wiatru, prawdopodobnie po prostu z węgla, no bo cóż no innego. I pójdzie to do atmosfery i taki mamy ekologiczny koncert.
0: A żeby to tylko koncert był tam, bo tam będzie więcej wydarzeń, co do których ekologiczności możemy mieć pewne wątpliwości. One nie będą telewizyjne, ale może ktoś by się chciał wybrać, to już skoro przy tym jesteśmy, to dam znać. Earth Festival w Uniejowie się odbędzie. To są dwa dni po brzegi wypełnione aktywnościami dla dzieci i dorosłych w dedykowanym ekomiasteczku. Znajdą się tam ekostrefy edukacyjno-rozrywkowe, w których będzie okazja skorzystać z aktywności przygotowanych przez partnerów wydarzenia. Jedną z atrakcji będzie niepowtarzalna możliwość jazdy testowej samochodem wodorowym. No dobrze. Na sobotni festiwalowy wieczór zaplanowano także kino plenerowe. No właśnie, to już na to przecież ile pójdzie znowu prądu, tak?
1: No tak.
0: Podczas którego emitowane będą filmy. Film dokumentalny National Geographic Wroga Planeta oraz kino akcji telewizji Polsat Wyzwanie. I to się zawsze wszystko o godzinie 20. To jest dla tych, którzy mogą przyjechać do Uniejowa, a dla tych, którzy mogą i którzy niekoniecznie, bo będą woleli to śledzić przed telewizorami, to w niedzielę drugiego dnia festiwalu na scenie wystąpią gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony środowiska. Podczas koncertu Earth Festival Gwiazdy dla Czystej Polski zaśpiewają m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, Roxana Węgiel, Paweł Domagała, Kwiat Jabłoni, no to takie myślę zaskoczenie, bo ich na tego rodzaju imprezach dotychczas nie było, oraz Michał Szpak.
1: Swoją drogą też... Kwiat Jabłoni to niedawno był w Iławie, tylko akurat takim się niefortunnie zdarzyło, że dali koncert, kiedy była dość spora ulewa.
0: O nie, to szkoda.
1: Przykre.
0: Usłyszymy również największe przeboje z zespołów Wilki, Enej, Golden Life i Sun and Grace. To jest tak napisane, więc no chyba to będą też ci wykonawcy, prawda? Ale tak to napisano, że równie dobrze to mogliby być jacyś inni artyści,
1: albo
0: którzy wykonają covery. Nie, aż tak to chyba nie, ale skoro to jest mowa o Eneju, no to przecież Enej jest gwiazdą Polsatu, więc jakżeby mieli odmówić, jakżeby ktoś inny miał wykonać ich utwór. Ale tak naprawdę naprawdę wczoraj widziałam na Festiwalu Weselnych Przebojów zespół Masters wykonujący Bałkanice, więc też już mnie niewiele zdziwi. Transmisja widowiska w niedzielę 22 sierpnia, czyli za tydzień od godziny 20 na antenie telewizji Polsat. No i zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać. No właśnie, żeby to było, były jakiś utwór wykonawcy, który zaśpiewa w tym koncercie, ale może żeby jakoś nawiązał do jego tematyki. Najpierw pomyślałam o Kwiecie Jabłoni, no bo oni mają utwór Wody mi daj, a z zasobami tej wody może być różnie w przyszłości, ale ten utwór u nas niedawno był. Natomiast mamy coś o podobnym wydźwięku, no bo jeżeli się nie ogarną, co niektórzy i nie, to nie chodzi aż tak bardzo o nasze indywidualne decyzje, bo one też są ważne, ale są też ważne.
1: Ale bez przesady.
0: Ale bez przesady, dokładnie. O tyle, jeżeli nie ogarną się ci najwięksi, no to rzeczywiście nasz świat może się stać pustynią, a na pustyni, jak wiemy, nie ma wody. Już dawno temu wiedziała o tym Beata Kozidrak. Czy zaśpiewa o tym w Uniejowie, się okaże, ale teraz zaśpiewa o tym na antenie Radia DHT.
2: Na dzień dobry i dobranoc. Radio DHT.
1: Zwykle program RTV szacujemy sobie tak na 2 godziny czasu antenowego. I
0: tak jest nawet powiedziane w naszej zapowiedzi, w ramówce napisane. I tego się nigdy nie udaje.
1: A tym razem to się nawet
0: teraz
1: może.
0: To się
1: tak, może się udać, bo w tym momencie mamy godzinę 17.43, no prawie 44. A jeszcze mamy takie dłuższe wejście, ale to już jest ostatnie. Wejście.
0: Tak,
1: ostatnie wejście, w którym powiemy wam o kilku sprawach, o sprawach internetowych.

0: polsku to co prawda nie ma tego aż tak wiele, ale jeżeli jest, to w ogóle nie ma żadnego problemu z uruchomieniem tego, bo jak sobie zaznaczycie odpowiednią opcję w ustawieniach dostępności, to po prostu automatycznie włącza się ścieżka audiodeskrypcji, no i tak trzeba żyć, proszę Państwa. Serial zatytułowany będzie Otwórz oczy i teraz kilka słów o fabule tego serialu. Julka w tej roli Maria Wawreniuk, która jest w ogóle debiutującą aktorką, trafia do Centrum Leczenia Amnezji w następstwie tragicznego wypadku. W ośrodku nawiązuje relacje z innymi pacjentami o podobnych doświadczeniach i urazach. Poznaje również tajemniczego Adama, granego przez aktora młodego pokolenia Ignacego Lisa. Chłopak staje się tam jej przewodnikiem. Kiedy jednak Julka zaczyna mieć dziwne sny, które wydają jej się aż nazbyt realne, zastanawia się, czy miejsce, w którym się znajduje, jest tym, za które je dotychczas uważała. Dziewczyna stara się uciec z ośrodka, jednocześnie dążąc do odkrycia prawdy. Ten świat nie jest takim, jakim się wydaje. Otwórz oczy to oparty na książce Druga szansa Katarzyny Bereniki Miszczuk, dramat dla młodych widzów w reżyserii Anny Jadowskiej i Adriana Panka. W serialu wystąpili również Marta Nieradkiewicz, Marcin Czarnik, Wojciech Dolatowski, Zuzanna Galewicz, Klaudia Koścista, Michał Sikorski oraz Sara Celer-Jezierska.
1: Także to nie jest jakiś bardzo znany skład. Także też no taki pewnie debiutanci, no poza Radkiewicz mi coś jeszcze mówi, ale no to też fajnie, że można.
0: Fabuła dosyć ciekawa. Dosyć ciekawa. Tak w ogóle słyszałem, że Sexify ma się doczekać drugiego sezonu. Także jeżeli się komuś podobał pierwszy, no to za jakiś czas ma się ponoć ukazać drugi sezon. Także fajnie, fajnie. Zobaczymy, jak tam sobie będą radzić dalej dziewczyny. Natomiast no tu fabuła też się wydaje dosyć fajna. Ja już czuję tak podskórnie jakieś kwestie jakichś eksperymentów medycznych, ale czy tak będzie rzeczywiście, no to przekonamy się po 25 sierpnia, no ja mam zamiar obejrzeć, ale właśnie jeszcze tak a propos Netflixa, to dla tych wszystkich, którzy korzystają z tego najdroższego abonamentu, to mam przykrą wiadomość, bo od sierpnia nastąpiły zmiany cen abonamentu, natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę korzystać z planu podstawowego, to się ucieszy, bo on poszedł w dół i kosztuje teraz 29 zł, standardowy to cena tu się nie zmieniła, 43 zł, natomiast plan premium z 52 zł skoczył do 60 zł, no ale tam można na iluś urządzeniach jednocześnie oglądać i to dlatego ten plan cieszy się dość dużą popularnością, no bo po prostu kupuje się jedno konto i udostępnia się na ileś osób, a że tam profili można mieć kilka, no to sobie też nie wchodzą ludzie w drogę przy tych algorytmach, które to podrzucają różnego rodzaju produkcje na podstawie tego, co już obejrzeliśmy. Także można mieć kilka osób pod jednym kontem. No Netflix zawsze mówił o tym, że to jest dla osób w jednym gospodarstwie domowym i jak widać na razie zwiększyli cenę, natomiast będą prawdopodobnie chcieli to coraz bardziej weryfikować. Natomiast w ogóle taka ciekawostka, to się dowiedziałem na Facebooku w jednym z komentarzy. Znajoma, której mąż wykupił abonament Netflixa w Wielkiej Brytanii, to na przykład płaci za ten najdroższy abonament 79 zł. Więc te ceny w ogóle dla poszczególnych państw to nie są takie, że przelicznik tylko jakiegoś tam dolara, ale one są zróżnicowane, więc my i tak mamy taniej niż inne kraje. A no być może drożej też niż inne, nie wiem, może gdzieś jest taniej niż w Polsce, ale tak to właśnie wygląda z tymi abonamentami. Także w tym miesiącu, jeżeli zakładać będziecie konto Netflixa i będziecie chcieli skorzystać z tego najdroższego abonamentu, no to już za 60 zł, a ci wszyscy, którzy ten abonament opłacają, to po prostu dostaną informację, no i przy następnym okresie rozliczeniowym, no już niestety też wam więcej z karty zejdzie.
1: A my na sam koniec przenosimy się jeszcze do radia.

0: Ja tutaj nie wydarzyło się jakoś za dużo, bardziej to są takie pogłoski przede wszystkim, jeżeli chodzi o te stacje ogólnopolskie. Otóż wyobraź sobie, że pan Marek Wiernik, znana nam persona, prawda,
1: No znam, no.
0: ma przestać być wicedyrektorem Trójki, ale nie znaczy to, że się z tą stacją rozstaje, ma dalej prowadzić audycję. No to jest interesujące, no ja właściwie rok od tego jego awansu i od tego drugiego pogrążenia Trójki po
1: A
0: tym
1: pan
0: pierwszym
1: Marek tak na
0: majowym.
1: Facebooku bronił,
0: Dokładnie, tak.
1: pamiętasz?
0: Tyle miał planów, tak bronił i to wszystko na nic, można by powiedzieć, żeby nie powiedzieć brzydko. To są oczywiście na razie plotki. Jeżeli chodzi natomiast o nieplotki, to w ostatnim czasie nie przedłużono umowy Piotrowi Majewskiemu. Mogłoby się wydawać, że pan Piotr się odsunął od prowadzenia audycji po tym, gdy umarł jego syn Franciszek Majewski, o którym mówiliśmy. On prowadził z kolei audycję w Radio Spacji. No, być może te sprawy miały jakiś związek, może pan Piotr chciał tego nieprzedłużenia umowy, natomiast no, to nie jest tak, że on wziął jakiś urlop czy coś, tylko tej umowy po prostu nie ma już. Co do Trójki jeszcze, to Trójka zamierza celebrować w tym roku 85. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Już jest ona celebrowana w audycjach Romana Dziewońskiego do Trzech razy Nuta. W każdą niedzielę między 14 a 16 pojawiają się mniej znane utwory z tekstami poetki. Natomiast na październik stacja szykuje jakiś spektakl, w którym mają upamiętnić. Więc to na pewno będzie coś, co będę śledziła i dam wam znać, jak będę wiedziała więcej, kiedy to, kto tam wystąpi, zobaczymy, jak im to wyjdzie. Jeśli natomiast chodzi o plotki personalne, to jest jeszcze taka, że do Radia Z ma wrócić Mariusz Gierszewski. On chyba przez ostatni rok był w Wirtualnej Polsce. Już wcześniej tak było, że był w Radiu Z, potem odchodził, potem wracał, ale on sam jeszcze się nie chce odnosić do tej sprawy, także znów, jak będzie wiadomo coś oficjalnie, to wam damy znać. I na koniec jeszcze lokalne podwórko. Obiecałam, że będzie wątek religijny. Owszem, będzie. Za sprawą Radia Profeto, które zwiększa swój zasięg. Jak donosi serwis radiopolska.pl, po serii mniej lub bardziej nieregularnych testów w limanowskim eterze zagościło Radio Profeto. Sygnał nadawany jest na częstotliwości 103 MHz, choć emisja nadal ma charakter testowy, dłuższe przerwy nie powinny już występować. No, wirtualne media napisały o tym, nie wiem, czy widziałeś w takim kontekście, że no już mają taki zasięg, bo jeszcze trochę tych emisji w dabie, że no, czyżby następca Radia Maryja? No do tego im
1: no
0: brakuje
1: jeszcze
0: bardzo dużo,
1: daleka
0: bo radio...
1: droga.
0: Bo Radio Maryja ma tutaj duże, duże zasięgi ze sprawą koncesji ogólnopolskiej. Oni tutaj no, działają lokalnie, plus właśnie kilka tych koncesji w dabie, więc
1: Chociaż ja
0: rzeczywiście
1: powiem
0: to nie jest
1: szczerze,
0: to.
1: to by myślę, że Kościołowi wcale źle nie zrobiło, gdyby ogólnopolską koncesję otrzymał Radio Profeto zamiast Radia Maryja. Ja tam nie jestem słuchaczem akurat tych zarówno jednej, jak i drugiej stacji, natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście Radio Profeto, jak tam podsłuchiwałem ich kilka razy, to mają ofertę taką bardziej ewangelizacyjną, a tam zdecydowanie mniej kontrowersyjnych treści i różnego rodzaju o zabarwieniu chociażby politycznym.
0: No ja nie słuchałam akurat, także tutaj nie mogę się wypowiedzieć, ale mamy często podobne spojrzenie na takie sprawy, więc pozostaje mi cię uwierzyć i tą informacją zakończyć 125. wydanie magazynu RTV. Jak wspomniałam, daliśmy wam znać, co się wydarzy w przyszły weekend w stacjach telewizyjnych. Daliśmy wam też znać o tym, co wiemy, jeżeli chodzi o Igrzyska Paraolimpijskie, więc jeżeli zbyt wiele w przyszłym tygodniu się nie wydarzy, to wtedy się u was nie pojawi. My będziemy korzystać z uroków wakacji, oby pogoda dopisywała i można było z tego sierpnia korzystać. I wówczas pojawimy się u was za 2 tygodnie, żeby już mówić o tym, co w jesiennych ramówkach, a także przygotować was na festiwal w Opolu, który nas czeka w pierwszy weekend września. To już będziemy musieli to wtedy zapowiedzieć, ale może być też tak, że coś się wydarzy, nie wiem, prezesa Jacka odwołają, coś jeszcze zdarzy
1: albo
0: takiego
1: prezeskę
0: bardzo
1: Agnieszkę
0: ważnego.
1: Odwołają.
0: No widzicie, jednak już Michał tutaj zaczyna się przejmować. Coś się ważnego jednak wydarzy, jakiś zwrot akcji w sprawie Lex TVN, nie wiem, wycofają się całkiem, wyrzucą to do kosza, już teraz chyba nie mogą, skoro jesteśmy w toku
1: no
0: prac
1: nie, no
0: legislacyjnych.
1: w toku jest to, raczej na to bym nie liczył.
0: Także już co się stało, to się nie odstanie, trzeba było myśleć wcześniej i się liczyć z konsekwencjami, prawda? Ale różnie to może być, także być może będziemy za tydzień, także śledźcie naszego Facebooka, jeżeli nie za tydzień, to na pewno za dwa.
1: Tak jest i tą informacją się z wami żegnamy w 125. odcinku programu RTV. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz. Na koniec jeszcze na piosenka koniec chyba piosenka nawiązująca do propozycji Netflixa, o której opowiadałeś.
1: Tak, do serialu Otwórz oczy, skoro główna bohaterka zapadła na amnezję, no to o amnezji właśnie nam zaśpiewa i zagra zresztą też zespół Chumbawamba. Taki bardzo przyjemny utwór z lat 90. wcale nie zwiastujący, że zanik pamięci, to coś zdecydowanie mało przyjemnego. Ten utwór na koniec dzisiejszego programu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: No to jak tam, zdarza ci się zasypiać przy włączonym telewizorze?
0: Kiedyś mi się zdarzało, jak byłam młodsza, to rzeczywiście robiłam sobie takie wieczory z telewizorem i planowałam, że jeszcze sobie coś tam obejrzę do późna, ale byłam zbyt zmęczona życiem, żeby to się udało i zasypiałam, natomiast teraz prowadzę zdrowy tryb życia, kładę się spać rzeczywiście wtedy, kiedy chce mi się spać i chyba telewizji już też oglądam mniej, także nie bywa. A tobie chyba przy telewizorze nie, ale przy książce,
1: oj,
0: przy podcaście...
1: Przy książce, przy podcaście to jak najbardziej, to się zdarza i to bardzo często i naprawdę jestem niesamowicie szczęśliwy, że wszelkiego rodzaju aplikacje do odtwarzania, czy to podcastów, czy to książek, mają coś takiego jak wyłącznik czasowy, bo swoją drogą to z takich moich obserwacji, jak parę razy zdarzyło mi się nie włączyć tej funkcji, to mimo tego, że na przykład przespałem całą noc, to później budziłem się zmęczony, więc ja nawet być może świadomie tego nie rejestrowałem, ale taka książka odtwarzana całą noc po prostu męczy. Także pamiętajcie, żeby z tego korzystać, bo to tak myślę, że dla waszego komfortu, żebyście następnego dnia faktycznie czuli, że tak wam się szybko, fajnie udało usnąć, a nie przemęczyliście się całą noc i jeszcze nie wiecie, o czym była ta książka albo podcast. No tak.
0: I takie to refleksje u nas na początku 168 wydania programu RTV, wydania, które, co warto podkreślić, jest to konieczne, bo będziecie być może o to pytać, nie jest na żywo tym razem, u nas jest piątek, piąteczek, godzina 21:18, a więc jeszcze 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości.
1: Tak jest.
0: Byłeś na jakimś marszu, jakichś obchodach, hymn
1: śpiewałeś? Nie, nie, nie byłem.
0: To może chociaż rogala zjadłeś?
1: Wiesz co, akurat nie, a serniczka sobie zjadłem.
0: Rogale dobre są, ja nie mogę jeść takich rzeczy, także tylko
1: serniczek
0: wracam
1: też.
0: No tą do wspomnień, a to oczywiście absolutnie nie neguję, znasz moje uwielbienie dla serniczka, ale o takich rzeczach to sobie będziemy pewnie rozmawiać w wydaniu świątecznym w grudniu, do tego jeszcze trochę czasu, na razie mamy środek listopada.
1: Ale już się reklamy świąteczne pojawiają, już mnie tu z tej i tamtej strony atakują różnego rodzaju dzwonki i powiem ci szczerze, że najprędzej to chyba usłyszałem jakąś dzwoniącą reklamę w polonijnej radiowej stacji amerykańskiej, bodajże albo w tym nowym, którego nigdy jeszcze nie umiem wymówić, tym co po WPN-a powstało, albo w Polski FM. WEURO.
0: Tak. Ja chyba świąteczny podkład muzyczny słyszałam w Biedronce już w październiku.
1: O, coś to jeszcze lepiej. Tak.
0: Już nie mówię oczywiście o wystawianiu tych towarów wszystkich, prawda? Bo to wiemy, że...
1: A to już się zaczęło.
0: Niestety się dzieje wcześniej niż przy 1 listopada, bo to kiedyś się tak mówiło, że to tuż po tym, jak znicze się sprzedadzą, no to już się to wystawia. A w ostatnim czasie to jest wcześniej, ale chyba ta muzyczka świąteczna w połowie października to była już trochę przesada, więc mam wrażenie, że coś się komuś pomyliło. No ale my tutaj gadu-gadu o różnych rzeczach, a tutaj trzeba do konkretów medialnych przechodzić.
1: Tak, gadu-gadu o tych różnych rzeczach, to chyba też dlatego, że po prostu dziś akurat jakoś bardzo dużo informacji to dla was nie mamy, ale trochę jest. I masz rację.
0: Trochę jest, tak, trochę aktualnych, troszeczkę też wyprzedzimy fakty, odnosząc się do tego, co w przyszłym tygodniu. Będzie i o telewizji, i o radiu, ale najpierw będzie wreszcie autoprezentacja prowadzących, więc jak zwykle są nimi Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: No to chyba już, prawda?
1: To chyba już, tak. Formalności mamy za sobą.
0: O w ogóle wszystkim i niczym.
1: O serniczku.
0: I o serniczku i o podkładach muzycznych w sklepach. Zaczynamy od... Oj, ja nie wiem. Widzisz, cały początek jakoś nic mi się nie działo z głosem.
1: A teraz?
0: Mówiliśmy o tych serniczkach. Nawet się nie zakrztusiłam. A teraz jakoś coś... nie wiesz dlaczego?
1: No chyba dlatego, że przechodzimy do tematu Imperium nowego prezesa.
0: Wiecie, tak. Którego, nie?
1: No. Mateusza.
0: Tak, tak, tak. No ale mimo to z tym Imperium łączy mnie dużo dobrych wspomnień. Dlatego choć trudno i choć serce boli, to z pewną przyjemnością opowiem wam o wydarzeniu, które będzie miało miejsce jutro. Wciąż się muszę pilnować, kiedy audycja nie jest na żywo.
1: Jutro, czyli w niedzielę.
0: Czyli w niedzielę, tak, to żeby było też jasne, bo może ktoś tego odsłuchuje z nagrania, to w ogóle jest w jakimś innym miejscu czasoprzestrzeni. Otóż, moi drodzy, jak być może już wiecie, bo była o tym mowa i u nas jakoś tak wzmiankowaliśmy, ale też i na antenie kanałów z rodziny Imperium, ono obchodzi w tym roku 70. urodziny, co w jakimś mniejszym lub większym stopniu celebrowane jest od kilku miesięcy, choćby ze sprawą jakichś specjalnych odcinków programów typu Wabank. No ale taka faktyczna celebracja to będzie właśnie jutro, czyli w niedzielę 13 listopada. Wtedy to telewizyjna jedynka pokaże widowisko pod nazwą Gala Jubileuszowa 70 lat Telewizji Polskiej, które realizowane będzie na żywo w Teatrze Wielkim w Warszawie. Co o nim wiemy? Wiemy, kto galę poprowadzi. Będą to Anna Popek i Tomasz Kamel, a Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora, Wer. Już nie mówiąc o tym jeszcze jednym prowadzącym, ale spokojnie, on się jeszcze pojawi.
1: Może są oddelegowani do innych zadań.
0: No ale liczę, że się jednak pojawią, wiesz, czasami takie duże wydarzenia prowadzi kilka duetów, część ze sceny, ktoś tam ma jakieś wejścia, nie wiem, zza kulis czy coś takiego, także ja wciąż wierzę, że Ida się pojawi, że nie, to nie będzie tak, że ona zostanie w domu ze swoim synkiem, który swoją drogą ostatnio się pojawił w Pytaniu na śniadanie, już też został pokazany i prawdopodobnie też, jak to mu wieszczą, będzie gwiazdą telewizji i wygryzie Olka Sikorę z pracy, także...
1: Kto wie, kto
0: zobaczymy.
1: Wie.
0: Jak na razie Popek i Kamel, no to o nich wiemy. No i wiemy też, jakie gwiazdy muzyczne udało się zaprosić i odczytam teraz te nazwiska. Są to, jak za chwilę zobaczycie, artyści z różnych nurtów, ale już uprzedzę, fakty nie ma, disco polo. No jest to kolejność taka, jaka została podana do wiadomości portali medialnych, więc nie wiem, czym się kierowano, ustawiając ich akurat według tej kolejności, bo ani ona alfabetyczna, ani ona od najbardziej znanego do najmniej, ani od najstarszego do najmłodszego. Nie wiem, o co chodzi, bo na przykład pierwszy jest Jacek Lenartowicz, czyli śpiewający aktor. No to w sumie nie wiem, czemu go tak wyeksponowano. Po prostu chyba ktoś uruchomił bęben maszyny losującej, jakoś to ustawił. Oprócz niego Krzysztof Iwaneczko, Andrzej Rosiewicz. No sami widzicie, on powinien być tutaj
1: na początku, tak, zasłużone nazwisko oczywiście.
0: Halina Frąckowiak, Włodzimierz Pawlik, mówiłam, że różne style, bo będzie też domieszka jazzu. Marek Bałata, Krystyna Prońko, Sławomir i Kajra, no jest pełen przekrój. Natasza Urbańska, Vicky Gabor, Cleo, Edyta Górniak, ona chyba była pierwszą zapowiedzianą wykonawczynią, wydaje mi się, kiedy jeszcze jakieś takie drobne wzmianki w internecie się pojawiały na temat tego, że takie wydarzenie zostanie zorganizowane.
1: Mimo tylu lat się trzyma.
0: Tak, no widzicie, ile ona jest starsza od
1: TVP?
0: Telewizji Polskiej. Tak. Dla tych, którzy nie wiedzą, Edyta Górniak ma 4000 lat. Ona tak twierdzi. Tak po prostu musi być. Nie kłócicie się. Tomasz Szczepanik, Marcin Sujka, Michał Wiśniewski, Alicja Szemplińska. A więc też mamy sporo takich nazwisk związanych z programami typu Talent Show, osób, które Telewizja Polska wylansowała, więc to też będzie okazja ku temu, żeby się tym pochwalić. Piotr Kupicha, Krystian Ochman, no właśnie, Ryszard Rynkowski, Andrzej Młynarczyk, czyli kolejny śpiewający aktor, Anna Jurksztowicz, Servus Hello, no mam nadzieję, że to będzie... Krzysztof Cugowski i last but not least, mówiłam, uspokajałam, jest Rafał Brzozowski. No i mamy też taką zapowiedź, że podczas widowiska publiczność w Teatrze Wielkim i widzowie przed telewizorami odbędą sentymentalną podróż, zanurzą się we wspomnieniach, anegdotach, przypomną sobie fragmenty programów i występów gwiazd, które dzięki telewizji publicznej towarzyszą im od 7 dekad. No komu towarzyszą od 7, temu od 7. Nie zabraknie prezentacji współczesnych dokonań Telewizji Polskiej i rozmów o przyszłości. No i w jakich barwach ta przyszłość się maluje, prawda, skoro już nie ten stoi na czele.
1: W barwach nowych.
0: Powinien. Widowisko Gala Jubileuszowa 70 lat Telewizji Polskiej będzie można oglądać na żywo w TVP 1 jutro, czyli w niedzielę 13 listopada o godzinie 17:15. To trochę zaskakujące, bo by się wydawało, że takie duże wydarzenie, że to bardziej na wieczór rzucą, prawda? Do wieczornego pasma, a tymczasem takie popołudniowe tuż po Teleekspresie.
1: Ale oni wieczorne... dość często takie różne widowiska muzyczne w tym paśmie,
0: tak,
1: mam wrażenie,
0: oczywiście.
1: Wrzucają.
0: Tak, ale sądziłam, wiesz, że to związane już z jubileuszem TVP to będzie potraktowane w jakiś wyjątkowy sposób. Natomiast pasmo wieczorne też będzie zagospodarowane, tylko że w dwójce, bo powtórka, nie piszą, że na specjalne życzenie widzów, ale myślę, że możemy już sobie to dopowiedzieć, zostanie nadana właśnie już tego samego dnia o godzinie 20 właśnie w TVP2, także jak nie obejrzycie, to możecie obejrzeć w dwójce, jak obejrzycie w jedynce, to też możecie obejrzeć w dwójce, bo na pewno będzie warto. Warto również dodać, że jako taki jubileusz Telewizji Polskiej przypadł niedawno, ale to nie jest tak, że oni ten 13 listopada wybrali, bo to jest dokładnie ta data, ta rocznica, bo konkretnie 25 października właśnie Telewizja Polska obchodziła swoje 70. urodziny, no więc będzie świętować z pewnym niewielkim, ale jednak opóźnieniem.
1: Wiesz co, ja tak sobie myślę, że oni może dlatego o tej porze, a nie innej dają ten koncert, bo może ktoś tam uważa, że to 70 lat istnienia Telewizji Polskiej, to wcale nie jest tak ogromne święto i też nie do końca jest co wspominać, a w każdym razie nie wszystko warte jest wspomnień, no bo pamiętajmy, że przez te 70 lat to Telewizja Polska pod różnymi rządami się pojawiała. No, ja ostatnio na przykład czytałem w prasie taki artykuł, gdzie zestawiono to, co się obecnie dzieje w Telewizji Polskiej z epoką lat 70. i rządami słynnego krwawego Maćka, czyli Macieja Szczepańskiego. Dużo zbieżnych punktów tam autor tego artykułu wypisał.
0: No jakikolwiek jubileusz by to nie był, to oni chyba by do tego tak nie wracali. My byśmy na pewno chcieli, bo nas ta medialna rzeczywistość interesuje.
1: Oczywiście.
0: Od różnych stron. Natomiast może rzeczywiście być tak, jak mówisz, że gdyby to były setne urodziny, to by jednak do tego podeszli inaczej, zrobili jakąś porządną galę na 5 godzin. Może to być również tak, że nie chcieli rezygnować z emisji tych pozycji stałych w wieczornym paśmie jedynki, takich jak serial Wojenne dziewczyny czy Rolnik szuka żony. No taki prozaiczny powód, ponieważ za chwilę, o czym w kolejnym wejściu, no dosyć mocno ramówka telewizji polskiej się zmieni na kilka tygodni i wielu tych standardowych pozycji po prostu nie będzie, więc oni gdyby teraz tego nie wyemitowali, to potem by nie mieli kiedy tych sezonów dokończyć. Także to też jest jakiś argument przy układaniu ramówki. No, to są twarde realia, co się tutaj będziemy oszukiwać. No ale tak czy inaczej jesteś zainteresowany, na pewno tak będziesz oglądał, prawda?
1: No wiesz co, rzucę okiem, ale ja nie spodziewam się właśnie jakichś takich mega wielkich wspomnień, a no ten zestaw gwiazd po to, żeby posłuchać sobie jak śpiewają.
0: Czy... Nie, no Rafał będzie, Brzozowski, no, Andrzej Rosiewicz. No a halo, no, no. Maryli jeszcze się nie udało odmrozić, bo to jeszcze jest za wcześnie. Trzeba było w grudniu to zrobić, to może wtedy byłaby jakaś nadzieja, że się pojawi. Też wcześniej, kiedy właśnie pojawiały się takie pierwsze zalążki informacji o tym koncercie, to się mówiło, że będą, no to już sprawdzone rozwiązanie przez TVP, choćby w Opolu, występy z tymi hologramami, czyli że chociażby Kabaret Starszych Panów w tym koncercie zaistnieje właśnie w takiej formie. Teraz już tego nie powtarzają przy tej zapowiedzi, więc trudno powiedzieć, czy zrezygnowali z tego pomysłu, czy też nie mówią nam wszystkiego naraz. No z tego co patrzyłam, widowisko ma trwać do 19.30, bo wiadomości normalnie się mają pojawić, także to jest zaledwie 2,5 godziny. Niecałe, w zasadzie 2 godziny 15 minut. Także zmieścić w tym tych wszystkich wykonawców, jeszcze jakieś materiały filmowe, no nie lada wyzwanie. Oczywiście jesteśmy zainteresowani, jak tam ono się uda. Niewykluczone, że jakoś to skomentujemy w naszym kolejnym odcinku. A teraz nie pozostaje nam nic innego, jak skomentować to muzycznie. I zastanawialiśmy się, czym żeby tutaj to można. I Michał wpadł na słuszny pomysł. Oczywiście sięgając po utwór artysty, który w koncercie się zaprezentuje. Będzie to Ryszard Rynkowski, bo on śpiewał o urodzinach.
1: Więc tak jest.
0: Niewykluczone, że dla Telewizji Polskiej zaśpiewa. Dziś są twoje urodziny.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i tak nam Ryszard Rynkowski o urodzinach pośpiewał, a teraz będzie już nie urodzinowo, a bardziej sportowo na antenie Radia DHT w programie RTV.
0: Tak, będziemy udawać, że się znamy na sporcie, bo wiecie jak z nami jest. Tak średnio bym powiedziała. No ale to już przyszły tydzień. Wtedy wystartują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i my oczywiście nie będziemy tego analizować z tego sportowego punktu widzenia, na zasadzie kto ma szansę, kto z kim w grupie, kto z grupy wyjdzie, która grupa jest grupą śmierci i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie podejdziemy do tego jak zwykle od strony medialnej, czyli powiemy sobie o tym, gdzie będzie można oglądać relacje, jak one będą wyglądały i co się z tym wiąże. No a wiąże się trochę zmian, to już mogę zdradzić i w sumie zdradziłam w poprzednim wejściu, istotnych również dla osób niezainteresowanych sportem kompletnie. No ale o tym zaraz. A więc, rzecz jasna, to nas nie dziwi, prawda, że oficjalnym nadawcą Mundialu 2022 w naszym kraju jest Imperium, które będzie pokazywać mecze w TVP 1, TVP 2, TVP Sport i TVP 4K, o którym sobie też powiemy za chwilę trochę więcej.
1: Czyli na wielu antenach, krótko mówiąc.
0: Tak jest. No to też myślę, że skomentujemy odpowiednio. No i najważniejsza informacja chyba dla takich niedzielnych kibiców, którymi trochę wszyscy się stajemy, albo prawie wszyscy przy okazji takich dużych sportowych wydarzeń, bo wiele osób skupia się oczywiście nie na całości tej imprezy, tylko a co z Polakami? Kiedy w ogóle, gdzie to można i tak dalej. No więc w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2022 weźmie udział m.in. reprezentacja Polski. W fazie grupowej zmierzy się ona z Meksykiem, to jest 22 listopada o godzinie 17. Z Arabią Saudyjską, to jest 27 listopada o godzinie 14. oraz z Argentyną i to będzie 30 listopada o godzinie 20. Wszystkie trzy mecze będzie można oglądać w jedynce, a także w TVP Sport i TVP 4K. Te same stacje pokażą także ewentualne pojedynki Polaków w przypadku awansu do fazy pucharowej. No, myślę, że słowo ewentualne jest tutaj w jakiś sposób kluczowe, choć znów nie jestem specjalistką od sportu i o ile Argentyna kojarzy mi się z jakąś tam mocną drużyną, chociaż nie wiem, może kiedyś tak było, nie nadążam, wybaczcie i nie znam się, no to nie wiem, jakie są nasze szanse, jeżeli chodzi o wyjście z tej grupy, jak wyglądamy na tle tych pozostałych drużyn. Więc mniejsza o to w tym momencie. Jeżeli wy wiecie, to możecie pisać w komentarzach, bo co prawda nie przeczytamy tego na bieżąco, ale być może ktoś taki komentarz zobaczy i wzbogaci swoją wiedzę, na przykład my, prawda? Więc Facebook
1: tak jest.
0: Nasz wciąż jest do waszej dyspozycji, nasza strona internetowa też jest do waszej dyspozycji.
1: A może jakaś dyskusja gorąca wśród kibiców, którzy są naszymi słuchaczami, się wywiąże? Kto to wie?
0: Na YouTubie też
1: oczywiście
0: można później i w Tyflo Podcaście też można później. Dużo jest miejsc, gdzie komu wygodnie. I następne zagadnienie, które może interesować osoby zainteresowane oglądaniem tych zmagań Polaków, to jest to, kto je skomentuje, no bo też być może macie komentatorów, których wolicie od innych. Pierwszy mecz piłkarskiej reprezentacji Polski na mundialu w Katarze, w ogóle nie powiedzieliśmy, że to w Katarze, ale myślę, że nawet osoby niezainteresowane sportem wiedzą, że tam jest ten mundial.
1: Więc i to niekoniecznie ze względów sportowych nawet mogą o tym wiedzieć,
0: Tak, to jest temat rzeka, więc może my teraz nie, ale dużo by można. Więc pierwszy mecz naszych skomentuje w TVP Mateusz Borek, a dwa kolejne spotkania, a także mecz otwarcia turnieju Jacek Laskowski. Inne mecze fazy grupowej będą komentowali m.in. Dariusz Szpakowski. I to jest chyba taka istotna zmiana, no bo pana Dariusza już jest mniej w tej telewizji niż było kiedyś, więc skomentuje proporcjonalnie mniej meczów niż to robił w poprzednich turniejach i zawsze było tak, że w tych meczach Polaków można było go usłyszeć. Tym razem no, będzie komentował mecze, ale jak już słyszeliście, nie będą to te mecze, w których grają nasi. Oprócz tego będzie też Maciej Iwański, Sławomir Kwiatkowski i Przemysław Pełka, przy czym ten ostatni pan jest związany z Viaplay, więc to jest taka współpraca po prostu tymczasowa. To nie jest tak, że on się przenosi do Telewizji Polskiej, tylko właśnie na czas mundialu w niej zagości. No i teraz słuchajcie, są ważne rzeczy nie tylko dla fanów sportu. Już tłumaczę, o co chodzi. Ten mundial spowoduje naprawdę bardzo dużą rewolucję w ramówkach, szczególnie w ramówce jedynki. No, co już prowokuje do pewnych komentarzy, jak sądzę, ale to może najpierw ci powiem, jaka to będzie rewolucja.
1: No
0: naprawdę duża, ale po kolei może zacznijmy sobie. Że telewizyjna jedynka 20 listopada pokaże mecz otwarcia Katar-Ekwador, bo właśnie 20 listopada ten mundial się zaczyna, czyli to będzie za tydzień w niedzielę, no ale już o tym mówimy na wszelki wypadek, dlatego dzisiaj te wszystkie mundialowe sprawy poruszamy, więc tego dnia mamy mecz otwarcia, pokaże go właśnie telewizyjna jedynka, on się odbędzie o godzinie 17. Tego samego dnia o 20.20 widzowie stacji zobaczą ostatni odcinek piątej odsłony Wojennych Dziewczyn, a o 21.20 przedostatni odcinek reality show Rolnik szuka żony 9. Więc tutaj jest jeszcze wszystko normalnie tego pierwszego dnia mundialu. Mówię o tym nie bez przyczyny, bo od 21 listopada telewizyjna jedynka mecze mundialu 2022 pokazywać będzie codziennie o 14, 17 i 20. Wokół meczów nadawane będą także studia sportowe. No i ty się już spodziewasz być może, skoro tyle jest tych meczów, no to ramówka nie może pozostać w nienaruszonym stanie. No
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Nawet powiedziałbym, że dość mocno trzeba będzie ją przebudować.
0: Tak, i w związku z tym stacja na czas trwania sportowej imprezy przerwie emisję niemal wszystkich tytułów nadawanych między 13 a 23. Wstrzymane zostaną takie pozycje programowe jak Wiadomości o 15, Gra Słów, Krzyżówka, Przysięga, Teleekspres, Jaka to Melodia, Klan, Chociaż czy to taka strata, ostatnio tam, ja już nawet nie wiem, czy tam jest śmiesznie, wiesz, to już jest żenada mieszająca się z nudą, już trochę nie mam na to siły. Jestem jeszcze wciąż z nimi, ale...
1: Ja tak od czasu do czasu, ale też już przyznam szczerze, że nie zbyt regularnie.
0: Po wieczorze tym panieńsko-kawalerskim to już naprawdę... To jest skraj mojej wytrzymałości. Kto oglądał ten wie, ale dalej. 1 z 10 oczywiście. Alarm, Leśniczówka, Teatr Telewizji, Magazyn Ekspresu Reporterów, Wielki Test, Ojciec Mateusz, Na Sygnale i Komisarz Alex. Nie ma tu nic o Sprawie dla Reportera. Przypuszczam, że to niedopatrzenie jakieś.
1: I Wiadomości zostaną.
0: Się miała ostać. Tak, ale właśnie Wiadomości zostaną. One będą wyjątkiem. Zaraz o tym, bo wyjątkiem będzie też Rolnik szuka żony. Finałowy odcinek sezonu ma zostać pokazany już w czasie trwania mistrzostw. Konkretnie w niedzielę 27 listopada około godziny 22. Więc no... To jeszcze będzie, ale o innej porze niż zawsze, bo zawsze to jest 21.15, także troszeczkę później. No i właśnie to, o czym już wspomniałeś, w ofercie Jedynki w okresie trwania mistrzostw w piłce nożnej na stałe pozostanie jedynie główne wydanie Wiadomości. Będą się rozpoczynać o 19.30, przy czym będą trwać około 10 minut, ponieważ o 20.00 startować będą kolejne mecze, a między serwisem a relacją z meczu stacja pokazywać będzie krótkie wejścia studyjne zapowiadające dany pojedynek.
1: No to może i dobrze akurat.
0: No i w TVP1 w kolejnych tygodniach trwania mundialu, na przykład w trakcie fazy pucharowej, gdy będzie transmitowanych mniej meczów, do oferty będzie stopniowo przywracać emisję stałych pozycji programowych. Na przykład we wtorek 29 listopada stacja pokaże pierwsze odcinki teleturniejów Jaka to Melodia i 1 z 10. No to się nie zdziwię, jeżeli Klan też wtedy wróci, no bo on jest emitowany między tymi wspomnianymi pozycjami. Więc to pewnie o niego chodzi. No a w Klanie też ten wątek mistrzostw się pojawił, no bo przecież ta, jak ona ma na imię, Francesca pozyskała bilety na mecz naszych i mecz otwarcia, miała ze sobą zabrać Michała i Mildę, bo oni jakąś taką zgraną paczkę tworzą teraz, no ale się okazało, że Milda nie jest w stanie tam polecieć, bo Michał znowu zrobił to, co mu wychodzi najlepiej, czyli zapłodnił kolejną kobietę, czyli Mildę, mimo że teoretycznie jest z Franceską, a w sumie to oni trzymają się jakoś w trójkę. Dziwicie się, że my nie mamy na to siły?
1: No to, no, to są tak. Ciekawe rzeczy, tak.
0: No a co w takim razie z Dwójką? Ona nadawać będzie głównie mecze o godzinie 11, ale czasem stacja pokaże także pojedynki z godzin późniejszych, których z jakichś powodów nie będzie mogła emitować telewizyjna Jedynka, na przykład spotkania odbywające się w tym samym czasie. O ile wiem, to jest już wówczas, kiedy mamy ostatnie spotkania grupowe w poszczególnych grupach, wiem, nie po polsku, ale właśnie wtedy one są realizowane jednocześnie, no bo już są znane rezultaty tych poprzednich spotkań, prawda? Więc żeby tutaj się jedna drużyna nie sugerowała rezultatem drugiej i tym, jaki wynik musi osiągnąć, no to one są rzeczywiście realizowane równocześnie. Tuż przed rozpoczęciem piłkarskiej imprezy Dwójka zakończy emisję niektórych ważniejszych pozycji programowych z jesiennej ramówki. Między innymi w sobotę 19 listopada widzowie zobaczą finał The Voice of Poland edycji 13. W poprzednich latach finał odbywał się w ostatnich dniach listopada lub pierwszych dniach grudnia. Tutaj mieliśmy takie przyspieszenie tej emisji. Kilka razy pokazano po prostu więcej odcinków jednego dnia, zamiast 2 to 3 i w ten oto sposób im się to skróciło. Z kolei 20 listopada w ramówce pojawi się ostatni regularny odcinek jesiennego sezonu Tak to leciało. No dobra, wszystko fantastycznie, ale macie ten swój test TVP Sport. To dlaczego my wszyscy niezainteresowani sportem musimy, nazywajmy to wprost, cierpieć na tym, bo nie będziemy mogli oglądać Michała, Mildy i Franceski w Klanie i innych fascynujących pozycji programowych. Jak najbardziej rozumiem mecze naszych, Rozumiem też sytuacje, w których mecze się odbywają w tym samym czasie, no, że jednej anteny nie starczy. Ale naprawdę trzeba tam nadawać to wszystko,
1: szczególnie, że te kanały, sportowi? Szczególnie, że te kanały mają no, podobne zasięgi.
0: Tak, bo żeby jeszcze nie było tam tego TVP Sport.
1: Ale to no, jest, to, oczywiście. Ale
0: już teraz to jest. Można też chyba było to jakoś podzielić między jedynkę a dwójkę, prawda? Żeby nie było takiej sytuacji, w której rzeczywiście jedynka rewolucjonizuje wszystko, a dwójka nie musi praktycznie nic zmieniać z tej swojej ramówki.
1: Wiesz co, ja mam pewien trop, dlaczego tak to się dzieje. Chodzi po prostu o reklamy. Chodzi o to, żeby można było między tym wszystkim upchnąć jak najwięcej reklam. I no skoro i tu, i jeszcze tam będą odbywały się te transmisje sportowe, to będzie można podnieść cenniki, bo jest gwarancja, że dużo osób będzie to oglądało i że to się wszystko jakoś podzieli, więc podejrzewam, że decyzja właśnie była tym podyktowana. Najzwyczajniej w świecie za mało jest pieniędzy z abonamentów i z różnych rządowych subwencji, no trzeba się jeszcze komercyjnie wspomóc.
0: No i widzicie, taka jest twarda rzeczywistość, którą wam tutaj przedstawiamy. A ja po prostu nie wiem, tak się zastanawiam, kto podejmował tę decyzję. Pamiętajmy, kto teraz tym imperium rządzi.
1: No, nowy prezes.
0: Być może byłoby lepiej. Być może, na pewno. On maczał w tym palce. No i oprócz tych kanałów, które wymieniliśmy przed chwilą, czyli TVP1, 2 i Sport, jest jeszcze jeden kanał, który też już zawzmiankowałam, na antenie którego pokazane zostanie to i owo. Kanał, który się pojawia i znika, przypomnijmy, o co tutaj chodzi, TVP4K. Ten kanał działał już podczas mundialu w Rosji w 2018 roku i Euro 2020, które odbyło się w związku z pandemią w 2021 roku. Był wówczas dostępny w ofercie platformy satelitarnej Canal Plus i wybranych sieci kablowych, m.in. Vectra Multimedia, UPC, Inea i Toya. Rok temu stacja prowadziła niekodowaną emisję w multipleksie eksperymentalnym TVP. W tym roku TVP 4K trafi do naziemnego multipleksu 6 i do operatorów płatnej telewizji, którzy będą zawierać porozumienie z nadawcą publicznym co do warunków finansowych tej właśnie reemisji. Także no, w tym momencie wam nie powiemy, kto to dokładnie będzie, jacy nadawcy, bo przypuszczamy, że to się może zmieniać jak w kalejdoskopie, zależnie od tego, kto tam co podpisze, więc chcielibyśmy też aktualne informacje przekazywać. No ale też mówiliśmy o tym, no właśnie znowu kwestia jest tego prezesa i tego wszystkiego. Jeszcze przed rokiem on, wiecie, który on, zapowiadał, że jesienią tego roku TVP 4K wróci na stałe. Miały w nim się znaleźć m.in. seriale i treści rozrywkowe. Mówił przecież, że będzie zabiegał o to, aby Korona Królów w Jagiellonowie, no bo to przecież zmieni tytuł, byli kręceni w 4K, tak aby ta biblioteka treści właśnie stworzonych w tym formacie była coraz większa i większa, bo na razie to by nie było czego tam emitować, ale żeby właśnie było coraz więcej tych pozycji. Ale przypomnijmy, że z projektu Ostatniej Karty Powinności wynika, że nic takiego nie będzie miało miejsca, bo po prostu nie przewiduje się w ogóle kosztów ponoszonych w związku z kanałem TVP 4K na przykład w przyszłym roku, więc wiemy, że on nie będzie działał i znowu po prostu pojawia się tylko na mistrzostwa. Kanał TVP 4K rozpocznie nadawanie w niedzielę 20 listopada, czyli w dzień inauguracji mistrzostw. O godzinie 15 konkretnie będzie start. Pokażę wówczas transmisję na żywo z ceremonii otwarcia. Jeżeli chodzi o to, co tam się będzie dalej działo, no to oczywiście będą to mecze i tylko one, ale możecie zapytać, no to co w pozostałej części doby, przecież mecze nie są przez całą dobę, tylko w tych godzinach, które wymieniłam. Powtórki meczów.
1: Na specjalne no, życzenie widzów.
0: Dokładnie, jeszcze nie zdążyliście sobie życzyć, a oni już wiedzą, także no czy to jest atrakcyjne? Oceńcie sami. Piszcie wasze refleksje związane z tą przebudową ramówki, z komentatorami sportowymi, czy dobrych wybrali, no bo my po prostu akurat na tych kwestiach się nie znamy. czy też wszelkie inne sportowe wnioski, tak jak już wspomnieliśmy, zachęcamy do dzielenia się nimi. I mamy jeszcze jedną informację, w pewien pośredni sposób związaną z tym piłkarskim wydarzeniem, jakie przed nami.
1: Tak jest. A to, o czym teraz rozpocznie się w czwartek 17 listopada po godzinie 22 na antenie Comedy Central. Tam właśnie pojawi się mini serial Karniak, w ramach którego gwiazdy pod opieką trenera Rafała Rutkowskiego kibicują polskiej drużynie piłkarskiej. Rutkowski w miniserialu Karniak wcieli się w rolę trenera piłki nożnej, który udowodni, że stare piłkarskie prawdy mają zastosowanie nie tylko na murawie, a boiskowe analogie z powodzeniem sprawdzają się również w codziennym życiu. Karniak to produkcja komediowa, w której wszyscy bohaterowie występują pod swoim prawdziwym nazwiskiem. W każdym z 9 około 4-minutowych odcinków, no to rzeczywiście miniserial, do trenera Rutkowskiego dołączy inna polska gwiazda. Po drugiej stronie trenerskiego biurka zasiądą Radosław Majdan, Sławomir, Jarosław Gugała, Aleksandra Szwed, Michał Wiśniewski, Janusz Chabior, Agata Wątróbska, Katarzyna Bujakiewicz, Paweł Koślik oraz Tomasz Smokowski. No kilka z tych nazwisk gdzieś tam coś z tym sportem, powiedzmy, można by sobie skojarzyć, ale czy tak wszyscy?
0: Różnorodny przekrój,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Różnorodny, Gugała, tak, tak.
0: Z jednej strony, z drugiej aktorzy, ale Smokowski też jest,
1: oczywiście,
0: w sporcie się zna.
1: Tak jest. Więc może być rzeczywiście ciekawie, tylko że krótko, bardzo krótko. Premiera serialu, tak jak wspomniałem, odbędzie się w czwartek 17 listopada po godzinie 22 na antenie Comedy Central, ale jeżeli nie oglądacie tego kanału, no to wystarczy wejść do internetu, wejść na Facebooka albo YouTube'a tej stacji, bo tam również te materiały będą emitowane. A swoją drogą, tak jeszcze a propos TVP, to... Powiem szczerze, dobrze, że oni tych transmisji sportowych nie mają zamiaru emitować na YouTubie. Nie wiem, czy wiesz, co tam się ostatnio wydarzyło.
0: Nie.
1: Otóż kanał YouTubeowy TVP Sport, na którym również są emitowane różne materiały, które oni emitować tam mogą, został zhakowany. I zamiast transmisji sportowych pokazane były tam jakieś rzekome transmisje z Elonem Muskiem, który namawiał do kupna kryptowalut. Więc tak, więc kanał został oczywiście bardzo szybko zdjęty, czy tam jakoś ukryty. Udało się TVP chyba ten kanał nawet odzyskać, natomiast no niesmak istotnie pozostał, dlatego jeżeli macie jakieś swoje kanały YouTube'owe, to dbajcie o nie, dbajcie o bezpieczeństwo, bo...
0: Nasz też dbaj.
1: Tak, no staram się na razie i nie widziałem tam Elona Muska, ale to wszystko się...
0: Wszędzie.
1: Tak, wszystko się może zdarzyć. Z lodówki
0: na... Może zbankrutować.
1: Tak, tak. Nie no, teraz to właśnie raczej nie zbankrutuje, ale zespół dostępności wyleciał.
0: No tak. No, tak. Tak, no tam gada różne takie dziwne rzeczy. Dobrze, my lubimy popadać w różne dygresje. Takie jeszcze właśnie co do dostępności, to ciekawe jak z audiodeskrypcją
1: no
0: w meczach, prawda?
1: Właśnie.
0: Bo takiej informacji nie znalazłam, a przy wielu wydarzeniach sportowych, w tym piłkarskich mistrzostwach, czy to Europy, czy świata, ona była oferowana, więc jeżeli coś słyszeliście, to też możecie dawać znać.
1: I swoją drogą ostatnio czytałem, że taka deskrypcja wydarzeń sportowych to generalnie jest rzeczą, która na świecie nie jest zbyt popularna, więc my mamy być z czego dumni, bo faktycznie Polska jest swego rodzaju ewenementem, że na taką skalę robi się deskrypcję wydarzeń sportowych, bo faktycznie u nas tego jest całkiem sporo.
0: No to zgodnie z tradycją, kiedy mówimy o sportowych wydarzeniach takiego kalibru, przede wszystkim o właśnie mistrzostwach w piłce nożnej, no to sięgamy po utwór z nimi związany, bo taka już tradycja jest, że imprezy tego typu mają swój hymn. Chociaż tutaj nie mam pewności, czy możemy powiedzieć o hymnie, bo to jest po prostu oficjalna piosenka, a takich oficjalnych piosenek miało, czy też ma być jeszcze kilka. Tutaj mamy taki utwór, w którego nagraniu wzięło udział kilkoro artystów z różnych stron świata, między innymi z Kataru właśnie, w którym mistrzostwa się odbędą, ale też z Nigerii na przykład i ze Stanów Zjednoczonych. No to teraz posłuchamy, jak to brzmi.
1: Tak jest. Haya Haya, czyli Better Together. DHT. Haya Haya, za nami tym i poza anteną powiedziałaś, co to znaczy.
0: Tak, bo w międzyczasie doczytałam, że na język polski możemy to przetłumaczyć jako żwawiej, żwawiej.
1: Albo chyżej, chyżej.
0: Tak, my kiedyś w redakcji lubiliśmy takie słowo jak chyżo. Nie wiem, skąd się to wzięło, że lubiliśmy to słowo. Więc chyżej, chyżej, myślę, że też brzmi dobrze. Jest przy okazji dobrym ćwiczeniem ortograficznym, a właśnie w wersji anglojęzycznej to funkcjonuje jako better together, czyli razem lepiej.
1: A teraz przechodzimy do kolejnych informacji. To jest, słuchajcie, nasze ostatnie wejście.
0: A w nim będzie po prostu wszystko. Co się nie zmieściło nigdzie indziej, czego nie dało się jakoś sensownie tematycznie powiązać, więc takie po prostu mydło i powidło, nazywajmy rzeczy po imieniu. I zaczniemy od grupy TVN, bo tutaj pewne zaskoczenie. Otóż dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że w sobotę 19 listopada Marcin Meller ostatni raz poprowadzi magazyn Drugie Śniadanie Mistrzów w TVN24.
1: No proszę.
0: Jak napisał na facebookowym fanpage'u programu, cytując klasyka, wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija. Po blisko 14 latach zarwanych weekendów czas powiedzieć stop. Wiem to wszystko, łezka kręci się wokół, ale już nie daje rady po prostu. Czas ucieka, wieczność nie czeka. Starczy mówienia, że tatuś w sobotę znowu w pracy. Jednak nie mówię żegnajcie, a tylko do widzenia. Zawieszam współpracę z TVN24 w przyjaznej atmosferze, więc kto wie, co przyniesie przyszłość. Meller podkreślił, że prowadzenie magazynu dawało mu dużo satysfakcji. Cytując dalej ten wpis, uwielbiam swój program, to były cudowne spotkania, poznałem tłum przeciekawych ludzi, a że jeżdżę bardzo dużo po Polsce, regularnie spotykając się z czytelnikami, wiem, że jak Polska długa i szeroka, wszędzie mieszkają fani Drugiego Śniadania Mistrzów, dla których sobotnie popołudnia były miłym rytuałem, jak spotkania z przyjaciółmi. Jeżeli chodzi o dalsze plany pana Marcina, to on mówi, że jest otwarty na nowe, ciekawe propozycje, byle rozsądne, natomiast też nie jest tak, że będzie za wszelką cenę czegoś szukał, bo priorytetem dla niego jest teraz pisanie kolejnej książki, ale o tych różnych obszarach jego działalności sobie jeszcze powiemy. Teraz przypomnijmy, o co w ogóle w tym programie chodziło. W każdym wydaniu Marcin Meller omawiał bieżące wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne z czwórką gości, głównie artystami i publicystami. Program zadebiutował na antenie w styczniu 2009 roku. Natomiast z grupą TVN Marcin Meller jest związany od ponad dwóch dekad. Od 2013 roku do lipca 2019 roku wspólnie z Magdą Mołek prowadził Dzień Dobry TVN. Zresztą dziennikarz jeszcze wcześniej był gospodarzem tego programu, w latach 2005-2008 występował wtedy z Kingą Rusin w parze. A tak w ogóle to z TVN jest związany od 2000 roku, bo czy wszyscy pamiętają, co robił właśnie wtedy w telewizji, pamiętasz?
1: Czekaj, czy on czegoś z Wielkim Bratem nie miał wspólnego?
0: Nie, ale jesteś blisko, bo chodzi właśnie o reality show. Prowadził program Agent.
1: Agent,
0: czyli jeszcze troszeczkę przed Wielkim Bratem.
1: Tak.
0: W latach 90. Marcin Meller pracował w tygodniku Polityka, w latach 2003-2012 był redaktorem naczelnym polskiej edycji Playboya. Od 2012 roku do jesieni 2020 roku pisał felietony do Newsweek Polska. Wcześniej był felietonistą Wprost. Od listopada 2016 roku do jesieni 2020 był dyrektorem wydawniczym grupy wydawniczej Foxal. W listopadzie 2020 roku został redaktorem naczelnym Wirtualnej Polski, ale zaledwie po 3 tygodniach przestał pełnić tę funkcję, tłumacząc, że ma istotne powody. W ogóle nie pamiętam tego wydarzenia, a to bardzo intrygujące. No i tak jak wspomniałam, literacko też działa. Jest autorem książek faktograficznych, między wariatami opowieści terenowo-przygodowe, Sprzedawca arbuzów, Nietoperz i suszone cytryny i wspólnie z żoną Anną Dziewit-Meller napisał książkę, mam nadzieję, że dobrze czytam, Gaumardzos, opowieści o Gruzji. W czerwcu tego roku ukazała się jego debiutancka powieść osadzony w afrykańskich realiach, thriller Czerwona Ziemia, więc być może kogoś to jakoś zafrapowało i zdecyduje się sięgnąć po tę książkę. No jest to niewątpliwie duża zmiana i niespodziewana, bo rzeczywiście, mimo że nie byłam widzką tego programu, no to kojarzyłam, że on na antenie był obecny. No tyle lat, to już jest rzeczywiście nie lada staż, no ale rozumiemy, że każdy potrzebuje zmian w życiu. A my przenosimy się do innego kanału z grupy TVN, do TVN7, który to kanał ma dla nas pewne zmiany w swojej ramówce. No nie możemy powiedzieć, że nowości, bo w zasadzie powroty do tego czegoś, co oni nam już pokazywali, a pokażą nam coś, co już nagrali w zeszłym roku. Nie wiem, czy pamiętacie taki program, który miał pokazywać, że stereotypy dotyczące tworzenia relacji uczuciowych i tego, że musi tam być w tych relacjach zachowany podobny wiek partnerów, no to właśnie, że są to zaledwie stereotypy.
1: I że można je obalić.
0: Można tak, tworzyć szczęśliwe relacje, podczas gdy te różnice wieku są różne w różne strony. 40 kontra 20. Program nagrany na Krecie i pierwszy sezon zobaczyliśmy w zeszłym roku w wakacje. Trochę to nie chwyciło, oglądalność była słaba, chyba po prostu z jednej strony by się wydawało, że to dobry czas, te wakacje, prawda, no bo nic innego, nie, a przynajmniej niewiele więcej się w telewizji wtedy dzieje, ale jakoś no nie chwyciło po prostu, może zbyt słaba reklama, widzowie nie przyzwyczajeni do tego, że w wakacje mogło się tam czegoś spodziewać. No i też wtedy już się mówiło, że oni no w zasadzie trochę zaryzykowali, stawiając wszystko na jedną kartę i nagrali jednocześnie 2 sezony tego programu, podobnie jak robią z Hotelem Paradise. Też jak już jadą w jedno miejsce, to oni nie będą 2 razy wozić ludzi, sprzętu i wszystkiego, tylko nagrają 2 sezony, a potem będą sobie to emitować, kiedy będą chcieli. Także wiedzieliśmy już o tym, że jest nagrany, istnieje 2 sezon 40 kontra 20, tylko wciąż nie mogliśmy doczekać się jego emisji. Spodziewaliśmy się jej w te wakacje, no ale wciąż ani widu, ani słychu. No i okazało się, chyba już na początku tej jesiennej ramówki było to wiadomo, że telewizja TVN7 wymyśliła sobie, że umieści ten program w paśmie Hotelu Paradise, chociaż to nie do końca tak, o czym za chwilę, po tym, kiedy właśnie emisja Hotelu Paradise tego obecnego sezonu dobiegnie do końca. Co jest jakimś chyba w miarę mądrym rozwiązaniem, no bo ci widzowie Hotelu Paradise tam zostaną, no bo są przyzwyczajeni. Chyba zostaną, no chyba że właśnie już nie włączą telewizora, bo będzie finał ich ulubionego programu, to co będą, to włączyć. No ale powiedzmy, że jest może jakaś nadzieja. No i od 21 listopada, czyli to jest nie ten poniedziałek, co będzie za 2 dni, tylko jeszcze kolejny, w TVN7 i Player.pl będzie można oglądać 2 sezon show 40 kontra 20. Drugiej połówki szukać będą 40 latek, już też znamy jego personalia, to jest Tom Grabowski. Nie wiem, czy ma naprawdę na imię Tom, coś wątpię. On jest biznesmenem i modelem, natomiast 20-latek to jest Tomasz Zarzycki, także będzie Tom i Tomasz.
1: To chyba właśnie dlatego imię Tom, a drugi Tomasz, bo inaczej byłby problem.
0: I tak się będzie można pogubić. Ten Tomasz Zarzycki jest też modelem, co więcej ma tytuł Mistera Polski 2018. No i Jeżeli chodzi o porę emisji, no to tak jak wspomniałam, będzie to podobne pasmo jak Hotel Paradise, ale no troszeczkę się tutaj zmienia w tej wieczornej części ramówki. Bo tak, emisja przez pierwszy tydzień będzie się odbywała przez 4 dni, czyli od poniedziałku do czwartku, bo w piątek mamy jeszcze finał programu Perfect Picture. Natomiast od kolejnego tygodnia to już będzie od poniedziałku do piątku i teraz nie tak jak Hotel Paradise o 20:35, tylko równo o 20:00. No to moglibyście się zastanowić, co z papierami na szczęście, przecież to było pasmo tej produkcji. Tymczasem papiery na szczęście będą nadawane, uwaga, tylko raz w tygodniu, w poniedziałki o godzinie 19 i 19.30, a więc będziemy mogli zobaczyć dwa odcinki. Nie 4 odcinki w tygodniu, jak to było dotychczas, a dwa i to jednego dnia. Jakoś mi to sugeruje, że coś im nie idzie ten drugi sezon pod względem oglądalności, tak jakby oni chcieli.
1: Całkiem możliwe.
0: Oni już go tam chcieli przesuwać na inną godzinę, potem z tego zrezygnowali, więc jakoś tak się trochę szamoczą. Ja się sama w tym nieco gubię, bo nie oglądam tego serialu, więc nie jest mi to temat bliski, ale tak to właśnie ma wyglądać. Czyli podsumowując, papiery na szczęście po dwa odcinki w poniedziałki od 19.30, a 40 kontra 20 od poniedziałku do czwartku, a później już do piątku o godzinie 20, ale to przypomnijmy też nie teraz, tylko od 21 listopada. No i rzecz jasna będzie to też w Playerze, jak wspomniałam, no ale to nie jest jedyna propozycja Playera na najbliższy czas, bo pokaże on nam również drugi sezon serialu, który już w tym serwisie jakiś czas temu został opublikowany i w telewizji też już go można było obejrzeć.
1: Czyli Skazaną, drugi sezon tego serialu, on właściwie już go pokazuje w momencie, kiedy my to mówimy, bo od 11 listopada ten sezon w Playerze jest dostępny, a teraz...
0: To jest też zmianą, tak, ponieważ pierwotne plany były takie, że ten serial się tam ukaże 15 listopada, natomiast w tym tygodniu podjęto jednak decyzję o przyspieszeniu, może stwierdzili, że ludzie jak będą mieli więcej czasu w ten długi weekend, no

0: piekła. Po konfrontacji z Pawłem Witkowskim, w tej roli Michał Czarnecki, wraca do więzienia. Zdemaskowanie męża sprawia, że jest pewna swojego uniewinnienia. Mimo nacisków Serafina, w tej roli Bartłomiej Topa, Hanka, którą gra Martyna Byczkowska, decyduje się przyznać do postrzału ojczyma i ponieść konsekwencje. Czy Alicja zostanie w więzieniu, aby ratować córkę? W zakładzie karnym dochodzi do przetasowań personalnych. Kierownikiem penitencjarnym zostaje Hepner, którego gra Adam Woronowicz, degradując tym samym penisa. No to dosyć ciekawa ksywa w tej roli.
1: No bo penitencjarny, no kierownik, tak, to go przezwali penis. No,
0: to prawda. Tej roli Tomasz Szuszart do roli zwykłego...
1: Czy Szuchart, nie wiem.
0: Chyba Szuszart, wiesz? Ja myślałem właśnie też, że Szuchart, a ostatnio, czekaj, gdzie ja to chyba w Netflixie gdzieś słyszałem właśnie, jak... Pani lektorka mówiła Szuszart, także chyba tak się go wymawia. Nowy kierownik szybko zyskuje przychylność osadzonych. Jedynie Alicja podejrzewa w tym podstęp. Penis w dalszym ciągu ukrywa przed żoną, że to on jest ojcem dziecka Kosy,
1: które,
0: tak, grają konkretnie Marta Malikowska. No i cóż, jak ta żona, która ma na imię Basia, a grają Marta Ścisłowicz, zareaguje na brutalną prawdę? Tego też się dowiemy w drugim sezonie Skazanej. Z wizytą w więzieniu pojawi się ukochany Patty, granej przez Aleksandrę Adamską, a będzie to Krystian, grany przez Konrada Eleryka. Czy Patrycja spełni marzenie i stanie na ślubnym kobiercu? No, też się tego wszystkiego dowiemy w drugim sezonie serialu Skazana. Przypomnijmy, już od 11 listopada w Playerze możecie sobie oglądać i binge'ować.
1: Tak, jeszcze warto nawiązać do postaci Patty, ponieważ to też jest ciekawostka, że Player zdecydował się na stworzenie serialu będącego spin-offem Skazanej. Nie wiem, jak należy zdefiniować właściwie spin-off. No, ale w każdym razie jest to produkcja w jakiś sposób powiązana właśnie ze Skazaną.
0: No, on to
1: ale...
0: powiedział takim rozgałęzieniem,
1: tak,
0: czymś
1: no,
0: w rodzaju.
1: Tak, no, w podobnym właśnie uniwersum, bo ma się ona właśnie koncentrować na historii Patty. No to jest bardzo charakterystyczna postać, już też o niej wspominałam. Kto ogląda serial, ten kojarzy jej bardzo specyficzny sposób mówienia, którego tutaj się nie odważę naśladować, ale tam, jak rozumiem, poznamy właśnie bliżej jej historię, pewnie kulisy tego, dlaczego znalazła się tu, gdzie się znalazła, także myślę, że to też będzie mogło być ciekawe. Moje refleksje, jeżeli chodzi o Skazaną, to już wiecie, jakie były, że serial podobał mi się dosyć, choć trudno mi było wyłapać wszystko, co się tam działo bez audiodeskrypcji, której oczywiście tam nie ma w tym Playerze naszym ulubionym, czy też bez jakiegoś komentarza osób widzących, dlatego się poddałam pod koniec pierwszego sezonu, bo już zorientowałam się, że zbyt dużo mi umyka, tak więc za drugi sezon się nie biorę, ale jeżeli ktoś z Was, ze słuchaczy niewidomych ma możliwość oglądania z kimś lub jeżeli należycie do naszej grupy naszych widzących słuchaczy, no to myślę, że jak najbardziej warto, bo jest to pozycja z ciekawą fabułą. Teraz przeniesiemy się do grupy medialnej kolejnej, tej, co tam kiedyś było Słoneczko, ale go już nie ma i też będzie serialowo, ale zanim to jeszcze tylko tyle powiemy właśnie, skoro mamy to przejście z TVN do Polsatu, że się wciąż nasilają te plotki, prawda, o panu Miszczaku.
0: Tak, ostatnio wirtualne media pisały o tym, że według anonimowego źródła Edward Miszczak z początkiem przyszłego roku faktycznie ma przejść do Polsatu. Nina Terentjew ma pozostać w zarządzie i ma być opozycję wyżej gdzieś tam nad panem Edwardem, bo ma do niej, jak to się w korpo bełkocie mówi, do niej bezpośrednio raportować. Także
1: no
0: tak,
1: także pogódźcie się z tym, że po prostu Miszczak będzie w tym Polsacie, czy wam się to podoba, czy nie, bo już tyle się o tym mówi, że byłoby szalenie zaskakujące, gdyby te plotki okazały się fake newsami, no, ale jak to oczywiście będzie oficjalnie potwierdzone, to my też o tym powiemy.
0: O tym powiemy, oczywiście.
1: Teraz nie będziemy zatem dłużej się już tym zajmować.

0: bo przejdziemy sobie do tego, co pewne, a pewna jest nowa pozycja w serwisie Polsat Box Go, kolejny już serial w ofercie tego serwisu, a jesienią ta oferta rzeczywiście wzbogaciła się znacząco. Od właśnie 9 listopada do tego serwisu trafił premierowo serial, który nazywa się Lulu. Jest właśnie produkcją samej tej platformy Polsat Box Go. I jak tutaj napisano w zapowiedzi, to zabawna, wciągająca, oni tak twierdzą, więc co będziemy polemizować, wciągająca opowieść o losach dojrzałej kobiety ze stolicy, która po zdradzie ukochanego męża, pomimo trudności, stara się poukładać swoje życie na nowo. Mamy też taką opinię pani, która wyreżyserowała tę produkcję, jest to Kinga Dębska. Ja to nie bez powodu cytuję i nie bez powodu w tym momencie, za chwilę się przekonacie. Otóż ona powiedziała, że ten serial jest jak beza, słodki, lekki i nie pozostawia poczucia ciężkości. No ja się już zrobiłam głodna, więc jest to pewien problem, ale za chwilę zobaczycie, że to nawiązanie jest celowe i adekwatne, jak sądzę. Otóż główna bohaterka nowej produkcji, ona się nazywa Lucyna Makowska i grają Anna Dereszowska, przez bliskich i przyjaciół nazywana Lulu, stąd tytuł serialu, to piękna, spełniona żona i matka, która z powodzeniem dba o dom i rodzinę. Jej pasją jest pieczenie ciast. No, czyli właśnie dlatego to skojarzenie, prawda? Te ciasta jej podobno urzekają smakiem, kolorami i formami. No to ja nie wiem, czy jest taki dobry pomysł oglądanie tego, bo potem będziecie szli do lodówki.
1: Czyli bezy pewnie tam są.
0: Nie, nie jest to wykluczone. Poukładane życie Lulu legnie w gruzach, gdy w dzień 10. rocznicy ślubu niespodziewanie dowie się o zdradzie męża, gra go Przemysław Sadowski. Po rozstaniu będzie radzić sobie sama, rodzinnie i zawodowo. Zakłada biznes cukierniczy, a na jej drodze staje dawna miłość. Andrzej, gra go Michał Czernecki. Wspierać ją będzie siostra Olga, w tej roli z kolei gra Żyna Sobocińska, zalotna, zadziorna i romansująca na prawo i lewo, pracownica studia muzycznego, oraz dziadek, gra go Marek Siudym, którego pomysły przynoszą często więcej szkody niż pożytku. A to fajne w sumie, prawda, że zostanie ukazana jakaś taka międzypokoleniowa relacja.
1: Tak.
0: Zawsze, a może nie tyle zawsze, ile częściej w takich kontekstach się pojawiała właśnie tata czy mama, a tutaj będzie dziadek, więc myślę, że to jest akurat całkiem okej. Lulu to niezwykle pozytywna postać, która z odpowiednim dystansem i humorem radzi sobie z codziennymi trudnościami wychowawczymi, miłosnymi i biznesowymi, a widzowie z tygodnia na tydzień będą mogli jej w tym towarzyszyć. No i tak jak wspomniałam, 9 listopada produkcja trafiła do serwisu Polsat Box Go, chociaż no właśnie nie mam tutaj pewności, bo nie jestem abonentką, skoro oni tutaj piszą, że z tygodnia na tydzień, czy nam będą co tydzień udostępniać kolejny odcinek, czy to będzie tak, że właśnie będzie go jednak można zbingować i nam wrzucili tutaj całość. Przypuszczam, że jednak będą nam dozować tę przyjemność i tę słodycz, ale jeżeli ktoś używa i może to zweryfikować, to może nas tutaj upewnić, czy myślimy dobrze. No jest jeszcze jeden aspekt, taki, że ten serial to chyba już mieliśmy jakiś czas temu zobaczyć w telewizji. Problem polega tylko na tym, że to kolejna już produkcja na rosyjskiej licencji. Podobnie jak serial Kuchnia. I Polsat stwierdził, no oni te licencje kupili jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę. I oni to kupili właśnie już jakiś czas temu, podjęli decyzję o realizacji projektu, no to nie mogli już jej wstrzymać, ale też no, uznali, że nie będzie dobrym pomysłem emitowanie tego w takim trudnym okresie, jaki mieliśmy w lutym, marcu, kwietniu, prawda? Więc tego serialu nie pokazano wtedy. Podobnie wstrzymano się z emisją drugiego sezonu serialu Kuchnia. No, czy te wątki kulinarne jakoś się trzymają. jak już wspominałam, drugi sezon Kuchni trafił do Polsat Box Go, a do telewizji ma trafić wiosną, no więc można przypuszczać, że z serialem Lulu będzie podobnie i że za kilka miesięcy oni już uznają, że to jest dobry czas i że będzie można go również na telewizyjnej antenie pokazać. Zostajemy w wątkach telewizyjnych, tyle możemy powiedzieć, a Michał wam w zasadzie powie więcej.
1: Tak, chociaż ten wątek telewizyjny jeszcze wczoraj wydawał się bardziej telewizyjny, a tymczasem to wątek, no taki trochę bardziej internetowy, ale już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż być może kojarzycie, że na YouTubie jest taki kanał jak Media Narodowe. No i oni zapragnęli uruchomić swoją własną telewizję. Uruchomili ją dziś, czyli właśnie 11 listopada. Mówię o dziś, nie kiedy wy tego słuchacie, tylko kiedy właśnie my to nagrywamy, więc wczoraj, tak. Uruchomili wczoraj. O, trzymajmy się tego może właśnie w ten sposób. Wirtualnemedia.pl podały, że mimo braku koncesji kanał ten miał pojawić się w ofercie kilku lokalnych operatorów kablowych. Jednak informację tę zdementował press i stacja ma przeprowadzić jedynie testy dosyłu do tak zwanych stacji czołowych, czyli urządzeń, które później dystrybuują dalej sygnały telewizyjne po kablówkach. No i cóż, teraz może kilka słów o tym, co właściwie w ofercie mediów narodowych ma się pojawić. Otóż odpowiadający za dystrybucję stacji Piotr Baryłkowski informuje, że kanał będzie oferowany w jakości HD lub 4K nawet. Wow. Wyobraź sobie.
0: Oni mają tyle kontentu, żeby pokazywać w 4K. Telewizja Polska, mimo 70 lat nie ma.
1: No ja myślę, że wiesz, że to będzie taki kontent, który dosyć łatwo jest zrobić, jak się ma odpowiedni sprzęt. W ofercie tego kanału znajdzie się publicystyka, dokumenty i transmisje mszy świętych. No więc mszę, myślę, że jak masz kamery 4K, to nie problem zrobić. Jakąś publicystykę, czyli gadające głowy w 4K. Nie wiem, kto by chciał to oglądać aż w 4K, ale można. No dokumenty? No z tym najwięcej zachodu jest, ale
0: właśnie,
1: cała reszta to...
0: Trzeba mieć już te materiały takiej jakości.
1: Tak jest. I któż stoi za projektem? Oczywiście Robert Bąkiewicz, organizator Marszu Niepodległości od 2017.
0: No będzie nieustęp ten, krużganek.
1: Tak, oczywiście. Od 2017 roku tworzy on już kanał na YouTubie właśnie pod nazwą Media Narodowe. Oni mają, wyobraź sobie, podać ponad 250 tysięcy subskrybentów.
0: Czy ty tam jesteś? Bo ty lubisz subskrybować takie rzeczy, nie wiem.
1: Nie, akurat nie. Nie subskrybuję mediów narodowych. Wystarczy mi, że subskrybuję konto Marcina Roli.
0: No tak.
1: I to już mi naprawdę wystarcza.
0: Rozumiem, że jesteś usatysfakcjonowany.
1: W zupełności, tak jest. Szefem redakcji mediów narodowych będzie Tomasz Kalinowski. W zespole pracować ma około 25 osób, a pierwszy rok działalności stacji ma pochłonąć 1 000 000 złotych. No to sporo. Mają rozmach. Doradcą natomiast mediów narodowych, odpowiedzialnym za dystrybucję kanału, jest już wspomniany Piotr Baryłkowski, założyciel przejętej po kilku latach przez Polsat telewizji Biznes, później związany także z telewizją Republika i w Polsce PL. No i cóż to dziś się działo? Otóż pierwszego dnia emisji można było, rzecz jasna, obejrzeć relacje live z przygotowania do Marszu Niepodległości i wielokamerową rejestrację przebiegu tegoż. Tak więc, no widzisz, to w 4K też bez problemu można zrobić. No jest sprzęcik i robimy.
0: TVP, uczcie się.
1: Tak jest. Ale co ciekawe, to pan Piotr i jego kontakty owocują, bo okazuje się, że poza emisją w internecie obszerne fragmenty tych relacji stworzonych przez media narodowe obejrzeć można będzie na antenie Polsat News i telewizji trwam, więc oni się tym kontentem już tak na starcie wymieniają, przynajmniej w jedną stronę. A ciekawe, czy to przypadkiem nie dojdzie do jakiegoś większego zacieśnienia współpracy. No ale z drugiej strony to się zarówno telewizji trwam, jak i Polsatowi News nie ma co dziwić, bo skoro to będzie robione rzeczywiście nowym sprzętem, którego oni może nawet nie mają w takich ilościach, żeby to wszystko ogarnąć, no to dlaczegoż by nie skorzystać z tego, a przecież na pewno dziś na antenie zarówno Polsat News, jak i TVN24, no Marsz Niepodległości był tematem wiodącym.
0: No oczywiście. Dobrze, słuchajcie, no było tej telewizji dużo, no to jest chyba właśnie czas, żeby przejść
1: do
0: tej drugiej części naszej nazwy, czyli do radia. No to powiedz, ty gdzieś teraz przenosimy, uśmiechnij się ładnie.
1: No przenosimy się do Imperium Prezeski Agnieszki, przenosimy się konkretnie do programu trzeciego polskiego
0: radia. Do tego, co tam najlepiej wychodzi.
1: Tak, tego, właśnie.
0: I a propos prawicowych różnych tych.
1: Tak, a propos, będziemy teraz mówić o nowej audycji, która na antenie Trójki pojawiła się po raz pierwszy w poniedziałek 7 listopada. I to audycja prowadzona przez człowieka, którego nazwisko myślę, że dobrze kojarzą ci, którzy radia słuchają, a zwłaszcza takiego jednego radia, którego już nie ma, mianowicie przez Tomasza Łysiaka ta audycja jest prowadzona, a audycja zatytułowana jest Pan Tałyk. Audycja emitowana jest codziennie w dni powszednie o godzinie 7:50, więc no to ta pora trójkowa już mnie nie boli głowa. To zapewne to właśnie jest składową tego bloku programowego. A w audycji Pan Tałyk, jej gospodarz zajmie się między innymi słowami, powiedzeniami, zwyczajami historycznymi, anegdotami oraz kulturowymi ciekawostkami. Wyjaśni, dlaczego nie witamy się przez próg oraz dlaczego rzezimieszek nie mógł być średniowiecznym kieszonkowcem. Tak informuje Polskie Radio.
0: Czy już jest zafrapowany? Chyba będziesz aż wstawał.
1: Nie, prostu, nie.
0: Żeby się dowiedzieć, dlaczego rzezimieszek nie mógł być średniowiecznym kieszonkowcem.
1: No nie, aż tak to nie jestem zafrapowany tym faktem. Słuchacze będą zatem mogli podążać tropem historycznych i językowych gier słownych, ale także tajemnic i zagadek. Tomasz Łysiak to pisarz, dziennikarz, scenarzysta oraz autor kultowej audycji radiowej Detektyw Inwektyw, nadawanej na antenie Radia Wawa przez ćwierć wieku. Dziennikarz związany był z tą rozgłośnią do kwietnia 2021 roku, no a potem się zrobiła supernowa i już nie było miejsca na Detektywa Inwektyw. Zresztą pan Tomasz, to chyba jak kiedyś z nim czytałem jakiś artykuł, jakiś wywiad, to on też raczej w tych swoich publikacjach reprezentuje prawą stronę.
0: No tak, dlatego powiedziałam właśnie, tak, że tak, tak. Prawicowych różnych person, bo tak się wypowiada w internecie, chyba czy na Twitterze jest, wydaje mi się to rzeczywiście tak, takie są jego poglądy.
1: Tak jest. No i jeszcze jedna informacja a propos radiowej trójki, ale tu to szczerze...
0: Klasa, szyk, wdzięk, wszystko.
1: Tak, tak. Łukasz Ciechański. Otóż no, ten pan nie jest już dyrektorem muzycznym Trójki. I teraz ja pozwolę sobie zacytować Facebooka pana Łukasza, który napisał właśnie na tym portalu społecznościowym tak. Ej, jakby co, to zrezygnowałem z kierowania redakcją muzyki w Trójce. Dlaczego, zapytacie? Ano zajęty jestem .d. Natomiast programowo... Natomiast programowaniem Trójki zajmuje się dalej, a to można wywnioskować z dalszej treści wpisu, która brzmi tak. A i w przyszłym roku coś dla was szykuje .d? Parafrazując, redakcja się sama wyżywi .d, .p?
0: Nie, PS.
1: A PS tu jest, tak? A przepraszam, .d samo. Pan Łukasz nie pokazuje nam języka, no kulturalnym jest radiowcem. PS. Muzykę do Trójki programuje dalej, więc dalej podsyłajcie, co tam macie fajnego.
0: No. Podsyłajcie sobie tam. Albo możecie do DHT podsyłać.
1: Też, tak, bo co prawda...
0: My też zajęci jesteśmy.
1: Tak, ale radio gra i ma się dobrze muzycznie. Dwa kanały, słuchajcie, do wyboru, do koloru. Także jak coś macie ciekawego, to podsyłajcie. To może zaprogramujemy, a może nie.
0: No, zależy, jak będziemy zajęci.
1: Oczywiście, że tak. Także tak to wygląda. I ja w sumie tak sobie myślę, że z tego wiele nie wynika. No bo tak, Łukasz Ciechański i tak nie ma w tym momencie specjalnie czasu, żeby się na antenie Trójki pojawiać. Już jakiś czas temu o tym mówił. Muzykę w Trójce programuje dalej. Kto ma zastąpić go na stanowisku dyrektora muzycznego, tego to w sumie nie wiadomo. Więc to jest wszystko w takim dziwnym zawieszeniu. No ale ważne, że do Trójki przyszedł Waldemar Łysiak. No i tak bym spuentował te informacje.
0: Tomasz.
1: A właśnie, to Tomasz Łysiak. Tak, Tomasz Łysiak, przepraszam.
0: Ale istnieje też ktoś taki chyba.
1: No właśnie, i dlatego on mi się jakoś...
0: Kto to?
1: Wiesz co, nie, on mi się pomylił z innym człowiekiem też po prawej stronie, który w podobny sposób się prezentował na antenie stacji radiowej, ale innej, w poranku. Waldemar Ogiński, nie wiem, czy pamiętasz kogoś takiego. On też rano, ale w Talk FM, które kiedyś zupełnie inaczej funkcjonowało i miało tę ofertę programową, gdzie trzon pasma stanowili właśnie Waldemar Ogiński o poranku, potem był Jacek Sobala i dwie Anny.
0: Anna, który tam potem...
1: Tak, tak. I Anna Laszuk i Anna Maruszeczko. I jeszcze w międzyczasie był Filip Ubunakuki, który był niby obcokrajowcem, ale go ktoś udawał. I on nie był obcokrajowcem.
0: To ciekawe są wspomnienia, także...
1: Tak.
0: No, co z tą Trójką?
1: No nic. Tam się dzieje cały czas coś, ona próbuje...
0: No bo ten pan, on jest zajęty, to może nie wszyscy pamiętają, ja nie wiem, czy o tym mówiliśmy, że on ma taką jeszcze drugą dziedzinę swojej działalności, może nawet i właśnie wypełniającą mu więcej czasu i to przez nią bardziej jest zajęty.
1: Tak.
0: Czyli związaną z telewizją, z kręceniem Love Island na przykład.
1: I coś jeszcze z Hell's Kitchen.
0: Przy Piekielnej Kuchni coś robił, tak. Przynajmniej przy tych poprzednich edycjach, to wiemy. Także no zajęty jest chłopak, no co zrobicie. No i jeszcze kończąc temat radia, mamy tak zwane drobiazgi z różnych dziedzin, od najpierw z dziedziny naziemnej i lokalnej i analogowej. Otóż 7 listopada powróciła krakowska emisja pod szyldem Radio Kalina, czyli to są ci, którzy nadawali drugi kanał ukraińskiego radia publicznego, czyli Promin. Sygnał, tak jak w wakacje, nadawany jest na częstotliwości 98,3. A z Krakowa przenosimy się do Kielc, bo tam ruszyły testy Radia Rekord Kielce, tak, już się dogadali z tymi Białorusinami wszystkimi, już mogą robić rzeczy, na 108, przypomnijmy, oni mają nadawać i zapowiedzi były takie, że oficjalny start w Kielcach będzie 14 listopada, tak się mówiło jakiś czas temu, więc jeżeli tak rzeczywiście będzie, a nawet jak tak nie będzie, bo będzie za jakieś 3 dni na przykład, no to też Wam o tym powiemy w kolejnym naszym wydaniu i pewnie jakoś przypomnimy trochę więcej faktów związanych z tą częstotliwością, chociaż jak nas słuchacie regularnie, to możecie pamiętać. W każdym razie, jeżeli jesteście stamtąd, no to po prostu możecie te testy śledzić, dlatego dajemy znać, chociaż no z testami to różnie bywa, mogą one na przykład być przez jeden dzień, a potem może ich nie być. Różnie to być może, no ale zachęcamy fanów radiofonii do weryfikowania tego, bo to zawsze dla takich fanów jest zagadnieniem ciekawym.
1: Tak jest. A teraz cóż, do Łodzi się przenosimy. Do Łodzi się przenosimy, bo tam się radio cyfrowe rozwija. Jak donosi serwis radiopolska.pl, już nie jeden, a dwa multipleksy mogą odbierać się mieszkańcy Łodzi i okolic. Do paczki Polskiego Radia dołączył eksperymentalny multipleks spółki PSN Infrastruktura. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, nadajnik włączony został w czwartek 10 listopada około godziny 15. Początkowo multiplex liczył 4 stacje. Były to Radio Parada, Wasze Radio FM, Radio Bezpieczna Podróż i Radio Profeto. Ale to nie koniec, bo z czasem dodano jeszcze Jeleniogórskie Muzyczne Radio, a także Pruskowskie Pop Radio i Radio Radio Jasna Góra. No, czyli na chwilę obecną mamy tam 7 stacji. Każda nadaje z przepływnością 128 kilobitów na sekundę. To już drugi eksperymentalny MUX PSN Infrastruktura, bo podobny, również zawierający 7 stacji, działa w Opolu. Poza tym spółka jest operatorem stałych multipleksów w Rzeszowie oraz Toruniu. Także no, pozdrawiamy wszystkich, którzy się mogą cieszyć radiem cyfrowym w Łodzi. No, kilka stacji wam na pewno doszło do tego, co możecie sobie przeskanować.
0: I tą podróżą po dużych polskich miastach zakończyliśmy 168 wydanie programu RTV. Kiedy pojawi się 169? Fantastyczne pytanie, bo my też nie znamy na nie odpowiedzi. Dlatego przekazaliśmy już wam część tych informacji wybiegających w przyszłość, związanych choćby z mundialem, czy z drugim sezonem programu 40 kontra 20, no ale z uwagi na jubileuszowy koncert TVP, sami rozumiecie, że musieliśmy się tutaj spotkać.
1: Oczywiście.
0: Dlatego taki kształt tego programu, a nie inny, i dlatego trudno nam przewidzieć, czy do przyszłego tygodnia wydarzy się tyle, że zdołamy ten program skleić z odpowiedniej liczby informacji, no ale jeżeli nie, no to być może za 2 tygodnie, jak to zwykle mówimy, powiemy po raz kolejny, wypatrujcie informacji na naszym radiowym Facebooku, ale zanim się rozstaniemy, to tłumacz się dobrze, bo ja już nie mam siły po prostu.
1: No, trzeba było piosenkę znaleźć
0: no,
1: na
0: to,
1: koniec
0: to wiem, no.
1: Tego naszego wejścia. Mhm. No i ja pozwoliłem sobie pójść śladem mediów narodowych, mhm. bo media narodowe i okolice mają swoich bardów i takimi bardami są na przykład Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk. Oni osobno tworzą, ale też tworzą razem. No i ja sobie pozwolę teraz zaprezentować utwór wykonany przez tych dwóch panów. Będzie to utwór no, Żurawiejki. Żurawiejki to jest coś, co znane jest od lat wielu, natomiast to będzie taka współczesna.
0: Lance do góry, szable, dłoń, tak. Bolszewika, goń, goń, goń. I tam kolejna zwrotka o tym, co tam robili kolejni ułani z kolejnych pułków w kolejnych miastach. Natomiast ta melodia sprzyja temu, żeby tworzyć do
1: nowe
0: niej
1: wersje.
0: Teksty. Tak, nowe wersje, nowe teksty wyjaśniające, komentujące obecną rzeczywistość polityczną, społeczną, jakąkolwiek. No i oni skrzętnie z tego korzystają i powstało wiele takich współczesnych żurawiejek. Te, które nam tutaj wybrałeś, to będą takie, zdaje się, dość
1: uniwersalne,
0: chociaż powstało to 4 lata temu, ale oni by to mogli śpiewać do dzisiaj.
1: Tam minister obrony się zmienił w międzyczasie, bo tu jest akurat o Antonim Macierewiczu wzmianka, natomiast natomiast tak czy inaczej, myślę, że sporo jeszcze fragmentów tej zacnej pieśni jest aktualnych, więc tym się z wami żegnamy, tak patriotycznie. No a kolejne RTV
0: idziemy
1: oczywiście.
0: Idziemy zjeść rogale.
1: Tak, i serniczek. Tak, a kolejne RTV na antenie Radia DHT, no być może za tydzień, być może za dwa, śledźcie naszego Facebooka. Jak będzie, to będzie. I pamiętajcie, że bez warstwy muzycznej ta audycja jest do odsłuchania także w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących, czyli serwisie www.tyflopodcast.net. No to na dziś to tyle. Do usłyszenia. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? Czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiaj temat, który wydawało mi się, że już był w Tyflopodcaście, bo jakoś miałem takie wrażenie, że temat jest na tyle ważny, że już się powinien pojawić, ale nie, jednak się nie pojawił z jakiegoś powodu. Wtyczki do programu NVDA. Każdy dzisiejszy współczesny skinder, a i większość programów, ma system wtyczek, które w jakiś sposób zwiększają jego funkcjonalność. JOS ma swoje skrypty, WindowEye zresztą też, no i NVDA też zresztą od dłuższego czasu takie też skrypty różne i wtyczki posiada. Do mniej więcej roku 2014 z wtyczkami do NVDA był o tyle problem, to znaczy z ich instalacją, trzeba było te wtyczki skopiować do odpowiedniego folderu. Folder był w jakiejś tam lokalizacji, trzeba było wiedzieć, gdzie to kopiować, to nieraz było napisane, niemniej to trochę trwało i dla osób początkujących mogło sprawiać pewną trudność. Natomiast od wersji NVDA 2014.1, czyli mniej więcej od roku, ten mechanizm instalacji jest dużo, dużo, dużo prostszy, ponieważ polega tylko w zasadzie na pobraniu pliku na dysk i naciśnięciu na tym pliku klawisza Enter. To są pliki z rozszerzeniem NVDA Add-on i po otwarciu takiego pliku już NVDA sobie z takim plikiem radzi. Ona już instaluje go, gdzie trzeba, od razu uruchamia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko mówi, co robić. Skąd pobieramy wtyczki? Jest oficjalna strona
6: addons.nvda-project.org/.
5: No, nawet bez tego slasha na końcu. I z tej strony na razie skorzystam. Po stronie najlepiej jest się poruszać przy pomocy nagłówków, czyli domyślnie literą H.
6: Witaj w repozytorium wtyczek NVDA, nagłówek poziom 1.
5: Witaj w repozytorium wtyczek NVDA. I kolejnym nagłówkiem jest już pierwsza wtyczka, jaką jest...
6: Newphone odwiedzony, nagłówek poziom 1.
5: Newphone odwiedzony, powinien powiedzieć link, ale ja mam właśnie jedną z wtyczek, która zamienia mi słowa takie jak link. Oczywiście słowa tylko wtedy, kiedy one są kontrolkami, a nie są w tekście. Na właśnie takie piknięcie. Natomiast to jest link. I teraz w momencie, kiedy sobie wejdę do tego linku, nacisnę Enter. Mam też, idąc po nagłówkach literą H,
6: Netfon, nagłówek poziom.
5: Mam od razu Newfon i mam informację o tym, kto jest autorem.
6: Download stable version.
5: Download stable version, czyli wersja stabilna. I tutaj mam informację, że Newfon jest syntezatorem stworzonym przez tego Sergeja Szmincewa i tak dalej, i tak dalej.
6: Dual Voice odwiedzony na główek poziom 1. Projektant zawartości schowka content decimer odwiedzony na główek poziom 1.
5: Są wtyczki, które są spolszczone. I wtedy wchodząc w taką wtyczkę Enterem normalnie.
6: Projektant.
5: Mamy informację po polsku, co to jest.
6: Powiedz wersja rozwojowa. Ten dodatek pozwala dodawać tekst do schowka, co może być użyteczne, jeśli chcesz.
5: I tak dalej. Większość takich dodatków, które mają swoje skróty klawiszowe, mają też od tego nagłówek.
6: Skróty klawiszowe, nagłówek poziom 2.
5: No właśnie.
6: W Windows dołącz do schowka zaznaczony tekst al.
5: I tak dalej.
6: Menu ustawienia, nagłówek poziom.
5: I jakieś, jeżeli wtyczka ma swoje ustawienia, też może być nagłówkiem ustawienia.
6: 2.0, nagłówek poziom 2.
5: Akurat to jest nieprzetłumaczone zmiany w wersji 2.0, ale już zmiany dla wersji 1.0 to już jest przetłumaczone.
6: Last edited March 6, last
5: edit. I jest tylko jeszcze informacja, kiedy jest ostatnia edycja wtyczki. Przy czym na stronie głównej też nie ma informacji o tym, co to w zasadzie jest za wtyczka. Trzeba dopiero wejść w link. I po wejściu w link ukazuje się opis tej wtyczki, skróty, sposób użycia i tak dalej, i oczywiście linki do pobrania takiej wtyczki. Ja pominę jeszcze jedną wtyczkę.
6: Dual Voice odwiedzony na...
5: Dual Voice to jest wtyczka, która pozwala na używanie dwóch syntezatorów w pewnym sensie jednocześnie. To znaczy na przykład jeden syntezator odczytuje tekst pisany cyrylicą, drugi syntezator odczytuje tekst pisany alfabetem łacińskim, załóżmy.
6: Projektant zawartości schowka click content decimer odwiedzony na główek poziom.
5: Projektant zawartości schowka. W sumie ciekawa wtyczka. Ja ją może od razu pobiorę i pokażę, jak to działa.
6: Wersja stabilna odwiedzony.
5: Mogę pobrać wersję stabilną i w momencie, kiedy nacisnę Enter na tym linku, od razu mi się otwiera okno pobierania, więc już nie będę pokazywał samego okna, no bo to już wszystko zależy od przeglądarki, jak to wszystko będzie wyglądać, inaczej jest w Firefoxie, inaczej w Internet Explorerze, ale kto cokolwiek pobrał z internetu, ten wie, jak to okno wygląda. I po pobraniu wtyczki mamy od razu tą wtyczkę Clip Content Designer .nvda add-on. Naciskam na wtyczce Enter.
6: Instalacja dodatku dialog. Czy jesteś pewien, że chcesz zainstalować ten dodatek? Pamiętaj, by instalować dodatki tylko z zaufanego źródła. Dodatek Clip Content Designer 2.0 autor Noelia Ruiz Martinez NRM 1977 Gmailcom tak alt.
5: Mamy informację, że to jest wtyczka do NVDA taka, taka, czyli on na pewno chce zainstalować, że fajnie jest instalować wtyczki tylko z zaufanych źródeł, co jest rzeczywiście prawdą, ponieważ wtyczki dla programu NVDA to są w gruncie rzeczy, to znaczy to mogą być normalne Pythonowskie programy. Python jest jednym z języków programowania, w związku z powyższym taki program może zrobić wszystko z formatowaniem nam dysku systemowego, jeżeli autor by oczywiście chciał nam wyrządzić w komputerze szkody. Udałoby mu się. W związku z powyższym najlepiej rzeczywiście instalować takie wtyczki, które są no gdzieś tam z jakiegoś zaufanego rzeczywiście źródła. Tak, ja tą wtyczkę chcę zainstalować. Naciskam klawisz T jak tak.
6: Zrestartuj WDA. Dialog wtyczki zostały dodane lub usunięte. Aby zmiany zadziałały, należy zrestartować WDA. Czy chcesz zrobić to teraz? Tak, alt T.
5: No właśnie, to jest taki sam komunikat, który się pojawia zarówno w procedurze dodawania, jak i usuwania wtyczek z NVDA. Aby zmiany zadziałały, trzeba NVDA ponownie uruchomić. Czy to chcę zrobić teraz? Tak, oczywiście, wciskam T. NVDA się przeuruchamia. Włącza mi się mój standardowy syntezator. Muszę go zmienić. I muszę jeszcze zmienić syntezator w drugim profilu. Tak. No i już mam zainstalowaną wtyczkę Clip Copy. I co to jest wtyczka Clip Copy?
6: Skróty klawiszowe na projektant autorzy punktor pobi odwiedzony pobierz wersja rozwoju ten do kill ten do te.
5: Już zacząłem czytać opis tej wtyczki, ale teraz może przeczytam go w całości, bo to najlepiej odda, czym ta wtyczka tak naprawdę jest.
6: Ten dodatek pozwala dodawać tekst do schowka, co może być użyteczne, jeśli chcesz połączyć razem kilka części tekstu lub całość gotową do wklejenia. Zawartość schowka może również być wyczyszczona. Nagłówek poziom 2. Skróty klawiszowe. Dołącz do schowka zaznaczony tekst albo łańcuch zaznaczony przy pomocy kursora.
5: Dobrze, już. Dodawać do schowka. Normalnie kopiuje się do schowka Ctrl-C. Tylko, że jeżeli skopiuję sobie jeden tekst do schowka, potem sobie skopiuję drugi tekst do schowka, to z reguły ten pierwszy tekst ze schowka zostanie z niego wymazany i zastąpiony drugim tekstem. Natomiast ta wtyczka pozwala na skopiowanie do schowka wielu fragmentów tekstu. I na przykład mogę pójść na początek strony.
6: Projekt Gold 2.1 odwiedzony w Dacom Munity Addons.
5: Mogę zaznaczyć NVDA Community Addons.
6: Zaznaczanie w Dacom Munity Addons.
5: I mogę nacisnąć NVDA, czyli Insert, Windows, czyli Menu Start i C.
6: Appended.
5: I w tym momencie ten tekst został dodany do tego, co już jest w schowku. Jeżeli chcę wyczyścić schowek, no bo nie wiem, powiedzmy, co było wcześniej w tym schowku i chcę mieć tylko ten tekst w schowku, naciskam NVDA, Windows, X. I powiedział, że schowek jest wyczyszczony, więc w takim razie jeszcze raz dodam ten tekst do schowka, żeby tam coś było.
6: Appended.
5: Teraz przejdę sobie normalnie strzałkami na przykład.
6: Odwiedzony dodatki stabilne.
5: Na przykład dodatki stabilne. Znowu zaznaczam tą linijkę. Normalnie zaznaczam. Shift End. I znowu NVDA, Windows C.
6: Appended.
5: I tekst został do schowka dołączony. Mogę teraz otworzyć okno notatnik.
6: Bez tytułu notatnik.
5: I normalnie Ctrl V wkleić tekst. To jest pierwsza linijka.
6: Pusta.
5: Druga jest pusta. Zawsze te jakby poszczególne linijki są oddzielone jedną linijką pustą.
6: Dodatki stabilne.
5: I jest dodatki stabilne. Czyli jeżeli chcę sobie kilka rzeczy skopiować ze strony i wkleić do notatnika, mogę to zrobić właśnie przy pomocy tej wtyczki. Po prostu zaznaczać poszczególne fragmenty tekstu, które chcę gdzieś tam wykopiować i za jednym razem kombinacją normalną, zwykłą, jak w każdym innym schowku, Ctrl-V, to wkleić. Natomiast wtyczką jeszcze drugie zastosowanie.
6: Odwiedzony dodatki, odwiedzony projekt.
5: Przejdę sobie na początek opisu. Przesunę się home na początku. Naciskam teraz Insert Windows F9.
6: Start marker set.
5: Start marker set. Początek zaznaczenia. Teraz mogę sobie chodzić po tym opisie.
6: Kilka nagłówek w dawin do przegląd, w dawin nagłówek poziom 2, skróty klawiszowe.
5: Normalnie chodzę strzałką w dół w górę.
6: Uwaga, po wejścia, uwaga, powyższe polecenia mogą u. Dodany do schowka, jeśli użyjesz w F9 tekst nie zostanie dodany. Kropka.
5: Ustawiam się na końcu tej linijki, naciskam Insert Windows
6: Append.
5: Append.
6: Bez tytułu,
5: i teraz, jeżeli to wkleję, to mam to samo, co wtedy miałem w poprzednim schowku w NVDA Community Add-ons.
6: Dodatki stabilne. Ten dodatek pozwala dodawać tekst do schowka, co może być użyteczne, jeśli schowka może również być wyczyszczona. Skróty klawiszowe. W Windows dołącz.
5: Właśnie, czyli to jest taki początek i koniec zaznaczonego tekstu, który potem mogę sobie wkleić do właśnie naszego notatnika.
6: Projektant zawartości schowka. Witaj.
5: Cofam się, alt strzałka w lewo. No i kolejne wtyczki. Jeszcze co zrobić w momencie, kiedy jakaś wtyczka mi się nie spodoba, nie chcę jej załóżmy używać. Wchodzę do NVDA, insert N.
6: W domenu ustawienia narzędzia rozwij narzędzia. Podgląd mogą sola pytkonaka zarządzaj
5: dodatkami. I zarządzaj dodatkami.
6: Manager wtycz.
5: I w tym momencie pokazuje mi się lista wszystkich dodatków, które posiadam. Click Content Designer. Tu mam uruchomiony, potem mam jeszcze kto jest autorem. No, co ja w ogóle mam za wtyczkę zaznaczoną?
6: O dodatku alto.
5: Tu mam kilka przycisków o dodatku, który mi pokaże.
6: Informacja o wtyczce dialog Click Content Designer, Click Content Designer wersja 2.0.
5: Wersja 2.0, autorów mi pokaże czasem jakieś informacje.
6: O dodatku alto, pomoc dodatku.
5: A mogę jeszcze wcisnąć przycisk pomoc dodatku.
6: Click Content Designer 2.0, Mozilla Firefox, Click on nagłówek poziom outcourse, download, odwiedzony download, developed, hit section, soft text, nagłówek poziom 2, keyboard, some months, pack, FOF, file, users, witaj.
5: I w tym momencie pokazuje mi się dokument HTML-owy z pomocą dotyczącej tej wtyczki.
6: Manager wtycz.
5: Mogę oczywiście zamknąć przeglądarkę.
6: Po dodatku alt o, pomoc do zainstaluj alt i.
5: Zainstaluj. Nie wiem po co jest ten przycisk. On teoretycznie ma jakiś sens, ale...
6: Usuń alt u.
5: Za chwilę z przycisku usuń.
6: Usuń dodatek dialog, czy na pewno usunąć wtyczkę alt u, tak alt t.
5: Tak, czyli t.
6: Manager wtyczek dialog.
5: Wtyczka została usunięta, ale na liście access. Nadal istnieje.
6: Click content designer usuń 2.0 Noelia Ruiz Martinez NRM 1977 Gmailson 3Z22.
5: Mam w tej chwili 22 dodatki zainstalowane i ten też jest, tylko że jest nie gotowy, czy tam nie jest.
6: Accessibility improvements for better things uruchomiony 1.
5: Nie jest jako uruchomiony, tylko jest jako usuń. Żeby wtyczka rzeczywiście została usunięta,
6: zamknij altka.
5: Trzeba nacisnąć przycisk zamknij.
6: Zrestartuj w dialog.
5: NVDA prosi jak zwykle o restart. To jest dokładnie ten sam komunikat, który pojawia się przy instalacji wtyczek. Naciskam tak. NVDA się przeuruchamia. Dobrze, mama.
6: Witaj, net, dual projekt tram, wiewer na główek poziom 1.
5: I przechodzimy do następnej wtyczki, którą jest
6: tram, wiewer na główek poziom 1.
5: Którą jest dodatek do programu TeamViewer. Program TeamViewer to jest program do zdalnego sterowania komputerami i wtyczka powoduje pewne ulepszenia w interfejsie i pomoc po prostu w używaniu tego programu przez osoby niewidome. Pewne pola edycji są prawidłowo zaetykietowane, od razu po połączeniu z komputerem przesyła nam się i obraz, i dźwięk. No, takie różne małe rzeczy, które ten program gdzieś tam sobie włącza, ten dodatek włącza.
6: Station Playlist Studio odwiedzony na główek poziom 1.
5: Również dodatek jako kolejna wtyczka do programu Station Playlist Studio, to jest z kolei program dla radiowców, pomagający zautomatyzować pewne czynności w stacji radiowej. On tam też pokazuje, ile jeszcze do pełnej godziny, ile jeszcze sekund do końca utworu, tam jakieś odliczanie, ma coś tam jeszcze. Jakieś kilka takich różnych dodatków i pomocnych funkcji dla właśnie ludzi, którzy w radiu pracują i działają.
6: Bitkę odwiedzony na główek poziom 1.
5: Program do przeszukiwania chyba torrentów czy czegoś takiego. Nie mam tego programu. Tak samo zresztą jak programu Station Playlist Studio, więc nie bardzo będę mógł pokazać, co ten dodatek tam dokładnie robi, ale no zapewne coś tam poprawia.
6: Czytaj wiadomości RadFerts na główek poziom 1.
5: A to jest wtyczka, która pokazuje, że rzeczywiście system wtyczek NVDA może wszystko, gdyż jest to klient Twittera jako wtyczka NVDA. Ona ma swoje skróty klawiszowe, Ona ma jakieś tam swoje menu, w których można sobie zalogować się na konto i tak dalej, i tak dalej. I z NVDA robi się klient Twittera. Nie wiem, do mnie jakoś nie przemawiają takie dodatki, ale jeżeli komuś się spodoba, może sobie zobaczyć, jak to działa. Ja jakoś nie potrzebuję takich rzeczy.
6: Goldwave odwiedzony na główek poziom 1.
5: Dodatek do Goldwave'a, który może odczytywać czas pozostały w pliku, który może odczytać jakieś informacje o pliku, markery, kilka różnych dodatków do programu Goldwave.
6: Emotikony, emoticon odwiedzony na główek poziom 1.
5: Emotikon. Jeżeli ktoś często korzysta z emotikon i w zasadzie często czyta wiadomości pisane przez użytkowników, którzy takimi emotikonami się posługują, może tą wtyczkę zainstalować i wtedy dwukropek prawy nawias będzie czytany jako tam jakaś uśmiechnięta buzia czy coś podobnego. Tych emotikon tam jest wpisanych coś ponad 80 i nie trzeba będzie znaczek po znaczku czytać, czy ktoś aby na przypadkiem taką emotikonę puścił, tylko wystarczy mieć taką właśnie wtyczkę i ona każdą kombinację w rodzaju dwukropek prawy nawias, dwukropek lewy nawias, dwukropek D, dwukropek gwiazdka i tak dalej, będzie zamieniał na odpowiednie słowo.
6: Emule na główek poziom 1.
5: Tu jest też dodatek do programu Emule, który czyni go nieco bardziej dostępnym.
6: Podświetlanie punktu uwagi focus, klik, klik, odwiedzony na główek poziom 1.
5: Wtyczka raczej dla kogoś, kto chciałby coś pokazać osobom widzącym, ponieważ zresztą może pokażę, czym ta wtyczka jest, po prostu przeczytam opis.
6: Ten dodatek umożliwia. Ten dodatek umożliwia niedowidzącym użytkownikom, widzącym nauczycielom lub twórcom śledzenie położenia obiektu nawigatora i punktu uwagi NVDA poprzez obrysowanie ich kolorowym prostokątem. Poniższe dwa kolory są stosowane przez ten dodatek. Zielona przerywana linia oznacza obiekt nawigatora, to indicator H nawigator obiekt. Czerwony cienki prostokąt oznacza obiekt kontrolka w punkcie uwagi. Czerwony gruby prostokąt oznacza, że obiekt nawigatora i obiekt kontrolka w punkcie uwagi zachodzą na siebie, aby wyłączyć śledzenie obiektu.
5: No właśnie, jeżeli chcę pokazać coś komuś widzącemu, słuchaj, jak tu chodzę tabem, to mam to w ten sposób. Jeżeli poruszam się tą dziwną NVDA-ową myszką obiektową, która nie jest w ogóle widoczna, to NVDA mi ci to dokładnie w ten sposób. To widzi, to widzi, to widzi, a tego już nie. To ten dodatek pozwala na pokazanie tego w sposób ponoć dosyć widoczny. Nie testowałem, nie patrzyłem, ale może komuś się przydać.
6: Usuń tryb komunikacji dźwięki no beep mode na główek poziom 1.
5: No beep speech mode. Jeżeli nacisnę skrót klawiszowy Ctrl S, przepraszam, NVDA S.
6: Tryb komunikacji bez mowy.
5: Tryb komunikacji bez mowy. I w tym momencie jak będę się po prostu strzałkami, alt tabem, NVDA nie będzie mi nic mówił. Kolejne naciśnięcie Insert S.
6: Tryb komunikacji dźwięki.
5: I w tym momencie, jak się poruszam strzałkami, naciskam Insert T, to mam tylko taką informację. NVDA coś przeczytał. Mam jakąś informację, ale nie wiem dokładnie, co to jest. I jeszcze raz Insert S.
6: Tryb komunikacji mowa.
5: Tryb komunikacji mowa i w tym momencie normalnie mi syntezator mówi. Części ludzi bardzo denerwuje ten tryb komunikacji dźwięki i ta wtyczka powoduje to, że tego trybu nie ma. Więc naciskamy Insert S, mamy tryb komunikacji bez mowy i tryb komunikacji mowa. Tylko te dwa tryby, nie ma tego trzeciego trybu.
6: Znaczniki, miejsc, place, markers odwiedzony na główek poziom 1.
5: Jedna z bardziej rozbudowanych wtyczek i jedna z tych wtyczek, bez której niektórzy w ogóle nie mogą żyć. Dla mnie może i by była nawet przydatna, ale jakoś radzę sobie bez niej. Wiem, że może i ją bym mógł zainstalować. To jest wtyczka, generalnie rzecz biorąc, której zadaniem jest pomoc w orientacji po dużych obiektach. Można wstawiać zakładki w plikach tekstowych albo na stronach. Można wyszukiwać teksty i wyszukiwanie będzie jakby zależne od tego, gdzie się jest. Na przykład mogę sobie zapisać, że na stronie Facebook wyszukuje słowa wiadomości, a na stronie WP wyszukuje powiedzmy pogoda, słowa. I dzięki temu powiedzmy, mogę sobie gdzieś tam trochę to uprościć, ponieważ wtyczka zapisuje sobie w plikach tekstowych, jakich słów szukamy na jakich stronach. Oczywiście do tego są osobne skróty do tego wyszukiwania za pomocą tej wtyczki. To jest chyba do wyszukiwania, to jest Ctrl Shift NVDA F, czyli Insert Ctrl Shift F. I tutaj mamy do wpisania tekst i ten tekst będzie zapamiętany dla konkretnej strony. Jeżeli ja tutaj sobie wpiszę tutaj jakiś tekst, powiedzmy pogoda, potem przejdę na, nie wiem, jakąś inną stronę, to już nie będę, zresztą ja to pokażę. Najpierw trzeba mu zapisać, jakie mamy, jakie chcemy już jakieś teksty, czyli insert, control, shift, s.
6: Zapisz tekst określonego wyszukiwania, dialog, wpisz tekst,
5: wpiszmy, powiedzmy, chcesz. Pogoda.
6: Witaj u repozytorium.
5: Teraz przechodzę na Google.
6: Google. Nie znaleziono.
5: Jeżeli tutaj wpiszę sobie, powiedzmy, też przez insert, control, shift, f, wpiszę tutaj szukaj.
6: Google możli.
5: I teraz przejdę na stronę add-ons.
6: Google dokument, witaj.
5: Control, NVDA, control, shift, f.
6: Określone wyszukiwanie, dialog, pogoda, oznaczanie, błąd, wyszukiwanie,
5: witaj. No akurat nie ma tutaj na stronie słowa pogoda. Przejdę na Google, ciskam ten sam skrót.
6: Określone, szukaj, oznaczam, szukaj, Google.
5: I mam szukaj. I teraz na tej stronie wyszukuję słowa pogoda, a na stronie Google szukam słowa szukaj. To też może na przykład być przydatne w notatniku. Też mogę na przykład w określonych plikach tekstowych notatnikiem szukać różnych rzeczy. Więc to jest taka wyszukiwarka bardzo kontekstowa, która może na różnych stronach, w różnych dokumentach szukać różnych rzeczy. Ja tutaj też mogę na przykład znaleźć drugą rzecz na tej stronie. Na przykład obiekt.
6: Witaj.
5: I w momencie, kiedy nacisnę Ctrl, NVDA, Shift, F,
6: obiekt,
5: mam obiekt, czyli to, co ostatnio wpisałem, ale jeżeli nacisnę Tab.
6: Zapisane teksty, obiekt, zwinięte, a pogoda.
5: Czyli mam albo obiekt. Pogoda, albo obiekt. I teraz tych dwóch rzeczy mogę szukać. Albo obiekt, albo pogoda.
6: Akcje do wyboru, szukaj w dół, zwinięte.
5: I mam do wyboru, albo szukaj w dół strony.
6: Szukaj w górę.
5: Albo szukaj w górę, to znaczy jakby albo poszukiwanie do końca strony, albo cofanie się do początku.
6: Usuń.
5: Albo mogę usunąć jakby ten tekst z tych
6: witaj.
5: Opcji. I w tym momencie, jeżeli wybrałem usuń, naciskam insert, control, shift, f.
6: Określone wyszuk, pogoda.
5: To mam tylko pogoda. I na tej stronie już będę szukał tylko i wyłącznie pogody. Oczywiście, witaj. Jeżeli nacisnę zwykły skrót wyszukiwania, control, insert, f,
6: znajdź dialog, j, pusta, to szukaj.
5: To tak naprawdę tutaj mogę sobie wpisać cokolwiek.
6: Błąd wyszukiwania, dialog, nie znaleziono tekstu, cokolwiek, ok, witaj.
5: O, trudno się dziwić. Wtyczka pewnie przydatna i jeszcze ma drugą funkcjonalność do pisania markerów, takich zakładek. Przez zakładkę na stronie, na przykład ustawić na którejś,
6: czytaj wiadomości,
5: powiedzmy czytaj wiadomości, retweet, i naciskam sobie skrót klawiszowy Ctrl, NVDA, Ctrl, Shift, K.
6: Zapisano miejsce na pozycji 2035.
5: Przechodzę na początek witaj. Strony, naciskam insert K.
6: Nagłówek poziom 1, czytaj wiadomości, read feds, pozycja.
5: I proszę bardzo, mam czytaj wiadomości, read feds. I to jest zapisana pozycja do, na zawsze i na wieczność. W zasadzie do reinstalki chyba systemu, ponieważ to jest zapisane w katalogu systemowym. Jeżeli bym teraz zamknął NVDA, wyszedł z Firefoxa, wyłączył komputer, włączył go ponownie, wszedł na tą stronę, nacisnął insert K, to odnalazłby NVDA tą właśnie pozycję, z której, na której skończyłem czytanie. I tutaj jeszcze jedna uwaga. To się opiera tylko i wyłącznie na ilości znaków na stronie. Innymi słowy, wtyczka raczej nieprzydatna na stronach typu Twitter, typu Gmail, typu Facebook, gdzie strona jest dynamicznie zmieniana, czyli za każdym razem jak się wejdzie na stronę jest co innego. Więc na pozycji 2500 raz może być połowa czwartego newsa, raz początek szóstego, a raz koniec trzeciego. Więc no, to jest raczej do takich statycznych stron, na których niewiele się zmienia. To jest do dokumentów tekstowych, w których też no, siłą rzeczy niewiele się zmienia bez naszej ingerencji i tak dalej, i tak
6: dalej. Usuń trykom znaczniki miejsc asystent używania kontroler control usage asystent odwiedzony na górę.
5: Asystent używania kontroler. Bardzo prosta wtyczka dla początkujących użytkowników. Mamy jeden skrót. Insert H, który powodujemy odczytanie małej pomocy na temat tego, jak używać danej kontrolki. Jeżeli jesteśmy, powiedzmy, na liście plików, dowiemy się, że aby przemieszać się po liście, użyj strzałek góra-dół. Jeżeli będziemy na suwaku, to też dowiemy się, czym ten suwak mogę zmieniać i w jaki sposób. Jeżeli będziemy na, nie wiem, powiedzmy widoku drzewa, to się dowiem, że mogę go strzałką lewo, prawo zwijać, rozwijać, a przechodzić po elementach strzałką góra, dół i tak dalej, i tak dalej. Taka pomoc dla początkujących użytkowników komputera.
6: Monitor zasobów w resource, monitor odwiedzony na główek poziom 1.
5: Wtyczka dla ludzi, którzy chcą co chwilę sprawdzać stan swojego komputera i monitorować procesor, pamięć, nie wchodząc do menedżera zadań systemu Windows. Shift Insert 1 pokazuje nam informacje o procesorze.
6: Średnie obciążenie 3, 6 rdzeń, 1, 0 rdzeń, 2, 2, 1 rdzeń.
5: I tak dalej, i tak dalej. Odczytywany jest procent każdego z tych rdzeni. Tak samo mamy informacje o pamięci. Shift Insert 2.
6: Fizyczna 3, 7 GB Z15, 94 GB w użyciu 23, 2.
5: 23% oczywiście. Tak samo będzie informacja o wirtualnej. Ile jest użyte, ile jest w sumie i jaki jest procent użycia. Insert Shift 3.
6: Dysk 182, 28, Z230.
5: Dysk C, system plików NTFS, znaczy tylko odczytuje NTFS, czyli system plików, odczytuje, że zajęte jest 80 giga z 230 i potem jeszcze odczytuje ilość procentów. Potem dysk D, dysk E i tak dalej, w zależności kto ile ma dysków, tyle NVDA będzie czytał. Shift Insert 4 akurat u mnie niewiele powie.
6: Brak baterii.
5: Ponieważ jak nie mam baterii, ponieważ to jest komputer stacjonarny. Shift Insert 5 z jakiegoś powodu jest to samo co Shift Insert 2, czyli informacje o pamięci. Shift Insert 6 to są informacje o systemie Windows.
6: Wersja Windows, Windows 7, serwice pack 1.64 bitowy.
5: Właśnie. I to już w zasadzie wszystkie informacje, która dawczyczka udostępnia.
6: Wprowadzanie Unicode Braille'a, Unicode Braille input odwiedzony na główek poziom 1.
5: Szczerze mówiąc, to nie wiem, co to jest. Czytałem opis i jestem durniejszy niż wcześniej.
6: Optyczne rozpoznawanie znaków WOC na główek poziom 1.
5: Wtyczka, która powinna, myślę, być w niezbędniku w ogóle wtyczek NVDA używanych przez wszystkich. Wtyczka robi zrzut ekranu i ten zrzut ekranu przetwarza przez algorytm OCR. Algorytm może nie jest najwyższych lotów, to jest darmowy, open source'owy algorytm Tesseract. Nie powiem, żeby to zawsze i wszędzie działało dobrze. Niemniej nie raz i nie dwa zdarzyło mi się widzieć totalnie niedostępny na przykład instalator programu, który jednak jakoś bo jakoś, ale udało się z takim właśnie OCR-em gdzieś tam okiełznać. Poza tym, na przykład też mogę tutaj coś pokazać.
6: Pol 1.
5: Ma tutaj jakiś plik jeszcze ze szkoły, z mojego liceum. Uruchomiłem go. To jest JPG. Nie wiem, co tam jest. Naciskam Insert R.
6: Running OCR.
5: On mówi po angielsku Running OCR. I teraz akurat w przypadku pliku tekstowego, jako że to jest tam tego tekstu naprawdę bardzo dużo. Ja mam bardzo dobry komputer. Tam jest, ja mam i7 procesor 3,5 GHz. A mimo to, jak słychać, on ciągle rozpoznaje. W momencie, kiedy skończy rozpoznawać, powie, że ukończono. Na razie jednak nie ukończono. On cały czas rozpoznaje. Na szczęście w rzeczach typu instalator, w jakichś programach to zajmuje...
6: Done.
5: O właśnie, powiedział done, czyli zostało ukończone. I teraz siódemką, dziewiątką z kalendarza numerycznej.
6: Początek jebunolni rany kiju wilki. Arkus Z i rozumienie info tekstu. Daj lacnymi atowar. Przeczytaj uważnie tekst i następnie odpowiedz i www. Włókle pytania odnoszą, ale do tekstu udzielaj tylu odpowiedzi 0 i CJBNPTNW. R. MMM Saumur Medycyna w poszukiwaniu nieśmiertelności eliksir życia. Na rozważniej slach i w utrzymn. Świemir Apollo cięcie me sarakim wyrwal swego syna. Cięcie me sarakim wyrwal swego syna. Klepiman zylnu mikwi.
5: No, jak widać... czytanie książki telefonicznej to bym tym nie polecał. Niemniej wiem, że to jest jakiś egzamin. Wiem, że jest no, rozumienie czytanego tekstu. No, tekstu raczej bym tym tak łatwo nie przeczytał. Niemniej wiem przynajmniej, co to jest. W instalatorach, gdzie tego tekstu jest mniej, algorytm sobie nieco lepiej radzi, choć nie zawsze. Niemniej mogę też sprowadzić, jak zwykle, kursor do danego znaku na stronie, czyli nasza do litery I w wyrazie install i kliknąć w to miejsce. Jest spora szansa, że popchnę ten instalator dalej i to mi się zacznie instalować. Nie raz i nie dwa w dodatku używałem. Nie zawsze to działa. Niemniej, no, nie, rzeczywiście czasami bardzo wtyczka pomogła. Jest to jedna z najważniejszych wtyczek, która osoba niewidoma mieć powinna.
6: Rozszerzone funkcje w Winamp Extended Winamp odwiedzony nagłówek poziom 1.
5: Wtyczka, która pokazuje m.in. czas, który pozostał do końca utworu, czas, który upłynął, całkowity czas utworu, ona ma swoje skróty klawiszowe. No, też taki dodatek dla programu Winamp.
6: Lista ikon zasobnika systemowego cysta list odwiedzony nagłówek poziom 1.
5: Po wciśnięciu skrótu klawiszowego Insert F11.
6: Lista obszaru powiadomień.
5: Mamy ikony, wszystkie ikony w, no, w szufladzie systemu, w obszarze powiadomień generalnie systemu Windows.
6: A w antywirus KB dostępny Dropbox 3 MPVRD Virtual Slom Actual Victor dostępny w D10 w D1 w D głośniki 130.
5: I teraz w momencie, kiedy chcę wejść w jakąś ikonę, mam pod klawiszem Tab.
6: Lewy klik Alt L, lewy podwójny klik Alt, prawy klik Alt P, lewy klik.
5: Załóżmy, nacisnę lewy klik.
6: Kalendarz przeglądaj i wybierz odpowiedni przedział czasu. Kalendarz te informacje, daty i godziny.
5: O, pasek zad. Czasami ta wtyczka, jak widać, nie do końca działa. Niemniej, nieraz i nie dwa też wtyczka może się...

0: wersji stabilnej, ponieważ na stronie jest również część wtyczek, które są w wersji tylko beta.
1: Dodatki odwiedzone, dodatki w fazie rozwoju.
0: Dodatki w fazie rozwoju, czyli wersję
1: dodatki,
0: betę.
1: Dodatki.
0: Część z tych dodatków będzie się powtarzała, ale część nie.
1: Easy Table Navigator nagłówek.
0: Easy Table Navigator to jest chyba coś takiego troszeczkę jak w DOSie. Jest skrót, który pozwala nam wejście w tryb tabel i wtedy naciśnięcie strzałek powoduje przechodzenie po komórkach tabeli. Troszeczkę powiedzmy jak w Excelu na przykład to się dzieje. Jest skrót do wejścia w ten tryb, jest skrót do wyjścia z tego trybu. Ja jakoś nie potrzebuję tego skrótu. Ctrl Insert strzałki z reguły, czy Alt Insert strzałki mi wystarczają. Ale rzeczywiście może jak będzie jakaś, jeżeli jest jakaś praca z dużą, wielką tabelą i trzeba przez cały czas trzymać te skróty. Rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy faktycznie to się może przydać.
1: Clock and calendar at tone form w nagłówek poziomie.
0: Clock and calendar. Kalendar jak kalendar, to nie chodzi o kalendarz taki, powiedzmy, jak jest w Nokii, że możemy tu sobie terminy zapisywać. Tu bardziej chodzi o odczytywanie godziny, daty, o informację głosową, tak jak w takim programie zegarynka, kiedy minęła pełna godzina. No taki dodatek, który po prostu ogłasza nam, kiedy i jak czas mija.
1: NVC Player, nagłówek poziom 1.
0: NV Speech Player to jest syntezator dla programu NVDA, troszeczkę bazujący na NSPQ, tworzony przez twórców programu NVDA. Wielojęzyczny, tak jak NSPQ. No, jakoś mi nie do końca przypadł do gustu, ale można sprawdzić, co to jest.
1: Dual Voice odwiedzony nagłówek poziom
0: 1. Dual
1: jeden.
0: Voice, czyli ta wtyczka do zmiany syntezatorów, to już była w wersji też stabilnej, ale jest też w wersji rozwojowej.
1: Projektant zawartości schowka.
0: Tak, dokładnie ta sama sytuacja. Można pobrać wtyczkę w wersji stabilnej bądź rozwojowej.
1: Rozszerzone gesty dotykowe Enhanced Talk Gestures nagłówek poziom 1.
0: No niestety jeden. Tego nie sprawdzę, jak to działa. Musiałbym mieć tableta z ekranem dotykowym, a tego nie mam.
1: NVC Player nagłówek poziom 1.
0: Nie wiem, czemu jest druga wtyczka NV Speech Player.
1: Wprowadzanie Braille'a na klawiaturze PC Dlan w nagłówek poziom 1.
0: Tak, wtyczka, która powoduje to, że 6 klawiszy, już nie pamiętam których, czy 8, służy jako klawiatura brajlowska i możemy pisać tak jak powiedzmy na kajetku czy innym notatniku brajlowskim, tak jakbyśmy pisali Braille'em na komputerze.
1: Wsparcie QuickBooks 2014 nagłówek poziom 1.
0: QuickBook programu nie znam. Nie wypowiem się.
1: Tram Viewer nagłówek poziom 1. Station Playlist Studio Obitche odwiedzony czytaj wiadomości Radfets Gold 2 odwiedzony na emotikony emoticons odwiedzony.
0: To wszystko też są wtyczki jak widać w wersji też stabilnej, ale one mają swoje wersje rozwojowe, jak widać na załączonym obrazku.
1: Emule nagłówek poziom świetlanie punktu usun tryb komunikacji wirtualny podgląd Virtual Revision odwiedzony nagłówek.
0: Virtual Revision. Również bardzo przydatna i bardzo fajna wtyczka. Przejdę sobie teraz na okno Goldwave'a.
1: Szkoła Gold 2B, umcikle.
0: Naciskam Ctrl Insert W.
1: Virtual Edition,
0: i w tym momencie mam w polu edycji wielowierszowym zawartość tego okna. I mogę to ze strzałkami.
1: Gold 2B, ile edit, effect, wietto, olopcion, windows, help.
0: To jest pierwsza linijka.
1: Open, save, windows, us, help, umcikle, 1, L, R, stereo, 0, 0, to, 0, stereo, 0.
0: I jeżeli powiedzmy chcę skopiować sobie zawartość menu,
1: zaznaczanie Gold 2B
0: i skopiować i Ctrl C kopiuję do schowka. Wychodzę sobie z okna Escape'em albo Alt F4.
1: Menu widok element bety.
0: I załóżmy mam program notatnik, robię wklej i w notatniku mam
1: Gold 2B ile edit effect wiet to olopcion Windows help. Notatnik dialog.
0: Więc na przykład jeżeli mam jakieś okno błędu i chcę skopiować to okno błędu, mogę nacisnąć Ctrl Insert W, zaznaczyć to, co chcę, żeby było zaznaczone, skopiować i komuś wkleić. Również, moim zdaniem, wtyczka, która powinna się znaleźć w takim niezbędniku wtyczek dla osób niewidomych.
1: W fazie rozwoju możliwe znaczniki, miejsc, place, marker, rozszerzona funkcjonalność w programie Microsoft Word Extended, Microsoft Word Funkcjonal.
0: Szczerze mówiąc, tej wtyczki jeszcze nie testowałem. Ale możemy zobaczyć, co tu jest.
1: Dodatek odczytuje tekst komentarza po wciśnięciu w Dashit. Wszelkie sugestie odnośnie innych funkcji mile widziane. Skrót w Dashit C. Nagłówek poziom 2. Zmiany dla wersji 0.1. Wydanie wstępne.
0: No właśnie, na razie tylko pozwala, jak było widać, odczytać tylko komentarz. ale jak widać jest to wydanie wstępne 0.1, więc prawdopodobnie wtyczka będzie się rozwijać.

0: 5/22/17/4/2013.
1: Chociaż z daty postu, że to jest z roku 2013, trochę wątpię, że wtyczka będzie się nadal rozwijać.
0: Wprowadzanie Unicode Braille'a Unicode Braille błyskawiczny tłumacz tekstu Instant Translate odwiedzony na główek poziom
1: również
0: 1.
1: Wtyczka, która mi nie raz, nie dwa i nie 50 razy się przydała. Ostatnio były problemy duże z tą wtyczką, ponieważ Google zmieniło API. Niemniej, jeżeli tutaj sobie wejdziemy i pobierzemy wersję rozwojową tej wtyczki, wtyczka będzie działać. Z tym, że dla ludzi przyzwyczajonych do wcześniejszego działania wtyczki nastąpiły pewne zmiany w skrótach klawiszowych. Wcześniej było tak, moment, ja może tutaj sobie wejdę do tej wtyczki, żeby mieć jakieś
0: konfigurowanie.
1: I jak działa wtyczka Instant Translate, czyli błyskawiczny tłumacz. Na początku trzeba sobie zdefiniować, z jakiego i na jaki język mamy tłumaczyć.
0: W domenu ustawienia, ustawienia Instant Translate i17z7 ustawienia Instant.
1: I wybrać język.
0: Język źródłowy, wykryj język automatycznie, zwinięte.
1: Tak, i język docelowy.
0: Język docelowy polski, zwinięte. Skopiuj tłumaczenie do schowka oznaczone.
1: Tutaj już mamy coś takiego, żeby może program skopiować tłumaczenie do schowka, to
0: nie
1: odznaczę.
0: Language for swapping angielski zwinięte.
1: Funkcja swapping polega na tym, że mogę coś z języka polskiego przetłumaczyć na inny. Chodzi o to, że na przykład piszę do kogoś, kogo języka nie znam, mogę sobie coś napisać, użyć komendy swapping i wtedy on mi powie i też może wkleić do schowka. No, jakby to brzmiało teoretycznie według tłumacza Google w tym innym języku, więc no teoretycznie mogę się jakoś, bo wszyscy znamy jakość tłumaczeń Google'a, no niemniej myślę, że można się jakoś porozumieć z innym człowiekiem. Tak, jeżeli on wykryje, że język źródłowy jest tym samym językiem, co język docelowy, to mogę, że użyć tego swapping, czyli tego języka angielskiego w tym momencie. Dobrze, i jak to działa? Zaznaczam sobie tekst.
0: Zaznaczanie quiz plugin adsala erson manto ucrof.
1: Kopiuję do schowka, Ctrl C.
0: Skopiowano do schowka.
1: Naciskam Shift Insert T i jeszcze raz naciskam T.
0: Ten plugin dodaje polecenie warstwy na używanie klawiszy strzałek do poruszania się komórek tabeli.
1: No, średnio, ale mniej więcej powiedział co trzeba, że ta wtyczka pozwala na poruszanie się klawiszami strzałek po komórkach w tabeli. Każdy tekst mogę sobie z dowolnego języka na polski teoretycznie przetłumaczyć na stronach, w notatniku, gdziekolwiek, byle to obsługiwało kopiowanie do schowka. Ewentualnie jest też inna wtyczka, która kopiuje ostatnio wypowiedziany tekst z programu NVDA do schowka pod klawiszem F11 i wtedy mogę sobie dowolną wypowiedź NVDA przetłumaczyć na język polski. To jest pierwsza strona i z tej strony w zasadzie to już wszystkie wtyczki ze strony oficjalnej, ale jest również strona nieoficjalna. HTTP oczywiście dwukropek slash slash
0: jff.tdrealms.com/nvda.html jest nieznane, jest hit.
1: I to jest strona tylko w języku angielskim, to jest strona po prostu tworzona przez człowieka, który jest wielkim pasjonatem z tego, co wiem, programu NVDA, który zbiera z różnych grup dyskusyjnych i tak dalej, różnego rodzaju wtyczki, które się czasami nie pojawiają na oficjalnej stronie programu. Te wszystkie są z reguły bezpieczne, więc raczej można to uznać za jakoś nam pewne źródło, no niemniej jednak myślę, że takim zupełnie pewnym źródłem będzie raczej strona oficjalna. Niemniej ja się jeszcze nigdy ze strony pana Jeffa Rutkowskiego na nic nie naciąłem.
0: Instructions for installation.
1: Tutaj też chodzimy sobie H po nagłówkach.
0: Application specific add-ons nagłówek poziom 1.
1: I tutaj jest z kolei mamy podzielone wtyczki na application specific, czyli wtyczki, które poprawiają działanie jakichś konkretnych aplikacji.
0: BitTorrent Sync nagłówek poziom.
1: I tutaj proszę bardzo, zaczynamy od BitTorrent Sync. BitTorrent Sync, ja akurat używam ten program. Rzeczywiście wtyczka poprawia znacznie jego działanie, pozwala w ogóle na poruszanie się po zakładkach, poprawia działanie listy, widoków list i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś używa ten program, bez tej wtyczki raczej nie da rady.
0: BlackHawk nagłówek poziom.
1: BlackHawk I tutaj właśnie też mam, jeżeli nie wiemy, dlaczego zadana wtyczka, tutaj oprócz jakby o każdej wtyczce jest kilka informacji na jakby stronie głównej.
0: Outcore Marlin Rodriguez, version 1.0, add support for Heblaskhafgrofser, download Heblaskhafgatonhere, pusta.
1: I tyle w zasadzie mamy informacji. Nie mamy tutaj żadnego linku, który wyświetla o tym więcej informacji, skrótów klawiszowych, czegokolwiek, tylko takie jedno dwulinijkowe zazwyczaj info, takie, które autor sobie pozwoli wrzucić.
0: Co modo Dragon nagłówek poziom 2?
1: Wtyczka do programu Drogo Komodo Dragon, to jest chyba antywirus.
0: Dropbox Atom nagłówek poziom.
1: Też wtyczka do Dropboxa. Część wtyczek tutaj się powtarza z tymi wtyczkami, które są na stronie oficjalnej.
0: Emule Support nagłówek poziom 2.
1: Tak jak ta właśnie, Emule Support.
0: Extended Winamp App module nagłówek poziom 2.
1: Było.
0: Interactive Edition Interpreter Atom nagłówek poziom 2.
1: No właśnie, to jest taki interpreter do gier różnych, głównie angielskich, takich tekstowych. To raczej dla miłośników tego typu zabawek to jest wtyczka.
0: MSN Messenger nagłówek poziom 2.
1: No MSN Messenger jest też raczej już w tej chwili rzadko kiedy się z niego korzysta. Niemniej jest do tego wtyczka.
0: Rockmelt add-on nagłówek poziom 2.
1: Rockmelt to jest chyba przeglądarka taka troszeczkę zorientowana na różne społecznościowe usługi.
0: Skypen add-on nagłówek poziom 2.
1: Teraz w zasadzie wtyczka nie bardzo używana, ponieważ Skype, obsługa Skype'a jest w ogóle wbudowana teraz w NVDA, więc wtyczka raczej mało komu się przyda.
0: Ecerware i on nagłówek poziom 2.
1: To jest chyba też jakaś przeglądarka.
0: Support for Ecerware i on browser.
1: Tak, to jest też przeglądarka.
0: Station playlist nagłówek poziom.
1: Station playlist, to samo co było tam.
0: Tabin radio status announcer nagłówek poziom 2.
1: Wtyczka, która oznajmia też, czy Tapin Radio gra, nie gra, co gra, tam jakieś ma ze 3-4 funkcje do Tapin. Zresztą mogę przeczytać, bo rzeczywiście jest parę osób pewnie, które używają ten
0: programu.
1: Naciśnij NVDA Shift T, wtyczka tutaj się pokrywa z działaniem wtyczki tłumaczącej tekst, aby usłyszeć, jaka w tej chwili gra piosenka. I naciśnij dwukrotnie tą samą kombinację, aby zmaksymalizować okno. Jeżeli ktoś używa TeamTalka, to też jest wtyczka, która poprawia nieco dostępność tego. Znaczy, TeamTalk jest generalnie dostępny, ale ma dwa niezaetykietowane suwaki. Wtyczka też automatycznie odczytuje to, co jest napisane na czacie w tym programie. Też raczej przydatna.
0: TeamTalk 5/6 Atom nagłówek poziom 2.
1: To samo do naszej wersji TeamTalka 5.0.
0: TeamViewer nagłówek poziom 2.
1: TeamViewer to samo co było na stronie oficjalnej.
0: Twin nagłówek poziom 2.
1: Twin, alternatywny klient Twittera.
0: Widmut nagłówek poziom 2.
1: Program do grania w Moody.
0: Windows Frost nagłówek poziom 2.
1: Przy czym program Widmut był pisany w momencie, kiedy NVDA jeszcze nie było. I tu chodzi o to, żeby NVDA troszeczkę oszukiwał program, że jest innym screen readerem i po prostu, żeby program przekazywał do programu NVDA to, co powinien przekazywać do innych screen readerów.
0: Windows Frost nagłówek poziom 2.
1: To też raczej dla graczy i dla tych graczy, którzy chcą grać w starsze różne jakieś gierki dziwne.
0: Winglux nagłówek poziom 2.
1: To też jest jakiś taki interpreter do różnych takich na półtekstowych gierek, to też jakoś tam udostępnia to coś.
0: Winsteno 2000 Atom nagłówek Outverge Atom for Winsteno 2000 Application Download.
1: Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co to jest to Winsteno.
0: Braille Display Support nagłówek poziom.
1: Teraz kolejna ta kategoria, bardzo mała, do linijek brajlowskich. I tu jest w zasadzie tylko
0: Braille Noted River nagłówek poziom 2.
1: Braille Note. To jest chyba jakaś hiszpańska linijka.
0: Hardware Spec Synthesizers nagłówek poziom 1.
1: Teraz obsługa zewnętrznych sprzętowych syntezatorów, coś czego NVDA w oficjalnej wersji w ogóle nie wspiera.
0: Cyber Voice in the Works nagłówek poziom 2.
1: In the Works, czyli wtyczka jest w trakcie tworzenia. Cyber Voice to jest też chyba hiszpański syntezator sprzętowy.
0: DeskTalk Express nagłówek poziom 2.
1: DeskTalk Express, angielski, no wielojęzyczny syntezator, ale polskiego nie ma.
0: DeskTalk USB nagłówek poziom.
1: DeskTalk USB, no to też jest sprzętowy syntezator.
0: DoubleTalk LT nagłówek poziom. Sono Braille in the Works Software Spec Synthesizers
1: nagłówek. I teraz programowy syntezator mowy.
0: Acapella TTS Atom nagłówek poziom 2.
1: I tutaj już nawet takie firmy jak Acapella udostępniają swoje produkty, swój syntezator Acapella jako właśnie wtyczkę do programu NVDA. Oczywiście nie za darmo, na razie jest to prawda wersja beta, Wersja beta miała przekształcić się w wersję stabilną w marcu tego roku, ale się chyba nie przekształciła.
0: Apple Alex TTE swoice na główek poziom 2.
1: Ktoś przeportował ten syntezator Alex z voiceovera. Captain, czyli syntezator rosyjski.
0: DeckTalk
1: Access 32. Tu są generalnie różnego rodzaju syntezatory programowe, które NVDA potrafi obsługiwać. No właśnie ten eksperymentalny i nowy syntezator tworzony przez twórców NVDA.
0: Soft Voice Atom Standard Elok UNC Elok UNC Festival na JTalker na JPTalk na GPTalker na RH Voice Sam na Głowę SMP Soft Fox Pizzas Fix Syntelik Letalk Vocalizer Voice Additional.
1: I Vocalizer. O Vocalizerze też słów parę warto opowiedzieć.
0: Vocal.
1: Ponieważ jest to syntezator robiony również we współpracy z firmą Nuance, tak to robi? Bo już nie pamiętam, był Nuance, potem chyba to zostało wykupione. Nieważne. W każdym razie syntezator kosztuje chyba coś około 300 zł. I wtedy mamy wszystkie możliwości zainstalowane wszystkich głosów Vocalizer z różnych języków. I to jest też wtyczka do NVDA. Z polskich syntezatorów mamy chyba Zosię, mamy chyba Agatę i nie wiem, czy jest Krzysztof.
0: Additionality na główek poziom 1.
1: I zaczynamy przegląd wtyczek do takiego ogólnego rozszerzenia funkcjonalności programu NVDA.
0: Append text na główek poziom 2.
1: Append text to jest to, co mówiłem, ta wtyczka do... Tylko to jest poprzednia wersja wtyczki do dodawania tekstu do schowka.
0: Balloon history na główek poziom.
1: Balloon history to jest wtyczka, która po naciśnięciu chyba Shift NVDA F12 pokazuje nam...
0: No balloons.
1: No właśnie, w tej chwili nie mam nic. Pokazuje nam historię tych systemowych dymków. Dymek powiadomienia, to co NVDA mówi. Tego się tak łatwo nie da przeczytać. No i trzeba to po prostu i zwyczajnie usłyszeć. Jak się tego nie usłyszało, no to ta wtyczka tutaj sobie kolekcjonuje te dymki i można ostatnich 26, nie wiem akurat czemu 26, ale ostatnich 26 dymków przejrzeć.
0: Bookmark and Search na główek poziom 2.
1: Bookmark and Search to jest właśnie jedna z tych dwóch wtyczek, która się przerodziła przez te Place Markers.
0: Caption Speed na główek poziom 2.
1: Caption Speed wtyczka, która mi się raczej nie przyda, która pozwala na sprawdzenie, w jakim tempie się pisze. Też ma swoje skróty start, stop. Wystarczy zrobić start, wejść w jakiejkolwiek pole edycji, zacząć po prostu pisać cokolwiek, zrobić stop i NVDA mówi, ile znaków na sekundę czy na minutę człowiek pisze. No taki gadżet.
0: Clipcopy na główek poziom 2.
1: Clipcopy. Kopiuje ostatnio wypowiedziany tekst do schowka.
0: Clock and calendar na główek poziom.
1: Clock and calendar to jest ta wtyczka, o której też była mowa na stronie oficjalnej programu NVDA.
0: Enhanced list view support na...
1: Enhanced list view support. Szkoda, że wtyczka nie działa, a nie działa niestety.
0: Facet clipboard unknown cement na główek poziom.
1: Wtyczka, która zawsze na naciśnięcie Ctrl-C mówi skopiowano do schowka, Ctrl-X wycięto do schowka, Ctrl-V wklejono do schowka, tyle że po angielsku. Ale to jest takie coś, żeby zawsze i wszędzie, cokolwiek by nie było, gdziekolwiek by nie było, wtyczka na naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl-C mówi skopiowano, czy copy to clipboard.
0: File Reader na główek poziom 2.
1: Wtyczka, którą próbowałem zainstalować, to znaczy instalacja mi się udało, ale użycie tej wtyczki jakoś sprawiło mi wielkie problemy. To ma być wtyczka do takiego trochę niewidocznego odczytywania plików. Można otworzyć sobie jakiś plik, przy czym okno otwierania pliku jest oknem takim jak do wpisywania hasła, zabezpieczonym. Nikt nie widzi, co my wpisujemy. Kiedy otworzymy sobie plik, możemy ten plik chyba insert i strzałki przeglądać. Przy czym przeglądać w ten sposób, że on w ogóle nie widać na ekranie tego pliku, tylko NVDA nam czyta to, co tam w tym pliku jest. To się rzeczywiście czasami może przydać w jakichś sytuacjach, kiedy mam jakieś jedno okno otwarte, nie wiem, przeglądarkę, w której mamy wpisać jakieś teksty i rzeczywiście insert strzałki możemy sobie patrzeć, jakie teksty mamy z pliku wklejać bez przerzucania się alt-tabem po plikach. No ale Nie wiem, no mi jeszcze jakoś ta wtyczka się nie przydała.
0: Instant Translate nagłówek poziom.
1: Instant Translate, tu jest akurat starsza wersja 2.1, w tej chwili mamy wersję 3.0.
0: Jump to line nagłówek poziom 2.
1: Jump to line. Wtyczka może rzeczywiście się przydać, wciskamy odpowiedni skrót klawiszowy i pojawia się okno dialogowe, wpisujemy numer linii, do którego chcemy skoczyć i NVDA się tam za chwilę znajduje.
0: NVDAOC nagłówek poziom 2.
1: NVDAOCR, czyli rozpoznawanie tekstu, pokazywałem wcześniej.
0: NVDA Remote nagłówek poziom 2.
1: NVDA Remote. Wtyczka jeszcze się nie okazała, na razie są niepubliczne bety. O ile wiem, wtyczka rzeczywiście będzie hitem. Generalnie rzecz biorąc, dla tego, kto nie wie, jest to odpowiednik czegoś, co się nazywa JustTandem. Albo w Windows'u, nie pamiętam szczerze mówiąc. W każdym razie pozwala na sterowanie jednym komputerem przez drugi komputer. Tematy dźwiękowe do NVDA, to znaczy dźwięki na uruchomienie i zamknięcie NVDA i tak dalej, i tak dalej. Żeby można było sobie zmienić te różne dźwięki na różne zdarzenia.
0: Wersjon nagłówek poziom 2.
1: Odczytuje po naciśnięciu klawisza wersję NVDA.
0: OBJ Sounds nagłówek poziom 2.
1: OBJ Sounds. Troszeczkę podobna wtyczka, która u mnie się czasami manifestuje. To znaczy zamiast wypowiedzenia na przykład przycisk zamknij, jest jakiś dźwięk zamknij. W związku z powyższym niektórym to się może przydać. Niektórych to będzie denerwowało, niektórzy nie lubią tylu dźwięków. Ja akurat lubię, ale ja używam troszeczkę innej wtyczki i zaraz powiem dlaczego, jak do niej dojdziemy.
0: PC Braille Keyboard Input Form w nagłówek.
1: No to już o tym też mówiłem, to jest ta klawiatura brajlowska, żeby ze zwykłej klawiatury zrobić klawiaturę brajlowską.
0: PDF to tekst nagłówek poziom 2.
1: Wtyczka, która mi się akurat jakoś nie przydaje, ładujemy PDF-a. I PDF jest zamieniany na plik TXT.
0: Percentage Hexker nagłówek poziom 2.
1: Wtyczka dla moli książkowych. Po wciśnięciu NVDA Ctrl P, przy czym to sobie warto zmienić, ponieważ ten skrót jest teraz używany do przemieszczania się po profilach NVDA. Tu by warto autorowi zasugerować, żeby ten shift zmienił. Ja sobie ten shift zmieniłem po prostu edytując plik odpowiedni .py. Wtyczka, która sprawdza, gdzie jesteśmy? Naciskam skrót.
0: 70% 3913 words.
1: Która mówi, że jestem w tej chwili na 70% strony i że w sumie strona ma 3000 ileś tam słów.
0: Prof nagłówek poziom 2.
1: Prof.
0: Outverge Atom Dolo Atom Force Reaching and Coaching Prof.
1: Wtyczka do tworzenia profili, coś co jest teraz zaimplementowane w NVDA. Chodzi o to, że mogę sobie na przykład stworzyć profil, nie wiem, na stronach internetowych mam jeden głos, w plikach tekstowych mam inny głos, inne ustawienia, w Excelu mam odczytywanie numerów komórek, na stronach nie i tak dalej, i tak dalej. W różnych miejscach i w różnych oknach mogę mieć różne ustawienia programu NVDA.
0: Retweets nagłówek poziom 2.
1: Retweets było.
0: Report paragraphs nagłówek poziom 2.
1: Oznajmianie paragrafów. Ja akurat jakoś nie używam.
0: Resource monitor nagłówek poziom.
1: Było.
0: Save log nagłówek poziom 2.
1: Zapisuję log z NVDA, to jest raczej dla programistów. Wszystkie błędy i tak dalej do pliku tekstowego i potem można to sobie przeglądać.
0: Save product name and version nagłówek poziom 2.
1: To jest wtyczka, która po naciśnięciu skrótu klawiszowego potrafi odczytać nazwę i wersję programu, w którym w tej chwili jesteśmy. Odczyta, że na przykład Firefox wersja tam 30 ileś tam. Czasem się może przydać. Ja jakoś nie używam.
0: Selected elements nagłówek.
1: Mówi ile elementów jest zaznaczonych na liście na przykład.
0: Short link nagłówek poziom 2.
1: Wtyczka dla Twitterowiczów, która po podaniu jej linka, pewnie zaznaczeniu linka do schowka kopiuje link skrócony przez bit.ly bodajże.
0: Specific search mod nagłówek poziom 2.
1: Specific search to jest też jedna ze składowych tej wtyczki od markerów, od znaczników położenia.
0: Spekometer nagłówek poziom 2.
1: To jest ta wtyczka, o tej też mówiłem, wywala ten tryb komunikacji dźwięki.
0: Symbol insertion nagłówek poziom 2.
1: Symbol insertion to jest chyba też coś do Unicoda. Jakiś symboli dziwnych wstawiania.
0: Systrailist nagłówek poziom
1: 2. Systrailist było.
0: Toggle nagłówek poziom 2.
1: Toggle, ja akurat tego nie używam. To troszeczkę podobna, chociaż nie do końca wtyczka do tego, co teraz jest w JOSie. W DOSie mogę nacisnąć insert spacja, potem coś i wtedy to są takie jakby skróty dalszego poziomu. Tutaj mogę sobie włączać i wyłączać skrótami klawiszowymi pewne opcje, które normalnie da się wyłączyć i włączyć tylko z menu. Jakoś tego nie używam.
0: Toggle X na główek poziom.
1: Toggle X, wtyczka podobna.
0: Outburst, hit let tap, hit it, a plugin, cut let, zero toggle set, king, zik, ok, press in, w da, press set, 6, followed by, let tap, stop, hang, values, options, consult, her, admin, int, her, plugin, for.
1: To też jest podobna wtyczka do tego wcześniejszego, tylko chyba inne są skróty klawiszowe.
0: Unspoken, nagłówek poziom 2.
1: Unspoken. To jest właśnie ta wtyczka, która mi służy do tego, żeby nie mówił, że to jest link, że to jest przycisk, tylko robił mi odpowiednie dźwięki. A teraz wyciszę mowę.
0: Tryb komunikacji bez mowy.
1: I teraz poruszając się po oknach, będę słyszał, gdzie te okna są mniej więcej położone na ekranie. Jeżeli ktoś ma tutaj ze słuchaczy słuchawki, to też może słyszeć, że część okien jest jakby z przodu i z tyłu, czy w zasadzie na górze, na dole. O, okno na górze, okno na dole. Też jak jestem na przykład na liście i poruszam się strzałkami, słyszę, jakie elementy są mniej więcej gdzie na tej liście.
0: Tryb komunikacji dźwięki, tryb komunikacji mowa.
1: Tak samo, jeżeli jestem w oknie programu, w tym momencie TeamTalk.
0: Output, volume 8.
1: To jest suwak, taki dźwięk oznacza suwak.
0: Input, volume 16.
1: Drugi suwak.
0: Czat zaznaczony 1.
1: To jest zakładka.
0: Pliki za czat.
1: Ona jest po lewej stronie na górze.
0: Dialog wielowierszowy tylko do odczytu.
1: Tutaj mam pole edycji tylko do odczytu, po prawej stronie.
0: Pusta.
1: Pole edycji, w którym mogę pisać wiadomość, ona jest mniej więcej na środku.
0: Widok drzewa, Kibler.
1: I widok drzewa, który jest troszeczkę po lewej stronie, tak też raczej niżej niż wyżej. I w ten sposób mogę mniej więcej wiedzieć, po pierwsze, bez czytania, że to jest czat, wielowierszowe pole edycji. Tylko mam...
0: Czat, dia, pusta.
1: Pusta. A że pole edycji, to już mi nie mówi, tylko mam dźwięk, takiego jakby pisania na klawiaturze. Posłucham jeszcze raz.
0: Pusta.
1: O właśnie.
0: Wielowierszowe tylko do odczytu zaznaczone.
1: I tu mam też tylko, zamiast pole edycji, to mam tylko, że to jest wielowierszowe tylko do odczytu, a że pole edycji,
0: pusta,
1: to jest dźwięk. Więc no, na początku trzeba się nauczyć, który dźwięk oznacza jaką ikonę i jaki typ kontrolki w zasadzie. Mi się akurat ta wtyczka bardzo przydaje.
0: User Parameters, nagłówek poziom 2.
1: User Parameters, wtyczka, która pozwala po naciśnięciu odpowiedniego skrótu na otwarcie folderu konfiguracji NVDA. No raczej dla dłubaczy.
0: Virtual Revision, nagłówek poziom...
1: Virtual Revision, o tym mówiłem.
0: Wrapper, nagłówek poziom 2.
1: Wtyczka pogodowa, z którą masa osób ma problemy, ja jej nawet nie ruszałem, bo pogodę wolę sprawdzać z innych źródeł.
0: Windows Spec Recognition, nagłówek poziom 2.
1: Wtyczka raczej nie dla nas. Wtyczka, która... wspiera Windowsowe rozpoznawanie mowy i wtedy można tam pewne rzeczy robić za pomocą głosu, komend głosowych, ale Windows Speech Recognition nie jest w języku polskim, więc dla nas raczej nieprzydatna.
0: WinWizard, nagłówek poziom 2.
1: WinWizard, w sumie fajna wtyczka. Mogę sobie minimalizować, czy w zasadzie nawet w ogóle znikać różne okna. Teraz w tej chwili mam otwarte okno strony, naciskam Windows Shift 1. I w tym momencie nie mam okna z przeglądarką. Mam różne inne okna, ale nie ma okna z przeglądarką.
0: Jest dwa.
1: Teraz nacisnę znowu i to okno mi się pojawiło. I mogę sobie dowolne okno zamknąć od 1 do 10. Oczywiście czasami mamy więcej okien, wtedy naciskamy Shift Windows strzałka w prawo.
0: Stack 1, stack 2, stack 3.
1: I tak dalej. I tych stacków, czyli stosów, mamy 10, czyli mamy 10 razy 10. No, mieć 100 okien otwartych to jest duża sztuka, ale powiedzmy, zamknę sobie tą okno przeglądarki.
0: Quentin.
1: Mam jeszcze otwarte okno Quentin, więc je zamknę. Tym razem oczywiście kolejnym jakby slotem, czyli Windows Shift 2.
0: TeamTalk 5 slots.
1: Jest teraz kolejne okno TeamTalk, mogę też je zminimalizować. Windows Shift 3.
0: Bez tytułu notatnik.
1: Notatnik 4.
0: Wiadomości do Arkadia.
1: 5. Gold 6.
0: 2. Biblioteka.
1: 7.
0: Szkoła 3.
1: O, kolejne.
0: Dorka. TeamTalk 5. Dorka. Dorka. Oce. 2. Oce.
1: I w tym momencie mam tylko dwa okna pod alt-tabem.
0: Dorka 2. Z. Oce. I oce. Widok elementu. Lista.
1: I teraz, jeżeli sobie na przykład chcę to okno, które pierwsze schowałem, otworzyć, naciskam Windows Shift 1.
0: Jest 2.
1: I proszę bardzo, otworzyło mi się okno pierwsze. Insert Shift 3.
0: Tram Talk.
1: Team Talk, Insert Shift 2.
0: Quentin.
1: Quentin i już ma w tej chwili.
0: Tram Talk jest w OC4. Dolka. Quentin jest w OC4.
1: Mam więcej okien. I
0: Dolka,
1: całą
0: Tomecki,
1: resztę
0: Gold
1: okien.
0: Szkoła.
1: Mogę od 5 do 0 sobie znowu pokazać. Więc to jest takie fajne narzędzie do pokazywania i ukrywania różnych okien.
0: Word count, nagłówek, poziom.
1: Word count, zaznaczamy sobie tekst i wtyczka po naciśnięciu odpowiedniego skrótu klawiszowego mówi, ile mamy zaznaczonych słów w tej chwili.
0: Uninstall in an atom, nagłówek, poziom.
1: I tyle. I teraz mamy informację, jak odinstalować wtyczkę. I jak czytać emoji. To też jest jakiś tam słownik, się kopie coś tam jeszcze, ale myślę, że u nas niewiele kto u tego MOI używa. Dobrze. Wspomniałem między innymi w tym trochę długim podcaście, że niektóre wtyczki w programie NVDA dublują swoje skróty. Od wersji bodajże 2014 chyba 1 NVDA również pozwala na zmianę skrótów klawiszowych. Aby to zrobić, należy wejść w menu,
0: w menu.
1: NVDA, czyli Insert N.
0: Ustawienia, do ustawień. Wymować słowniki, formatowanie dokupy, czytanie prezentacji, wymować zdarzenia wejścia.
1: Zdarzenia wejścia. I tutaj mamy takie drzewko, w którym mamy wszelkie zdarzenia w NVDA i niektórych, niestety, tylko niektórych wtyczkach. To znaczy wtyczka musi powiedzieć NVDA, że ona używa takiego, a nie innego skrótu. I wtedy można w sobie...
0: Instant Translate tłumaczy potem.
1: O właśnie, Instant Translate.
0: Instant Translate Erzomant.
1: Czyli to Insert Shift T mogę sobie zmienić na jakiś inny klawisz.
0: It unknown set feature and source and target languages 2z it so jest last translation to clipboard.
1: I tutaj mamy jeszcze skróty, które pozwalają na skopiowanie przetłumaczonego tekstu do schowka i mogę sobie to wszystko tutaj w tym drzewku ustawić. Oczywiście również mogę sobie przestawiać standardowe skróty NVDA.
0: Czyta bieżące zaznaczenie tekstu w polu edycji lub dokumencie. Jeżeli żadne zaznaczenie nie występuje, użytkownik zostanie o tym poinformowany. Zwinięte 1 czyta bieżącą linię kursora.
1: I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj są skróty NVDA plus dodatków, które wspierają właśnie tą funkcjonalność polegającą na tym, że NVDA wie, jakie skróty klawiaturowe są używane we wtyczce i potem można je sobie zmienić na jakieś własne. Na nieszczęście to jest dosyć nowa rzecz w NVDA. No i jeszcze stosunkowo mało wtyczek ma wbudowany ten mechanizm. I niestety część wtyczek należy sobie te skróty zmienić samodzielnie, co jest dosyć trudne, bo po prostu trzeba wejść do pliku. Zresztą ja to zaraz pokażę mniej więcej, jak to się robi. Naciskamy klawisz Windows, chyba że to jest Windows XP, to wtedy trzeba, ale teraz już prawie nikt nie używa Windowsa XP. Wpisujemy procent APP data i procent. W Windowsie XP należy nacisnąć na raz Start R i też wpisać procent APP data procent. Teraz wchodzimy NVDA.
0: Widok elementu, lista, add-ons, nie zaznaczony. Add-ons. Widok elementu, BT Synth 2.
1: I tutaj mamy Slipsody. Różne klawisze.
0: Widok elementu, info, t, eloquence, extend, gregor, w, instant, list, fiecu, instant, list, os, dzieli, percent, placema, percentage, hexker, widok elementu, lista, global, plugins, locale, d, manifest, percentage, hexker, w, da, add-on, 4z, 4, global, plugin.
1: Global, plugins, wchodzimy.
0: Widok, percentage, hexker, 1z, 1, widok,
1: percentage, init, hexker,
0: init, 1z, 2,
1: init.py.
0: Kontekst, menu, otwórz, aplitodu, zniszcz, otwórz za pomocą notatnik, n, 1,
1: init, za pomocą notatnik. Zazwyczaj będzie tak, że jeżeli naciśniemy Enter na pliku, to tam się pojawia okno, system Windows nie może otworzyć tego pliku, wybierz program, aby otworzyć ten plik. Wybieramy notatnik, naciskamy Enter.
0: Import global plugin handler.
1: I tutaj mamy cały kod tego syntezatora. I co wpisujemy? Wpisujemy KB dwukropek. I teraz po tym KB dwukropek mamy skrót klawiszowy. Czyli mamy NVDA plus Shift plus P. Normalnie tutaj będzie akurat w tej wtyczce Pencertage Checker będzie skrót NVDA Control P. Natomiast w związku z tym, że jest to skrót używany przez zmianę profili w NVDA, ja sobie zmieniłem ten Ctrl na właśnie Shift. I teraz większość wtyczek, która będzie miała jakiekolwiek skróty klawiaturowe, one będą zdefiniowane w ten sposób. KB dwukropek w cudzysłowie podane klawisz. Mogę sobie wejść do jakiejś innej wtyczki.
0: Widplac, remote, resource, monitor, savelok, 4, soft, 5, cysta, tram, talk, się, tram, wirem, tram, talk, tram, spoken, dzieli, virtual, revision, 20.
1: Virtual, revision, powiedzmy.
0: Global, dot, 1, z, global, plugins, global widok plugins. Elementów, lista, virtual, revision, nie zaznacz,
1: virtual
0: widok,
1: revision,
0: init, init, p, 1,
1: init,
0: kontekst, not, notatnikiem, init,
1: otwiera notatnikiem, wpisuje KB, KB, dwukropek,
0: init, if, open, sa, dialog, zonta, init, podkreć, open, podkreć, zaznacz, wda, odznaczanie, spadlewy, cuka, b, dwukropek, n, v, d, a, plus, c, o, n, t, r, o, l, plus, w, cudzysłów.
1: NVDA, Ctrl, W. I wiemy, że ten klawisz będzie nam coś robił, a co no toż...
0: Slash, zwiertu, open, sa, dialog, zonta, inning, tche, tekst, of, tche, cur, rent, lyf, o, cud, set, wind, of, for, a, cy, rewiew, podkreć, lacz, lewy, nawia.
1: Myślę, że chyba tyle by było o dzisiaj o wtyczkach NVDA. Może będzie jakiś mały podcastik w momencie, kiedy pojawi się ten NVDA Remote, bo to jest rzeczywiście wtyczka, która myślę, że przez niejedną osobę będzie używana, jeżeli ona będzie miała takie możliwości, jak zapowiada autor, no to myślę, że nastąpi mała rewolucja. No dobrze, ale NVDA Remote, NVDA Remote'em, a tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia w kolejnych Tyflo Podcastach. Mówił Tomek Bilecki.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Czas na prezentację kolejnego komputera, który przybył na testy do redakcji Tyfloświata. Tym razem łączymy się z Piotrem Witkiem. Witaj.
4: Witaj, witajcie. Tym razem mamy do przedstawienia Wam netbooka ze stajni firmy Lenovo. Jest to model IdeaPad S10-3. Jest to model wyprodukowany czy wypuszczony na nasz rynek już w zeszłym roku. Od tamtej pory pojawił się nowszy model, czyli IdeaPad S10-3S. Niestety nie wiemy, jak działa najnowszy model, ten, który nam udostępniono, IdeaPad S10-3. Działa tak, jak sami słyszycie. Jeszcze dla Waszej informacji, w tym momencie naszą rozmowę odbywamy poprzez Skype'a. Jest to najnowsza wersja 5.0 ze wszystkimi filtrami, które posiada ta wersja aplikacji, plus dodatkowo wszystkie możliwe filtry, jakie udało się nam włączyć na tym komputerze IdeaPad S10-3. Korzystamy tutaj, czy ten komputer korzysta ze sterowników Realtek High Definition. Michale, jest to High Definition?
3: Zdecydowanie nie jest to High Definition, tym bardziej, że aktywne są filtry, a i tak słychać, że coś tam w tle szumi. Ale myślę, że w ramach testu teraz, Piotrze, spróbuj powciskać jakieś klawisze, popisać coś na klawiaturze, żebyśmy mogli usłyszeć, jak mimo tych aktywnych filtrów, zarówno po stronie Skype'a, jak i karty dźwiękowej, mikrofon zbiera dźwięki z otoczenia.
4: Proszę bardzo, zatem jaki wierszyk sobie napiszemy?

0: No i tak to brzmi. Brzmi to niezbyt ciekawie. Filtry są aktywne, to teraz może je zdezaktywujmy. Mówię tu oczywiście o tych filtrach, które są na karcie dźwiękowej tego komputera.
1: Zatem jednym kliknięciem spacji wyłączam wszystko i powiedzcie mi teraz, moi drodzy, co o tym sądzicie.
0: A ja mogę powiedzieć?
1: Proszę bardzo.
0: No nie brzmi to ciekawie. Wentylator bardzo daje o sobie znać. Brzmisz, jakbyś przeprowadzał te relacje, Piotrze, z jakiejś fabryki dosyć ciężkiego sprzętu, albo jakby jakiś dosyć mocny odkurzacz gdzieś tam w twoim pobliżu pracował.
1: Gdzie jestem? Słuchaj, może jakiś partyzant, gdzieś tam wypracam na jakiejś hali.
0: Być może.
1: To teraz posłuchajcie, jak można głośno pisać SMS-a na hali produkcyjnej. SMS-a, jakąkolwiek wiadomość na komputerze. Jakiś tekst spróbujemy sobie napisać.

0: No cóż, głośność wciskanych klawiszy trochę się zwiększyła, ale szum wentylatorów po prostu jest bardzo, bardzo głośny.
1: Przynajmniej nikt nie ma wątpliwości, że model IdeaPad jest wyposażony w wentylator, który w dodatku działa.
2: Że działa trochę głośno, to już trudno. Wyłączyłem w tym momencie filtrem, abyście nie musieli się katować tymi odgłosami. Chcieliśmy Wam jeszcze tutaj zdradzić taki sekret, że w momencie, gdy korzystamy z programu odczytu ekranu, szczególnie gdy mamy go wyposażone w jakąś syntezę SAPI 5 typu Agatka i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jak próbujemy dodatkowo rozmawiać z kimś na Skype'ie, to bardzo nam się krztusi ta synteza. Zaczyna nam wręcz zawodzić. Efekt jest podobny jak przy niektórych efektach specjalnych wykorzystywanych przy wokalu, tak, gdzie dochodzi do przesunięcia głosu. Michał, ty wiesz, jak to się nazywa?
0: Wiesz co, w tym momencie nie wiem dokładnie, o czym mówisz, ale podejrzewam, że chodzi ci o taki efekt, kiedy jedną próbkę na przykład zapętlamy ileś razy i wklejamy ją obok siebie. To jest bardzo często wykorzystywane w współczesnej muzyce, przede wszystkim elektronicznej. To się zgadza. Mamy z tym do czynienia. Próbowaliśmy także połączyć się za pomocą Fidelifona. No niestety program ten akurat w tej konfiguracji sprzętowej w ogóle odmówił nam posłuszeństwa. Zadziałał tylko Skype, ale nawet w momencie łączenia się poprzez Fidelifona również wszystko zaczynało się zacinać, więc z racji tego, że Fidelifon sam z siebie zdecydowanie więcej zasobów komputera zjada niż Skype, no nie spodziewałbym się, nawet gdyby nam się udało go uruchomić, ciekawych rezultatów.
2: Tak więc reasumując, proponujemy zastanowić się, jeśli mikrofon jest waszym jakimś priorytetem przy wyborze komputera, czy chcecie zainwestować właśnie w takiego Lenovo IdeaPad S10-3, bo poza mikrofonem jest to naprawdę bardzo przyjemny komputer, zgrabny, malutki, długo pracuje na baterii, ponad 7 godzin, ale o tym wszystkim będziecie mogli poczytać sobie w naszym tekście, chyba że już tego dokonaliście.
0: A zatem dziękujemy za wysłuchanie tej próbki i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: I spotykamy się ponownie w poniedziałek 7 stycznia 2019 już roku na antenie Tyfloradia. Krzysztof Bruzda w dalszym ciągu przy drugim mikrofonie. Dobry wieczór, Krzysztofie.
4: Dobry wieczór po raz drugi.
0: Dobry wieczór po raz drugi. Będziemy pokazywać kolejną aplikację, a właściwie ty będziesz to czynił, bo ja przeszukałem sklep App Store i niestety aplikacji Call Insider nie znalazłem tego narzędzia, więc no po prostu ty będziesz musiał to pokazywać, ale to jest, zdaje się, podobna aplikacja jak Should I Answer, którą ja swego czasu pokazywałem na iOS-a.
4: Tyle, że ta jest darmowa.
0: No właśnie, i to jest jej bezsprzeczny plus.
4: Nie wiem, jak w przypadku iOS-a u ciebie, ale ta aplikacja... na przykład zadzwoni do nas jakiś znany numer, może nam wyświetlić strony, na których są jakby opinie ludzi na temat tego numeru również. A możemy dodać swoją opinię również.
0: Wiesz co, nie, ta aplikacja, to znaczy aplikacja Should I Answer ma też takie możliwości, żeby tam sobie coś przeszukiwać i tak dalej. Natomiast ja zdecydowałem się na po prostu automatyzację, włączyłem ochronę i jeżeli numery są podejrzane, to one są po prostu blokowane.
4: No jasne. W tym przypadku tutaj z automatyzacją różnie bywa. Ona raz działa, raz nie działa. Z tego, co zauważyłem, też pewnie w zależności od telefonu, bo jak miałem odblokowany ekran, no to niestety nie zadziałało, ale jak zablokowałem ekran, już i owszem zadziałało, więc nie wiem, od czego to zależy. Natomiast jest to aplikacja, która jest tak trochę średnio przetłumaczona, więc niektóre komunikaty są po angielsku, ale główna jakby zawartość tej aplikacji jest po polsku jak najbardziej i łączy się nam z polskimi serwisami sprawdzającymi numer, bądź przeszukuje to nawet Google.
0: Inaczej, jakby... czyli do czego ta aplikacja tak właściwie jest?
4: A właśnie. Aplikacja służy do tego, żeby sprawdzić numer, który do nas dzwoni, którego nie znamy, którego nie mamy w książce telefonicznej. Może to być bank, może to być jakiś ubezpieczyciel, jakiś konsultant.
0: Albo jakiś inny właśnie telemarketer na przykład.
4: Na przykład tak. I wtedy pokazuje nam się taki alert, który wyświetla nam numer i mówi nam, co możemy z tym zrobić. Ja specjalnie nie kasowałem listy numerów, które do mnie dzwoniły, więc jest ich tam trochę dużo. Więc postaram się na podstawie któregoś z nich pokazać mniej więcej, jakie komunikaty można wyciągnąć z takiego numeru i co można z tym zrobić. Tutaj już nie ma sensu dzwonić gdziekolwiek, do kogokolwiek, bo no...
0: No bo myślę, my siebie mamy w kontaktach na przykład, więc...
4: Dokładnie, więc tutaj nic nam się nie wydarzy. Natomiast ja mam już otwartą tą aplikację.
5: Ja sobie... 22, 243, 84,
4: i tych numerów
5: 48,
4: mam tutaj kilka.
5: Salin Schieder, 695 988 890. Na razie nikt nie wystawił oceny. Salin Schieder, 1335.
0: Chyba nawet nie, to jest jakiś chyba inny.
4: Nie, to jakiś inny, ale nikt nie wystawił oceny.
5: Salin Schieder, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 8, 4, 4, 8. Na razie nikt nie wystawił oceny. Salin Schieder, 1432. Salin Schieder, 22, 243, 84, 48. Na razie nikt nie wystawił od piątki. Salin Schieder, 536 773 589. Na razie nikt nie wystawił ocen. Salin Schieder, 699 523 030. Na razie nikt nie wystawił oceny.
0: To są...
4: Przejdźmy.
0: Tak.
4: To są jakieś takie świeże numery.
5: Salin Schieder, plus 48, 71, 340, 28, 34. Salin Schieder, 1249.
4: Tutaj nie wiadomo, bo ani nie wiadomo, czy wystawił ktoś opinię, czy nie.
5: Salin Schieder, 7, 1, 3, 4, 0, 7, 7, 1, 3, 4, 0, 2, 8, 3, 6. Na razie nikt nie wystawił oceny.
4: No dobrze, Salin Schieder, kliknijmy w jakiś numer.
5: Salin Schieder, przejdź wyżej.
4: Żeby nie było.
5: 7 i Salin Schieder. Wyświetlenia. Komentarze. Ocena. Salin Schieder. Salin Schieder.
4: Czyli teraz tak.
5: Salin,
4: ja wszedłem w jakiś tam numer, który do mnie dzwonił, nieznany.
5: Aha. Komentarze.
4: Mogę wejść w komentarze.
5: Ocena.
4: W ocenę.
5: Salin Schieder.
4: I mogę coś z tym zrobić.
5: Wyświetlenia. Salin, zablokuj połączenia wyłączone.
4: O, takie coś mogę zrobić.
0: No tak, Salin, można Schieder. Blokować.
5: Salin Schieder. Salin, zablokuj połączenia wyłączone. Przejdź wyżej. 7. Salin Schieder. Kopiuj numer. Kopiuj numer.
4: Mogę go skopiować.
5: Znajdź w Google.
4: Albo mogę znaleźć w Google.
5: Pokaż na stronie www.
4: No i to jest tutaj wszystko.
5: Znajdź w Google. Kopiuj numer.
4: Ale powiedzmy, że tam znajdź w Google. W Google.
5: 20%. Chrome. 7, 1,
0: a i
5: 3,
0: otwiera
5: 4,
0: się po prostu
5: 0,
0: Chrome.
5: 7, 7,
4: tak.
5: 1, 3, 4, 0, 100%. Prześlij opinię. Polska. Psiepole, Wrocław.
4: No to już wiadomo.
5: Śledź, prześlij opinię. Polska. Śledź przesyłkę fety. Loty.
4: Czyli tutaj
5: książki,
4: to nam zakup. Sugeruje, że to są jacyś konsultanci.
5: Wiadomości.
4: Bo tutaj jakieś przesyłki chce śledzić.
0: Czy nie, no to jest po prostu chyba Google film. Standardowo nam tu tego typu rzeczy podpowiada.
4: Nie, no, standardowo.
5: No. Do tego numeru na razie nie dodano komentarza. Pomóż nam się dowiedzieć, o kogo chodzi.
0: No właśnie, ale ty możesz tu na przykład też dodawać jakieś komentarze, tak?
4: Tak, tak, mogę dodawać komentarz.
5: Fab. Do tego numeru na razie zablokuj połączenia, wyłącz. Do tego, fab. Salin Schieder, przejdź wyżej. Twoje doświadczenia z tym numerem.
4: O. Wszedłem właśnie w możliwość dodawania tychże komentarzy.
0: Czyli ten opis to jest FAP, tak? Żeby w to wejść, to trzeba kliknąć FAP.
4: FAP. Mhm.
5: Wybierz ocenę.
4: I teraz możemy zrobić.
5: Twoje doświadczenia z tym numerem.
4: I tutaj mogę sobie napisać, że to konsultant, że w ogóle, że nękają mnie i w ogóle. Mhm.
5: Wybierz ocenę. 7, 1, 3,
4: i
5: 4,
4: mogę wybrać ocenę, czyli mogę wybrać, na ile jestem zadowolony.
0: A czy jest dostępny wybór oceny?
5: Wybierz ocenę. Sprawdźmy. Twoje doświadczenia z tym numerem. Układ pionowy, główna klawiatura, małe litery.
4: Tutaj niestety, znaczy niestety albo stety, muszę wpisać cyferkę.
5: Wróć.
4: Moja ocena zawiera...
5: Twoje doświadczenia z tym numerem.
4: Jak słyszysz, otworzyła mi się klawiatura.
0: Tak.
4: I mogę wybrać od 1 do 5 cyferkę, wpisać w pole edycyjne i zatwierdzić.
0: Rozumiem.
4: I wtedy na tej podstawie...
0: 1 najgorsza, 5 najlepsza.
5: 4, 0, 7. Solinsider. Wybierz ocenę. Twoje doświadczenia z tym... Układ pionowy, główna klawiatura, małe litery.
4: I teraz mogę pisać komentarz.
0: Komentarz, tak, doświadczenia z tym numerem.
4: Moje doświadczenia, tak. I wtedy wszyscy to zobaczą, wszyscy ci, którzy mają tą aplikację. Więc wyświetli im się numer, wyświetli im się jedna opinia i to będzie moja opinia. On nie musi tam już wchodzić, bo to mu się wyświetli od razu.
5: Wróć.
4: Tak jak tam było, klawiatura, że brak opinii, prawda?
5: Solinsider.
4: Jeszcze się tam
5: wróć.
4: Cofnę.
5: Solinsider 7, 7, przykład, 1, no, Solinsider 7, 1, 3, 4, 0, 2, 8, 7, 1, 3, 4, 0, 5, 7, 1, 3, 4, 0, 2, 8. Na razie nikt nie wystawił oceny. Solinsider 14,55.
4: No taki długi. Na razie nikt nie wystawił oceny. Gdyby
0: a czy w ogóle
4: była ocena...
0: Zapytam inaczej, bo strasznie dużo widziałem na tej liście numerów, co do których nikt nie wystawił oceny. Czy w ogóle kiedykolwiek zdarzyło ci się, żeby ktoś wystawił ocenę przy jakimś numerze?
4: Tak, oczywiście. Tutaj jest tych numerów dużo, to trzeba byłoby, nie wiem, trochę czasu poświęcić, żeby każdy przesłuchać i zobaczyć. Mhm. Tak, bo gdzieś tam jest jakaś ocena.
5: Solinsider 517,874,193. Na razie nikt nie wystawił oceny. Solinsider 22,654,70,70. Na razie nikt nie wystawił
4: nie
5: oceny.
4: Ma.
5: Solinsider 86,272,20,41. Na razie nikt nie wystawił.
4: Nie
5: Solinsider 112,112. Na razie nikt nie wystawił oceny. Solinsider plus 48,71,340,28,34. Na razie nikt nie wystawił oceny.
0: No nie, no
4: jak widać to...
0: dużo, bo to jest chyba cały rejestr twoich połączeń.
5: 895,900,000.
4: Między innymi też, kasowałem już tą listę. Tak, ja już tą listę kasowałem raz, więc może po prostu dlatego to są świeże numery.
5: Wybrano połączenia.
0: Dobrze, ale czy jeszcze Wybrano w ogóle w tej aplikacji połączenia. Można coś robić dodatkowo?
5: Wiadomości.
4: W tej aplikacji...
5: Dzisiaj wybrano połączenia. Wiadomości.
4: Wiadomości. Możemy zobaczyć też SMS-y, bo to nie są tylko połączenia.
5: Wiadomości.
4: W tym
5: wybrano.
4: Celu mamy zakładkę SMS-y.
5: Solinsider plus 48 699 523 030. Na razie nikt nie wystawił oceny.
0: Aha,
5: dzisiaj.
0: No i też
5: Solinsider
0: i mamy
5: 98 699 500.
4: Tak.
5: Wróć.
4: Jak nam ktoś SMS-a wystawi, nie znamy numeru, to możemy go tu sprawdzić.
5: Wybrano wiadomości.
0: O ile będzie jakaś
5: Solinsider
0: informacja.
5: Połączenia.
4: O ile będzie jakaś informacja, dokładnie. Ale
5: wróć.
4: No zdarza się, że są.
5: Home.
4: Oj, zamknąłem.
5: Nowe launcher. Ustawienia. Zegar. Aplikacje, aplikacje.
4: W każdym razie
5: audioteka. Solinsider.
4: Wchodzę z powrotem.
5: Solinsider. Solinsider.
4: To jest taka bardzo prosta aplikacja, bo ona działa tylko wtedy, kiedy do nas ktoś zadzwoni. Potem możemy sobie tą listę przejrzeć bez problemu, ale również jest taka sytuacja, ja z niej wyjdę.
5: Wróć.
4: Zadzwonię.
5: Aplikacje. Wybrane.
4: Do siebie.
0: Okej.
4: Okay. Z numeru studyjnego.
0: Tak, ze stacjonarki.
4: Tak. Tego numeru nie ma na liście.
0: To zobaczymy, co się stanie.
5: Połączenie już nieznane.
4: Dobra. Podzwonił
5: miscal,
4: sobie.
5: Miscal, nieznany, 3. Dzwonek trwał 6 sekund.
4: I teraz nowe mamy aplet.
5: Historic Alpha Stoftan Hedei, year 1980, US President im Charter Authorized Legislation giving $1.
0: Serio?
5: 5 million in loans.
0: A co to ma wspólnego
5: z... Corporation.
0: Co to ma wspólnego z tym numerem?
5: Połączenie już...
4: Nie wiem, co ma wspólnego. W każdym razie pokazało nam się coś takiego.
0: Historical facts. I czy tu coś w ogóle nam się wyświetla a propos?
4: Jeszcze raz, bo nam tutaj połączenie musiałem odrzucić. Jasne. Jedno. Ktoś nam tu zadzwonił i musiałem odrzucić połączenie. O, a dlaczego zajęty?
0: Spróbujmy jeszcze raz.
4: Dobrze. Tu widzę.
5: Wybrano. O. Ładowania 70. Nawiązano połączenie z twoim komputerem. Treści ukryte. System Android.
4: Dobrze, już wiem, co się stało. Ktoś po prostu przytrzymał nam połączenie.
5: Napisze mail. Aha. Darek Marchewka. Małpa G.
4: O, kolega Darek nam się tu po prostu odezwał.
5: Home. Home
4: studyjny kolega.
0: Spróbujmy jeszcze raz.
4: Teraz już przestał dzwonić, więc spróbujemy jeszcze raz. Niech nam tu zadzwoni.
0: O, połączenie. Coś z tego będzie.
4: Mamy. Poczekamy chwilkę.
5: Miscal, nieznany, 4, dzwonek trwał 9 sekund.
4: Dobrze. Nowa...
5: Historic Alpha Stoftan HD, 2015, Twogun Menzo. Historic Alpha Stoftan, 12.00, nieodebrane połączenie, 20.13. Salbac to last seller.
4: O.
5: Numer prywatny. Navigation Launch Activity.
4: I teraz
5: Navigation
4: mamy co?
5: Numer prywatny. Salbac to last seller.
4: Nie wiem, dlaczego to się uruchamia, ale home. To nie nowe ważne.
5: Aplikacje.
4: Powinien nam się aplikacje. Numer pokazać.
5: Salin Sider.
0: No właśnie, to może tu zobaczymy teraz na tej liście.
5: Dzisiaj. Salin Sider 699 milionów.
4: Tylko coś tu nie widzę.
5: Wybran. Dzisiaj. Wybrano połączenia. Wybrano. Salin Schilder 536 milionów 700.
4: No nie widzę tego numeru tutaj.
5: Salin Schilder 699.
4: To tak średnio
5: dzisiaj.
4: Działa, widzę.
5: Salin Schilder 699. Salin Schilder piątek. Salin Schilder 22 200. Salin Schilder.
4: A to co
5: Salin
4: to
5: Schilder,
4: jest?
5: 22.
4: Może tu będzie jakaś opinia.
5: 84 48. Na razie nikt nie wystawił.
0: Nie, nikt nie wystawił. Nie, no widać,
5: ale
0: że chyba.
5: Ale?
0: Widać, że chyba. Po prostu baza. Zadzwoń. No może jest.
4: A, i teraz właśnie. Teraz mamy, jak przytrzymamy dłużej, to mamy do wyboru trzy opcje.
5: Napisz SMS, zadzwoń.
4: Mogę zadzwonić pod ten numer jakiś tam, który do mnie dzwonił.
5: Aha. Napisz SMS.
4: Napisać?
0: Skomentuj.
4: I skomentować.
5: Wróć. Salin Schilder.
4: Także
5: Salin Schilder.
4: To jest 22, wbrew pozorom 243, dobra aplikacja i jest bardzo prosta. Tutaj nie ma ustawień, tu nie ma nic po prostu. To się po prostu instaluje, odpala się to z autostartem telefonu.
0: Czy ty musisz wydać jakieś zezwolenia tej aplikacji na dostęp do czegoś, czy tam o czymś warto pamiętać, kiedy to konfigurujemy?
4: To zależy od telefonu, bo ja mam to na dwóch telefonach. Jeden chciał, drugi nie chciał.
0: Rozumiem.
4: Na przykład na Land Roverze nie musiałem nic robić.
0: Aha.
4: A tutaj musiałem wydać zezwolenie do dostępu do kontaktów.
0: Jasne.
4: I tyle.
0: Czyli tak to
4: tu
0: działa.
4: Nic więcej nie...
0: I nic więcej,
4: tak to
0: już,
4: działa.
0: Nic więcej już nie ma w tej aplikacji.
4: Nie ma. Teraz tylko kwestia po prostu, jak ktoś do nas zadzwoni, przejrzenia tej listy rejestru i sprawdzenia, czy ktoś faktycznie coś na ten temat napisał.
0: Jasne.
4: A to czasami się zdarza, że ktoś napisze, że na przykład to jest konsultant, bardzo upierdliwy, a to jest jakaś infolinia, nie wiem, Statoil albo coś takiego.
0: Mhm.
4: I teraz w zależności od tego, co tam wybierzemy, czy Google, czy coś, to nam wyskoczą różne dodatkowe strony, na których ten numer się znajduje, bo żeby było jasne, to numerów, przepraszam, stron z numerami nieznanymi jest trochę sporo, nie wiem, czy zauważyłeś. To nie jest jakaś tam jedna strona, gdzie jest baza tych numerów, tylko tych stron jest kilka i na każdej stronie ten numer jest jakoś inaczej opisywany. Także no, w zależności od tego, co tam chcemy się dowiedzieć o tym numerze, to tych stron nam wyskoczy kilka albo kilkanaście i możemy sobie całe tam ebolaraty przeczytać.
0: Elaboracje.
4: Na temat tych elaboraty tych, na temat tych właśnie numerów. Na każdej stronie będzie coś innego, albo coś więcej, albo coś mniej. Możemy nawet dowiedzieć się stawkę za ten numer. jeśli jest dobrze udokumentowany ten numer. Najczęściej z tego numeru, jak już dowiadywałem się,

0: żeby zwracali uwagę, na jakie numery oddzwaniają. Bo na przykład u ciebie pojawił się jakiś taki długi numer. I ja przestrzegam przed tymi długimi numerami, bo one mogą być niebezpieczne. Dlatego, że te długie numery mogą być numerami zagranicznymi. Z krajów takich, których numery kierunkowe, międzynarodowe numery kierunkowe, są podobne do znanych nam kierunków, na przykład 22 do Warszawy, 71, tam powiedzmy 71 do Wrocławia, 61 do Poznania, 58 do Gdańska, tak. Właściwie do całego Trójmiasta, 89 na Warmię i Mazury i tak dalej, i tak dalej. I po prostu ktoś, nie zwracając uwagi na to, ile cyfr ma ten numer, oddzwania na taki numer telefonu.
1: A potem płaci.
0: A potem płaci, bo te połączenia to są jeszcze numery premium czasem, więc tam nawet i stawki mogą dochodzić do kilkunastu, kilkudziesięciu złotych za minutę. Te numery po prostu emitują ciszę, więc jeżeli ktoś się nie zorientuje, no w przypadku niewidomych to trudno się nie zorientować, ale widzący to na przykład często robią tak, że po prostu, a no cisza, no to albo przerywany taki sygnał, więc on po prostu odkłada telefon, bo myśli, że no skoro ma ten krótki sygnał taki przerywany, oznaczający zerwanie połączenia, to połączenie zostało rozłączone. Okazuje się potem, że nie.
1: Dokładnie.
0: Że ten
1: albo
0: numer...
1: Albo jak jest...
0: Że ten numer nabija cały czas.
1: Albo jak jest cisza, to on mówi, poczekam jeszcze chwilę, może się sygnał włączy.
0: Tak.
1: Może jednak dzwoni, tak? Bo tak. Czasami jest tak, że jest długie łączenie między centralami i faktycznie jest cisza, a potem ten sygnał jednak jest. No i
0: a to jest po prostu tak. A to jest tak, że te rzeczy są nagrane gdzieś tam na jakąś taśmę bądź też inny nośnik przy aparatach, które są podłączone do tych numerów o podwyższonej opłacie i to jeszcze za granicą. No i się okazuje, że potem naprawdę płacimy bardzo duże rachunki i za bardzo nie mamy tego jak reklamować, no bo się okazuje, no co, no dzwoniliśmy po prostu za granicę, tak? Myśleliśmy, że dzwonimy do Warszawy.
1: Ja proponuję zrobić jedną rzecz, którą ja zrobiłem. Zadzwonić do swojego operatora, bo niektóre strony naszych operatorów nie do końca są dostępne, więc najlepiej to załatwić przez dział obsługi klienta i poprosić o zablokowanie wszystkich numerów premium, wychodzących, przychodzących i tak dalej. Żeby nas nie kusiło i żeby nikt nam po prostu nie robił żadnych numerów z zewnątrz. Ta aplikacja, którą tutaj pokazałem, ona naprawdę to jest bardzo uboga aplikacja, ale bardzo przydatna. Ja ją mimo wszystko polecam, dlatego że jak już ją sobie zainstalujecie i zadzwoni do was jakiś nieznany numer, to będziecie mogli ten numer na bieżąco sprawdzić. Nawet jeśli tam nie będzie opinii, to klikając w funkcję przeszukaj Google,
0: no to zawsze można coś znaleźć.
1: Coś się znajdzie, tak. Zawsze się coś znajdzie. Zamiast na piechotę, o Jezu, komputer muszę włączyć, zobaczyć, co to był za numer. Po co? Jak można to od razu z pozycji aplikacji zrobić? To jest naprawdę mało zajmująca aplikacja, mało miejsca w pamięci telefonu, ale wbrew pozorom bardzo przydatna i również wbrew pozorom ja ją bardzo polecam. Bo jest darmowa przede wszystkim. Nie trzeba za to w ogóle płacić. Ona sobie tam gdzieś w tle pracuje. Mamy ją cały czas w tym pasku górnym. Jak rozwiniemy, to ona sobie tam rezyduje. I jak dzwoni telefon, od razu możemy ten telefon sprawdzić, co to, kto to i po co to. Także
0: dokładnie.
1: Naprawdę warta polecenia, mimo wszystko.
0: Także aplikacja Call Insider, kolejna aplikacja, jaką omawialiśmy dziś na antenie Tyfloradia. Omawiał ją konkretnie Krzysztof Bruzda. Dziękuję Ci bardzo, Krzysztofie, za udział w dzisiejszych audycjach.
1: Dziękuję bardzo.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Ala Witek. Dzisiaj chciałabym zaprosić

do wysłuchania podcastu o tym, jak upiec sernik wiedeński, czyli sernik bez spodu, taki lekki, który opiera się na samej upieczonej masie serowej z dodatkami. Oczywiście możemy go sobie później z wierzchu ozdobić polewą lub posypać cukrem pudrem. Tutaj już wykończenie pozostawiam Państwa inwencji. Pieczenie sernika uważam jako zadanie o średnim stopniu trudności. Natomiast trzeba zwracać uwagę na poszczególne elementy wykonywanej pracy i też na to, żeby były wszystkie składniki, które są potrzebne do upieczenia, dodawane w odpowiedniej kolejności i we właściwej temperaturze oraz konsystencji. Na początek powiem o tym, czego będziemy potrzebować, bo jest tych składników dosyć sporo. Potrzebujemy 7 jajek, kilogram dobrze zmielonego sera, 2 szklanki cukru pudru, 20 dekagramów masła, gdzieś ze 3 garście rodzynek, jeden aromat to tutaj waniliowy albo cytrynowy, najlepiej się sprawdzają do tego. Teraz jeszcze, jeśli chodzi o produkty sypkie, to sernik, jeden budyń waniliowy, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, skórka z cytryny i jeden cukier waniliowy duży, to znaczy ja mam na myśli ten taki z prawdziwą wanilią, większe opakowanie, albo 2 zwykłego. I teraz pierwsza kwestia dotycząca temperatury to to, że wszystkie składniki przed upieczeniem powinny być w temperaturze mniej więcej pokojowej, czyli nie jakieś takie bardzo schłodzone. Oczywiście masło będziemy roztapiać, natomiast chodzi głównie o ser i jajka. One powinny być wyjęte z lodówki mniej więcej na jakieś 45 minut, minimum pół godziny przed tym, zanim zaczniemy pieczenie, żeby po prostu zdążyły się ogrzać. Na początek roztopię masło i umyję rodzynki. Wkładam sobie masło do rondelka i będę je roztapiać. Stawiam sobie na małym płomieniu, żeby się roztapiało, ale nie pryskało. Opłuczę rodzynki, więc wezmę sobie sitko i odsypię sobie 3 garści. Mniej więcej tyle, ile odpowiadałoby 3 takim czubatym stołowym łyżkom. Teraz opłuczę i pozostawię to obeschnięcia, dlatego że rodzynki, jeśli już nie obtaczamy ich mąką, to muszą być zupełnie suche, kiedy je dodajemy do ciasta, dlatego żeby nie zostawały nam na dole, tylko żeby miały suchą powierzchnię, która będzie się opierała tak jakby w tym cieście i podnosiła razem z nim. Dodatkowa uwaga, dodajemy rodzynki zawsze do ciasta, jeszcze w trakcie jego mieszania. Nie wrzucamy na powierzchnię sernika, ponieważ będą się podnosiły razem z ciastem, nie opadną nam na tyle, żeby się w cieście schować i po prostu się spalą. Kolejna część to oddzielenie będzie jajek, jajka żółtek od białek, ponieważ białka będą utarte, ubite na pianę, a żółtka pozostaną wcześniej dodane do masy. Należy uważać oczywiście, żeby żadna część żółtka nie przedostała się do białka, więc należy to robić ostrożnie. Zawsze lepiej zostawić trochę białka, jeśli mamy wątpliwości, w tej skorupce razem z żółtkiem, bo nic nie stanie się, jeśli odrobina białka trafi do tej masy serowej z żółtkami i tak dalej. Natomiast nie może trafić żółtko do białek, bo po prostu nie ubije się piana. Lepiej mieć pianę mniej, ale ubitą, niż więcej, a przez tą domieszkę żółtka nie ubitą. Rozbijam sobie takim jednym ruchem jakby o kant garnka jajko na pół i przerzucając żółtko z jednej połówki do drugiej bez trudu oddzielam
białko, po czym żółtko trafia do drugiego garnka. I robię tak po prostu z każdym jajkiem po kolei. Jeśli któreś jajko pęknie nam na mniejsze i większe pół, wtedy najpierw żółtko wraz z białkiem pozostawiamy w tej większej połówce, żeby trochę tego białka z tej mniejszej odlać, a dopiero później przerzucić do niej samo żółtko. Odstawiłam sobie teraz do stygnięcia roztopione masło. Na początek będę ubijała tą masę z żółtek, dlatego że pianę ubiję sobie na sam koniec, żeby nie było tak, że w międzyczasie ona będzie mi opadać, w międzyczasie przygotowywania drugiej masy. Więc teraz wsypię sobie dwie szklanki cukru, pudru do żółtek. Nie będę ucierać zbyt długo, to znaczy z cukru z jajkami. Powinno się to robić gdzieś mniej więcej około 4, maksymalnie 5 minut, a później należy dodawać stopniowo kolejne składniki. Pierwsza szklanka. Drugą wsypuję niepełną, ponieważ łyżkę mniej więcej cukru pudru będę dodawała do piany ucieranej z białek, więc żeby nie zaburzać proporcji, żeby sernik nie był zbyt słodki, tutaj przesypuję sobie niepełne dwie szklanki. Teraz przejdę do pierwszej fazy miksowania, czyli do mieszania oddzielonych uprzednio żółtek z cukrem. Będę zaczynała od najwolniejszych obrotów, ponieważ cukier puder to taki po prostu sobie pył, który gdybym zaczęła na najszybszych obrotach, zacząłby mi po prostu wyfruwać z garnka. Najpierw takimi kolistymi ruchami staram się jak najszybciej rozprowadzić ten cukier w masie tej żółtek. Teraz nastawię sobie zegar na 4 minuty i będę przez ten czas miksowała. Już na pełnych obrotach ucieram cukier z jajkami na pianę. W trakcie miksowania w pewnym momencie podnoszę sobie wyżej mikser, żeby też przemiksować spodem widełek samą powierzchnię, żeby ten cukier podnoszony podczas miksowania, ponieważ jest bardzo leciutki, również porządnie wymiksować jajkami. I wracam z powrotem do normalnego miksowania. Takimi kolistymi ruchami sobie zbieram też przy brzegach. Jajkami właśnie zegar, więc pora kończyć ten wstępny etap miksowania. Teraz będę dodawała po kolei różne elementy. Na początek dodam sobie pierwszą część sera. Można sobie wybrać ser, który jest jakby przeznaczony do sernika. Wtedy wiadomo, że on jest po prostu zmielony na drobniusieńko i można bez powtórnego mielenia go w domu po prostu dodawać do ciasta. A później będę dodawała kolejne, tak żeby cały ser był dobrze wyrobiony. Będę dokładała na przemian elementy mokre i sypkie, żeby ułatwiało mi to rozrabianie. Ser na razie rozrabiam z jajkami na średnio prędkich obrotach, ponieważ ta masa jest w tej chwili bardzo mokra i gdybym mogła to na najszybszych obrotach, to po prostu pryskałaby na mnie na blat i wszędzie dookoła. Teraz dodam sobie budyń waniliowy. Całe opakowanie na raz. I teraz oczywiście podobnie jak z cukrem albo mąką w innych ciastach rozpoczynam na wolnych obrotach, żeby budyń nie fruwał. Teraz dodaję drugą, trzecią część sera. Pozostanie mi na koniec do dodania jeszcze jedna. Zagarniam sobie po prostu łyżką z wiaderka, tak mniej więcej jedną trzecią oczywiście za każdym razem. I mieszam. Przechodzę do kolejnej sypkiej części.
A niech będzie to skórka pomarańczowa, czy cytronowa, przepraszam. Takie małe opakowanie skórki kupuję w całości. I dodaję ostatnią już część sera. Teraz dodam ser mix, taki dodatek do sernika, który właściwie przydaje mu głównie walorów estetycznych. Sprawia, że jest taki bardziej puszysty, ładniejszy ogólnie gdzieś w tej warstwie takiej wizualnej może, tak bym to ujęła. Sernik dodaję w momencie, kiedy jest już duża wilgotność tego ciasta, kiedy większość tych mokrych składników jest w masie. Ponieważ po pierwsze jest dość suchy, a po drugie jest go dosyć sporo i po prostu trzeba mieć to w czym rozprowadzić. Stopniowo zwiększam obroty. Kolejnym co dodaję jest przestudzone, roztopione wcześniej masło. Musi mieć taką temperaturę, żeby spokojnie można było zanurzyć w nim palec. Ponieważ jeśli dodamy zbyt gorące, zważy nam jajka w środku. Znowu podnoszę sobie trochę mikser, żeby trochę lepiej wymiksować powierzchnię. Trochę to trwa, jest to dosyć męczące, natomiast warto się postarać, żeby ta masa była jednolita, żeby wszystkie elementy były z sobą dobrze wymiksowane, ponieważ będzie to stanowiło o jakości ostatecznej tego ciasta, które włożymy do piekarnika. Kolejnym elementem będzie proszek do pieczenia. Wrzucam dwie łyżeczki, ale płaskie. Przypominam o tym, że proszek, jeśli używamy go, powinien zawsze być, jeśli nie nowy, to taki, co do którego mamy pewność, że był przechowywany w suchym miejscu i że jest świeży, ponieważ jeśli tak nie będzie, to on po prostu nie zadziała, nie podniesie nam ciasta, jeśli został gdzieś zawilgocony. Na pewno miksując Państwo poczują, jak ta masa gęstnieje, jak stawia coraz większy opór. Dlatego gdyby na początku zostały dodane wszystkie, na przykład te mokre składniki, a później wszystkie sypkie, mogłoby dojść do tego, że nie zostaną należycie rozprowadzone i po prostu będą się pojawiały takie grudki, a chodzi o to, że ten sernik im lepiej będzie teraz wymiksowany, tym jednolitą będzie miał bardziej konsystencję po przełożeniu do formy i tym lepiej ostatecznie się upiecze. To nie tyczy się tylko tego akurat sernika, ale każdego ciasta, w którym jeśli mają Państwo dużo składników do dodawania sypkich i wilgotnych, zawsze lepiej jest robić to naprzemiennie. Aromat trafił już na swoje miejsce, czyli do masy. Teraz kolejnym elementem jest cukier. Ja akurat używam cukru z prawdziwą wanilią, ale oczywiście taki wanilinowy, który jest na ogół dostępny w sklepach też jak najbardziej może być. Tak, i ostatnim elementem, jaki trafi do ciasta, będą rodzynki. Można je sobie obtoczyć w mące, żeby nie opadały, natomiast spokojnie też, jeśli tylko wysuszymy na sitku dokładnie, tak, że nie zostaną mokre w momencie dodawania ich do ciasta, później przy przełożeniu spokojnie się w cieście utrzymają. Delikatnie przemieszczam sobie jeszcze mikserem na koniec. Ten etap można uznać za zakończony. Teraz muszę umyć widełki, ponieważ będę ubijała pianę, a nie może mieć ona żadnej styczności z żółtkiem. Jeśli nie lubią Państwo wanilii albo chcieliby Państwo nadać inny smak, to oczywiście kwestia jest tylko w budyniu, smaku budyniu lub smaku olejka aromatycznego. Muszę starannie wytrzeć widełki, żeby nie włożyć mokrych końcówek, bo prąd. Teraz, tak jak mówiłam wcześniej, będę musiała dodać
jedną łyżkę cukru waniliowego do białek oddzielonych wcześniej. Przepraszam, cukru pudru, nie cukru waniliowego. I całość będę miksowała na sztywną pianę. Rozpoczynam na wolnych, żeby rozprowadzić cukier. I dalej już na wszystkich obrotach miksuję. Nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jak długo trzeba miksować, dlatego że to po prostu zależy od jajek, które Państwo mają. Ale przy dobrych i świeżych jajkach to jest kilka. Tutaj nie wykonuję żadnych ruchów, żeby po rozprowadzeniu cukru w białkach, żeby po prostu tej piany nie niszczyć. Spokojnie sobie uwijam. Sprawdzam tylko palcem, w którym miejscu jest ta piana jakby rzadsza i w to miejsce przesuwam mikser. Nie robię też tego zbyt długo, żeby piana nie zaczęła mi opadać. I już. Piana gotowa. Ona powinna mieć konsystencję takiej bardzo, bardzo gęstej bitej śmietany. Teraz też dosyć istotna kwestia. Cała ta piana musi być przekładana do garnka bardzo, ale to bardzo delikatnie. Więc zagarniam z tyłu. Staram się jak najmniej ruchów wykonywać, żeby całą ją po prostu wypchnąć. Staram się kilkoma właściwie takimi posuwistymi ruchami całość przełożyć. Kiedy mi się to udaje, nie miksuję już, tylko bardzo delikatnie, tak jakby zanurzając i poszczególne kawałki tej piany. Trudno jest mi to wytłumaczyć, po prostu takimi okrężnymi ruchami, jakbym chciała wpuścić tą pianę pod spód do masy, ale niezwykle delikatnie mieszam całość łyżką. Mieszam delikatnie, natomiast robię to na tyle długo, żeby połączyć to w jedną masę, która nie będzie mi się na wierzchu tak jakby pienić. Że nie pozostanie oddzielona ta piana od tej masy serowej na dole. Dlatego, że jeśli tak się stanie, to ta wolna piana na początku bardzo wysoko w trakcie pieczenia uniesie nam sernik, ale pod koniec niestety w środku on opadnie i ta różnica między brzegami a środkiem będzie bardzo duża. Zrobi się taka jakby dolinka wulkaniczna w środku. Brzegi będą bardzo wysokie, a środek się po prostu zapadnie. Więc powoli, bardzo delikatnymi ruchami, ale jednak trzeba wymieszać na tyle skutecznie, żeby całość piany połączyła się z całością tej masy sernikowej. Gdy to już się stanie, nie pozostaje nam nic innego, jak przełożyć całość do formy. I teraz jeszcze o formach chwilkę. Można to zrobić, upiec już całą tą masę sernikową na dwa sposoby. Ja będę korzystała z formy silikonowej tradycyjnie. Niestety prostokątnej, bo okrągła mi się zepsuła, ale to generalnie nie ma znaczenia. Natomiast jeśli pieczemy w zwykłej tortownicy, to musimy przygotować ją w ten sposób, że na spód przed zapięciem wkładamy pergamin do pieczenia i oczywiście ściskamy go ściankami, jak to w tortownicy. Natomiast musimy oczywiście pilnować tego, żeby był na dole na tyle napięty, żeby był równy, gładki i przylegał na całej powierzchni do dna. Można jeszcze delikatnie tłuszczem przesmarować brzegi tortownicy, żeby się nam tak jakby nie przypalało do brzegów to ciasto. Natomiast to jest smarowanie bardzo delikatne i nie może być mowy o obsypywaniu brzegów bułką, ponieważ
po prostu zepsuje to efekt całego ciasta. To jest ciasto lekkie, te brzegi mają być widoczne, ono ma mieć taką cudownie piankową jakby konsystencję i o po prostu brzegach opieczonych z bułki nie może być mowy. Więc tutaj już pozostawiam Państwa gestię, decyzję, czy zdecydują się Państwo na formę silikonową. Ja szczerze mówiąc polecam, ponieważ z wyjęciem sernika z takiej formy nie ma problemu. On nie ma żadnego kremu w sobie, nic takiego, co utrudniałoby nam wyciągnięcie go później z formy. No i korzystając jakby z formy tej silikonowej, odpada nam problem właśnie smarowania ewentualnego takiego przypieczenia się na bokach do brzegów formy. Teraz nagrzeję sobie piekarnik z termo na 180 stopni, później zmniejszę do 170. A ja w międzyczasie tą przemieszaną już masę przed przełożeniem delikatnie przemieszam raz jeszcze i przełożę sobie do formy. Korzystam z formy dosyć dużej, ponieważ ciasta jest sporo, więc musi mi

0: musi być spora i z wysokimi brzegami. Więc ja tutaj korzystam z garnka, ponieważ tak jest mi po prostu o wiele wygodniej.
1: Ciasto przełożone, chwilkę w tej formie musi się uleżeć.
0: Polecam też sprawdzić, czy jest mniej więcej równe. Jeśli nie, to proponuję spodem łyżki nieco te nierówności rozprowadzić, żeby pomóc ciastu w tym, żeby po prostu równomiernie wyrastało. Ten sernik jest naprawdę przepyszny. Zwłaszcza polecam go osobom, które lubią taki sernik, w którym więcej jest sera niż ciasta, bo tutaj ciasta nie ma wcale. Myślę, że jest to bardzo dobra propozycja zarówno na stół wielkanocny, jak i na przyjęcia jakieś urodzinowe, czy też no, jako deser po niedzielnym obiedzie, kiedy spotykamy się z rodziną lub z przyjaciółmi.
1: Zwłaszcza, że przyznam, gdy ciasto się uda i wyrośnie naprawdę wysokie, zostanie jeszcze ozdobione polewą czekoladową, posypane z wierzchu kokosem albo posypane cukrem pudrem. Możemy naprawdę takim ciastem się pochwalić. Jest to porządne, dobre ciasto, wygląda też dość imponująco, jeśli jest odpowiednio wyrośnięte i nie opadnie w trakcie pieczenia. Jest też druga szkoła, która mówi o tym, żeby nie oddzielać białek od żółtek. Ja nigdy jej nie zaryzykowałam. Może właśnie dlatego kilka razy zdarzyło mi się, że kiedy niewystarczająco dobrze wymieszałam pianę z ciastem, zdarzyło mi się tak, że jednak opadało mi w środku, ale mimo wszystko jakoś strach przed tym, że nie wyrośnie mi w ogóle, przeważa. Jeśli ktoś z Państwa okaże się odważniejszy niż ja i zaryzykuje taką metodę, to proszę tutaj o opinię gdzieś w komentarzach i tak dalej, albo przekazaną mi na Skype'ie. To już jak Państwo tutaj będą uprzejmi skontaktować się ze mną. Natomiast może ja też do tego czasu przy kolejnej próbie w końcu odważę się na początku nie oddzielać, tylko od razu miksować białka razem z żółtkami. Nie wiem, jaki byłby efekt. W opiniach, które czytałam pod różnymi przepisami, właśnie piszą panie, że próbują w ten sposób i właściwie nigdy im się nie zdarza, żeby opadło. Natomiast też nie wiem, jak nic nie piszą na temat tego, jak w porównaniu z tym ciastem pieczonym z oddzieloną pianą z białek i później zmieszaną z ciastem, jak w porównaniu z tym wyrasta. Bo ta piana, którą przygotowujemy jakby na wysokość ciasta się przekłada, tak jakby trzyma sztywno konsystencję tego ciasta już po wyrośnięciu. Dobrze, póki tutaj nagrzewa się piekarnik, na koniec tradycyjnie przypomnę składniki, jakich potrzebujemy. Mam nadzieję, że niczego nie pominę, bo było tego dosyć sporo. Wolałabym jednak zalecić, że tak powiem, sprawdzenie z początkiem podcastu. Więc tak, potrzebujemy kilograma bardzo mocno zmielonego sera, 7 jajek, 2 szklanek cukru pudru, 20 dekagramów masła, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 aromat do ciast, cukry waniliowe, 2 lub 1 duże opakowanie cukru, poza tym 3 garście lub 3 łyżki stołowe, takie czubate rodzynek, skórkę cytrynową lub pomarańczową, dodatkowo 1 budyń waniliowy oraz 1 sernik, 1 opakowanie serniksu. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Jeśli tutaj Państwo wyłapią z początku podcastu, kiedy miałam wszystkie składniki przed sobą i mogłam na bieżąco opisywać jakąś pomyłkę, to proszę zwrócić mi tutaj uwagę. Cóż, mam nadzieję, że przy odpowiedniej koncentracji i uwadze z Państwa strony przygotowanie tego sernika nie będzie jakieś bardzo angażujące Państwa siły i nie nastręczy większych trudności. Nastręczy na pewno trochę bałaganu, bo tutaj musimy mieć jak i gdzie to ciasto przygotować. Jest dość sporo produktów i zabiera to też wszystko trochę czasu. Ale myślę, że efekt jest wart włożonego wysiłku, więc bardzo serdecznie polecam i zachęcam do prób w przygotowaniu. Cóż, będę go piekła w temperaturze 170 stopni przez 50 minut. Po 50 minutach będę robiła pierwszą próbę patyczka, czyli będę go wbijała w ciasto. On, jeśli będzie trochę wilgotny, nie szkodzi, bo sernik zawsze jest trochę wilgotnym ciastem, natomiast nie może być tak, żeby jakikolwiek element tego patyczka był gdzieś ciastem oblepiony, bo wtedy mamy świadomość tego, że ono w środku jest jeszcze surowe. Jeśli tak jest, to kolejno na 5 minut lub na 10, ale nie dłużej, dlatego że później zacznie się spiekać wierzch ciasta. I maksymalnie po 60 minutach wyłączamy zupełnie pieczenie, natomiast pozostawiamy jeszcze sernik na 10 minut w piekarniku po to, żeby sobie doszedł, żeby wszystkie ewentualne szczeliny się pozamykały. Oczywiście, jeśli po 50 minutach po teście patyczka wyjmujemy patyk nieoblepiony ciastem, tylko taki leciutko wilgotny, to możemy już wtedy wyłączyć pieczenie i pozostawić na 10 minut, żeby ciasto sobie doszło w środku. I to właściwie wszystkie uwagi. Tutaj żadnych zaleceń specjalnych nie ma, jeśli pieczemy w tortownicy, natomiast jeśli pieczemy w formach silikonowych, wiadomo, że musimy ciasto po wyjęciu z piekarnika od razu z formy wyjąć. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę powodzenia i smacznego po przygotowaniu w trakcie konsumpcji sernika wiedeńskiego, który dziś proponowałam. Zachęcam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania albo wątpliwości, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, do zgłaszania również wątpliwości. W miarę swoich możliwości będę starała się je wyjaśniać. Można też kontaktować się ze mną przez komunikator Skype, mój nick to Luftilka. A ja teraz jeszcze nastawię temperaturę i włożę ciasto do piekarnika. Ustawiam na 170 stopni z termoobiegiem i wkładam ciasto na 50 minut do piekarnika. Włączam i spokojnie czekam na upływ 50 minut, kiedy ciasto będzie upieczone. Dziś dziękuję już Państwu za uwagę. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, czyli pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i niedowidzących. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. No i jak to bardzo często bywa, nie jestem sam. Dziś na łączach moim gościem jest Aleksandra Gudacz. Witaj, Olu.
4: Witam serdecznie.
3: Dziś porozmawiamy o tym, czym zajmujesz się na co dzień. Porozmawiamy także, myślę, że można tak powiedzieć, o pewnego rodzaju niepełnosprawności sprzężonej, bo ty jesteś osobą słabowidzącą oraz oprócz tego cierpisz na depresję, tak?
4: Tak. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że urodziłam się całkowicie niewidoma, z wadą wzroku, którą jest zaćma obu oczu wrodzona. I jak miałam pół roku, miałam operację na jedno oczko, później był miesiąc przerwy i na drugie oczko była kolejna operacja w katowickiej klinice. Jest to jedna z najlepszych polskich klinik tutaj w Polsce, także polecam bardzo tak serdecznie wszystkim. I tam uratowano mi w tej klinice resztki wzroku. Z faktu tego, że...
3: I gdybyś jeszcze przy okazji mogła o tym powiedzieć, jak udało się, do jakiego stopnia udało się uratować ten wzrok? Co jesteś w stanie zobaczyć?
4: Ja mam tak do 1,5 metra, do pół metra, metr na lewe oczko, a tak 1,5 metra, 2 metry na prawe oczko, bo na lewe oko słabiej widzę, a na prawe lepiej, bardziej prawym funkcjonuje okiem. Noszę okulary korekcyjne, tak plus 8, tak plus 9, jakoś tak mniej więcej noszę te... Tak mniej więcej powiedziałam tak na
3: rozumiem,
4: oko, jaka to jest wielkość szkieł. I posługuję się również lupą do czytania, do pisania. Muszę mieć na przykład lupę, gdzie jest takie większe pole widzenia. No i ja przede wszystkim, jak mam coś na przykład bez lupy czytać, to ja muszę mieć na przykład pogrubioną czcionkę, 38, bo ja muszę mieć takie duże litery. Też na przykład sobie nagrywam na dyktafon różne takie rzeczy. Uczę się wszystkiego też na pamięć, posługuję się komputerem, programem powiększającym.
3: Czyli ty jesteś osobą zdecydowanie, można o tobie powiedzieć, że jesteś słabowidząca, a nie niewidoma, tak?
4: Tak, mam po prostu niedowidzenie dużego stopnia.
3: Jasne, rozumiem. Na dobry początek myślę, że do tych kwestii zdrowotnych to jeszcze też przejdziemy i o tym sobie porozmawiamy. Natomiast kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę Google twoje imię i nazwisko Aleksandra Gudacz, no to przede wszystkim pojawiają nam się jakieś nagrania z serwisu YouTube, gdzie śpiewasz, gdzie występujesz. Może powiedz naszym słuchaczom co nieco na dobry początek na temat tej twojej działalności. Jak to w ogóle się zaczęło wszystko? Ta pasja śpiewem to już od lat najmłodszych, czy później jakoś dopiero zaczęłaś się tym interesować?
4: Ja powiem tak. Ja chodziłam do szkoły dla osób niewidomych i niedowidzących w Krakowie przy ulicy Pieleckiej, ośrodek szkolno-wychowawczy. I tam ja w ogóle bardzo lubiłam śpiewać. Uwielbiałam, od dzieciństwa lubiłam śpiewać i chodziłam do szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczyłam się gry na instrumencie na fortepianie. Zaczęłam później chodzić na chór. Śpiewałam także również tak w szkolnych takich zespołach wokalnych i już tak na festiwale zaczęłam już tak bardziej jeździć od 18 roku życia, jak już tak ukończyłam liceum. Zaczęłam jeździć na festiwale. No wiadomo, że początki były trudne, bo nie zdobywało się sukcesów. No ale później się okazało tak, że później jeździłam na różne festiwale, imprezy artystyczne, ale też przede wszystkim otworzyło mi się też bardzo też życie, jak zaczęłam jeździć na już jak wystąpiłam też na festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Festiwal organizowany przez Fundację Mimo Wszystko Anny Dymnej. I jak była już 8. edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w 2012, jestem właśnie finalistką tego festiwalu i tam na tym festiwalu zaśpiewałam z Anią Wyszkoni piosenkę Wiem, że jesteś sam. Na półfinale śpiewałam piosenkę Ryszarda Rękowskiego Czemu nie tańczy na ulicach. No powiem tak, że zgłoszeń dużo, jest bardzo trudno się dostać. No nie jest łatwo, ale stwierdziłam, że zawsze trzeba co roku próbować do skutku, bo jak się coś nie uda, to czasem porażki motywują. Życie wtedy bardziej nabiera sensu, bo dlatego, że można wiele rzeczy nowych się nauczyć, nowych piosenek, ciekawy repertuar nagrywać. Także warto naprawdę próbować. I również jestem laureatką wielu festiwali, bo w roku 2009 zdobyłam nagrodę Grand Prix na festiwalu piosenki twórczości osób niepełnosprawnych Szukamy siebie w Kozienicach. Również wielokrotnie występowałam na festiwalu Widzieć muzyką w Kielcach, organizowane przez Krajowe Centrum Kultury Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach. I również jeździłam, występowałam również na festiwalu Widzieć muzyką w Bytomiu Odrzańskim, gdzie wielokrotnie tam zdobywałam również tam sukcesy. Pierwsze miejsce, drugie. No, to były sukcesy dla mnie. No i powiem tak, że też śpiewałam w Zaczarowanym Radiu Kraków. Też jako osoba już, jak weszłam tam do finału Zaczarowanej Piosenki, to już tam mnie zaprosili tam do Radia Kraków. Również udzielam się też charytatywnie dla pracowników, dla całego personelu Szpitala Specjalistycznego imienia Józefa Dietla pod kierunkiem dyrektora Szpitala Dietla, doktora Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, który nie tylko jest dla mnie lekarzem, ale również bardzo mi ojcuje od tylu lat. Jest człowiek wielkiego serca, który po prostu potrafił w ciągu 30 lat, 40 nadrobić, no przepraszam, co ja mówię, no, w ciągu 10 lat, kiedy znam tego pana doktora, od 2005 to tyle lat nadrobić, bo bardzo dużo dla mnie zrobił. To też za chwileczkę dojdziemy do tego, ale powracając jeszcze do śpiewania.
3: A w jaki sposób się, w jaki sposób się tam udzielasz? Dajesz występy pacjentom, czy to jest jakiś jeszcze inny sposób działalności?
4: To jest inny sposób działalności, bo z tego, że miałam też bardzo dużo pomocy, to się też chciałam tak odwdzięczyć, bo śpiew jest dla mnie przyjemnością, pasją. I to jest też takie, jak pan doktor Kosiniak powiedział, bo ja mieszkam właśnie w ośrodku szpitala Dietla tutaj. To jest ośrodek ochrony zdrowia, ośrodek hotel służby zdrowia, który podlega szpitalowi tutaj. No i właśnie tutaj jest również też tym kierownikiem taki pan Marian Jasiński, takim jest dobrym też kolegą pana dyrektora. No i z panem dyrektorem Kosiniakiem, pan kierownik tutaj taką rodzinną atmosferę stworzyli. No i powiedzieli do mnie, pan doktor powiedział, że Olu, ty się przytuliłaś tutaj do nas, do ośrodka, myśmy ciebie tu przytulili, bo pan doktor zauważył właśnie, że miałam tą, wrócimy do tej choroby, na którą cierpię, zaburzenia depresji lękowej. I on zauważył, pan doktor Kosiniak, że ja na tą cierpię na tą chorobę. Jak zobaczył, że ja śpiewam, poprosił mnie o piosenkę Kasztany. I ja zaśpiewałam tą piosenkę, bo to były pana kierownika Mariana Jasińskiego imieniny, na których tam właśnie śpiewałam. Przyszedł pan doktor Kosiniak, poprosił mnie o tą piosenkę Kasztany i ja zaśpiewałam tą piosenkę i powiedział, że się mną zaopiekuje. Widzę, że coś jest nie tak, że bardzo źle wyglądam, że trzeba się po prostu mną zaopiekować. I mam takie w nim oparcie jako dobrym człowieku, takiego mam dobrego przyjaciela w nim. I ja właśnie tam nawiązałam też kontakt z tym personelem szpitala i tam wszyscy nade mną pracowali i też mnie właśnie pan doktor ze wszystkimi wspierał mnie i po prostu uratowali mnie z tej depresji. No leczę się dalej, ale on od tej pory mnie właśnie wziął pod opiekę i zaproponował mi, że śpiewam, żebym co roku śpiewała dla szpitala, udzielała się, kolędowała.
3: Rozumiem, czyli ile już razy miałaś okazję tam śpiewać kolędy?
4: Ja już chyba śpiewam od 10, od 11 lat, od samego początku tam, kiedy pan doktor mnie poznał, tam w ogóle z personelem, to sam zaproponował mi, żebym właśnie tam z panem kierownikiem zaproponowali, żebym zaśpiewała na okładku i tam właśnie już od tylu lat, kiedy pan doktor się mną zaopiekował, to śpiewam właśnie już od tylu lat tam na takich właśnie spotkaniach opłatkowych. I tam właśnie jest taka bardzo fajna atmosfera, miło mi zawsze ze wszystkimi tam po prostu porozmawiać, spotkać się, no i też pod dobrą opieką. Wiele razy też leżałam w szpitalu na inne troszeczkę problemy zdrowotne i tam właśnie pan doktor mi nigdy, wiadomo, pomocy nie odmówił, także po prostu jak leżałam w jakimkolwiek innym szpitalu, bo zdarzały się różne sytuacje, jak miałam depresję, ten stan, pogorszenie stanu zdrowia, to dzwonił nawet, jaki jest mój stan zdrowia i także o taką bardzo wielką opiekę i troskę bardzo o to zadbał, także jestem bardzo naprawdę serdecznie wdzięczna. I tak po prostu współpracujemy i co roku tak jest, że udzielam się tam do szpitala i śpiewam.
3: A czym jest w ogóle dla ciebie śpiew? Bo wspomniałaś o tym, że śpiew jest dla ciebie przyjemnością, ale no nie oszukujmy się, gdzieś tam żyć za coś trzeba i z czegoś trzeba. Czy ty rozważasz, a może już tak jest, że śpiew to jest taka twoja pasja połączona z pracą, która też może dawać ci jakiś zarobek? Czy to jest po prostu tylko i wyłącznie pasja i nic więcej? Jak to jest?
4: Powiem tak, że śpiew jest przede wszystkim dla mnie pasją, bo ja kocham śpiewać, uwielbiałam śpiewać, ale jak ktoś na przykład mi zaproponuje, żeby też była kwestia takiego zarobku, to też jest to ważne.
3: Czemuż przyjemnego z pożytecznym nie połączyć, prawda?
4: Proszę?
3: Czemuż przyjemnego z pożytecznym nie połączyć?
4: Tak, no bo to też jest głównie to przyjemność, ale jak ktoś mi na przykład tam zaproponuje, żeby też był na przykład tam zarobek z tego, no to wiadomo, trzeba się cieszyć, nie? To jest też, no, też takie miłe, bo śpiewałam też, no, na imprezach okolicznościowych, wesela, bo kiedyś śpiewałam w takim zespole, no i też przez jakiś czas właśnie zarabiałam tam na różnych takich uroczystościach okolicznościowych wesela, czy na przykład jak były jakieś śluby, czy gdzieś na ślubie zaśpiewać, no to też tam czasem się właśnie coś tam mi trafiło, jak ktoś mi na przykład zaproponował. Ale ogólnie powiem bardziej, że śpiew to jest taki jakby bardziej taka przyjemność, terapia przede wszystkim, bo nie myślę o niczym, zupełnie o problemach zapominam, także no nie myślę o niczym. Zawsze tak muzyka mnie wycisza, śpiew mnie wycisza, daje mi takiej energii. Przez śpiew można się rozwijać, bo właśnie tak poruszając sprawę odnośnie śpiewania, też się uczę w szkole wokalno-aktorskiej. Jestem na drugim roku wydziału wokalno-aktorskiego i tam właśnie uczę się śpiewu i tam mam zadania aktorskie, także sobie tam daję radę.
3: Wiążesz z tym jakoś swoją przyszłość po ukończeniu tej szkoły?
4: Powiem tak, że po ukończeniu tej szkoły ma się zawód aktor scen muzycznych, no ale śpiew to jest bardziej też taki, wiadomo, że dodatek. No ale ja mam też stałą pracę i zaraz dojdziemy do tego, bo stała praca to właśnie też jest bardzo ważna, bo wykonuję pracę zupełnie innego zawodu, gdzie nie miałam wcześniej z tym styczności. Wiadomo, takie rzeczy się też robi w domu, ale pracuję jako, jestem pracownikiem jako zaplecza kuchni i nie miałam do czynienia nigdy na przykład z wywarkami, ale dzięki temu, że byłam właśnie w projekcie Stowarzyszenia Ognisko, to też właśnie poszłam do tej pracy i też mogłam się wiele rzeczy też nauczyć, bo trzeba się rozwijać. Wiele innych rzeczy ciekawych się można też nauczyć.
3: No wiesz, tak myślę, że nawet jeżeli miałabyś gdzieś do czynienia w domu ze zmywarką, to te zmywarki na kuchniach różnego rodzaju restauracji to są znacznie większe urządzenia, takie bardziej przemysłowe, no bo nie myjemy tam w końcu jednego, dwóch, trzech czy dziesięciu talerzy, prawda? To zdecydowanie więcej.
4: Tak, więcej
3: i też musi być jakiś tam inny sposób obsługi. Jeszcze tak zamykając powoli kwestię śpiewu. Czy masz jakichś swoich ulubionych artystów? Czy wzorujesz się na kimś? Czy ktoś jest twoim idolem?
4: Ja powiem tak, bardzo mi się marzyło i do dziś marzę, żeby zaśpiewać w duecie z panią Alicją Majewską. Moim zdaniem jest to osoba naprawdę wielkiego serca. Bardzo fajna, miałam okazję ją poznać w Warszawie, też jak miałam koncert, który tam śpiewałam. Z Grudziądza tam były organizowane warsztaty i śpiewałam tam właśnie, miałam swój występ, ale miałam okazję poznać panią Alicję Majewską i w ogóle bardzo lubię jej piosenki, marzyło mi się właśnie, żeby z nią zaśpiewać. Oprócz Alicji Majewskiej lubię też piosenki Anny Jantar, Ryszarda Rynkowskiego, Michała Bajora, lubię też śpiewać takie właśnie muzykale. Słucham takich standardowych piosenek Whitney Houston, takich standardowych kawałków i no teraz właśnie śpiewałam ostatnio też, no jak mi zaproponowano wcześniej w szkole wokalno-aktorskiej na La Fantasie z repertuaru Ennio Morricone, muzyk, który napisał po prostu muzykę do 500 filmów i ten kawałek jest z filmu Misja i podsunięto mi to, żebym to zrobiła i naprawdę rewelacyjny kawałek. No i lubię przede wszystkim też z takich artystów Ryszarda Rynkowskiego piosenki, tak powiedziałam, Seweryna Krajewskiego, z takich nowych artystów to też ma Ania Dąbrowska, bardzo ładne kawałki, wielu innych artystów, naprawdę, takich lubię właśnie starszych takich artystów, bo z wyższej półki, bo ci artyści mają też taki właśnie wyższy warsztat. Także no, Grażyna Łobaszewska też ma niektóre piosenki bardzo fajne.
3: A to jest tak, że jeżeli śpiewasz jakieś piosenki, bo zazwyczaj na różnego rodzaju festiwalach piosenek dla osób niepełnosprawnych, no i zresztą nie tylko dla niepełnosprawnych, bo przecież te różne telewizyjne talent shows też na tym polegają, że śpiewa się jednak piosenki czyjeś, to śpiewasz piosenki swoich idoli, czy też jakichś innych artystów? Jak to wygląda?
4: Tak, śpiewam również też i innych artystów, bo miałam też na przykład okazję, przykładowo jak kiedyś jeszcze w Ciechocinku, jeszcze świętej pamięci piosenkarka Grażyna Świtała organizowała festiwal, to miałam okazję zaśpiewać z Eleni, miałam okazję zaśpiewać z Haliną Frąckowiak, tutaj na przykład na festiwalu Zaczarowanej piosenki z Anią Wyszkoni, bo tutaj wybierają po prostu gwiazdę, z kim się kto zaśpiewa i też to jest takie fajne, czyjś repertuar poznać. Także no, śpiewam różne piosenki. Co z muzykali też, tak Też religijne kawałki śpiewam, bo na przykład nieraz trzeba gdzieś na przykład na festiwalu piosenki maryjnej kiedyś śpiewałam, miałam na wyróżnienie, już tam nawet nie pamiętam dokładnie, i śpiewałam też utwory religijne.
3: Tworzysz też coś sama? Komponujesz, piszesz teksty, czy za to się nie bierzesz?
4: Powiem tak, że udało mi się akurat skomponować muzykę do tekstu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, do wiersza Elegia o chłopcu polskim, pamiętniki Zofii Bobrówny, który napisał wiersz Julii Słowackiej, ja do tego skomponowałam muzykę. I kiedyś akurat udało mi się, co prawda ja powiem szczerze, nie mam bardzo głowy do układania tekstów, bardziej to może bym mogła zostać kompozytorem, ale udało mi się, jakieś chyba natchnienie było, że udało mi się skomponować swoją autorską piosenkę Matko Najświętsza Ma. I ułożyłam tekst i ułożyłam muzykę do tego.
3: Jak wygląda u ciebie proces komponowania? Bo czy używasz jakichś specjalnych narzędzi, czy posługujesz się komputerem, jakimś programem do zapisu nutowego, czy to jest po prostu kartka, ołówek i twoja własna inwencja?
4: Powiem, że ja mam w głowie, bo no, większość ludzi tak się może tym nie chwali, tak nie chciałabym się chwalić, ale dużo osób też zauważyło, że mam słuch absolutny, bo też sama sobie po prostu komponuję, sama sobie układam nuty. Nieraz na przykład jak jadę do pracy, przykładowo jadę tramwajem, bo troszeczkę jest kawałeczek, troszeczkę jak jadę tramwajem z Ruczaju, bo tutaj wysiadam przy dworcu, to jedzie się jednak tam 15 czy 20 minut do dworca, czy jak się wraca z pracy, no to nieraz na przykład mi się tam układają jakieś nuty i tak sobie układam nuty. I nieraz na przykład sobie tak coś tak nawet mi się nieraz coś tam utworzy, jakieś tam parę taktów muzyki. Też na przykład instrumentalne utwory sobie skomponowałam, bo mam instrument, który rok temu kupowałam. Yamaha DGX 660, to jest takie uderzenie dźwięku, też dobry dźwięk fortepianu ma ten instrument. 88 klawiszy, no i mam słuchawki, sobie też na przykład komponuję i gram. Także dużo takich, bardziej takich instrumentalnych takich utworów komponuję. Nawet do niektórych utworów jeszcze nie wymyśliłam tytułów, no ale sobie właśnie tak gram i to też tak mnie odrywa tak od różnych problemów codziennych. Muzyka jest taką dobrą terapią i tak mi zabija ten czas właśnie.
3: Czyli te utwory...
4: Przy instrumencie to po prostu kilka godzin nieraz. Siedzę.
3: Rozumiem, no nie ma to jak pasja. Czyli dobrze rozumiem, że te utwory są w twojej głowie i ty po prostu je w tym momencie grając gdzieś tam sobie nagrywasz, zapisujesz, ale to nie jest tak, że siadasz przed partyturą i komponujesz jakieś utwory, żeby na przykład ktoś inny to zagrał. To po prostu ty skomponowałaś, ty zagrałaś, to jest tylko i wyłącznie wytwór
4: tak,
3: twojej.
4: Tak, właśnie dużo się posługuję słuchem, no bo dlatego, że nagrywam sobie na dyktafon, no bo wiadomo, u mnie byłby problem z przeczytaniem nut ze względu no niestety na dysfunkcję wzroku i troszeczkę mam troszeczkę spowolnione tempo właśnie uczenia, no bo ktoś, kto jest osobą widzącą, wiadoma rzecz, że sobie przeczyta, ja mam podwójną pracę, bo się muszę wszystkiego uczyć na pamięć, ale dar od Boga jest to, że człowiek ma słuch, także tylko naprawdę z tego naprawdę warto się cieszyć.
3: A czy nie myślałaś kiedyś, żeby nauczyć się brajlowskich nut?
4: Powiem, że ja się nie uczyłam brajlem. Ja uczyłam się czarnodrukiem, ale powiem, że nie lubiłam za bardzo brajla.
3: Rozumiem.
4: Bo pisałam w pierwszej klasie podstawówki brajlem, to jakoś tak nie bardzo. Jak zaczęłam od drugiej klasy pisać czarnodrukiem, to wolałam czarnodruk.
3: No tak.
4: Ja jednak wolę się ze słuchu uczyć, bo słuch sobie rozwijam, ćwiczę. Także
3: rozumiem.
4: To jest dla mnie lepiej. Ja już jestem przyzwyczajona do tego.
3: No tak, a jak to mówią, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, więc z tym się nic nie zrobi. Olu, to teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali chwilę, bo już wiemy, że jesteś osobą słabowidzącą, natomiast porozmawiajmy jeszcze trochę o drugim twoim problemie, mianowicie depresji. To znaczy, ja to tak ogólnie nazywam depresją, ty zawsze używasz jakiegoś takiego bardziej rozwiniętego, konkretnego określenia tego, co ci dolega, gdybyś jeszcze mogła raz to powtórzyć, co to jest dokładnie?
4: To są zaburzenia osobowości, czyli zaburzenia afektywne, zaburzenia nastroju, głównie zaburzenia depresji lękowej. Tak miałam to stwierdzone.
3: Może wyjaśnijmy słuchaczom, na czym to polega, bo kiedy zawsze słyszymy o tym, że ktoś cierpi na depresję, no to tak bardzo ogólnie, nie wgłębiając się w temat, no to często słyszy się o tym, no, że się po prostu komuś nic nie chce, albo jakaś jesienna taka chandra nas dopada, ale to jest chyba jednak coś zupełnie innego, prawda?
4: Znaczy powiem tak, że to też, no wiadomo, chandra swoją drogą po prostu robi to, ale no nieraz bywały takie momenty, że ja nie byłam w stanie po prostu niczego zrobić. Było ciężko po prostu do mnie dotrzeć, ciężko było też nawiązać kontakt. No to depresja to jest taką po prostu chorobą, gdzie no powiem, że kiedyś to był temat tabu, bo ludzie nie chcieli po prostu o tym mówić, ale teraz to już się o tym głośno mówi, bo to nie tylko ja, ale to często ludzi to dotyka. To też wiadomo, że człowiek ma też swoją wrażliwość artystyczną, też no wiadomo, człowiek też wcześniej też troszeczkę dużo przeszedł i jak chodziłam do szkoły, to też swoje przeszłam, no trochę miałam też takich innych takich kłopotów, bo też bym nie chciała tak bardziej już publicznie tego
3: rozumiem.
4: Mówić. No ale po prostu miałam takie po prostu stany, że bywały zasłabnięcia, takie już po prostu no zaburzenia również takie psychosomatyczne, gdzie pojawiały się no, zasłabnięcia, kołatania serca i takie problemy z żołądkiem, zupełnie odsuwanie się od świata. To było właśnie takie, miałam problemy z trawieniem, no i miałam stany takie, gdzie no, człowiek już nawet próbował się nawet targać na życie, no bo różne były trudniejsze takie okresy, które przechodziłam w życiu. No i niestety no, wielokrotnie byłam hospitalizowana w szpitalu. Ale powiem panu, że teraz Bogu podziękować, że ja 3 lata, już będzie 3,5 roku, kiedy nie leżę w szpitalu dzięki pracy, a przede wszystkim też no zawdzięczam panu doktorowi Kośniakowi, który mi naprawdę życie i zdrowie ratował i mówi: Olu, myśmy wszyscy nad tobą pracowali, bo dzięki temu, że mam teraz właśnie dużo właśnie przyjaciół, znajomych, którzy mnie właśnie też wspierają, trzymają na duchu, a przede wszystkim powtarzam jeszcze raz, praca i jeszcze raz praca.
3: Na czym ta praca polega? Bo jak rozumiem, chodzi ci o pracę zawodową, czy też pracę nad sobą?
4: Praca nad sobą, ale też praca, jeśli chodzi o podjęcie pracy, bo powiem, że też no, zawdzięczam też całemu personelowi, który mnie bardzo wspiera, podtrzymuje na duchu i są osoby, które przede wszystkim, jak ja poszłam do pracy, są osoby, które mnie bardzo poświęcili też dla mnie bardzo dużo czasu. Zawdzięczam właśnie szefostwu wspaniałemu, który bardzo poświęcał dla mnie czasu i kolegom, znajomym tutaj z pracy. Głównie to ja chciałam właśnie całą dyrekcję pracy w ogóle pozdrowić.
3: To może powiedzmy, Olu, w ogóle gdzie pracujesz i czym dokładnie się zajmujesz, skoro już do tego przechodzimy?
4: Ja zaraz właśnie wszystko powiem. To jest tak. Ja jestem pracownikiem zaplecza kuchni, czyli pracuję na zmywaku. No, myję naczynia, talerze,

0: od 2014 w tym stowarzyszeniu i tam miałam właśnie psychologa pracy, mam trenera pracy, który na początku pomaga właśnie mi poznać mnie, rozmowy takie przeprowadzać, czym jest praca, po co się idzie do pracy. No i później miałam także trener już od spraw praktycznych, szukanie ofert pracy, chodzenie w różne miejsca pracy, żeby zobaczyć mniej więcej jakie mam możliwości, żeby było łatwiej trenerowi tak dobrać tą pracę do moich możliwości. Trener idzie później na analizę do miejsca pracy, jaka ta praca jest, czy jest dobra praca. Potem poszłam, chodziłam na praktyki na początku, żeby zobaczyć, czy ta praca będzie dobra dla mnie i później się okazało, że faktycznie się to okazało sukcesem i zostałam przyjęta do pracy. I powiem, że też jak mówiliśmy o tej depresji, to też mi to dużo pomogło, bo przede wszystkim na kuchni, to powiem tylko tyle, że taka jest u nas tradycja, na kuchni jak się pracuje, że w ogóle w hotelu tam, a na kuchni to wesoło być musi. O, to tyle mogę powiedzieć.
1: No tak.
0: Jest się między ludźmi, personel jest naprawdę tak fantastyczny, że jak ja przyjdę do pracy i ktoś mi coś śmiesznego powie, to ja się tak uśmieję, że jak przyjdę do domu, to ja się wieczorem, nawet pół dnia nawet uśmieję. I cały dzień sobie na przykład pamiętam i przez dłuższy czas pamiętam, co ktoś mi coś śmiesznego powie, bo naprawdę są ludzie fantastyczni. Tam nawet w pracy doceniają moje śpiewanie, bo teraz właśnie w grudniu miałam koncert kolęd tutaj właśnie w miejscu pracy, w hotelu. I właśnie szef, Dawid, Sebastian, który jest zastępcą, no i również dyrektor tego hotelu, Marek Karyś, właśnie zaproponowali, żebym zaśpiewała na koncercie kolęd. No i mam też takiego bardzo fajnego też kolegę w pracy i wszyscy są fajni, cały personel fantastyczny i, no i taki kolega Jarek mówi do mnie: Olu, ja będę twoim opiekunem również, będę cię też wspierał, żebyś była, no po prostu miała wsparcie w pracy. No i bardzo zawdzięczam szefostwu Dawidowi, Sebastianowi, bo też właśnie od samego początku oni też bardzo tutaj dużo poświęcili pracy dla mnie. Bardzo dużo też Sebastian właśnie dla mnie poświęcał, będę teraz zastępcą, poświęcał bardzo dużo pracy dla mnie. Od samego początku wprowadzał mnie w tą pracę, pomagał mi dużo, poświęcał bardzo dużo, naprawdę tyle cierpliwości włożył. Wszyscy w pracy tam, i w ogóle cały personel i z biura, i wszyscy, no i recepcja, i wszyscy z baru, no cały personel i wszyscy na kuchni, jak były jakieś spotkania takie pracownicze, takie firmowe, to nigdy nie byłam tak na boku, bo zawsze czy odprowadzić mnie, czy pod rękę wziąć. Bardzo mnie wspierali, tak to nie byłam w ogóle na boku i zawsze było tak, no pilnujcie Oli i tak dalej. Tak po prostu powiem, że miałam nawet jak koncert kolęd miałam, to było tak, że miałam i odwóz i przywóz załatwiony, także no było super, naprawdę jest taki super profesjonalizm taki, że ludzie nawet nie mieli wcześniej styczności z osobą niepełnosprawną.
1: Profesjonalizm, ale i chyba po prostu zwykła ludzka życzliwość i empatia.
0: Niesamowita, naprawdę. I powiem pani, ja się tak zżyłam z tym personelem i po prostu mi nawet też wszyscy mówią, że Olu, jesteś jak w rodzinie tutaj, w tej pracy. Jesteś w naszej rodzinie. No i się okazało, że miałam najpierw na rok umowę, bo miałam subsydiowane zatrudnienie. Później była umowa na 2 lata i później teraz dostałam rok temu umowę na czas nieokreślony. I naprawdę jest fantastycznie i są bardzo mi życzliwi wszyscy w pracy, są naprawdę bardzo to z sercem cały personel, naprawdę profesjonalizm, jeśli chodzi o pomaganie, o opiekę, także naprawdę jak w rodzinie.
1: No to tylko pogratulować i pozazdrościć, bo myślę, że nie wszyscy mają takie warunki i takie możliwości, żeby gdzieś tam powiedzmy tę pracę dostać. Ale chciałbym właśnie o to zapytać, bo opowiadasz o tym, jak jest w pracy, ale powiedz, czy ciężko było ją dostać z dwiema bądź co bądź niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnością gdzieś wzroku, no i z problemami także z psychiką. Czy to potencjalnych pracodawców gdzieś tam nie odstraszało? Czy na przykład nie było tak, że jak dowiadywali się, że jest ten problem, no to jednak rezygnowali? Bo tak jak powiedziałaś, to problemy depresyjne to jeszcze do pewnego czasu był temat tabu i o ile z niepełnosprawnościami fizycznymi to już ludzie jakoś tak się pogodzili, o tyle no jeszcze takie niepełnosprawności budzą pewien problem, przynajmniej u części.

0: Tak, bo w niektórych zakładach pracy jest tak, że też się boją właśnie przyjmować właśnie takie osoby, ale powiem tak. Ja w ogóle miałam pracę, tak jak powiedziałam, dzięki temu, że byłam też w stowarzyszeniu i że jestem w stowarzyszeniu Ognisko beneficjentem i miałam właśnie tak, że ta praca była tak fachowo właśnie znaleziona, bo to było sprawdzenie miejsca pracy, trener pracy, przede wszystkim pracodawca poinformował o stanie zdrowia. Ja dawałam sobie, bo miałam tak, bałam się, że sobie ze zmywarką nie poradzę. To była dla mnie naprawdę, taki był stres, bo sobie pomyślałam, no nie wiem jak to będzie z tą pracą, bo osoba niedowidząca, nie wiem czy przyjmą mnie do pracy ze słabym wzrokiem, no obsługując zmywarkę, jak osoba niedowidząca sobie da radę, czy ja sobie dam radę. A tu się okazało wszystko super. W ogóle to w pracy też właśnie się dowiedzieli, że mam taką, a nie inną niepełnosprawność, takie schorzenie. Zaakceptowali to i zostałam bardzo zaakceptowana w pracy. I powiem naprawdę, że 3 lata już dnia i 3,5 roku, że nie leżę w szpitalu, bo też mi praca wpłynęła też tak, wsparcie w pracy, fantastyczna atmosfera wpłynęła naprawdę na poprawę mojego zdrowia, bo znacznie mi się stan poprawił. I przede wszystkim bycie między ludźmi, przede wszystkim jak jest wesoło i się można uśmiać, to też to dużo daje, zajęcie w pracy i przede wszystkim wsparcie stowarzyszenia, bo właśnie tu pani Anetka Bielnicka kiedyś właśnie pracowała w Stowarzyszeniu Ognisko i też właśnie pracowała tam, to też mnie, tam właśnie byłam przyjęta też właśnie do projektu w stowarzyszeniu i do tej pory jestem w stowarzyszeniu, mam wsparcie psychologa, wsparcie trenera, jak jest jakaś na przykład trudna tam sytuacja, o której chcę porozmawiać, to zawsze trener przychodzi na monitoring do pracy, omawiamy problemy na przykład z pracodawcą, czy są jakieś obawy i to też mi bardzo dużo daje takiego wsparcia.
1: Czy często się takie sytuacje zdarzają, że są jakieś problemy albo jakieś niejasności?
0: To znaczy ja nieraz mam jakieś na przykład przykładowo takie momenty, że na przykład się czegoś tam obawiam, czy mam jakieś lęki. No to wiadomo, że rozmawiam z trenerką, to zawsze przyjdzie i też i porozmawia i przyjdzie na monitoring, bo też to monitorują sytuację w pracy i zawsze z pracodawcą rozmawiamy i takie mam wsparcie i też poświęcają dla mnie tutaj czas w pracy wszyscy, cały personel i na przykład nieraz jest tak, że ktoś mówi, słuchaj Ola, czy chcesz porozmawiać, nie? To idziemy na stronę i naprawdę to jest naprawdę coś wspaniałego, bo wiadomo, że do pracy tak naprawdę przychodzi się pracować, ale ktoś naprawdę ludzie mają tak wielkie serce w pracy, że potrafią poświęcić nawet choć trochę tego czasu, żeby chwilę porozmawiać. I powiem, że że zostałam też wprowadzona w tą pracę i wspierają mnie, już tak poczułam później pewniej. Też mi to bardzo dobrze też tak wpłynęło na psychikę. No i powiem, że postanowili jednak, właśnie wiadomo, przyjąć mnie do pracy. I są wszyscy zadowoleni i też to jest taka, powiem, że też lekcja pokory, bo dlatego, że też no, osoby całkiem tam widzące, które mają, są całkiem sprawni tam wszyscy, tak, to też mogą się zawsze od takiej osoby też wiele nauczyć, że na przykład nieraz spotykałam na drodze takie osoby, które mówią, a że osoba niepełnosprawna, to może się ktoś, że się mogą, nikt oczywiście tam. Ludzi różnych spotykałam na drodze, także mówili, że ktoś się może, mając słaby wzrok, się do pracy nie nadawać, bo ktoś jest niepełnosprawny. A to właśnie czasem można powiedzieć, że niepełnosprawny więcej potrafi i też ktoś się może takim sposobem nauczyć od kogoś, nie? Że ten ktoś potrafi i kiedy były grupy, czy jakiekolwiek były takie, że trzeba dodatkowo przyjechać do pracy, nigdy nie odmawiam, bardzo tego pilnuję, bo zawsze to będzie kiedyś owocowało. Jak ja będę potrzebowała pomocy, czy ja potrzebowałam pomocy, nikt mi tej pomocy nie odmówił. I tak właśnie sobie wzajemnie pomagamy, a moim marzeniem było właśnie pomagać innym. Wzajemnie sobie pomagać, bo to też jest zabicie czasu i teraz mi zawsze ucieka tydzień za tygodniem, jak podejmuję pracę.
1: No właśnie, mówisz, że twoim marzeniem było pomaganie innym. Czy to marzenie się spełnia? W jaki sposób realizujesz się pod tym względem? Pomagasz?
0: Oczywiście, że pomagam, bo na przykład takie bardzo pomaganie jest takie, że na przykład jak ktoś mnie poprosi, bym przyjechała na przykład na grupę, czy coś pomóc, no to nie ma problemu, to ja chętnie pomogę i też zawsze ktoś to doceni. Ja w ogóle w pracy zostałam bardzo doceniona i naprawdę to jest bardzo ważne, bo jednak w pracy przebywa się jednak jakiś czas, Przebywa się te kilka godzin w pracy, trochę tego czasu się spędza.
1: A może, Olu, powiedzmy właśnie, może powiedzmy, gdzie dokładnie pracujesz, jeżeli to nie jest jakąś tajemnicą, bo myślę, no, że warto wymieniać takie miejsca, gdzie osoby niepełnosprawne są mile widziane, gdzie nie boją się osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Myślę, że warto takie postawy promować.
0: Bo ja przede wszystkim chciałam pokazać to, że ja potrafię. Było mi trudno, no wiadomo, że początki są zawsze trudne, wiadomo, że człowiek się pewnych rzeczy uczy, no wiadomo, że to wdrażanie się w pracę takiej osobie, wiadomo, że jest o wiele trudniej i to trochę dłużej u mnie trwało, ale mimo wszystko wsparcia i pomocy, jaką ja osiągnęłam przez współpracowników, którzy włożyli tyle serca, cierpliwości, to naprawdę też mi to właśnie bardzo dużo pomogło. Pracuję w hotelu Puro. To jest niedaleko galerii. To jest hotel czterogwiazdkowy i jesteśmy też jednym z tych tutaj właśnie najlepszych takich hoteli tutaj w Polsce, bo hotel się bardzo dobrze rozwija i teraz będą już niedługo, nie pamiętam dokładnie kiedy, czy to będzie chyba latem, bo nie chciałabym tutaj tak wprowadzać w błąd, ale będzie otwarty już drugi Puro Hotel Kraków na Kazimierzu. No ja jak jeszcze właśnie pracuję od 4 lata, to tak patrzę i tak obserwuję, że ten hotel naprawdę coraz bardziej się naprawdę rozwijamy, naprawdę się rozwijamy. Jest kilka tych hoteli w Polsce, bo i ten hotel znajduje się w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku. No i tam główna siedziba chyba tam w Warszawie jest właśnie, kadry, wszystkie tam, wszystkie osoby tam... Dyrekcja tam,
1: rozumiem.
0: To jak się mówi, tak? To
1: cały zarząd.
0: Główna siedziba w Warszawie. Tak, zarząd główny w Warszawie. I powiem, że naprawdę rozwijamy się bardzo. Bo
1: no,
0: kiedyś
1: tak,
0: było
1: tak,
0: że teraz mieliśmy ostatnio przez tydzień czasu, był Red Bull w Krakowie i mieliśmy bardzo dużo gości, a kiedyś nie było tak, bo już później się zaczęły tak te bankiety, na 180 osób i naprawdę tak jak tyle czasu pracuję, naprawdę się rozwijamy, bardzo się rozwijamy i obyśmy się rozwijali dalej.
1: Dalej, bo, tak. I żeby zawsze była taka, i żeby zawsze była taka otwartość na zatrudnianie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
0: Dlatego to jest też bardzo ważne, że trzeba pokazać, że osoba niepełnosprawna potrafi. Potrafi i naprawdę wiele rzeczy się można nauczyć, bo ktoś jest bardziej, jak już na przykład swoje ktoś w życiu przeszedł, to już człowiek się bardziej uodparnia na pewne rzeczy. Także to naprawdę nieraz się spotyka ludzi, jak ja kiedyś pracowałam jako kolporter ulotek, ale to już dawno i tak spotykałam ludzi, jak przychodzili, to tyle młodych ludzi, co ani do pracy nie pójdzie. I to zdrowi ludzie, tylko idą na złą drogę i no nie zajmują się pracą, tylko no wiadoma rzecz, że myślą, po prostu są tacy ludzie, którzy myślą, że praca sama przyjdzie albo ktoś im da. A ja
1: albo jakoś to po prostu będzie.
0: Ja jestem nauczona, chciałabym pieniądze mieć ważne, uczciwie zapracowane.
1: Jasne. I to się chwali. Tak jeszcze myślę, że możemy przez chwilę porozmawiać, no bo wspomniałaś jednak o kilku też organizacjach, czy właśnie o ognisku, czy o innych fundacjach, które pomogły ci. Może porozmawiajmy, jak tego typu instytucje w twoim życiu pomogły, jak otrzymałaś wsparcie.
0: Ja może teraz zacznę tak. Instytucje tego typu, no wiadomo, że... nie pomijając tam spraw zdrowotnych, tam szpitalnych, bo jak były jakieś problemy zdrowotne, to zawsze do pana doktora szłam i miałam też bardzo dużo właśnie takiej pomocy, to wiadoma rzecz. A przede wszystkim, że tak się już bardzo tak rozwinęłam, to przede wszystkim Fundacja Anny Dymnej. Pierwszym moim takim właśnie problemem było to, że ja jeszcze wcześniej, pamiętam, pracowałam jako kolporter ulotek. Później uległy jakieś zmiany w tej firmie, i okazało się, że później zostałam bez pracy. Jeden miesiąc, drugi. Okazało się, że niby miało być tam rozdawanie z powrotem tych ulotek od czerwca, ale jednak się okazało, że nie. No i mówię, no że jak mija praktycznie trzeci miesiąc, że jestem bez pracy, to już po prostu u mnie się naprawdę zawaliło wszystko. Ja już miałam takie myśli, że mi się świat odwróci, już przewrócił do góry nogami. Niestety później się pojawiło pogorszenie stanu zdrowia, którym było u mnie załamanie nerwowe, że z powodu braku pracy ja niestety znalazłam się w szpitalu, ale pamiętam, było tak, że był festiwal zaczarowanej piosenki, jeszcze podeszłam później do pani Ani, no i mówiłam, że jestem bez pracy, pani Ania mówi do mnie, że Olu, nikt się nie martw, znajdziemy coś. No i Kasia właśnie Walaszek z fundacji, tak po 2 tygodniach z Fundacji Ani Dymnej zadzwoniła, też taka mi bardzo przyjazna osoba i wszyscy fundacji, że Stowarzyszenie Ognisko, które znajduje się na ulicy Prądnickiej, bo wcześniej ten pierwszy projekt to był, którym byłam, nazywał się Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i tam zostałam właśnie pokierowana na spotkanie z Anią, która była jest psychologiem i tam miałam właśnie spotkanie w stowarzyszeniu odnośnie tego programu, który polega właśnie na pomocy w odnalezieniu pracy osobom, które właśnie mają niepełnosprawność psychiczną. No i tam trzeba było włożyć odpowiednie papiery, orzeczenie, opinia od psychologa, zaświadczenie lekarskie. No i tam papiery, tam wypełnić to wszystko. I tam miałam na początku spotkania z psychologiem. Tak, mówiłam, czym jest praca, na temat emocji, na temat stanu zdrowia, żeby mniej więcej psycholog tak mniej więcej wiedział, w jaki sposób mnie ukierunkować. Spotkania z trenerem, który już bardziej jest od spraw praktycznych, tak jak powiedziałam, szukanie ofert pracy, chodzenie w różne miejsca pracy na praktyki, żeby zobaczyć mniej więcej ja i ile jestem w stanie co zrobić, co umiem zrobić, żeby takiemu właśnie trenerowi było łatwo znaleźć mniej więcej do możliwości dobrać pracę. No i później spotkania z doradcą zawodowym, że tak mniej więcej ukierunkować, jaka mniej więcej byłaby taka właśnie dobra praca. No i ja niestety później miałam to po czasie, to niestety ten pogorszenie stanu zdrowia. No i później w grudniu, jak wróciłam z powrotem do projektu, to okazało się, że jest oferta pracy dla mnie, tylko trzeba iść na analizę. No i trenerka właśnie poszła na analizę, zobaczyła to miejsce pracy i później mnie wprowadziła w to miejsce pracy. Okazało się to miejsce pracy, że będzie okej. I też miesiąc, znaczy zawsze było tak, że trener zawsze co miesiąc przychodzi na monitoring. Na początku przychodziła trenerka ze mną do pracy, wdrażała mnie w pracę, uczyła nowej pracy i później czas wspierała mnie. No i cały czas mnie wspiera, tylko później jak już tak pomalutku trener się tak odchodzi pomalutku, żeby już tak usamodzielniać tego beneficjenta.
1: No tak, żeby ten beneficjent nie był też uzależniony od trenera, bo w końcu nie o to chodzi. Trzeba sobie zacząć powoli radzić samemu, prawda?
0: Tak, powoli po prostu radzić samemu. No i później właśnie byłam przyjęta do pracy. No i później w kolejnym projekcie byłam teraz. Znowu będzie teraz projekt przedłużony jeszcze, jakby połowa projektu i kolejny projekt będzie przedłużony do 2019 chyba, bodajże do marca i zobaczymy co dalej. Ja jestem bardzo za tym, żeby być w tych projektach, bo no wiadoma rzecz, że to jednak wsparcie trzeba mieć, no bo zażywam te leki na stałe, no ale jednak różnie nieraz bywają, różne są sytuacje nieraz. Czasem się komuś sytuacja gdzieś tam różna losowa nieraz pogorszy, no różnie bywa. To jednak to wsparcie, żeby jednak mieć stałą kontrolę psychologa, trenera jednak i nie chciałabym jednak tutaj być w takiej właśnie sytuacji, żeby nie uczestniczyć w żadnych projektach, bo to wtedy jak jestem w projektach tego typu organizowanego właśnie przez stowarzyszenie, to ja się czuję zdecydowanie taka bezpieczna i lepiej i wiem, że jestem pod taką właśnie dobrą opieką, bo no różne nieraz sytuacje czasami niespodziewane się czasami trafiają i też jest bardzo ważne, żeby jednak mieć to wsparcie.
1: Natomiast jeżeli chodzi o pracę, to tak czy inaczej tę pracę masz już zapewnioną, jak rozumiem, pracodawca jest z ciebie zadowolony, więc jeżeli nawet by tak się zdarzyło odpukać, że projekt by się skończył, no to ty tej pracy w tym momencie nie tracisz, no tylko na przykład wsparcie jakiegoś tam psychologa czy innych lekarzy, specjalistów będziesz musiała organizować sobie we własnym zakresie, tak?
0: To znaczy, ja myślę, że no, projekt będzie trwał do 2019 do marca. Zobaczymy jak dalej. Ale to Stowarzyszenie Ognisko naprawdę już od tylu lat istnieje, że zawsze były dotacje nawet na ten projekt, bo to już to stowarzyszenie od tylu lat działa, że naprawdę tyle osób, bardzo dużo osób podjęło pracę i też na pewno jest to na pewno docenione i jest naprawdę super opinia, także ja tylko się naprawdę będę modlić i modlę się, żeby to stowarzyszenie jak najdłużej istniało i żebym cały czas była też z tymi osobami, bo też stowarzyszenie są osoby, które ich wspierają i naprawdę są też no, życzliwi mi osoby i to też mi takie wsparcie też mi pomogło tak no na psychikę dobrze pomóc. Także to jest też bardzo ważne. A w pracy właśnie, jak mi psycholog mówi, że no pozycja pewna w pracy, tak żeby się o nic nie martwić. No i tak mi nawet powiedzieli, Olu, umowa, masz zawartą umowę, tak żebyś się nie martwiła o pracę. I to są wszyscy naprawdę życzliwi z sercem i naprawdę ja właśnie serdecznie tak was to chciałam podziękować też i personelowi całemu, wszystkim współpracownikom, którzy są bardzo tacy życzliwi i serdeczni. Naprawdę są wszyscy fajni. Także byłam bardzo zadowolona też, że zaśpiewałam ten koncert Kolęd u siebie w pracy. To znaczy, że też moje zdolności artystyczne potrafię docenić, także to jest bardzo ważne.
1: Tak powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, zatem jeżeli jeszcze, Olu, chciałabyś coś dodać na zakończenie, coś, o co nie zapytałem, a może o coś powinienem zapytać, albo coś, gdzie jakiego tematu nie było jeszcze okazji poruszyć, no to teraz jest jeszcze okazja.
0: No to przede wszystkim, no, będę się zgłaszała znowu do Festiwalu do Czerwonej Piosenki. Ja próbuję co roku, czy wejdę, czy nie wejdę, to już tam jury decyduje, ale trzeba zawsze próbować i się nie poddawać, bo jak człowiek się będzie wycofywał, to będzie się sam cofał i trzeba, jak się nie uda, to trzeba potem kartkę przewrócić na drugą stronę i sobie powiedzieć, że to, co było, to nie jest nic, co się w rejestr. Mickiewicz pisze, że my jesteśmy przyszłością narodu i dążymy w przód. Nie patrzymy na to, co było wcześniej, nie cofamy się do tyłu, tylko idziemy do przodu. I sobie zawsze te słowa tłumaczę. Także no, ludzie są bardzo fajni w pracy i sobie tak właśnie tłumaczę, że jednak warto do przodu. Też praca wpłynęła też na rozwój, bo wiele rzeczy coś się nauczyłam, pracując na zmywaku, bo człowiek się też zawsze coś nowego uczy. Także no, powiem, że staram się jakoś tak naukę z pracą pogodzić i też w pracy mi idą na rękę, bo jeżeli na przykład mam najwięcej właśnie zajęć mam w poniedziałki po południu, no to akurat tak ustawiało mi tak w grafiku, żeby po prostu tak być elastycznym, naprawdę. To jest też bardzo ważne i jest to dla mnie też takie bardzo takie wsparcie. Naprawdę tego po prostu się cieszyć.
1: I oby tak dalej było. Zatem, Olu, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia zarówno w pracy, jak i w różnego rodzaju twoich działaniach artystycznych, oby były zawsze zwieńczone sukcesem.
0: No miałam trochę ogromną tremę przy tej rozmowie, wywiadu, no bo zawsze trema, wiadomo, jest. No a trema z jednej strony paraliżuje, z drugiej mobilizuje. No jakoś tak starałam się szukać takiego złotego środka, żeby jakoś tak. No ale jednak to trochę była trema,
1: ale się udało. Ale się udało. A ja przypomnę, że moim gościem dziś była Aleksandra Gudacz. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę i również dziękuję za uwagę. Dziękuję tym wszystkim, którzy wysłuchali tej audycji. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyflo Podcaście. Cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: O radiu śpiewał Elvis Costello i to tak przewrotnie można by powiedzieć, bo dziś o radiu to, jak tak przeglądam sobie informacje, które dla was mamy, to chyba ani jednej nie ma było radiu. Czy coś pominąłem, o czymś zapomniałem?
4: Chyba nie mamy, chociaż skoro już o radiu mowa, jeżeli ten temat mamy zamknąć na rzecz tej audycji już w tym momencie, no to możemy chyba za chwilę wspomnieć o tym, że mieszkańcy Wrocławia i Białegostoku mogą się spodziewać nowych stacji za jakiś czas, więc być może o tym wam za chwilę powiemy, ale to istotnie będzie jedyna wzmianka o radiu.
1: Tak, natomiast na RTV jest, w RTV mamy informacji pod dostatkiem i rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV, wydanie numer, jak dobrze patrzę, 54. To już ponad rok jesteśmy z wami, a tak naprawdę to we wrześniu będziemy świętować dwulecie tej audycji. Patrz, jak to ten czas leci.
4: No dokładnie. Kiedy to przeleciało, pojęcia nie mam, ale jak widać, nie jesteśmy może z wami do końca regularnie. O czym świadczy fakt, że minęło półtora roku audycji 54, tak jakby to rok dopiero minął, ale kiedy tylko możemy i kiedy tylko zbierze się odpowiednia ilość informacji radiowych i telewizyjnych, które mogą zainteresować naszych słuchaczy, to spieszymy do was, żeby wam je przedstawić.
1: No właśnie, bo jesteśmy z wami, kiedy się coś dzieje, bo jak posłucha w mediach, a czasem się i tak zdarza, no to nie przychodzimy tu, żeby poopowiadać o niczym, bo to nie ma absolutnie sensu. Chcemy wam przekazywać te najbardziej istotne informacje. No właśnie, już tak powoli dobijając do brzegu i zaczynając, witamy was bardzo serdecznie w tym programie, w odcinku numer 54, Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
1: No to zaczynamy, a zaczynamy od muzycznego przerywnika, że tak powiem, i od takiego zwiastuna muzycznego, który z pewnością tym, którzy oglądali lata temu telewizyjną dwójkę, wiele wyjaśni.

0: Krzysztof Krawczyk, Europo, witaj nam. Europa da się lubić. Oglądałaś jakoś regularnie ten program?
1: Tak, oglądałam na pewno pierwsze sezony, choć zdziwiłam się nieco, kiedy przygotowywaliśmy się do tego programu, że ten program emitowany był od 2003 do 2008 roku, aż do tych ostatnich sezonów nie pamiętam, przyznam, ale pierwsze oglądałam jak najbardziej jeszcze będąc dziecięciem w podstawówce.
0: Tak, ja pamiętam, że od czasu do czasu też zdarzało mi się trafić na program Europa da się lubić. Może jakimś regularnym widzem tej audycji nie byłem, ale rzeczywiście pamiętam i wiem, że coś takiego pojawiało się na antenie telewizyjnej Dwójki. Krzysztof Krawczyk śpiewał. Krzysztof Krawczyk śpiewał także jeszcze później inną piosenkę o Europie, że Europo nie może żyć bez Boga, ale tego wam oszczędzam. W dzisiejszym programie zagramy inną piosenkę o Europie. A teraz już przechodząc do rzeczy i mówiąc o tym, czemu my właściwie zagraliśmy ten sygnał. Otóż dlatego, że telewizyjna Dwójka pokaże kontynuację tego programu. Audycja będzie się nazywała Europa da się lubić 15 lat później i oglądać ten program będzie można już od dziś o godzinie 20:05. Program składać się będzie z 7 odcinków, a w programie Monika Zamachowska, czyli kiedyś Richardson, bo z tego nazwiska możecie tę panią bardziej kojarzyć, i właśnie prowadząca, jak przed laty, rozmawiać będzie z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce. Nowymi elementami tego programu będą quiz wiedzy z różnych dziedzin, materiały reporterskie z europejskich stolic i youtuber prezentujący zabawne zdjęcia i filmiki z sieci. Tę ostatnią sekcję poprowadzi Adam Drzewicki, znany z kanału Matura to Bzdura. Tematem premierowego odcinka, który przypomnijmy już dziś o 20:05, będzie rozmowa o miejscu Polski w Unii Europejskiej oraz o zmianach, które na przestrzeni 15 lat zachodziły w naszym kraju. W premierowym odcinku zobaczymy znanych z poprzednich edycji Kevina Eystona, Conrado Moreno oraz Aleksandrę Niezwiestny. Oprócz nich w programie pojawią się nowi zagraniczni uczestnicy oraz gość specjalny Jerzy Dudek. Zatem będzie co oglądać, jeżeli ktoś ma sentyment do programu Europa da się lubić, a wydaje mi się, że można mieć sentyment do tego programu, bo to był całkiem fajny i można powiedzieć, myślę, nie będzie to jakoś na wyrost, użycie tego słowa, misyjny program.
1: Tak, dokładnie, ponieważ to był ten czas, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, kiedy otwieraliśmy się na inne kraje, one otwierały się na nas, więc poznanie tej historii, tradycji, obyczajów, jakie panują w innych krajach, przybliżenie właśnie postaci pochodzących z tych państw, myślę, że było czymś bardzo ciekawym. No i warto powiedzieć, że ci bohaterowie, których można było oglądać w programie Europa da się lubić, stali się, to wtedy to słowo jeszcze nie było takie modne, ale celebrytami, powiedziałabym.
0: Wtedy można było o nich powiedzieć, że stali się znani.
1: Tak, dokładnie, ale występowali i w tym czasie i później w różnych innych programach, gdzieś tam w telewizji śniadaniowej gościli. Kevin Eystone, wspomniany przez ciebie, chyba na dobre i na złe się pojawiał. Stephen Miller oczywiście grał w serialu M jak miłość Stefana przez chyba 6 lat, więc myślę, że jest zapamiętany z tej roli, bo to również była bardzo sympatyczna postać w tym serialu. Tak więc myślę, że miło będzie zobaczyć tych bohaterów po latach, przypomnieć ich sobie. Już zresztą była namiastka właśnie tego przypomnienia możliwa w niedzielę, ponieważ kilku bohaterów programu Europa da się lubić wystąpiło w specjalnym odcinku teleturnieju Familiada, w specjalnym świątecznym odcinku rywalizowali oni z kolei z bohaterami programu Sanatorium Miłości, który teraz jest na topie. Już właśnie Conrado Moreno między innymi tam wystąpił. Wystąpi też w dzisiejszym odcinku, jak już wspomniałeś. Zobaczymy, kto jeszcze się pojawi w kolejnych odcinkach z tych znanych nam już postaci z pierwszej odsłony Europy da się lubić, kogo poznamy teraz. teraz, jakich nowych bohaterów, z jakich krajów. Dodam jeszcze tylko tyle, że ten motyw muzyczny, który wam zagraliśmy, będzie nadal prawdopodobnie obecny w tej odsłonie programu Europa da się lubić również, ponieważ w zwiastunie, który można zobaczyć w telewizji, obejrzeć również w serwisie YouTube, jest obecny fragment nowej czołówki programu, właśnie z tym samym motywem muzycznym, ale w nowej aranżacji, chyba z nowymi słowami i nieśpiewany przez Krzysztofa Krawczyka, jeżeli
0: oj,
1: dobrze rozpoznałam.
0: Oj, szkoda,
1: także, no bardzo szkoda, ale dziś na pewno będziemy mogli tę nową aranżację usłyszeć. Będziesz oglądał? Bo ja przyznam, że nie wiem, czy dziś, ponieważ raczej szykuje się na kolejny odcinek serialu Chyłka Zaginięcie, ale może później nadrobię.
0: No właśnie, ja też będę miał, powiem szczerze, dylemat, ale myślę, że z racji tego, że książkę już czytałem dotyczącą Chyłki i tak szczerze mówiąc, to odcinków tego serialu nigdy nie udało mi się obejrzeć w całości, bo zawsze coś tam się takiego działo, że a to telefon, a to jakieś inne sytuacje, więc myślę, że mogę sobie pozwolić na to, żeby obejrzeć program Europa da się lubić 15 lat później i zobaczyć po prostu, co tam ciekawego mają do powiedzenia goście Moniki Zamachowskiej oraz no oczywiście o czym będzie dokładnie ten program. Szkoda tylko, że 7 odcinków zaplanowano, to tak niezbyt wiele w porównaniu do tego, co było kiedyś.
1: Pierwotnie była informacja, że 3.
0: No tak, Pierwotnie
1: była informacja, że 3 to już w ogóle marnie. No ale zobaczymy może, jeżeli format się przyjmie z powrotem, zdecyduje się Telewizja Polska na wyprodukowanie kolejnych odcinków. No tutaj wiemy, że to jest taka okolicznościowa sytuacja uświetniająca 15. rocznicę wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, więc być może dlatego jak na razie taka ograniczona formuła, ale zobaczymy. Jeżeli będziemy sygnalizować jako widzowie, że nam się podoba, to może prezes Telewizji Polskiej i wszyscy inni decydenci wezmą to pod uwagę.
0: A nam teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko zagrać piosenkę o Europie. Jak wspomnieliśmy, oszczędzimy wam Krzysztofa Krawczyka śpiewającego o Europie, ale za to myślę, gwiazda podobnego formatu teraz na naszej antenie wystąpi. Posłuchajmy Maryli Rodowicz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I tak nam śpiewała Maryla Rodowicz o Europie. Zaglądamy na nasze kanały kontaktowe. Pozdrawiamy naszych słuchaczy, którzy do nas piszą. Pozdrawiamy Adriana, który lubi program Europa da się lubić i zresztą napisał, że to był jego ulubiony program z dzieciństwa. Natomiast zaskakuje mnie nasz słuchacz Krzysztof, bo on ma pomysły niesamowite. Otóż wyobraź sobie, że Krzysztof myśli, że program Europa da się lubić przysłuży się promocji Eurowizji Junior. Jakby to mogło być możliwe, to mnie nie pytaj, ale.
1: No,
0: ale Krzysztof ma nadzieję.
1: Że jest związek, bo tutaj artyści z Europy, artyści oczywiście młodego pokolenia, tutaj program Europa da się lubić. Ale jakoś tak czuję, że ten związek tutaj nie nastąpi, Krzysztofie.
0: Bardziej takie chyba myślenie życzeniowe.
1: Tak, to zwrócimy ci honor, ale chyba tak jednak nie będą promować tej Eurowizji Junior, coś tak przewiduję.
0: Ale wszystko się okaże, zobaczymy, pożyjemy. A teraz jeszcze pozostając w klimatach europejskich i świętowania tego, że 15 lat temu z Unią my jako Polska powiedzieliśmy sobie sakramentalne tak. 30 kwietnia Telewizja Polska pokaże widowisko Gramy dla Europy. Będzie to impreza organizowana wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Show powstaje z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na scenie zlokalizowanej na błoniach PGE Narodowego wystąpią m.in. Laocze, Zako Power, Natalia Schroeder, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Sylwia Grzeszczak, Enej Golec, Orkiestra, Lemon, Daria Zawiałow, Muniek Staszczyk, Bowska, Cortez, Organek, OSTR, The Dumplings, Katarzyna Cerekwicka, Mateusz Jółko, Beatles, Gromi, Ira i Atomic String Quartet. Artyści podczas wydarzenia zaśpiewają swoje wersje utworów z ostatniego 15-lecia, więc ciekawe, co to będzie w ogóle. Czy w ogóle zaśpiewają jakieś swoje własne utwory, czy same covery? To mnie zastanawia. No właśnie. I jaki to będzie repertuar? Natomiast będzie coś jeszcze, bo nie tylko ci artyści się pojawią, bo podczas wydarzenia w etiudzie opartej o mit porwania Europy wystąpi formacja teatralna, która się nazywa Art Color Ballet, więc będzie no, też coś dla oka. Podejrzewam. Zaprezentowane zostaną również wizualizacje, pokazy akrobacji powietrznej i tego typu rzeczy, ale nie tylko, bo punktualnie o północy, czyli dokładnie w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, będzie miało miejsce uroczyste, symboliczne odliczanie od 28 do 1. Każda liczba zabrzmi w języku innego kraju Europy i oznaczać będzie kolejność wchodzenia do struktur Unii. W finale koncertu zostanie wykonany fragment hymnu Unii Europejskiej, czyli Oda do Radości. Gospodarzami widowiska Gramy dla Europy będą Marcelina Zawadzka i Tomasz Wolny. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.30, wstęp jest wolny, a jeżeli ktoś nie może się wybrać na Błonia, to rzecz jasna będzie można oglądać to wszystko na antenie telewizyjnej Jedynki, ale dopiero o godzinie 20.35, bo wtedy rozpocznie się transmisja. Także myślę, że takie dosyć interesujące widowisko. Dużo artystów się pojawi. Pytanie, jak oni tam ich wszystkich zmieszczą i ile będą mogli zaśpiewać.
1: Dokładnie, wielu artystów i to też z tak zwanych różnych półek, bo i ci, którzy są klasyfikowani jako artyści alternatywni, jak się to nazywa, jeżeli nie wiadomo jak artystów można zakwalifikować, to przecież taką im się łatkę przypina, i ci, których uznaje się za artystów popowych po prostu, a więc dla każdego coś ciekawego, no chociaż istotnie ciekawe jest to, jak oni tam wszyscy się pomieszczą, być może będą jakieś zestawienia, wspólne występy, kto wie, no i ciekawe jest, jak wspomniałeś, jakież to nowe aranżacje tych przebojów, najnowszych było, nie było, zawsze w takich koncertach mamy do czynienia z aranżacjami utworów z różnych dekad, no tutaj wiadomo, że z uwagi na specyfikę mamy te utwory najnowsze. Ciekawe, jakie można przerobić. Zobaczymy. Jak wspomniałeś, też nie mamy pewności, czy artyści będą wykonywać swoje utwory. To też my zdecydowaliśmy się, żeby zagrać wam autorski utwór jednej z wokalistek, która w tym koncercie wystąpi. I to mało tego, najczęściej czy to w stacjach radiowych, czy to w telewizji, bo utwór ten promował pewien serial telewizyjnych, możecie usłyszeć utwór Kaktus, już chyba wiadomo, o jakiej pani mówię, tak, to jest Bowska, a my zagramy wam jej inny, bardzo przyjemny utwór i to taki utwór, który możecie na co dzień usłyszeć na antenie radia DHT, a jest to utwór pod tytułem Póki czas.
0: Tak, ja tylko dodam, że jeżeli chcecie natrafić na ten utwór, albo też na wiele innych ciekawych piosenek, to zapraszamy was do Trip, czyli do audycji, a właściwie do pasma muzycznego Przeboje Trzech Pokoleń, który to na naszej antenie pojawia się od poniedziałku do piątku, chociażby między godziną 6 a 16, a jeżeli macie ochotę na większe dawki tego typu muzyki, to na przykład już jutro przez cały dzień tak wam będziemy grać. I kto wie, wtedy może i Bowska również się pojawi, ale teraz pojawi się na pewno u nas.
2: Radio DHT.
0: Bardzo przyjemna piosenka, naprawdę bardzo szkoda, że niewielu dostrzegło przyjemność tego nagrania, ale nam się to udało i możecie jej słuchać na co dzień w Radiu DHT. A teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do informacji ciut zaległej, po prostu no jakbyśmy mogli o tym nie powiedzieć wcześniej.
1: No właśnie, miałam to powiedzieć, że to jest w ogóle niedopuszczalne, nie wiem jak to się stało, dlatego natychmiast nadrabiamy zaległości. Słuchajcie, od marca na antenie TVP3 emitowany jest program Kafe Piosenka, prowadzony przez pana Rycha, czyli Ryszarda Makowskiego.
0: Tak,
1: to jest cudowna rzecz po prostu.
0: My jako miłośnicy twórczości pana Rycha, zwłaszcza w programie Studio Jajo, no to nie możemy nie wspomnieć o tym, co pan Rychu robi obecnie.
1: No koniecznie, koniecznie, ale tutaj jak widać program nie będzie taki, nie jest raczej taki typowo jajcarski, a program muzyczny. No to jest ciekawe. Cóż to tutaj dokładnie można zobaczyć, czego posłuchać? W programie prowadzący rozmawia z wykonawcami, zarówno tymi popularnymi kiedyś, jak i rozwijającymi swoją karierę obecnie. Dotychczas w programie gościli m.in. Romuald Lipko, Danuta Błażejczyk, a więc to są ci artyści, którzy byli nieco bardziej popularni kiedyś, oraz zespół Zołzy i Michał Sołtan. Zespół Zołzy to jest zespół, który wykonuje tytułową, a może nie tytułową, ale występującą w czołówce serialu Zakochani po uszy piosenkę, a Michał Sołtan występował chyba w zeszłym roku w Opolu w debiutach, a więc widać, że jest wykonawcą początkującym. Tak więc jak widać, bardzo różnych artystów pan Rychu do swojego programu zaprasza.
0: Owszem.
1: No i ponadto na początku każdego odcinka pan Rychu wspólnie z Bartoszem Miecznikowskim wykonuje piosenkę. No to musi być coś. Koniecznie musimy nadrobić te odcinki, które nam gdzieś tam umknęły, żeby tych piosenek posłuchać.
0: Ciekawe, czy są równie kreatywne jak ze studia Jajo.
1: Dokładnie. Zostawcie w spokoju opornik, bo do was pasuje obornik. To
0: tak.
1: Graliśmy już w którymś z wydań RTV i wiele innych piosenek pana Rycha zagraliśmy i oczywiście nie jest chyba tajemnicą, że teraz też zagramy.
0: Oczywiście.
1: Z kolei na końcu każdego odcinka razem właśnie z panem Miecznikowskim pan Makowski rozmawia o goszczącym artyście. No i na początku kwietnia Ryszard Makowski poinformował na Twitterze swoim na pewno, być może gdzieś jeszcze, ale widziałam na Twitterze te informacje, że nagrano już 43 odcinki programu Kafe Piosenka. No przyznasz,
0: nie,
1: że
0: no,
1: mają rozmach.
0: Pan Rychu, przodownik pracy. Chociażby się, chyba za takie stwierdzenie obraził.
1: Oj tak. Tak więc możemy być pewni, że długo ten program będzie emitowany.
0: Tak.
1: Rok niemalże, a być może i więcej tych odcinków zostanie jeszcze
0: przygotowanych. Szkoda, że ze studiem Jajo tak nie było, że...
1: No właśnie, no ale koszty były zbyt wysokie.
0: No tak, no kawa, ciasteczka, tort... To ja rozumiem.
1: I telefony. Czesku z Wąbrzeźne rozmowy, to nie są tanie rzeczy. Program jest emitowany w każdą niedzielę o godzinie 17 w paśmie wspólnym TVP3, a więc gdziekolwiek mieszkamy, niezależnie od tego, do jakiej telewizji regionalnej mamy dostęp, do jakiego oddziału, możemy ten program oglądać. To jest właśnie przewaga przecież nad studiem Jajo, ponieważ ono było emitowane tylko w paśmie warszawskim, a tutaj pan Rychu może być oglądany w całej Polsce. Myślę, że to jest bardzo wartościowa decyzja.
0: Owszem. I teraz pana Ryszarda Makowskiego sobie posłuchamy. Tak w ogóle to pan Rychu również się pojawia w naszym paśmie Przeboje Trzech Pokoleń. Co prawda nie z tą piosenką. Zastanawialiśmy się przez chwilę, czy najnowszy utwór Ryszarda Makowskiego pod tytułem 100 słońc również tam umieścić w tym naszym paśmie muzycznym, ale stwierdziliśmy, że nie, no, że pan Rychu kiedyś jednak to robił te piosenki lepsze, a ta nam po prostu do całości nie pasuje nijak, ale przynajmniej teraz umożliwimy wam ocenienie, jak wam się podoba najnowszy utwór Ryszarda Makowskiego, ale trzeba będzie, wiesz co, przeszukać naszą płytotekę i zobaczyć, może gdzieś mamy, bo już tak myśląc o okresie świątecznym, to przecież on miał piosenkę Święty Mikołaj, Święty Mikołaj, Święty Mikołaj, Święty Mikołaj.
1: Dokładnie, którą słyszeliśmy w jego audycji w Radiu Wnet, której z kolei można słuchać w poniedziałki o 13:00, tak tylko przypominamy, ale myślę, że fani pana Rycha to takie informacje mają w pamięci.
0: Tak, no zatem posłuchajcie i ocencie, jak wam się podoba Ryszard Makowski, jego najnowsza propozycja 100 słońc.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I jak słucham tej piosenki, to naprawdę przypominają mi się stare nagrania kabaretu Otto, chociażby piosenka dla Oleczka. Bodajże to jest syn Ryszarda Makowskiego, jeżeli czegoś nie przekręcam i właśnie pan Rychu dawno, dawno, jeszcze w latach 90. śpiewał dla swojego syna w podobny sposób, w podobnym stylu, w podobnym rytmie.
1: No. To przyznam, że nie znam, ale muszę się w takim razie zapoznać. Wiesz,
0: my kiedyś mieliśmy taki program jak lista przebojów piosenek dziecięcych na antenie Iławskiej Wamy i tam można było usłyszeć takie piosenki.
1: Właśnie. Dobrze, no to muszę odszukać, bo ja znam w największym stopniu te piosenki pana Rycha, które wykonywał w programie Studio Jajo.
0: Wtedy to ja poznałem różne dziwne wersje utworów zagranicznych, między innymi chociażby piosenkę Bądź dzielny, tak jak Robin Hood, w oryginale oczywiście Bryan Adams, Everything I do it for you.
1: Aha, o Boże.
0: No, naprawdę. Nie,
1: to są te rzeczy, które by się chciało odzobaczyć, tutaj nie można powiedzieć, ale odsłyszeć, przypuszczam, że tak.
0: No, ale przynajmniej mogę wam teraz powspominać i poopowiadać, jak to kiedyś bywało. Ale teraz wracamy do sytuacji aktualnej, bo to kolejna informacja, o której powinniśmy wam powiedzieć już jakiś czas temu, bo informacja jest z połowy kwietnia. W poniedziałek, 15 kwietnia o godzinie 7:30 na antenie telewizyjnej Dwójki zadebiutował nowy program, taki poradnikowy, dotyczący kwestii ogrodniczych, zatytułowany Ogrodowi. Gospodarzem programu jest Tomasz Kok, twórca bloga ogrodniczego Ogrodnik Tomek, a także uczestnik Bitwy o Dom na antenie TVN. W trwającym kilkanaście minut programie od poniedziałku do piątku Tomasz Kok w skondensowanej i przystępnej formie przedstawia garść pomysłów ze swojego bloga. Widzowie Dwójki dowiedzą się między innymi, jakie rośliny wybrać na taras, jak zrobić las w słoju i odnowić stare donice.
1: Co?
0: No właśnie las w słoju. To jest interesujące, jak zrobić las w słoju. W programie pojawią się także porady, w jaki sposób tanio i efektownie stworzyć na własnym balkonie miejsce do wypoczynku. Ciekawe, czy na moim balkonie udałoby się stworzyć miejsce do wypoczynku. Trochę mi tam agregat od klimatyzacji co prawda miejsca zabiera, ale pewnie Tomasz Koki na to znalazłby jakiś sposób, jakieś tam, nie wiem, kwiatki postawić na tym i można wypoczywać.
1: Może i tak. Widzisz, musisz teraz wstawać o 7:30 i oglądać. No. Może jakieś porady dla siebie znajdziesz.
0: Wiesz co, to może gdzieś to na VOD jest, bo bez przesady.
1: Dowiesz się, jak zrobić las w słoju. Myślę, że to jest wiedza przydatna.
0: To wiesz co, to jeżeli tak bardzo chcesz się dowiedzieć, to może wstań o tej 7:30.
1: Ale kiedy ja balkonu nie mam i nie mam jak zrobić na balkonie miejsca do wypoczynku.
0: Ale możesz zrobić las w słoju. Na parapecie.
1: To jest warte rozważenia.
0: Względnie na parapetku, jak to, co niektórzy nasi znajomi mówią. Tak, wracając do tematu jednak, niekoniecznie tematu parapetka. Każdy odcinek w tygodniu ma określoną tematykę. W poniedziałki twórcy programu prezentują zielone wnętrza. Wtorek poświęcony jest roślinom, od najpiękniejszych drzew poprzez krzewy owocowe po najpiękniejsze rośliny jednoroczne. W środy ogrodnik Tomek udowadnia, że ułożenie tarasu może być banalnie proste, a do budowy fontanny nie potrzeba hydraulika. No ale ja mam balkon, nie
1: taras.
0: Ale fontanny
1: nie będziesz budować.
0: Chyba nie. W czwartek pojawiają się tematy dotyczące ogrodnika przyszłości, ekologicznego i nowoczesnego. Natomiast w piątkowym odcinku widzowie dowiadują się, jak rozwiązywać problemy z trawnikiem czy warzywnikiem oraz poznają zasady rytmu kalendarza ogrodnika. A zatem dla każdego coś miłego, chociaż sporo jest różnych programów dotyczących ogrodnictwa. Mam takie wrażenie, że to nie jest jakaś taka nowość, że teraz nagle będziemy pokazywać rzeczy dotyczące ogrodu. Ten temat jest już dość mocno wyeksploatowany, aczkolwiek chyba bardziej
1: no tak,
0: na zasadzie...
1: jest telewizja Home and Garden.
0: Tak, no właśnie. Aczkolwiek ja zawsze miałem...
1: W którym można te treści zobaczyć.
0: Jasne. Natomiast ja zawsze miałem wrażenie, że to jest bardziej kwestia pokazywania tych różnych ogrodów, tych różnych miejsc, że opatrzcie, oni to tak ładnie mają. A tu będzie można sobie coś praktycznego również podpatrzeć i być może właśnie no, zrobić coś we własnym zakresie, tak jak ty jesteś zainteresowana lasem w Słoju, to...
1: Ale dalej jestem trochę w kropce, ponieważ powiedziałeś, jakie treści będą w programie się pojawiały każdego dnia i nie wiem, kiedy się można tego lasu w Słoju spodziewać i mam problem.
0: Wiesz
1: nie
0: co,
1: wiem,
0: ja myślę, że to jest domena nowoczesnych ogrodników.
1: Dobrze. To jest domena nowoczesnych ogrodników. To my też teraz o takich
0: pewnych
1: ogrodnikach wam zagramy utwór.
0: Tak, będzie o nawozach.
1: Przyznaj, że chciałeś głównie po to omówić tak. temat programu ogrodowi, żeby zagrać tę piosenkę.
0: Oczywiście, że
1: tak. Ja popieram.
0: Oczywiście, że tak.
1: Nie spodziewałam się, że temat programu ogrodowi i lasów w Słowi będzie tak atrakcyjny, ale utwór, jak wspomniałam, o pewnych ogrodnikach i o pewnej robótce z ogródka też będzie bardzo atrakcyjny.
0: Ja już spoiluję, ja mówię, że piosenka jest o nawozach. No właśnie.
1: Kabaret potem.
0: Tak, robótka z ogródka. Radio. DHT. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. No wesoło nam się tu zrobiło, wesoło. Raz, że najpierw o lesie w Słoju, a potem jeszcze robótka z ogródka, kabaret potem nam o tym pośpiewał. No to teraz czas na nieco poważniejsze informacje.
1: Tak, teraz będzie poważnie, choć trudno będzie dojść do siebie po tych wszystkich atrakcjach. Ale przechodzimy do stacji informacyjnej, czyli poważniej musi być, a przynajmniej by wypadało, stacji Polsat News, która to we wtorek poświąteczny wprowadziła kilka zmian do swojej ramówki. I celem tychże zmian jest m.in. wzmocnienie wieczornego pasma publicystycznego. I jego elementem stał się emitowany od poniedziałku do piątku na żywo o godzinie 18 program Grzegorza Jankowskiego pod tytułem Punkt Widzenia. Odcinki tego programu trwają około 50 minut. Jankowski z zaproszonymi gośćmi omawia bieżące tematy społeczno-polityczne, czyli w zasadzie taka formuła standardowa, ale no przynajmniej jakaś zmiana w programie jest. No ale jak to zwykle bywa, coś kosztem czegoś. W tym paśmie do tej pory pokazywano między innymi program Biznes Informacje, które zostały przemianowane na biznesowy obraz dnia i będzie można oglądać je o godzinie 23.45. Z kolei w programie Polityka na Ostro, emitowanym o 20.00, też pewne zmiany zaszły, ponieważ do tej pory można w nim było oglądać m.in. pana Jankowskiego, no ale jako, że dostał swój program o 18.00, to z jego pokazywania w tym programie zrezygnowano i po 20.00 w Polityce na Ostro będzie można oglądać tylko panią Agnieszkę Gozdyrę. Natomiast co do popołudnia nieco wcześniejszego, zrezygnowano z programu News Telegraph i w związku z tym pasmo w rytmie dnia, czyli takie standardowe dzienne pasmo, trwa do godziny 15.50. Ostatnie wydanie programu News Telegraph zostało wyemitowane w Wielki Piątek.
0: A czyli się dzieje, zmiany są, pani Gawryluk działa.
1: Tak, działa. Coś się dzieje, co jakiś czas o tych zmianach słychać. Różne opinie o stacji też słychać, my tego oceniać nie będziemy chyba, bo chyba nie mamy okazji oglądać aż tak często, więc może wy się wypowiecie na temat stacji Polsat News, obiektywizmu dziennikarzy tejże stacji, facebook.com/radio-dht oraz shoutbox na naszej stronie internetowej.
0: Tak, no to teraz sobie zagramy tak a propos tego punktu widzenia.
1: Dokładnie tak, aby tytuł tego nowego programu zapadł wam w pamięć, zagramy właśnie utwór pod tytułem Punkt Widzenia, a o tym punkcie widzenia zaśpiewa Elżbieta Adamiak.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchacie cały czas Radia DHT i programu RTV. Zagadaliśmy się poza anteną. Po prostu zagadaliśmy się poza anteną i tak jakoś wyszło, że nie zauważyłem, że już tam się podkład zaczął.
1: No przyznaj, żeś po prostu nie dopilnował, albo nie chciałeś wpuścić mnie na antenę, żebym przedstawiła kolejną informację.
0: A ty zawsze łowisz teorie spiskowe.
1: Od tego są inni koledzy w naszej redakcji, ale może nie będziemy pokazywać palcem, tylko przejdziemy do kolejnej informacji,
0: okay.
1: Również związanej z telewizją i również zaległej. Tak się złożyło, że w święta nas nie było. A to właśnie w Wielką Sobotę, czyli tydzień temu równo, miała miejsce premiera programu, o którym teraz wam opowiemy. Premiera nowości, wiosennej nowości Food Network pod tytułem Przyślij Przepis. Bohaterami programu są prawdziwi pasjonaci gotowania, a widzowie zobaczą, jaki jest ich sposób na udany obiad, rodzinną kolację czy imieniny u cioci. No co prawda pierwszy odcinek, jak wspomniałam, już był wyemitowany, dziś drugi będzie można zobaczyć, o której godzinie za chwilę Wam powiem. Natomiast na pewno ten pierwszy odcinek w internecie jest dostępny, a poza tym opowiem Wam o tym, kto był jego gościem, bo sądzę, że przybliży to w ogóle to, jacy będą bohaterowie tego programu. Otóż gościem pierwszego odcinka była Magda z Kościeliska, pięknej wsi na Podhalu. Kobieta jest mamą piątki dzieci, cała szóstka uwielbia wspólne gotowanie. Rodzina jest niezwykle uzdolniona artystycznie, więc kolacje kończą się góralskim muzykowaniem, więc całkiem sympatycznie. Magda jest też mistrzynią szybkich i prostych przepisów. W jej kuchni nie brakuje akcentów regionalnych, jak żeby inaczej. Chętnie korzysta z lokalnych składników, oscypków albo grzybów z podhalańskich lasów. Na antenie Food Network przygotowała m.in. pyszne placki moskole oraz śniadaniowy omlet z tarkowanym oscypkiem. Tak więc, jeżeli kogoś interesuje przygotowanie właśnie tego omletu, czy tych placków, czy góralskie muzykowanie, to zachęcam, żeby na playerze sobie ten odcinek znaleźć, a jeżeli ktoś jest ciekaw, kto będzie gościem kolejnego odcinka, drugiego, jak i odcinków jeszcze następnych, trzeciego, czwartego, nie wiem ile odcinków jest przewidzianych, to w sobotę całkiem niedługo per TV, bo o 18.15 na antenie Food Network można sobie na to gotowanie pasjonatów popatrzeć.
0: Tak sobie tylko myślę, że jeżeli ktoś chciałby stworzyć na przykład ten omlet z tarkowanym łoscypkiem, to no niestety chciał, nie chciał, musiałby mieszkać gdzieś blisko Zakopanego, bo łoscypki tak w innych rejonach to chyba trudno. No chyba, że sobie ktoś jakieś zapasy zrobi.
1: No właśnie, ale też jest chyba często tak, że przy okazji jakichś festynów czy lokalnych imprez, nawet na Pomorzu, gdzie mieszkam, a więc wiemy, że to od góry jest daleko, przyjeżdżają dostawcy, którzy właśnie sprzedają te góralskie łoscypki, a więc kto wie, może jeżeli ktoś spoza tego rejonu górskiego chce się w łoscypki zaopatrzyć, to jest taka możliwość.
0: Swoją drogą ciekawe, czy w tych potrawach, które były przygotowywane, brał udział kardamon i pieprz.
1: No właśnie, bo przyprawianie jest bardzo ważne.
0: Oczywiście.
1: Dla smaku. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na taki utwór, w którym o przyprawach, o kardamonie, o pieprzu, o cynamonie też będzie, o cukrze, o innych składnikach, które na pewno w wielu daniach ważną rolę odgrywają. Taki utwór wybraliśmy, a zagra go zespół Micro Music i zaśpiewa jego wokalistka Natalia Grosiak.
2: Radio DHT.
0: Po piosence o przyprawach wracamy do Was z kolejnymi informacjami dotyczącymi telewizyjnych nowości. Zaglądamy do stacji Discovery. Co prawda już informacje o programach, o których teraz mieliśmy nieco wcześniej, ale no żebyście nie zapomnieli, że możecie coś nowego obejrzeć na antenie tej stacji. Dzielimy się z Wami tymi informacjami dopiero teraz. I tak, 1 maja o godzinie 22 widzowie stacji Discovery zobaczą pierwszy odcinek cyklu Brudna robota, czysty zysk. Program ten pokaże pracę Polaków, którzy zajmują się składowaniem i utylizacją odpadów. No, żadna praca nie hańbi, to jest prawda przecież i to, że ktoś na przykład zajmuje się czymś takim, to wcale nie oznacza, że nie można na tym zarobić, bo prawdopodobnie na właśnie takich pracach, co

0: Ratorki żurawi czy strażaczki? No, to tak z jednej strony można by powiedzieć, że rzeczywiście coś takiego dość interesującego, ale z drugiej strony to ja pamiętam, że w tartaku to chociażby moja babcia pracowała, a druga babcia jeździła na suwnicy w hucie, więc to tak myślę, że teraz to może być takie wow, to... Panie pracują w takich zawodach? Nie chciałabyś sobie pojeździć traktorem?
1: Jeszcze o tym nie myślałam. Nic nie jest wykluczone. Kto wie, poddałeś mi tutaj pomysł pod rozwagę.
0: Okej, okay, no to ty się zastanawiaj. Ja jeszcze powiem o programie, który również jest planowany, natomiast... data emisji nie jest jeszcze konkretnie podana przez nadawcę. W lipcu w każdym razie ma się pojawić program Jak funkcjonuje miasto. I tu właśnie, tak cytując nadawcę, na przykładzie Warszawy zdradzimy kulisy zarządzania metropolią i poszczególnymi elementami miejskiej infrastruktury. Przedstawimy ludzi, którzy dbają o bezpieczeństwo, wygodę i komfort życia mieszkańców. Także tego możecie spodziewać się dopiero w lipcu, ale też to może być interesujący program, bo zazwyczaj takich ludzi gdzieś tam nie widać, a w końcu ktoś o taką dużą miejscowość, duże miasto jak Warszawa chociażby, no to musi dbać, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało, więc też może być to dość interesujące. Nie sądzisz?
1: Owszem, jak najbardziej. Myślę, że warto będzie zerknąć. Jeżeli tylko będziemy wiedzieli, kiedy premiera tego programu będzie miała miejsce, to wam oczywiście przypomnimy.
0: To co z tym traktorem?
1: Nie wiem, cały czas rozważam. Widzisz, tyle dzisiaj pomysłów na życie, las w słoju.
0: Las w słoju.
1: Nie wiem, jak to swoje życie zorganizować. A jeszcze to wam dzisiaj opowiemy, że potańczyć sobie można na przykład będzie niedługo. No, dużo jest rzeczy, które można w życiu robić. Można na przykład posłuchać bardzo ciekawej piosenki, którą przygotowałeś dla naszych słuchaczy.
0: Zgadza się. I tu mam w ogóle dylemat, bo szczerze mówiąc nie wiem, kto to wykonywał jako pierwszy. Elektryczne gitary mają to na swoim koncie, natomiast w naszej radiowej płytotece znalazłem tylko wersję koncertową, a wersję niekoncertową, bo wersję studyjną, powiedzmy, że studyjną, ale z taśmy zaraz dla was zagramy. Zagramy utwór zatytułowany Odpad atomowy, a będzie dla was grała i śpiewała formacja Zacier. Tak szczerze mówiąc, to jak jest okazja, żeby zagrać coś Zaciera, to ja się bardzo cieszę, więc tym bardziej teraz z przyjemnością wam to zagram.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Pełna absurdów była ta kaseta Zaciera. Do dziś pamiętam refren z jednej piosenki. Wokół chodzi sobie mrówka, bo to właśnie są rzodkiewki. Param pam pam.
1: Aha. To jest bardzo interesujące. Tak. I teraz mam nadzieję, że też będzie interesująco, ponieważ będzie o nowym programie, który pokaże stacja TTV. O kilku nowościach TTV już mówiliśmy, ale premiera tejże zaplanowana jest właśnie na maj i w tym momencie pozdrawiamy wszystkich fanów programu Królowe Życia. O tym dlaczego, to za chwilę wam opowiem. Otóż ta nowość nosi tytuł Made in Poland. Jest to nowy reality show, w którym barwna para bohaterów z programu Królowe Życia, czyli Gabriel Seweryn i Rafał Grab, wraz z ekipą przyjaciół spróbuje udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wyruszą w Polskę do niewielkich miasteczek i wsi, by podzielić się swoim entuzjazmem z osobami, które się do nich zgłosiły. Na swojej drodze spotkają m.in. grupę strażaków, twardych facetów, którym w pędzie codziennego życia zabrakło czasu na kreatywne i romantyczne wyznawanie miłości swoim dziewczynom. Również do koła gospodyń wiejskich zawitają, które potrzebuje inspiracji modowych od profesjonalistów, a że panowie na tym się znają, to na pewno coś gospodyniom poradzą. Prowadzący pomogą także swoim bohaterom wymyślić i zorganizować niespodzianki. Raz będzie to wzruszający i zabawny występ, innym razem wielka feta dla ważnego dla ważnej w danym mieście osoby. Made in Poland to taki program, który nieraz zaskoczy zarówno jego bohaterów, jak i samych prowadzących. Tak więc będzie się działo dużo i to wszystko będzie się działo od najbliższej środy, w każdą

0: środę o godzinie 20.
1: Czyli będzie co oglądać, jednym słowem. Nowa propozycja programowa. Może dla kogoś będzie to interesujące.
0: Sądzę, że tak, ponieważ program Królowe Życia ma swoich fanów. Rafał i Gabriel też mają swoich fanów. Tak więc sądzę, że również ten program swoich entuzjastów znajdzie. No to cóż nam pozostaje? No skoro będzie program o tym, że Rafał i Gabriel będą po tej Polsce podróżować, różne miejsca odwiedzać, że tak powiem, w Polskę pójdą panowie drodzy, to już chyba wiadomo, co zagramy.
1: Tak, a kto zaśpiewa? Już kiedyś, tak, już kiedyś ktoś szedł w Polskę, właśnie pan Wiesław. No to niech rusza znowu.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Wracamy do was, bo jeszcze kilka informacji mamy do przekazania. Teraz będzie o kolejnym widowisku muzycznym.
0: Tak, teraz będzie tanecznie. Już zapowiadałam, że będzie można sobie potańczyć. Powiem wprost, zaspoiluję. Dawno nie było żadnego festiwalu Disco Polo, nie sądzisz?
1: No, istotnie.
0: Czy też w ogóle tanecznego, nie licząc Sylwestra Marzeń i tam tego pokroju imprez?
1: Który to Sylwester, TVP na przykład, wielokrotnie później powtarzała.
0: Tak, jeszcze w lutym przecież w kanałach typu TVP HD, czy no pod koniec stycznia na pewno, w lutym chyba też jakieś emisje jeszcze były. Taki to był wymarzony Sylwester, ale teraz nie będzie sylwestrowo, będzie majówkowo, wszak taki czas się zbliża. I 2 maja aż 3 stacje telewizyjne, Polsat, Polo TV oraz Disco Polo Music, pokażą koncert Roztańczony Śląski. Kiedyś był roztańczony PGE Narodowy, teraz będzie roztańczony Śląski, czyli jak sugeruje ta nazwa, koncert odbędzie się na Stadionie Śląskim. I wystąpi w nim 20 artystów reprezentujących takie nurty jak disco, polo, dance i pop. No i oczywiście nie zabraknie wykonawców z naszego kraju, z nurtu pierwszego z wymienionych przeze mnie. Boys, Bayerful, Weekend, Masters, Long End Junior, Łobuzy, Defis, Mik, Piękni i Młodzi. Ale wystąpi też, uwaga, uwaga, zespół Śląsk, który zaśpiewa wraz z publicznością utwór Szła dzieweczka do laseczka. Taka będzie impreza.
1: To jest lepsze niż Las w Słoniu.
0: Tak. Pojawią się też gwiazdy zagraniczne i będą to na przykład Alphaville, Richie Poveri, Fun Factory, Kate Ryan, Denzel i Sean Baker.
1: Tak mi do tego wszystkiego jakoś to Alphaville średnio pasuje, ale w sumie...
0: Ale to są takie gwiazdy właśnie jak Denzel czy Sean Baker, które czas świetności mają już dawno ze sobą, powiedziałabym. Te największe przeboje już kilkanaście lat temu wydali. A w Polsce na takich właśnie festiwalach pojawiają się dość często, prawdopodobnie po prostu koszt zaproszenia takich właśnie gwiazd nie jest zbyt wysoki.
1: Fun Factory zresztą też. Mam takie wrażenie.
0: Tak, Fun Factory zresztą oczywiście, że tak, w Jaka to Melodia byli kilkakrotnie, a więc nie jest to nic dziwnego, że to właśnie ci artyści są zapraszani, bo jest to normą na tego typu imprezach, na których łączy się disco polo z muzyką dance w naszym kraju. Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna, Agnieszka Chyży oraz Jerzy Mielewski. No i rozpocznie się on oczywiście o godzinie 20, przypomnijmy 2 maja, a będzie to w czwartek. Cieszysz się?
1: Bardzo, bardzo.
0: Będziesz oglądał?
1: Nie.
0: Nie, no bo ja wam zdradzę, że redaktor Dziwisz ma wtedy urodziny i po prostu on będzie przy tym pewnie świętował. Tutaj
1: wiesz co, nie, jakoś chyba...
0: To, że Chrystusowy wiek...
1: Jakoś chyba przy... Zwłaszcza, że jak usłyszałem Fun Factory ostatnio, kiedy oni byli tam na żywo na jakimś koncercie, to stwierdziłem, że chyba jednak wolę ich słuchać z płyt oryginalnych, które zostały wydane w latach 90. Także chyba jednak sobie odpuszczę, zwłaszcza te Szła dzieweczka do laseczka.
0: No to właśnie może być najlepszy punkt tego koncertu, ale zobaczymy, jakie jeszcze będą i zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać, aby wam została w pamięci ta impreza, która nas czeka w przyszłym tygodniu, i doszliśmy do wniosku, że będzie jeszcze wiele okazji, aby wykonawców disco polo i ich twórczość zaprezentować, a Richie Poveri, no to może nie tak prędko się taka okazja wydarzy, dlatego zagramy wam jeden z bardziej znanych utworów pod tytułem Sara Perché Ti Amo.
1: Dokładnie, już teraz przed wami. Posłuchajcie i powspominajcie.
2: Radio DHT.
1: Ja tak sobie myślę, że gdyby zaprosić bodajże zespół Top One, to i ta wersja utworu mogłaby się pojawić w języku polskim.
0: Aha. To nie kojarzę? To...
1: Straciłaś cnotę.
0: Faktycznie, dobrze, nie skojarzyłam, że to Top One, istotnie tak.
1: Widzimy, właśnie ja też nie mam pewności, pewności, czy to jest akurat na pewno Top One, ale tak mi się coś kojarzy. Na pewno wersja polska istnieje i ma się dobrze.
0: No rzeczywiście tak jest. Może jeszcze Top One się pojawi, może jeszcze jakieś niespodzianki dla nas organizatorzy.
1: Kto wie. Tak, a teraz przechodzimy do kolejnych informacji, na przykład do kwestii radiowych, tak? Bo już coś zaczęliśmy mówić na ten temat na samym początku, no to radio teraz będzie.
0: Tak, ponieważ zostało już ogłoszone, że w dwóch miastach, mianowicie we Wrocławiu i w Białymstoku, będzie nadawała nowa stacja, przy czym ważne jest to, że w Białymstoku jest to ta częstotliwość, na której nadawało Radio Yard 2, a więc 103,9, które, przypomnijmy, musiało swoje nadawanie zakończyć z uwagi na śmierć właściciela koncesji Jarosława Dziemiana, no i wydawało się, że tutaj może stacja będzie się ubiegała o nadawanie na tejże częstotliwości ponownie, no ale chyba niekoniecznie się to wydarzy, no chyba że dostosują swoje zapisy koncesyjne i swoją ofertę do tych nowych warunków, jakie Krajowa Rada przewiduje, a warunki te i wymagania, jakie są stawiane przed nowym nadawcą, wyraźnie sugerują, kto ma szansę na nadawanie na tychże częstotliwościach, a jest to Radio Wnet.
1: No tak, to może być rzeczywiście sposób na rozszerzenie zasięgu tej stacji, chociaż tak z drugiej strony usłyszeć ofertę Radia Yard dostosowaną do wymogów koncesji Radia Wnet, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ale okej, no może będą próbować.
0: Może będą próbować, wszak wystartować w konkursie nikt im nie zabroni. A czy wygrają, no to też jest jeszcze osobna sprawa. Na pewno będziemy to śledzić i was informować. No wszak jeszcze nic nie jest przesądzone i może jeszcze jakiś inny ciekawy projekt będziemy mogli na tych częstotliwościach uświadczyć.
1: Dokładnie. Wszystko jest możliwe. A teraz co? Teraz o telewizji może trochę na temat naszych opinii odnośnie tego, co tam się w telewizji dzieje i co mieliśmy ostatnio okazję obejrzeć. Jak wspomniałem, jeżeli chodzi o Chyłkę, no to ja tak bardzo szczątkowo śledzę ten serial, natomiast ty masz okazję śledzić go od początku i to chyba tak dosyć dokładnie, przy czym nie czytałaś książek, więc może powiesz coś na ten temat, jak ty ten serial odbierasz.
0: Mnie się bardzo podoba, zdecydowanie w napięciu trzyma, dzieje się sporo i ciekawi mnie, jak dalej ta historia będzie przebiegała. No wiadomo, oceniam też samą fabułę, no bo nie czytałam książki, tak? Ty możesz ocenić, jak to zostało zrealizowane i przeniesione na ekran, więc też oceniasz to z innej perspektywy. Przede wszystkim wiadomo, że pierwszą rzecz, jaką oceniamy w takiej sytuacji jak moja, jest właśnie ocena fabuły, która zdecydowanie mi przypadła do gustu i jest to chyba jedna z lepszych nowości tej wiosny, obok serialu Stulecie Winnych, pokazywanego przez Telewizję Polską.
1: Swoją drogą, ja już przeczytałem, to się pochwalę, przeczytałem wszystkie części Stulecia Winnych, plus jeszcze opowiadania.
0: No to bardzo fajnie. Ja zamierzam nadrobić te zaległości gdzieś w okresie wakacyjnym, kiedy
1: mogę powiedzieć tyle. Ania przeżyje długo. Ona przeżyje bodajże 104 lata.
0: Mhm.
1: No, także no długowieczna będzie. Ale więcej nie zdradzam, jeżeli ktoś...
0: Nie spoiluj, broń Boże, bo skoro takie długie życie, to na pewno i wiele ciekawych wydarzeń.
1: Oj, wiele.
0: Wielu jeszcze ciekawych bohaterów się pojawi i mamy nadzieję, że Telewizja Polska nam to w kolejnych sezonach pokaże. Natomiast wracając jeszcze do tych seriali pokazywanych przez stację TVN, zupełnie odmienne odczucia mam względem serialu Szóstka, którego fabuła do mnie nie przemawia zupełnie. Będę jeszcze go oglądała, chyba jeszcze 2 odcinki zostały, jeśli się nie mylę, Góra 3. Tak po prostu z tak zwanej, jeśli mogę tak powiedzieć, dziennikarskiej ciekawości i obowiązku, co by wam powiedzieć, dokładniej opinię końcową już wydać, ale jakoś to takie jest wszystko mało wartkie, mało wiarygodne, no może też nie będziemy za bardzo tutaj spoilować, ale nie wiem, jakie są twoje odczucia.
1: Moje są podobne. Inna rzecz, i tego będę się trzymał, że ten serial, ale i Chyłka zresztą też. Może ja na Chyłkę akurat patrzę z tej perspektywy, chociaż mi to zaraz potwierdzisz bądź zaprzeczysz, ale dla nas, jako dla osób niewidomych, nawet mimo tego, że tam nie ma audiodeskrypcji, a przynajmniej nic o tym nie wiem, to jest to serial, który ogląda się całkiem dobrze. Nie jest Chyłka problematyczna w odbiorze. W większości rzeczy spokojnie z dialogów możemy wywnioskować.
0: Większość tak. Na pewno lepiej się to ogląda niż serial Pułapka czy Pod Powierzchnią. Chyba też. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Szóstkę, to mamy taki najlepszy odbiór i tutaj już w ogóle
1: Owszem. Nie
0: ma żadnych wątpliwości. W Chyłce jeszcze są czasami takie momenty, w których możemy czegoś nie być pewnymi, jeżeli nie oglądamy tego z osobą widzącą.
1: Owszem, to się zgadza.
0: Ale nie jest ich aż tak dużo.
1: Mhm, ale dobrze, że akurat Chyłka ma tę wersję książkową, więc jeżeli kogoś serial zainteresuje, bo na przykład zaczął od niego, to ma szansę przeczytać książkę, a ja muszę powiedzieć, że przynajmniej na tyle, na ile oglądałem, to mimo wszystko, że są pewne skróty, wiadomo, że nie jest oparte to wszystko tylko na drugiej części, to jednak mimo wszystko jest to dość wierne odzwierciedlenie książki. Także spokojnie, jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć sobie serial, potem przeczytać książkę i uzupełnić, bo na przykład losy Chyłki, Zordona, Kormaka i całej ekipy go jakoś tam wciągnął, no to myślę, że spokojnie od tego serialu może zacząć, a potem sobie po prostu uzupełnić wiedzę, czytając książki. Natomiast Szóstka jest serialem bardzo dla nas dostępnym, bardzo przyjaznym. Natomiast no co z tego, skoro tak jak powiedziałaś, ta fabuła jest taka mało interesująca. To może bardziej należałoby to traktować w kategoriach jakiegoś takiego, bo ja wiem, serialu psychologicznego, gdzie możemy sobie obejrzeć różnych bohaterów, ich jakby poglądy, poznać na to wszystko, zachowania w różnych sytuacjach, ale jeżeli liczymy na jakąś fabułę, że coś się będzie działo, no to kurczę, to mam wrażenie jednak, że będziemy rozczarowani.
0: Tak, jakieś to takie wszystko mi się wydaje, no nie wiem, czy słowo płytkie jest tutaj dobrym słowem, ale to, że ta narzeczona Kamila tak bardzo jej się to nie podoba, że on chce pomóc tej Natalii.
1: Ale z drugiej strony, żeby nie było na nią. Ale z drugiej strony, żeby tylko nie było na nią.
0: Ale przecież tak naprawdę on nie będzie pomagał Natalii, tylko jest to przeszczep łańcuchowy, więc innej osobie. Tak więc wydaje mi się to jakieś to takie trochę może naciągane, nawet, no nie wiem, może trudno mi się wczuć w rolę, w sposób myślenia tych postaci, jeżeli nie znalazłam się w takiej sytuacji. Też tak myślałam w czasie tego oglądania, już szukając jakiegoś wytłumaczenia dla tego wszystkiego, ale no nie dzieje się zbyt wiele, ale obejrzę jeszcze te 2 odcinki, bo może po prostu będzie jakiś dramatyczny zwrot akcji.
1: Tak, kto wie, co pan, jak on tam, Janek, tak? John.
0: Janusz.
1: Janusz, a właśnie, Janusz.
0: Janusz albo
1: Janusz.
0: John, tak.
1: Tak, Janusz albo John. Co on ciekawego zrobi? To jest taka chyba najbardziej charakterystyczna postać, mam wrażenie, jak oglądam Szóstkę.
0: Tak, oczywiście, że tak. No, pan Sławomir Orzechowski go gra, który, przypomnijmy, może być również znany widzom Korony Królów. Tam gra rolę Spytka z Melsztyna. Spytkowi w ostatnim czasie obcięto język, kiedy pojechał z misją do Tatarów, no to teraz z kolei w Szóstce powie to i owo, i rzeczywiście jego kwestie, ta cała jego rola jest taka charakterystyczna, tak jak mówisz.
1: Tak, no to tyle, jeżeli chodzi o Szóstkę. Jeżeli ktoś nie oglądał pierwszych odcinków, ma szansę nadrobić sobie z serwisu albo z aplikacji Player. Swoją drogą, a propos aplikacji Player, to jeszcze tylko tak powiem, że tam się znowu zmienił sposób oglądania czegokolwiek. To dla naszych niewidomych słuchaczy, może jakiś krótki materiał w Tyflopodcaście nawet na ten temat zrobię, ale ja tak tylko powiem, bo mi to podpowiedzieli z serwisu player.pl. Ja zgłosiłem nawet taką sugestię, żeby może w końcu coś zrobili z tym, jeżeli chodzi o dostępność dla voiceovera, bo akurat z voiceovera z tego korzystam. I trzeba teraz tak zrobić. Szukamy w tytuł odcinka, który chcemy obejrzeć. Nie wchodzimy w jego opis, bo tam ten kolejny element to jest wejście w opis, to jest, zdaje się, przycisk. Musimy stuknąć w sam tytuł odcinka, wyłączamy voiceovera i tak mniej więcej w środku, w górnej części ekranu musimy sobie po prostu na czuja postukać palcem. No to mi podpowiedział support techniczny z player.pl. I rzeczywiście działa, ale po prostu jest to tak nieintuicyjne i niewygodne, że no jest źle. Jest źle, ale jeżeli ktoś chce właśnie oglądać w ten sposób, to może, to macie taką sugestię, jak to zrobić.
0: Ale nie mamy pewności, czy to się za chwilę nie zmieni, bo
1: owszem,
0: się zmieniało ileś razy, kiedyś było bardzo mało dostępnie, potem lepiej, ale też nie idealnie. Teraz no chyba też nie jest idealnie, ale jakoś się da to zrobić, ale inaczej niż kiedyś, a nie mamy pewności, czy jutro to się nie stanie w ogóle niedostępne.
1: Dokładnie, ja zgłosiłem informację na ten temat, więc jeżeli wam również to przeszkadza, że player jest niedostępny, to zgłaszajcie to supportowi technicznemu. Może kiedyś coś z tym zrobią.
0: Być może czekamy, a jak na razie możemy przejść do omówienia kolejnej kwestii. Mogę ją zasygnalizować muzycznie?
1: Proszę cię bardzo.
0: Kim naprawdę jesteś?
1: Bardzo ładnie i już wiadomo, że będziemy znowu mówić o Wielkim Bracie. Przynajmniej
0: Adrianie,
1: przez
0: chwilę. Nie obrażaj się na nas.
1: Tak. Będziemy mówić o tym, co tam ciekawego w domu Wielkiego Brata. W tym tygodniu to czekaj, co oni z wagą walczą, tak?
0: No już walczyli, mieli schudnąć 6 kilo wspólnie, schudli 44.
1: No proszę.
0: Szaleni ludzie. To był taki tydzień fit, ale też tydzień eko, powiedziałabym, ponieważ mieli stać się samowystarczalni, dostali sztuczną krowę, którą każdy musiał doić co jakiś czas, dostali też kury, którymi się opiekują, tak więc dużo się działo w tym tygodniu. Wczoraj mieli możliwość odreagowania tych wysiłków i stresów tego tygodnia, była impreza, na imprezie działo się dużo. Kto ma dostęp do wykupionego pakietu na playerze, to mu polecam nadrobienie sobie tej wczorajszej imprezy, względnie, jeżeli ktoś jest, no właśnie, jeżeli nawet, drodzy słuchacze, nie wykupiliście tego pakietu, to polecam zapisać się na przykład na Facebooku do grupy Big Brother Polska Widzowie Player.pl, bo tam te osoby, które mają dostęp i są w stanie nagrywać najciekawsze fragmenty ze streamu, umieszczają je i możemy je również jako osoby niewidome na takiej dostępnej dla nas stronie oglądać, więc wtedy będziecie mieli dostęp do większej ilości materiałów niż te, które są pokazywane w telewizji. A w czasie imprezy działo się tyle, że mam nadzieję, że i w telewizji będzie można co nieco zobaczyć.
1: No właśnie, bo problem jest taki z Playerem i z tą transmisją na żywo, że tam nie bardzo da się cofnąć. Tak, z przewijaniem jest problem, ale tak, od czego są grupy na fejsie?
0: Jeżeli macie osobę widzącą, która wam pomoże z tym przewijaniem, no to problemu nie ma. Natomiast jeżeli chcecie to samo wystarczalnie zrobić, no to No to właśnie polecam zapisanie się do tej grupy na Facebooku, również do grupy Beka z Big Brother 2019, która to jest grupą pochodną Beki z klanu, a więc również taki klimat bekowy tam panuje, ponieważ podobna ekipa osób do tej grupy się zapisała. Cóż możemy jeszcze powiedzieć? Nie mówiliśmy o takim ważnym incydencie, który się wydarzył jakiś czas temu, sugerującym, że uczestnicy mają kontakt ze światem zewnętrznym, prawda?
1: Tak, tak, to się zgadza. Dotyczyło to Izy.
0: Izy, tak, Izy, jej wizyty u lekarza, podczas której nie został wyłączony mikroport Izabeli, można było usłyszeć takie dość sugestywne fragmenty rozmowy, jak się cieszę, że was widzę, jakiś taki odgłos, jakby się przytulała do kogoś. Oczywiście było to komentowane w wiadomy sposób przez internautów. Sprawa miała zostać wyjaśniona w programie Big Brother nocą po 23 przez Filipa Heizera. Została wyjaśniona przez Filipa Heizera, ale w taki sposób, to w sumie czego by się tutaj było spodziewać, no jakże się z tego wytłumaczyć? W taki sposób jakby chciał zrobić osoby mało inteligentne z widzów, o w ten sposób powiem, ponieważ wyjaśniał, że Iza znała lekarki, które miały ją zbadać, jak zresztą wszyscy uczestnicy, dlatego się do nich przytulała i w ogóle o co chodzi tym widzom. No tylko jakoś to trochę było mało wiarygodne, bo dlaczego szeptała, jakby miała coś do ukrycia. Tam również były inne kwestie. Na przykład myślałam, że mnie wkręcają, że mam tu przyjść. No nie wiem, czemu miałaby to mówić akurat
1: no właśnie.
0: A poza tym ten materiał pokazany w telewizji był skrócony, było wyciętych kilka kwestii Izabeli względem tych, które można było usłyszeć na streamie i potem na YouTubie. Więc no, gdyby nie mieli nic do ukrycia realizatorzy programu, no to
1: pokazaliby
0: tego
1: całość.
0: Nie wycinali, tak?
1: Dokładnie.
0: Więc coś jednak jest chyba na rzeczy. Izabela, jak wiemy, miała związek z Onetem, z TVN-em, TVN Warszawa, a więc można tutaj...
1: Może są tacy, którym wolno więcej.
0: Że wolno i więcej z uwagi na jakieś tam znajomości. Również taka ważna informacja z zeszłego tygodnia, już właściwie dla fanów programu, zrezygnowano z sobotnich wydań programu pod nazwą Big Brother Raport i bardzo dobrze. To były wydania emitowane o 20:00, prowadzone przez Filipa Heizera i Małgorzatę Ome. Podobne w zasadzie do tego programu Big Brother Noca obecnego od poniedziałku do czwartku, mające być podsumowaniem tygodnia, czyli pokazaniem znowu tych samych materiałów, które już widzieliśmy ileś razy. Zapraszano do nich również rodziny uczestników. Dwa razy był tam gościem chłopak Justyny Żak. Tak więc rzeczywiście ten program wydawał się nie mieć za bardzo sensu i to jest dobra decyzja, że w soboty możemy obejrzeć regularne wydanie programu, czyli godzinne, a Big Brother Raport był półgodzinny zaledwie, a więc jako, że te wydania dotyczą dnia poprzedzającego ich emisję, to w sobotę możemy dokładnie zobaczyć, co się w domu działo w piątek, a kiedy tych sobotnich wydań nie było, no to w poniedziałek mieliśmy skrót z piątku, z soboty i z niedzieli, a więc wiadomo, że wszystko było takie dosyć wybiórcze, tak więc dobrze, że mamy jeszcze to dodatkowe wydanie, bo więcej materiałów można w nich pokazać.
1: Warto też jeszcze powiedzieć, że pojawili się nowi ludzie w domu Wielkiego Brata.
0: Tak, pojawili się nowi ludzie. Już jakiś czas temu pojawiła się Magda Zając.
1: Magda Decybel?
0: Magda Decybel, tak. Taka ksywa odpowiednia, jak sądzę. Jeżeli ktoś tylko posłucha, z jaką głośnością ta pani mówi cokolwiek. A jakieś dwa tygodnie temu kolejna dwójka uczestników, Angelika Głaczkowska i Jakub Pyśk, który to słów uważanych za obelżywe używa w ilościach sporych i przyznam, że jest w tym nieco irytujący.
1: Łącznie z tym, że używał takich słów również i do wielkiej siostry. To nie tylko do uczestników.
0: Tak, i został już poniekąd grupa właściwie została za to ukarana w tym tygodniowym zadaniu. W tym tygodniu mamy aż 6 osób nominowanych. To dość jest długa historia. 3 nominowane tak regularnie w wyniku nominacji, 3 w wyniku jednego z zadań. I to w zasadzie już drugi tydzień te osoby są nominowane, ponieważ tydzień temu w niedzielę wielkanocną nikt programu nie opuścił. Nie było nominacji, a w zamian za to pokazano uczestnikom życzenia od bliskich. Mamy teraz 6 osób nominowanych. I ku mojemu rozczarowaniu przyznam, to tak, za chwilę zostanę zlinczowana przez cały polski internet. Ku mojemu rozczarowaniu ten program niestety może opuścić Łukasz Darłak, ponieważ we wszelkich ankietach na Facebooku mam najwięcej głosów w kategorii kto może ten program opuścić. Powiem w ten sposób, Łukasz bywa momentami może osobą irytującą, robi, jak to mówią, dramy o nic, o sprzątanie, jakieś dziwne rzeczy.
1: Ale przynajmniej coś się dzieje.
0: Po pierwsze, coś się dzieje i o czym by się toczyły rozmowy na tych grupach, na forach, gdyby Łukasza w programie nie było. Mam wrażenie, że tematów do rozmowy, no, byłyby na pewno, ale byłoby mniej. Natomiast po drugie, może Łukasz irytować, rozumiał każdy uczestnik, przecież może, ale wydaje mi się, że hejt, jaki się wylewa na tego chłopaka właśnie w internecie, na grupach, na forach, jest niewspółmierny i przesadny. Na innych uczestników, którzy też bywają irytujący, taki hejt się nie wylewa. Natomiast w przypadku Łukasza wstyd jest wręcz przyznać się, że Łukasza się lubi, dlatego mówię, że internet mi zaraz zlinczuje, ponieważ od razu są sugestie, ile TVN ci zapłaci.
1: O, no to więc, no nie. No.
0: Więc ciężkie życie Łukasza spotka, kiedy opuści ten program i będzie mu bardzo, myślę, trudno, jeżeli oczywiście tylko będzie czytał te komentarze, na pewno coś do niego dotrze.
1: A czy wiesz, no być może Łukasz po prostu jak opuści program, wyemigruje na wyspy czym prędzej, bo zresztą tam on zdaje się obecnie z tym miejscem wiąże swoją przyszłość, także i zawodową. Także...
0: Owszem, znaczy no zależy w jakim zakresie, bo taką przyszłość jako, no mogę powiedzieć artystyczną, w tym sensie aktorską, wiąże z Polską, bo przecież gra w serialu 19+, i w innych paradokumentach, dlatego to słowo artystyczne tak w cudzysłowie umieszczam. Natomiast przyszłość zawodową, jeżeli chodzi o psychologię, rzeczywiście wiąże z Wielką Brytanią, już ma tam jakąś pracę upatrzoną.
1: Tak, więc rzeczywiście no zobaczymy co dalej i kto faktycznie odpadnie, no bo wiesz, internet może być...
0: A jak jest twój typ, o?
1: Wiesz co, szczerze mówiąc nie mam jakiegoś takiego konkretnego typu, który mógłby odpaść.
0: Ja mam.
1: No to dawaj.
0: Olek. Bo czy on coś wnosi do tego programu?
1: No nie, on rzeczywiście nic nie wnosi,
0: no właśnie,
1: ale
0: skoro
1: tak
0: skoro coś nic nie wnosi i jest powietrzem, to można, no, to chyba niesprzydatny produkt, jak to ktoś stwierdził.
1: Tylko, że jak to też niejednokrotnie było podnoszone, czy to w dyskusjach na grupach, czy w innych takich miejscach, te osoby duchy mają to do siebie, że nie są dostrzegalni na tyle, żeby nawet ludzie pamiętali, żeby na nich zagłosować. I Olek
0: no jest
1: może...
0: Jest taka możliwość właśnie.
1: Olek może przetrwać.
0: Nominowanych jest aż 6 i on jest nominowany właśnie w wyniku tego zadania, a nie przez nominację uczestników, bo w nominacjach uczestników miał zawsze 0 głosów, więc jakby oni sami zapominali, że on w tym domu w ogóle istnieje. No moją kolejną kandydatką właśnie jest ewentualnie Magda Decybel, bo też jakoś ta jej osobowość niekoniecznie mi...
1: Jest taka przytłaczająca trochę, tak?
0: I tak, głośna. Tak, dokładnie. Głośna. Dokładnie, ale to właśnie w tej kolejności stawiam. Ale no może być inaczej, zobaczymy.
1: Pożyjemy.
0: Dowiemy się jutro po 20:00 w programie Big Brother Arena.
1: Swoją drogą Wielka Siostra Online pisane razem.pl, taki blog dotyczący Big Brothera, najnowszej edycji, gdzieś mi tam mignął, więc jeżeli macie ochotę, pojawiają się wpisy na tematy związane z Wielkim Bratem też oczywiście, a właściwie Wielką Siostrą. Też oczywiście słynny wątek na forum media2.pl, monstrualnych rozmiarów. Wątek, tam po prostu, tam wystarczy przez chwilę nie odświeżać tej strony i już zostaniecie zasypani postami dotyczącymi tego, co aktualnie zdarzyło się w domu. Podawane są czasy, kiedy można sobie to i owo obejrzeć. No, jako osoby niewidome to możecie mieć problem na przykład z trafieniem w dany moment, ale jeżeli wam ktoś pomoże, to możecie zobaczyć te najciekawsze miejsca. No i tak jak te momenty właściwie najciekawsze, no i tak jak wspomniałaś, grupy facebookowe. To są też, myślę, że dosyć fajne miejsca, z których można się dowiadywać, co tam w domu Wielkiego Brata się dzieje. Czy coś jeszcze dodajemy a propos domu Wielkiego Brata, czy przechodzimy już do ostatniej informacji dziś?
0: No myślę, że możemy przejść do ostatniej informacji. Jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące tych produkcji, o których dzisiaj mówiliśmy, czy to Szóstki, czy to Chyłki, czy to właśnie Wielkiego Brata, piszcie facebook.com/radio-dht, może jeszcze zdążymy przeczytać, a jeśli nie, to zachowamy do kolejnej audycji, a tymczasem możemy przejść do ostatniej informacji, takiej już dosyć odległej czasowo, ale to też dlatego, że za tydzień nas nie będzie.
1: Zgadza się.
0: Musimy was poinformować z pewnym wyprzedzeniem o pewnych nowościach.
1: Tak, natomiast no jeżeli tak jeszcze a propos tych komentarzy, to zawsze możecie też jeszcze w serwisie www.tyflopodcast.net coś od siebie napisać. Czemu nie? A teraz już informacja na temat najnowszej produkcji Polsatu i TV4, bo właśnie te dwie stacje wyemitują nowy miniserial Domowe Rozgrywki. Jak ja słyszę miniserial, to zastanawiam się i zresztą nie tylko ja, kto tym razem będzie sponsorem tego widowiska i czyj produkt będzie tam lokowany. Masz jakieś propozycje, sugestie?
0: Nie, właśnie tutaj ani taka informacja się nie pojawia w żadnych źródłach jeszcze. Ja też pomysłu nie mam, co to może być, jeżeli wy może coś wiecie albo przewidujecie, no to jest kolejny powód, żeby napisać nam coś w którymś z miejsc, o których wspomnieliśmy przed chwilą. No zobaczymy, jak to będzie, bo kilka takich miniseriali już mieliśmy w ostatnich latach. Polsat je pokazywał przede wszystkim i zawsze to właśnie był jakiś taki promocyjny element tam zawarty.
1: Zgadza się. A teraz kilka słów o fabule. Produkcja opowiada o rodzinie Czechowskich. Mama Agnieszka jest księgową, jej mąż Marek właścicielem warsztatu samochodowego i zagorzałym kibicem piłki nożnej. Razem wychowują dwójkę dzieci, Helenkę i Tadzika. Kiedy do kamienicy w sąsiedztwie wprowadza się znany aktor Łukasz Nowicki, budzi to duże zainteresowanie i ekscytację. W pierwszym odcinku serialu poznamy całą rodzinę Czechowskich i przyjrzymy się dziwnemu zachowaniu najmłodszego z nich, czyli Tadzika. Dowiemy się też, jak z trudami życia codziennego radzi sobie zapracowana Agnieszka. W serialu występują Jakub Wieczorek, Łukasz Nowicki, Barbara Wypych, Karina Woźniak i Max Balcerowski. Produkcję będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 18.40, począwszy od 5 maja. I w soboty o 18.45 w Czwórce, ale to dopiero od 11 maja. Zatem prędzej załapiecie się na to w Polsacie. No interesujące, taki jakiś pewnie miniserial, właśnie krótki, niezbyt rozbudowane odcinki. Zobaczymy, czy warto to będzie oglądać. Jak będę pamiętał, to postaram się chociaż jeden odcinek obejrzeć.
0: No właśnie, chociaż łatwo przegapić, ale jak nie w jednej stacji, to drugiej. Łatwo przegapić o tyle, że będzie to no rzeczywiście miniserial zgodnie z nazwą, bo skoro 18.40, no to wiadomo, że za chwilę są już wydarzenia w Polsacie, tak więc długo potrwać nie może ten serial, a raczej jego poszczególne odcinki. Dodajmy jeszcze, że Łukasz Nowicki, którego wspomniałeś zarówno w kontekście fabuły, jak i obsady, no to jest rzeczywiście aktor znany, którego możecie kojarzyć na przykład z programu Postaw na Milion i z jego prowadzenia, więc z roli niekoniecznie aktorskiej, a tutaj właśnie w aktorskiej roli go zobaczymy, tak więc czekamy, zobaczymy, co ten serial będzie promować. Za chwilę wam zagramy jeszcze adekwatną piosenkę, ale zanim to jeszcze się pożegnamy i zapowiemy, że za tydzień istotnie nas nie będzie. I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pojawimy się za 2 tygodnie i wtedy naszym tematem będzie co? Eurovision Song Contest!
1: Już widzę, jak Krzysztof się cieszy. Ja po prostu już widzę to oczyma wyobraźni, jak Krzysztof się cieszy. My też, żeby nie było wątpliwości.
0: Tak.
1: Tak. I zapraszamy was na kolejne wydanie programu RTV za 2 tygodnie. Na dziś to tyle. Za moment na naszym miejscu pojawi się Grzegorz Przystupa z jego audycją Muzyczny Mikro Miszmasz. A my dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz. I jeszcze teraz będzie ta odpowiednia piosenka. Skoro serial Domowe Rozgrywki, dlaczego rozgrywki w domu się pojawiają? No bo ten dom rodzinny może być różny, różnie członkowie rodziny się zachowują i właśnie o tym będzie utwór zespołu Bielizna pod tytułem Dom Rodzinny.
2: Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał,
3: Włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: I rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od kolejnej bardzo ładnej piosenki.
0: Ta piosenka miała zaletę jedną, taką istotną, sporą, że była krótka.
1: No 2,5 minuty mniej więcej.
0: To znaczy oczywiście 2,5 minuty za długo, no ale biorąc pod uwagę fakt, że będą tutaj dzisiaj piosenki dłuższe cokolwiek od choćby po tym pierwszym wejściu, taka 6-minutowa, no to z tą jeszcze nie było tak źle i całe może szczęście. No taki jest właśnie wkład tego kolegi w prowadzenie tego programu, że wpisuje po prostu w wyszukiwarki pozwalające zorientować się w zawartości naszej płytoteki radio, country i takie są.
1: Wiesz, ile efekty tego znalazłem?
0: O tyle, ile znalazłeś, o tyle za dużo.
1: No, naprawdę dużo. Chociaż muszę powiedzieć, że nie wszystkie piosenki są takie ładne, jak to, czego posłuchaliśmy przed momentem.
0: A to był
1: Lazy Harry z utworem zatytułowanym Country Radio. Ale to w takim razie to ja cię zapytam o jedną rzecz, bo tak mówisz, że tutaj nieładne to było. Ale czy ty wiesz, skąd w ogóle ta piosenka do nas przywędrowała?
0: No nie wiem, ale liczę na twoją interesującą opowieść.
1: No bo wiesz, country to się przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi kojarzy, no tak, nie? Ale nie wiem, czy wiesz, że to jest też muzyka popularna, wyobraź sobie, w Australii. W Australii mają swoje stacje radiowe grające country. Ja nawet przez chwilę słuchałem kiedyś jakiejś australijskiej stacji grającej country. Bardzo rzeczywiście
0: nie masz co robić z życiem.
1: Przyjemna muzyka tam się pojawiała. Natomiast to rzeczywiście jest artysta australijski, śpiewający od lat wielu, śpiewający o Australii. I tu rzeczywiście też historia rodem z tego kontynentu była, jak to radio przez całe życie mu towarzyszyło, no grając oczywiście ładną muzykę, taką jak na przykład u nas.
0: A wiecie, co jest najlepsze? Że ja tej piosenki, powiem to szczerze i wprost, bo nie mam nic do ukrycia, nie posłuchałam jej, bo jak Michał dał znać, że mamy w jego opinii ładny utwór na początek, to już wiedziałam, co się za tym kryje i napisałam, co Michał potwierdzi, że szkoda mojego czasu na słuchanie tego, ale i tak nie przeszkodziło mi to w wydaniu opinii na ten temat. W ogóle nie widzę tutaj żadnej sprzeczności. Mamy nadzieję, że
1: ja już po prostu wiem, co będziesz robić po tym programie, bo teraz oczywiście nie chcesz się przyznać, ale podejrzewam, że Lazy Harry wleci na tak zwanym zapętleniu.
0: Mam co zapętlać, już wiem, czego będę słuchała po naszym programie. Być może się tym pochwalę w trakcie informowania was o nowościach radiowych i telewizyjnych. Mamy nadzieję, że do tego, w jaki sposób będziemy to prezentować, będziecie mieć dużo bardziej pozytywny stosunek niż ja do muzyki country albo Michał do muzyki klasycznej.
1: No, a jeżeli macie ochotę zapoznać się z tą piosenką, a na przykład słuchacie nas w wersji bez muzyki, bo słuchacie nas w Tyflo Podcaście, to pamiętajcie, że w Mixcloudzie jesteśmy też i można sobie tego utworu posłuchać, wyrobić sobie można samemu.
0: No dla innych piosenek to myślę,
1: też, oczywiście.
0: Tak więc mamy nadzieję, że ta opinia wasza na nasz temat jest jakoś pozytywna, no bo dostajemy co jakiś czas sygnały, że słuchacie. Gdyby
1: są
0: nie
1: takie
0: one,
1: osoby,
0: pewnie...
1: są no takie właśnie osoby, które wszystkich odcinków RTV posłuchały. Gratulujemy i pozdrawiamy
0: nie
1: serdecznie.
0: Nie pisałam tylko komentarza ja, ani ty.
1: No nie.
0: Więc istniejecie. I to znaczy, że już jeżeli rzeczywiście tak jest, jak ta osoba napisała, no to 210 wydań za nią i jeżeli będzie chciała być na bieżąco, no to będzie musiała posłuchać jeszcze tego, które rozpoczyna się właśnie, czyli wydanie numer 211.
1: Wiesz, tak w sumie to nawet może i 211 za nią, bo przecież ten stoi
0: no
1: 3/4,
0: tak,
1: nie?
0: To jest właśnie
1: wydanie specjalne, tak.
0: To słusznie.
1: W tej matematyce to się można zakręcić.
0: ale już nie błądźmy, nie kombinujmy, tym bardziej, że my tak w ogóle trochę wprowadzamy pewne zamieszanie, prawda? Bo tydzień temu powiedzieliśmy, życząc wam smacznego jajka i mokrego dyngusa,
1: że my to tak raczej za dwa tygodnie się spotkamy.
0: Że za tydzień to chyba nie, bo ten tydzień taki jeszcze, który zahacza o święta, będzie troszeczkę właśnie krótszy i prawdopodobnie zbyt wiele się medialnie nie wydarzy. A tu, że tak powiem, ząk, jeżeli mam jeszcze nawiązywać do nomenklatury związanej z mediami.
1: Byliśmy zaskoczeni.
0: Tak, jesteśmy z wielką przyjemnością. Jesteśmy w składzie stałym, oczywiście, który tworzą Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: No to już dość złośliwości, uszczypliwości, zamieszania i tych wszystkich innych rzeczy wprowadzających, bo czas przejść już do tego, co najistotniejsze. A my wam mówiliśmy o tym tydzień temu, że jeżeli tak się jednak zdarzy, że się pojawimy, to jest taki temat, który na pewno weźmiemy w pierwszej kolejności na tapet. Tak, dzieci drogie, lekcje języka polskiego, już kiedyś to chyba u nas było, ale nie bierzemy rzeczy na tapetę, bo to nie ma sensu, tylko na tapet, bo to taki stół, prawda? I stół to jest właśnie coś takiego, przy czym mogą zasiadać politycy, rozprawiając o losach naszej ojczyzny, jak również o losach naszych małych ojczyzn. Mogą przy takich stołach zasiadać radni i my właśnie tych radnych, tych prezydentów, burmistrzów, wójtów, tych wszystkich będziemy wybierać jutro w ramach wyborów samorządowych. Tak, pamiętamy o tym, że trwa teraz cisza wyborcza, więc musimy się tutaj bardzo pilnować, żeby z naszych ust nie wyszło cokolwiek, co mogłoby być uznane za agitację. Kocham absolutnie to, że przy okazji teraz już chyba każdych wyborów to tak będzie wyglądało, że w mediach społecznościowych będzie się pojawiał ten słynny filmik z Michałem Kołodziejczakiem, który krzyczy cisza i że to jest oficjalny komunikat PKW, więc absolutnie się stosujemy, aczkolwiek rzecz jasna, to, że nie możemy agitować, mówić na kogo my byśmy chcieli, to nie znaczy, że nie możemy prowadzić działalności profrekwencyjnej. Chociaż tak rozmawialiśmy sobie poza anteną, że trudno jest nam ją prowadzić, i mnie, i tobie, bo mimo tego, że wybory jutro, to i ty, i ja jesteśmy wciąż jacyś tacy niezdecydowani i nieusatysfakcjonowani tym, co nam jest oferowane, jeżeli chodzi o nasze małe miasteczka, być może w większych aglomeracjach, kiedy ten wybór jest troszeczkę inny, kiedy nawet jakieś bardziej znane medialnie twarze można tam zobaczyć, no to może to jest lepiej. Ja się chyba trochę lepiej znam na polityce ogólnopolskiej niż lokalnej.
1: No bo tutaj tu się trzeba naprawdę zapoznawać z tym, kto co ma do zaoferowania, a to wyobraźcie sobie, że naprawdę w niewielkich miastach to wcale nie jest takie łatwe, bo po prostu nawet niespecjalnie w jakiś sensowny sposób da się do tych informacji dotrzeć.
0: No, bywa i tak, bywa na przykład tak, że strony kandydatów bywają niedostępne.
1: To prawda, to prawda, zdarzają się.
0: Takie sytuacje, no to też jakoś to chyba może mieć wpływ na to, jak my, osoby niewidome, odbieramy takich kandydatów. W każdym razie, mamy nadzieję, że wy jesteście bardziej usatysfakcjonowani, że macie to szczęście, że z nadzieją w sercu oddacie te jutrzejsze głosy, jeżeli się na wybory wybieracie, a później, kiedy już ta cisza wyborcza się zakończy, będziecie wyczekiwać informacji na temat tego, czy ci kandydaci, co do których wy uważaliście, że są najlepszym wyborem, rzeczywiście uzyskali najwięcej głosów i mandat do sprawowania tej właśnie lokalnej władzy. A w tej sprawie właśnie będzie można zasięgnąć informacje oczywiście w stacjach telewizyjnych, no chociaż tutaj znów my, Michale, żeby się czegoś tam dowiedzieć, no to polegać musimy na jakichś tam lokalnych mediach, portalach, Facebookach, no bo te duże stacje telewizyjne nie będą mówiły o naszych miastach.
1: U ciebie to jest jeszcze szansa na jakiś wieczór wyborczy lokalny. U mnie jedno podstawowe pytanie. A kto ma go robić, skoro w Iławie mam dwie stacje sieciowane, Eskę i Meloradio, które oczywiście jakieś tam okienka lokalne mają w swojej ofercie, natomiast to wszystko jest nagrywane wcześniej. W Radiu Malbork, no to jest jakaś szansa, że ktoś tam siądzie i zrobi jakiś program wyborczy. Natomiast no, pytanie, czy faktycznie zrobi.
0: Tego nie wiem, bo nie doczytałam takiej informacji, no ale tak czy inaczej takie ogólnopolskie wieczory wyborcze nam jako osobom właśnie z tych mniejszych lokalizacji mogą jedynie dać takie informacje, jeżeli chodzi o ogólnopolskie trendy, czyli które z tych komitetów właśnie największych, które możemy też obserwować w innych wyborach, od chociażby ostatnich parlamentarnych, osiągną jakie rezultaty, czy to będzie podobny układ sił, jak to było 15 października, czy też jakoś inaczej. No, to jest ta kwestia. No a oczywiście wieczory wyborcze szykują dla nas TVP, TVN i Polsat. No i w tych właśnie specjalnych programach dziennikarze przedstawią pierwsze sondażowe wyniki, a następnie przeanalizują je ze swoimi gośćmi. Przy czym, jeżeli tak sobie myślicie, że zobaczycie na przykład wyniki w TVP Info, ale nie będziecie do końca wierzyć w to, co oni tam pokażą i stwierdzicie, może TVN będzie miał inne sondaże i tam z nich będzie wynikało, że na przykład kto inny ma większe szanse na zostanie prezydentem jakiegoś tam dużego miasta, no to nie, to tak nie działa, ponieważ to też jest chyba już standard, że nadawcy zaprezentują wspólny sondaż firmy Ipsos, która przedstawi predykcję wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk i Rzeszów. Więc w ogóle mieszkańcy tych miast mają świetną sytuację, bo na pewno nie będą mogli narzekać na brak informacji, jeżeli chodzi o to, kto tam jest typowany do wygranej i jak tam, że będą spływały też ostateczne wyniki, kiedy będą liczone głosy. Tak więc sondaże wszędzie te same, ale oprawa inna, inne osoby to prezentujące, inni goście. Rozpoczniemy sobie od Telewizji Polskiej. No co tu dużo kryć, to nie będzie dobry wieczór wyborczy. Ostatni wieczór dobry wyborczy był tam kiedy indziej, prawda? 15 października był ostatni dobry wieczór wyborczy.
1: A teraz się likwidują.
0: No teraz się likwidują, to co ma być. W każdym razie rozpocznie się on, rzecz jasna, jutro, no bo jutro są wybory, w niedzielę 7 kwietnia o 19.50 w TVP Info. Natomiast od 20.55 przez godzinę program będą mogli śledzić także widzowie telewizyjnej jedynki. I tutaj od razu taka uwaga, żeby mi to nie umknęło, to się wiąże ze zmianami w ramówce telewizyjnej jedynki. To znaczy widzowie serialu Matylda, jeżeli chcą obejrzeć kolejny odcinek, a myślę, że warto, muszą zasiąść przed telewizorami o 10 minut wcześniej, czyli o 20.10, a nie 20.20. Mamy 45 minut i o 20.55 właśnie zaczyna się to łączenie z TVP Info, no bo o 21.00, jeżeli tam się nic jutro nie wydarzy niespodziewanego, no to kończymy głosowanie i ciszę wyborczą. Przez godzinę mamy ten właśnie wieczór wyborczy w TVP 1, no i z kolei te osoby, które czekać będą na kolejne sanatorium miłości i to, jak ci uczestnicy będą tym razem tańczyć pod okiem Edyty Herbuś, no to muszą czekać do godziny 22, bo dopiero o tej porze zostanie pokazane kolejne sanatorium miłości. Pokrywa się to z kolei z Wyspą Miłości na TV4 i jest to trochę bolesne, ale no musicie wybrać, prawda? Może w ogóle nie wybieracie, bo w ten wieczór będziecie żyć wyłącznie polityką. Natomiast wracając do wieczoru wyborczego już w pełnej krasie, no to mam tutaj taką informację, kto poprowadzi to pasmo i nie ukrywam, że chciałabym tutaj przeczytać takie dwa nazwiska, jak na przykład Michał Rachoń i Danuta Cholecka, prawda? To byłoby wspaniałe, gdybyśmy mieli powrót do tych czasów.
1: To raczej w innej stacji teraz.
0: Tak, ale są inne nazwiska, innego pana, innej pani, Marek Czyż i Joanna Dunikowska-Paś.
1: Swoją drogą, a propos tej innej stacji, to nie dotarliśmy do żadnych informacji na temat wieczoru wyborczego w Telewizji Republika, ale podejrzewam, że skoro oni mają jednak taki nacisk na publicystykę, politykę, no to raczej też czegoś się tam będzie można spodziewać, ale oni na razie...
0: A mają kim robić?
1: Mają, coraz więcej ludzi tam jest, słuchajcie.
0: O tym w późniejszej części naszego programu, no ale wiesz, tyle tam się teraz dzieje, więc że może nawet nie poinformowali po prostu w szczegółach o tym, co planują, bo planują mnóstwo innych rzeczy i je wdrażają, o czym właśnie będziemy mieli okazję powiedzieć. Natomiast wracamy do Imperium w stanie likwidacji, do którego zawitają goście. Nie wiem, po co iść do czegoś, co się likwiduje, no ale tak robią niektóre osoby. Będą to eksperci, publicyści, politolodzy, młodzi aktywiści oraz politycy. Specjalnymi gośćmi Justyny Dobrosz-Oracz będą byli prezydenci, czyli Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. W programie gronie ekspertów, przepraszam, znajdą się także publicyści tacy jak Aleksandra Pawlicka, Magdalena Rigamonti, Roman Imielski, Łukasz Warzecha oraz politolodzy, czyli profesor Ewa Pietrzyk-Ziniewicz, profesor Elżbieta Korol, profesor Sławomir Sowiński, profesor Andrzej Zybała oraz doktor Mirosław Oczkoś.
1: Jestem bardzo zaskoczony, że pani Ewa Pietrzyk-Dzieniewicz nie będzie komentować na YouTubie u innego dziennikarza.
0: tak, słowo dziennikarz tutaj nie wiem, czy jest adekwatne, ale tak rzeczywiście często gościła ta pani u Kuby Wątłego, jak jeszcze
1: gości nadal.
0: Tak, tak, chciałam powiedzieć, że gościła, jak była taka przestrzeń medialna jak Halo Radio. Przestałam śledzić aktywność Kuby Wątłego po tym, jak to się skończyło. Jak się skończyło, ty mówisz, że gości nadal, ale
1: tak, mi się wyświetla co jakiś czas.
0: To inaczej. W każdym razie całość potrwa w TVP Info no całkiem długo, bo się skończy 35 minut po północy, natomiast dwa tygodnie później, w niedzielę 21 kwietnia, kiedy będzie druga tura wyborów w tych miastach, w których to będzie konieczne, bo żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50% głosów, no to też będzie wieczór wyborczy, no ale nie będą to wszystkie miasta, nawet te, które będą jutro badane tym sondażem, prawdopodobnie, no bo pewnie komuś tam się jednak uda przekroczyć tę połowę głosów, no ale już mniejszą część naszego kraju to będzie ekscytowało, tak więc ten wieczór będzie wtedy krótszy, bo potrwa do 23.20, ale i tak dłużej niż w niektórych innych stacjach, o czym za chwilę. No i też warto dodać, że w związku z ciszą wyborczą nadawca będzie emitował w sobotę i niedzielę dokumenty w tych porach, w których zwykle pokazywane są programy publicystyczne, no bo prawda, nie można, więc trzeba się skupić na jakichś innych tematach. Od razu widać w mediach nasilenie właśnie jakiejś tematyki międzynarodowej i innej, na którą może często brak miejsc. I jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że nie zabraknie takich regionalnych wieczorów wyborczych realizowanych właśnie przez ośrodki, które działają w poszczególnych województwach. Ich start zaplanowano na godzinę 20.55. Nie wiem, czy wszystkie ośrodki coś takiego szykują, ale też jest to jakiś taki symptom rozwoju tych właśnie regionalnych ośrodków. To też wątek, do którego powrócimy, bo teraz oczywiście jesteśmy dalej przy wyborach, przy wieczorach wyborczych, tylko że zmieniamy grupę medialną.
1: Zmieniamy grupę medialną i przechodzimy na ulicę Wiertniczą, bo tutaj właśnie TVN24 i TVN24 BIS. Zajmiemy się konkretnie tymi dwiema stacjami i tym, co one będą oferować swoim widzom, no i będą oferować oczywiście wieczór wyborczy pod hasłem Czas decyzji, wybory samorządowe. Jeśli nic się nie zmieni, to nie jest planowana emisja tego programu na antenie głównej, czyli na antenie TVN-u.
0: Ramówka tego nie wykazuje. Tak. No, chyba, że w ostatniej chwili stwierdzą, że jednak dadzą jakieś łączenia, ale jak tam jest jakiś MasterChef czy coś takiego, no to nie będą programu już nagranego i emitowanego przerywać w trakcie. Co innego w Polsacie, który emituje w tym czasie coś na żywo, ale o tym za moment, bo teraz TVN.
1: Zgadza się. I ten program zacznie się wcześniej, bo o godzinie 20 się rozpocznie, potrwa on do północy. Rozmowy z gośćmi przeprowadzi Grzegorz Kajdanowicz, specjalne wydania będą miały Kropka nad i Moniki Olejnik oraz Kawa na ławę Konrada Piaseckiego. Natomiast Piotr Kraśko, Radomir Wit i Agata Adamek będą dyskutowali i komentowali wyniki w programie W kuluarach. Mateusz Walczak w wirtualnym studiu będzie opowiadał o szczegółach wyborów, o tym, kto i jak głosował, gdzie jest największa frekwencja i jak to wyglądało w latach ubiegłych. Z kolei Dagmara Kaczmarek, Szałkow, zaprezentuje wypowiedzi polityków ze sztabów wyborczych i miast całej Polski. Około północy Anna Jędrzejowska poprowadzi specjalne wyborcze wydanie Faktów, w którym podsumuje dotychczasowe wydarzenia dotyczące wyborów samorządowych. Natomiast w poniedziałek program Wstajesz i Wiesz rozpocznie się już o godzinie 5:00 przy drugiej turze w niedzielę 21 kwietnia. Wieczór wyborczy potrwa od godziny 20.45 do godziny 22:00, więc też tu będzie krócej. Następnie ramówka będzie wyglądała tak jak zwykle w niedzielę, czyli TVN24 wyemituje szkło kontaktowe i dzień po dniu. W związku z ciszą wyborczą już w tym momencie emitowane są dokumenty, to zwłaszcza w nocy, program Nowa Maja w Ogrodzie oraz rozmowy o końcu świata. No tak jak w przypadku innych nadawców, czymś trzeba tę antenę wypełnić.
0: Tak, więc szuka się takich programów o neutralnym wydźwięku, co do których nie można by było wysunąć zarzutu, że są one jakoś powiązane, jeżeli chodzi o treść, z polityką. No i zaanonsowany już Polsat, grupa Polsat, która oczywiście też szykuje swój wieczór wyborczy. Rozpocznie się on o godzinie 20 także, więc no to jest podobnie w tych wszystkich stacjach. Powiedziałeś, że wcześniej TVN24, ale przypominam, że TVP Info nawet 10 minut wcześniej. Więc oni tak generalnie, powiedzmy, na godzinkę z hakiem przed tym zakończeniem głosowania już będą podkręcać atmosferę. No i ten wieczór w całości będzie pokazywany w Polsat News w wydarzeniach 24 i w Polsat News Polityka oczywiście. Natomiast przed 21 jest planowane jakieś takie łączenie z telewizją Polsat, przy czym tutaj nie spodziewamy się, że to będzie wyglądało tak jak w TVP1, czyli że będzie jakaś godzinna czy podobnej długości transmisja, dlatego że oni mają Taniec z Gwiazdami. No i co? Taniec z Gwiazdami by potrwał godzinę i potem by miał przerwę, albo w ogóle by odwołali odcinek, a co by wtedy pokazywali o 20, więc spodziewamy się raczej właśnie takiego krótkiego wejścia, że przedstawią te pierwsze wyniki sondaży. Dziękujemy, do widzenia. Jak chcecie więcej, to włączajcie Polsat News, a jak chcecie oglądać taniec, to za chwilę

0: wypływających z poszczególnych komisji wyborczych. Tyle wiemy o tym właśnie wieczorze, także nieszczególnie w porównaniu do innych stacji tutaj się z nami podzielili dużą ilością informacji. Widać, że trzymają jeszcze w tajemnicy na przykład, kto tam będzie u nich gościł. Natomiast tak się złożyło, że już kilka tego rodzaju informacji zdradziły nam stacje radiowe.
1: To prawda i nie wszyscy zaczynają tak wcześnie, jeżeli chodzi o te wieczory wyborcze, bo mówiłaś, że no, stacje telewizyjne rzeczywiście startują dość szybko, natomiast Polskie Radio troszeczkę później. Oni zapraszają na wspólny wieczór wyborczy dziennikarze Polskiego Radia 24, radiowej Jedynki i Trójki, a także rozgłośni regionalnych Polskiego Radia skomentują sondażowe wyniki, zajrzą do sztabów wyborczych, zapytają o możliwe koalicje oraz wskażą wyborcze niespodzianki i rozczarowania. O godzinie 20:45 to wszystko się zacznie. Na wieczorze wyborczym Polskiego Radia spotkają się publicyści, komentatorzy i politycy, którzy na bieżąco komentować będą odbywające się w niedzielę wybory samorządowe. Gospodarzem wieczoru będzie Krzysztof Grzybowski, prowadzący program ze studia Polskiego Radia 24. W Jedynce Jacek Czarnecki dokona pierwszych powyborczych analiz z ekspertami i publicystami, a w radiowej Trójce Renata Grochal porozmawia o zwycięzcach i przegranych z przedstawicielami największych partii politycznych. Gośćmi radiowej Jedynki będą profesor Jolanta Itrich-Drabek z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Wawrzyniec Konarski z Akademii Wistula, Dominika Długosz z Newsweeka i Jarosław Kwisz z Kultury Liberalnej i Rzeczpospolitej. Natomiast w Trójce pojawią się Paweł Kowal, Platforma Obywatelska, Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja i Paulina Matysiak, Partia Razem.
0: Więc nie wolno mi skomentować tego zestawu. Kusi, ale nie wolno mi.
1: Docencie. Jest cisza.
0: To bardzo, jak się powstrzymuje, tak, bo Michał Kołodziejczak by na mnie nakrzyczał. I również wiemy co nieco, jeżeli chodzi o skład ekspercki, jaki będzie komentował tę powyborczą sytuację w grupie RMF.
1: Tak jest. Wieczór wyborczy szykują również RMF FM i RMF 24. A wieczór wyborczy w tych stacjach poprowadzą Tomasz Staniszewski i Tomasz Terlikowski. Dwóch Tomaszów będzie. Zaplanowano rozszerzone wydania faktów RMF FM, a także dodatkowy serwis informacyjny o godzinie 21:30.
0: No tak, bo normalnie wieczorami to nie ma tych
1: dokładnie
0: połówkowych wiadomości. Tak. Co najwyżej po południu, nie pamiętam teraz, czy rano RMF-ka ma. No ale wieczorem, no to z reguły wiecie, co się dzieje takiego. Najczęściej jak się nic niespodziewanego nie wydarzy, no to nic, więc co godzinę wystarczy, no ale tutaj ta większa informacja jest wskazana.
1: Tak jest. Pierwszą turę wyborów skomentują specjalni goście. Jacek Karnowski, poseł, były prezydent Sopotu, Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, Marcin Duma, socjolog i prezes pracowni sondażowej IPRIS oraz doktor habilitowany Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Reporterzy stacji pojawią się w niedzielny wieczór w sztabach wyborczych w największych polskich miastach, między innymi w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Olsztynie, a także w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. I tak właśnie RMF FM będzie ten wieczór wyborczy transmitować. Podejrzewam, że na antenie głównej będzie troszkę mniej tego wszystkiego, no ale jeżeli macie ochotę na nieco więcej jakichś pogłębionych rozmów, to tak profilaktycznie warto sobie RMF 24 odpalić.
0: Tak, i to są te wieczory wyborcze, o których wiemy. Do informacji na ich temat udało nam się dotrzeć. Nie jest wykluczone, że będzie jeszcze tego więcej w innych stacjach telewizyjnych czy radiowych, tylko że one się tym tak nie chwalą.
1: Całkiem możliwe, że regionalne stacje radiowe też będą miały coś do zaoferowania z Audytorium 17.
0: W przestrzeni internetowej też będą wieczory wyborcze, chociażby Onet taki szykuje, jak również Okopres, jeżeli ktoś kojarzy.

0: taki podcast, jak program polityczny, który się ukazuje co tydzień w czwartek o 18, w którym dwie panie znające się na polityce, czyli Agata Szczęściak i Dominika Sitnicka, tłumaczą polityczny świat, no to zrobią to właśnie w takim specjalnym wydaniu właśnie w Wieczór Wyborczy, który to startuje o godzinie 20:50, o ile pamiętam, i to tam na YouTubie będzie sobie można oglądać, także też myślę, że znajdą panie swoich odbiorców. Tak więc dawajcie znać, czy w ogóle szykujecie się na oglądanie Wieczorów Wyborczych lub słuchanie, czy idziecie na wybory. Nie piszcie, na kogo głosujecie, nie róbcie takich rzeczy, bo jest cisza, pamiętajcie, pan Michał krzyczy i nas ucisza wszystkich. Także mamy nadzieję, tak jak powiedzieliśmy, że jesteście bardziej przekonani do tego, przy czyim nazwisku postawić krzyżyk, niż my. Natomiast my też nie byliśmy przez jakiś czas przekonani, czym tutaj muzycznie to wejście spuentować, bo piosenek o polityce no troszkę jest, ale nie aż tak znowu dużo i sporo już u nas było i to nieraz. Nie możemy też zagrać żadnych piosenek powiązanych z jakąkolwiek partią polityczną, czy też jakichś takich, wiecie, hitów lokalnych, kampanii, bo takie się też często zdarzają, no bo
1: no, ale jest cisza,
0: mogłoby to być potraktowane jako agitacja. Ale Michałowi przyszedł do głowy pewien pomysł, no to się tłumacz.
1: Proszę bardzo, Kazik Staszewski kiedyś działał w takim projekcie. W stacjach radiowych mówiono o nim El Dojpa. No to może przy tej nazwie pozostańmy.
0: Ale wy sobie możecie tak w głowach ustalić inną.
1: Tak, tam zamiast o i jest u. Tylko nie wiem, czy to nie jest jakiś umlaut, wiesz, tak generalnie. No ale w każdym razie jest sobie ten projekt i on miał taką piosenkę, tenże projekt, jak Prohibicja. I ktoś by się mógł zastanawiać, o co tam chodzi, jaki Prohibicja może mieć związek z wyborami samorządowymi. Ano słuchajcie, po tytule to absolutnie byście do tego nie doszli. Natomiast i jak nawet posłuchacie pierwszej części tej piosenki, to też nie bardzo dojdziecie, o co tam chodzi. Ale jak sobie zadacie trochę więcej trudu i dotrwacie do końca tego utworu, który ma ponad 6 minut i którego za moment posłuchamy w całości, 3 piosenki country by weszły, no to w takim przypadku zdecydowanie będzie jasne, o co tu chodzi. Konkretnie Kazik Staszewski o radnych Warszawy zaśpiewa. Raczej niezbyt pozytywnie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Airy in a different style i my do was wracamy też z inną stacją radiową tym razem.
0: Tak, zahaczyliśmy o Polskie Radio. Nie wiem, tą piosenką to może jeszcze bardziej zniechęciłeś ludzi do pójścia na wybory samorządowe.
1: My no tak niczego innego nie miałem.
0: Wsialiśmy defetyzm. No, jak znacie jakieś bardziej pozytywne, jeśli chodzi o wydźwięk, a neutralne politycznie piosenki o samorządach, to chętnie przyjmiemy.
1: Ja taką piosenkę znam. Ja taką piosenkę znam, tylko nigdzie jej nie mogę znaleźć. Niestety, w naszej płytotece my mamy prawie wszystko, ale tego akurat nie mamy. A kiedyś miałem na takiej kasecie, wiesz, była cała kaseta, poświęcona piosenkom dla dzieci, którą to wyśpiewał niejaki Stanisław Pęksyk. To jest człowiek, który kiedyś z Markiem Ławrynowiczem tworzył taki magazyn satyryczny Kiwi i on swego czasu właśnie wydał też kasetę z no, piosenkami dla dzieci, natomiast to były piosenki o zabarwieniu ewidentnie politycznym, na przykład była piosenka o Jerzym Urbanie, Kujka Plujka, tak zatytułowana była piosenka właśnie też o wyborach i były właśnie wybory ory, że mieli wybrać kogoś zupełnie nowego, a wybrali w rezultacie znowu tego samego, co był.
0: Jeśli ktoś z was, ktoś coś, co na pewno by nam się przydało, bo przecież zamierzamy tu siedzieć jeszcze 40 lat, więc niejedne wybory przed nami, choćby w czerwcu będziemy wybierać naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego,
1: no
0: ale
1: właśnie.
0: Zostawiamy na razie tę politykę, bo kierujemy się do stacji radiowej i opowiemy wam smutną historię z naszego życia. Jest przykra, prawda? Bo ty już wiesz, co ja chcę powiedzieć. W zeszłym tygodniu, przed świętami, postanowiliśmy nasz program nagrać wcześniej, żeby w sobotę oddać się szykowaniu najlepszej sałatki, jaką można spożywać nie tylko od święta, czyli oczywiście sałatki jarzynowej. Tutaj Michał przodował, jeżeli chodzi o krojenie warzyw. Tu myślę, że jest oczywiste. Nie, nawet
1: tak
0: nie
1: naprawdę
0: słyszę, że
1: to
0: coś
1: nie.
0: Tam zaprzeczasz. Cały czas mówię, że brak gustu. W każdym razie postanowiliśmy w związku z tym nagrać nasz program w piątek i wówczas powiedzieliśmy co nieco na temat nowości w ramówce trójki, tych nowości, o których informacje do nas dotarły na tamten moment. Po czym skończyliśmy nagrywać ten program, stwierdziliśmy, dobrze, mamy to z głowy, świętujemy, są święta. No tylko, że niepotrzebnie weszłam ja na serwis X dawniej Twitter, bo tam znalazłam posty kierujące do portali medialnych, które no znacząco poszerzyły te wątki związane z ramówką trójki. No i trochę jednak było w nas tego smutku, że nie mogliśmy wam przekazać tych informacji już najbardziej aktualnych, w związku z tym, że już program był gotowy do emisji. No to cóż, stało się nie odstanie, ale co się odwlecze, no to wiadomo, że nie uciecze i że można to przekazać za dni parę. Konkretnie w dzisiejszym wydaniu magazynu RTV w końcu aż tak wiele dni nie minęło, więc mamy nadzieję, że nam wybaczycie tę niewielką obsuwę. Jesteśmy po urodzinach trójki, więc kończymy świętowanie, a co za tym idzie, wracamy do rzeczywistości i do tych zmian, jakie zostały wprowadzone już za władania Agnieszki Szydłowskiej, jeżeli chodzi o antenę trójki. I jak to teraz wygląda? Czego nam się udało dowiedzieć? No wciąż tak naprawdę kolejne karty są odkrywane. No i część z nich rzeczywiście odkryliśmy tydzień temu i te informacje się pokrywają, także uporządkujmy to sobie, że poranne Zapraszamy do Trójki, emitowane od 6 do 9, co chyba słuchaczy Trójki nie dziwi, prowadzić będzie pan Robert Grzędowski, także to jest to nazwisko, które padło tydzień temu już, bo press dotarł do tej informacji, że to będzie ten pan i mówiliśmy wtedy, że nie znamy tego nazwiska i to się nie zmieniło chyba.
1: No, gdzieś tam jedynie słyszałem, że on już od jakiegoś czasu pracuje w Polskim Radiu, tylko nie pojawiał się na antenie, ale właśnie tak szukali i znaleźli kogoś, kto by był idealny na poranki. Ja mam wrażenie, że zawsze wybieranie, przynajmniej tak z mojej perspektywy, kogoś na poranki, to jest wybieranie kogoś, kogo się tak niespecjalnie lubi, bo on musi rano wstawać. No ale są tacy, co lubią, więc może
0: no, sugeruj takich rzeczy, może to miły pan jest sympatyczny. Sympatyczni też bywają politycy lub nie, sami sobie odpowiedzcie. No i właśnie rozmowa polityczna jest od lat elementem ważnym wielu poradnych audycji w licznych stacjach radiowych, nie inaczej jest w Trójce. I tutaj mieliśmy zmiany, o czym mówiliśmy jakiś czas temu, że już Beata Michniewicz nie jest obecna w Polskim Radiu, więc ona tych rozmów nie będzie prowadziła, będzie to czynić i czyni od kwietnia, tak jak też zapowiadano, Renata Grochal, więc taka zmiana jest. Jest natomiast powrót na dawną porę emisji, bo w ogóle jakoś mi to umknęło, że oni to z jakiegoś powodu przesunęli o pół godziny. Z 8.45, to znaczy inaczej, 8.45 to była godzina, o której ostatnio można było słuchać tych rozmów politycznych, ale teraz wróciły tam, gdzie były przez długi, długi czas, czyli na 8.13.
1: A jak dobrze pamiętam, to właśnie pozostali prowadzący rozmowy polityczne, komercyjni szczególnie, czyli RMF i ZK, to właśnie jakoś tak w okolicy 8 mają te wywiady polityczne, prawda? A trójka miała jakoś tak później.
0: No ale właśnie jakby to było 8.45, to by się może mogli odróżnić.
1: No właśnie.
0: Ale no jednak jakoś to się będzie...
1: Ale może to chodzi nie o to, żeby się odróżniać, tylko żeby ich wybrano.
0: Być może. No i tak więc tak to wygląda. Godzina się zmieniła, to znaczy wróciła, zmieniła się prowadząca i zmienia się też tytuł. To już w ogóle nie wiem, co to zmienia w waszym życiu. No bo kiedyś, jak się nazywała ta audycja, Michale, z udziałem polityków w Trójce?
1: Nie, salon polityczny. Okej.
0: A teraz będzie taki bezkompromisowy tytuł, znaczy już w zasadzie jest bez uników. O. Rozumiesz? Żadnych uników, koniec po prostu.
1: Idziemy na ostro.
0: Ale teraz jest ostro. To nie jest najlepszy tytuł programu, jaki tutaj dzisiaj padnie na antenę, bo ten konkurs kto inny wygrywa? Tomasz Sekiewicz, najlepszym redaktorem, ale o tym później. Tak jest, jeżeli chodzi o poranek. Później mamy przedpołudniowy program, który się nazywa Dobrego Dnia. A ci to nie są oryginalni, jeżeli chodzi o tytuły, też nawiążemy do tego wątku, prawda? Więc od 9 do 12 mamy taką przedpołudniówkę, którą prowadzą Justyna Grabarz i Krzysztof Łoniewski. Natomiast wśród gospodarzy pasma między 12 a 15 mają znaleźć się Tomasz Żonda i Radosław Nałęcz. A o 15 słuchać można audycji W tonacji trójki. Jej autorami będą, no oczywiście wymiennie, dziennikarze muzyczni, czyli Tomasz Żonda, Jacek Hawryluk, Michał, tutaj jest napisane napisane, że Grabowski, ale nie sądzę, żeby tutaj chodziło o jakąś nową osobę w redakcji Trójki. Celowo tego nie zmieniałam, bo...